0: rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
1: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, między innymi z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych. Szymon Kępka, TOK FM.
2: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16 na południowym zachodzie. W większej części kraju do 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: W TOK FM czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Krótki rzut oka na rynki finansowe na początek. Dobry dzień zapowiada się na warszawskiej giełdzie. WIG20 idzie w górę w tej chwili o 1,7%, więc to są dość duże wzrosty i widzę, że drożeją też polskie obligacje skarbowe dzisiaj, bo rentowność tych 10-letnich spada i wynosi 5,66, więc z punktu widzenia Ministerstwa Finansów to chyba jest dobry dzień. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, co się dzieje z naszym długiem. Natomiast o długu dzisiaj nie będziemy rozmawiać, tylko bardziej o stronie dochodowej, czyli o podatkach. W naszym studiu gość pan wiceminister finansów Jarosław Neneman. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jeśli chodzi o to, co się dzieje z budżetem i z podatkami i z dochodami podatkowymi, to w ostatnim czasie jest ich pewnie troszeczkę mniej ze względu na program CPN, bo jest obniżona akcyza i obniżony VAT. Minister energii ostatnio wspominał, że często jest pytane o to, jak długo będzie trwać ten program i kiedy będziemy od niego odchodzić. I on zgodnie z prawdą zapewne mówi, że nie wie, bo to zależy od sytuacji rynkowej, ale wspomina, że odchodzenie będzie stopniowe. I zastanawiam się, czy w Ministerstwie Finansów jest już jakiś scenariusz, jakiś plan tego stopniowego odchodzenia, że nie, najpierw zrezygnujemy z obniżonej akcyzy na przykład, a dopiero potem z VAT-u albo odwrotnie?
5: Na pewno prawdziwe zdanie jest, że nie wiadomo, bo sytuacja jest dynamiczna. Jak państwo wiedzą, co chwila nowe doniesienia się pojawiają. A już wydawało się przez chwilę, że ceny ropy się ustabilizują poniżej 100 dolarów.
4: No są poniżej 100 dolarów.
5: Tak, ale wczoraj zdaje się jakaś wymiana ognia była. Coś źle wróży na przyszłość. Ponieważ nie mamy na to wpływu, to może to zostawmy. Tak, powrót do normalnych stawek powinien być stopniowy. Jak najbardziej to możliwe i powiedzmy sobie szczerze, o ile w akcyzie pewne pole manewru jest, to w VAT-ie jest przeskok z 8 na 23%. I no, nie ma stawki pośredniej.
4: I on jest bolesny.
5: Rozumiem. I on jest bolesny. Bolesny na pylonach, bo zobaczymy tą różnicę istotnie wyższą. Trzeba też pamiętać, że ceny obecnie są, powiedziałbym, na bardzo, bardzo rozsądnym poziomie.
4: No właśnie, w tej chwili mamy maksymalną cenę benzyny 5,95 zł. To nawet jakby przywrócić te podatki do wcześniejszych poziomów, to ta cena nie byłaby już rekordowa. Ona była
5: Nie byłaby tak szokująca, tak, jak jeszcze niedawno, ale poczekajmy jeszcze chwilę.
4: Nie korci pana, żeby wrócić do tych wyższych dochodów?
5: Minister finansów, szczególnie wiceministra odpowiedzialnego za podatki, zawsze korci, ale trzeba patrzeć na całokształt sytuacji i brać różne czynniki pod uwagę. Trzeba też pamiętać, że obniżka akcyzy obowiązuje do końca
4: czerwca.
5: Do końca czerwca ta delegacja jest w ustawie, więc jeśli zapadłaby decyzja o przedłużaniu programu, trzeba uruchomić proces legislacyjny, który to zmieni.
4: A jest uruchamiany ten proces?
5: Na razie nie, jeszcze mamy chwilkę czasu, patrzymy, obserwujemy. Ale decyzje muszą zapaść relatywnie w ciągu najbliższych kilkunastu dni najpóźniej.
4: Ja rozumiem, że pamiętając, jak szybko to przeszło przez parlament i prezydenta ostatnio, pod koniec marca, to tutaj to też dałoby radę pewnie w 2 dni załatwić, tak?
5: No myślę,
4: w razie potrzeby.
5: W razie potrzeby można robić wszystko, nie ma takiej nagłej potrzeby. Myślę, że można, trybem przyspieszonym, rzecz jasna, bo ustawa bardzo prosta by była, bo na tylko delegacja by ministrowi finansów dawała do obniżki. Zobaczymy, no, kilka dni, kilkanaście dni cierpliwości. Zobaczymy.
4: Ale jak będzie ktoś pana pytał o to, co pan sądzi i co pan sugeruje, to...
5: Tak jak mówiłem.
4: To skłaniałby się do tego, żeby wykorzystać akurat tą okazję, że trzeba przedłużyć tą ustawę i jej nie przedłużać i żeby ta akcyza wróciła od lipca na wyższy poziom?
5: Nie spekulujmy. Zobaczmy, jak się ułożą ceny w najbliższych dniach, jak się sytuacja z wojną ułoży, jeśli tak można powiedzieć.
4: Mhm. A zakładając, że się nie zmienią ceny i zostanie 5,95 za litr benzyny?
5: Tak jak pan redaktor słusznie zauważył, cena, która ma piątkę na początku, wydaje się ceną bardzo atrakcyjną z punktu widzenia konsumentów. I trzeba też pamiętać, że dochody rozporządzalne społeczeństwa istotnie rosną. Więc ta cena 5 z kawałkiem, jak ją porównamy na przykład do sytuacji sprzed kilku lat, to to 5 z kawałkiem jest dzisiaj tyle, co kiedyś... Jeśli patrzymy sobie, ile litrów paliwa możemy nabyć, to...
4: Za średnią,
5: za minimalną, za dowolne, to rośnie.
4: No tak, a gdyby wrócić z akcyzą, to nie byłoby 5,95, tylko tam 6,25, tak? Bo to
5: z akcyzą jest drobny
4: 30 groszy.
5: Z akcyzą jest drobny, ale trzeba też pamiętać, że kto ma największy kłopot z drogim paliwem, kto miał największy... To paliwo teraz nie jest drogie, powiedzmy sobie uczciwie, nie jest drogie. Branża transportowa. Dla niej ruch na akcyzie jest, przepraszam, ruch na VAT-ie jest neutralny, bo ona VAT rozlicza. Ją boli akcyza.
4: No ale branża transportowa to jest głównie diesel, prawda? Olej napędowy.
5: Tak.
4: To może takie stopniowe powracanie, że najpierw wracamy z podatkami na benzynie, a diesel zostawiamy niżej.
5: Ale jako, że no... Jest kilka różnych opcji. Będziemy razem z kolegami z Energią myśleli o tym, jak łagodnie wyjść. Możliwie łagodnie. Łagodnie się nie wyjdzie, bo mówię, przeskok z VAT-u z 8 na 23 będzie widoczny.
4: Ale pana zdaniem to jest kwestia najbliższych, nie wiem, tygodni, miesięcy? Czy tu jest perspektywa wielu miesięcy jeszcze tkwienia w tym CPN-ie?
5: Nie potrafię powiedzieć. Z punktu widzenia ministra finansów wolelibyśmy, żeby to była krótsza perspektywa niż dłuższa, ale inne aspekty też będą uwzględniane.
4: Innym aspektem jest to, że ma być podatek od zysków nadzwyczajnych, który ma pokrywać koszty tego programu. Ciekawie nazwany od zysków nadzwyczajnych, ponieważ opodatkowany ma być przychód, a nie
5: ekonomicznie będzie opodatkowany nadzwyczajny zysk. Formuła jest trochę, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, tam się pojawia przychód, nawet wczoraj jeszcze z kolegą na ten temat dyskutowałem. Formalnie jest to przychód, od strony ekonomicznej będzie to nadzwyczajny zysk.
4: I to ma przynajmniej w prognozach zapisano, że dochód z tego w budżecie ma wynosić 5 miliardów złotych.
5: Tak, ale powiedzmy sobie szczerze, przy pewnych założeniach, żeśmy te 5 miliardów wyszacowali, i założenia mogą się zmienić, bo sytuacja może się gwałtownie zmienić. Ten podatek miałby być płacony od 1 marca, więc on trochę retrospektywnie działa. Cofamy się do wydarzenia, wydarzyło już i miał być rozliczany. On będzie dotyczył całego roku, więc gdyby się okazało, że w drugiej części roku nie ma już nadzwyczajnych zysków, a wprost przeciwnie, to będzie następowało rozliczenie w skali roku na wiosnę przyszłego roku. Do tych pieniędzy bym się tak za bardzo nie przywiązywał, bo tam jest to słowo nadzwyczajne. Nadzwyczajny jest dziś, za chwilę może już go nie być.
4: Wspomniał pan, że opodatkowany ma być ten dochód od marca, czyli nie obawia się, że pojawi się za chwilę zarzut, że to jest ustawa, która działa wstecz, w związku z tym trzeba ją zablokować, oddać do Trybunału Konstytucyjnego i generalnie mówiąc w skrócie, że ona nie wejdzie w życie przez to?
5: Myślimy, że ta obawa nie jest duża. Podobne rozwiązania już się przytrafiły w Polsce po inwazji Rosji na Ukrainę. Były takie rozwiązania wprowadzone, które miały charakter bardzo wsteczny. Tam się cofano do wydarzeń. Fundusz Różnicy ten, jeśli dobrze pamiętam nazwę, to
4: tak, był fundusz.
5: I tam po prostu nawet z dwuletnim opóźnieniem pieniądze były brane. Była podstawa europejska. Można oczywiście dyskutować, na ile ta podstawa europejska jest silna. Teraz robimy coś, co jest... Podatek od nadzwyczajnych zysków trudno jest przewidzieć. Oczywiście można sobie wyobrazić taką konstrukcję, że wprowadzamy taki uniwersalny podatek od nadzwyczajnych zysków, który dotyczyłby, nie wiem, wszystkich sektorów, wybranych sektorów. Ciężko sobie wyobrazić. Bo
4: to tak socjalistycznie by brzmiało, bo to by była taka państwowo narzucona marża dla wszystkich, tak?
5: Tak, dlatego chyba nie ma sensu robić tak jak pan redaktor słusznie dał, takie socjalistycznego rozwiązania na wszelki wypadek, nie wiadomo dla kogo, pojawiają się zyski. To nie jest rozwiązanie, nie tylko pas na takie podatki.
4: A dlaczego nie ma gazu w tym podatku?
5: Myślimy też o innych rozwiązaniach, ale na razie nie ma żadnych decyzji, więc proszę mnie nie pytać.
4: O innych rozwiązaniach dotyczących gazu?
5: O innych rozwiązaniach dotyczących szeroko rozumianego sektora.
4: Paliwowego?
5: Tak. Zapadną decyzje, z przyjemnością się z nimi podzielimy.
4: Jeśli chodzi o inne kwestie związane z innymi podatkami, zauważyłem, że często jak się pan gdzieś pojawia, to jest pan pytany o kwestię podatku PIT, czyli drugi próg, podniesienie i podniesienie kwoty wolnej. No bo to są też obietnice wyborcze sprzed paru lat. W związku z tym, że to są obietnice, to nie można powiedzieć, że nie i koniec, tylko cały czas trzeba mówić, że to jest jakiś tam plan na przyszłość, ale zależy od sytuacji fiskalnej, która nie jest ciekawa, bo jest duży deficyt w tej chwili. To sobie tak pomyślałem, że może w tej kadencji uchwalić taką ustawę, w której to wszystko będzie zapisane, będzie można powiedzieć, że spełnione zostały obietnice, ale zapisać warunek, że to wchodzi w życie na przykład wtedy, jak deficyt spadnie do 3% PKB, a nie będzie wynosił tyle, co teraz, czyli tam 6,8. To jest do zrobienia?
5: Zanim postaram się nie odpowiedzieć na to pytanie, to bym podzielił się z państwem i z panem takim przemyśleniem. No mamy prezydenta, który zapowiedział i dość konsekwentnie, z jednym wyjątkiem na razie.
4: Że będzie wetował podatki objęte dla zwykłych ludzi, tak powiedział kiedyś.
5: Tak. To się ładnie nazywa tax mix, czyli w tej układance podatkowej możliwe są pewne przesunięcia. Można jeden podatek trochę obniżyć, można inny podatek podwyższyć. Postawa pana prezydenta powoduje, że mamy trochę związane ręce i ta nasza swoboda jest poważnie ograniczona. Co też sprawia, że tego typu obietnice, o których pan mówi, i tego typu ruchy, które można by wykonać w innej konstelacji politycznej, w innej sytuacji, no na razie są trochę niedostępne. Przestrzeń do zwiększania podatków jest mocno ograniczona. Stąd w obecnej sytuacji waloryzacja progu czy podniesienie kwoty wolnej jest nierealne, bo tych pieniędzy trzeba poszukać gdzie indziej, a te inne ścieżki są niedostępne dla nas, a opcja zmniejszania wydatków nie spotyka się z aprobatą społeczną, a biorąc pod uwagę wojnę jest też i wydatki wojskowe, jasne, byłaby też mało rozsądne.
4: Jest trochę takich podatków, o których nic nie słychać, a które nie są, jak to ujął prezydent, nie dotyczą zwykłych ludzi. To może tam można by było coś spróbować, na przykład taki podatek od sprzedaży detalicznej, albo podatek od gier. No to dotyczy zwykłych ludzi, ale to można powiedzieć, że to hazardziści, to ich można opodatkować wyżej.
5: Ale jak idziemy tym trapem, podatek od sprzedaży detalicznej za chwilę, jak idziemy od podatku od gier, czyli...
4: Bo to jest 7 miliardów rocznie, to nie są małe pieniądze.
5: Jesteśmy blisko tak zwanych sin taxes, czyli podatków od pewnego rodzaju naszych grzesznych zachowań, chociaż wolałbym określenie health taxes teraz, już podatki zdrowotne, bo one mogą promować zdrowe postawy. No to przypomnę, że pan prezydent zawetował niestety dwie ustawy. Jedna dotyczyła podwyżki akcyzy na alkohol, niedużej podwyżki. Mówiliśmy o niedużej podwyżce, która z trudem kompensowałaby wzrost inflacji i wzrost zamożności
4: obywateli. Swoją drogą minister Domański wczoraj wspominał w Gdańsku, że będziecie jeszcze raz spróbowali. Tak. I one będą miały dokładnie ten sam kształt, czy coś się zmieni?
5: Co do dokładnego kształtu, to pan pozwoli, że jeszcze pozostaniemy w niepewności przez, myślę, góra 2 tygodnie, ale tak, idziemy z podwyżką akcyzy na alkohol, tak pan minister Domański zapowiedział, idziemy z podwyżką opłaty cukrowej. Od strony zdrowotnościowej nikt nie ma wątpliwości, że może nikt, to przesadam, ale no, konsensus po stronie medycznej jest zdecydowanie, że...
4: A z drugiej strony są tak zwane kwestie kulturowe, prawda, że to jest element naszej kultury i że jak to tak? Nie ma takich argumentów?
5: Szczerze mówiąc, że bardzo słodkie napoje są częścią...
4: Nie, bardziej mi chodziło o alkohol w tym kontekście.
5: Alkohol. No dobrze.
4: A słodkie napoje, no to pamiętam, że kiedyś była chryja o drożdżówki, tak, w sklepikach szkolnych, że jak to dziecku odmawiać drożdżówki i tak dalej.
5: Po pierwsze, nikomu niczego nie odmawiamy, nie wprowadzamy żadnych zakazów, ale biorąc pod uwagę, to się obecnie w ekonomii nazywa koszt zewnętrzny, tak, externality, olbrzymi koszt społeczny otyłości, każdy sposób z walki z otyłością jest fajny. A przy okazji pieniądze przynosi. Mówił pan o kulturze i alkoholu. Nie, takie hasło kiedyś widziałem, że alkohol jest naszym dziedzictwem narodowym.
4: Tak. No, ja broń Boże nie chciałbym bronić tego poglądu, tylko mówię, że on się czasami przewija.
5: Czuję się trochę nieswojo z tym, że jak ja miał się chwalić na świecie, że naszym dziedzictwem narodowym jest picie wódki.
4: To prawda, zgadza się. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tych innych podatków...
5: Małpeczki jeszcze mamy na horyzoncie. Wyjdziemy lada chwila. Właśnie wczoraj czy przedwczoraj wniosek o wpis do programu prac legislacyjnych rządu poszedł. Także za półtora tygodnia myślę, będę państwu mógł powiedzieć, na czym ten nasz pomysł przy małpeczkach polega. Bardzo jestem ciekaw reakcji prezydenta, bo wydaje się, małpeczki, podwyżka opłaty za alkohol w małych butelkach, tak trzeba profesjonalnie nazywać to, z pewnością dotknie niektórych obywateli. I też myślę, że opinia publiczna jest dokładnie przekonana, że to jest dobre, mądre posunięcie.
4: Króciutko jeszcze na koniec, szukając tych dodatkowych dochodów w takich podatkach, które być może nie zostaną zawetowane, może wycofać się z tego zapisu, jeśli chodzi o podwyższony CIT dla banków, bo on jest podwyższony do 30% tylko na jeden rok, tak, a w kolejnych ma opadać, to może zmienić to, żeby nie opadać w kolejnych latach.
5: Dziękuję za sugestie. Myślimy o różnych rozwiązaniach. I moje osobiste zdanie jest, skoro z bankami już mi się umówili na pewną ścieżkę, wypada słów dotrzymywać.
4: No tak, ale sytuacja jest nadzwyczajna, prawda? I jest CPN, który kosztuje i tak dalej, i tak dalej. No, zobaczymy, jak się będzie rozwijać sytuacja. Dziękuję bardzo.
5: Proszę bardzo.
4: Pan wiceminister finansów Jarosław Neneman był naszym gościem.
6: Wojciech Kowalik, EKG, w którym porozmawiamy dziś o cenach biletów lotniczych na wakacje. A naszym gościem jest Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free. Dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Jeżeli są państwo na etapie poszukiwania lotów na wakacje, to no właśnie, tej zapowiadanej katastrofy w cenach biletów, zwłaszcza u tych niskokosztowych przewoźników, nie widać.
7: Katastrofy nie widać z punktu widzenia pasażerów, bo faktycznie mamy do czynienia z taką troszkę aberracją właściwie od początku maja, od ponad miesiąca, bo ceny biletów powinny być faktycznie już zdecydowanie większe, natomiast wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie. One zaczęły troszeczkę iść w górę w ostatnich dniach, zapewne w związku z kolejnym szczytem podróżniczym, czyli tym długim weekendem czerwcowym. I wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ prawdopodobnie linie lotnicze nie będą chciały dłużej dopłacać do tego interesu, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność, a jak doskonale wiemy, ten wysoki sezon wakacyjny to jest czas, kiedy linie lotnicze zarabiają, a w tej sytuacji to będą musiały minimalizować straty.
6: Bilety miały drożeć już na wakacje przez drogie paliwo lotnicze oczywiście, którego ceny wystrzeliły po wybuchu wojny w Zatoce i blokadzie cieśniny Ormus. No a tymczasem można znaleźć europejskie kierunki turystyczne w bardzo promocyjnych cenach. No i co? Przewoźnicy, widząc, że my tak nie do końca chętnie kupujemy te bilety, boją się podnosić ceny?
7: To nie jest kwestia strachu, tylko to jest po prostu kwestia braku popytu.
6: Czyli gorszy dla przewoźnika jest pusty samolot niż drogie paliwo?
7: Do pewnego momentu nie, ponieważ linia lotnicza musi faktycznie jakoś stymulować ten popyt. Natomiast nawet z moich rozmów z przedstawicielami największych linii w Europie, na przykład Ryanaira, widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych, przed przepłacaniem w wysokim sezonie. Na przykład przedstawiciele Ryanaira mówili mi, że istnieje jakaś właśnie taka granica, bariera cenowa, do której bilety się sprzedają, a w sytuacji, kiedy przewoźnik stara się wykorzystać popyt i podnieść ceny biletów, to ten popyt od razu machinalnie spada. Natomiast no, wydaje się, że pewnie czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko po prostu linie lotnicze zdecydują, że koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny. Więc ja myślę, że te ceny pewnie nie będą na takim poziomie jak w latach ubiegłych. Natomiast z całą pewnością w czerwcu możemy spodziewać się już pewnych podwyżek i pewnych korek, nawet niezależnie od, nawet kosztem być może niekoniecznie wypełnionych samolotów.
6: Ale są tacy, którzy przed tym drogim paliwem są dobrze zabezpieczeni.
7: Tak, natomiast musimy pamiętać o tym, że nawet dobre zahedżowanie, czyli te kontrakty na tanią ropę też nie rozwiązują wszystkich problemów. To generalnie jest tak, że linia, która jest dobrze zahedżowana, ma mniejsze problemy niż linia, która tego hedgingu nie stosuje. Natomiast to wciąż nie oznacza rentowności, ponieważ no, paliwo lotnicze to jest ponad 30% kosztów całego lotu, a w przypadku... No, nawet takie linia Ryanair, bo zostaniesz w tym przykładzie, która ma 80% zabezpieczenia swoich potrzeb na paliwo po niższych cenach, no to wciąż musi kupować te 20% z rynku. No i to też może bardzo mocno wpłynąć na jej rentowność połączeń, więc no niestety jest tak, że wszystkie linie mają problem, tylko po prostu jedne mają mniejszy, inne większy.
6: Ta bariera popytu, o której mówiliśmy, to jedno, ale branża lotnicza coraz głośniej zaczyna mówić o wojnie na ceny i na kierunki, jaką na naszym rynku rozpętuje największy europejski przewoźnik niskokosztowy, wspomniany już w naszej rozmowie Ryanair. No to może ta walka o pasażera też trzyma te ceny niżej?
7: Z całą pewnością ma to bardzo duże znaczenie. No mamy w tej chwili do czynienia z taką wojną cenową na kilku największych lotniskach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Katowicach, gdzie mamy do czynienia po prostu z dublowaniem tych samych kierunków na taką skalę, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat. No, wygląda to jak próba wykrwawienia słabszego przewoźnika, czyli Wizera, przez Ryanaira, ponieważ Ryanair, mimo tych problemów, o których mówiliśmy, wciąż jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Kilkanaście dni temu Ryanair pochwalił się, że jest chyba jedyną linią na sieci, która nie ma żadnych długów, czyli generalnie ma własne samoloty i nie ma żadnych zobowiązań finansowych. No i takiego przewoźnika stać na to, aby mocniej stymulować ten popyt, aby mocniej schodzić z ceny, aby nawet przez jakiś czas dopłacać do połączeń kosztem rentowności, po to, aby na przykład albo wyeliminować, albo ograniczyć działalność swojego głównego konkurenta na rynku, w tym przypadku właśnie Wizera.
6: No bo kiedy Ryanair trzyma ceny nisko, to wszyscy inni boją się je podnosić.
7: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej strony ja też zawsze powtarzam, że tanie linie nie do końca są tanie, tak? Bo pamiętajmy o tym, że kupując bilet w taniej linii, to właściwie kupujemy tylko losowo wybrane miejsce w samolocie. Natomiast dobrze wiem, że zwłaszcza w przypadku lotów wakacyjnych to nie jest takie proste. Podróżujemy rodziną, chcemy siedzieć obok siebie w samolocie. Nie potrzebujemy plecaka, tylko musimy wziąć ze sobą przynajmniej walizkę kabinową, a najlepiej duży bagaż rejestrowany.
6: I za wszystko zapłacić.
7: I za wszystko dopłacić. No i często jest też tak, że porównując ceny taniego przewoźnika do przewoźnika regularnego, bardzo często okazuje się, że tania linia wcale nie jest aż tak konkurencyjna. Więc tak naprawdę tania linia jest faktycznie tania dla takiego zaprawionego w bojach hardkorowego podróżnika, któremu wystarczą trzy zmiany bielizny, koszulki, dwa t-shirty i to właściwie tyle. Tak? Jeżeli podróżujemy rodzinnie, to też warto zawsze sprawdzać te oferty też u przewoźników takich teoretycznie droższych, ale suma summarum nie zawsze.
6: No bo bilety to jedno, ale no i mówiliśmy, że linie starają się je trzymać nisko ze względu też na tę taką psychologiczną barierę u nas pasażerów, no ale może te podwyżki ukryją sprytnie w tych usługach dodatkowych.
7: Tak, z całą pewnością. Największe linie latające w Europie, także na polskim rynku, czyli Wizz Air i Ryanair, to te dodatkowe opłaty stanowią u nich no, od grubo ponad 30 do nawet blisko 50% wszystkich przychodów. No i to też są często takie, można powiedzieć, irracjonalne opłaty typu na przykład wybór miejsca w samolocie, no bo teoretycznie wydawałoby się, że przez 2 godziny można by wytrzymać bez jakiejś tam bliskiej osoby, byleby tylko dolecieć na nasze miejsce. Natomiast docelowe, natomiast jest tak, że pasażerowie bardzo chętnie z tego typu usług korzystają, zwłaszcza w sezonie wysokim, co wynika też z faktu, że pasażer wakacyjny to nie jest taki typowy pasażer linii lotniczej, lata często rzadziej, więc jest bardziej skłonny do tego, żeby mieć w cudzysłowie komfort przez cały czas i z tych dodatkowych usług korzystać. No i linie lotnicze na tym korzystają. I jak widać po tym przykładzie, który przytoczyłem, zarabiają na tym bardzo dobre pieniądze.

0: środowiska, bo te sytuacje się też jakby wahają. Prawdopodobnie w wakacje tych kontroli też nie będzie tak dużo, ponieważ linie będą działały na znacznie bardziej zagęszczonych rozkładach lotów, a wtedy ryzyko na przykład opóźnienia sprawi, że te kontrole nie będą aż tak restrykcyjne. Natomiast faktycznie te kontrole się zdarzają. Ale też z drugiej strony sam Ryanair niedawno pochwalił się, że udało mu się w cudzysłowie wychować pasażerów, którzy mieli tendencję do tego, aby zabierać ze sobą w podróż więcej niż wskazuje ich taryfa. No i wygląda na to, że już albo tego nie robią, albo robią to w zdecydowanie mniejszym zakresie niż na przykład jeszcze rok temu.
1: No Ryanair to wyjątkowo nie lubi naszych bagaży, bo dla niego najlepszy pasażer to jest właśnie taki, który bagażu praktycznie nie ma w ogóle. Drogie paliwo to raz, ceny biletów, o których już mówiliśmy, ale też siatki połączeń. No i są przewoźnicy, którzy już zaczęli je ciąć, ale ze względu na te wysokie ceny paliwa lotniczego, ale czy to jakiś duży trend?
0: Na pewno nie w Europie. W Europie właściwie mamy do czynienia tylko z dwoma przewoźnikami, którzy w taki bardziej znaczący sposób anulowali więcej swoich połączeń. To są linie SAS oraz Lufthansa. W przypadku Lufthansa, której odwołane loty dosyć mocno też, że powiem, dotknęły pasażerów z kilku lotnisk w Polsce, to była kwestia paliwa, ale też tak na dobrą sprawę troszeczkę taki szerszy kontekst rozprawienia się ze związkami zawodowymi, bo tam przy okazji przypomnijmy, że z niej zamknięto linię Lufthansa City Line, czyli taką linię, która zajmowała się przewozami transferowymi do hubu we Frankfurcie i w Monachium. Taką prywatną vendetą, jeżeli mogę użyć takiego słowa. Natomiast w Europie te anulacje nie mają miejsca na aż tak dużą skalę. Właśnie z uwagi na to, o czym mówiliśmy na początku, czyli z uwagi na to, że Niemcy w Europie co do zasady stosują hedging paliwowy, czyli w mniejszym lub większym stopniu są w tej chwili jakoś zabezpieczone przed tymi podwyżkami surowca. Oczywiście w różnej skali, ale co do zasady wszystkie są. Natomiast takiego hedgingu generalnie nie stosują lub stosują w umiarkowanym zakresie linii na przykład w Azji lub w Ameryce Północnej. No i tam widzimy, że ta skala anulacji jest zdecydowanie większa, a w Europie tego nie ma i szczerze mówiąc po ostatnich sygnałach ze strony przewoźników czy ze strony nawet samej Komisji Europejskiej nie spodziewam się, aby w te wakacje loty były zagrożone właśnie z uwagi na brak paliwa lotniczego. Jeżeli już, to być może problemem mogą być jakieś strajki. Niedawno mieliśmy strajk we Włoszech, niedługo mamy strajk w Portugalii generalnej, więc to są większe problemy. A nie samo paliwo lotnicze, które raczej będzie dostępne przez cały wysoki sezon lotów.
1: To jednak nie może trwać wiecznie, to że linie dopłacają do paliwa, o tym mówiliśmy. Skończy się też kiedyś ten hedging na niższych poziomach cenowych ropy. No to kiedy my możemy w biletach tak naprawdę odczuć efekty tego drugiego paliwa lotniczego? To jesień będzie trudna, czy lato przyszłego roku będzie trudne?
0: To wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, kiedy skończy się konflikt na Bliskim Wschodzie. Ponieważ jeżeli ten konflikt na Bliskim Wschodzie skończyłby się w ciągu kilku tygodni, to tak naprawdę bardzo szybko te ceny rynkowe, myślę, że wróciłyby do zbliżonych poziomów przedwojennych i wtedy lato byłoby przyszłoroczne lato byłoby, tak powiem, dosyć spokojne pod względem cenowym, czyli to byłyby porównywalne ceny do 2025 roku, tak? Natomiast jeżeli ta sytuacja, ta taka niepewność geopolityczna będzie się utrzymywała dłużej, potrwa na przykład do zimy, do początku nowego roku, to myślę, że w przyszłym sezonie letnim może nas czekać dosyć niemiły szok cenowy, ale też nie tylko szok cenowy, ale też właśnie znacznie mniej bogate siatki połączeń, ponieważ linie będą musiały raczej uziemiać samoloty, raczej latać na ograniczonym rozkładzie i prawdopodobnie te siatki połączeń będą skromniejsze. To już właściwie widzimy nawet w tej chwili, ale też w ograniczonym zakresie w przypadku biur podróży, bo nawet w Polsce, bo z tego co wiemy w maju i czerwcu wiele biur podróży na przykład dosyć mocno konsolidowało, to się tak ładnie nazywa, swoją ofertę na niektórych kierunkach, które wydawałoby się, że w ostatnich latach nie powinny mieć żadnego problemu ze sprzedażą, czyli takim jak na przykład Turcja czy Egipt. Więc jeżeli to drogie paliwo się utrzyma na przykład do przełomu roku,

0: to myślę, że ta oferta lotów zarówno regularnych, jak i czarterowych może być skromniejsza.
1: Ale to dopiero w przyszłym roku, bo na razie na te wakacje, jak słyszeliśmy, można jeszcze znaleźć...
0: Oby nie.
1: Na te wakacje można jeszcze znaleźć całkiem atrakcyjne ceny biletów. Warto się z tym pospieszyć. Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, do usłyszenia.
1: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym czekamy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, decyzję dotyczącą oczywiście wysokości stóp procentowych. I za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw spójrzmy w ceny paliw na jutro, bo jutro o tej porze wielu z nas ruszy już na długi czerwcowy weekend. Benzynę 95 zatankujemy jutro z piątką z przodu. Jej maksymalna cena zostanie na dzisiejszym poziomie, czyli 5,95 zł. I to była ta dobra wiadomość. A teraz ta gorsza. O 14 groszy wzrośnie jutro maksymalna cena diesla do 6,40 zł za litr. Inflacja w strefie euro zaczyna niepokoić. Jest najwyższa od prawie 3 lat. Wzrost cen przyspieszył tam już do 3,2%, a cel Europejskiego Banku Centralnego, a więc poziom uważany za zdrowy, to 2% inflacja. Widać więc efekty drogiej energii i drogich paliw przekładające się na inne ceny. No i zdaniem ekonomistów w związku z tym EBC w przyszłym tygodniu może podnieść stopy procentowe. Teraz zerknijmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie szeroki indeks WIG w górę o 1%, WIG20 też w górę o 0,8%, a na rynku walutowym euro po 4,23, frank dzisiaj po 4,62, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,89. A w naszym studiu Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Stopy procentowe zostaną dziś bez zmian, pana zdaniem?
2: Moim zdaniem tak i w większości oczywiście analityków na rynku też. To takie troszkę najprostsze i najbardziej bezpieczne rozwiązanie z tych, które można by sobie było wyobrazić.
1: No i co za tym przemawia?
2: Panie redaktorze, po pierwsze to nie ziściły się nasze takie dosyć alarmistyczne przewidywania, że inflacja może bardzo istotnie wzrosnąć. My prawie się spodziewaliśmy, że to będzie powyżej 3,5%. Niektórzy z nas, w tym również ja, myśleli, że to może być 3,8, 3,9.
1: Prawie 4 ona, już tak, było w tych tak, prognozach. Tak.
2: A tutaj się okazało, że jest zdecydowanie mniej, to nam nie uciekło, więc na razie wygląda na to, że nic się aż takiego nie zadziało.
1: No i tak bez zmian, według tego stanu, który mamy na dziś, tego inflacyjnego odczytu za maj, pana zdaniem stopy procentowe już w tym roku zostaną?
2: Panie redaktorze, może tak się zdarzyć, no bo nie oszukujmy się, my nie dostaliśmy tego bardzo takiego mocnego uderzenia z tą inflacją w okolice 4, ale my cały czas jesteśmy w okolicach 3 i z taką tendencją, że kilka najbliższych miesięcy to może być coś między te 3 a 3,5, w zależności jak to się poukłada w poszczególnych miesiącach. No i pamiętajmy, że ta uciążliwa inflacja właśnie te koło 3-3,5 zejdzie nam ze wskazania w marcu, kiedy wejdziemy w echo tej podwyższonej bazy z bieżącego roku. Wtedy inflacja zejdzie gdzieś o punkt procentowy, być może gdzieś w okolice 2,5, może trochę niżej. No i jak zobaczymy dane o marcu, czyli one będą w zasadzie do przedyskutowania głębiej w połowie kwietnia, no to wtedy będzie można przyszłego roku, no to wtedy będzie się można zastanawiać, czy warto na przykład wrócić do serii obniżek stóp. No oczywiście, gdyby coś się zadziało po drodze, no bo może być jakiś impuls bardzo silny, proinflacyjny albo dezinflacyjny, no to oczywiście Rada będzie tutaj działać. Natomiast najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolice 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
1: I coś się zmienia w tym scenariuszu?
2: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
1: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
2: W miarę na razie tak.
1: Czy lipiec będzie tutaj kluczowy? Bo w lipcu poznamy nową projekcję inflacji, czyli prognozy inflacyjne ekspertów Narodowego Banku Polskiego. No i tam pewnie będzie zapisane te prognozy dotyczące tego, jak kryzys paliwowy, kryzys energetyczny przełoży się na ceny w dalszych kwartałach i miesiącach. No, dla Rady będzie kluczowy dokument.
2: No na pewno Rada będzie miała tak zwany ogląd dużo szerszy, dużo głębszy i oczywiście to będzie istotny dokument. My na rynku też będziemy się przyglądać z tego, co będzie dla nas widać, no bo ja oczywiście rozumiem, że członkowie Rady mają też dużo głębsze wyjaśnienia, objaśnienia tego całego, że tak powiem, dokumentu i procesu na swoje życzenie. My widzimy tego tylko część. I oczywiście wtedy będzie widać to, co analitycy Narodowego Banku Polskiego oczekują po inflacji w kolejnych kwartałach. No czasem my na rynku się z nimi zgadzamy, czasem nie. No to zawsze taki sport jest, kto trafi bardziej.
1: Czyli na razie ten bazowy scenariusz, który możemy zakładać, to te stopy bez zmian przez no, kilka miesięcy.
2: Tak, najłatwiej nam w tej chwili o tym myśleć, że na razie może być to właśnie taka strategia wyczekiwania i przyglądania się, tak.
1: Pana też zaskoczyła ta majowa inflacja na poziomie 3,1%?
2: O, zdecydowanie tak. No, już się przyznałem panu redaktorowi i słuchaczom, że ja raczej byłem tym nawet nie, który myślał o inflacji gdzieś 3,6-3,7, gdzie był konsensus, tylko ja ją bardziej widziałem w okolicach 3,9, nawet mocniej. No i warto by może było dwa słowa powiedzieć, co tam było mocno zadziwiającego.
1: Właśnie, co się stało?
2: Bo po pierwsze pamiętajmy, że na razie my widzimy taki pierwszy ogląd na inflację, taki naprawdę bardzo wstępny i nie widzimy wszystkich pozycji, które będziemy w połowie miesiąca widzieć i będziemy mogli wtedy inflację w tej i w tamtą rozdrapywać. Na razie widać, że bardzo dużym, bardzo głębokim zaskoczeniem były ceny żywności. Warto słuchaczom powiedzieć, że maj to jest jeden z takich miesięcy, które ja tak troszkę żartobliwie nazywam przednówkowymi. Proszę pamiętać, że sporo zaopatrzenia rynku to są jeszcze te płody rolne z zeszłego roku. Żeby je mieć dziś dla klientów, trzeba je było zmagazynować i zapłacić za kolejne miesiące magazynowania, zapłacić za kolejne miesiące finansowania, no bo to się kupiło albo za swoje pieniądze i trzeba na tym zyskać, albo się je pożyczyło i trzeba oddać odsetki. No i oczywiście jest tak, że zazwyczaj dla tych pierwszych miesięcy roku, tam się gdzieś zakłada, że zależy który miesiąc, ale to będzie 0,5, 0,6, 0,7 wzrostów cen żywności w tych miesiącach. Potem faktycznie latem jest taki moment, kiedy się pojawia, że tak powiem, no, nowe już tegoroczne płody rolne szerzej. No i wtedy ceny oczywiście spadają. Więc na dużą część artykułów i żeby było śmieszniej, to nie tylko to, co zielone, ale też w przypadku tych rzeczy mięsnych to też czasem widać. No i zauważmy, że teraz, no GUS podał nam, że ceny żywności w maju spadły o procent, a nie wzrosły o pół.
1: Porównaniu z kwietniem.
2: Tak, w porównaniu z kwietniem. I to daje dosyć dużą różnicę, bo w zależności jak się tam te końcówki ułożyły, no to mogło być 0,4 albo 0,5 na inflacji ogółem mniej niż żeśmy myśleli. Więc z tego konsensusu 3,7 robi się od razu 3,2, więc to już jest prawie ten wskaźnik, który dostaliśmy jako ten główny. Więc ciekawi też jesteśmy tych pozostałych pozycji. To też była kwestia tego, w którym momencie GUS zrobił fotografię na przykład cen paliw, no bo przecież to nie jest sprawdzanie codziennie, jakie one są, żeby zrobić jakąś średnią miesięczną, tylko to jest jakaś taka sekwencja fotografii, po których się widzi, jak się te ceny układają. No i czasami trafimy w ten moment, czasami nie. Teraz nie.
1: No i jak dalej z tą inflacją może być? Czy gdzieś jednak to przekroczenie celu inflacyjnego no, może majaczyć na horyzoncie?
2: Panie redaktorze, raczej w tej chwili takim dosyć wiodącym scenariuszem to, że my gdzieś między 3 a 3-4 będziemy chodzić przez najbliższe miesiące. Te raz w górę, raz w dół to będzie tak, że czasami się sezon poukłada trochę inaczej niż przed rokiem, więc na tym wskaźniku rocznym to wygląda takie lekkie korekty. No ale raczej nie powyżej 3,5, raczej poniżej. Baliśmy się 4, ale tutaj już widać, że nie, więc to na razie nie wygląda jakoś tak bardzo alarmistycznie. To jest taki moment, gdzie trzeba dobrze się przyglądać i zobaczyć, co będzie, ale na razie wygląda na to, że tragedia się nie dzieje.
1: Wczoraj poznaliśmy dane o PKB Polski w pierwszym kwartale tego roku. Polska gospodarka rosła w rocznym tempie, no całkiem niezłym, 3,5%. No i poznaliśmy też tak zwaną strukturę tego wzrostu. To co go napędzało, co za niego odpowiadało?
2: No panie redaktorze, zazwyczaj, jeżeli myślimy o tej stronie popytowej, to musimy mówić, że spożycie i tutaj nie należy się dziwić, no bo pamiętajmy, że wszyscy robimy tą robotę, którą mamy, ale głównie chodzimy do pracy po to, żeby mieć na rachunki. I to jest jakaś silna motywacja, więc potem nie dziwne, że głównie gospodarka jest napędzana tym, że myśmy na rachunki mieli coś sobie ładnego, dodatkowo jeszcze fajnego kupili. Więc oczywiście spożycie jest dominujące, w nim widzimy dwa kawałki. Ta większy kawałek to jest właśnie ten takie spożycie, które my generujemy sami za swoje wypłaty czy inne dochody. No i ten kawałek, nazwijmy to, kiedyś było nazywane spożyciem zbiorowym, no teraz troszeczkę inaczej, no ale to jest to wszystko, co nam funduje administracja przez podatki, które płacimy, tak? I to są te wszystkie usługi, nazwijmy publiczne, szeroko rozumiane. I oczywiście ten element związany z tą drugą częścią spożycia oczywiście stosunkowo szybko nam rośnie w ostatnim czasie, no bo pamiętajmy, że my też jako obywatele wymagamy większych nakładów w tym zakresie, no bo oczekujemy, że będziemy robili coś, postęp w zakresie obronności, będziemy robili postęp w zakresie służby zdrowia, też finansowania innych spraw publicznych, które jakiś czas były tak umiarkowanie dobrze dofinansowywane i to trzeba trochę nadrabiać, więc oczywiście ten element związany z tym popytem zbiorowym nam rośnie, ale oczywiście główny kawałek to jest to, co kupujemy za ciężko zacharowane pieniądze i oczywiście to napędza. Natomiast warto też przyjrzeć się, co się dzieje w tym kawałku, który jest nazywany akumulacją. Tam główna część to są inwestycje. One nie wyszły jakoś tak super imponująco, bo tam było trochę powyżej 2% wzrostu realnego, ale pamiętajmy, że fatalny był styczeń i luty, więc jeżeli myślimy o tej części inwestycji pod tytułem drogi, mosty, budynki, no to taka orka przez śnieg to niespecjalnie. No i oczywiście też jakieś inne elementy mogły być tutaj spóźnione, więc pewnie to będziemy nadrabiali w drugim kwartale, być może jeszcze dłużej. Natomiast ciekawie się prezentował ten element uzupełniający to, co jest w akumulacji, to znaczy zapasy. Jeszcze przez ostatnie dwa kwartały, czyli trzeci i czwarty kwartał ubiegłego roku, kontrybucja zapasów do PKB była taka, że je zmniejszała. Myśmy redukowali zapasy, bo nie były za bardzo imponujące zamówienia, które były złożone w naszej gospodarce. Natomiast teraz wygląda na to, że tych zamówień w gospodarce złożono na tyle dużo, że my jako biznes zachowujemy się zasadnie i żeby mieć z czego produkować, zaczynamy gromadzić te surowce, komponenty, podzespoły, żeby móc się wywiązać z zamówień.
1: A ta część inwestycyjna, ona w dalszej części roku będzie dodawała swoje do PKB? No bo słyszymy już te zapowiedzi od jakiego czasu, że ten rok to będzie rok inwestycji.
2: Zdecydowanie tak. Proszę zobaczyć, że jeżeli byśmy popatrzyli, no jeżeli myślimy o inwestycjach, to główna część, 2/3 z tego, to są inwestycje biznesu w rozbudowę i unowocześnianie mocy produkcyjnej. I jakbyśmy popatrzyli na to, co się działo w pierwszym kwartale, bo mamy taki raport, on oczywiście dotyczy firm tych większych, ale mimo wszystko to jest kawał gospodarki, no to tam było dużo wzrostu, o ile dobrze pamiętam, powyżej nawet 8% realnie. Choć oczywiście warto podkreślić, że w tym kawałku, co tam było, tam najwięcej było na razie środków transportu maszyn i urządzeń, budynków jakby z troszkę mniejszą dynamiką, no ale widać, że to jest taki początek, to jest taki start, no i do tego przecież dołączą te inwestycje związane choćby z infrastrukturą, idą na wysokim poziomie krajowym, czyli budżet, i na tym mniejszym poziomie, czyli samorządy, no i prawdopodobnie tam będziemy widzieli dobrą poprawę.
1: To z jakim wynikiem my możemy ten rok gospodarczo zakończyć, jak pan sądzi?
2: Panie redaktorze, no o ile by się tutaj nie pojawiły jakieś takie bardzo mocne perturbacje w światowej gospodarce, a potem w naszej, no to ja myślę, że gdzieś wzrost między 3 a 4%, 3,6, 3,7, 3,8 jest wciąż realny, tak? O ile się tam coś złego by nie pojawiło. I to jest całkiem przyzwoicie, bo przy naszym pewnie poziomie rozwoju, jakby tam zapytać specjalistów międzynarodowych, którzy aż tak nie są przywiązani do naszych polskich wyników, to oni by powiedzieli, i wszystko, co zrobicie powyżej trójki, to już jest super, więc jak my jesteśmy 3,5, 3,6, to jest ładny wynik.
1: Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
3: A to jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: O tym, że Rosja jest jakaś inna, w zasadzie wszyscy wiedzą. Z tego wiedzenia jednak wynikają same nieszczęścia, z przekonaniem o własnej kulturowej wyższości na czele. I w pewnym sensie trudno się temu dziwić. Kiedy patrzymy na kraj zorganizowany i ukształtowany przez rozmaite formy przemocy, myślimy, jak oni mogą się na to zgadzać. I to wystarczy, by ustawić nas w pozycji lepszego, tego, który wygrał, bo się nie zgodził. Inna rzecz, że zwykle czerpiemy wówczas dumę z nie swoich zasług, bo nikt nas nigdy nie pytał, czy dana organizacja rzeczywistości nam się podoba. I tylko w nielicznych sytuacjach sami zaczynamy dążyć do jej zmiany. Angażują się jednostki, a z ich wysiłku, jeśli się powiedzie, profity czerpią miliony, nigdy za nic nie dziękując. Taka natura polityki i zmiany społecznej. Ale w Rosji wydaje się, że to nie działa. Zupełnie jakby poczynania władzy nie trafiały na opór. Zachód zachwyca się więc tymi, którzy ten opór próbują stawiać, jak Aleksiej Nawalny. Ale chwilami można sądzić, że to jest wyłuskiwanie czegoś, co tylko wydaje się podobne do zachodnich form oporu, ale koniec końców tym też nie jest. I może rzeczywiście. Z wypowiedzi Nawalnego rzadko płynęła wizja Rosji demokratycznej. Zmiana logiki funkcjonowania kraju dotyczyła tylko zjawisk korupcyjnych i to by było na tyle. Nie mało, ale też nie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Pojawia się więc pytanie, czym ta współczesna Rosja jest i jak o niej myśleć. I to jest poważne, bo w sytuacji obecnego napięcia i rosnącego ryzyka otwartej konfrontacji mamy jednak przeczucie, że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym ta Rosja ma się stać. To brutalne stawianie sprawy, ale logika wojny na jakimś poziomie je wymusza. A w zasadzie w logice wojennej już jesteśmy. Alice Lugan w swojej książce Imperium Gniewu, paradoksy putinowskiej Rosji, nie pokazuje wizji przyszłości, ale próbuje identyfikować punkty węzłowe obecnej organizacji systemu, jakim jest putinizm. I zdaje się mówić, szczegółowej recepty na naprawę Rosji znać nie musimy, musimy natomiast osiągnąć jedno, by Rosja na nowo zaczęła się kontaktować z rzeczywistością, taką jaką ona współcześnie jest, by zaczęła widzieć siebie nie przez pryzmat urojonej wielkości, tylko w obecnej skali. I to jest prawdziwy kłopot, bo z opisu Lugan wynika, że wszystko, czym karmi się obecne postimperium, jest sfabrykowane, puste i zakłamane. To książka o tym, że Rosja pod wieloma względami już jest bankrutem, ale jeszcze o tym nie wie. Gniew, który w niej krąży, jest właśnie tym przeczuciem, że już po wszystkim. I jedyne, co się jeszcze świetnie kręci, to zakłamywanie. Niby to wiemy, ale sprowadzenie tego ogólnego hasła do mechanizmów wielomilionowego państwa to już nadanie mu innych znaczeń. I dlatego właśnie warto czytać Alice Lugan. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Alice Lugan, czyli pisarka ukrywająca się pod tym pseudonimem, autorka książek Za to, Tragedii na Przełęczy Diatłowa i teraz najnowszej, czyli Imperium Gniewu, o paradoksach putinowskiej Rosji. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, cześć Kuba, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej jest mi miło, że już mam okazję drugi raz tutaj gościć.
4: Rzeczywiście rozmawialiśmy o Za to i to była jedna z, myślę, ciekawszych rozmów o Rosji, które udało mi się odbyć. Imperium Gniewu, ta Twoja najnowsza książka w podtytule niosąca taki, no właśnie taki opis paradoksy putinowskiej Rosji jest de facto czymś na kształt takiego, powiedziałbym, krótkiego leksykonu rosyjskiej odmienności, rosyjskiej odrębności i dziwności. Ale zacznijmy od tego gniewu. Co zasila gniew w Rosji?
5: Tak najkrócej mówiąc, to chyba rzeczywistość, która wygląda zgoła odmiennie od tego, jak rosyjskie władze chciałyby ją widzieć. No niestety Rosja jest przepełniona poczuciem frustracji, zawiedzenia. Trzeba pamiętać, że tutaj wielu obywateli pamiętało jeszcze, czy pamięta czasy radzieckie, więc pamięta czasy, kiedy ich kraj był supermocarstwem. W tej chwili no, niepodobna stwierdzić, żeby Rosja była supermocarstwem. Poza tym w bardzo wielu wskaźnikach i rankingach znajduje się gdzieś na szarym końcu. Rosyjskie elity polityczne uważają, że to jest wina Zachodu. Uważają, że Zachód jest wobec Rosji niewdzięczny, nie docenia jej, pomija ją. Znajdują mnóstwo uzasadnień na to. Również historycznych, przy czym tu oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest ta historia interpretowana wedle ich wykładni, więc no, raczej może nie mieć wiele wspólnego ze stanem faktycznym. No i to rodzi gniew. A przeciętny obywatel bardzo dużo czerpie gniewu z telewizji propagandowej, bo ta propaganda rzeczywiście tam się niemiłosiernie sączy z każdej strony i to dosyć mocno nakręca takie nienawistne nastroje.
4: Czyli to jest głównie, jeśli dobrze interpretuję twoje słowa, taki zraniony imperializm, taki można powiedzieć imperialny narcyzm, który cierpi, bo rzeczywistość tego nie potwierdza, tej wielkości.
5: Moim zdaniem tak, zdecydowanie tak. Jeżeli się wsłuchamy w to, co mówią, czy to osoby z rosyjskich służb specjalnych, czy też doradcy Putina, to taki zraniony imperializm, tak jak to nazwałeś, to wypływa niemalże z każdej wypowiedzi. Weźmy sobie na przykład, przyjrzyjmy się, co mówi Anton Kobiakow, to jest doradca Putina. On stoi na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym wciąż istnieje, nawet jeśli te niepodległe państwa mają inne zdanie. Wywodzi taką tezę z tego, że jego zdaniem rozpad ZSRR był przeprowadzony niezgodnie z prawem i dlatego też Kobiakow interpretuje, że wojna, która się toczy z Ukrainą, to jest wojna domowa na terenie państwa związkowego, które jego zdaniem wciąż istnieje. I to nie jest tak, że jeden taki Kobiakow na całą Rosję opowiada tego typu rzeczy, bo na przykład Siergiej Sciepaszyn, to jest były dyrektor FSB, on też był premierem Rosji byłym, doktor habilitowany nauk prawnych, zgadza się z tą wykładnią. Czyli mamy pewną grupę ludzi w bardzo bliskim otoczeniu Putina, stojącą na stanowisku, że Związek Radziecki pod względem prawnym istnieje, a państwa, ich zdaniem, te, które powinny być pod rządami Kremla, prowadzą niezależne polityki, są niepodległe, chcą się rządzić same, wstępują do NATO, wstępują do Unii. Oni tego nie mogą pojąć, nie mogą tego znieść. No i mają też poczucie, że Zachód nie docenia tego, co rzekomo Rosja jeszcze carska zrobiła dla Zachodu. Tak? I oni twierdzą, że Rosja trzykrotnie uratowała Europę, a Europa tego nie docenia.
4: To jest rzeczywiście taka dość osobliwa optyka, ale bardzo ciekawym elementem, i ty piszesz o tym specyficznym, jakby to powiedzieć, takim, mam ochotę użyć angielskiego słowa shifcie, takiej przeskoczeniu pewnym, czyli tym, co następuje w stosunku do Związku Radzieckiego, czyli Rosja, która, obecna Rosja, która jednak wyrasta ze Związku Radzieckiego bardzo mocno, jest kontynuatorką wielu jego polityk i sensów i pomysłów na samą siebie, de facto do tego Związku Radzieckiego nie chce się tak do końca przyznawać. To bardzo wybiórczy stosunek. Oni chcą właśnie nawiązywać do... Właściwie Putin chciałby być raczej Piotrem I niż, nie wiem tam kim. No Chruszczowem na pewno nie, ale kim by mógł chcieć być?
5: Na pewno nie Gorbaczowem.
4: Gorbaczowem to już w ogóle.
5: Natomiast kim by chciałby być? Być może tutaj Jurij Andropow troszeczkę wchodzi w grę z tych czasów radzieckich, bo no, trzeba pamiętać, że kiedy Putin w KGB służył, to Andropow stał na czele tej służby i też Andropow to przecież był pierwszy, który wywodzący się ze służb specjalnych cywilnych, który został sekretarzem partii. Wcześniej mieli taką, powiedzmy, niepisaną umowę, że z jednej strony są politycy, z drugiej strony jest wojsko, z trzeciej strony są służby cywilne i no, jedni mają żołnierzy, drudzy mają rozum, trzeci mają pieniądze i służby cywilne do władzy nie idą. Andropow tą zasadę złamał. No wtedy wojsko było przerażone, tak, pytało, co tu się dzieje, co tu się dzieje w tym kraju. Putin też jest ze służb specjalnych, przecież Putin jest z FSB, która jest poniekąd kontynuatorką dawnego KGB i z służb specjalnych, z dyrektora FSB, bardzo płynnie przeszedł do tej politycznej, powiedzmy, kasty cudzysłów, tak, więc zrobił coś podobnego jak Andropow.
4: Ale to o tyle wydaje mi się to ciekawe, ten stosunek do Związku Radzieckiego, że właściwie jakbyśmy się zastanowili tak głębiej nad tym gniewem, to być może jego źródła płyną właśnie z tego specyficznego układu, który Związek Radziecki wytworzył na świecie, czyli tego dualizmu, czyli no byliśmy przeciwwagą dla Ameryki, to było coś, a z drugiej strony już od któregoś momentu Związek Radziecki no, wpadł w tę pułapkę gospodarki niedoboru i zaczęło się pojawiać takie poczucie gorszości, słabszości, pewnej zawiści wobec tego, co Zachód sobą reprezentował. I to jakby, mam takie wrażenie, też czytając twoją książkę, że to jakby na tych dwóch silnikach de facto cały czas rosyjska mentalność siedzi, czyli na przekonaniu, że my jesteśmy przeciwwagą i alternatywą i że równocześnie jesteśmy alternatywą gorszą i tego drugiego nie możemy od samych siebie ani od nikogo obok nas usłyszeć.
5: Zdecydowanie tak, ja też tak to odczuwam. I trzeba jeszcze a propos tego stosunku do Związku Radzieckiego, to zwróciłeś na to uwagę, że on rzeczywiście jest sprzeczny czasami, niejednoznaczny i nie zawsze taki sam, bo jeżeli chodzi o pewne bezdyskusyjne sukcesy tamtej epoki, czyli chociażby pierwsze etapy wyścigu kosmicznego, to Rosja mówi, że jest kontynuatorką Związku Radzieckiego i tak na pytanie na przykład, kto wysłał Gagarina w kosmos, albo kto pierwszy dotknął powierzchni Księżyca sondą, to Rosja odpowiada my. A jeżeli chodzi o pewne takie wstydliwe rzeczy z tamtej epoki, różne błędy tamtej władzy, no chociażby ludobójstwa, no to Rosja odpowiada, to nie my, to Związek Radziecki, czyli państwo, które już nie istnieje. I proszę zobaczyć, że na przykład po rozpadzie ZSRR, kiedy niektóre kraje zgłaszały pewne roszczenia do Moskwy, na przykład Estonia o to, żeby posprzątali dawną bazę szkoleniową łodzi podwodnych o napędzie atomowym, bo zostawili tam mnóstwo odpadów, które mogły skazić Bałtyk. No to co Moskwa odpowiadała? Ale to nie my, to było w czasach radzieckich, teraz nie ma takiego państwa jak Związek Radziecki, więc to nie do nas to roszczenie. I podobnie się zachowują współczesne sądy rosyjskie, kiedy trafiają do nich pozwy dotyczące czasów radzieckich, a tych pozwów jest bardzo dużo. Odszkodowania za represje, za prześladowania, za przesiedlenia, za nieruchomości bezprawnie pozabierane w stolicy, które teraz by były warte niewyobrażalnie pieniądze. To sądy rosyjskie też odpowiadają. To nie my, to państwo, które już nie istnieje.
4: No właśnie, a zarazem coś jest takiego, i to jest, myślę, dość ciekawe, to znaczy, że współczesna Rosja, i o to chcę cię zapytać, czy współczesna Rosja odziedziczyła ten sam stosunek do władzy rosyjskiej, ta Rosja centralna, powiedziałbym, ta Rosja kremlowska, czy ona odziedziczyła ten sam stosunek do ludu, który był w Związku Radzieckim, no lud był tym podmiotem jednak, przynajmniej na papierze, czy też jednak to poszło w stronę dużo większego okrucieństwa, dużo większej brutalności i dużo lżejszego jakby używania tych obywateli jako zasobu po prostu. Jak ty to widzisz? To znaczy, gdzie tu następuje zmiana, jeśli chodzi o to napięcie rządzący-rządzeni?
5: Nie widzę tutaj wielkiej zmiany, ponieważ zarówno w czasach radzieckich, jak i carskich, jak i współcześnie ludność traktowana jest bardzo przedmiotowo, jako pewnego rodzaju zasób, który służy rządzącym i służy ważniejszym instytucjom, na przykład wojsku, na przykład służbom specjalnym. Jeżeli sobie tak popatrzymy na putinowską Rosję i na Związek Radziecki i poszukamy, jakie są podstawowe podobieństwa dotyczące traktowania ludności, no to hodowanie żołnierzy na masową skalę na przykład. Wszystko jest dla wojska. Teraz w putinowskich szkołach na przykład bardzo rozwinięto zajęcia z matematyki, z musztry, z przygotowania wojskowego, no bo to są przyszli żołnierze, których sobie trzeba wyhodować. Matematyka w szkołach to też nie jest przypadek, przecież to jest potrzebne do kryptografii. I gdzie byśmy nie spojrzeli na jakąkolwiek dziedzinę życia, to spod tego wychodzi wojsko. Na przykład wrócono niedawno do takiego obyczaju, który był bardzo popularny w czasach radzieckich, żeby drzewa przy drogach malować białą farbą do pewnej wysokości. Po co to w ogóle było? Bo opowiadano, że to niby te drzewa przed insektami, a tak naprawdę to chodziło o to, że jeżeli pojazdy wojskowe będą się poruszać bez świateł w świetle księżyca, to przy pomalowanych w taki sposób drogach, to znaczy przy drzewach stojących przy drogach, da się to zrobić bez włączania świateł. I każda dziedzina życia jest służebna wobec wojska, wobec służb, więc oczywiście, że ludzie też.
4: Ale ciekawi mnie to, w jaki sposób ten lud samego siebie widzi. To znaczy, jak ludzie samych siebie postrzegają w tym układzie. To znaczy, kim oni są i jak wygląda ta zgoda, czy to przyzwolenie, czy może brak przyzwolenia, ale chyba raczej przyzwolenie na to właśnie, żeby mieć takie miejsce, jakie władza im określiła, napisała i przyznała.
5: Społeczeństwo rosyjskie współczesne ma bardzo wiele podobieństw do społeczeństwa kastowego i w niższych kastach, w tych krajach, w których społeczeństwo kastowe występuje, ludzie się nie buntują, tylko ludzie mówią, to jest nasz los, tak zostaliśmy tutaj przypisani przez jakąś wyższą siłę, jest taki pewnego rodzaju fatalizm i oni wiedzą, że to jest ich rola, mają do tego pewne poczucie niższości i wiedzą, że istnieje pewien szklany sufit. A społeczeństwo rosyjskie często mówi tak, my tu nic nie możemy, my jesteśmy zwykli, mali, biedni ludzie. To gdzieś tam w Moskwie, gdzieś na Kremlu wielcy ludzie podejmują decyzje, a my tutaj, co my tu możemy w tej naszej małej wiosce? I więc jest pewne podobieństwo w myśleniu.
4: To, co teraz opisałaś, bardzo często jest uzasadniane w wielu społeczeństwach kastowych religią. De facto w Rosji, mimo tego, że oczywiście jest nawrót teraz takiej religijności prawosławnej, ja nie wiem, czy ona jest w centrum. Nawet jeśli Putin próbuje ją jakby z powrotem dowartościować. Jak sądzisz, co jest prawdziwą religią, która tłumaczy tym ludziom ich miejsce?
5: Wrodzona bierność pewnego rodzaju i takie troszeczkę wyuczone poczucie bezradności i niższości, które było wpajane przez lata, dekady, stulecia. My myślimy często o Rosji, posługując się pewnymi doświadczeniami, które są właściwe dla społeczeństw zachodnich czy społeczeństw, gdzie mamy pewnego rodzaju ugruntowaną demokrację. Tam ludzie zupełnie inaczej się postrzegają. Przede wszystkim widzą pewne swoje możliwości, poczucie sprawstwa, mogą zaprotestować, mogą coś zrobić. W Rosji czegoś takiego nie ma i przez wiele stuleci towarzyszył też temu lęk, bo zarówno w czasach carskich buntowników się łapało, tak samo się działo we władzy radzieckiej i tak samo się dzieje pod rządami Putina. Bycie tutaj opozycjonistą wymaga ogromnej odwagi. Czasami jest to wprost związane z bardzo poważnym narażaniem się. Łatwiej jest nic nie robić, niż coś robić, zwłaszcza w państwie, w którym masz reżim i tyranię.
4: To absolutnie, ale z drugiej strony można powiedzieć, to się tyczy każdego państwa, to się tyczy każdej silnej władzy, to się tyczy każdego porządku, że w nim łatwiej jest zachować bierność. Przynajmniej do pewnego momentu. Z drugiej strony, jak popatrzymy na historię tego Zachodu, który jest jednak bardzo odmienny od Rosji, tam też były etapy bardzo krwawo tłumionych buntów chłopskich, prawda? Rebelii. Właśnie cały XVI wiek o tym był, który był niesłychanie krwawy, o czym też zapominamy. I w Rosji jakby, nie wiem, to się nie wydarzyło, czy też został jakby utrzymany pewien rodzaj podejścia wobec tych, którzy się buntują. Ja tego nie rozumiem. To znaczy tej odmienności, bo to nie chodzi o to, że ludzie są inni i mają inne potrzeby, prawda? Że nie wiem, w tym Zachodzie to chodzili głodni, to się złościli, a w Rosji się nie złoszczą. Właśnie z czego to wynika? Ta zdolność władzy do utrzymywania takiego systemu kastowego i trzymania go jednak żelazną ręką.
5: Wydaje mi się, że mogę mieć odpowiedź na to pytanie, bo zwróć uwagę, jak wygląda kwestia służb specjalnych w krajach zachodnich, demokratycznych, a jak wygląda w Rosji. Czy jeszcze wcześniej, w czasach radzieckich, czy w czasach Iwana Groźnego na przykład. Jeżeli zapytasz funkcjonariuszy służb specjalnych, po co oni są i co robią, to na Zachodzie, w największym skrócie, w uproszczeniu, powiedzą: my chronimy państwo, chronimy obywateli, zajmujemy się tym, tym i tamtym. A w Rosji powiedzą ci: my chronimy władzę przed obywatelami i zajmujemy się łapaniem, kto nam tutaj może teoretycznie zaszkodzić. Za mądrych wyłapujemy, zbyt odważnych wyłapujemy, odstających od ogółu. I będziemy ich albo gnębić, albo zastraszać, albo będziemy im strzelać w plecy, bo takie przypadki też były, żeby wyeliminować takich obywateli. Czyli wojna się toczy z obywatelami, nie z wrogiem. I tutaj też nie możemy porównywać w tej chwili na przykład sytuacji w krajach zachodnich czy w Polsce do tego, co się dzieje w Rosji, bo to jest dramatycznie co innego. To jest tak, jakbyśmy dwie różne planety do siebie porównywali. Zwróć uwagę na przykład, że w raporcie Wolność na świecie Rosja na 100 punktów dostała 12, Korea Północna 3, więc jesteśmy w tych rejestrach, a Polska 77 i kraje UE to są na poziomie 75-100. Wolność prasy. Rosja zajmuje 171 miejsce na 180 krajów. Tam naprawdę w niektórych rankingach to już trudno o gorzej. Gdybyśmy to mieli jakoś porównać, żeby sobie to wyobrazić, to Rosja jest bliżej do Korei Północnej niż na przykład do Polski. I bardzo dobrze to też obrazuje. My sobie teraz na przykład możemy w naszej rozmowie podjąć dowolny temat. My sami sobie o tym decydujemy, tak, o czym będziemy rozmawiać. Możemy sobie skrytykować polityków, możemy sobie skrytykować sytuację w naszym kraju i nikt cię z tego powodu jutro nie zaaresztuje, ani mnie. A jak to wyglądało w Rosji? Ja w książce specjalną tabelkę zrobiłam na to. W ciągu dwóch pierwszych lat wojny było ponad 20 tysięcy przypadków aresztowań za stanowisko antywojenne, tylko za to. 11 tysięcy spraw sądowych za dyskredytację armii. 10 przykładów pobicia dziennikarza lub blogera, który powiedział, że ma antywojenne poglądy. Kara grzywna dla dziennikarza albo blogera ponad 250 przypadków, bo powiedział, że wojna to jest coś złego i nie powinniśmy jej prowadzić. Więc tam nie ma mowy o jakiejś wolności w takim rozumieniu, jak my ją postrzegamy.
4: Tak, te twoje tabelki to jest w ogóle osobna historia, ponieważ jeżeli państwo się jeszcze nie zetknęli z Alice Lugen jako autorką, to ja spieszę z taką reklamą, mianowicie ty świetnie budujesz narrację i te tabelki są potrzebne głównie tobie, mam wrażenie, ale właśnie to mnie ciekawi. To mnie ciekawi, dlaczego? Dlaczego ty musisz tak tabelkować tą rzeczywistość? Coś chyba z tego SGH, które skończyłaś, jednak zostało w tobie.
5: Wiesz, ja bardzo lubię cyfry. Ja wszędzie widzę cyfry. Dla mnie świat jest zespołem liczb i cyfr. Czy ty tak też świat postrzegasz, czy nie?
4: Nie, zupełnie nie. Właśnie to jest dla mnie interesujące, że ktoś, kto lubi cyfry i tak postrzega świat, ma potrzebę pisania. Tego trochę nie rozumiem.
5: No nie jest to bardzo trudna zagadka, nie rozwiążemy jej w tej chwili, ale te liczby, ja tutaj muszę zgłosić takie pewne dementie, że one nie są tylko mi potrzebne, bo przy książce za to dostałam wiele informacji zwrotnych z podziękowaniem za tabelki. Więc możesz się, Kuba, śmiać, ale no jest co najmniej kilka osób, które czytają moje tabelki.
6: Ale to jest bardzo ciekawe.
5: Bardzo je serdecznie, bardzo serdecznie pozdrawiam.
4: To jest bardzo ciekawe, jak siebie opisałaś przed chwilą, że postrzegasz świat jako cyfry. Może ty jesteś modelem językowym? Ja cię jeszcze nie widziałem do tej pory. Może ja z jakimś botem rozmawiam?
5: Nie rozmawiam z botem. Zapraszam na kawę. Możesz sobie mnie oglądać do woli, jeżeli masz taką potrzebę.
4: No dobrze. Wróćmy jeszcze do tego zamysłu, który ci przyświecał, kiedy pisałaś tą książkę, bo to jest bardzo ambitne założenie, wytłumaczyć ludziom odmienność Rosji. Jak ty próbowałaś to organizować, kiedy się za to zabrałaś? To znaczy, jak wybierałaś te pola, które twoim zdaniem wymagają opisu i pogłębienia?
5: Czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz, żebym to wytłumaczyła, bo ja to będę tłumaczyć na liczbach.
4: Dawaj.
5: Dobrze, wyobraźmy sobie, że wykresy, płaskie wykresy, którymi się posługujemy, są niedoskonałe. I żeby pokazać złożoność pewnego systemu, potrzebujemy wykresu 3D, a jeszcze lepiej modelu bryły. Wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą. Widzisz, Kuba, dlatego idealne ja nie państwo... chcę opowiadać o moim warsztacie,
4: idealne
5: bo
4: państwo
5: zawsze
4: jest...
5: to się
4: właśnie...
5: kończy pytaniem, czy ja się diagnozowałam pod kątem autyzmu. Więc wyobraźmy sobie, że idealne państwo jest kulą i będziemy robić modele państwa w bryłach. Potrzebujemy danych i potrzebujemy przelicznika i potrzebujemy też wybrać parametry do każdej ze ścian, bo to będzie wielościan, prawda?
4: Tak jest.
5: No i teraz, no zanim sobie zrobimy wzór z jakimś przelicznikiem, to trzeba by było wybrać parametry. Więc na przykład możemy ich wypisać, no przykładowo 0,5 tysiąca, rozłożyć to sobie na podłodze i łączyć liniami. I gdzie nam się najwięcej przetnie? Sprawdzić, bo będziemy sobie łączyć, co wynika z czego, co bez czego nie może istnieć, co jest bezpośrednim wynikiem albo co bezpośrednio warunkuje inną rzecz. Tak, uzyskamy jakiś pakiet taki, który się najczęściej przecina. Prawdopodobnie to są te rzeczy, które są najważniejsze. I to są rozdziały w mojej książce.
4: No dobrze, to imponujące.
5: Cieszę się, Kuba, że dostarczam ci dzisiaj tyle śmiechu, tyle...
4: Znaczy jest to osobliwe. Myślę, że humaniści w ten sposób nie myślą, więc tym bardziej mnie to zafascynowało, co teraz odmalowałaś.
5: Najwyraźniej nie jestem humanistką, ale ja nie odbieram twoich pytań, wiesz, źle. Rozumiem, że jesteś tym zaciekawiony. Nie każdy musi kochać matmę, prawda? No, ja to rozumiem.
4: Ale interesuje mnie właśnie...
5: Ja kocham.
4: Interesuje mnie to przecięcie, kiedy ktoś, kto kocha matmę i uważa, że ona tłumaczy rzeczywistość, zaczyna siadać do klawiatury i pisze. I jeszcze to, że pisze dobrze, to osobna sprawa, ale że w ogóle ma taką potrzebę, żeby z tego zrobić opowieść, bo ty robisz opowieści. To nie są rozdziały raportu, co bardzo często ludzie, którzy siedzą w rozmaitych takich modelach, niestety z siebie wypuszczają. To znaczy, ma być książka, a wychodzi raport rozbity na rozdziały. W zasadzie jakby go wypuścić w okładce pod tytułem OECD coś tam, to też by przeszło. I jeszcze by wtedy mówili, o jak ładnie napisane. Więc ty tego nie ma. Ty budujesz jednak narrację, masz to, masz ten słuch językowy. To jest interesujące.
5: Bardzo dziękuję za komplement.
4: Wychodzisz z tej matmy i z tych modeli 3D, które sobie budujesz na podłodze. No, dla mnie to jest niepojęte.
5: Bardzo ci dziękuję za kilka komplementów, które tutaj chyba niechcący ci się wymknęły.
4: Znaczy, niechcący, ja wiem, co mówię.
5: To wspaniale, to bardzo dobrze, to wiele osób nie wie, dzięki. Dziękuję i myślę, że na tym poprzestaniemy, bo zaprosiłeś mnie na rozmowę o Rosji, a rozmawiamy o mnie.
4: Nie, rozmawiamy o twojej książce. Skoro rozmawiamy o twojej książce, to rozmawiamy też o tym, jak została napisana, czemu zostały tak wybrane tematy. No właśnie w tej chwili udzielasz prawdziwego wywiadu jako pisarka. Czy coś jest nie tak?
5: O, wszystko, dlatego że ja się nie czuję celebrytką ani influencerką. Bardzo nie lubię mówić o sobie, wolę mówić o problemach.
4: No to jesteś jak pisarz z
5: o sprawach.
4: Jak pisarz z lat 70. Wszystko jest w mojej książce. Już proszę mnie tu o nic nie pytać. Tam wszystko jest, to proszę to przeczytać i dopiero potem będziemy rozmawiali. Co mi tu pan głowę zawraca tym, co ja mniemam i co ja myślę. Dobrze, wracamy do twojej książki.
5: Dzięki.
4: Jeden z rozdziałów, który zrobił na mnie największe wrażenie i faktycznie wydaje się takim elementem, który wciąż jest pomijany w dyskusji o Rosji, to jest rozdział o rosyjskiej wsi. To znaczy o tym, jak Rosja, bo to, że w Rosji jest kryzys demograficzny, to wszyscy wiemy. To jest pewien taki, powiedziałbym, slogan, który się dokleja do opisu państwa rosyjskiego. Ludzie niekoniecznie rozumieją sensy tego słowa i znaczenia głębokie. Ty próbujesz to wyjaśnić między innymi na rozdziale, który się nazywa Głubinka, który właściwie pokazuje takie rosyjskie obszary, a nawet nie wiem jak to nazwać, one są w pewnym sensie tak dalece porzucone, że trudno w ogóle powiedzieć, czy one jeszcze przynależą do tego państwa i czy to państwo się w ogóle z tymi obszarami utożsamia. To jest dość niezwykłe, że można w ten sposób potraktować część tej domeny zwanej terytorium państwa.
5: Mogę jeszcze trzy słowa zanim Głubinki a propos tego kryzysu demograficznego, bo to jest sprawa bardzo dynamiczna.

0: Natomiast jest to już pewien pomysł, który zaczyna wdrażać Michał Muraszko, czyli minister zdrowia, który też, przypominam, że powiedział, że taki pomysł, aby kobiety najpierw kończyły szkołę, a potem rodziły dziecko, to jest haniebna, niegodziwa praktyka i on odradza. A wracając do Głubinki, to ja myślę, że tutaj bardzo wiele zmieniło się wtedy, kiedy zmieniła się struktura ludności, bo trzeba pamiętać, że pod koniec XIX wieku ta ogromna większość ludzi mieszkała na wsiach, na tych terenach dawnego Imperium Rosyjskiego. 85% ludności mieszkało na wsiach. A teraz to się zmieniło. I teraz mniej więcej 1/4 mieszka na wsiach. I kiedy ta większość znajdowała się na wsi, to ta wieś jednak jakoś była obiektem zainteresowania dla władz, a w tej chwili Głubinka jest pewnego rodzaju taką wymieralnią. Nie tylko pod kątem tego, że tam mieszkają starsze osoby, często bardzo schorowane, nie mające żadnej pomocy i funkcjonujące w strasznych warunkach, ale też ta Głubinka się bardzo wyludnia. No w tej chwili jest tak, że już ponad 20 tysięcy wiosek jest takich zupełnie wymarłych, więc są puste domy, puste zagrody, jakieś drogi, które tam prowadzą, zarastają krzakami. Najwięcej takich wiosek duchów to jest w obwodzie Twerskim blisko Moskwy, ale w zasadzie wszędzie, w całym kraju są takie miejscowości. Są też takie lokalizacje, w których mieszka grupka osób, czyli mniej niż 10. No, ich akurat mamy jeszcze więcej, bo tam jest 36 tysięcy. I część wiosek jest zupełnie odcięta od świata albo jest odcięta w pewnych okresach roku, czyli na przykład kiedy bagno zamarznie, to można się do nich dostać, ale kiedy bagno nie jest zamarznięte, to nie można się do nich dostać. Ja też w książce zaznaczam, że władze rosyjskie mają mgliste pojęcie o tym, jaka jest liczba ludności w wielu tych miejscowościach. Czasami te dane są pobierane od listonoszy, czasami to są brane po prostu z sufitu. Tymi ludźmi też się naprawdę nikt nie interesuje. A myślę, że każda osoba, która po Rosji podróżowała, to przeżyła dosyć duży szok, kiedy się zetknęła z Głubinką. To jest wstrząsające.
1: Ale to jest też niezwykłe. Właśnie to dlatego cię pytałem o ten stosunek do obywateli. To znaczy to, że można kogoś porzucić i ten ktoś powie, no trudno, taki los, prawda? To, że jeżeli bagno nie pozwoli nam przejechać do jakiejś miejscowości, no to ci ludzie tam zostaną zamknięci, będą musieli jakoś przeżyć. No jak? To jest trochę ich sprawa. To jest niesamowite.
0: Tak, i to absolutnie nie jest priorytetem dla władzy w Moskwie. Przede wszystkim dlatego, że takich biednych ludzi jest za dużo i mi się po prostu nie chce nimi zajmować, bo też nie widzą w tym jakiejś specjalnej chyba korzyści. Jest wiele innych pilniejszych wydatków z ich perspektywy, na przykład wojna, a nie zasypywanie bagna w jakiejś wiosce gdzieś 200 kilometrów od ostatniego miasta. I niespecjalnie ich to interesuje, jak to wygląda. Są takie rejony w Rosji, gdzie nie ma prądu, albo prąd jest reglamentowany. To jest ciekawa rzecz, może w Polsce tutaj nie mało znana. Mają godziny ustalone, kiedy prąd płynie w kablach, w innych godzinach nie płynie. Mają na przykład też takie, też powszechna sytuacja w Głubince, to jest taka, że ludzie nie chodzą do lekarzy, bo albo fizycznie jest im ciężko się do tego lekarza dostać, albo ja się zetknęłam osobiście z takim przypadkiem, z takim wytłumaczeniem, że nie ma sensu iść do tego lekarza, ponieważ on przepisze jakieś leki, a te trzeba będzie wykupić. Tak po prostu po ludzku to szkoda jest tych ludzi, tak? Bo oni rzeczywiście żyją w straszliwej nędzy. Ale tam jest jeszcze druga strona medalu, bo trzeba pamiętać, że ogromna większość tych ludzi z Głubinki to są gorący zwolennicy Putina i gorący zwolennicy wojny.

0: Ale to właśnie, to jest takie pytanie. Już właściwie o tym rozmawialiśmy. Mi to cały czas nie daje spokoju. Co jest tym rdzeniem porządkującym wszystkim ich miejsca w tym systemie rosyjskim? Co jest tym, tą osią, wokół której to się układa? To znaczy, czy to jest sakralizacja władzy jako takiej, czyli że każdy, kto jest trochę wyżej od kogoś, zyskuje większą władzę i to jest naturalne, i to jest oczywiste, i to jest potrzebne, i tak musi być? I to by wtedy jakoś też tłumaczyło inny rozdział z twojej książki, czyli zresztą bardzo ważny, czyli korupcję rosyjską, prawda? Korupcję, na którą właściwie wszyscy wyrazili zgodę. Korupcję, która staje się kłopotem, kiedy ktoś nie chce w niej uczestniczyć. Ten piękny przykład, taki obrazek żon płaczących często w rozmaitych, no nie wiem, miejscach, że ich mężowie nie biorą, a powinni brać, prawda? To jest niezwykłe. To znaczy to poczucie, że to, że ktoś jest od kogoś wyżej i czerpie z tego korzyści, nie jest zobowiązaniem. To jest przywilej, a przywileje są konieczne.
1: Być może tym słowem, które bardzo wiele tłumaczy i wiele systemów spaja, to jest przemoc. Bo to nie jest państwo ugruntowane na pomocy, to jest państwo ugruntowane na przemocy. Wobec sąsiadów, wobec obywateli, wobec słabszych. I może tutaj jest to jakieś słowo klucz, które nam pozwoli wiele rzeczy zrozumieć.
0: No a właśnie to jest pytanie, dlaczego się co to znaczy, co ci się musi wydarzyć, żebyś się godził na przemoc, żebyś uznawał, że przemoc jest porządkiem, że ona jest jakby tym, co w pewnym sensie jest potrzebne. Czy na przykład, właśnie wrócimy jeszcze na moment do Związku Radzieckiego, jego rozpad był tak przerażający dla Rosjan, że w zasadzie wybrali przemoc jako organizację życia społecznego, która przynajmniej ma reguły, niż to, co oznaczało tak zwaną demokratyzację, czyli właśnie okres przemocy. Też przemocy takiej bardzo chaotycznej.
1: Ta demokratyzacja tam została wyjątkowo źle przeprowadzona i chyba trudno sobie wyobrazić gorszy proces, bardziej zniechęcający do demokracji niż to, co próbował zrobić Jelcyn. Bo najpierw doszło do jakiegoś kompletnego załamania państwa. Państwo nie było zdolne nic robić. Nie wypłacano pensji, nie wypłacano emerytur, bieda, przestępczość. Te lata 90. są latami traumy i gdybyśmy zapytali Rosjan, czy chcą takiej demokracji, jak była w latach 90., to oni by krzyknęli: nie, nigdy w życiu nam tego nie dawajcie. Bo to był jakiś koszmar dla nich, którzy z trudem to przeżyli. Więc myślę, że takie doświadczenia, jakie mają państwo o ugruntowanej demokracji, a doświadczenia Rosjan z demokracją, to są dwie zupełnie różne historie i niepodobna ich łączyć w jedno. I też trzeba tutaj mieć na uwadze, że nawet gdyby Rosjanie byli zapytani o to, czego oni sobie życzą w swoim państwie, to też nie mamy do końca pewności, czy odpowiedzi, które zostaną przez nich udzielone, to są odpowiedzi zgodne z prawdą. To jest bardzo poważny problem w Rosji dotyczący prowadzenia jakichkolwiek badań opinii, bo obywatele się trochę boją wyrażać swoją opinię lub nie do końca wiedzą, czy mogą ją wyrażać i nie do końca wiedzą, czy ją mają.
0: No właśnie, a równocześnie ty bardzo często przywołujesz wyniki badań opinii, mimo tego, że one są właśnie skażone tym błędem zasadniczym, czyli w kraju, w którym się nie toczy rozmowy z szeregowym obywatelem, kiedy o coś się go pyta, odpowiedź może być absolutnie randomowa. To znaczy, to jest właściwie taka kwintesencja tego, co w ogóle obciąża badania opinii publicznej, ale tam to już do postaci skrajnej. Oni są gdzieś na końcu tego rozkładu statystycznego, jeśli chodzi o wiarygodność.
1: Zgadzam się z tobą w zupełności, to jest w ogóle ogromny problem i na pewno go w tej rozmowie nie rozstrzygniemy. Ja cytuję Centrum Lewady, ale też z całkowitą świadomością, że kiedy ci obywatele byli pytani o zdanie, to jest to naznaczone pewnym znakiem zapytania i bardzo często jest tak, że Rosjanie odpowiadają to, co im się wydaje, że powinni odpowiedzieć, bo się boją. Czasami jest tak, że jeżeli się prowadzi sondaże przez telefon, to oni się boją, że to nie jest, że nie dzwoni do nich tak naprawdę Instytut Badawczy, tylko dzwonią do nich powiedzmy jakieś służby, które chcą sprawdzić ich lojalność. I no, niepodobna w takich okolicznościach rzeczywiście coś sensownie sprawdzić, a też takie można sobie zadać pytanie, czy jeżeli ludzie są poddani bardzo silnej propagandzie, to czy rzeczywiście można w ogóle ich pytać o zdanie i wtedy jakie zdanie oni wyrażają, co oni potwierdzają, swoją opinię czy skuteczność tej propagandy?
0: W czym twoim zdaniem Rosja, tak jakbyśmy na moment odeszli od wartościowania wszelkiego, czyli zadali sobie pytanie, w czym Rosjanie są mocni, w czym to imperium jest najlepsze? Jak ty sądzisz?
1: Najlepsze? Na poziomie wewnętrznego zarządzania, czy na poziomie zewnętrznego oddziaływania?
0: Na poziomie skuteczności, efektywności działań, sprawności.
1: Dezinformacji.
0: No właśnie.
1: No tutaj to trzeba im powiedzieć uczciwie, że no to są prawdopodobnie może nie mistrzowie świata, ale bardzo wysoko na podium. W wieku XX mawiano, że najtańsza broń to jest broń biologiczna. Teraz już tak nikt nie powie. Najtańszą bronią jest dezinformacja. I skuteczność tutaj Rosji no jest absolutnie bezdyskusyjna. Weźmy sobie na przykład wybory w Stanach 2016 rok. FBI wystawiło list gończy za Jewgenijem Prigożynem oraz innymi Rosjanami. Prigożyn był w stanie wpłynąć na wynik wyborów w Stanach. No. Za pomocą agencji badań internetowych, czyli tak zwanej tej fabryki troli.
0: Czyli to jest ta umiejętność, którą oni próbują eksportować?
1: To jest ta umiejętność, którą oni non-stop eksportują na wszystkie kraje naokoło, które są w ich zainteresowaniu, zasięgu i gdzie tylko mogą dotknąć.
0: Nie. Zobacz, oni eksportują przykład produkt, czyli skrzywioną optykę. A ja pytam, czy oni eksportują know-how komuś, na przykład Chinom?
1: A do tego to ja nie wiem, bo pytasz, jakbym, wiesz, była w chińskim wywiadzie. Nie wiem, co oni eksportują do Chin. Natomiast...
0: Pytam cię o to, czy machina, czy coś wiemy o tym, że machina dezinformacyjna staje się pewnym wzorcem działania dla innych i że Rosja na przykład może opowiedzieć, jak się to robi komuś, kiedy jej na tym zależy.
1: Kiedy Polska była w bloku wschodnim, to się uczyła od Moskwy, jak się to robi. Więc Rosja się dzieli tą wiedzą. Natomiast z kim się dzieli w tej chwili, to nie wiem. Natomiast to, że tą wiedzę posiadał gruntowaną przez dekady na poziomie mistrzowskim, no to nie ulega wątpliwości.
0: Jak ty sądzisz, jak będzie się pisała przyszłość rosyjska? Ja wiem, że nikt nie ma szklanej kuli, ale jakbyśmy się zastanowili nad wewnętrzną logiką tego imperium, o którym piszesz, to właściwie dokąd to zmierza? To znaczy ten gniew niewyrażony, on no, zaczyna stanowić jakiegoś rodzaju obciążenie dla samego systemu. Co z nim można zrobić?
1: Jeśli chodzi o przyszłość Rosji, to myślę, że gdzieś trzeba będzie w najbliższych latach rozwiązać problem, który im zaczyna coraz bardziej uwierać. Sankcje. Można się zetknąć z opinią, że sankcje nie działają. To jest oczywiście opinia Rosji, ta opinia eksportowana na Zachód. Natomiast faktycznie działają i coraz więcej szkodzą, coraz więcej są dotkliwe i wydaje mi się, że byłoby istotne z punktu widzenia tej władzy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, aby przynajmniej część sankcji została zniesiona. No pytanie, jak to zrobić, bo to jest wielce skomplikowane. Bo rzecz jest powiązana z wojną, z której oni się nie chcą wycofywać, ani no, nie chcą oddać terenów okupowanych. Więc być może na przykład będzie taki pomysł, żeby po Putinie pojawił się polityk pseudodemokratyczny albo pseudopokojowy, którego celem będzie doprowadzenie do zniesienia chociażby części sankcji. Też jeżeli będzie w Rosji się odbywał taki proces, powiedzmy, deputinizacji, tak, jeśli można takiego terminu użyć, to znając to społeczeństwo, wydaje mi się, że jest wielce prawdopodobne, iż nagle się dowiemy, że 100% było w opozycji, i nikt się absolutnie nie zgadzał i wszyscy mieli pokojowe nastawienie, ale to są standardowe procesy, które tam zachodzą. Jeżeli władza zmienia poglądy, to obywatele zmieniają poglądy. Jeżeli władza krytykuje poprzedników, to obywatele też krytykują poprzedników i to nie znaczy, że kiedy ci poprzednicy byli, to oni myśleli inaczej.
0: Alice Lugen, autorka książki Imperium Gniewu, Paradoksy Putinowskiej Rosji, wydanej przez Wydawnictwo Czarne, była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję Państwu za uwagę.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 1 radio informacyjne. To jest powtórka.
2: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Osób, które na całym świecie, nie tylko w Polsce, muszą mierzyć się ze stygmatyzacją, z dyskryminacją w życiu na przykład swoim codziennym, ale także z przemocą psychiczną, przemocą fizyczną, z trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej, prawnej, czasami też praca, którą wykonują, jest źródłem problemów na przykład z dziećmi, czy też są przepisy, które na przykład dzieci odbierają, czy też utrudniają kontakty. Także często w różnych państwach nie mamy regulacji prawnych, które chronią albo regulują tę pracę. Gościem dzisiejszego programu jest pani dr Agata Dziuban z Instytutu Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
2: To ja dziękuję, że znalazła pani czas. Rozmawialiśmy chyba po raz pierwszy, no pewnie kilkanaście lat temu, na temat pracy seksualnej, pracowników seksualnych. Zastanawiam się, czy w ciągu tych kilkunastu lat cokolwiek się zmieniło na lepsze, na gorsze, zarówno w Polsce, jak i poza.
3: Dobre pytanie. Rzeczywiście rozmawialiśmy kilkanaście lat temu, a dzisiaj rozmawiamy dlatego, że jest Międzynarodowy Dzień Osób Pracujących Seksualnie. I to jest bardzo ważna data, dlatego że to jest jeden z takich pierwszych europejskich protestów zorganizowanych przez osoby pracujące seksualnie. 2 czerwca we Francji w kościele Saint-Nizier w Lyonie mniej więcej 100-150 osób pracujących seksualnie okupowało kościół przez ponad 2 tygodnie, domagając się praw, domagając się braku kryminalizacji czy dekryminalizacji swojej pracy, domagając się końca przemocy policyjnej, i w zasadzie te same problemy są ciągle ich problemami. Odpowiadając na twoje pytanie. Natomiast, czyli tak naprawdę niewiele się zmieniło we Francji, nawet można powiedzieć, że na gorsze, bo kryminalizacja wobec osób pracujących się zaostrzyła. Natomiast mamy dobre momenty. Mianowicie model prawny, który jest, można powiedzieć, najbardziej, przynajmniej jak badania pokazują, najbardziej bezpieczny, najbardziej sprzyjający osobom pracującym seksualnie w kontekście dostępu do praw, dostępu do ochrony, dostępu do praw pracowniczych, co jest bardzo ważne, został wprowadzony w pierwszym europejskim kraju, czyli Belgii. I Belgia jest pierwszym krajem na naszym kontynencie, która zdekryminalizowała pracę seksualną, czyli usunęła wszystkie sankcje karne związane z jej świadczeniem, organizowaniem i nabywaniem usług seksualnych i zapewniła osobom pracującym seksualnie dostęp do praw pracowniczych i wynikającej z tego ochrony.
2: Czyli mówiąc krótko, praca seksualna to jest praca wykonywana przez kobiety i przez mężczyzn. Praca, gdzie większość osób, które nawet z tej pracy korzysta, mówi: ale ja nie korzystam, to jest w ogóle straszna rzecz, moralnie i etycznie niewłaściwa, nasze wartości, nasza religia każe nam potępiać. Oczywiście to nie znaczy, że z niej nie korzystają. I jednocześnie państwo uderza w pracowników seksualnych albo w klientów, tak? Bo to są też różne modele, bo można gdyby penalizować pracę, można penalizować korzystanie z pracy, czyli korzystanie z usług osób świadczących pracę seksualną, można też utrudniać relacje rodzinne osób wykonujących pracę seksualną. Wiele lat temu też miało miejsce, to chyba też o tym rozmawialiśmy, Kanada miała ciekawe wyzwanie, tam grupa pracowniczek seksualnych pozwała rząd Kanady do sądu, sprawa wylądowała w Sądzie Najwyższym. Chodziło o to, że praca według tych pań uważały, że to jest praca jak każda inna, a jednocześnie nie mogą wykonywać jej tak jak każdej innej pracy, no bo chociażby kwestia bezpieczeństwa, zatrudnienia osób do ochrony sprawia, że te osoby są penalizowane, czyli one jako pracownice są dyskryminowane w porównaniu z pracownicami czy pracownikami innych gałęzi przemysłu.
3: I tak, dokładnie. Dokładnie. Tutaj sytuacja wyglądała tak, że w Kanadzie był bardzo podobny model prawny do tego, który mamy w Polsce, w zasadzie taki sam, który kryminalizuje wszystkie relacje pracownicze i miejsca pracy osób świadczących usługi seksualne. Co oznacza, że jeżeli osoby pracują w zorganizowanym miejscu pracy, jeżeli pracują razem dla bezpieczeństwa, w konsensualnych i nie opartych na przymusie i przemocy miejscach pracy, to chcę zaznaczyć, czyli kryminalizowane są tak zwane trzecie strony, sutenerstwo, kuplerstwo, stręczycielstwo w Polsce, to są takie, mamy ciągle takie kategorie z końca XIX wieku funkcjonujące. To są relacje pracownicze, które nie mają charakteru przymusowego, czyli nie ma tutaj przymusu pracy. To są relacje pracownicze, na które osoby pracujące seksualnie wyrażają zgodę. Jeżeli chcą na przykład pracować w miejscu, w którym mają ochronę, recepcjonistkę, kogoś, kto ustawia spotkania. I to jest model prawny, który kryminalizuje te relacje, ale też osoby, które osoby pracujące seksualnie zatrudniają. To jest najbardziej powszechny element każdego w zasadzie prawie modelu prawnego, oprócz dekryminalizacji i legalizacji. I rzeczywiście pracownice seksualne w Kanadzie pozwały rząd za ten model, mówiąc, że ogranicza ich dostęp do bezpieczeństwa i ochrony i pozbawia je praw pracowniczych, co jest faktem, bo jeżeli pracodawca jest kryminalizowany, to nie możemy wejść w relację pracowniczą. I rząd Kanady przyznał im rację, znaczy Sąd Najwyższy przyznał im rację, a następnie jeszcze wzmocnił tę kryminalizację.
2: To znaczy, chyba kryminalizacja skierowała się w kierunku klientów.
3: Tak, oprócz trzecich stron, bo w pewnym sensie podtrzymali kryminalizację trzecich stron i dołożyli kryminalizację klientów, czyli wprowadzili tak zwany szwedzki model, który w Szwecji obowiązuje od 1999 roku. I badania z Kanady od tamtej pory są zatrważające. W sensie, jeżeli chodzi o pogorszenie się bezpieczeństwa, pogorszenie się warunków pracy, pogorszenie się dostępu do ochrony policyjnej w kontekście przemocy osób pracujących seksualnie, radykalne. Podobne zresztą dane mamy z Francji, która wprowadziła szwedzki model i ma to bardzo negatywny wpływ na sytuację osób pracujących seksualnie i też osoby pracujące seksualnie we Francji, tam chyba 290 osób, wniosło sprawę przeciwko Francji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wprowadzenie tego modelu jako naruszającego ich podstawowe prawa człowieka.
2: Sprawa jest też o tyle ciekawa, że żyjemy w, myślę o Polsce, tak, w społeczeństwie, gdzie no właśnie, udajemy, że pracy seksualnej nie ma, ale też osoby, czy też środowiska, które najczęściej, czy najbardziej radykalnie wypowiadają się w tej kwestii, także korzystają, tak? Przecież i ileż to razy słyszeliśmy o księżach, którzy no, zostali, mówiąc kolokwialnie, przyłapani na korzystaniu z usług osób świadczących pracę seksualną. Czyli z jednej strony z ambony tworzą pewien model, fikcyjny jak się okazuje, a z drugiej strony korzystają z osób świadczących pracę seksualną.
3: Znaczy jest tak, że praca seksualna jest pracą, która funkcjonuje w obszarze seksualności, która jest bardzo mocno objęta różnymi normami dotyczącymi tego, jak kobieca seksualność powinna wyglądać, że ta seksualność powinna zazwyczaj realizować się w przestrzeni heteroseksualnego małżeństwa, monogamii i tak dalej, więc i mieć charakter prokreacyjny, więc jakby z tego, można powiedzieć, moralnego punktu widzenia praca seksualna wydaje się problematyczna. Są też oczywiście głosy wywodzące się właśnie z tego szwedzkiego nurtu, że praca seksualna jest jakby sprzeczna z ideami równości płci i tak dalej, więc jest jakby, są różne kierunki jakby krytyki pracy seksualnej, natomiast ona istnieje, jest dość sporo osób, bo szacunki w kontekście polskim to jest 150-200 tysięcy osób pracuje seksualnie i to są osoby, które są wykluczone z jakiejkolwiek ochrony i praw. I tym, co jest jakby trudne i problematyczne, to to, że ta narracja, która jest dominująca, jakby te kilka narracji, które są dominujące, ale zazwyczaj się spotykają jakby w żądaniu zniesienia pracy seksualnej, tak naprawdę reprodukują stygmatyzujące obrazy, krzywdzące obrazy osób pracujących seksualnie, jako albo niemoralnych, zdeprawowanych, albo ofiar, które trzeba ratować, a na pewno nie osób, które wykonują pracę. A praca seksualna jest pracą dla osób, które ją wykonują. No, są to obrazy, które wzmacniają stygmatyzację, wzmacniają negatywne postrzeganie pracy seksualnej. To, że ona w mediach często pojawia się właśnie w takim charakterze skandalu. Bardzo rzadko w ogóle osoby pracujące seksualnie same mają możliwość wypowiedzenia się o sobie i o swoim doświadczeniu. A jak to robią, to zgłaszane jest to do Rady Etyki Mediów jako problematyczne przez prawicowych polityków, czy pojawiają się jakieś dyskursy promocji prostytucji, takiego można powiedzieć kalka z gejowskiej propagandy, kiedy osoba queerowa wypowiada się o swoim własnym doświadczeniu. No jest to problematyczne, ponieważ odbiera jakąkolwiek podmiotowość polityczną osobom pracującym seksualnie i często inne osoby nie świadczące usług seksualnych roszczą sobie prawo do wypowiadania się w imieniu osób i postulowaniu różnych rozwiązań, które są krzywdzące.
2: Po informacjach dalsza część naszej rozmowy. Zmienia się świat. Zdaje się, że praw, które mogą mieć osoby, które świadczą pracę seksualną, nie przybywa dla tych osób, ani ochrony. Natomiast na pewno zmienia się technologia i technologia także tworzy też nowe przestrzenie, w których można wykonywać pracę seksualną. We Francji, w lutym wpłynął chyba wniosek, który miał wprowadzić nowe przestępstwo, czyli stręczycielstwo online. 2 czerwca, Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Rozmawiamy o wyzwaniach, o rzeczach, z którymi pracownicy seksualni na całym świecie wciąż się mierzą. Brak regulacji prawnych, które chronią ich jako pracowników. Wyzwania dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej, prawnej, przemoc, zarówno fizyczna, jak i psychiczna, ale także stygmatyzacja i dyskryminacja w życiu codziennym, ale też w życiu w pracy zawodowej. Gościem jest pani dr Agata Dziuban z Instytutu Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kiedy mówimy o pracy seksualnej, to pewnie ktoś może powiedzieć, no tak, to są agencje towarzyskie, eskortowe, taniec erotyczny, ale to przecież nie wszystko. To także praca zdalna, cyfrowa, tak zwane kamerki internetowe, linie telefoniczne, platformy subskrypcyjne, produkcje pornograficzne. Lista jest długa i im bardziej technologia też jak gdyby pozwala tworzenie nowych przestrzeni, w tych przestrzeniach pojawia się też praca seksualna. Praca seksualna w różnych serwisach. No i teraz niektórzy się zastanawiają, czy na przykład właśnie partycypacja w takich płatnych serwisach to jest emancypacja pracowników, czy to jest inna, nowa forma eksploatacji. Kto na tym zarabia? Czy faktycznie pracownicy, czy pośrednicy, tak, właściciele? I w jaki sposób to też jest traktowane? Czy to jest kolejna szara strefa, o której udajemy, że nie istnieje, pomimo że istnieje i generuje gigantyczne przychody? Wspomniałem przed informacjami o Francji, która chce wprowadzić nowy rodzaj przestępstwa, czyli właśnie jak rozumiem, stręczycielstwo online, czy też coś w tym stylu.
3: Tak, tylko to stręczycielstwo online jest rozumiane inaczej niż namawianie osoby do świadczenia usług seksualnych. Stręczycielstwo online, jeżeli tak to ujmiemy, jest to, ten przepis został wprowadzony w Szwecji rok temu. Jest to przepis, który kryminalizuje osoby kupujące usługi seksualne online, które są w bezpośrednim kontakcie, znaczy zapośredniczone przez internet kontakcie z osobami pracującymi seksualnie. Czyli nie jakby pasywne oglądanie materiałów tworzonych przez, czy treści tworzonych przez osoby pracujące seksualnie, tylko na przykład mówienie, hej, chciałabym zobaczyć, jak robisz to i tamto. Czyli to jest tak naprawdę, to są przepisy, które kryminalizują kupowanie usług seksualnych. Dlatego w przestrzeni internetu, dlatego są właśnie kryminalizowane w Szwecji i Francja to rozważa, ponieważ Francja kryminalizuje klientów osób pracujących seksualnie od 2016 roku. I oczywiście można toczyć dyskusję na temat sensowności tego rozwiązania. Znaczy ja uważam, że wszelkie formy kryminalizacji, które kryminalizują praktyki, które nie są oparte na przemocy i braku zgody ze strony osób pracujących seksualnie, czyli przymuszanie do pracy i tak dalej, powinny być kryminalizowane. Natomiast tutaj nie mówimy o takiej sytuacji, tutaj mówimy po prostu o sytuacji kontaktu między osobą pracującą seksualnie a osobą kupującą seks, czy jakieś treści, bo tak naprawdę to są treści erotyczne zapośredniczone przez internet, jakby na pewno nie pomaga osobom pracującym seksualnie, bo jeszcze ogranicza ich możliwości zarabiania. Dużo osób pracujących seksualnie przenosi się do internetu, czy pracuje w internecie, ponieważ jest to przestrzeń bezpieczniejsza, ponieważ nie są w bezpośrednim kontakcie z klientami, więc tutaj ryzyko przemocy bezpośredniej, fizycznej, seksualnej jest dużo mniejsze niż, czy policyjnej, jest dużo mniejsze niż w każdej innej przestrzeni. I też, co jest ważne, i myślę, że to warto podkreślić, że praca seksualna, która jest świadczona w internecie poprzez platformy, poprzez różne serwisy, ona nie jest kryminalizowana bezpośrednio czy penalizowana. W zasadzie w większości, znaczy samo świadczenie usług, w większości krajów, łącznie z tymi, które właśnie chcą kryminalizować osoby kupujące seks w taki sposób, czy usługi seksualne w taki sposób, osoby płacą za to podatki. I również tak jest w Polsce, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego, osoby, które pracują na kamerach, osoby, które pracują na tak zwanej niebieskiej platformie, czyli OnlyFans, płacą podatki. I myślę, że paradoksem jest jakby z jednej strony zobowiązywanie ich do płacenia podatków, a z drugiej strony uniemożliwianie im świadczenia tej pracy.
2: Czy jeżeli świadczysz pracę seksualną w internecie, to płacisz podatki i wszystko jest okej wobec państwa, ale jeżeli poza internetem, to nagle jest to problematyczne?
3: W Polsce tak, w Polsce tak jest, to znaczy osoby, które nie świadczą pracy seksualnej w internecie, tylko w bezpośredniej interakcji z klientami, są na mocy przepisów z 92 roku bezpośrednio wykluczone z możliwości płacenia podatków, czyli ich jakby przychody z pracy seksualnej poza internetem w Polsce są wykluczone z możliwości opodatkowania, czyli osoby nie mogą płacić, znaczy na przykład pracować w ramach samozatrudnienia, płacić składek i tak dalej. Jest to utrzymane na mocy przepisów prawa i jest to jakby moralny przepis. Jeżeli poczytamy te przepisy, to po prostu one są na podstawie takich moralnych wyobrażeń na temat seksualności, relacji międzyludzkich wykluczone. Natomiast w takich krajach jak Szwecja czy Francja, gdzie kryminalizuje się organizowanie, ułatwianie pracy seksualnej, wszystkie osoby, które wspierają osoby pracujące seksualnie w ich pracy, online czy offline, są kryminalizowane. Kryminalizowani są klienci, ale osoby pracujące seksualnie i tak muszą płacić podatki.
2: To jest niesamowicie trudne do wyjaśnienia, tak? W jaki sposób praca seksualna może być jednocześnie dopuszczona przez państwo i jednocześnie nie, tak? Czyli państwo nie chce zarabiać w kontekście czerpać podatków, tak? Ale chyba, że dzieje się to w przestrzeni internetu, to wtedy to jest okej. Okay.
3: To wynika z tego, co uznajemy za pracę seksualną. Mhm. Tak, ponieważ istnieje to częste utożsamienie kategorii pracy seksualnej z kategorią prostytucji, natomiast to nie są kategorie, które znaczą to samo. Prostytucja to jest kategoria prawna, która ma swoje już stulecie, że tak powiem, i która zazwyczaj odnosi się do bezpośredniego kontaktu, pracy świadczonej w bezpośrednim kontakcie, która zakłada stosunki seksualne, penetrację. Natomiast kategoria pracy seksualnej jest dużo szersza, ponieważ ujmuje to, co rozumiemy pod prawną kategorią prostytucji, ale odnosi się też do wszystkich innych form pracy seksualnej. Tak jak wspomniałeś na początku teraz po wiadomościach, że to mogą być masaże, to może być taniec, to może być rozmowa przez telefon, to może być porno, to może być cokolwiek, co się wydarza w internecie. I tutaj jakby już różne rządy wprowadzają rozróżnienia na to, co co zakazują, co zabraniają i co opodatkowywują, bo przecież na przykład w Polsce właśnie praca platformowa nie jest penalizowana, jeżeli się świadczy i na przykład striptease też nie jest, praca w klubach z striptease też nie jest penalizowana, więc tutaj osoby są objęte jakby wszystkimi innymi przepisami dotyczącymi przychodów, są opodatkowane, na przykład w klubach ze striptease pracują na umowach, rzadko na umowach o pracę, częściej na umowach zlecenie. A jeżeli chodzi o ten wyzysk, o którym wspomniałeś w kontekście platform, to oczywiście praca platformowa, jak każda praca platformowa, pomyślmy tutaj o kierowcach Boltów, o dostawcach jedzenia, większość z nich pracuje platformowo. Tak? Czyli nie mają umowy o pracę, są takimi, można powiedzieć, B2B. Samodzielnymi jednoosobowymi firmami i te platformy, przez które zamawiamy jedzenie, przez które zamawiamy taksówkę, pobierają jakiś procent wszystkich przychodów osób pracujących w ten sposób i podobnie działają te platformy online'owe, na których pracują osoby pracujące seksualnie. Czyli są to w świetle prawa nie pracodawcy, chociaż de facto w pewnym sensie można ich tak potraktować, którzy wpychają osoby pracujące dla nich na samozatrudnienie i po prostu pobierają jakiś odsetek, to jest 20% zazwyczaj, ich przychodów. Więc to jest taki typowa zmora pracy platformowej, tak, gdzie osoby nie mają tych ochron, które wynikają z umowy o pracę, nie mają ochron w postaci ubezpieczenia wynikających z tej relacji pracowniczej, nie mają praw pracowniczych, nie mogą walczyć o swoje prawa z tymi platformami. Platformy są po prostu pośrednikami. I tutaj osoby pracujące seksualnie pracują dokładnie w takich samych warunkach i na takich samych warunkach jak kierowcy, dostawcy jedzenia, dostawczynie jedzenia czy kierowcy taksówek.
2: Czy coś się w naszym kraju będzie zmieniało? Czy jest jakiś wiatr, który by zwiastował model belgijski, czy raczej będziemy zmierzali w kierunku Afganistanu i Iranu?
3: Szczerze powiedziawszy, ja życzyłabym sobie, żebyśmy zmierzali w kierunku belgijskim, ponieważ wszystkie dostępne badania pokazują, że jest to najbezpieczniejszy model dla osób pracujących seksualnie. Najbezpieczniejszy w kontekście dostarczania im praw, ochrony, emerytur, świadczeń socjalnych, ale też zmniejszania odsetka przemocy, bo wiemy, że we wszystkich modelach, które pracują na kryminalizacji, czyli takim jak mamy w Polsce, częściowej kryminalizacji, takim jak mamy w Szwecji, czyli mam jeszcze większej kryminalizacji niż w Polsce, czy w takim, jak wspomniałeś tutaj, Iran, Afganistan, ale możemy mówić o Stanach Zjednoczonych, bo to są modele prohibicyjne, które każą też osoby pracujące seksualnie. Wiemy, że osoby pracujące seksualnie są 3 razy bardziej narażone na przemoc fizyczną i seksualną w tych modelach prawnych, które pracują z kryminalizacją, które opierają się na kryminalizacji. I 3 razy więcej to jest bardzo dużo. Tak? I ta przemoc też jest przemocą ze strony policji. Badania pokazują, że im więcej kryminalizacji, czyli tak jak w Stanach, tak jak w Polsce, czy tak jak w Szwecji, tym bardziej narażone są osoby pracujące seksualnie też na przemoc ze strony organów ścigania. Ta przemoc policyjna jest naprawdę wysoka. Ostatnio byłam uczestniczką, znaczy jako badaczka w projekcie badawczym, z którego wynika, że ponad 70% osób pracujących seksualnie w 11 krajach Europy doświadczyło jakiejś formy przemocy ze strony policji. To jest naprawdę bardzo dużo. Dlatego, no tak, model oparty na dekryminalizacji jest modelem, który pozwala na zmniejszenie tych ryzyk i danie większego bezpieczeństwa, a w Polsce? No w Polsce trudno powiedzieć, nie chciałabym robić żadnych dramatycznych, smutnych ani entuzjastycznych predykcji, ponieważ nie mam ku temu żadnych podstaw. Natomiast od ponad 10 lat działa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby pracujące seksualnie, które działają na rzecz swoich praw. To jest kolektyw Kamelia, kiedyś Sex Work Polska, który domaga się uznania praw pracowniczych, wspiera osoby pracujące seksualnie w dostępie do wsparcia prawnego, psychologicznego, księgowego, jeżeli pracują online. Wspiera osoby w dostępie do mieszkania, wspiera je w takich podstawowych praktykach bezpieczeństwa i tak dalej. Więc wspierajmy te kolektywy.
2: Dziękuję bardzo. Doktor Agata Dziuban, Instytut Socjologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, była gościnią dzisiejszego programu. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pracowników Seksualnych. Rozmawialiśmy o wyzwaniach, z którymi mierzą się na co dzień. To jest program Owczarek. W studio gość pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Nie mam wprawdzie szampana, no bo nie wypada, chyba nie wolno, ale okazja jest, bo zdaje się, że 29 maja.
4: Tak.
2: 200 lat istnienia.
4: 29 maja kończyliśmy obchody.
2: Tak.
4: 200 lat istnienia Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Samo 200 lat przypadło w zeszłym roku. Cały zeszły rok.
2: Wiadomo, że UW lubi imprezować, więc...
4: Ja... Być może tak, nie wiem, ciężko mi to ocenić.
2: Z tej okazji odnowiono urządzenie, które przez najbliższe kilka dni nie będzie działało.
4: Znaczy ono działa cały czas, ja bym powiedział.
2: Czyli zegar słoneczny.
4: Mamy piękny zegar słoneczny na tarasie budynku Obserwatorium Astronomicznego. To jest budynek, który jest na terenie Ogrodu Botanicznego, otoczony łazienkami tuż naprzeciwko kancelarii premiera. Dość znany, bym powiedział, podobny też do innych budynków, które są w Łazienkach Królewskich tuż obok, także w Łazienkach jest kilka zegarów słonecznych i my mamy taki ładny teraz także na naszym budynku. W zeszłym budynku zakończył się też remont elewacji tego budynku, także można już bezpiecznie do niego podejść, nie wali się, tynk nie odpada.
2: Dzisiaj zachmurzenie, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, chmurki i deszcz. Jak się wtedy godzinę?
4: Z godzinami jest trochę problemów. Zegary słoneczne z reguły pokazują godziny, które są różnej długości, w zależności od tego, jaką mamy porę roku. Ale jeśli chodzi o czas w Warszawie, to warto może dodać, że przez wiele lat obserwatorium właśnie w Alejach Ujazdowskich było centrum czasu dla Warszawy. Pierwszy zegar elektryczny w Warszawie był wystawiony w oknie obserwatorium i pokazywał czas dla ludności. Pod koniec lat 20., czy też może w połowie, obserwatorium zaczęło przekazywać sygnały czasu do Polskiego Radia. Te sygnały nadawane przez Polskie Radio o 12 były nadawane z obserwatorium. W trakcie wojny także. Zegar w obserwatorium w witrynie na dole był jednym z niewielu dobrze chodzących zegarów. Były czasy, że nawet sam dyrektor w środku nocy prowadził obserwacje po to, żeby potem w ciągu dnia je opracowywać i ustalać poprawki po to, żeby był znany dokładny czas. Oczywiście dzisiaj to już nie jest taki problem. Mamy GPS, mamy dokładne synchronizacje radiowe.
2: Wtedy skąd Obserwatorium Astronomiczne czerpało informacje o najbardziej precyzyjnym ze wszystkich czasów?
4: Ten czas wyznaczano w ten sposób, że tak jak Słońce obraca się z naszej perspektywy na sferze niebieskiej, wschodzi, potem góruje i zachodzi, to możemy obserwować dla gwiazd, kiedy one górują, kiedy przechodzą przez południk. Wtedy, kiedy znamy pozycję gwiazd bardzo dokładnie na niebie, zmierzymy jakimś zegarkiem, kiedy dana gwiazda przechodzi i dokonamy poprawek na to, jak ustawiony jest instrument. Te instrumenty, które służyły do wyznaczania takich poprawek, to nie były wielkie teleskopy, ale chodziło o to, żeby one były równo w południku. Wtedy też południk warszawski, czyli taka punkt, względem którego kartografia w Warszawie była, też przechodził przez obserwatorium. Potem te pomiary były pomiary prowadzone w ten sposób, że ktoś patrzył w okular małego teleskopu.
2: Już 12. Dzwońcie do radia.
4: Przesuwał nitkę, wraz z przesuwającą się gwiazdą, która miała śledzić te gwiazdy. Wtedy, kiedy nitka równo przechodziła przez środek pola widzenia, zwierały się styki, szedł sygnał elektryczny i na tasiemce był zapisywany ten moment, zaznaczany ten moment i na tej samej tasiemce był regularny taki sygnał pokazujący kolejne sekundy mniej więcej, no i potem to jakoś interpolowano, przeskalowywano i wyznaczano poprawki, które potem podawano na... dzięki którym poprawiono czas na dole w zegarku.
2: I o ile się ze sobą od siebie różniły dni?
4: No, te metody pozwalały wyznaczyć czas z dokładnością mniej więcej sekundową. Wcześniej czas podawany przez polskie radio miał błędy rzędu nawet minuty, także tutaj...
2: Ale z dnia na dzień to były różnice sekund?
4: Mniej więcej tak. To jest taka dokładność, jaką tego typu metodami możemy osiągnąć. Może drobna ciekawostka. W dzisiejszych czasach też mamy lekki problem z czasem. On jest taki trochę nierozwiązywalny. Chcielibyśmy mieć czas, który idzie jednostajnie, ale też chcielibyśmy mieć czas, który jest związany z południem, z tym, kiedy chcielibyśmy mieć słońce w południe w miarę, żeby górowało. No i okazuje się, że głównie przez trzęsienia ziemi musimy poprawiać ten nasz czas zegarkowy. Co jakiś rok mniej więcej, czy dwa lata tracimy lub zyskujemy sekundę, czy ułamek sekundy.
2: Dla kogoś, kto się spieszy do pracy, sekunda spóźnienia to jest właściwie niezauważalna. No ale na przykład dla producenta muzycznego, który synchronizuje ścieżki, tak żeby powstał na końcu utwór, to sekunda to jest w ogóle straszna rzecz.
4: No tak, różnie odbieramy czas, także no ja może wrócę tutaj do tych pięknych zegarów słonecznych, które mamy, jeden mamy w obserwatorium astronomicznym, kilka jest w łazienkach, są też piękne zegary w pałacu w Wilanowie, na ścianie bardzo ładne, bardzo bogato zdobione. Tego typu zegary no, pozwalają wyznaczyć czas też z dokładnością do jakiejś minuty, może trochę lepiej.

0: w kosmos już niedługo. Może nie pani,
1: ja nie, chociaż mam nadzieję, że zobaczę.
0: No właśnie, ani pana, ani ja na razie się nie wybieramy, ale wybiera się w kosmos wielki teleskop kosmiczny, nazwany, to już moje podejrzenie, na cześć wielkiego polskiego reżysera Roman.
1: Nie, pudło.
0: Połowiczne pudło.
1: Tak, połowiczne pudło. Kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, tak brzmi pełna nazwa. Nancy Grace to imiona, Roman to nazwisko, na cześć administratorki w NASA, która była bardzo ważna dla stworzenia kosmicznego teleskopu Hubble'a, czyli tego urządzenia, które już od ponad 30 lat mamy w kosmosie, które zbiera wspaniałe obrazy. Bardzo wiele popularnych grafik bazuje na obserwacjach kosmosu wykonanych przez kosmiczny teleskop Hubble'a i to jest bardzo uniwersalne narzędzie, wciąż przydatne dla astronomów.
0: I okazuje się, że teleskop Hubble już jest do bani, już nam jest niepotrzebny, już trzeba go zezłomować?
1: Nie, on wciąż jest potrzebny. On wciąż jest potrzebny, będzie nam służył jeszcze przynajmniej parę lat. Kiedy dokładnie zakończy swoją misję, nie wiemy. No, koniec misji będzie...
0: Ale już jesteśmy gotowi na plan B.
1: Znaczy, może dokończę. Kosmiczny teleskop Hubble'a zakończy swoje życie płonąc w atmosferze. To nie będzie tak, że ktoś powie, że już jest niepotrzebny i nie wydajemy pieniędzy więcej na niego, obcinamy finansowanie i to jest koniec. Nie, on po prostu ze względów technicznych nie będzie można dalej prowadzić obserwacji. Mamy większy teleskop, mamy kosmiczny teleskop imienia Jamesa Webba, który pozwala prowadzić inne badania, sięgać głębiej w wielu przypadkach, dokładniej. Jest też bardziej skomplikowanym urządzeniem. Także on zbiera dane, działa, jest bardzo dobrze używany. No i Agencja Kosmiczna NASA stara się mniej więcej co dekadę kolejny duży instrument wystrzelić. James Webb miał duże opóźnienie. No i kolejnym takim teleskopem po Jamesie Webbie miał być właśnie, jest wciąż gotowy, już jest gotowy do startu, kosmiczny teleskop Roman.
0: Kosmiczny teleskop Roman jest gotowy do startu i o tym teleskopie dzisiaj rozmawiamy. Cóż takiego w nim jest wyjątkowego, ciekawego, niesamowitego? Jak jest wielki? A jest wielki, rozumiem, tak?
1: Jest naprawdę wielki.
0: Jest naprawdę wielki, także dzisiaj o tym teleskopie. A gościem jest pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, które w zeszłym roku skończyło 200 lat. Obchody trwały rok i 29 maja się zakończyły. Także kolejne 100 lat przed nami.
1: 200.
0: No tak. Czy co 200 będziecie celebrować? Nie lepiej co 100?
1: Może co 50.
0: W studio pan doktor habilitowany Radosław Poleski, Obserwatorium Astronomiczne, Uniwersytet Warszawski. 30 sierpnia w podróż wyruszy Roman, czyli nasz nowy teleskop kosmiczny, którego jesteśmy fanami.
1: Tak. Należy do NASA, ale możemy powiedzieć, że nasz.
0: Nasz.
1: Nasz ludzkości.
0: Nasz ludzki. Teleskopy kojarzą nam się z taką lunetą raczej, ale tutaj mamy po prostu jakieś gigantyczne urządzenia.
1: No tak się składa, że dla astronomów im większy teleskop, tym lepiej. Najważniejszym parametrem, jeśli ktoś miałby jednym parametrem określić teleskop, to najważniejszym parametrem jest średnica lustra. No im większa średnica lustra, tym więcej światła zbiera teleskop, tym lepiej dla astronomów. No i też ten teleskop musi być większy, musi być cięższy. No oczywiście staramy się możliwie duży ciężar przy możliwie małej masie zawrzeć. Ten teleskop będzie takich rozmiarów jak kosmiczny teleskop Hubble'a, właśnie dobrze znany.
0: A czemu nie większy?
1: Czemu nie większy? On będzie większy pod pewnymi względami. O ile kosmiczny teleskop Hubble'a jest bardzo uniwersalnym urządzeniem, pozwala nam prowadzić obserwacje w świetle o różnej barwie, o tyle kosmiczny teleskop Roman, główne lustro będzie miał tych samych rozmiarów,

0: I w przeciwieństwie do Hubble'a, który ma całą armię różnych instrumentów, będzie miał zasadniczo jeden instrument naukowy, kamerę. I ta kamera będzie miała, ma właściwie, mówię w czasie przyszłym, ale teleskop jest gotowy do wystrzelenia, stoi na Ziemi, już wszystkie śrubki są poskręcane, wszystkie przewody połączone. Ta kamera ma 100 razy większe pole widzenia niż kosmiczny teleskop Hubble'a, więc do niektórych zastosowań będzie to teleskop 100 razy lepszy od kosmicznego teleskopu Hubble'a.
1: Zdjęcia czarno-białe czy kolorowe?
0: No dobrze, więc powiedzmy sobie szczerze, że...
1: Czarno-białe, takie bardziej artystyczne.
0: Wszystkie, prawie wszystkie współczesne elektroniczne odbiorniki światła, w tym aparaty, które mamy w telefonach komórkowych, no jak ktoś się uprze, to może powiedzieć, że one robią czarno-białe zdjęcia. To znaczy każdy piksel rejestruje tylko jasność. W przypadku telefonu to jest tak, że piksele mają trzy różne barwy przed sobą, filtry o trzech różnych barwach. I
1: RGB?
0: Tak. I rejestrują właśnie jasność w tych trzech filtrach i potem z tego jest tworzony obrazek, który nam się pokazuje jako kolorowy. Kosmiczny teleskop Roman będzie obserwował, można powiedzieć, w ten sam sposób. Nie będzie filtru przed każdym pikselem oddzielnego filtru, tylko jeden przed całą kamerą. I kamera jest czuła tylko w podczerwieni. Podczerwień to fale światła dłuższe niż to, co odbieramy naszym okiem. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć światła podczerwonego. No, stąd też światło podczerwone emitują, my dużo emitujemy, takie obiekty o temperaturach takich jak typowe są dla nas, one, takie obiekty dość dużo emitują podczerwieni, stąd też warto takie teleskopy obserwujące w podczerwieni wynieść dalej od Ziemi. Teleskop Roman będzie 1 000 000 km od Ziemi, mniej więcej. No i jeśli już muszę na to pytanie o czarno-białe zdjęcia odpowiedzieć, tak, one będą czarno-białe. Oczywiście z kilku zdjęć czarno-białych wykonanych z różnymi filtrami będzie stworzone zdjęcie kolorowe. Pewnie będzie tak, będziemy je przedstawiać jako niebieskie, zielone i tak dalej. No, gdybyśmy chcieli je pokazać w podczerwieni, to nikt nic by na tym zdjęciu nie zobaczył.
1: Czyli nowy teleskop będzie widział 100 razy więcej? I to oznacza, że pewnie kolejka do niego będzie 100 razy dłuższa.
0: Wątpię, żeby była akurat 100 razy dłuższa. No 100 razy więcej będzie widział w tym znaczeniu, że na jednym zdjęciu zmieści się na przykład 100 razy więcej galaktyk albo 100 razy więcej gwiazd. Kolejka raczej nie będzie 100 razy dłuższa, no bo liczba pomysłów, bardzo dobrych pomysłów, które mają astronomowie, jest ograniczona. Normą jest to, że na tych największych teleskopach, czy to naziemnych, czy kosmicznych, liczba wniosków o czasoprzestrzeni obserwacyjnej jest mniej więcej 10 razy większa niż to, ile obserwacji mogą te teleskopy przeprowadzić.
1: Czyli porównując to do takich przestrzeni, jakie znamy, powiedzmy, że mamy starszy model telefonu, który obejmuje tylko jakieś pole i nagle mamy jakiś supernowy, który nagle szeroki kąt, góra, wszystko. Możemy za jednym razem zrobić dużo, dużo, dużo większe pole.
0: Tak, to jest w uproszczeniu, to jest ta główna zmiana.
1: I tak duży skok o 100 wynika z tego, że żadnych innych gadżetów się tam nie pakuje?
0: Z różnych rzeczy. No też rozwój technologii przesyłania danych, na przykład to jest też z kosmicznym teleskopem Hubble'a. On miał opóźnienie lekkie w wystrzeleniu, ale gdyby został wystrzelony wtedy, kiedy pierwotnie planowano w latach 80., no ja słyszałem specjalistów mówiących, że byłaby kompromitacja pod tym względem, że nie potrafiono wtedy zaplanować prowadzenia obserwacji i przesyłania danych na Ziemię tak, żeby nie zapchać dysków, które są na pokładzie satelity, i też żeby on nie czekał, żeby nie było takich martwych okresów. No, umieszczenie 100 razy większej kamery, całej elektroniki na takim teleskopie, no wymaga lat. Jest to prostsza dla nas konstrukcja w pewien sposób, no, ale naukowo są rzeczy, których Hubble nie był w stanie zrobić. No jak będziemy mieli zaraz Romana w kosmosie, to będziemy w stanie.
1: A jedna taka focia z Romana, ile zajmuje powierzchni?
0: Na dysku? No to będą jakieś grube gigabajty, może no terabajt pewnie nie, ale...
1: Czyli potencjalnie można jedną focię sobie zapisać na telefonie.
0: Tak, zapisać. To będzie kilka gigabajtów do tego,
1: że... Ile masz zdjęć w galerii? Jedno. Poka.
0: No tak, całego takiego zdjęcia nie będziemy w stanie oczywiście wyświetlić na ekranie telefonu, nawet...
1: Wyślę ci bluetoothem.
0: Dużego telewizora. Podejrzewam, że projektory kinowe nawet nie mają takiej rozdzielczości, żeby takie zdjęcie całe naraz w pełni wyświetlić. Jedno to jest rozdzielczość, drugie to jest ta głębia obrazu, to znaczy stosunek jasności najjaśniejszych i najsłabiej oświetlonych fragmentów. Nawet jeśli projektory takie kinowe są w stanie zrobić, to podejrzewam, że nasze oczy nie są wtedy w pełni w stanie tego zauważyć.
1: Ale rozumiem, że to nie jest tak, że potem się to dzieli na 100 tysięcy małych zdjęć i każdy pracownik naukowy dostaje, tylko że są jakieś sposoby analizowania tego przy pomocy algorytmów, tak?
0: Tak, oczywiście. Te dane analizujemy programami komputerowymi, które są zoptymalizowane, żeby jednorodnie przeanalizować te zdjęcia, usunąć jakieś artefakty techniczne, takie, które się pojawiają na tego typu zdjęciach, no i wyciągnąć wnioski naukowe na koniec. To jest to, po co budujemy tego typu teleskopy.
1: Ale takie naukowe, że mamy jakieś podejrzenia, chcemy je zweryfikować, czy zobaczymy, co się wydarzy?
0: Większość bazuje na tym, że mamy hipotezy i chcemy je zweryfikować.
1: Jakie to są hipotezy? Top three.
0: Ja jestem najbardziej zainteresowany hipotezami dotyczącymi liczby planet pozasłonecznych, czyli planet, które krążą wokół gwiazd innych niż Słońce.
1: Nie może pan przeboleć Plutona, co?
0: Nie, Pluton krąży wokół Słońca i moim zdaniem słusznie, że Pluton nie jest nazywany planetą.
1: Ale z tego, co pamiętam, to Pluton ma na ten temat inne zdanie.
0: Z tego, co wiem, to nie było tam referendum i nikt nie głosował na Plutonie w tej sprawie. To Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że my tutaj na Ziemi nie będziemy nazywać Plutona planetą. Może szybko wyjaśnię dlaczego. Okazało się, że jest więcej ciał o podobnej charakterystyce i naukowcy nie chcieli, żeby dzieci w szkołach musiały się uczyć 16 albo 20 nazw planet, no bo żeby być konsekwentnym, te inne podobne obiekty trzeba by również zaliczać do planet.
1: No dobrze.
0: Pluton jest planetą karłowatą.
1: Czyli pan teraz liczy na to, że jednak znajdziemy jeszcze więcej planet, żeby dzieciom umilić czas w szkole?
0: Planety pozasłoneczne, które znajdujemy, znamy ich ponad 6 tysięcy. Po pierwsze, nie mają takich.
1: Czy to będzie na egzaminie, panie profesorze?
0: Liczba może być na egzaminie. Ich nazwy nie będą na żadnym egzaminie. No i też nikt ich się nie uczy na pamięć.
1: A jak pan odkryje jakąś planetę, której jeszcze nie znamy, jest szansa?
0: Jest szansa.
1: To czy mogę zaklepać sobie, że ją nazwę?
0: Nie. Niestety, tak jak mówiłem, takim planetom nie nadajemy takich zwykłych nazw. Nazwy katalogowe mają.
1: Jeden wyjątek byście zrobili. Co wam szkodzi?
0: Nawet jak my byśmy próbowali, to nikt by tego nie uznawał.
1: No, także... przepraszam, ja bym uznawał.
0: Astronomowie by nie uznawali.
1: Ja myślę, że paru mógłbym przekonać.
0: Wątpię. Nadajemy nazwy obiektom w Układzie Słonecznym planetoidom, czyli takim mniejszym od planet. Mamy największy, ja może powiem, największy obiekt w Układzie Słonecznym odkryty przez Polaków. Nazwany został Dziewanna. To jest
1: żarciki.
0: Oficjalna nazwa zaakceptowana przez Międzynarodową Unię Astronomiczną. To jest obiekt rozmiarami podobny zapewne do Polski. Średnica jest około 500 kilometrów. Takie są szacunki.
1: Niech zgadnę. Kolejny obiekt, który zostanie odkryty przez polskich astronomów, będzie się nazywał Bobede.
0: Nie wiem. Ja rzadko odkrywam obiekty, które można nazwać.
1: Dziewanna, bo... Tak dalej.
0: Także tutaj są specjaliści, którzy pracują nad planetoidami, które obserwujemy w Układzie Słonecznym. Oni mają czasami
1: poczucie humoru.
0: Dziesiątki obiektów do nazwania.
1: Bardzo się cieszę, że w końcu Roman wystartuje. Liczę na to, że nie będzie opóźnień.
0: Nie będzie. To jest być może przy starcie związane z pogodą. Tego się oczywiście nie da wykluczyć. To są rzędu dni.
1: A nie jest tak, że się może spalić?
0: Zawsze jest ryzyko. Jest bardzo dobrze przetestowany. Od wielu lat było planowane, że będzie wystrzelony jesienią tego roku. Ten termin się nie zmienił. Nawet COVID nie był w stanie zmienić tego terminu.
1: Pan doktor habilitowany Radosław Poleski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki za nowe odkrycia. Oby Roman zobaczył jak najwięcej.
2: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Wciąż sprzeczne informacje płyną od zaangażowanych w rozmowy USA i Izraela z Iranem. O tym na początek. Rząd przyjął projekt o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Dziś w Paryżu Maja Chwalińska powalczy o półfinał tenisowego French Open. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Mimo poniedziałkowych zapowiedzi prezydenta USA, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju, poinformowała agencja AFP. Jak pisze agencja, wczoraj izraelska armia zaatakowała około 20 miejsc w południowym Libanie. Z kolei proirański Hezbollah przyznał się do kilku ataków na izraelskie oddziały okupujące część południowego Libanu. Od poniedziałku w atakach Izraela na południu Libanu zginęło co najmniej 35 osób, w tym dzieci, poinformowało libańskie Ministerstwo Zdrowia. W Waszyngtonie rozpoczęły się kolejne rozmowy pokojowe z udziałem dyplomatów Libanu i Izraela. Żadna ze stron nie przedstawiła jednak na razie oficjalnego oświadczenia. Rozmowy z Iranem trwają, ale nikt nie wie, dokąd doprowadzą, napisał na platformie True Social prezydent USA Donald Trump i podkreślił, że nadszedł czas, by Teheran zawarł porozumienie. Trump po raz kolejny zaprzeczył doniesieniom o tym, że Islamska Republika Iranu i Stany Zjednoczone przestały ze sobą rozmawiać kilka dni temu. Irańska agencja Fars, powołując się na źródło zaznajomione ze sprawą, podała, że wymiana korespondencji między Iranem i USA została kilka dni temu przerwana, a w poniedziałek irańska agencja TASS im przekazała, że negocjacje z Amerykanami nie zostaną wznowione, jeżeli Izrael nie przestanie atakować celów w Gazie i w Libanie. Holandia przedłuża obecność swoich żołnierzy i systemów Patriot w Polsce do grudnia, poinformował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił we wpisie na platformie X, obecność wojsk sojuszniczych wzmacnia odstraszanie, dodając, że bezpieczeństwo wschodniej granicy NATO to wspólna odpowiedzialność sojuszników. Dwa holenderskie systemy obrony powietrznej Patriot chronią centrum logistyczne NATO wiesiące pod Rzeszowem, przez które trafia pomoc na Ukrainę. Decyzja Holendrów zapadła w odpowiedzi na prośbę NATO i Polski. W szkołach podstawowych będzie obowiązywał zakaz korzystania ze smartfonów przez uczniów. Rząd przyjął zmiany w prawie oświatowym. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już od września. Jak mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka, to efekt konsultacji z nauczycielami, a w ponad połowie polskich szkół taki zakaz już obowiązuje.
2: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania. Mamy świadomość, że niedoskonałe. Mamy świadomość, że to tylko element. Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
1: Przedstawiciele akcji uczniowskiej są sceptyczni wobec tych przepisów i uważają, że taki zakaz to fikcja i łatwo go będzie obejść. W Portugalii rozpoczął się ogólnokrajowy strajk generalny przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Już wczoraj dało się odczuć pierwsze efekty strajku generalnego na lotniskach. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 lotów. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500. Poważnych utrudnień w związku ze strajkiem generalnym należy spodziewać się także w portugalskim szkolnictwie oraz w służbie zdrowia. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian, a bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo sytuacja z inflacją, wprawdzie rosnącą powyżej 3%, ale jednak rosnącą wolniej niż tego się obawiali ekonomiści, powoduje, że trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówił w programie EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem, więc to nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić. Warto przypomnieć słuchaczom, że kiedy tej inflacji spodziewaliśmy się, że ona tak może nam cyknąć w okolicach 4, no to dosyć prawdopodobnym scenariuszem było to, że przed nami jedna czy dwie podwyżki o ćwierć punkta procentowego.
4: I co się zmienia w tym scenariuszu?
3: Ale w tej chwili widać, że one może nie będą potrzebne.
4: Czyli kredytobiorcy na razie mogą spać w miarę spokojnie?
3: W miarę na razie tak.
1: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszaniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Przed polską tenisistką mają falińską mecz o półfinał Rolanda Garrosa. Dziś w Paryżu Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską.
5: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
1: Mecz Maji Falińskiej z Anną Kalińską ma rozpocząć się o 11. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszać się będą przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16 na południowym zachodzie. W większej części kraju od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 5. Zaczynamy pierwszy program TOK FM. 3 czerwca 1922 roku urodził się Wiesław Michnikowski, aktor i artysta kabaretowy, najbardziej znany z występów w kabarecie starszych panów. Zmarł 29 września 2017 roku w wieku 95 lat. Witają Państwa Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję. Naszą wydawczynią jest Róża Rumińska, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Zapraszamy Państwa.
7: Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się, czy już sypialni? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się z dziewczyną nie upora. Ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. Bo kiedy sam w zmysłów trwarz zawierusza, to wszystek czas ci pochłonie i zdrowie. Lecz gdy z oddanym kolegą to tuszę, że tylko w połowie. Wniosek? Jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to dlaczego nie z kolegą? Dziewczyno, wespół uwielbia cię lżej. Co niebezpieczne dla mężczyzny samotnego, to z kolegą niebezpiecznym jest mniej. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie. Jak się da kochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się jeszcze usypialnie? Niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. I

0: Kiedy rzuci się w szczęścia południe, kobieta z pięknym, bezdusznym obliczem, dla samotnego to cios aż za dudni, dla dwóch zaś to przytyczek. Wniosek? Jeżeli kochać, jeżeli kochać, jeżeli kochać. Jeżeli kochać, to nie indywidualnie, jak się zakochać, to tylko we dwóch. Czy platonicznie pragnie się iść uspialnie, niech w uczuciu wspiera wierny cię druh. Bo pojedynczo się dziewczynom nie upora, ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz. Więc ty drugiego sobie dobierz amatora i wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc. I wespół w zespół, by rząd moc móc zmóc.
1: Środa to 3 czerwca, mamy 154 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.20, a zajdzie o 20.48. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Ferdynand, Franciszek, Jan, Joachim, także Karol, Leszek, Maciej, Paula, Tamara i Wawrzyniec. Najlepsze życzenia dla Państwa. 108 lat temu premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch złożyli w Wersalu deklarację, że powstanie państwa polskiego jest warunkiem trwałego pokoju w Europie. Deklaracja przewidywała utworzenie zjednoczonego i niepodległego państwa z wolnym dostępem do morza. W 1925 roku urodził się Bronisław Chromy, rzeźbiarz i twórca smoka u podnóża Wawelu w Krakowie. 95 lat temu miała miejsce katastrofa kolejowa pod Garwolinem. Z powodu błędu zawiadowcy ruchu zderzyły się dwa pociągi towarowe, w tym jeden przewożący amunicję. Zginęło kilku kolejarzy i żołnierzy. W roku 1947 powstał Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a w roku 1971, czyli 55 lat temu, Biuro Polityczne Komitetu Centralnego PZPR podjęło decyzję o budowie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wybrała swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Został nim dotychczasowy radny Michał Drewnicki. W kwestii wyboru kandydata nie było sporów, zapewnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
2: Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
1: Na spotkaniu w biurze partii nie było premiera Mateusza Morawieckiego, byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Poseł PiSu Andrzej Adamczyk mówi, że wbrew zapowiedziom, które słyszeliśmy na tym spotkaniu, nie poruszano kwestii stowarzyszenia, które założył Mateusz Morawiecki. Rzecznik partii przyznał, że liczy na ponadpartyjne poparcie dla kandydatury Michała Drewnickiego w wyborach na prezydenta Krakowa, w tym szczególnie na poparcie ze strony Konfederacji. Smartfony w podstawówkach pójdą w odstawkę. Rząd zdecydował o zakazie korzystania z urządzeń przez uczniów w szkołach. Będą co prawda od tego wyjątki, ale przepisy mają wejść w życie już od września. Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma. Jest za to w gronie nauczycieli. Tak przynajmniej twierdzi minister edukacji Barbara Nowacka, podpierając się rozmowami przeprowadzonymi podczas Kompasu Jutra, a także badaniami, z których wynika, że za smartfonowym zakazem jest 85% badanych. Błażej Kulesza.
3: Mówimy dzisiaj i będziemy proponowali rzecz bardzo trudną.
4: Gdy na posiedzeniu rządu zmiany w prawie oświatowym były dyskutowane i omawiane przez premiera Donalda Tuska,
3: będziemy proponowali zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczennice i uczniów w czasie zajęć i w czasie przerw.
4: To kilka minut wcześniej przed siedzibą Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można było usłyszeć głośne:
5: Nie zgadzamy się na zakaz.
4: Ze strony akcji uczniowskiej, mówi jej założyciel Paweł Mrozek.
5: Powinniśmy na początku edukować młodych ludzi o higienie cyfrowej, edukować o tym, że to są zagrożenia.
4: Te apele na nic. Tym razem resort zdania nie zmieni, a jak przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji, zakaz ma wyjść wszystkim na zdrowie.
6: Mam nadzieję, że poprawi po pierwsze siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność i sprawczość. Po drugie, wprowadzi porządek i higienę cyfrową w szkołach.
4: Przepisy, aby miały rację bytu, muszą być respektowane i tu pojawia się największy problem, co o dziwo dostrzegamy. postrzega każda ze stron.
5: No jak Barbara Nowacka też w poranku TOK FM mówiła o tym, że to będzie po prostu rozwiązanie idealne, że damy radę wreszcie pozbyć się problemów dzieci i młodzieży, no nie damy się pozbyć jednym tutaj zakazem, więc trzeba na to uważać.
3: Będziemy słyszeli głosy, że łatwo obejść taki zakaz. W przerwach to i tak dzieciaki, nie wiem, chowają się w toaletach i korzystają z telefonu, ale no, jest różnica. Łamać zakaz, a co innego mieć pełną swobodę korzystania.
4: Stąd też obawy, że zakaz, może i słuszny, pozostanie martwy.
7: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów.
4: Mówi Magdalena Bigaj, prezes Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
7: Zakaz bez dostarczenia szkole narzędzi, czyli jakiegoś rodzaju przewodnika, manuala, jak to krok po kroku zrobić, jest nieskuteczny po prostu. W związku z czym obudzimy się w takiej samej rzeczywistości 1 września, kiedy ustawa ma wejść.
4: Jak wynika z deklaracji, aż 70% młodych ludzi przyznaje się, że jest od korzystania ze smartfonu uzależniona. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Rząd przyjął pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Dotyczy to m.in. zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i ograniczenia dostępu do pornografii w sieci. Do tej pory wiele dzieci korzystało z takich treści w bardzo młodym wieku, mówi w TOK FM Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
8: Wiemy z wielu badań prowadzonych w Polsce, że de facto dzieci już od 9-10 roku życia nie mają problemu, żeby wejść na serwis pornograficzny i po prostu z niego w jakiś sposób korzystać.
1: Nowe przepisy mają sprawić, że przy wejściu na stronę dla dorosłych potwierdzenie wieku nie będzie polegało tylko na kliknięciu okienka z deklaracją pełnoletności. Dostawcy treści, którzy nie wprowadzą na swoich stronach skutecznej weryfikacji wieku, będą podlegali karze do 1 000 000 zł. Rząd także przyjął projekt ustawy pozwalającej na szybkie i skuteczne usuwanie nielegalnych treści publikowanych w sieci. To decyzja, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie. Tak w wywiadzie politycznym w TOK FM mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. I to jest komentarz do ruchu Donalda Tuska, do jego decyzji, a Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Zrobił to po tym, jak mieszkańcy odwołali w referendum prezydenta Krakowa, członka KO i szefa lokalnych struktur. Jak mówi gość Karoliny Lewickiej, mieszkańcy nie docenili Aleksandra Miszalskiego.
9: Pan prezydent jakichś błędów dużych nie popełnił, zrobił też, bym powiedział, bardzo dużo w zakresie pozyskania funduszy europejskich, ale efekt tego jest taki, że nie przekonał do tego swojego pomysłu mieszkańców Krakowa, że skumulowanie decyzji o negatywnym wydźwięku dla mieszkańców dało czarę goryczy.
1: Do czasu wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce funkcję komisarza będzie pełniła wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Władze Mazowsza rozbudowują mapę tzw. czarnych punktów wodnych. To niebezpieczne miejsca, gdzie dochodzi do utonięć. Teraz takich punktów oznaczonych czarnymi znakami jest 114. Sezon wodny dopiero się rozpoczyna. Ratownicy apelują do kąpiących się o rozwagę, ale w tym roku dużo mówi się także o pieniądzach i dofinansowaniu służb. O szczegółach Szymon Kępka.
10: Dofinansowanie otrzyma 15 jednostek mazowieckiego WOPR. Środki będą przeznaczone na bieżącą działalność, na zakup sprzętu, paliwa, ale także dronów, skuterów wodnych, silników i przyczep ewakuacyjnych, mówi Robert Radzewicz z legionowskiego WOPR.
11: Większość czasu w naszej bazie spędzamy ochotniczo. Ludzie żyją w przekonaniu, że my ze Skarbu Państwa po prostu mamy stałe dofinansowanie w postaci, nie wiem, 1 000 000 zł. No i sobie pływacie, bo w zasadzie to powinni się wszystko robić za darmo, a tak nie jest.
10: Jednocześnie ratownicy apelują o rozwagę, porzucenie spożycia alkoholu przy odpoczynku nad wodą i ograniczenie brawury, mówi prezes zarządu WOPR Paweł Błasiak.
12: Profilaktyka i prewencja. Człowiek tonie 6 minut tam, gdzie nie ma kąpielisk. Z reguły zdążyć nie możemy, stąd te 6 utonięć. Natomiast dzięki temu, że mamy sprzęt, że mamy możliwość pełnienia dyżurów, prowadzimy działania prewencyjne. Co jest dla nas najważniejsze? Apelujemy, szczególnie do dorosłych. Toną z reguły dorośli mężczyźni, dorośli faceci. Apelujemy, bierzcie przykład z kobiet. Dorosła, trzeźwa kobieta nie tonie. Jeżeli już chcemy pływać, bawić się tą wodą, cieszmy się. Pływajmy z boją. Boja asekuracyjna. Wszyscy ratownicy z taką boją pływają, to nie jest obciach.
10: Ratownicy postulują także, by lekcje pływania dla dzieci w podstawówkach były obowiązkowe. W ubiegłym roku w warszawskich i okolicznych akwenach utonęło łącznie 16 osób. W całej Europie i na świecie utonięcia należą do 10 głównych przyczyn śmiertelności dzieci i młodzieży w wieku od roku do 24 lat. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Jeszcze sprawdzamy, co się dzisiaj wydarzy. To będzie trzeci dzień 16. Europejskiego Kongresu Finansowego, który odbywa się w Sopocie. Tematami tego wydarzenia są bezpieczeństwo i konkurencyjność. Natomiast w Brukseli odbędzie się cotygodniowe posiedzenie Kolegium Komisarzy Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma przyjąć pakiet dotyczący europejskiego semestru, czyli corocznego procesu koordynacji polityk gospodarczych, fiskalnych i społecznych państw członkowskich oraz pakiet dotyczący suwerenności technologicznej. A także dzisiaj wchodzi w życie część nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nowymi przepisami rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu jakimś, zgodnie z tymi nowymi regulacjami, jeśli to dziecko kieruje takim właśnie pojazdem, mamy tutaj pewne nowe wymagania, o których będziemy mówili już za chwilę w dyskusji z państwem. Co państwo sądzą o tych nowych kwestiach, jak na przykład całkowity zakaz kasowania na kursach w WORD-zie punktów za przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę. Chodzi tutaj też o wysokie kary za błędy w rejonie przejść dla pieszych. O tym wszystkim, co się dokładnie zmieni, za chwilę państwo to wytłumaczymy i powiemy. Natomiast ogólne spojrzenie na to, co się zmienia w przepisach o ruchu drogowym. Czy państwu się te kierunki podobają? 22 44 044. Prosimy o telefony.
13: Reklama.
14: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
15: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 7 Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Dom spotkań z historią w Warszawie obchodzi 37. rocznicę wolnych wyborów w Polsce. Już czynna jest wystawa plenerowa Niepokorne, poświęcona kobietom opozycji, a w czwartek pokazy filmów dokumentalnych związanych z rokiem 89. Będą też słuchowiska, a wieczorem na Placu Konstytucji, jak co roku, spotkanie pod kawiarnią Niespodzianka, która w 89. roku pełniła funkcję sztabu wyborczego Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Jeszcze tylko do niedzieli można oglądać w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki wystawę Barbara Kasten – Postabstrakcja. Z okazji finisarzu przygotowano program wydarzeń specjalnych, w tym warsztaty cyjanotypii, oprowadzanie kuratorsko-autorskie oraz spotkania z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Orskim. A Barbara Kasten, której poświęcona jest ekspozycja, na początku lat 70. pracowała z Magdaleną Abakanowicz. Zafascynowana Polską Szkołą Tkaniny Artystycznej, stworzyła serię rzeźb z sizalu. 40 skarbów na 40-lecie. Muzeum Kinematografii w Łodzi przygotowało jubileuszową wystawę celebrującą 40. rocznicę powstania najważniejszego muzeum dla miasta filmu Łodzi Filmowej. To hołd dla twórców kina. Eksponaty wybierali reżyserzy, aktorzy, operatorzy czy montażyści. Wśród nich m.in. festiwalowe nagrody, plakaty, fotosy, kostiumy i rekwizyty.
18: Bardzo nam chodziło o wytworzenie takiego wrażenia, że jesteśmy w skarbcu, bo to są skarby, to są wszystko unikalne rzeczy. Okazało się, że zwycięzcą tej wystawy w plebiscycie na popularność jest Andrzej Wajda, bo jest aż 6 obiektów związanych z filmami Andrzeja Wajdy. Dla osób, które traktują kino lżej, to myślę, że gratką jest zobaczenie Damy z łasiczką z filmu Vinci. To naprawdę jest bardzo zabawnie zastanawiać się, ile wąsów ma łasiczka i czy przypadkiem się nie pomylili, może jednak to ten oryginał.
17: Mówi kierująca muzeum Marzena Bomanowska. Muzeum Kinematografii w Łodzi ma w swoich zasobach kolekcję złożoną w sumie z ponad 90 tysięcy obiektów.
1: Dziś Dziś na północnym wschodzie Polski zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze będzie ono umiarkowane i duże. Na termometrach dzisiaj zobaczymy następujące wskazania. Od 14 stopni na przedgórzu sudeckim i 16-17 stopni na południowym zachodzie do 22-25 stopni na przeważającym obszarze kraju.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Mamy 24 minuty po godzinie 5. No i zaczynamy naszą codzienną dyskusję, która będzie dotyczyła zmian w przepisach o ruchu drogowym. Otóż od 3 czerwca, czyli no właśnie teraz, właśnie od dzisiaj, wchodzą w życie nowe przepisy drogowe i dotyczą one na przykład wysokich kar punktowych za błędy w rejonie przejść dla pieszych, błędy, które popełniają kierowcy za łamanie przepisów, a także nowych sankcji za driftowanie, gdzie za jeden taki niebezpieczny manewr będzie można nawet dostać 22 punkty karne. Czyli mamy kolejne tutaj zaostrzenie. Co państwo sądzą o takich kierunkach zmian? Jest ich więcej, pozostałe jeszcze będą się pojawiały w tej dyskusji, a na razie głos zabiera słuchacz, który jako pierwszy się do nas dodzwonił, czyli pan Marek z Warszawy. Dzień dobry, słuchamy.
13: Mam szczęście znowu dzisiaj. Wie pan, życie jest dziwne i tak jakoś łączy się wiele wątków właśnie w to, co nazywa się życiem. Wczoraj było o telefonach. Ja pozwoliłem sobie powiedzieć prawdziwą historię z pasów. Nawet wczoraj taki pani słuchaczka, pani Ania skomentowała to, że tak a propos dzisiejszego tematu, że nie można wtargnąć na pasy i że to skandal, co ja powiedziałem. Otóż można. Tak samo jak można wtargnąć na jezdnię, za to dostać punkty, wyjeżdżając z pobocza, z bramy i tak dalej. Tak samo można wtargnąć na pasy, idąc po prostu z łuchówkami na uczach i skręcając nagle gwałtownie metr przed nimi w lewo właśnie na pasy, na przykład albo w prawo, czy w lewo. Prawda jest taka, że to zaostrzanie przepisów jest jednak problemem politycznym mimo wszystko, bo boją się politycy zmienić prawo w tym zakresie. Uważam, że zaostrzanie ciągłe przepisów nie do końca jest przemyślane, bo wiele z nich zaostrzanych jest na wyrost. Budujemy coraz piękniejsze drogi, coraz lepsze drogi. Rzeczywiście jest to wszystko świetnie poukładane, skomunikowane. W wielu miejscach są zupełnie irracjonalne ograniczenia prędkości. Na drugim biegunie natomiast rzeczywiście warto byłoby przyjrzeć się, jak ta infrastruktura jest tworzona, czy nie warto byłoby jakiś korekt dokonać właśnie na odcinkowych pomiarach prędkości, na właśnie odcinkach drogi, gdzie przesadnie niskie lub wysokie są te parametry co do dozwolonej prędkości. Mi się wydaje, że ten problem też polega na tym, że w Polsce prawo tworzą w tym zakresie często parlamentarzyści, którzy nie mają prawa jazdy. No ja ostatnio słyszałem, jak posłanka z lewicy mówiła, że powinniśmy do 30 km na godzinę ograniczyć prędkość jazdy samochodem. No zgodnie z tą logiką to tamtych trochę odcinków jest takich, gdzie trzeba by się rowerzystom wtedy przyjrzeć błyskawicznie, bo potrafią jechać 50 na godzinę. Ja wiem, że to się nie chce wierzyć, ale potrafią. Szczególnie na rowerach elektrycznych, czy hulajnogach te 25-30. To jest po prostu skomplikowana sprawa znowu. Tak jak życie jest nieproste. Myślę sobie, że to jest tak, że nie powinniśmy przesadnie zaostrzać przepisów tam, gdzie nie potrzeba. Za driftowanie powinny być kary, szczególnie w mieście. Tak samo jak nie powinno być kar za jazdę na odcinkach na przykład autostradowych często, albo dróg szybkiego ruchu 120 na godzinę, czy 110, bo jest to po prostu też nieracjonalne. Po to te drogi budujemy. Co do zasady, nie powinniśmy tak działać. Tak?
1: Słucham. Panie Marku, a gdyby pan miał taką moc, to co by pan zmienił w przepisach?
13: Wie pan, ja powiem znowu rzecz kontrowersyjną. To znowu może wywołać jakąś tam falę reakcji, ale powiem, bo takie mam na ten temat spojrzenie. Myślę sobie, panie redaktorze, że nie wolno doprowadzać do sytuacji, w której powstają jakieś dyktaty. Tak jak nie powinien powstać na drodze dyktat kierowców, na drodze w rozumieniu nieprzestrzegania przepisów, łamania ich, tak nie powinno być dyktatu rowerzystów, dyktatu tych, którzy jeżdżą na hulajnogach, czy dyktatu pieszych tam, gdzie no oni po prostu najzwyczajniej w świecie nadużywają prawa albo łamią prawo, doprowadzając do sytuacji niebezpiecznych. Co bym zmienił? Przyjrzałbym się wszystkim w Polsce odcinkom dróg, gdzie są postawione odcinkowe pomiary prędkości. bo dla wielu gmin w Polsce jest to po prostu sposób na zarabianie pieniędzy do budżetu gminy. To jest zupełnie nieracjonalne. Ale też na drugim biegunie zainstalowałbym mnóstwo świateł w tych miejscach, które są niebezpieczne. Powiedziałem celowo mnóstwo, bo w samej Warszawie, ale też w Poznaniu, w Krakowie, gdzie często bywam w różnych miastach w Polsce, jest za mało świateł na przejściach, które są niebezpieczne. Motocykliści bardzo często gwałtownie jadą. Samochody często w skomplikowanych bardziej miejscach mają trudności z po prostu przejechaniem. Albo za łatwo mają z tym przejechaniem i piesi mają trudności z przejściem. Warto by to zweryfikować, przyjrzeć się temu wszystkiemu i stworzyć jakieś jedne zasady, które by powodowały, w których miejscach są ograniczenia prędkości, w których miejscach powinny być światła albo nie powinny. Po prostu warto takiego resetu dokonać, a nie ciągle dokładać kolejne zakazy, bo to nie jest mądre do końca, to tylko budzi frustrację. A politycy boją się kierowców i nie dokonają zmian.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Marek z Warszawy. Numer telefonu do Radia Tok FM to 22 44 044. Rozmawiamy o zmianach, które wchodzą w życie od dzisiaj, a dotyczą prawa o ruchu drogowym. Otóż od dzisiaj już kierowcy nie będą mogli sobie zredukować punktów karnych, bo w tej chwili tak jest, że czy też do tej pory tak było i częściowo tak pozostaje, że idziemy do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w sytuacji, gdy mamy dużo punktów karnych, po to, żeby odbyć tam takie szkolenie i nam odejmą te punkty karne. Będziemy mogli spać spokojniej, jeśli chodzi o nasze prawo jazdy. Ale tutaj już nie w każdym przypadku będzie można zredukować te punkty karne. Za najpoważniejsze wykroczenia już nie. Na przykład prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, znaczne przekroczenie prędkości, czy też stwarzanie zagrożenia dla pieszych. W tych sytuacjach, w przypadku takich wykroczeń, nie ma możliwości już redukowania punktów karnych w WORCie. Pan Zdzisław z Warszawy jest z nami, słuchamy.
19: Dzień dobry. No, pierwszy raz się chyba zdarzyło coś takiego, że mój poprzednik wyjął mi wszystkie sprawy, które chciałem powiedzieć. To całkowicie się z nim zgadzam i właściwie nie mam nic do powiedzenia więcej. Poza chyba tylko tym, że powinniśmy przy zmianach przepisów uwzględnić to, aby prawo jazdy nie było restrykcyjnie zabierane za jakieś drobiazgi, tylko żeby już ta ostateczna forma sankcji była faktycznie za poważne wykroczenia, a nie za jakieś głupoty i pierdoły, jak to się ogólnie mówi.
1: A za jakie drobiazgi, panie Zdzisławie?
19: No jeżeli na przykład zbieramy te punkty za jakieś tam przekraczanej linii, czy coś takiego i ktoś notorycznie zapowtarza, to nie trzeba za to od razu zabierać prawo jazdy, tylko już, bo odbiera się po prostu komuś tych punktów, tylko trzeba po prostu pouczać, no jakoś zmuszać do tego, żeby od tych nawyków kierowca odszedł. A za poważne sprawy oczywiście tak.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Zdzisław z Warszawy, który wskazał na sytuację, w której ktoś popełnia, jak to określa pan Zdzisław, jakieś mniej istotne wykroczenia i czy wtedy miałby

0: jeden do jednego decydują o tym, że na końcu mamy bezpieczeństwo. Więc próbując tylko poruszyć jakieś tam przykłady, powiedziałbym, że tak, wiadomo, że musimy szukać sposobów pozwalających zwiększyć to, co na końcu nas interesuje, nazywamy to bezpieczeństwem, czyli efekty jeżdżenia. Tak, mamy przykłady, na przykład właśnie z lotnictwa, w którym procedury zwiększyły bezpieczeństwo lotów, chociaż paradoksalnie latanie jest dużo bardziej przewidywalnym zjawiskiem niż na przykład jeżdżenie samochodów. I teraz ja chciałem swój głos dodać jako ktoś, kto mówi to na podstawie, powiedzmy, doświadczenia, ponieważ jeżdżenie pojazdami było kiedyś, właściwie do dzisiaj, moją ogromną pasją. Mam prawo jazdy pewnie chyba 47 lat, a może właściwie nawet troszkę dłużej jeżdżę. Przejeździłem kilometry w milionach i mam wrażenie, że rzeczywiście pasja wprowadzania przepisów jest robiona w sposób politycznie umocowany, na zasadzie mnie się wydaje. No i to jest tak, że oczywiście są rzeczy, które są bezdyskusyjne. Wiemy, że jak ktoś jest pod wpływem alkoholu, to co do zasady powoduje to niebezpieczeństwo u jednych większe, drugie mniejsze. Pytanie tylko, czy wprowadzanie coraz większych kar, bo na końcu można byłoby nawet dodać karę śmierci, rozwiąże ten problem. Ja nie mówię, że nie należy tych kar dawać, tylko jest pewna granica, powyżej której wprowadzenie kar nie przynosi niczego. To widzimy teraz, jest zabieranie pojazdów, jest więzienie, jest to, jest tamto, problem cały czas istnieje, bo na niektóre osoby już to nie działa, czyli zwiększenie kar niekoniecznie jest rezultatem i to jest kwestia wysokości kar, a druga kwestia to jest kwestia, co z czego wynika. Ja nie do końca jestem przekonany, czy na przykład opowieści o driftowaniu są rzeczywiście jakimś problemem. Nie znam statystyk, chciałbym poznać, czy one, to tam rzeczywiście istnieje jakieś zagrożenie, czy to jest tylko bardzo dobrze sprzedający się problem taki polityczny, bo my to coś dobrego robimy. Dlaczego to mówię? No dlatego to mówię, że te 40-30 parę lat temu nie było oczywiście u nas aż takich szybkich samochodów, ale większość miało tylny napęd, bo takie były te polskie samochody. I sam przyznaję z wielką pasją, jak spadał śnieg, nie było ruchu, wyjeżdżałem na jakieś wolne miejsca, parkingi, gdzie z wielką przyjemnością driftowałem, uczyłem się jeździć na śliskim i jestem przekonany, że dzięki temu udało mi się parę razy w życiu uniknąć jakichś konsekwencji, bo to jest jakaś tam umiejętność. Ja nie mówię tego po to, żeby tam zachęcać tak czy inaczej, ale mówię dlatego, że wynikanie, proste mówienie, że driftowanie jest jakimś rzeczywiście problemem, który generuje niebezpieczeństwo na drogach, warte byłoby sprawdzenia, czy rzeczywiście tam jest jakieś niebezpieczeństwo, czy to jest tylko taki dobry argument do tego, żeby powiedzieć wyborcom, no właśnie coś bardzo ważnego robimy. Przypadków mógłbym mnożyć, na razie tyle. Dziękuję bardzo.
1: To był pan Robert z Prądnika. Przypominamy numer telefonu 22 44 044, adres mailowy pierwszy@tok.fm i apel o to, aby panie do nas częściej dzwoniły. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która się pojawia od dzisiaj w przepisach. Otóż obowiązek noszenia kasków przez osoby do 16 roku życia w przypadku, gdy kierują tacy młodzi ludzie rowerem, hulajnogą elektryczną, na przykład tego typu pojazdami. Pan Włodek z Wrocławia się do nas dodzwonił. Słuchamy.
2: Witam panie rektorze i wszystkich słuchaczy. Tutaj właśnie wszyscy mają rację, a najbardziej popieram pana Roberta z Prudnika, że... Halo?
1: Jest pan na antenie cały czas, dobrze pana słyszymy.
2: A teraz?
1: Nadal pana dobrze słyszymy, panie Włodku.
2: A dobrze, dobrze. Więc tak, ja twierdzę, że tak jak pan Robert, że podnoszenie kar w nieskończoność to skutek daje odwrotny. Bo im większa kara, no trudno. Złapią mnie po prostu, no to będę ukarany, zamkną mnie, za ucieczkę przed policją 5 lat.

0: to, no to dobrze. Społeczeństwo będzie mnie karmiło, ja nie będę pracował. Ewidentna strata, jako aspekt ekonomiczny. A aspekt taki drogowy, bo ja lubię konkret, to powiem tak. Na przykład, dlaczego wszyscy politycy, posłowie sądowi mówią przed wyborami, nie będzie immunitet, skończymy immunitetem. Mijam wybory i potem pan Mejza ma 10-8 punktów, ma dalej sobie prawo jazdy, pan senator i tak dalej. Po prostu dość hipokryzji. Dla mnie to jest wszystko hipokryzja i to jest taki temat, taki na poklask, łatwy temat, prosty, który daje tutaj. Weźmiemy wszystkich za twarz, zwykłych obywateli, Kowalskich, Nowaków i innych po prostu, a my uprzywilejowani i tak sobie będziemy jeździli, będziemy mieli coraz więcej punktów. Tak jak pan poseł mówi.
1: Bardzo dziękuję, pan Włodek z Wrocławia. No właśnie przykład tego posła wymienionego to jest chyba przykład, który jest argumentem za zmianami w przepisach, jak choćby za tym, żeby już za jazdę po alkoholu nie można było zredukować sobie, znaczy w przypadku jazdy po alkoholu, żeby nie można było zredukować tych punktów. No, wydaje mi się to logiczne. 22 44 044, prosimy o kolejne telefony. Za chwilę wrócimy do dyskusji.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7:00. Co dzisiaj będzie się działo, jeśli chodzi o pogodę wokół nas, w całej Polsce. I jeśli chodzi o przewidywania dotyczące temperatury, to będzie taki dość ciepły, chyba nawet cieplejszy od tych poprzednich dni. Właśnie to będzie taka cieplejsza trochę środa, bo na termometrach zobaczymy od 14, tutaj co prawda niewiele stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16-17 stopni na południowym zachodzie, do 22, nawet 25 stopni na przeważającym obszarze i 27 stopni, które zobaczymy w Polsce południowej. Na północnym wschodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzisiaj na temat zmian w przepisach o ruchu drogowym. Pytamy Państwa o to, co Państwo sądzą o rzeczach, które dzisiaj wchodzą w życie. Mianowicie, nie będzie można zredukować punktów karnych za pewne poważne wykroczenia drogowe, to jest jedno, a drugie, bardzo też ważne, obowiązek noszenia kasku przez osoby do 16 roku życia, które poruszają się na przykład na rowerze czy na hulajnodze. 22 44 044, to niezmiennie numer telefonu do nas. Jest z nami pan Karol z Katowic, słuchamy.
2: Witam serdecznie, panie redaktorze. Tak się składa, że już chyba kolejny dzień, trzeci czy czwarty, rozmawiamy o nakazach, zakazach i ograniczeniach. Niezależnie od tego, czy to są hulajnogi, czy kaski, ja to wszystko bardzo popieram. Niemniej jednak genezę widzę, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, w tym, że można wymagać od społeczeństwa wiele, natomiast może trzeba wymagać też od organizatorów waszego życia. Czy samochody muszą mieć na liczniku 260 w momencie, kiedy przeważnie można się poruszać szybkością 80-90? Wydaje mi się, że gdyby sięgnąć właśnie w te źródła, bo nie chcę zbyt długo rozmawiać, te źródła, które poza społeczeństwem tak jakby powstają w oparciu o działania różnych ludzi, można by było wielu rzeczy według mnie uniknąć. A tak mamy, tak jak mamy, dużo chaosu przy tym wszystkim, a skutki są takie, jakie na dzień dzisiejszy są. A dla mojego bezpieczeństwa to najbezpieczniej będzie, przepraszam, bo powiem coś drastycznego, zabierzcie mi moje życie dla mojego bezpieczeństwa, wtedy będziemy wszyscy mogli spać spokojnie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
1: To był pan Karol z Katowic. Myślę, że pan Karol tutaj za daleko poszedł w tej swojej ocenie i oczekiwaniach wobec naszych rządzących. Dzisiaj rozmawiamy o rzeczach, które są, myślę, takie dość praktyczne i proste we wprowadzeniu i w odbiorze. Mianowicie punkty karne, ich redukcja już nie będzie możliwa w tak wielu przypadkach jak do tej pory, a dotyczy to na przykład jazdy po alkoholu, no i obowiązkowe kaski dla dzieci. Pan Krzysztof telefonuje ze Śląska, słuchamy.
3: No, witam, dzień dobry panie redaktorze. No ja nie wiem, czy nie trzeba takiego małego sprostowania zrobić, bo on tutaj używa, że jakieś punkty po alkoholu. Nie, nie wiem, przypominam sobie, żeby coś takiego w kodeksie było, że jak się wydmuchało, czy się wydmuchało, no i to nie ma punktów, jest prawo jazdy zabrane na rok, dwa, trzy, czy dożywotnio i tyle w temacie. Tam nie ma żadnych chyba punktów, że się skasowało i dało się odzyskać prawo jazdy. Wiem, że to jakieś kursy reedukacyjne były, ale to dopiero jak chyba się skończyła kara, którą sąd zasądził, to tak moim zdaniem chciałem tutaj dorzucić. Natomiast no, muszę się zgodzić tam z przedmówcami, większością, którzy mówili o tych kolejnych zakazach. Nie będę tutaj przedłużał, ale chciałbym dorzucić do dyskusji jedno, bo zwykły człowiek chciałbym się po prostu dowiedzieć, nie wiem, jakieś opracowanie zobaczyć, czy usłyszeć gdzieś, bo my te zakazy mamy co jakiś czas, średnio pewnie co pół roku, jakby się tak przyglądać ten kodeks, te mandaty do góry, kary do góry. Ja bym się chciał dowiedzieć, jak te poprzednie właśnie zmiany w kodeksie karnym, jak one wpłynęły na bezpieczeństwo, tak? Czy to poprawiło się, czy zostało tym samym, czy nie poprawiło się. Po prostu chciałbym się do takiej rzeczy od tych ludzi, którzy decydują o tym dowiedzieć. Jak te poprzednie zmiany, które jak podnosili chętnie te mandaty w wysokości, pomogły poprawić bezpieczeństwo na drogach. Tyle.
1: Panie Krzysztofie, postaram się sprostać tutaj pańskiemu, bardzo dziękuję za ten telefon, pańskiemu oczekiwaniu, bo to nie jest tak, że tych wniosków z wprowadzenia przepisów nie ma. One są, one się pojawiają i tak na przykład po tym, jak zostały zwiększone kwoty mandatów, no to fachowcy od ruchu drogowego, patrząc na statystyki policyjne, tutaj nie mają wątpliwości, że to się przyczyniło do poprawy bezpieczeństwa. Teraz głos dla pana Stanisława z Torunia, a za chwilę jeszcze w jednej kwestii powrócę do poprzedniego telefonu. Panie Stanisławie, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam z Torunia, gdzie gotyk na dotyk. Proszę państwa, no ja też dużo jeżdżę i muszę państwu powiedzieć, że z moich takich obserwacji miejskich to jest jednak bardzo często szokująca sprawa beztroskich pieszych, którzy wchodzą na pasy w ogóle nie patrząc, czy cokolwiek jedzie, czy nie jedzie. Ja staram się już wyjątkowo ostrożnie wchodzić, ale wystarczy nieuważny kierowca i po prostu taki pieszy nie ma żadnej szansy. Proszę państwa, no problemem to, co zostało wprowadzone, jest to oczywiście kaski bezwzględne, jest to kwestia bezpieczeństwa, ale chciałem zwrócić jeszcze uwagę na kilka innych problemów. Kwestia oznaczenia jakichś, chyba braku jednorodnych przepisów. Często jeżdżę, są miejscowości, które zamiast od razu wskazać tymi znakami, że jest obszar zabudowany, co 50, co 100 metrów, 50 ograniczenie, bo jakaś droga wchodzi i znów 70, i znów 50, i znów 70. No jest to dla mnie jest kuriozalne zupełnie. I kwestia jeszcze załóżmy tych znaków przed zabudowanym terenem. No ostatnio jechałem z południowo-wschodniej Polski i no już w takiej długiej trasie no często były znaki przed miejscowością o jakieś 300 metrów jeszcze w lesie i często wyjeżdżając z miejscowości człowiek patrzy, czy naprawdę był znak, który kasuje, znosi go, czy nie, okazuje się, że on jest kolejne 300 metrów w kolejnym lesie. Wie pan, coś strasznego, jeżeli chodzi o mnie. No i kwestia motocyklistów. Uważam, że kolejną sprawą jest to kwestia motocyklistów. Sam jeżdżę motocyklem, staram się trzymać, ale to, co wyprawiają motocykliści, no wyprzedzając, jeżdżąc motocyklami bez tłumików, wie pan, gdzie naprawdę wytrawnego kierowca samochodu są w stanie przerazić, bo nie wiadomo, co się dzieje. No to są takie rzeczy, które ja widzę i które uważam, że osoby, które kierują się czy tworzą prawo o ruchu drogowym, powinni wziąć bezwzględnie tym się zająć.
1: Bardzo dziękuję. To był pan Stanisław z Torunia. Nasz numer to 22 44 044. Jeszcze w nawiązaniu do telefonu pana Stanisława. No, w sytuacji, gdy jedziemy sobie jakąś drogą krajową przez Polskę i oczywiście dla nas stała prędkość byłaby najwygodniejsza i to najlepiej nie 50, no to pojawiające się co chwilę znaki 50, odwołane 50, później 70, może być nie wiem, irytujące nawet dla niektórych, chociaż bardzo wiele dróg krajowych właśnie tak wygląda i no nie wiem, co by tutaj można było zaproponować w zamian, skoro dojeżdżamy do zabudowań, dojeżdżamy do przejść dla pieszych, miejsca zabudowane, gdzie żyją ludzie właśnie tak wyglądają. Są różne znaki i należy się do nich po prostu stosować. Pani Anna z Gdańska telefonuje, słuchamy.
5: Dzień dobry panu i wszystkim słuchaczom. Chyba jestem jedyną kobietą, która dzisiaj dzwoni, prawda? Chciałam powiedzieć, że jestem absolutną zwolenniczką tego, żeby dzieci nosiły kaski na rowerach i na hulajnogach. Tak jak kiedyś ortopeda się wypowiadał, że 80% wypadków właśnie dzieci na rowerach czy na hulajnogach nie skończyłoby się na SOR-ze, gdyby miały kaski. Ostatnio mój syn właśnie miał taki mały wypadek na rowerze po przesiąściu się na większy rower i gdyby nie miał kasku, to podejrzewam, że musielibyśmy jechać do szpitala. Ale chciałabym jeszcze poruszyć jedną kwestię właśnie zwiększania kar i zaostrzania przepisów, jeżeli chodzi o jeżdżenie samochodami, że tak naprawdę trzeba byłoby coś zrobić z większymi karami dla kierowców, którzy potrącają ludzi lub ich zabijają. Bo tak jak na przykład chyba w 2022 roku lekarz zabił rodzinę, po prostu ją skasował na poboczu i tak naprawdę dostał tylko 2,5 roku więzienia, odsiedział, jeśli dobrze media mówią, chyba tylko 1,5 albo nawet mniej. Tak samo jak w 2024 roku tutaj na przejeździe w Gdańsku kierowca potrącił 5-latka na rowerze, wjechał po prostu na czerwonym świetle i po prostu to dziecko popchnął i pojechał z nim kawałek i również zapłacił tylko 1500 zł mandatu i nic więcej, żadnych konsekwencji nie poniósł, więc uważam, że tacy ludzie powinni być surowiej traktowani przez prawo. I to wszystko. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pani Anna z Gdańska była razem z nami. Jeszcze wracając do jednego z poprzednich telefonów. Otóż za jazdę po użyciu alkoholu można otrzymać 15 punktów karnych, nie tylko karę finansową. Więc no, skoro za to można otrzymać punkty karne, to siłą rzeczy tutaj w WORD-zie była taka możliwość, żeby sobie zredukować właśnie te punkty. Za to wykroczenie czy też przestępstwo. Pan Mirek telefonuje z Poznania. Słuchamy.
6: No, witam serdecznie wszystkich. Tak, jestem za tym, żeby te kary, które się pojawiły w kontekście przestępstw drogowych, czy to po spożyciu, czy bez alkoholu, tak, żeby te kary były ostre, odczuwalne, ale bardziej mi zależy na tym, bo w prawie nie chodzi o to, żeby było restrykcyjne. W prawie chodzi o to, żeby było skuteczne.
1: Egzekwowalne.
6: Tak, dokładnie, dokładnie. Więc tu nie chodzi, możemy wymyśleć sobie różne cuda, wianki, natomiast jeśli nie będzie efektywności, nie będzie skuteczności, nie będzie działań policji takich, dokładnie takich, jakie są wymagane, jakie są opisane w prawie, to te przepisy będą martwe. Tak samo jak w mojej ocenie przepisami martwymi będzie obowiązek jeżdżenia w kasku. Bo po pierwsze, jeśli będzie dziecko jechało po mieście rowerem bez kasku, to wyobraża pan sobie, że policja będzie robiła pościg za rowerzystą? No nie. Da nogę w jedną ulicę pod prąd, auta będą stały na drodze. Policja nie wiedzie, a patrząc na kondycję części naszych policjantów, to choćby nawet mieli super kondycję, to nie dogonią rowerzysty, no siłą rzeczy, nie wygra się. Więc to jest martwy przepis. Tu chodzi o to bardziej, żeby edukować te dzieci, żeby im tłumaczyć, co może przynieść tobie brak kasku na głowie, a nie mandat dla dzieciaka. Bo to będzie martwy przepis. Ale jeszcze jednej rzeczy chciałbym się odnieść, którą poruszył jeden z moich poprzednich przedmówców, to, że na nas, na obywateli nakłada się kolejne restrykcje, kolejne regulacje, w których my się mamy poruszać. I ja się podpisuję pod tym, co ten pan powiedział. Dlaczego nikt nie nakłada na samorządy bez względnego obowiązku pod rygorem kary urzędowej ściganej z automatu, że wszystkie skrzyżowania, które są w tej chwili budowane, mają być budowane w oparciu o system transportu bezkolizyjny. Tylko do tego, żeby to zrobić, takie prawo nie istnieje w Polsce. A może to by poprawiło? Przykładem jest jedno z miast na południu Polski, gdzie wszyscy burmistrza odsądzali od czci i wiary, bo wynajął zewnętrzną firmę, która zrobiła audyt, powiedziała, jak to zrobić, i od tamtego czasu ani jednego wypadku nie było. I ani jednego wypadku nie było. Tylko pan X i pani Y, którzy pracują w wydziale urbanistyki danej jednostki samorządowej, będą się czuły urażone, no bo przecież one od 30 lat zajmują się projektowaniem, a że nie mają pojęcia już o tym, co się w tej chwili dzieje. Chciałbym kiedyś dożyć tego, że na urzędy się nakłada.
1: Bardzo dziękuję.
6: Urzędy.
1: To był pan Mirek z Poznania. W tej wypowiedzi pobrzmiewało coś takiego: my i oni. My obywatele i oni państwo. To chyba jest tak w demokracji, że ci oni to jest to, na co my się umawiamy jako społeczeństwo. I w takim duchu obie te strony powinny współpracować ze sobą. Pan Grzegorz z Warszawy, słuchamy.
7: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. Tak przysłuchuję się temu tematowi. I tak, zgadzam się tutaj z przedmówcą, przedostatnim, że tak naprawdę to...
1: Troszkę dalej mikrofonu, bo takie mamy zakłócenia.
7: Tutaj chodzi o nieuchronność kary, bo to my możemy podnosić sobie w górę nawet do 30 lat za coś, a i tak sądy wymierzają karę roku w zawieszeniu albo jeszcze niższe. I tutaj to bardziej o to chodzi, bo to nie jest kwestia zaostrzenia samych kar, tylko nieuchronności kary, żeby ktoś, jak popełni jakieś przestępstwo, wiedział, że tego może spotkać, a nie na zasadzie, że tylko podnoszenia samych kar. A przykładem jest, przykre jest to, Jak się ogląda teraz z takiego procesu u pana, który to na autostradzie zabił całą rodzinę, i on nawet nie ma, nawet przez sekundę nie przeprosił tych rodziny, tylko dalej idzie
1: to zapadę. To prawda, postawa kierowców w tych sprawach jest szokująca. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz z Warszawy, a teraz ostatni głos należący do pana Zbigniewa z Poznania. Proszę o dyscyplinę czasową, panie Zbigniewie, słuchamy.
8: Dzień dobry wszystkim, żeby nie przedłużać. Proszę pana, generalnie przykład idzie z góry. Myślę, że każde wiadomości w TOG FM powinny się zaczynać pytaniem, dlaczego poseł Mejza ma jeszcze prawo jazdy? Potem to wszystko tak wygląda. Młodzi ludzie patrzą na to, co góra robi, i mają to w głębokim poważaniu. Jeżdżą sobie jak chcą. To tak nie powinno wyglądać. Następna rzecz. Proszę pana, restrykcje w stosunku do kierowców. Co chwilę się słyszy. Akcja znicz, akcja weekend, akcja tyle na kierowców, bo kierowca jest najsłabszym ogniwem. Nigdy nie słyszałem o akcji dealer, łapiemy tych, co sprzedają narkotyki, łapiemy bandytów. To chyba to państwo nie działa tak, jak powinno. Tak
1: bardzo
8: mi się
1: dziękuję
8: przynajmniej wydaje.
1: Za ten pański głos. Pan Zbigniew z Poznania był razem z nami. Dziękujemy za całą dyskusję i za wszystkie państwa telefony. Teraz pierwszy przegląd prasy. Na początek zaglądamy do Gazety Wyborczej. Konfederacja o Nawrockim działa zgodnie z deklaracjami. Od dnia, gdy Karol Nawrocki został prezydentem, konfederaci przypominają mu, że wygraną dały mu głosy wyborców Sławomira Mencena. Po roku prezydentury w Konfederacji mówią: dotrzymuje niemal każdego zobowiązania, tak mówią o Nawrockim. Prezydent ogłasza w piątek, że wystąpi do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. Niestety, prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z UPA nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, mówi prezydent Nawrocki. A dzień wcześniej to szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, to jest Nowa Nadzieja, wysyła w tej sprawie do prezydenta list. Zełenski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ. To konfederaci pierwsi proponują, żeby odebrać mu order. Na to dzisiaj Wyborcza zwraca uwagę w bardzo obszernym tekście. Erdoğan chce sięgnąć po Morze Śródziemne. Turcja buduje ramy prawne dla coraz bardziej ofensywnej polityki wobec Grecji i Cypru. Konflikt nad Morzem Egejskim trwa od dekad. Tureckie i greckie myśliwce regularnie przechwytują się nawzajem. Okręty patrolują sporne wody, a politycy po obu stronach oskarżają się o prowokacje. Nierozwiązana pozostaje kwestia Cypru. Inwazja Turcji w 1974 roku podzieliła wyspę na dwie części – legalną Republikę Cypru i uznawany jedynie przez Ankarę Cypr Północny. Dziś jednak sytuacja wygląda inaczej niż jeszcze w 2023 roku. Atak Hamasu na Izrael i odwet Izraela, a następnie wojna w Iranie zmieniają układ sił na Bliskim Wschodzie. Zaś Ankara wyraźnie pokazuje, że nie zamierza rezygnować z ambicji mocarstwa morskiego. Teraz Rzeczpospolita, w której znajdziemy dzisiaj 7 barier głównych. A chodzi tutaj o przedsiębiorczość, bo Polska jest w czołówce krajów o największych przeszkodach dla biznesu. Największa bariera to są koszty pracy. Firmom mocno doskwiera także rosnąca niepewność oraz wysokie ceny energii, paliw. Inne kwestie, jak brak wykwalifikowanych pracowników, brak zamówień, dostęp do finansowania. Tutaj widzimy na takim specjalnym wykresie w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Poznaliśmy nazwisko polityka Prawa i Sprawiedliwości, który dołącza do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Mamy prawo do rozczarowania, tak szef polskiej dyplomacji komentuje ostatnią kontrowersyjną decyzję ukraińskiego prezydenta. Będzie też o zmianach przepisów o ruchu drogowym. Od dziś młodzi rowerzyści, miłośnicy elektrycznych hulajnóg muszą jeździć w kaskach. Środa 3 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Michał Drewnicki został wyłoniony przez Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości jako kandydat na prezydenta Krakowa. Decyzja o wyborze krakowskiego radnego była podjęta jednogłośnie, mówi rzecznik PiSu Rafał Bochenek.
10: Tym kandydatem po jednogłośnej decyzji całego Komitetu Politycznego będzie pan Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat również jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
9: Rafał Bochenek wystosował także apel do polityków Konfederacji, by w nadchodzących wyborach na prezydenta Krakowa oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi prokurator generalny minister Waldemar Żurek, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Prawa i Sprawiedliwości Patrykowi Jakiemu. Cała procedura może zająć kilka miesięcy. Patryk Jaki, zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej.
11: To są decyzje prokuratury. Dowody, które prokuratura zebrała, wskazują na to, że to była manipulacja. Manipulacja, która miała osiągnąć określony cel, czyli de facto wyłudzenie publicznych pieniędzy poprzez nieuzasadnione łamanie zasad awansów i łamanie przepisów, które wtedy obowiązywały, więc myślę, że proces sądowy pokaże, czy ma rację prokuratura, czy Patryk Jaki.
9: Sam Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne, jednocześnie deklaruje, że będzie współpracował z prokuraturą. Prezydent Wołodymyr Zełański popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, ocenił wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski, komentując sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Dodał, że trwają rozmowy zakulisowe i wyraził nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu. Decyzja Zełańskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Swoje niezadowolenie wyrazili zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki, który zaproponował odebranie Wołodymyrowi Zełańskiemu przyznanego mu w 2023 roku orderu Orła Białego. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź wołyńską, czyli masowe zbrodnie na ludności polskiej. Od wczorajszego poranka na Kubie odbyło się kilkanaście protestów ulicznych przeciwko pogłębiającym się niedoborom energii elektrycznej. Największe manifestacje odbyły się na terenie aglomeracji Hawany. Protesty z powodu kilkunastogodzinnych przerw w dostawach prądu trwają też w innych miastach, m.in. w prowincji Artemisa na zachodzie kraju, a także w prowincji Holguin na wschodzie. Na początku stycznia administracja USA odcięła Kubę od dostaw surowców energetycznych, głównie z Wenezueli, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu energetycznego i częstych blackoutów. Dziś wchodzą w życie przepisy nakazujące obowiązek jazdy w kasku ochronnym dla dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia na rowerach i hulajnogach elektrycznych.
12: Zakładasz kask?
13: Tak, zawsze. Żeby jak spadnę, to żeby uchronić głowę, żeby nic mi się nie stało.
12: Dzieci jeżdżą bez kasków?
13: No, u nas na przykład w klasach starszych to dzieci jak wariaty jeżdżą po ulicach na hulajnogach elektrycznych, nie mają kasków, po 3 osoby jeżdżą na tych hulajnogach.
9: Za brak kasku u dziecka grozi mandat w wysokości 100 zł, który nakładany będzie oczywiście na rodziców lub opiekunów prawnych, a z dziećmi obowiązku zakładania kasków rozmawiała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska. Rząd przyjął projekt ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, który wprowadza większą swobodę dla dziennych opiekunów i nowe uprawnienia. Powstanie nowy rejestr żłobków, klubów dziecięcych i punktów opieki. Jedna osoba będzie mogła opiekować się większą liczbą dzieci. Szymon Kępka.
14: Opiekunowie mają być lepiej chronieni prawnie, na wzór funkcjonariuszy publicznych. Rzecznik rządu Adam Szłapka.
15: Opiekunowie otrzymają nowe uprawnienia, na przykład płatny czas na podnoszenie kwalifikacji zawodowej, 33% ulgę na przejazdy publicznym transportem.
14: Limit jednoczesnej opieki dla opiekuna wzrośnie z 5 do 8 dzieci, a to ma znaczenie dla małych społeczności. Prezeska Fundacji Rozwoju Dzieci imienia Komeńskiego Monika Rościszewska-Woźniak.
16: Jest to dobre rozwiązanie, gdzie nie potrzeba budować pełnego żłobka, tylko właśnie czy na wsiach, czy w małych miejscowościach, czy w lokalnych społecznościach.
14: Doprecyzowano też kwalifikacje opiekunów, bo dziećmi będą mogły zajmować się osoby, które ukończyły studia albo studia podyplomowe, m.in. z pielęgniarstwa czy położnictwa. Zmiany będą wdrażane stopniowo od 2028 roku w instytucjach samorządowych, 4 lata później w pozostałych. Szymon Kępka, TOK FM.
9: Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Na termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim i 16 na południowym zachodzie. W większej części kraju od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po 6. Prezydent podpisał ustawę pozwalającą strzelać gumowymi kulami do niedźwiedzi i do żubrów. I na temat tej ustawy będę teraz rozmawiał z Katarzyną Wiekierą, działaczką środowiskową i klimatyczną Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Czy to jest dobra decyzja? Potrzebujemy takiej ustawy?
17: To jest decyzja, na którą czekały Bieszczady. To jest decyzja, na którą czekał generalny dyrektor ochrony środowiska, która umożliwi położenie, przepraszam, dużych drapieżników. To jest bardzo ważne w przypadku tak dużych zwierząt jak niedźwiedzie czy żubry. To są duże, ciężkie zwierzęta. Niedźwiedź waży 100, nawet 300 kilo. I nie było możliwości prawnych, aby te zwierzęta przepłaszać, gdy jest taka konieczność, właśnie z pomocą gumowych kul, czyli takiego środka, który faktycznie skutecznie je odstraszy, będzie na tyle dotkliwy, że wywoła w zwierzęciu takie negatywne skojarzenia z człowiekiem. I będzie taką skuteczną metodą odstraszającą. Do tej pory pracownicy parków narodowych mieli takie możliwości. Taki program odstraszania niedźwiedzi w Polsce działa od lat skutecznie w Tatrach. Te zmiany w prawie były potrzebne, aby ten model z Tatr przenieść w Bieszczady. Można było to zrobić szybciej. Czekaliśmy, można powiedzieć, na to od dłuższego czasu. Te prace w parlamencie się przedłużały, więc ja się bardzo cieszę, że prezydent podpisał tą ustawę.
1: Jak w praktyce wygląda płoszenie niedźwiedzi?
17: To jest zadanie specjalistyczne i trudne, ponieważ faktycznie niedźwiedzie reagują tylko na tą gumową amunicję. I nie może tego robić każdy, może to robić tylko i wyłącznie przeszkolona osoba. Pracownicy w Tatrach są szkoleni co pół roku. I to muszą być osoby, które no jakby są pewne, jakby wiedzą, wiedzą, co robią. Robi się to w zespole, nie indywidualnie. I takie zespoły już też zostały powołane w Bieszczadach w ramach programu ochrony niedźwiedzi. To jest też program, który służy rozwiązywaniu konfliktów między zwierzętami a ludźmi. I jak się to odbywa? Żeby zarówno w Parku Narodowym w Tatrach, jak i w Bieszczadach tak to będzie działało. Są już takie dwie wieloosobowe grupy, które będą działać całodobowo. Jest już zaobrażowanych z takimi obrożami telemetrycznymi, z GPS-em, kilkanaście, bodajże 11 niedźwiedzi. Ten docelowo ma być 16, ten proces właśnie wyłapywania ich w pułapki, zakładania tych obroży trwa. Więc specjaliści, te grupy będą mieć wiedzę, gdzie te, no komu się też zakłada te obroże? Tym najbardziej takim problematycznym osobnikom, o których wiadomo, że się zbliżają. Będziemy mieć, tak samo to działa w Tatrach, czyli monitorujemy te zwierzęta i jesteśmy w stanie zareagować w momencie, w którym one zbliżają się do jakiegoś miejsca wrażliwego lub tam, gdzie uważam, że nie powinno ich być, wyjeżdża grupa i je skutecznie przepłaszcza. Tak to wygląda.
1: Jak taki niedźwiedź oberwie tą kulą gumową, to dzieje mu się krzywda?
17: To jest bolesne doświadczenie no i w tym płoszeniu o to chodzi, żeby zbudować takie negatywne skojarzenie z ludźmi, ponieważ dlaczego musimy to robić? Dlaczego też mówimy o zwierzętach chronionych i mówimy o tym, że w wyjątkowych sytuacjach organy ochrony środowiska wydają zgody na poszerzenie takich zwierząt i żeby to poszerzenie było skuteczne, no ono musi być w jakiś sposób bolesne. Musimy zbudować to negatywne skojarzenie, bo doszło do takich negatywnych zmian w tym zachowaniu tego niedźwiedzia, że on zaczął szukać w pobliżu ludzi najczęściej pożywienia. To jest ten też powód i ta przyczyna, dla którego zwierzęta zbliżają się niektóre do ludzkich siedzib. I teraz my musimy odwrócić ten proces. I teraz co jest też ważne? Poza tym płoszeniem ważne jest, żebyśmy wyeliminowali przyczyny, dla których te zwierzęta podchodzą w pobliże ludzkich siedzib. Bo jeżeli tylko będziemy je płoszyć, jeżeli to zwierzę będzie doświadczało stresu w związku z tym, że ono się zbliża gdzieś w miejsce, gdzie wie, że może znaleźć pokarm, będzie płoszone, to jest dla niego bolesne, ale nadal będzie w stanie znajdywać ten pokarm pochodzenia antropogenicznego, który go przyciąga, to on nadal będzie podchodził tam, gdzie my nie chcemy. Dlatego też ten program ochrony niedźwiedzia brunatnego wdrażany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska na obszarze Bieszczad, on jest wieloaspektowy. I tak naprawdę to płoszenie gumowymi kulami to jest ten element prawny, na którą czekaliśmy, którego brakowało. Od stycznia ten program jest realizowany. On też ma zarezerwowane środki finansowe na to, aby zabezpieczać odpady komunalne, miejsca, gdzie te niedźwiedzie przychodzą właśnie po to, żeby no, straciły ten powód to jest takie rozwiązywanie problemu u przyczyn.
1: A dlaczego takie niedźwiedzie nie wolą zostać tam, gdzie ich miejsce, w lesie?
17: Bo ten pokarm jest wysokokaloryczny najczęściej, który mogą zdobyć. Ten pochodzenia antropogonicznego, wysokokaloryczny i dosyć łatwo dostępny. To jest po prostu taka kwestia, jak u wszystkich organizmów na Ziemi to działa, jeżeli idę tam, gdzie jest łatwiej, prawda? I tak jest w przypadku wszystkich zwierząt. Za potencjalne sytuacje konfliktowe, jakie dotyczą ludzi i zwierząt, odpowiada człowiek. Niezabezpieczanie jakichś odpadów komunalnych to jest to, co je przyciąga w pobliżu ludzkich siedzib, czy też dziki w pobliżu miast. Tutaj problemem jest celowe dokarmianie dzikich takich zwierząt. Niestety, to są bardzo rzadkie zjawiska, ale niestety one mają miejsce. Są ludzie, którzy uważają, że trzeba zwierzęta dokarmiać, że bez nas nie przeżyją. To rodzi problemy właśnie, bo to zmienia zachowania zwierząt w sposób, którego byśmy nie chcieli. Były też takie przypadki w stosunku do niedźwiedzi 30 lat temu, Tatry. Niedźwiedzie nauczyły się podchodzić do parkingów, gdzie są turyści. Turyści te małe niedźwiadki karmili. A potem te małe niedźwiadki robiły się dużymi niedźwiadkami i turyści już prosili o to, żeby coś zrobić z tym. Takie były problemy, więc też ten model, który teraz jest w Bieszczadach wdrażany, on jest dobrze przetestowany od wielu dekad w Tatrach. Więc takie celowe dokarmianie, porzucanie przypadkowe odpadów, problem stanowi też nęcenie zwierząt na nęciskach. Jakby można prześledzić, że te niedźwiedzie, które też na przykład nie zimują, bo około 30% populacji niedźwiedzi, to też jest problem, to jest też kwestia zmiany klimatu, ocieplenia, nie zimuje, nie hibernuje w okresie zimowym. Przemieszcza się od nęciska do nęciska, tam gdzie te dzikie zwierzęta są dokarmiane przez myśliwych. Inny kolejny problem, cały czas nierozwiązany, nieetyczny bardzo, fotoczatownie, czyli takie specjalne pozostawianie niedźwiedziom pożywienia, żeby łatwo zrobić im zdjęcie. To wszystko uczy niedźwiedzie, że tam, gdzie jest zapach człowieka, można zdobyć to pożywienie i to buduje to negatywne zachowanie, niebezpieczne dla ludzi, konfliktowe potencjalnie, które my dzisiaj musimy odwracać poprzez ten kompleksowy program Bieszczady, poprzez zarządzanie odpadami, poprzez monitorowanie niedźwiedzi i poprzez ich płoszenie. Tak to działa w Tatrach na dużo mniejszym obszarze i po prostu się sprawdza, bo to też jest tak, że tam te 30 lat temu no, były problemy, były sytuacje konfliktowe z niedźwiedziami, niedźwiedź ściągający plecak turyście. Jest to potencjalnie niebezpieczna sytuacja oczywiście, więc tam po prostu wdrożono te metody już wiele lat temu i dzisiaj 5 milionów turystów odwiedza Tatry, dom niedźwiedzia. Jest tam po prostu bezpiecznie. To też jest ważne, że ta grupa, która działa w Tatrach, ona nie musi dosyć jakoś bardzo często płoszyć tych niedźwiedzi, nie? Bo to też...
1: No właśnie, ta częstotliwość. O to chciałem jeszcze zapytać. Została nam minuta, więc prosiłbym o krótką odpowiedź. Czy to właśnie w ostatnich latach ten problem się zaczął nasilać?
17: W Bieszczadach tak, a w Tatrach to wiele lat temu został rozwiązany właśnie przez tą wieloaspektowość działań, odpady, monitorowanie i płoszenie. I tak naprawdę to zarządzanie odpadami to jest to wyeliminowanie przyczyny u źródła. I dzisiaj to jest około, w Tatrach ten zespół specjalistyczny płoszy te niedźwiedzie około 40 razy w ciągu ostatnich 4 lat. Powiedziałabym, że dosyć rzadko. To po prostu nie jest konieczne, bo to jest wystarczająco skuteczne zarządzanie odpadami. I jakby też łączenie tych wszystkich metod równocześnie powoduje, że to nie jest tak, że płoszenie jest jakąś tutaj główną metodą. Nie, wszystkie, trzeba robić wszystko. Trzeba monitorować, trzeba zarządzać odpadami, trzeba płoszyć i kiedy się to robi razem, to wtedy jest skuteczne. To działa w Tatrach i teraz te zespoły, które są już powołane na terenie Bieszczad, będą mogły działać dzięki podpisaniu tej ustawy wczoraj.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Wiekiera, działaczka środowiskowa i klimatyczna Stowarzyszenia Pracownia na rzecz wszystkich istot, była razem z nami. Do usłyszenia.
17: Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.
1: W pierwszym programie TOK FM po informacjach o 6.20 będziemy mówili o sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Autopromocja.
18: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
19: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
18: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
20: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
18: Czy John Baszobora naprawdę uzdrawia chorych?
19: No nie, nie powiem to, Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy z nich nie korzystali.
18: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
21: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
22: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
24: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
23: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
24: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
25: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To może być trudny początek długiego weekendu dla krakowian. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie amerykańskie siły przechwyciły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów oraz przeprowadziły ataki w samoobronie na irańską wyspę w Zatoce Perskiej. Wszystkie irańskie ataki na siły amerykańskie zakończyły się niepowodzeniem. Rosyjskie ataki na Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek zabiły 22 osoby i raniły 130, ogłosił prezydent Wołodymyr Zełański. Dodał, że ci, którzy wspierają Kreml komponentami do dronów i rakiet, współuczestniczą w tych zabójstwach. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Wczoraj poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
26: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Mateusz Stanicki, zapraszam. Pogromczyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Świtoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
27: Well, it depends on the night.
28: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
10: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie, jakie rusza o 11:00, pokaże Eurosport. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej jedenastce. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził,
2: zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu. Trener zamierza mocno rotować składem.
3: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no, to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
2: Mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie, początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce. Drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anna van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
26: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: Dziś na termometrach od 20 do 25 stopni, niebo częściowo zachmurzone, na północnym wschodzie dużo słońca i sucho, w pozostałej części kraju możliwe przelotne, czasem intensywne opady, a na południu i zachodzie kraju zagrzmi. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 24 minuty po 6:00. To jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Prezydent USA i premier Izraela spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem. Tak podaje Wall Street Journal. Trump chce rozwiązania dyplomatycznego, Netanyahu natomiast wzmacnia operację przeciwko Hezbollahowi. Z czego wynika ten podział?
4: Z odrębnych interesów. Coraz bardziej, coraz bliżej mamy w Stanach Zjednoczonych do wyborów połówkowych. Też coraz większy jest taki opór polityczny i społeczny w USA przeciwko tej wojnie i przeciwko skutkom tej wojny, dlatego że ta wojna powoduje wzrosty cen na stacjach benzynowych, ale nie tylko, no bo wiadomo, że kiedy rosną ceny paliwa, to rosną stopniowo ceny wszystkiego. I tutaj Amerykanie nie widzą dalszego powodu do prowadzenia tego konfliktu. W innej pozycji zupełnie jest Izrael, który... Znaczy Izrael jak Izrael, bo tutaj powinniśmy też rozróżnić pozycję Benjamina Netanyahu i pozycję Izraela. Im dłużej Izrael toczy wojnę, tym dłużej pozycja Benjamina Netanyahu i jego rządu jest bezpieczna, tak? Także tutaj im dłużej będzie trwała ta wojna, im dłużej będzie trwał ten konflikt, im bardziej społeczeństwo Izraela będzie uznawało za uzasadnione atakowanie, czy to Iranu, czy teraz mamy do czynienia z ogromną operacją lądową izraelską w Libanie, tym lepiej dla Benjamina Netanyahu.
1: A na jakim etapie w tej chwili są rozmowy z Iranem?
4: No tutaj tak na dobrą sprawę zależy w jakim kontekście, tak? Donaldowi Trumpowi ten rozejm pomiędzy Izraelem a Hezbollahem jest niezbędny do kontynuowania właśnie rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Dlatego, że no to jest jeden z warunków, który Iran postawił Stanom Zjednoczonym, czyli zaprzestanie izraelskiej operacji lądowej w Libanie. Więc tutaj na dobrą sprawę myślę, że teraz, ponieważ co przyniosła nam dzisiejsza noc, chciałam powiedzieć, czego nam nie przyniosła. Nie przyniosła izraelskiego ataku na Bejrut, pomimo tego, że Izrael Katz i Benjamin Netanyahu zapowiadali bardzo silną reakcję i dalszą ofensywę. Natomiast poza ostrzałem tej południowego obszaru Libanu, szczególnie na południe od rzeki Litani, no to nie nie wyszli dalej ze swoją operacją, nie wyszli dalej ze swoimi działaniami wojennymi, militarnymi. Więc jakby częściowo ten rozejm został utrzymany i to by wskazywało na to, że te rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem będą mogły być kontynuowane. Dlatego, że Irańczycy bardzo jasno mówią, że cierpliwość irańskiego wojska jest ograniczona, cierpliwość irańskich polityków jest ograniczona i wojnę w Libanie traktują, tą taką izraelską operację, traktują jako integralną część tego konfliktu.
1: I tym samym są tą stroną negocjacji, która, tutaj znów sięgnę po retorykę Trumpa, ma więcej kart.
4: No zdecydowanie. Natomiast proszę zauważyć, że w tej chwili zdaje się, że w tej takiej warstwie retorycznej szczególnie, to Donaldowi Trumpowi bardziej zależy na zakończeniu tego konfliktu, tej wojny, niż Iranowi. Retorycznie Iran i irańscy politycy, irańscy oficjele, irańscy wojskowi okopali się w takiej retoryce, która mówi o tym, że oni są cierpliwi, oni mają czas, oni mają zasoby. Że wielokrotnie Donald Trump mówił, że zniszczy Iran, zniszczy ich cywilizację. No i przepraszam bardzo, gdzie to zniszczenie cywilizacji jest? Nigdzie, prawda? Iran jak trwał, tak trwa. Myślę, że w tej chwili jest dociśnięty, i tak wskazują analitycy, jest dociśnięty przez blokadę, czy też dociskany coraz bardziej przez blokadę morską, amerykańską. Chociażby dzisiaj w nocy został wystrzelony pocisk Hellfire i jeden z tankowców pusty został unieruchomiony. No i tak, w tej chwili wydaje się, że to Amerykanie są bardziej zainteresowani zakończeniem tego konfliktu, ale właśnie mają Iran, który retorycznie mówi, że ma czas, i mają Izrael, który mówi, że najpierw musi zniszczyć całkowicie, wytrzebić Hezbollah w Libanie, co myślę, że jest bardzo trudne na granicy niemożliwości. I ta sytuacja tutaj bardzo się komplikuje, dlatego że graczy jest wielu. To nie tylko Iran i Amerykanie.
1: Jakie wnioski płyną z tego, co się w czasie tej wojny wydarzyło w kontekście interesu USA w tym konflikcie? Znaczy, dlaczego w ogóle Stany Zjednoczone w to się dały wciągnąć?
4: No tutaj tych teorii, dlaczego Stany Zjednoczone dały się wciągnąć w tę wojnę, jest kilka. Te najważniejsze mówią nam o tym, że jest to relacja pomiędzy Benjaminem Netanyahu a Donaldem Trumpem. Z jednej strony, to jest taka trochę, byśmy powiedzieli, nieoficjalna teoria, ale mimo wszystko taka, która jest dosyć obecna i w mediach, i wśród analityków. No ale to, co jest właściwie najważniejsze, no to ta kwestia irańskiego programu jądrowego i tego zagrożenia, który mógłby płynąć dla Izraela i dla świata, czyli dla małego i dużego szatana ze strony Iranu w przypadku, kiedy Iran posiadałby broń atomową. Myślę, że to jest też chęć taka amerykańska pokazania dominacji w regionie, pokazania, że Stany Zjednoczone są w stanie prowadzić skutecznie operacje w regionie bliskowschodnim i że są w stanie bronić swoich interesów. Ale te wnioski, z którymi mamy do czynienia, to oczywiście zobaczymy, jaki będzie ostateczny, miejmy nadzieję, że on będzie, tak? Kształt tego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem i że on będzie rzeczywiście zawierał czy ograniczenie, czy w ogóle zaprzestanie programu jądrowego irańskiego, ale tak naprawdę my się o tym przekonamy.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sejf, teraz czas na eksport. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej. Bezzałogowce do Kanady i Rumunii. System antydronowy SAN do Norwegii. Okręt ratownik do Szwecji czy przeciwlotnicze pioruny. Pożyczki z instrumentu Sejf powinny wspomóc także eksport polskiej zbrojeniówki. Pierwszy etap alokowania pożyczek z unijnego instrumentu za nami. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej, głównie poprzez Agencję Uzbrojenia, podpisało ponad 60 umów o wartości prawie 120 miliardów. Zakontraktowano m.in. 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 armatohaubic Krab, samobieżne moździerze RAK, amunicję 155 mm, czy też bezzałogowce różnego rodzaju. Zadyszka Netflixa. Polacy znów ściągają torenty. Stabilizują się, z stabilizacją powiało. O, tak jest, tak to właśnie brzmi w branży platform streamingowych w Polsce. Liczba widzów stoi, liczba subskrypcji per capita również. A lider rynku Netflix traci widownię w naszym kraju. Za to renesans przeżywają bezpłatne torenty. Wynika z najnowszej edycji badania WPP Media. Netflix, największa platforma streamingowa pod względem liczby abonentów na świecie, traci na popularności w Polsce. Odsetek internautów, którzy wskazują, że to ich ulubiony serwis internetowy z filmami i serialami, spadł w ciągu roku z 62% do 56%. Tak wynika właśnie z tego badania. Lekkie zwyżki popularności widać wśród serwisów z drugiej ligi, takich jak HBO Max, Amazon Prime czy też Canal Plus. Więcej tych wyliczeń w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A w dzienniku Gazecie Prawnej o gospodarce. Czas przeszczepić nowoczesność. Gdy zyski rosły, rozwój wyhamował. Dopiero teraz, być może na fali popularności generatywnej sztucznej inteligencji, banki wracają na ścieżkę rozwoju. Ale rozruszanie organizacji nie jest proste. Z Grzegorzem Chutkiem rozmawia na ten temat Łukasz Wilkowicz. Na początku lat 2000 wszystkie duże banki w Polsce wdrażały systemy centralne. Dziś mało kto mówi o wymianie tych systemów na nową generację. Rozwiązania sprzed ćwierć wieku wciąż są wystarczające. Wówczas polska bankowość wykonywała niesamowity skok. Dzięki modernizacji przeskoczyliśmy przez mnóstwo problemów, z którymi koledzy na Zachodzie zmagają się do dzisiaj. Oni wdrażali swoje systemy 30 lat przed nami, a my dogoniliśmy ich technologicznie w krótkim czasie. Jednak teraz także my zaczynamy się mierzyć z tym samym problemem. Nasze systemy się starzeją. Niemniej na świecie polska bankowość wciąż ma opinię innowacyjną. Czytamy w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Autopromocja. Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do Was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się po 10.40. Zapraszam, Adam Mirek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa.

0: Slimin.
1: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
12: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 6.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zmieniły się przepisy i od dziś dzieci poniżej 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach elektrycznych i rowerach obowiązkowo w kasku na głowie. Spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
15: Można się bardzo mocno połamać bez kasku albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
16: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
17: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
16: A ile siostra ma lat?
17: 13.
14: Za brak kasku dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
18: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
14: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Decyzja o objęciu systemem kaucyjnym tak zwanych małpek zapadnie w drugiej połowie roku. Jak pisze dziś dziennik Gazeta Prawna, resort klimatu chce ograniczyć problem ich porzucania, a handel ostrzega przed paraliżem małych sklepów. Polacy opróżniają codziennie średnio aż 3 miliony małpek, które lądują w krzakach lub na chodnikach, stwarzając dla samorządów jeden z najbardziej uciążliwych problemów estetycznych oraz ekologicznych. Czytamy w dzienniku. W Portugalii rozpoczął się ogólnokrajowy strajk generalny przeciwko zmianom w kodeksie pracy. Kraj czeka chwilowy paraliż w szkolnictwie i w służbie zdrowia. Już wczoraj wieczorem protest doprowadził do utrudnień w pracy metra i komunikacji autobusowej w Lizbonie oraz w Porto. Odwołano także ponad 20 rejsów. Najwięcej słońca dziś na północnym wschodzie, w pozostałej części kraju możliwe są przelotne opady, na południu i zachodzie burze. W większości regionów na termometrach od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu, tam do 27.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. W tej chwili 17 minut do 7. Naszym gościem jest dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu z samego rana.
0: Rząd wczoraj przyjął pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Co się zmienia i jak pan patrzy na te zmiany?
12: Patrzę na te zmiany bardzo pozytywnie. My już jesienią zeszłego roku też wystosowaliśmy stanowisko w tej sprawie, uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych. Ten projekt był długo oczekiwany. Mam na myśli projekt dotyczący ochrony osób małoletnich przed treściami pornograficznymi. Leżał sporo. Myślę, że też leżał dlatego, że trwają prace unijne dotyczące skutecznej weryfikacji wieku przede wszystkim. A skuteczna weryfikacja wieku jest bardzo ważnym mechanizmem w zasadzie kluczowym, krytycznie ważnym do tego, żeby ta ustawa miała swoją moc. W istocie swojej chodzi o to, żeby strony internetowe, które prezentują i dostarczają treści pornograficzne, nie były dostępne faktycznie dla osób poniżej 18 roku życia. Dzisiaj, jak wiemy, opiera się to na deklaracjach i wystarczy kliknąć. Ponad 40% młodych ludzi wczoraj badania opublikował jeden z ośrodków państwowych. 44% nastolatków korzysta dość regularnie z treści pornograficznych. To jest też 1 300 000 w badaniach NASK-u z popularnego serwisu pornograficznego. To jest faktyczny problem. Oczywiście istota nie dotyczy zabraniania młodym właśnie, tylko przerzucenia odpowiedzialności, nie przerzucenia, tylko powiedziałbym wymuszenia odpowiedzialności po stronie dostawcy takich treści. I to jest zmiana bardzo dobra. Ona bardzo cieszyć powinna w zasadzie całe społeczeństwo, bez względu na wrażliwości ideowe, polityczne, dlatego, że dzisiaj w zasadzie wobec osób małoletnich, czy po prostu dzieci i młodzieży, jesteśmy bezradni jako państwo, czy byliśmy bezradni. Więc to na pewno jest bardzo dobry kierunek. Te strony będą też, jeżeli ta weryfikacja wieku skutecznie będzie realizowana, Urząd Komunikacji Elektronicznej, który zdecydowanie powinien być tutaj wspierany i wzmacniany, będzie prowadził rejestr takich stron. On będzie niejawny, ale ten rejestr będzie skutkował tym, że one będą po prostu blokowane. To rozwiązanie nie wejdzie w życie natychmiast, według mojej wiedzy, po przyjęciu przez parlament, a następnie podpisaniu przez prezydenta. Będzie też vacatio legis chyba około roku. Mhm. Czyli no, chodzi o to, żeby też przedsiębiorstwa mogły się do tego dostosować, ale jest to rozwiązanie bardzo długo oczekiwane. Od razu też musimy uczciwie mówić, ono nie rozwiązuje całego problemu, bo dzisiaj kwestia krzywdzenia seksualnego, mówię krzywdzenia, dlatego, że dostarczanie tego rodzaju treści, na przykład dla dzieci poniżej 15 roku życia, jest przestępstwem z artykułu 200 kodeksu karnego. Dzisiaj problemem nie tylko są strony pornograficzne. Dzisiaj w ogromną przestrzenią tego krzywdzenia są również platformy społecznościowe. Badania z zeszłego roku komisarz brytyjskiej do spraw praw dzieci pokazywały, że najwięksi dystrybutorzy treści pornograficznych do dzieci, na 10 największych dystrybutorów, 8 to są tak zwane platformy społecznościowe. Pewien paradoks. Mhm. Ale to jest dobry kierunek.
0: Nie powinien tego wyłapać?
12: Zdecydowanie ma pan rację, intuicja jest słuszna i wszyscy o to walczymy, ale wiemy, że platformy społecznościowe w tym sensie, komunikatory, które są przestrzeniami krzywdzenia dzisiaj, ponieważ mają tę funkcję zachowania end-to-end encryption, czyli szyfrowania, to są dzisiaj przestrzenie także krzywdzenia, czyli chodzi o to, żeby też budować tutaj zdrową świadomość pod tym względem, że przed nami jest znacznie większa batalia jeszcze o platformy społecznościowe, ale ten kierunek, który właśnie został nadany przez rząd i mam nadzieję, że przyjęty przez parlament, a później podpisany przez prezydenta, to jest absolutnie właściwy kierunek i bardzo cieszy. Tym bardziej, że mamy pewien pakiet ustaw, prawda? Mamy też pewne rozwiązania prawne, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycielskiego dotyczące także korzystania w szkole z urządzeń mobilnych. No mamy bardzo wiele rozwiązań ustawowych i nieustawowych, które i też pozaustawowych, które idą w absolutnie właściwym kierunku.
0: Spróbujmy rozłożyć na czynniki pierwsze te kwestie związane z pornografią w sieci. To tutaj mamy tak. Zobowiązanie platform do skutecznej weryfikacji wieku, to znaczy?
12: Będą musiały zastosować metodę, której ustawa nie definiuje samej w sobie. Ustawa definiuje, jakie metody nie są właściwe. Ta, która jest rekomendowana i o której się bardzo głośno mówi, to jest oczywiście Europejski Portfel Tożsamości, czyli taki M-Obywatel, który też to ma być to rozwiązanie włączone do M-Obywatela Polskiego, więc będzie to wygodne. Chodzi o to, żeby nie przetwarzać nadmiarowo danych osobowych, to po pierwsze, żeby państwo, rząd nie miał świadomości, kto z czego korzysta. To jakby to jest mechanizm bardzo potrzebny, na pewno potrzebny i tutaj deklarowany przez rząd. Natomiast druga kwestia jest oczywiście też taka, że ustawa nie definiuje konkretnie metod, natomiast nie włącza biometrii, czyli dlaczego chcę to powiedzieć, że nie będzie skanowania twarzy, tak jak na przykład ma miejsce to w Australii. To pod tym względem my nie kopiujemy tego rodzaju rozwiązań, bo one w Unii Europejskiej są po prostu nieakceptowalne. Natomiast metody będą należały do przedsiębiorcy i to jest bardzo dobre rozwiązanie, panie redaktorze, dlatego że państwo tworzy ramy, definiuje te ramy, wzmacnia regulatora Urząd Komunikacji Elektronicznej, który otrzymuje specjalne uprawnienia do tworzenia tego rejestru, a także następnie blokowania stron. Przedsiębiorstwo, czyli powiedzmy właściciel strony internetowej może się odwołać, będzie miał na to 14 dni, czyli jest spełniony tutaj również ten wymóg państwa, demokratycznego państwa prawa, jak rozumiem. Natomiast i to jest oczywiście właściwe podejście, ale jednocześnie, no właśnie, to odpowiedzialność spoczywa na barkach przedsiębiorcy, czyli państwo tworzy reguły, ramy, potrafi je wyciągać, realizować sankcje, wyciągać konsekwencje i jednocześnie będzie też kontrolować, monitorować. I to jest absolutnie właściwe podejście. Nie zawsze takie było. Muszę powiedzieć, że były takie projekty, które w zasadzie oznaczały pewną ucieczkę państwa przed odpowiedzialnością. W tym przypadku mamy do czynienia dokładnie z czymś odwrotnym.
0: Wygląda na to, że bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników sieci się zwiększy. Natomiast z tych serwisów pornograficznych korzystają przede wszystkim osoby dorosłe. Co się tutaj zmieni? Czy tutaj nie powstanie taka bariera w skorzystaniu z tych rozwiązań za granicą, w Wielkiej Brytanii, gdzie chyba coś podobnego funkcjonuje? Część społeczeństwa się obawia o anonimowość w sieci.
12: Ta anonimowość ma być zapewniona poprzez europejski portfel tożsamości, poprzez tego obywatela. Będziemy, myślę, też jako społeczeństwo w tej debacie uczestniczyć. Ja mówiąc uczciwie, reprezentuję przede wszystkim interes osób małoletnich też jako Państwowa Komisja. Dla nas środowisko czy cały ekosystem treści pornograficznych to jest także miejsce, które dzisiaj nie służy wyłącznie realizacji potrzeb seksualnych. To jest też miejsce, które włącza młodych ludzi w sieć pewnych działań przestępczych, która służy także szantażowaniu młodych ludzi następnie. Mamy w tej chwili w Europie, w świecie ogromny wzrost szantaży na tle seksualnym. One się bardzo często zaczynają w ekosystemie treści pornograficznych. Badania Children Protect, organizacji bardzo wysokiej reputacji, potencjalnych sprawców tego rodzaju przestępstw, także przestępstw seksualnych, pokazują, że to właśnie ekosystem platform pornograficznych jest tym miejscem, gdzie także szuka się treści ukazujących seksualne wykorzystanie dziecka, bo to o tym też musimy mówić, a pytani następnie, gdzie szukają bezpośredniego kontaktu, platformy społecznościowe, gry online, a następnie przechodzenie na komunikator. To jest dzisiaj główne miejsce krzywdzenia i teraz oczywiście tej przestrzeni platform i komunikatorów dzisiaj nie dotykamy, ale ten kierunek wskazany dzisiaj w tych rozwiązaniach, które byłyby przyjęte, to jest absolutnie właściwy kierunek, który później adekwatnie, moim zdaniem, powinien być stosowany do presji na rzecz platform społecznościowych i komunikatorów właśnie.
0: Czy to idzie w parze z działaniami na szczeblu Unii Europejskiej?
12: Tak, bardzo. Idzie, chociaż oczywiście ta dyskusja jest bardzo trudna. Część krajów europejskich stosuje dokładnie rozwiązania przyjęte przez Polskę obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o platformy, trwa bój o to. My jesteśmy absolutnie zwolennikami tworzenia europejskiego systemu przeciwdziałania krzywdzeniu seksualnemu w internecie i tworzenia Centrum Europejskiego, czyli tak zwanej regulacji CSAM, przepraszam za ten akronim, Child Sexual Abuse Materials, bo mamy do czynienia z plagą tego rodzaju treści. Ja wiem, że w powszechnym obiegu używamy sformułowania, że to jest pornografia dziecięca. Staramy się absolutnie od tego odchodzić, bo pornografia ma pewien aspekt dobrowolności. W tym przypadku mamy do czynienia z absolutnym przestępstwem wykorzystania seksualnego dzieci. Gro tych materiałów, nawet 40% spełnia kryteria najbardziej brutalnych z użyciem narzędzi zwierząt. Tak mówią wszystkie wiarygodne dzisiaj źródła informacji, na których polega także polska policja, polskie instytucje publiczne. Więc mamy do czynienia z realnym problemem, z którym zaczynamy się mierzyć i to jest chwała tym, którzy stoją za tymi rozwiązaniami. Tym bardziej, że mówię, wchodzi też pakiet rozwiązań edukacyjnych, prawda, w polskich szkołach. Pewne, powiedziałbym, komplementarne podejście do tego problemu. Ograniczenie używania no nie tylko urządzeń, ale także tym samym aplikacji, przez uczniów w szkole. To jest oczywiście jedno z wielu rozwiązań. Dla mnie znacznie ważniejsze są na przykład wprowadzenie do polityki oświatowej higieny cyfrowej, wprowadzenie edukacji medialnej, która wchodzi do szkół od września tego roku, wprowadzenie edukacji zdrowotnej, gdzie ogromna część dotyczy także ochrony przed wykorzystaniem seksualnym.
0: W jakim wieku dzieci po raz pierwszy mają styczność z treściami pornograficznymi i jakie to ma skutki?
12: Na dzisiaj to, co wiemy, to jest poniżej 11 roku życia. To mówią także badania europejskie. W Polsce to jest około 11 roku życia, ale faktycznie trzeba by przyjąć, że to jest między 9 a 11 rokiem życia. Skutki są daleko idące i nie tylko związane z rozwojem seksualnym. Są związane przede wszystkim z relacjami społecznymi, z pewną desensytyzacją, czyli odwrażliwianiem młodego człowieka na zabijaniem w nim empatii wobec innych osób. Oczywiście tworzeniem świata wyobrażeń, które będzie powodował ogromną frustrację i wiele dysfunkcji w zdrowiu psychicznym i funkcjonowaniu młodego człowieka, ale także chcę zwrócić na to uwagę. Te treści dzisiaj służą wciąganiu młodego człowieka w bardzo niebezpieczne kręgi, także w skrajnych przypadkach kręgi o charakterze przestępczym. Ta naturalna ciekawość młodego człowieka jest bardzo często wykorzystywana przez sprawców, bardzo różnych sprawców, także działających w porozumieniu. I na tego aspektu też nie powinniśmy ignorować. Nie chciałbym go przeceniać, ale nie możemy go ignorować, bo szantaże, ostatni raport Internet Watch Foundation pokazuje wzrost szantaży na tle seksualnym wobec młodych ludzi o 127% tylko w ciągu jednego roku. Co ciekawe, w tym przypadku 98% poszkodowanych, pokrzywdzonych to chłopcy w wieku 14-17 lat, co pokazuje, jak naturalna ciekawość poznawcza jest instrumentalizowana i niestety kończy się bardzo często tragediami życiowymi.
0: Jaki to jest mechanizm? Młody człowiek jest zachęcony do tego, żeby co? Swoje zdjęcie udostępnić, tak. Wysłać i później
12: jeżeli chodzi o szantaż. Tak, absolutnie. I to zdjęcia nie muszą mieć charakteru seksualnego, od razu powiem, ponieważ gro tych szantaży to są szantaże, gdzie wysyłamy swoje po prostu prywatne zdjęcia, powiedzmy intymne, w rozumieniu prywatne. Następnie one mogą być przetwarzane dzisiaj w bardzo prosty sposób za pomocą urządzeń, narzędzi AI, sztucznej inteligencji, a później młody człowiek jest szantażowany, szczególnie kiedy nie ma właśnie... Te czynniki wspierające, ochronne nie działają, czyli na przykład zaufana relacja w domu, prawda, w rodzinie, nie ma, nie wiem, relacji rówieśniczych wspierających. Młody człowiek boi się, w związku z tym wykonuje pewne zadania, przymuszany jest do pewnych działań, a następnie także, to jest bardzo ważna, niestety groźna konsekwencja, także dokonuje później ze względu na kryzys zdrowia psychicznego, w którym jest, nie wiem, samookaleczeń, no właśnie, także niestety działań o charakterze przestępczym, ale to jest oczywiście skrajna forma, nie chciałbym na niej się wyłącznie koncentrować. Niemniej problem jest znacznie poważniejszy niż tylko taki, powiedziałbym, niewinny uśmiech, który czasami widzimy na twarzach osób, które słyszą o treściach pornograficznych dostarczanych młodym ludziom.
0: I chyba często jest tak, że rodzice nie mają świadomości, co się dzieje w głowach ich dzieci za sprawą styczności z pornografią.
12: Tak, dlatego, że mamy pewną mentalną barierę pokoleniową. Wydaje się, że każdy przechodzi ten wiek, każdy czytał Świerszczyki, przepraszam, mówię to w taki sposób pejoratywny, mam to na myśli, dlatego, że i w jakiś sensie prześmiewczy. Dzisiaj to już dawno nie są Świerszczyki. Wszystkie możliwe badania, myślę, że to intuicja nam to także podpowiada, mówią, że cechą charakterystyczną treści, do których dostęp ma dzisiaj młody człowiek, jest ich skrajna brutalność. Wszelkich treści, także treści pornograficznych. To nie są właśnie wypowiadane z uśmiechem czasami na ulicach sformułowania, że chodzi o Świerszczyki. To już dawno nie są te Świerszczyki. Młody człowiek jest epatowany dzisiaj skrajną formą przemocy, do której nigdy nie powinien mieć dostępu ze względu na swoją wrażliwość i etapy rozwoju emocjonalnego, poznawczego, moralnego i społecznego.
0: To na koniec jeszcze proszę o przypomnienie, kiedy zobaczymy efekty tej ustawy, zakładając, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.
12: O ile pójdzie wszystko zgodnie z planem, miejmy nadzieję. Rozumiem, że jeżeli chodzi o tę konkretną ustawę, to ona rok po... będzie w pełni funkcjonowała rok po podpisaniu przez prezydenta. Na razie projekt rządowy idzie do parlamentu. Tam będą czytania, tam będzie dyskusja. Ten projekt jest projektem właściwym. Od razu powiem, że na pewno pojawią się dyskusje, bo w konsultacjach pojawiały się tego rodzaju, że nie posiada na przykład definicji pornografii, więc powiem z pełną odpowiedzialnością, że po konsultacjach konsultacjach z karnistami też jestem przekonany co do tego, że to jest akurat właściwa droga. Chodzi o to, że każda definicja będzie de facto usztywniała nam przepisy i jednocześnie niestety będzie wykorzystywana przez tych, którzy chcą je obejść. Więc na dzisiaj orzecznictwo radzi sobie z pornografią i ta ustawa na pewno pomoże całemu środowisku, które z troską podchodzi do osób małoletnich.
0: Bardzo dziękuję. Dr Konrad Ciesiołkiewicz z Uczelni Korczaka, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej 15 lat. Był razem z nami w pierwszym programie TOK FM.
12: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. A już teraz 3 minuty do 7. O 7 jak zwykle u nas informacje, a po informacjach poranek TOK FM. I ten środowy, na który zaprasza Tomasz Sekielski, jak zwykle dzisiaj. Witaj,
19: Tomku. Dzień dobry.
0: O czym dzisiaj u ciebie?
19: O czym to nie będzie? Będzie o sejf, będzie o orderze Orła Białego, który ma być odebrany Wołodymirowi Zełenskiemu. Będzie o majówce. O jakiej majówce? Czerwcówka przed nami. Wszyscy się już
0: ten
19: szykują.
0: Czas leci,
19: no
0: prawda?
19: Właśnie, już jest czerwiec. Ale też o wyborach w Krakowie na prezydenta Krakowa. Może Szymon Hołownia wystartuje?
0: No, byłoby to ciekawe, chociaż lista tych nazwisk jeszcze zawiera inne ciekawe. Jest też takie już formalnie potwierdzone w ostatnich godzinach.
19: Są takie, owszem. O tym wszystkim będziemy rozmawiać, bo będzie Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Polski 2050. Będzie też Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli pani ministra pełnomocniczka rządu do spraw sejf. Kobieta, która załatwiła pieniądze na polską armię.
0: Tomasz Sekielski zaprasza na poranek TOK FM, a my już dziękujemy za pierwszy program TOK FM. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. Do usłyszenia.
20: Reklama.
21: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
22: To przy okazji zjesz z nami.
21: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
23: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
22: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
21: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
22: To tylko przy okazji.
21: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
24: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
25: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
26: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
27: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Znamy już nazwisko polityka Prawa i Sprawiedliwości, który dołącza do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Złagodzenie sankcji na Iran w zamian za otwarcie cieśniny Ormus nie wchodzi w grę, zapowiada sekretarz stanu USA Marco Rubio. Przed nami wielkie sportowe emocje. Maja Chwalińska zagra dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Jest środa, 3 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. To Michał Drewnicki, krakowski radny tej partii. Wybory odbędą się w sierpniu, bo dotychczasowy prezydent miasta Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany w referendum. Maciej Kluczka.
29: Decyzja zapadła nie w Krakowie, ale w Warszawie, w siedzibie partii, gdzie obradowały władze PiSu.
30: Wieloletni samorządowiec, wiceprzewodniczący
1: przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
29: Ogłosił rzecznik Rafał Bochenek, a sam Michał Drewnicki po długim weekendzie ma przedstawić założenia kampanii. Na tę chwilę ograniczył się do internetowego wpisu, w którym przypomina, że od 12 lat jest radnym i przedsiębiorcą. Również i Konfederacja ma kandydata przedsiębiorcę, Bartosza Bocheńczaka.
2: Chodzi o zmianę kulturową w Krakowie. Chodzi o to, żeby Kraków nie był tym miejscem taniej weekendowej libacji.
29: W tym celu kandydat Konfederacji nie wykluczałby wprowadzenia w Krakowie dziennej opłaty turystycznej na wzór tej obowiązującej w Wenecji. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: Zakaz używania smartfonów w szkole może wejść w życie zaraz po wakacjach. Z telefonów nie będą mogli korzystać uczniowie podstawówek, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
18: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
14: Z kolei młodzi aktywiści uważają, że taki zakaz to fikcja. Potrzebna jest edukacja, a nie zakazy, mówią Paweł Mrozek oraz Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
3: My oceniamy te propozycje jako populizm, populistyczne hasła.
4: Kolejny raz decyzje o naszej codzienności zapadają za zamkniętymi drzwiami. Nikt nas, młodych ludzi, nie zapytał, czy tego chcemy, czy nie.
14: Rządowy projekt trafi teraz do Sejmu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej tylko w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
5: Wróciłem się raz, wchodząc w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask, więc myślę, że jak się chce jeździć tak szybką hulajnogą i jak są niezbyt dobre warunki, to trzeba mieć ten kask.
6: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
14: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł, choć jak mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, policjanci chcą przede wszystkim nie karać, a edukować.
7: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
14: I jak mówią policjanci, dorośli mogą dawać dobry przykład i także zakładać kaski. Maja Chwalińska zagra dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa i znowu, jak od początku tego tenisowego turnieju, nie będzie faworytką. O czym więcej teraz z Paryża dziennikarz TOK FM Przemysław Pozowski.
8: Maja Chwalińska już stała się sensacją paryskich zawodów, ale dziś może zrobić kolejny krok w stronę marzeń, awansować na lepszej czwórki jednego z czterech najważniejszych turniejów roku. By tak się stało, musi pokonać Annę Kalińską.
9: No ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
8: Szanse na zwycięstwo Chwalińskiej widzi w rozmowie z TOK FM była numer jeden na świecie Angelika Kerber.
10: Z Kalińską też nigdy nie wiadomo. Może mieć dobry dzień, może mieć zły dzień i Maja musi zagrać w sumie bardzo solidny mecz i nie powiem, że nie ma szans.
8: Chwalińska i Kalińska wyjdą na kort o godzinie 11. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: Przeciąga się sprawa pokoju na Bliskim Wschodzie. Rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego mogą toczyć się miesiącami. Kiedy się zakończą, tego amerykańska administracja nie jest w stanie określić. Takie deklaracje padły podczas pierwszego od rozpoczęcia wojny z Iranem publicznego wysłuchania przed kongresem. Jak twierdzą Amerykanie, w ciągu ostatnich 24 godzin Teheran znów użył dronów i pocisków balistycznych. Błażej Kulesza.
30: Złagodzenie sankcji na Iran w zamian za otwarcie cieśniny Ormus nie wchodzi w grę, podkreślał to podczas publicznego wysłuchania amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Iran jest objęty sankcjami, ponieważ wysoko wzbogaca uran. To Iran jest objęty sankcjami z powodu swojej działalności nuklearnej. Jeżeli zgodzą się zrezygnować z tych działań, złagodzenie sankcji będzie związane z ich zobowiązaniem i przestrzeganiem. Iran w tym samym czasie wystrzelił kilka pocisków, co jak twierdzi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oznacza, że konflikt szybko się nie skończy.
31: Jeden z tankowców pusty został unieruchomiony. W tej chwili wydaje się, że to Amerykanie są bardziej zainteresowani zakończeniem tego konfliktu.
30: Jak informują Amerykanie, żaden z pocisków balistycznych ani dronów wystrzelonych przez Teheran nie dosięgną swojego celu. Błażej Kulesza, TOK FM.
14: Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze. Także z gradem są już ostrzeżenia przed burzami. Więcej na ten temat o 7.20. A jeszcze temperatura w większości regionów od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam 27.
28: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
0: Godzina 7:06, to jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Warszawo, tutaj Tomasz Sekielski. Dzisiejszy program wydaje Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Do godziny 9:00 mnóstwo gości, komentarze, informacje, analizy. Po godzinie 7:20 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, czyli do gigantycznego programu finansowania polskich zbrojeń. 7:40, po 7:40 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Po godzinie 8:00 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. A po godzinie 8:20 komentatorki Karolina Opolska, TVP Info oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. Tak zapowiada się dzisiejszy dzień w kwestii gości, a tradycyjnie zaczynamy. Środowy poranek. Od przeglądu prasy Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Większy eksport dzięki SAFE. Chodzi oczywiście o polski przemysł zbrojeniowy i o to, że dzięki temu, iż ruszy wielka produkcja i będziemy potęgą zbrojeniową, będziemy mogli też to wszystko sprzedawać. Pierwszy etap dzielenia pożyczek z unijnego instrumentu SAFE za nami, pisze Maciej Miłosz w Rzeczpospolitej. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Obrony Narodowej, głównie poprzez Agencję Uzbrojenia, podpisało ponad 60 umów o wartości prawie 120 miliardów złotych. Zakontraktowano m.in. 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 armatochaubic Krab, samobieżne moździerze Rak, amunicję 155 mm, czy bezzałogowce różnego rodzaju. Teraz przyjdzie czas na zawieranie umów wspólnych, czyli realizowanych przez więcej niż jedno państwo. To szanse na zwiększenie eksportu polskich firm. Na pewno cieszyć może się grupa WB. Jej latające bezzałogowce i amunicja krążąca trafią m.in. do Rumunii i Kanady. A wartość tych kontraktów będzie liczona w setkach milionów złotych. Jakie spółki jeszcze skorzystają? System antydronowy SAN. Nim jest zainteresowana Norwegia, której spółka Kongsberg ma obok Polskiej Grupy Zbrojeniowej czy gdańskiego APS istotny wkład w jego produkcję. Z kolei Szwecja ma zakontraktować okręt ratownik w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Stoczni Wojennej. Więcej o tym, jak polski przemysł zbrojeniowy ma skorzystać na SAFE w Rzeczpospolitej. Polska, metropolia warszawska. Fragmenty książki przedrukowane fragmenty książki Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim. Trzeba przyznać, że Zbyszek znakomicie z premierą tej książki trafił. Wołodymyr Zełenski swoim zachowaniem, swoją głupią decyzją nadając jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA doprowadził do gigantycznego kryzysu w polsko-ukraińskich relacjach. Ale co gorsza, bo politycy się prędzej czy później pewnie dogadają jakoś. Niestety takie zachowanie prezydenta Ukrainy będzie pogarszało nastroje Polaków wobec Ukraińców. Ale wróćmy do fragmentów książki Zbigniewa Parafianowicza. Zełenski chce być cały czas w centrum wydarzeń. Irytuje się, gdy schodzi ze sceny, albo gdy na scenę wchodzi ktoś, kto mu zabiera światło i uwagę. On jest osobowością narcystyczną, to mówi jeden z polityków Sług Narodu, czyli partii Wołodymyra Zełenskiego. Nie mówię tego ze złośliwością. Każdy polityk jest w jakimś sensie narcyzmem, zapatrzonym w swój wizerunek. Z drugiej strony często o tym zapominamy, oceniając Zełenskiego. Większość mediów, szczególnie za granicą, wpada w zachwyt. Pisze o nim w czarno-białych barwach, nie dostrzegając tego, że Zełenski jest tylko politykiem. Nie odbieram mu jego zasług z początku wojny. Nie kwestionuję tego, że pielgrzymował po świecie w poszukiwaniu pomocy. I ten jego wizerunek był przydatny przy jej zdobywaniu. Handlowanie zdjęciami ze sobą za broń miało i ma sens. Ale jest też inna prawda. Taka, że prezydent jak dziecko przegląda rolki na socialach. Denerwuje się, gdy wychodzi na nich źle. Gra twardziela, momentami do przesady. Szkoda, że nikt Władimirowi Zełenskiemu nie doradził lepiej w kwestii nadania tej nazwy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych atak. No cóż, w poniedziałek, tak, 8 czerwca zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, najważniejszego polskiego znaczenia, i ma decydować, czy odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego, order, który został mu przyznany przez Andrzeja Dudę. Od dnia, gdy Karol Nawrocki został prezydentem, konfederaci przypominają mu, że wygraną dały mu głosy wyborców Sławomira Mentzena. Po roku prezydentury w Konfederacji mówią, dotrzymuje niemal każdego zobowiązania. Prezydent Karol Nawrocki ogłasza w piątek, że wystąpi do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z UPA nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, mówi prezydent Nawrocki. W Konfederacji radość. Dzień wcześniej to szef klubu Konfederacji, Grzegorz Płaczek, Nowa Nadzieja, wysłał w tej sprawie do prezydenta list. Zełenski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnej Północ. To konfederaci pierwsi proponują, żeby odebrać mu order. Zwracają uwagę na to, że gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności polskiej nie może pozostać bez reakcji ze strony polskich władz. Prezydent robi konfederatom prezent na rocznicę jego współpracy ze środowiskiem Mentzena i Bosaka. Ta decyzja bardzo się podoba, bo temat Ukrainy jest dla konfederatów ważny, a Nawrocki wchodzi w buty Konfederacji. Poseł Płaczek komentuje decyzję Nawrockiego. Dla takich chwil warto było zostać polskim posłem. Wyborczej przewodniczący klubu Konfederacji mówi tak. Prezydent, reagując na mój apel dotyczący odebrania Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, tak naprawdę posłuchał Polaków. Tego typu sprawy wymagają szybkiej reakcji. Oj, panie pośle, nie Polaków posłuchał, tylko posłuchał pana, konfederatów. Spłaca zaciągnięte długi u was, a wam nie chodzi wcale o to, co myślą Polacy, co jest dobre dla Polski, tylko chodzi o zbijanie kapitału politycznego. Nawet w kwestiach takich jak relacje polsko-ukraińskie, choć trzeba przyznać, że Władimir Zełenski wystawił wam cudownie piłeczkę, więc aż żal było pewnie nie skorzystać. Wojna już się rozlewa. To z kolei analiza Michała Poteckiego z Polski, a nie z dziennika Gazety Prawnej, magazynu Na Weekend. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowania państw bałtyckich. Uczniowie 9 klas 26 maja zdawali egzaminy z języka łotewskiego. 1350 z nich będzie musiało podejść do nich ponownie, nie ze względu na złe wyniki. Egzaminy przerwał alarm ostrzegający przed ukraińskimi dronami, które mogły zboczyć z Kursku wskutek działania rosyjskiej broni radioelektronicznej. Zaawansowana technologicznie wojna rosyjsko-ukraińska już zaczyna rozlewać się na państwa ościenne. I widać tego pierwsze efekty polityczne, pisze Michał Potocki. Na początku maja przez incydent z bezzałogowcami upadł łotewski rząd. Poszło o przeoczenie przez siły powietrzne ukraińskich dronów, które zboczyły z kursu i spadły na terenie zbiorników ropy naftowej pod Rzeżycą. Głównodowodzący łotewskiej armii generał Kasparas Pudans przyznał, już chwileczkę, tylko muszę tutaj ten, że systemy nie wykryły jednego bezzałogowców. W konsekwencji do dymisji podał się minister obrony Andris Spruc, a w ślad za nim upadła koalicja premier Ewiki Silni. No, to tak a propos też w Polsce. Za to, że wleciał jeden dron, żeby podał się minister obrony do dymisji. Przypomnę, za czasów PiSu przez pół Polski przeleciała rakieta ruska, a później wojsko nawet jej nie szukało. Przypadkowo znalazła chyba jakaś pani, która spacerowała, jeśli dobrze pamiętam, po lesie, tudzież była na przejażdżce konnej. Znalazła tę rakietę. Mariusz Błaszczak ciął głupa, że nic nie wiedział, że w ogóle wleciało. Taka rakieta, dużo zamieszania, ale nikt do dymisji się nie podał. Bo Polak jest honorowy, tkwi tkwi na stanowisku do samego końca. Oj, coraz czasu, coraz mam mniej na przegląd prasy. Tajemnica arsenału Macieja Z w Rzeczpospolitej. To jest ten adwokat, pewnie państwo słyszeli. 48-letni warszawski adwokat Maciej Z, zatrzymany przez stołecznych policjantów, podszywał się pod różne osoby i w ich imieniu rozsyłał fałszywe zawiadomienia o przygotowywanych zamachach na najważniejsze osoby w państwie, w tym na prezydenta Karola Nawrockiego i na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ujawniony u mecenasa arsenał, w tym 10 pocisków artyleryjskich, nadaje sprawie nowe znaczenie. Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu balistyki wynika, że znajdująca się wewnątrz pocisków substancja jest sprawnym materiałem wybuchowym. Dowiedziała się Rzeczpospolita. I sprawa rzeczywiście robi się ciekawa. Czy tylko głupie żarty, czy tylko frustracja, a może jednak coś więcej i ktoś za tym jeszcze dodatkowo stał. Trzeba śledzić to, co będą ustalać śledczy w tej sprawie. Już za chwilę informacje TOK FM. Ja tylko jeszcze polecę w Polsce artykuł o pokoleniu X. Twardziele, o których trochę zapomniał świat. Pokolenie X. To są naprawdę twardzi ludzie. Sam należę do tego pokolenia, więc wiem, co mówię. O pokoleniu X w Polsce. Metropolia warszawska. Teraz informacje TOK FM. O nich wracamy do środowego poranka. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, będzie moją pierwszą gościnią.
11: Autopromocja.
12: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
13: Po prostu nie mógł się doczekać.
12: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
13: Przechodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
12: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
13: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
11: Autopromocja.
20: Reklama.
15: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
16: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
15: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
17: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
19: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
21: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
20: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaczynamy od pogodowych alertów. Są ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Dla województw opolskiego i śląskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego alert pierwszego stopnia przed burzami rozpocznie się o 13 i potrwa do 21. Z kolei dla województw małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 14. Burzą może towarzyszyć grad i silne opady deszczu. A na drogach w całym kraju w związku z długim weekendem pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci apelują tradycyjnie o rozwagę, cierpliwość i wzajemny szacunek, a także o dostosowanie prędkości do warunków ruchu i zaplanowanie podróży z wyprzedzeniem. Od dziś kierowcy nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmują m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rad. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc także raty i to prawdopodobnie na dłużej. Rada w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Teraz informacje sportowe w TOK FM.
1: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: I Mateusz Stanicki, zapraszam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię i osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
3: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki, znaczy na pewno. Ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
2: Początek meczu o 11:00 transmisja w Eurosporcie. A wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mirra Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0-6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Elinę Svitolinę 6-3-2-6-6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieryw oraz Czech Jakub Mężik. A polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy w Warszawie. Biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
4: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
2: Chociaż to sparring, to Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry zagrają, w przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali. Towarzyski mecz z Nigerią dziś o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach czerwonych diabłów. Olivia Kiełbasa zajmuje 8 miejsce, a Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Guitéresz, która ma tych punktów 7. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Na termometrach zobaczymy dziś od 20 do 25 stopni. Na południu 27. Niebo częściowo zachmurzone. Na północnym wschodzie dużo słońca i sucho. W pozostałej części kraju możliwe są przelotne, czasem intensywne opady. A tak jak mówiliśmy, na południu i zachodzie kraju burz. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7:24, to jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski, dzień dobry, a wraz ze mną w studio Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Dzień dobry, pani minister.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Jak samopoczucie? Jak samopoczucie?
18: Troszkę zmęczenia, ale ogromna satysfakcja, że etap pierwszy, czyli te umowy samodzielne do końca maja, zrealizowany ponad plan, więc bardzo zadowolony.
0: W sobotę oglądałem konferencję, no takie wielkie show związane z podpisaniem tych kontraktów. Super, że się udało, ale też szczerze powiem, troszkę się przeraziłem, no, gdy słyszałem pani taką osobistą wypowiedź, gdzie zwróciła się pani do córki, żeby powiedzieć, żeby się nie martwiła, że mama nie pójdzie siedzieć, nie trafi do więzienia. Mama pomaga budować bezpieczną Polskę. Skąd te słowa, ta deklaracja, taki manifest właściwie?
18: Znaczy, po pierwsze, to też chcę powiedzieć, bo już słyszałam wiele jakichś komentarzy, że to na pewno napisane, wyreżyserowane. Absolutnie nie. Po pierwsze, to ten moment w Hucie Stalowa Wola był takim zwieńczeniem tych 7 miesięcy. I nawet jeśli dokładnie wiesz, co robisz, wiesz, że to będzie rozwój polskiego przemysłu, że te zakupy będą realizowane w polskim przemyśle, ale opozycja 7 miesięcy tłucze, że to na pewno nie wyjdzie, to moment, kiedy wchodzisz do tej hali w Hucie Stalowa Wola, masz tam pracowników, masz polskie produkty, wielką biało-czerwoną i wiesz, że przywozisz 60 miliardów złotych, jest naprawdę takim momentem, kiedy emocje zaczynają odgrywać większą rolę. A oczywiście prawda jest taka, że te ostatnie 7 miesięcy, to co działo się wokół mechanizmu SAFE, fala hejtu, obrzydzenia, kłamstwa, ona była ogromna i oczywiście ja nie chcę narzekać, bo taka jest rola polityka, jakby brać też to na siebie i to wyzywanie niemieckich agentek albo krzyki w Sejmie posłów PiSu, dziewczynko, co ty wiesz, dziewczynko, no to wszystko się wydarzyło i ja myślę, że ten moment był takim no kropką na D.
0: Ulało się
18: i...
0: pani trochę?
18: Troszkę, mhm. Tak.
0: Ale czuje się pani zagrożona tak na co dzień?
18: Myślę, że są takie osoby, które dbają o to, żebym była bezpieczna, natomiast ja tak wewnętrznie trochę nie mogę zrozumieć tego. Uważam, że są pewne tematy, które powinny być wyjęte poza nawias polityki. Oczywiście można, polityka na tym polega, że się ścierają różne wizje, ale mówimy o polskim przemyśle, polskich produktach kupowanych na masową skalę dla polskiej armii, dla naszego bezpieczeństwa. Ja nie wiem, z czym tu się można nie zgadzać, a zrobiono z tego coś jakiegoś strasznego.
0: Ponad 60 kontraktów, tak? Na ponad 120, na prawie 120 miliardów.
18: Tak, do końca maja podpisaliśmy 62 kontrakty na 120 miliardów i to nie jest koniec, bo w sumie do dyspozycji mamy 180 miliardów. Te kontrakty podpisywane w najbliższym czasie też będą w polskim przemyśle, tylko ten przemysł zarobi jeszcze więcej, bo nie tylko z naszej puli SAFE, ale też znajdujemy dzisiaj inne kraje członkowskie, które też chcą od nas kupować. Ja cały czas uważam, że robimy coś bardzo dobrego, ale też bardzo potrzebnego. I najpierw słyszałam, że nie, na pewno tych pieniędzy nie będzie, nie załatwimy ich. Załatwiliśmy, była decyzja Komisji Europejskiej. Potem słyszeliśmy, że to ktoś w Berlinie pisał ten plan. Okazało się, czarno na białym, to polscy generałowie. Zresztą w poniedziałek też najważniejsi dowódcy mówili o tym, jak bardzo im jest ten SAFE potrzebny i jakie produkty dzięki temu pojawią się w jednostkach, może tworzonych przez poprzedników, tylko że tworzyli puste jednostki niewyposażone, albo tak jak Mariusz Błaszczak, który kupował sprzęt w Korei, tylko go nie doposażył tak, żeby ten sprzęt mógł działać. I to wszystko teraz uzupełniamy SAFE-em. Potem oczywiście zwrot akcji związany z wetem. Ja do końca akurat wierzyłam, że pan prezydent stanie po stronie bezpiecznej Polski. Stało się inaczej. Potem było, że na pewno do końca maja nie zdążymy, więc tyle było negatywnych emocji, ale do przodu i ja myślę, że jak się wierzy w to, co się robi, to zawsze wychodzi.
0: Ja wrócę do tego bezpieczeństwa. No bo tak, jest, z jednej strony są ataki, no można powiedzieć bezpardonowe polityków PiSu, na panią, czy to się przekłada jakoś na nastroje, na sytuację pani rodziny?
18: No tu ja rodzinę zawsze daleko staram się trzymać od mojej pracy.
0: Ale sama pani wywołała tym tą
18: wypowiedzią. Tak, no to faktycznie no, przyznałam, że to, nie, no oczywiście, że rodzina zawsze śledzi bardziej, ja też nie będąc w środku tej sytuacji pewnie z większym lękiem odbiera pewne sytuacje. Myślę, że no dzisiaj akurat tak jest, że to jest temat, który w internecie, przede wszystkim w internecie, budzi ogrom komentarzy. Sporo pozytywnych, ale sporo bardzo negatywnych. Szkoda, że te negatywne uważam, że są przede wszystkim budowane na tym kłamstwie, tak? Bo jeśli dalej ktoś wierzy, że to jest program niemiecki, po tym jak nie wydaliśmy ani jednego euro w niemieckich fabrykach, po tym jak to polscy oficerowie układali ten plan i dalej ktoś twierdzi, że to jest niemiecki program, no to jest po prostu obrzydliwe kłamstwo.
0: No ale pewnie coś nam wydamy u Niemca.
18: No właśnie taki jest problem, że nie bardzo, bo
0: nie bardzo?
18: Jest tylko jeden kontrakt, który jest refinansowany, czyli znaczy, że już był zawarty wcześniej. On jest na 0,03% całego SAFE i to jest w firmie Saab Deutschland, czyli właściwie szwedzko-niemieckiej. Kropka.
0: Wie pani, że teraz będą wszyscy dokładnie czekać na każdą umowę, czy przypadkiem nawet jakiejś śrubki w Berlinie nie kupujemy?
18: No i uważam, że to jest też postawione na głowie, bo zamiast wreszcie ucieszyć się z tego, co jest i czy ta cała dyskusja o SAFE, ona się odbywa jakby w oderwaniu od sytuacji geopolitycznej. Przecież my mamy przy naszej granicy wojnę.
0: Ale to dziwi panią?
18: No ja myślę, że to jest chęć zbijania kapitału politycznego. Poza tym uważam, że zawsze elementem wojny hybrydowej w pierwszym ruchu jest rozbujanie nastrojów. I to, że dzisiaj w Polsce wywołuje się dyskusję, czy my potrzebnie wydajemy tyle na zbrojenia, a może lepiej nie, uważam, że to też jest ingerencja ze wschodu, też się pojawia w tym wszystkim.
0: Jest to, tak, jest to wielce prawdopodobne. Wspomniała pani o doposażeniu tego sprzętu kupionego w Korei, czyli samolotów.
18: No to przede wszystkim K9.
0: I wyrzutni K9. Mhm.
5: co to oznacza doposażenie? Znaczy, że w Polsce będziemy produkować coś? Czy...
18: Tak. Tak? Tak, tak, tak, oczywiście, bo to wszystkie kontrakty, całe 62 kontrakty, znaczy, które podpisywaliśmy, wszystko było, tam są też pakiety logistyczne, tam jest kilka rzeczy, które ja też mówię od początku do końca. Ja jestem od pieniędzy, od spraw unijnych, nie od wybierania sprzętu, ale o tym też właśnie mówili...
5: Ale musi pani wiedzieć, na co te pieniądze, co pani załatwia.
18: Nie, no, oczywiście, ale nie zmienia się oczywiście ta formuła, która to też cały czas tłumaczymy wbrew temu, co mówiła opozycja. Nie zmieniła się proces zakupowy. To znaczy wojsko podejmuje decyzję, czego potrzebuje, Agencja Uzbrojenia wybiera kontrahentów, rząd jest tylko i aż od tego, żeby załatwić finansowanie. I my to zrobiliśmy mechanizmem SAFE. Natomiast faktycznie te zakupy poprzedników, już chyba nie będę wracać do tej historii, jak to Mariusz Błaszczak nawet nie wiedział, w jakiej walucie to brał. Już ja mówię, że nie było żadnej dyskusji. Myśmy z mediów koreańskich, brał w euro, a dowiadywaliśmy się z mediów koreańskich, że są takie zakupy. Choć oczywiście był wtedy ministrem obrony, pewnie podejmował najlepsze możliwe decyzje na tamten moment. Ale te kontrakty nie były też kompletne i dzisiaj ten sprzęt trzeba uzupełniać. Ale naprawdę też ten moment w poniedziałek, przepraszam, że do niego ciągle wracam, do tego jak dowódcy mówili, jak to wpływa na ich funkcjonowanie, ten sprzęt SAFE-u, jak wymieniają konkretne jednostki, do których ten sprzęt trafi. Dzięki temu taka gotowość. No to widać, że to nie są jakieś wirtualne, wykreowane pieniądze, jak to kiedyś mawiał Adam Glapiński, ja zresztą tych pieniędzy dalej nie widziałam. Tylko to idzie w konkretne doposażenie armii na rzeczy super potrzebne, bo mówimy i o tym ciężkim sprzęcie, ale przecież też 14 kontraktów

0: ty dronowy system do Norwegii.
1: FAN w Norwegii.
0: Okręty.
1: Ratownik Szwecja.
0: Szwecja, coś jeszcze? Możemy się pochwalić jako kraj? Gdzieś jeszcze?
1: Mamy, tak, Rumunia, drony, to mówiliśmy. Grecja, system satelitarny. I to są dzisiaj rzeczy, które ja mam na papierze. To znaczy ministrowie obrony z tamtych krajów
0: już składają zamówienia.
1: A ten czas na wspólne zamówienia, on właściwie jest nieograniczony. On jest do roku 2030. Ja myślę, że chciałabym do końca roku już mieć pełną deklarację co do tego, co komu sprzedajemy. Oczywiście, preferencja zawsze polska armia w pierwszej kolejności. Pioruny to właściwie też jest sprzęt, który się rozchodzi w prawie. To są te wyrzutnie krótkiego, z rakietami krótkiego zasięgu. I to się rozchodzi naprawdę błyskawicznie. Nasz sprzęt zyskuje duże uznanie. To też wymagało, uważam, pewnej zmiany myślenia w przemyśle zbrojeniowym, że my naprawdę możemy się czymś pochwalić na zewnątrz, a nie tylko sprzedawać na własne potrzeby. Tylko jeżeli w ciągu my trzech lat przeprowadziliśmy sytuację z tego, jak tylko 20% wszystkich wydatków na armię było w polskim przemyśle zbrojeniowym, dzisiaj sumarycznie to już jest połowa, a w sejfie to jest 90%.
0: Opozycja stawia zarzut, że sejf to będzie sposób na finansowanie wojny w Ukrainie. Że tak naprawdę część pieniędzy albo wprost, po prostu ta gotówka trafi do Ukrainy, albo my kupimy sprzęt i przekażemy sprzęt Ukraińcom i w ten sposób będziemy finansować wojnę w Ukrainie.
1: To oddzielmy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma formuły nawet prawnej, bo samo rozporządzenie sejf nie daje takiej możliwości przekazywania jakichkolwiek pieniędzy na Ukrainę. Nie ma możliwości transferów finansowych. To po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy już 100 razy, jedyne co z Ukrainą nas interesuje, to pozyskanie od nich technologii dronowej, tak żebyśmy u siebie produkowali na własne potrzeby. Trzy, też pamiętajmy o tym, że im dłużej walczy Ukraina, tym dłużej my jesteśmy bezpieczni. I to też wszystkim populistom dedykuję to, żeby jednak poza hasłami takimi uwaga na Ukrainę, pamiętali o tym, że codziennie Ukraina walczy o to, żebyśmy my mogli spać spokojnie.
0: Czy możemy wykluczyć, że żaden z zakupionych, nie wiem, wozów bojowych, armatohaubic, no, jakiegokolwiek sprzętu z tych pieniędzy sejf nie trafi na Ukrainę?
1: Wszystko, co zakontraktowaliśmy, idzie na potrzeby polskiego wojska.
0: A jak później polskie wojsko da Ukraińcom?
1: To już są procedury, zresztą, które były też za poprzedni rząd, bardzo duże donacje robił. Ja dzisiaj nie widzę takiej przestrzeni, ale to też nie są, to nie są moje decyzje.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: I gratuluję sejfu.
1: Dzięki.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw sejf. Kobieta, która załatwiła Polsce te pieniądze. Warto o tym pamiętać, bo tam dużo facetów wokół pani ministry zawsze występuje, wypinając piersi pordery. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
1: Dziękuję. Pięknego dnia państwu życzę.
0: Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
2: Autopromocja.
3: Zmiany, zmiany, zmiany. Dotknęły również kursy redukujące punkty karne za wykroczenia drogowe. Nie za wszystkie będzie można skasować 6 najstarszych punktów karnych. O szczegółach opowiem w najbliższej audycji Skołowani w środę po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
2: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
5: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbiory-społeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie umowy w pierwszym etapie zostały zrealizowane ponad plan. Tak o kontraktach z programu SAFE mówiła w TOK FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Jej zdaniem program doposażenia polskiej armii powinien być wyjęty spoza politycznej wojny.
13: Fala hejtu, obrzydzenia, kłamstwa, ona była ogromna i oczywiście ja nie chcę narzekać, bo taka jest rola polityka, jakby brać też to na siebie i to wyzywanie od niemieckich agentów, albo krzyki w Sejmie posłów PiSu, dziewczynko, co ty wiesz, dziewczynko. No to wszystko się wydarzyło. Natomiast ja tak wewnętrznie trochę nie mogę zrozumieć tego. Uważam, że są pewne tematy, które powinny być wyjęte poza nawias polityki.
12: Do tej pory zakontraktowano ponad 62 miliardy złotych z całej puli, ponad 180 miliardów. Pieniądze trafią na produkcję wozów piechoty Borsuk, samobieżnych moździerzy Rak czy armatochaubic Krab. Kolejna pula z programu SAFE ma być przeznaczona na zakupy uzbrojenia i technologii w krajach Unii Europejskiej. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiSu Patrykowi Jakiemu. Patryk Jaki, zdaniem prokuratury, gdy był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiSu, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Europoseł uznaje zarzuty za bezzasadne.
14: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to, ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
12: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami nawet upalny. Zła będzie często padać. Takie są generalne prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawiać się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
15: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
12: Zdaniem synoptyków przewidywana na najbliższe dni pogoda jest typowa właśnie dla początku czerwca. Większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur. Od południowego zachodu w głąb kraju przemieszczać się będą przelotne opady deszczu i burze. Także z gradem. W większości regionów dziś od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Tak jest.
10: 7.43. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
16: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
10: Ja tylko dodam, że trwa transmisja na YouTubie. Można nas nie tylko słuchać w radio, ale też oglądać.
16: A jest co?
10: Dwóch takich przystojniaków, że hej. Więc ja tam uważam, że wszyscy wbijają teraz na YouTube'a. Panie marszałku, co z tym orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Odebrać czy nie odebrać?
16: Dobra, wszystko po kolei. Sprawa najważniejsza. To, co zrobili Ukraińcy, jest niedobre. Potępiam tę decyzję. Jestem z niej niezadowolony. Uważam, że jest to decyzja nierozsądna i uważam, że to jest decyzja, która nie powinna mieć miejsca. To jest jedna sprawa. Czy jestem w tym wiarygodny? Jestem, bo w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych nie uznał godności polskich żołnierzy, przypomnę, że jako jedyny bardzo mocno na to zareagowałem. Zostałem w związku z tym przez ambasadora Stanów Zjednoczonych wykreślony z jego notatnika. Nie pamiętam, żeby pan prezydent Nawrocki w tej sprawie reagował. Obrony dumy polskiej, obrony honoru polskiego żołnierza. Nie pamiętam, żeby ortodoksyjna prawica w tej sprawie cokolwiek mówiła. Dlatego jestem w tym, co mówię w tej chwili, wiarygodny. Rzecz najważniejsza między Polską a Ukrainą. Nie ma wolnej, niepodległej Polski bez wolnej, niepodległej Ukrainy. I to jest cel naszego narodu i to jest perspektywa 5 lat, 10, to jest bezpieczeństwo polskiego narodu. W związku z tym, jeżeli się zdarzają takie rzeczy, trzeba do nich mądrze podchodzić. Proszę państwa, w czerwcu 25-26 w Gdańsku jest największe na świecie spotkanie w sprawie odbudowy Ukrainy. Będą tysiące ludzi z Zachodu, tysiące ludzi z Ukrainy. Będą władze państwowe. W związku z tym eskalacja w tej chwili tej sprawy, a nie próba dyplomatycznej rozwiązania tej sprawy spowoduje to, że uznamy, że co Gdańsk nie jest w Polsce, jeżeli przyjedzie Zełenski, jeżeli przyjedą prezydenci innych krajów, jeżeli przyjedzie szef parlamentu ukraińskiego Rusłan, z którym wczoraj Stepanczuk, z którym wczoraj rozmawiałem, to co zrobimy? Po prostu nie będziemy ich widzieli. W sprawie Orła Białego to jest tak. Dystans. Przede wszystkim dystans. Ja tylko przypomnę, to są rzeczy nieporównywalne, ale przypomnę. Schröder ma order Orła Białego. Schröder, tak, jest, Schröder jest ortodoksyjny zwolennikiem Putina. Nie znam stanowiska pana Nawrockiego w tej sprawie i nie zajmuję się tą sprawą. Rzeczy historycznych, to jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
10: Ale z rzeczy całkiem dobra.
16: I teraz przepraszam, żeby skończyć. Kawalerem orderu Orła Białego jest pan Stanisław Dziwisz, tak? Proszę państwa, nie chcę być złośliwy, ale myślę, że jedynym elementem kawaleru orderu Orła Białego, jeżeli chodzi o Dziwisza, jest kawaler. Po prostu miejmy do tego wszystkiego dystans. Trzeba w trybie natychmiastowym podjąć i są podejmowane, również przez Kancelarię Sejmu, rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie.
10: A co, cofną tą przyznanie nazwy tej jednostce?
16: Chwila, wszystko się dzieje. Ja uważam, że trzeba z tej sprawy skandalicznej, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, żeby była jasność. Wiem, co to jest Wołyń. Jestem człowiekiem, który ma 66 lat, znam historię, wiem, jaka to jest tragedia, wiem, kto był mordercą w tej sprawie, wiem, kto był ofiarą w tej sprawie. Potępiam tę sprawę jednoznacznie, tylko wiem, że bezpieczeństwo mojego narodu, Polaków, Polek w perspektywie 10 lat, 20 lat, to jest bezpieczeństwo Ukrainy. I nawet jeżeli się zdarzy coś skandalicznego, zostanie powiedziana głupota, zostanie powiedziane słowo 10 razy zbyt wielkie i zbyt głupie, to trzeba w tej sprawie mieć rozum. Takich spraw nie załatwia się w ten sposób, że się walnie jeszcze mocniej, za 2 tygodnie się nie spotka, następnie się zerwie kontakty i dokąd to idzie? Jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, jest jeden kierunek, to jest wschód. Jeżeli odpuścimy sprawę walki o Ukrainę, w której giną ludzie, my dajemy na Ukrainę tylko pieniądze i dajemy tylko uzbrojenie, tylko. Oni dają życie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i usiłuje dla 5 punktów procentowych, dla bardzo fajnej fali na SM-ach, na social mediach pochwały, jeżeli chce ktoś to zrobić, to nie jest poważna, odpowiedzialna polityka i mówię to nie jako zarozumiały facet, tylko mówię to jako marszałek Sejmu. Jest kwestia odpowiedzialności.
17: Mówił pan właśnie o prezydencie?
16: Tak, mówię o prezydencie. Proszę pana, takich spraw, i tu będę złośliwy, takich spraw się nie załatwia, kto jest ważniejszy i kto jest mądrzejszy, poprzez ustawki w lesie. Po prostu trzeba wiedzieć, w którym się jest miejscu w historii. Prezydent naszego kraju, pan Nawrocki, powinien w takich sytuacjach zachowywać rozsądek przede wszystkim, bo najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo Polski, a nie kłótnie. Trzeba potępiać, co jest głupiego, nazywać, że to jest głupie i złe. Tak to robię, jeżeli chodzi o tę decyzję. Nie wchodzę, jakie były motywacje wewnętrzne, jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy. Znam pewnie te motywacje. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Tylko jak się coś złego zdarzy, tak jak się zdarzyło w tych, nieporównywalna sprawa, ale z kontaktami w Stanach Zjednoczonych, co zrobiłem dalej? Panie prezydencie, można tak, ja panu to opowiem na tej antenie. Zostałem potępiony przez ambasadora Stanów Zjednoczonych, nie poparłem Nobla pokojowego dla pana prezydenta Trumpa. 250 lat Stanów Zjednoczonych właśnie jest w tej chwili rocznica. Sejm Polski podjął uchwałę w tej sprawie. Zaprosiłem ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby ambasador Stanów Zjednoczonych do Sejmu przyszedł. Ten ambasador, który po prostu mnie potępił i zerwał ze mną kontakty. Co się stało dalej? Stało się tak, że po tych uroczystościach, po tej uchwale, ambasador Stanów Zjednoczonych w social mediach oficjalnie mi podziękował. Można, panie prezydencie? Można. Tylko
17: czyli
16: po prostu
17: już
16: trzeba... mądrze i spokojnie.
17: Już rozmawiacie z ambasadorem?
16: Zaprosiłem go, on mnie podziękował. Uważam, że sytuacja...
17: Na steka, piwko do ambasady albo do swojej rezydencji?
16: Proszę pana...
17: Podobno dobry grill tam jest.
16: Proszę pana, nie wiem, czy tam jest dobry grill.
17: Nie był pan nigdy?
16: Wszystko się zdarzyć może, ale wiem jedną rzecz. Nie zagraża to w żaden sposób przyszłości kontaktów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, które są dla nas ważnym krajem, a naród amerykański jest ważnym narodem, nie mówiąc już o Puławskim i o Kościuszce. Tak to można załatwić.
17: Karol Nawrocki nie wytrzymał ciśnienia?
16: Krótko jest prezydentem. To jest trudna funkcja. Trzeba się uczyć.
17: A uczy się Karol Nawrocki, jak pan na niego patrzy?
16: No, popatrzymy na to, co będzie się działo. Ma jeszcze kilka lat na to, żeby się uczyć. Im szybciej się nauczy, tym lepiej będzie dla bezpieczeństwa Polski. Notabene, spotkał się pan przed chwilą z wybitną ministrą.
17: Magdalena
16: w sprawie sejfu. No tutaj pan prezydent Nawrocki nie nauczył się, gdyż po prostu opowieści o zysku Narodowego Banku Polskiego, które się pojawią tu i teraz, natychmiast przy 130-miliardowej stracie, były po prostu niepoważne, były robione pod publikę i powiem szczerze, najważniejszą rzeczą u polityka jest skuteczność. Pan prezydent pod tym względem był nieskuteczny dwukrotnie. Po pierwsze zawetował, a po drugie rząd go obszedł. Mhm. Wie pan, to jest klęska polityczna skuteczności. Łatwo jest zawetować 30-31 ustaw. Ja powiem szczerze, chyba przyspieszę teraz również ze swoimi przyjaciółmi pracę parlamentu, bo ja już przy tym tempie wet, to ja nie zdążę produkować ustaw w Sejmie. W związku z tym...
17: Większość ustaw jednak podpisał prezydent, zdecydowaną.
16: Oczywiście. Dobra, to był taki żarcik.
17: Panie marszałku, Karol Nawrocki, rozumiem, że jeszcze na takie podsumowania przyjdzie czas, bo to rok dopiero w sierpniu mija prezydentury. Natomiast chciałem się dowiedzieć, co będzie według pana z ustawą o statusie osoby najbliższej? Czy prezydent ją podpisze, czy jednak, tak jak zapowiadają jego ministrowie, tego podpisu nie złoży? Jak pan obstawia?
16: Nie podpisze. Nie podpiszę tej ustawy, tak jak nie podpiszę różnych ustaw związanych z kryptowalutami. Nie podpiszę. Proszę państwa, związki partnerskie. W Polsce w tej chwili...
17: To się nawet nie nazywa związki partnerskie, dobrze, żeby nie denerwować PSL-u.
16: Nie, z PSL-em, z Kosiniakim jesteśmy bardzo blisko. W Polsce w tej chwili 33% dzieci rodzi się poza małżeństwami. 50% się rodzi tych dzieci na ścianie zachodniej, czyli lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie. To są rodziny. Co z tymi rodzinami robić? Czy te rodziny powinny mieć wszystkie prawa po kolei, jeżeli nie mają małżeństwa? W Polsce jest w tej chwili 2 miliony ludzi, którzy stanowią te związki i są związkami homoseksualnymi. Co zrobić z tymi ludźmi? Znaczy, pytanie jest takie. Komu przeszkadza wspólne rozliczanie się, zwolnienie od podatku, od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych?
17: Pytam
16: wszystkich, a głównie pana prezydenta. Komu przeszkadza prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość objęcia partnera tym ubezpieczeniem? Komu przeszkadza prawo do mieszkania? Komu przeszkadza prawo do decyzji o pochówku, prawo do dojścia do informacji medycznych i do dziedziczenia? Do diabła! Komu to przeszkadza? Ludzie mają prawo być wolni. Ludzie mają prawo robić to, co chcą, byleby to było zgodne z prawem, nie przeszkadzało innym. Ludzie mają prawo spać z kim chcą i wierzyć w co chcą. Nigdy nie byłem przeciwko wierze i ludziom wierzącym. Ale zawsze byłem przeciwko rozpasanemu klerowi. Zawsze to mówiłem. Ludzie mają prawo do wolności. I ta ustawa daje możliwość ludziom innym, według tam PiSu czy Nawrockiego, do takiego życia. Wie pan, kwestia tej transkrypcji. To jest po prostu śmieszne. Świat idzie do przodu, jest rozwój. To nie
17: ale
16: może
17: polska
16: być tak.
17: Prawica mówi, prawica mówi, że jak dojdzie do władzy, to wprowadzi zapisy, które uniemożliwią tą transkrypcję.
16: Proszę pana, ale
17: wszystkie zmiany, które chce wprowadzać obecna koalicja rządząca.
16: Panie redaktorze, ale na szczęście obok polskiej prawicy w Polsce jest polska lewica, polska socjaldemokracja i dużo ludzi bardzo rozsądnych. Proszę państwa, naprawdę bez emocji patrząc. Czy to jest, jak to jest oceniane, jak to jest możliwe? Ludzie, którzy są małżeństwami w całej Europie, przekraczają naszą granicę i po prostu nie są tymi małżeństwami, tak? To po prostu jest śmieszne. Znaczy, uciekajmy w polityce bieżącej od śmieszności, uciekajmy od radykalizmów, uciekajmy od braku rozsądku, uciekajmy od szybkich, nieprzemyślanych decyzji. Myślmy, do cholery, proszę bardzo, w perspektywie 10 lat, 20 lat, bo to jest interes państwa, to jest polska racja stanu. Takich polityków w Polsce po prostu potrzeba. Jeżeli ktoś myśli w perspektywie, że zrobię i jutro będę miał 4%, to ci mówię, nie mówię do pana redaktora, tylko takiemu politykowi, pojutrze będziesz miał minus 8. Trzeba mieć wartości. Polityka siły, polityka transakcyjności zamienia politykę wartości. Polityka wartości w polityce jest podstawową rzeczą. Po to się idzie do polityki, że ma się poglądy. Te poglądy generują określone prawodawstwo, określony sposób życia. Walczy się o to. Po to się jest politykiem, a nie po to, żeby zabłysnąć w sobotę. Po to chyba z delfinami jest tak. Delfiny wyskakują z wody, ale spadają do tej wody. Naprawdę, do polityków mówię, myślcie po prostu o sobie w jakiejś perspektywie czasu, a nie tu i teraz.
17: Pani Daria Gosek-Popiołek zgodziła się kandydować na prezydentkę Krakowa?
16: Poniedziałek, godzina 17, ogłosimy decyzję w sprawie sprawie kandydatki bądź kandydata w Krakowie.
17: Pani Daria Gosek-Popiołek to jest dobra kandydatka?
16: Pani Daria Gosek-Popiołek jest przede wszystkim wybitną osobą mieszkającą w Krakowie, krakowianką, świetną polityczką, bardzo skuteczną polityczką. Ale ponieważ znam pana metody i sztuczki, chcę jeszcze raz powiedzieć, poniedziałek 17.
17: Budzimy jeszcze raz tym. Marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Panie marszałku, bardzo dziękuję panu za pojawienie się u nas w studiu.
16: A ja panu serdecznie dziękuję za zaproszenie, a państwu, że wysłuchaliście. Dzięki bardzo.
17: Bardzo dziękuję. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.
18: Reklama. Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Wachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Wachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Gabinet masażu, słucham.
20: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
19: Cześć, a co się dzieje?
20: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
19: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
20: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
19: Kochana, sam go stosuję.
21: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
22: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
18: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest środa, 3 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Potępiam tę decyzję, bo to decyzja nierozsądna, która nie powinna mieć miejsca. Tak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ocenił w TOK FM nadanie przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, imię bohaterów UPA. Jednocześnie dodawał, że eskalacja tej sprawy, a nie próba dyplomatycznego rozwiązania, nie jest dziś potrzebna, szczególnie przed czerwcową konferencją dotyczącą odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w Gdańsku. Prawo i Sprawiedliwość ma swojego kandydata w wyborach prezydenckich w Krakowie. To Michał Drewnicki, krakowski radny tej partii. Członkowie PiS-u apelują teraz do polityków Konfederacji, by w krakowskim głosowaniu oficjalnie poparli kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Konfederaci mają jednak swojego kandydata, Bartosza Bocheńczaka. To może być trudny początek długiego weekendu dla krakowian. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Są ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur. Na termometrach od 22 do 25 stopni najcieplej na południu, tam do 27.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Tomasz Sekielski, to jest środowy poranek TOK FM, dochodzi 8:02, a w studio nasza gościni Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, pani ministro.
23: Dzień dobry.
17: Zacznę od orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Pani ze względu na swoją przeszłą karierę dyplomatyczną, ten kierunek wschodni dla pani zawsze był interesujący i to był pani obszar zainteresowań. Co pani sądzi o tej zapowiedzi prezydenta Nawrockiego, który mówi w poniedziałek, czyli teraz 8 czerwca, jest posiedzenie kapituły Ordera Orła Białego, wnioskuje o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu?
0: Zła decyzja Władimira Zełenskiego, żeby używać UPA jako bohaterów do nazwy jednostki wojskowej, to jest zła decyzja i zła decyzja prezydenta Nawrockiego, żeby w taki sposób używać najwyższego odznaczenia państwowego. Ja już nie powiem, że jeden prezydent z PiSu przyznał, drugi prezydent z PiSu odbiera, ale naprawdę, tak jak się nie odbiera Nagrody Nobla, te najwyższe odznaczenia muszą mieć jakąś swoją powagę, a nie być traktowane jako jakąś karta przetargowa. Jeden daje, drugi odbiera w zależności od tego, trochę jakby się dawało w leasing. Godność polskiego najwyższego odznaczenia musi być traktowana jako coś naprawdę godnego, a nie coś, co ktoś dla bieżących celów politycznych w taki niepoważny sposób traktuje. Więc i to bardzo złe, i to bardzo złe.
17: To jaka powinna być odpowiedź Polski na to, że Wołodymyr Zełenski nadaje imię, znaczy imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych?
0: Na pewno bardzo stanowcza i jednoznaczna krytyka tego. Na pewno zresztą to, co się zdarzyło, przekazanie tego przez ambasadora. My możemy się zastanowić w różnych realnych dzisiejszych relacjach, co w związku z tym robimy lub nie robimy, gdzie idziemy lub nie idziemy na rękę Ukraińcom. Natomiast nie traktowanie jako karty przetargowej czegoś, co jest ponadczasowe, czy jest jakby istotą takiej naszej godności, że jeżeli dajemy, to dajemy. No tak jak mówię, nikt nie odbiera Nagrody Nobla przez szacunek do Nagrody Nobla, jako czegoś bardzo godnego i stabilnego. My musimy pamiętać jedną rzecz, że o historii musimy mówić prawdę i wymagać od Ukraińców prawdę, ale dzisiaj dla nas najważniejsze jest życie i bezpieczeństwo ludzi dzisiaj żyjących, Polaków, i wszystko to, co robimy wobec Ukrainy, to ma być przede wszystkim kierowane naszym dobrem i bezpieczeństwem dzisiaj. Bezpieczeństwo Polski i to, żeby nie było w Polsce wojny, wojny jest dzisiaj najwyższym i najważniejszym dobrem. I to jest ponad wszystko.
17: Dlaczego Władimir Zełenski podejmuje tak kontrowersyjną, skandaliczną z naszego punktu widzenia decyzję, no, prowokując ostre reakcje ze strony Polski?
0: Ja nie tłumaczę, bo uważam, że ona jest zła i skandaliczna. Natomiast wiem, dlaczego tak robi. Mianowicie potrzebuje dzisiaj w bardzo trudnych warunkach wojennych utrzymać morale i zbudować morale żołnierzy, i z jakichś zupełnie niesłusznych powodów wydaje mu się, że to jest jedyny sposób budowania tego morale, bo rzeczywiście większości Ukraińcom się wydaje, że UPA to walczyło z Sowietami, przede wszystkim o niepodległość, i ta część zbrodni wołyńskiej i straszliwych zbrodni wobec Polaków jest wycierana i też nie istnieje w świadomości większości Ukraińców, co nie znaczy, że my się mamy z tym godzić, bo ta zbrodnia miała miejsce i my powinniśmy głośno mówić o tym jako o prawdzie i oczekiwać od Ukraińców prawdy, a nie zacierania tej prawdy.
17: A czy to nie jest trochę też tak, że Ukraińcy pokazują nam, że nie jesteśmy dla nich istotni już?
0: Ja nie wiem, co oni nam pokazują. My jesteśmy dla nich bardzo istotni i to też jest nasza rola, żeby im to twardo pokazywać. Jesteśmy istotni, dlatego że bez głosu polskiego Ukraina nie ma szans na żadne efektywne negocjacje, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Bez głosu polskiego Ukraina nie ma szans na zebranie środków na to, żeby były fundusze na odbudowę. Polska jest tu, ja już nie mówię o wszystkim tym, co się dzieje, jeśli chodzi o tranzyt, transport i wsparcie zbrojeniowe. To wszystko się dzieje, tylko my też musimy, więc jesteśmy bardzo ważni, mamy wiele argumentów, żeby to pokazywać, ale jest jedna rzecz, której my z kolei nie możemy zapominać, że to jest więź obustronna. Dzisiaj Ukraina walczy z naszym wrogiem, wrogiem, który także dybie na Polskę i to otwarcie mówi. Tym wrogiem jest Putin. Póki Ukraina się broni, Putin nie pójdzie dalej, więc w naszym własnym, nie patrząc na dobro Ukrainy, ale tak już bardzo egoistycznym własnym interesem, jest, żeby Ukraina walczyła skutecznie i żeby powstrzymywała siły rosyjskie. To jest dobre dla polskiego bezpieczeństwa, bo Putin dybie na Polskę i to jest też coś, co my powinniśmy pamiętać, i wszyscy ci szaleńcy, którzy mówią, Ukraina jest taka sama zła jak Rosja, nikogo nie potrzebujemy. No przepraszam, są głupkami, dlatego że Rosja dybie na Polskę, Rosja morduje, Rosja atakuje i dzisiaj Ukraina, która powstrzymuje Rosję, jest też zaporą działającą na rzecz polskiego bezpieczeństwa.
17: Jeśli by na przykład Donald Tusk poprosił panią o opinię, bo w przyszłym tygodniu może być tak, że do niego trafi ten wniosek od kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego, bo taka jest tam procedura. To co pani by radziła premierowi, żeby jak się zachował w tej...
0: Nie kontrasygnować, bo to jest szafowanie, niegodne podejście do polskiego najwyższego odznaczenia, na zasadzie daje i zabiera. Tak jakby takie odznaczenia, tak jak mówię, były dawane w leasing. Jeden prezydent robi jedno, drugiemu się odwidziało, robi drugie. Jak będą takie odznaczenia traktowali inni, którym te odznaczenia będą wręczane. Więc absolutnie nie kontrasygnować dla prezydenta Nawrockiego. Nie do tego służy order Orła Białego, żeby go wykorzystywać w takiej bieżączce politycznej. Tak skandalicznie zadziałał prezydent Zełenski, ale nie postponujmy takim dawaniem i odbieraniem naszego najwyższego polskiego odznaczenia.
17: Jak przebiega realizacja Krajowego Planu Odbudowy, pani minister? Jest pani zadowolona?
0: To jest mission impossible. Było, bo dostaliśmy, ja osobiście dostałam 240 miliardów inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy do zainwestowania w okresie o 2 lata krótszym, dlatego że poprzednia władza po prostu to zamroziła i nic z tym nie robiła. I to rzeczywiście wyglądało jak coś niemożliwego. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że zdecydowana większość tych środków zostanie zainwestowana. Wczoraj do Polski wpłynęło 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. To jest pierwsza z trzech transz, które wpłyną w tym roku. W sumie to będzie ponad 100 miliardów. Już widać, że KPO napędza polską gospodarkę, napędza rozwój i teraz to, na co bardzo mi zależało, żeby w KPO postawić, to jest rozwój Polski lokalnej. Naprawdę Polska lokalna musi dzisiaj dostać wsparcie takie wspólnotowe, całościowe nasze w obliczu kryzysu demograficznego, żeby ta jakość życia w mniejszych miastach była utrzymana na dobrym poziomie, bo te mniejsze miasta z kolei dają życie i rozwój całemu swojemu otoczeniu, obszarom wiejskim. To jest zdecydowana większość Polaków. KPO, dzisiaj też mogę powiedzieć, stał się planem odbudowy dla Polski lokalnej. Przedszkola, szkoły, autobusy, tramwaje, energetyka.
17: Pani, że większość tych środków, zdecydowana większość zostanie wykorzystana.
0: Tak. I to jest coś, co było daleko niepewne.
17: Procentowo
0: dzisiaj
17: jest pani w stanie tak
0: procentowo będziemy dokładnie mogli powiedzieć pod koniec sierpnia, choć też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że KPO się kończy wraz z końcem sierpnia 26 roku. Inwestycje będą realizowane przez najbliższą dekadę, więc to KPO w bardzo wielu obszarach będzie trwało i to jest bardzo dobrze, bo rozłożenie inwestycji, zwłaszcza takich dużych w energetykę, ono powinno być rozłożone to wszystko w czasie, także wielkie inwestycje w bezpieczeństwo, także z KPO, Fundusz Bezpieczeństwa Obronności, który stworzyliśmy, to też jest najbliższa dekada, ale w sierpniu będziemy dokładnie wiedzieć. Dzisiaj już wiem, to pytanie, czy wam się uda, czy połowa, czy 60%, nie, to będzie zdecydowana większość. Naprawdę ogromny wysiłek, było oranie, ciężka praca, a dzisiaj zbieramy owoce.
17: No była jeszcze afera po drodze.
0: Pseudoafera wykorzystania tego, że uczyniliśmy i dalej uważam, że tak powinno było się stać. Pełną transparencję wokół tego projektu. Czyli uznałam, że ludzie mają prawo wiedzieć dokładnie, na co te środki idą. Jednym z programów na 1 100 000 umów, bo dzisiaj tyle podpisaliśmy, 3 000 umów, to jest program Horeca, czyli program, który miał wesprzeć i wsparł branżę turystyczno-restauratorską po COVID-zie. To zobowiązanie wobec tej branży podjął rząd PiS-u. My przyszliśmy i stwierdziliśmy, skoro ludziom obiecano, to na naprawdę nie może być tak, że jeden rząd obiecuje, a drugi nie dotrzymuje obietnicy, bo państwo jest jedno. I ta branża dostała wsparcie. Tak się składa, że turystyka to nie są armaty ani szlifierki, tylko to są solaria i jednostki pływające. I wokół tego absolutnie w złej intencji ten sam PiS, który ten program zamieścił
17: tak,
0: w KPO, zrobił dziką
17: aferę. Na prywatne potrzeby,
0: tak jak ja bym
17: luksusowe.
0: Sobie jacht kupiła. No coś w tym rodzaju. To jest po prostu kłamstwo. Znaczy kłamanie ludzi.
17: Czy pieniądze, bo wtedy pojawiło
0: się też... W sprawach, które sam PiS zaplanował.
17: Polska jest w prokuratorii europejskiej. Polska jest w tym wszystkich systemach sprawdzających. Czy Komisja Europejska sprawdziła właśnie tamte fundusze po tym
0: w ogóle zamieszaniu? Fundusze europejskie. My jako Ministerstwo Funduszy sprawdzamy cały czas.
17: Jasne.
0: Te wszystkie mechanizmy, to nie jest tak, że...
17: Tylko chodzi mi, czy
0: one się cały czas toczą i nie było, nie ma, jak widać, żadnego śledztwa prokuratorii europejskiej, bo nie ma przedmiotu tego śledztwa, ponieważ było ogromne zainteresowanie publiczne, to ja obiecałam, że my ten program sprawdzimy całościowo, ze szczególną uwagą i dokładnie takie kontrole przeszły i tam nie ma absolutnie żadnych nieprawidłowości w skali większej niż średnio na wielkich inwestycjach publicznych europejskich, a ta skala w Polsce jest dużo, dużo mniejsza niż średnia europejska. Więc oczywiście są jakieś punktowe nieprawidłowości, które już i zresztą przed tym coś tam było widoczne, jak i w całych inwestycjach publicznych. To zawsze jest ktoś, kto będzie chciał naciągać i we wszystkich tych punktowych sytuacjach odebraliśmy dotacje, albo skorygowaliśmy, albo były wysłane upomnienia, no w zależności od zakresu nieprawidłowości. Natomiast skala jest po prostu mikro tych nieprawidłowości.
17: A czy jakieś pieniądze z KPO są zagrożone w związku z no, takim dość powolnym przyjmowaniem planów planów zagospodarowania przestrzennego w gminach? Bo jest taki wymóg, żeby
0: 40%.
17: Do końca sierpnia, tak. Chciałem spojrzeć na daty, do końca sierpnia tego roku 40% gmin miało te plany zagospodarowania
0: plany zagospodarowania przestrzennego. Myśmy to zostali jako reformę, gdzie wszystkie gminy miały mieć to gotowe. Uzgodniliśmy, zmieniliśmy to. Zresztą bardzo wiele zmian dokonaliśmy w KPO, właśnie takich, żeby te inwestycje z jednej strony miały sens, a z drugiej strony były realistyczne. Zmieniliśmy ten wskaźnik do 40%. Dzisiaj mamy informację z Ministerstwa Rozwoju odpowiedzialnego za tę inwestycję, że zdążą. Gminy zdążą. Wiem, że się ścigają z czasem. Zresztą jak bardzo, bardzo wiele wykonawców, samorządowców, którzy dzisiaj walczą z czasem.
17: Pani zrobiła taką minę, w zasadzie przyjmuje do wiadomości, choć będzie nerwował, tak?
0: To jest rzeczywistość KPO, z którą się mierzę od 2 lat, gdzie nerwowo jest od początku, bo 2 lata mniej, czyli w 2 lata musieliśmy nadgonić to, na co normalny kraj członkowski miał 4 lata i mogliśmy złożyć ręce, ja mogłam złożyć ręce na początku i powiedzieć, nie no, nie zrobimy połowy, bo mamy połowę czasu. Podjęliśmy decyzję, ja podjęłam decyzję, że walczymy o wszystko. Zmieniamy ten program, usuwamy złe reformy, na przykład takie jak podatki od aut spalinowych. To nas kosztowało masę walki z komisją, ale bardzo tu asertywnie postawiliśmy i nie ma. Przeprowadzenie różnych ważnych reform, które po prostu powinny się w Polsce zdarzyć, na przykład takie jak wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, ale też bardzo duża reforma cyfryzacji i usunięcie, tak jak mówię, tych złych i dobre inwestycje. I to się dzieje. 2 dla mnie takie fundamentalne rzeczy to było wsparcie Polski lokalnej. Naprawdę, ja wiem, Warszawa, Kraków, Poznań, oczywiście, że się muszą rozwijać, ale miasta, miasteczka, mieszkańcy Polski lokalnej muszą dostać więcej inwestycji i z KPO zrobiłam wszystko, co możliwe i to jest już dzisiaj po prostu faktem, żeby więcej pieniędzy popłynęło do tych ludzi, do tych miast, żeby tam były dobre miejsca pracy i dobra jakość życia i dobre usługi.
17: Czy Polska 2050 weźmie udział w wyścigu o prezydenturę Krakowa?
0: W przyszłym tygodniu będziemy komunikować. Mamy naturalnego, bardzo dobrego kandydata, szef klubu Polski 2050, Paweł Ślis, krakowianin od dziada pradziada, prawnik, szef Komisji Sprawiedliwości.
17: Pan poseł jest gotowy?
0: I będziemy w przyszłym tygodniu informować.
17: Pani go namawia. Dopiero. Jeszcze się nie zgodził.
0: Po prostu jest moment do tego, żeby takie informacje przekazywać i na pewno jak takie informacje będziemy przekazywać, to będziemy to robili zgodnie po wszystkich decyzjach i wspólnie z kandydatem.
17: Ja dzisiaj sobie pomyślałem tak trochę pół żartem, pół serio. Może Szymon Hołownia? Bo jest trochę wycofany teraz.
0: Na pewno nie, to od razu powiem. Okay. Szymon Hołownia ma swoją małą ojczyznę w innym miejscu Polski i to jest Podlasie. Natomiast jest Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, ale przede wszystkim mieszkaniec Krakowa od zawsze, tak jak mówię, od babki prababki, od dziada pradziada. Będziemy o tym informować w stosownym momencie, a ten moment będzie w przyszłym tygodniu.
17: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo pani ministrze dziękuję.
0: Dziękuję
17: Dobrego
0: bardzo.
17: Dnia życzę. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki Karolina Opolska oraz Magdalena Kicińska.

0: Autopromocja.
1: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
2: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
1: I tu ci powiem nieprawda.
3: Prawdziwa historia Polski.
4: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację Tok FM. Powinniśmy stanowczo, jednoznacznie skrytykować decyzję Wołodymyra Zełenskiego, ale nie powinniśmy traktować tego jako karty przetargowej. Wszystko to, co robimy wobec Ukrainy, powinno być dziś kierowane naszym polskim bezpieczeństwem. W ten sposób Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, oceniła w poranku Tok FM nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki zastanawia się teraz nad odebraniem Zełenskiemu orderu Orła Białego nadanego mu przez Andrzeja Dudę w 2023 roku. Z Pekinu wystartował do Polski specjalny samolot, którym transportowana jest 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, informuje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka, która w stanie śpiączki przebywała w pekińskim szpitalu, ma trafić teraz do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Sprawa polskiej studentki miała zostać poruszona na najwyższym szczeblu dyplomatycznym. Rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 50 ukraińskich dronów nad obwodem leningradzkim. Gubernator Petersburga przyznał, że w kilku dzielnicach drony uszkodziły obiekty infrastruktury, a parę osób doznało obrażeń. Petersburg jest gospodarzem rozpoczynającego się dziś tak zwanego rosyjskiego Davos, dorocznego forum ekonomicznego, któremu patronuje Władimir Putin. Piąte od czasu ataku Rosji na Ukrainę forum rozpocznie się dzień po atakach rosyjskich dronów i rakiet na Ukrainę, w których zginęły co najmniej 23 osoby. Teraz w Tok FM czas na informacje sportowe.
17: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
18: Mam
0: Mateusz Stanicki, witam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
5: Też się o to obawiam. Oczywiście, że tak. Powiem inaczej, to będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
0: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym o 20.45. Jan Urban obiecał, że Robert Lewandowski wystąpi w pierwszym składzie. Znamy pierwsze półfinalistki French Open. Mirra Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0, 6-3, a w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3, 2-6, 6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
18: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
0: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Maji Chwalińskiej.
18: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu to coś niesamowitego i na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Maji oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
0: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Spotkanie można oglądać w Eurosporcie. Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3x3 Amerykanie. Polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankin Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. W czwartek o godzinie 9 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami, a kolejnymi rywalami biało-czerwonych będą Serbia i gospodynie turnieju. W sporcie to wszystko, przed nami prognoza pogody.
17: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Zagrzmi po południu w południowej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenia przed burzami w 9 województwach obowiązują do wieczora. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur, a na termometrach od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: 8.25. To jest środowy poranek Tok FM. Tomasz Sekielski, dzień dobry, a wraz ze mną komentatorki Karolina Opolska, TVP Info, dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
20: Dzień dobry.
19: Wiktorię zrobiłaś.
20: Tak jest.
19: Dobrze.
20: Dla polskich mediów.
19: Dla polskich mediów. Czy waszym zdaniem Wołodymyr Zełenski będzie miał w przyszłym tygodniu jeszcze order Orła Białego, czy raczej kapituła postanowi, że go odebrać? Prezydent poprze decyzję kapituły, a pan premier nie będzie miał innego wyjścia, tylko poprze decyzję prezydenta i Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego.
20: Jeśli straci, to będzie to kolejny bardzo niedobry krok w relacjach polsko-ukraińskich. Będzie to też moment, w którym po raz kolejny Polska okaże się dosyć niepoważnym graczem. Trudno powiedzieć, czy to się wydarzy, czy nie. Oczywiście najtrudniejszej sytuacji jest teraz premier, bo czego by nie zrobił, będzie ostro krytykowane przez część środowiska politycznego, przez część opinii publicznej. Trudno tutaj sobie wyobrazić, żeby przez te kilka dni powstała jakaś zgrabna narracja, dlaczego premier miałby tego nie zrobić. Zobaczymy, co się też wydarzy podczas posiedzenia tej kapituły, bo być może pojawią się tam głosy, które wskażą, no właśnie, na to, jak to niepoważnie wygląda dawać i zabierać. Nie wiem, zobaczymy na pewno nie jest to dobry moment w relacjach polsko-ukraińskich, bardzo trudny moment, w którym w zasadzie trudno sobie wyobrazić, jakie rozwiązanie mogłoby nas trochę z tej podbramkowej sytuacji uratować.
19: Karolina?
2: Jest takie nawet polskie powiedzenie o tym, co się dzieje z tym, kto daje i zabiera. Trudny moment, ale tak kompletnie niepotrzebny moment. To znaczy ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego, żeby nadać jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w Polsce jednoznacznie kojarzona jest z ludobójstwem, ze zbrodnią na Wołyniu, z mordowaniem polskich obywateli, kobiet, dzieci, czasem naprawdę w drastyczny i bestialski, a nawet często w drastyczny i bestialski sposób. I Wołodymyr Zełenski on o tym wie. Przecież to nie jest tak, że Wołodymyr Zełenski nie wie, jakie są w Polsce emocje i nastroje, jeśli chodzi o UPA. Przecież sam brał udział w wielu długich rozmowach dotyczących ekshumacji na Wołyniu, które trwają. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale trwają. I doskonale wie, jakie jest polskie podejście do UPA. I o ile rzeczywiście w Ukrainie UPA... przynajmniej w części Ukrainy, UPA jest postrzegana, armia ta powstańcza jest postrzegana jako bohaterowie, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim. I trochę na bazie UPA buduje się taki ukraiński mit patriotyczny i rozumiem, że ten ruch Wołodymyra Zełenskiego był właśnie kierowany na użytek wewnętrzny dla tej części Ukrainy, która potrzebuje, zwłaszcza teraz, po 4 latach wyczerpującej wojny, jakiegoś symbolu, wokół którego może budować też swoją, takie swoje imaginarium patriotyczne, no to wiedząc, jak zostanie to odebrane w Polsce, na przykład w bardzo złej sytuacji postawił tych wszystkich Ukraińców, którzy w tej chwili w Polsce mieszkają, mówiąc wprost, dlatego że nastroje antyukraińskie w Polsce, no już od dłuższego czasu rosną. One są oczywiście też sprytnie politycznie rozgrywane przez część prawicowych polityków, którzy dostali teraz dodatkowy oręż do ręki i choć oczywiście nie powinniśmy absolutnie i apelować też powinniśmy do tego, żeby nie przekładać tej decyzji, którą podjął Wołodymyr Zełenski na nasz stosunek na przykład do Ukraińców, którzy w Polsce żyją i mieszkają od lat i też budują polskie PKB i też powodują właściwie, że ten rynek pracy jest w miarę stabilny, o czym mówią eksperci, to doskonale wiemy, że będą też takie incydenty, które już bywają, a będą pewnie jeszcze liczniejsze, jakichś ataków, czy to werbalnych, czy wręcz wprost na Ukraińców w Polsce. Nie rozumiem kompletnie, dlaczego Zełenski taką decyzję teraz podjął. Nawet jeśli to jest motywowane wewnętrznie, to nie wydaje mi się, żeby ta korzyść wewnętrzna przeważała nad stratami, które poniesie na arenie międzynarodowej.
19: No właśnie, czy poniesie? Bo może to jest tak, że po prostu kalkulował i pomyślał sobie, no właściwie Polska to nie jest mi już do niczego potrzebna.
20: Ale jest. Jeżeli tak kalkulował, trudno mi sobie wyobrazić, że tak kalkulował, bo jest to niezgodne z rzeczywistością, sytuacją geopolityczną, sytuacją geograficzną też, miejsca, w którym Ukraina spotyka się z Unią Europejską. Bez tego miejsca, bez tego portu, jakim jest Polska, trudno o prowadzenie polityki zagranicznej w sytuacji wojennej. Więc ja też jestem bardzo ciekawa, co tam się zadziało. Jak nie zadziałali albo nie przekonali doradcy prezydenta Ukrainy do tego, żeby właśnie w taki sposób nazwać jeden z tych oddziałów, bo trudno nawet osobom z bardzo dużą wyrozumiałością na różne zawiłości polityki historycznej to wytłumaczyć. I te korzyści, że tak powiem, na rynek wewnętrzny, czyli skierowanie do ukraińskich nacjonalistów, którzy tak są na froncie i w walce bardzo teraz potrzebni, wydaje się nie dość dużą ceną za to, co się właśnie teraz dzieje, nie tylko w Polsce, bo oczywiście my jesteśmy z uwagi na Wołyń i na naszą wspólną niełatwą historię, szczególnie na to wrażliwi, ale to są też argumenty, które dostarcza W pośredni sposób Wołodymyr Zełenski wszystkim tym przeciwnikom na Zachodzie, którzy właśnie tej naszej specyfiki historii polsko-ukraińskiej nie rozumieją, no ale słyszą jedno. Bandera, faszysta, nacjonalista jest dzisiaj ukraińskim bohaterem i to też jest paliwo, które można wykorzystywać przeciwko Ukrainie tam, gdzie ten Wołyń nie jest bezpośrednim
19: tak,
20: kontekstem.
19: Problem jest też taki, że Ukraińcy budując ten mit narodowy swój w oparciu o takich, a nie innych bohaterów, sprawiają, że po wojnie tym bardziej trudno będzie zmienić tę politykę. Jak wówczas prowadzić negocjacje na przykład dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, kiedy polscy politycy no, nie będą mogli godzić się na to, aby w Ukrainie no, czczono pamięć tych, którzy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską.
2: No i prezydent Karol Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej pytany na przykład o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej był, mówiąc delikatnie, przeciwny. Bardzo sceptyczny. Tak. Chciałam być nieco delikatniejsza. I teraz komentując tę decyzję Zełenskiego też powiedział, ja nie zacytuję dokładnie, ale chodziło mniej więcej o to, że to dowodzi, ta decyzja dowodzi tego, że Ukraina nie jest gotowa, żeby przyjąć ją do struktur europejskich. Tak. I Karol Nawrocki też dostał politycznie zręczne narzędzie do swoich rąk, dlatego że na pewno Karol Nawrocki, co do tego nie mamy wątpliwości, myśli też o wyborach w 2027 roku, w których to wyborach chciałby, czego nie ukrywa,

0: uśmiechają się do strony rosyjskiej. I to wszystko Wołodymyr Zełenski musiał wiedzieć, bo to przecież to jest inteligentny facet, który obserwuje to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, ale prowadzi bardzo dużo rozmów.
1: Prowadził rozmowy na temat Wołynia z polskimi politykami, z Andrzejem Dudą. Znaczy, to nie jest temat, który jest obcy dla Zełenskiego. On dokładnie wie, czym dla Polaków jest UPA, czym jest Wołyń, więc ja powtórzę, to było działanie z premedytacją, w pełni świadomy podjął taką, a nie inną decyzję. I wciąż...
0: Tylko ja nie rozumiem korzyści, które miałyby z tego płynąć, bo my tutaj jesteśmy zgodni, że Zełenski wiedział, że podejmując tę decyzję wywoła dokładnie taką reakcję. Ja rozumiem, że pewnie order Orła Białego nie jest dla niego jakoś szczególnie istotny, tylko ja przypominam, że kiedy Andrzej Duda po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę ten order przyznawał, to był order właściwie dla całego narodu ukraińskiego.
2: Dla prezydenta, dla całego narodu.
0: Tak, a nie dla samego Zełenskiego, ale on musiał zdawać sobie sprawę z tego, jaka będzie reakcja. Więc ja nie widzę tych korzyści niezwykłych, płynących z tego gestu, które miałyby powodować, że ta reakcja schodzi na drugi plan.
2: Ja też się zastanawiam, czy kryterium gotowości, znaczy jak jest mierzalne, bo jeżeli sobie pomyślimy o dostrzeżeniach kolejnych w przyszłości Unii Europejskiej, o następne państwa, w tym o Polskę, to podobne rozmowy o tym, czy Polska, polskie społeczeństwo, czy już dokonało dostatecznych rozrachunków ze swoją przeszłością, padały. Czy to było kluczowe? Nie wydaje mi się, bo jest to też bardzo trudno mierzalny wskaźnik gotowości czy takiej dojrzałości zmierzenia się ze swoją przyszłością. Na pewno sytuacja powojenna. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy do rzeczywistości powojennej, mimo że to się dzisiaj wydaje wciąż odległa perspektywa. Ułatwi rozmowy, które prowadzimy od prawie już 30 lat z Ukrainą odnośnie tego, jak ocenić Wołyń, jak zaopiekować się pamięcią tak, żeby osoby, które dzisiaj stanowią i które w przyszłości będą stanowiły elity polityczne, społeczne, kulturalne w Ukrainie, miały świadomość tego, czym Wołyń był i czym on dla nas jest, dlaczego my dzisiaj tak reagujemy.
1: 8.36. Teraz informacje TOK FM, a z komentatorkami słyszymy się zaraz po nich.
3: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Niskie.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
8: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15

0: Czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Eskalacja tej sprawy nie jest dziś potrzebna, mówił w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty o nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego, jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, imienia bohaterów UPA. Jak podkreślał Czarzasty, sprawę należy wyjaśnić na drodze dyplomatycznej, tym bardziej, że w czerwcu w Gdańsku organizowana jest międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.
13: Będą tysiące ludzi z Zachodu, tysiące ludzi z Ukrainy. Będą władze państwowe. W związku z tym eskalacja w tej chwili tej sprawy, a nie próba dyplomatycznej rozwiązania tej sprawy spowoduje to, że uznamy, że co Gdańsk nie jest w Polsce i trzeba w trybie natychmiastowym podjąć i są podejmowane również przez Kancelarię Sejmu rozmowy dyplomatyczne.
12: Jak przyznał marszałek Sejmu, decyzja ukraińskiego prezydenta była nierozsądna i nie powinna mieć miejsca. Decyzja o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce jest w pełni uzasadniona, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa. Donald Tusk zdecydował się na takie działanie m.in. w związku z odwołaniem członka jego partii Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Jak mówił gość Karoliny Lewickiej, ten ruch pozwoli partii złapać oddech.
14: To była oczekiwana decyzja i decyzja dobra, która pozwoli uspokoić sytuację w regionie, w Krakowie.
12: Do czasu wyboru nowych władz Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce funkcję komisarza będzie pełniła wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela. Z kolei jeśli chodzi o Kraków, dopóki nie dojdzie tam do głosowania na nowego prezydenta, miastem zarządza jego komisarz Stanisław Kracik. W miasteczku Pietrasanta w Toskanii trwają przygotowania do sobotniego otwarcia pierwszego na świecie Muzeum Igora Mitoraja. Do włoskiej miejscowości przybywa coraz więcej Polaków czekających na inaugurację placówki. Polski rzeźbiarz pracował w toskańskim miasteczku nazywanym Małymi Atenami i mieszkał tam przez kilkadziesiąt lat. Artysta zasłynął monumentalnymi rzeźbami inspirowanymi antykiem, które prezentowano na wystawach na całym świecie. Jego prace można oglądać m.in. we Włoszech, Francji, Japonii i w Polsce. Są ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur, a na termometrach od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: 8.43. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Karolina Opolska, TVP Info. Dobra. Drogie panie, to o czym rozmawiamy teraz?
16: Chciałeś, żeby było optymistycznie. Więc proponuj optymistyczny temat.
15: Optymistyczny temat.
17: Co dzisiaj dobrego dzieje się w Polsce? Coś, co daje nam nadzieję wszystkim.
15: A, wiem, bo Karolina jest ucieszona, że Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, mimo że ustawa ta prawdopodobnie trafi do kosza, gdyż albowiem pan prezydent jej nie podpisze. Karolina, ponieważ ciebie to ucieszyło, to proszę, uciesz się.
16: Mam wrażenie, że lekko, leciuteńko nadinterpretowałeś to, co powiedziałam, ale powiedziałam, że to jest...
15: Cieszyła się, prawda?
17: Cieszyła się.
16: Dobrze.
17: Nie tak jak... pan Gowin w przeszłości. Ty się cieszyłaś na pewno.
16: Ja się ucieszyłam dlatego, że to rzeczywiście jest historyczny moment, dlatego, że pierwszy raz przez polski Sejm przeszło jakiekolwiek rozwiązanie, które w jakimś stopniu reguluje relacje, które formalnie mogą zawrzeć także osoby tej samej płci, bo ten status osoby najbliższej i umowa o wspólnym pożyciu, taka jest chyba pełna, przepraszam, status osoby najbliższej w związku i umowa o wspólnym pożyciu, taka jest pełna nazwa tej ustawy, on może dotyczyć zarówno par jednopłciowych, jak i par heteronormatywnych, tak. Więc pierwszy raz jest tak, że przez Sejm przeszło jakieś rozwiązanie, które może mogłoby w teorii pomóc parom jednopłciowym, chociaż w odrobinę sformalizować swój związek i zapewnić sobie jakieś takie minimum bezpieczeństwa w tym związku na przyszłość. Co oczywiście nie zmienia faktu, że pan prezydent Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje i to nawet nie trzeba się domyślać i zastanawiać, bo to już ustami pracowników swojej kancelarii powiedział wprost, że ta ustawa to właściwie jest ustawa o związkach partnerskich, a to właściwie jest już małżeństwo jednopłciowe i to właściwie daje przywileje za duże, bo tam wszyscy powołują się na konstytucję, która w ustach polityków prawicowych definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Ja tylko przypominam, że konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie. Według mnie to nie jest definicja jedna jednolita małżeństwa. To finisz będzie smutny, z jakąś może nadzieją na przyszłość i zastanawiam się, na ile to, że koalicja rządząca doprowadzi do momentu, aż ta ustawa trafi na biurko prezydenta, no właśnie, jakąś formalizację związków jednopłciowych i nie tylko, sprawi, że potem ewentualnie ciężar tego weta spadnie wyłącznie na prezydenta Karola Nawrockiego, a nie na koalicję, która dowiozła, mówiąc kolokwialnie, to rozwiązanie do momentu, do którego dowieść je mogła. Przypominam, co było zanim prezydentem został Karol Nawrocki, kiedy prezydentem był jeszcze Andrzej Duda i kiedy przez pierwsze półtora roku rządów koalicja nie była w stanie nawet porozumieć się w tej kwestii, a i tak wszystko było odłożone na bok, bo zaraz prezydentem będzie Rafał Trzaskowski, wtedy wszystko nam podpisze. Okazało się, że nie, więc bardzo dobrze, niech takie rozwiązania trafiają na biurko prezydenta i niech prezydent bierze odpowiedzialność za ich blokowanie.
15: Tak, tylko prawie trzy lata debat wewnątrzkoalicyjnych pojawia się projekt, który, umówmy się, nie zadowala środowisk progresywnych, środowisk lewicowych. To jest jakiś ogryzek. Tak naprawdę to niewiele rozwiązuje. To jest takie, miał być taki plasterek na wyrzuty sumienia polityków koalicji, którzy obiecywali nie wiadomo jaki przełom Koalicji Obywatelskiej, szczególnie jeśli chodzi o prawa osób LGBT. No właśnie, i teraz...
16: Widzisz, jak od razu moją radość zabiłeś.
15: Zabiłem.
17: Ale to też, Magda, tak jak o tym mówicie, że jakiekolwiek rozwiązanie, chociaż żeby cokolwiek, plasterek, no właśnie, nawet sposób na poziomie języka, w jakim opisujemy te proponowane zmiany, które i tak nie wejdą w życie z powodu weta, pokazuje, w jakim jesteśmy momencie. Ja się zgadzam, że jest jakaś przestrzeń dla optymizmu, że chociaż to się udało, patrząc w przyszłość, trudno mi sobie wyobrazić, że w przyszłym parlamencie, biorąc pod uwagę dzisiejsze sondaże, udałoby się cokolwiek chociażby na takim poziomie przegłosować. To też pokazuje, to bardzo często mówimy o tym, że polskie społeczeństwo jest bardziej progresywne niż jego parlamentarna emanacja. Ja się nie do końca z tym zgadzam, no bo to polskie społeczeństwo wybiera tę emanację, więc jeżeli my pozwalamy, żeby parlament wyglądał tak, jak wygląda, i mógł zrobić to, co właśnie jest wynikiem zapisów tej ustawy, to znaczy, że z tym naszym progresywnym charakterem w społeczeństwie też nie jest tak dobrze. Więc jak ja bym miała wybrać tutaj jakąś namiastkę, to bym się chyba raczej uczepiła drogi administracyjnej i transkrypcji jako takiej ścieżki, w której coś udało się uzyskać osobom pozostającym w związkach tej samej płci, czego przez wiele lat się nie udawało i czego, biorąc pod uwagę właśnie to, jaki mamy parlament i na co jest gotowa nasza klasa polityczna, w większym stopniu uzyskać się w przyszłości nie uda.
16: Chociaż środowiska prawicowe zapowiadają już, że jeśli odzyskają władzę, część z nich dojdzie dopiero, bo pamiętajmy, że Konfederacja jeszcze nigdy przecież nie u władzy nie była po 27 roku, to te wszystkie transkrypcje małżeństw będą po prostu nieważne. I to też jest...
15: Oni są unieważnić, tak? Tak. Ustawowo do tego.
16: Tak. No i to też jest rozwiązanie, które dostępne jest dla wybranych par, które finansowo mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać za granicę i wziąć tam ślub. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. No więc, no tak, no to jest znowu rozwiązanie, które nie skończy się optymistycznie, ale to, że udało się koalicji składającej się z jednej strony z jednak bardzo konserwatywnego PSL-u, chociaż ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że on, że jego partia jest bardziej konserwatywna niż on sam, to bym się akurat zgodziła z panem wicepremierem, i progresywnej lewicy i udało się wypracować jakieś rozwiązanie, no to jeśli miałabym szukać czegoś optymistycznego, to właśnie tego.
15: Że udało się wypracować...
16: Że udało się wypracować koalicji. Rozwiązanie w koalicji, które połączyło to skrzydło
15: konserwatywne. Ale wiesz, że to schodzimy tak nisko w oczekiwaniach.
16: No do tego nas przyzwyczaili politycy. Miało być optymistycznie, więc chwytam się jakiegoś po prostu, jakiejś iskierki jednej nadziei.
17: Optymistycznie mamy nadzieję, będzie od 11 w Paryżu, kiedy Maja Chlewińska wyjdzie na kort. Ja się tego trzymam dzisiaj.
15: Dobrze, a co sądzicie o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach? Rząd wprowadza, chce wprowadzić.
17: To jest jeden z elementów, który ma odpowiedzieć na rzeczywistość, na uzależnienie od dopaminowych skoków, które stała obecność w patrzenie w ekrany powoduje i które zwłaszcza dla młodych osób, bo nie tylko dla tych najmłodszych, dla nas też, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Sam w dużym uproszczeniu zakaz smartfonowy nie zrobi całej roboty. Ważna jest higiena cyfrowa w takim szerszym ujęciu i nie tylko właśnie, podkreślam, skierowana do najmłodszych, ale również do dorosłych. W szkole wobec nauczycieli, wobec grona pedagogicznego, a w domu wobec rodziców również, a nie tylko rodzic dziecku powie, ty tam w tym telefonie siedzisz, cały czas sam siedząc w telefonie i zza ekranu wypowiadając te słowa. Więc to jest jeden z elementów, które wprowadza coraz więcej krajów na świecie. Pierwsza była Australia. Myśmy w piśmie, magazynie opinii publikowali taki tekst pokazujący, jak w Australii w ogóle wypracowano te polityki, no bo właśnie to jest zestaw polityk, a nie tylko jeden przepis pod tytułem smartfonów nie używamy w szkole. Z czego to wynika i też jakie będą w Australii prowadzone mechanizmy ewaluacji, żeby sprawdzać, czy to działa. Bardzo bym chciała, żeby polscy prawodawcy i prawodawczynie też do takich wniosków doszli, że nie wystarczy tylko czegoś zakazać, ale też wprowadzić mechanizmy, które będą weryfikowały, czy to działa, czy należy wprowadzić jakieś modyfikacje w tych przepisach. Natomiast wydaje mi się, że takie odgórne, ministerialne wskazówki, czy wytyczne, nie wskazówki właśnie, dla szkół na pewno będą dla nich pomocne, bo będą im pomagały realizować te polityki już na poziomie konkretnych placówek edukacyjnych.
15: Karolina, ty masz dzieci w wieku szkolnym?
16: I bardzo mnie to rozwiązanie cieszy. I bardzo mnie to rozwiązanie cieszy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy państwo też pamiętają, są takie zdjęcia, czasem gdzieś w internecie się pojawiają archiwalne, pierwsza połowa XX wieku, dzieci z papierosami w ustach. Dzieci pracujące, dzieci palące. I taka mi się analogia trochę narzuca. Nie było wtedy świadomości, jak szkodliwe jest palenie papierosów i nikotyna. I dzieci bardzo młodych, w bardzo młodym wieku potrafiły uzależnić się od papierosów. I trochę mamy odpowiednik tego w XXI wieku. To znaczy dzieci dostają niezwykle uzależniające, bo to nawet nie chodzi o telefon, tylko chodzi o platformy cyfrowe głównie, które w nim są. Niezwykle uzależniające narzędzie do ręki, narzędzia, w których właściwie opracowywane są algorytmy, które mają jeden cel, uzależnić jak najmocniej, to znaczy utrzymać użytkownika danej platformy cyfrowej jak najdłużej przy tej platformie cyfrowej, bo wtedy ona na tym zarabia. I my z tą świadomością, że dajemy im te niezwykle uzależniające narzędzia, które są kolejne badania mówiące o tym, jak to wpływa na rozwój mózgu, jak to zwłaszcza wpływa na rozwój tego mózgu, który się kształtuje, jak wpływa na koncentrację, zdolność nauki, ale też emocje i kwestie psychiczne, pozwalamy im na to. I sama wiem, jakie to jest trudne zbalansowanie tego, dlatego że no, tak naprawdę komunikacja dzieci teraz odbywa się właściwie za pomocą tychże platform.
15: Ja wiem, tylko wiesz co? Znaczy ja rozumiem twoje zadowolenie, poniekąd rozumiem, tylko tak, to jest, takie mam trochę wrażenie, że tak, mówimy, wyrzućmy urządzenie, na którym można korzystać z tych platform i rozwiążemy problem. Rząd równolegle nie widzę ostrych działań, które miałyby wymusić na tych platformach cyfrowych choćby to, aby wprowadzić weryfikację wieku użytkowników.
16: Tego nie zrobi sam rząd, to musi zrobić Unia Europejska, która się stara. Tylko że potem Stany Zjednoczone, gdzie wiele z tych big techów ma swoje główne siedziby, pamiętacie inaugurację Donalda Trumpa, kto siedział za nim, tak? No szefowie, prezesowie tych największych firm technologicznych. I potem dostajemy sygnały, że trwają takie rozmowy, w których słyszymy, że jeśli będą jakieś ograniczenia nakładane na te big techy, czy chociaż gdybyśmy chcieli, żeby płaciły adekwatne podatki, to zostanie nam ucięte to, to i tamto. I natychmiast uchylamy się, tak? Uginamy się pod tą presją. Więc ja się z tym zgadzam, ale uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo ono przynajmniej częściowo pozwoli na to, żeby tego było mniej, tych platform cyfrowych było mniej, tej sieci było mniej. Tak jak mówiłam, no dzieci porozumiewają się tylko w sieci, więc nie można im całkowicie odebrać tych telefonów. Ja to widzę na przykład po mojej nastoletniej córce. Przecież gdybym jej zabrała telefon, to ona straciłaby kontakty ze znajomymi, nie wiedziałaby, kiedy gdzie się umawiają, co robią, byłaby wykluczona. Ale jakiś balans zachować i żeby chociażby w tych szkołach tych telefonów nie było. Ostatnie zdanie, w wielu szkołach, no sama jako mama to widzę, takie rozwiązania po prostu są wpisane w statut szkolny. To znaczy dzieci przychodząc do szkoły muszą odłożyć telefony do szafek w szatni, w niektórych są specjalne skrzynki na te telefony i dostają telefony z powrotem, kiedy wychodzą ze szkoły, więc takie rozwiązanie de facto w wielu szkołach już od dłuższego czasu obowiązuje.
17: Dlatego nie sam zakaz, tylko cały pakiet higieny cyfrowej, to jest klucz.
15: Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów oraz Karolina Opolska, TVP Info. Dziękuję paniom bardzo.
16: Bardzo dziękuję.
15: Tomasz Sekielski, to był środowy poranek TOK FM. Wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Lidia Brązyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich Owczarek i Cezary Łasiczka. Halo, halo Czarku, co po 9:00 czeka na naszych słuchaczy?
1: Halo, halo Tomku, dzień dobry państwu. Ano niedawno protest naukowców, 3% PKB na naukę chcemy, a tymczasem okazuje się, że może tak nie do końca źle w tej nauce, skoro za 50 tysięcy bo tych można załatwić na uczelni stworzenie nowego kierunku. Czy te dwie rzeczy są ze sobą jakoś połączone? O tym między innymi porozmawiamy po 9:00.
15: Owczarek po 9:00. Tomasz Sekielski, jeszcze raz dziękuję za środowy poranek. Teraz informacje TOK FM.

0: Autopromocja.
1: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BA w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
6: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
7: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
6: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
7: Super. Kiedy płyniemy?
8: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
9: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Niskie ceny są co

0: od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Ważą się losy Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Być może w poniedziałek zapadnie decyzja, czy prezydentowi Ukrainy zostanie odebrane najważniejsze polskie odznaczenie. Nowa Lewica ogłosi decyzję w sprawie kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w najbliższy poniedziałek. Poinformował o tym w TOK FM marszałek Włodzimierz Czarzasty. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Order Orła Białego nie może być polityczną kartą przetargową, mówiła w poranku TOK FM Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Jej zdaniem zarówno decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA, jak i decyzja prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie odebrania najwyższego państwowego odznaczenia są złymi decyzjami.
4: Jeden prezydent z PiS-u przyznał, drugi prezydent z PiS-u odbiera, ale naprawdę, tak jak się nie odbiera Nagrody Nobla, te najwyższe odznaczenia muszą mieć jakąś swoją powagę.
3: Kapituła Orderu Orła Białego zbiera się w poniedziałek. Ma zdecydować, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania. Tak do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA odniósł się wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
5: Toczą się rozmowy zakulisowe. Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu. Tak jak powiedział premier Donald Tusk. Możemy się pokłócić o historię, ale wtedy kto inny nam napisze przyszłość.
3: Jak mówi Marta Majewska, burmistrzyni Hrubieszowa, miasta położonego tuż przy granicy z Ukrainą, mieszkańcy twierdzą, że decyzja prezydenta Ukrainy jest zła.
6: Pokazaliśmy swoje serce, pokazaliśmy swoją pomoc. Oczywiście nikt tego nie żałuje, bo to był odruch serca, to jest gest ludzki i tak zawsze powinno być, ale w tej chwili tego rodzaju decyzje są pluciem w twarz Polakom i odłączając jakby emocje związane z tą pomocą, jest to jedna z najbardziej karygodnych decyzji po stronie pana prezydenta Zełenskiego.
3: I jeszcze komentarz szefa MSZ-u Ukrainy sprzed momentu. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie służy ani nam, ani wam. Mamy wspólnego wroga. Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Został nim Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta i wieloletni samorządowiec. Jego kandydaturę ogłosił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek po posiedzeniu władz partii. Szczegóły zna Katarzyna Mynaczek.
7: Nowochucianin, przedsiębiorca i radny od 12 lat zapowiada, że chce walczyć o Kraków dla mieszkańców.
8: Trzeba zatroszczyć się o ludzi, którzy nie mają na przykład kanalizacji na obrzeżach miasta. Trzeba zatroszczyć się o ludzi, którzy mieszkają na osiedlach wybudowanych przez deweloperów, ale bez dostępu na przykład do terenów zielonych, czy też dobrego transportu. Tematów jest bardzo dużo.
7: Jak podkreśla radny Drewnicki, dla niego celem nie jest wynik, a pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość ma program dla dużych miast.
8: Że dla nas duże miasta, a nie tylko mniejsze miejscowości są ważne.
7: Poza Prawem i Sprawiedliwością kandydata ogłosiła też Socjaldemokracja Polska i jest nim Sławomir Pietrzyk, prawnik, nauczyciel i były radny miejski. Wśród kandydatów mamy też Aleksandrę Owcę z partii Razem, Bartosza Bochyńczaka z Konfederacji i Mariana Banasia. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
3: Nowa Lewica ogłosi decyzję w sprawie kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa w najbliższy poniedziałek o 17:00. Zapowiedział to dziś w TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie potwierdził, czy kandydatką będzie posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Wczoraj rząd przyjął projekt w tej sprawie. Eksperci apelują, żeby zmiany przeprowadzić mądrze. Błażej Kulesza.
9: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
10: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z Akcji Uczniowskiej.
9: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
10: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych, przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
11: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
10: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
12: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
10: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc także raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo sytuacja z inflacją rosnącą powyżej 3%, trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
1: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10, w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
3: Z drugiej strony są oszczędzający na bankowych lokatach. Ich oprocentowanie cały czas powoli się obniża, choć stopy stojące w miejscu spowodują, że banki ze zmniejszeniem procentów od naszych pieniędzy przyhamują. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Są ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur, na termometrach od 22 do 25 stopni. Najcieplej na południu, tam do 27.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. Porozmawiajmy o szkolnictwie wyższym. Oczywiście nie całym, ale o pewnych niepokojących sygnałach, które zdaje mi się też są jakimś znakiem może tego, co nie do końca jest w porządku z systemem szkolnictwa wyższego. Gościem jest pan doktor habilitowany Dominik Antonowicz, Katedra Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
13: Gazeta Wyborcza, redaktor Jakub Chełmiński i Marcin Rybak piszą o pewnym procederze. Okazuje się, że wystarczyło 50 tysięcy złotych łapówki, aby utworzyć nowy kierunek studiów. Od razu chyba należy zaznaczyć, że to nie jest norma, tylko to jest patologia. Ale patologia, która też pokazuje kilka rzeczy, zdaje mi się. Z jednej strony pokazuje, że no, może nie wszędzie mamy właściwych ludzi na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o zarządzanie, ale z drugiej strony, to chyba jest szersze i to też jest w tym kontekście o nauce i o zwiększeniu nakładów na naukę w Polsce, pokazuje, że jest jakieś duże zainteresowanie wśród Polaków, ale nie tylko przecież, osób mieszkających w Polsce, aby mieć wyższe wykształcenie, aby mieć tytuł licencjata, aby mieć tytuł magistra i masa osób jest gotowa za to zapłacić. A ponieważ masa osób jest gotowa za to zapłacić, to jest masa innych osób, które chcą to umożliwić, czyli tworzą szkoły, tworzą w tych szkołach prywatne uczelnie, nie tworzą kierunki. Im więcej kierunków, tym więcej klientów. Kiedy wykształcenie, kiedy wiedza stała się towarem?
14: O, myślę, że już dawno było. Ale tak realnie przyjmuje się, to są lata 90., kiedy zaczyna się masowy ruch studentów globalny i uczelnie, które na tym globalnie zarabiają bardzo duże pieniądze. No ale ten globalny ruch może tak na początku nie dotyczył Polski, a w tej chwili w latach 90. pojawiła się odpłatność za studia, pojawił się popyt, pojawiły się pieniądze, no i pojawiły się instytucje, które świadczą usługi edukacyjne, więc szkolnictwo wyższe jest quasi rynkiem, co oznacza również, że na tym rynku potrzebni są aktorzy w formie regulatorów tego rynku, no bo mówimy o konkurencji między uczelniami, to jest pewnie okej, bo to ona zawsze była, chociaż nie wszyscy płacili. Natomiast pojawia się nieuczciwa konkurencja i z tą nieuczciwą konkurencją trzeba walczyć i trzeba ją eliminować, no bo ona uderza w dobre instytucje, w solidne kierunki, uczciwych pracowników. W związku z tym to może nie jest tak, że to rynek jest problemem, tylko właśnie brak regulacji na tym rynku, brak takiej politycznej aktywności państwa, od jakiejś skuteczności w tym, żeby reguły, które na tym rynku są, egzekwować skutecznie.
13: No tak, ale to też chyba pokazuje, no bo tak, wręczanie łapówek, czy takie powiedziałbym pokątne i nielegalne załatwianie, jak to się pięknie u nas mówi, to bardzo trudno przełożyć na inne języki, załatwianie na przykład kierunków w prywatnych uczelniach pokazuje, że są osoby, które biorąc w tym udział ryzykują, tak? Ryzykują, a więc tak by można myśleć, że zysk, który będzie potem zrealizowany, jest dużo wyższy niż to ryzyko, w które się wchodzi, tak? Czyli mamy po prostu zapotrzebowanie olbrzymie. Polacy chcą mieć dyplomy wyższych uczelni, nie Polacy, którzy mieszkają w Polsce, chcą mieć, no ale znowu, wydaje się, że to już jest chyba moja taka teza na podstawie obserwacji, ale nie mam na to twardych dowodów, że to nie są raczej osoby, które chcą spędzać całe dnie w szkole czy na uczelni i czytać, tak, notować, uczyć się i szlifować. Tylko raczej chcą się...
14: Gdyby tak było, to pewnie by korzystały z wielu opcji, jakie dają polskie instytucje szkolnictwa wyższego, wielu kierunków, które można studiować. Natomiast korupcja pojawia się tam, gdzie korzyści z określonych decyzji są bardzo wysokie. Pole takie decyzyjne, interpretacyjne jest duże. Odpowiedzialność pewnie jest rozmyta, a państwo jako aktor pilnujący reguł jest albo słaby, albo wręcz nieobecny. I to są takie elementy, które powodują, że mamy sytuację, w której no, w pewnym sensie systematycznie czy co jakiś czas pojawiają się informacje korupcyjne. Na szczęście są to są sytuacje, w których organy państwa, ale na późniejszym etapie gdzieś reagują. No, jak państwo czytają ten artykuł, tak, no to tam mamy zeznania przed prokuratorem, więc jakby akurat post factum, ale jednak udało się to zidentyfikować. Pytanie, ile sytuacji, o których nie wiemy, i to jest być może temat na zupełnie inną rozmowę.
13: A według pana ten cały proces powinien wyglądać inaczej? Myślę tutaj o procesie decyzyjnym, jeżeli chodzi o otwieranie nowych kierunków na niektórych uczelniach, bo pamiętam też, to chyba nie była kwestia korupcji, tylko decyzji raczej, decyzji związanej z otwarciem chyba medycyny gdzieś tam na którejś z uczelni, gdzie okazało się, że niemalże ma być korespondencyjny kurs.
14: To jest szerszy problem. Myślę, że historycznie państwo jakby powinni wiedzieć o tym, że aktorzy na tym polu szkolnictwa wyższego, tak jak PAKA, to są organizacje, które jakby tworzone są też w dużej mierze przez członków środowiska, i one miały charakter takiego jakby, i celem było doskonalenie jakości kształcenia, nie? Natomiast jak ten sektor ewoluuje w kierunku takim rynkowym, potrzebny jest rynkowy regulator, który bardzo twardo będzie określał warunki, kto i na jakich zasadach może oferować kształcenie. I też historycznie środowisko akademickie jako całość nie było do końca przekonane, że państwo w tym obszarze powinno mieć twarde kompetencje i bym powiedział sobie takie ostro działać. Z powodów historycznych.
13: A natomiast nie merkantylne?
14: Sytuacja się, no, wydaje mi się, z powodów historycznych, bo to było w pewnym sensie do pewnego momentu, kiedy to był mały sektor, on był jakby wewnętrznie samorządnie uregulowany. Nie? Potem od lat 90., drugiej połowy lat 90. w Polsce to się zmieniło, to się stało rynkiem, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. No i jakby trochę ci aktorzy na tym obszarze mają, od czego innego się od nich oczekuje. Państwo powinno być twardym regulatorem, nie jest dotychczas. No i jakby trochę brak pomysłu politycznego, trochę odwagi, trochę zgody środowiskowej, trochę wszystkiego od różnych aktorów zaangażowanych, po to, żeby jednak państwo było obecne i te decyzje były podejmowane, była czysta odpowiedzialność i ten obszar interpretacji, taki właśnie szary, był jak najmniejszy. On nigdy nie będzie jakby to zerowany, ale jednak nie powinien zachęcać do takich, no, decyzji, które, bym powiedział sobie, wzbudzają społeczne oburzenia, bo przynajmniej głębokie zastanowienie nad sensownością funkcjonowania tych organów.
13: A co ze stanowiskiem środowiska? No bo rozumiem, że kiedy czytamy artykuł, czy dowiadujemy się o jakichś korupcyjnych praktykach, no to podnoszą się głosy oburzenia, ale pewnie gdybym był wykładowcą akademickim, no to raczej byłbym zainteresowany, żeby kierunków było jak najwięcej i uczelni było jak najwięcej, no bo zawsze mogę drugi, trzeci, czwarty etacik sobie tutaj przytulić tu i tam.
14: No nie może pan przytulić kolejnych etacików, bo tego nie można robić. To można było, tak powiem, 30 lat temu. Natomiast myślę, że środowisko jest oburzone, dlatego że tak powiem, wielu przedstawicieli środowiska jest oburzonych, tak jak ja na przykład, pracujących uczciwie pracujących ze studentami, a gdzieś i w efekcie naszej pracy ci studenci czytają, piszą, studiują, badają i tak dalej, a oni na koniec otrzymują jakiś dyploma równolegle po drugiej stronie ulicy, tak. Można go po prostu kupić. Nie? Więc jakby tutaj to oburzenie jest jakby zrozumiałe i myślę, że rośnie poczucie, że coś z tym faktem systemowego trzeba zrobić, no bo to nikt z nas nie będzie biegał i sprawdzał, kto gdzie rozdaje dyplomy, na jakich zasadach. Natomiast to jest obowiązek państwa, bo te dyplomy, które rozdają, są dyplomami państwowymi. One mają orła, że tak powiem, wpisanego na środku. W związku z tym państwo bierze odpowiedzialność za to,
13: no
14: kto nadaje dyplomy i komu nadaje te dyplomy i za co nadaje te dyplomy. No i tutaj z artykułu wiemy, że ta odpowiedzialność nie jest do końca brana poważnie.
13: No właśnie, tym bardziej, że w przeddzień czy w dniu protestów rozmawiałem z dwoma profesorami z Polskiej Akademii Nauk, którzy bardzo silnie podkreślali to, że lepiej wykształcone społeczeństwo, czyli większy odsetek osób z wyższym wykształceniem, przełoży się na dobrobyt społeczny. No, jeżeli oczywiście mierzymy lepsze wykształcenie kupionymi dyplomami, to nie bardzo widzę, żeby to w jakikolwiek sposób miało zmienić poziom naszego dobrobytu.
14: No nie, no oczywiście, mówimy o wykształceniu, czyli o nabywaniu pewnych wiedzy, pewnych umiejętności, kształtowaniu postaw, a nie drukowaniu dyplomów. To są dwa odrębne, różne kompletnie czynności. Drukowanie dyplomów, może pan drukować dyplomów, ile pan chce, ale to
13: mogę?
14: Czy na nic nie przełoży, nie? Z tego wynika, że jest taka możliwość, nie wiem, czy ile chcę, ale no nie polecam, generalnie rzecz biorąc, bo to jest nielegalne, więc dobrze jakby państwo pilnowało, żeby ci, którzy chcą się uczyć, albo mają potrzebę zdobycia wyższego wykształcenia, żeby, tak powiem, robili to w sposób zgodny z prawem i instytucjach, które nie tylko, bo na rynku są uczelnie prywatne, nie tylko pobierają czesne, ale też wymagają od studentów uczciwej pracy i za tą pracę na koniec nagradzają dyplomami.
13: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. Te już za minut kilka, o godzinie 9:20. Rozmawiamy o korupcyjnych praktykach niektórych uczelni, które za pieniądze, za łapówki załatwiały, tak to się ładnie po polsku mówi, otwieranie nowych kierunków. W Gazecie Wyborczej redaktor Jakub Chełmiński i Marcin Rybak piszą o tych praktykach. Gościem programu Owczarek jest pan doktor habilitowany Dominik Antonowicz z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Informacje o 9:20, po informacjach wracamy.
2: Autopromocja.
15: Czy wiecie, że komary wcale nie lecą do was dlatego, że macie słodką krew? Komar nie ma jak sprawdzić grupy krwi ani poziomu cukru przed ukłuciem. Za to świetnie wyczuwa dwutlenek węgla, który wydychamy, temperaturę ciała i zapach skóry. Dlatego jednych ludzi wybiera częściej niż innych. Więcej o tym, jak działają komary, a właściwie to samice komarów, bo tylko one na nas żerują, opowiem w audycji Z nauką po imieniu. Słyszymy się po 10:40. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga, czyli Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze 2 kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje, odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W najbliższy poniedziałek o 17:00 Nowa Lewica ogłosi decyzję w sprawie kandydata lub kandydatki na prezydenta Krakowa. Zapowiedział w TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie potwierdził, czy kandydatką będzie posłanka Nowej Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Wczoraj swojego kandydata ogłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Będzie to wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki. Koalicja Obywatelska na razie swojego kandydata nie ogłosiła. Kandydatem Konfederacji będzie sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Boheńczak. Rząd przyjął projekt ustawy zakazującej używania telefonów w szkołach podstawowych. Nowe prawo miałoby obowiązywać we wszystkich placówkach publicznych od początku przyszłego roku szkolnego. Oprócz telefonów zakaz obejmie także inne urządzenia służące do nagrywania dźwięku i obrazu. W egzekwowaniu tych przepisów kluczowa będzie współpraca z rodzicami, mówił w TOK FM prawnik ze Stowarzyszenia Umarłych Statutów Łukasz Korzeniowski.
19: Jeśli nie będzie tej współpracy z rodzicami, nie będzie jednak większego nacisku na edukację cyfrową i higienę cyfrową, to ten zakaz nie będzie w stanie działać.
3: Obecnie zakaz korzystania z telefonów w szkołach podstawowych obowiązuje w ponad 50% szkół w całej Polsce. Projekt ustawy w tej sprawie trafi teraz do Sejmu. Od dziś dzieci poniżej 16 roku życia muszą jeździć na hulajnogach elektrycznych i rowerach obowiązkowo w kasku na głowie. Spytaliśmy o to, co o tym sądzą sami zainteresować.
20: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
21: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
22: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
21: A ile siostra ma lat?
22: 13.
3: Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. Zagrzmi dziś po południu w południowej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenia przed burzami w 9 województwach obowiązują do wieczora. Dziś najwięcej słońca na północnym wschodzie i tam bez opadów. W pozostałej części kraju sporo chmur. Na termometrach od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu, tam do 27. Teraz jeszcze raport smogowy. W Krakowie nieco gorsza jakość powietrza, ale tam też normy pyłów zawieszonych nie są przekroczone. Jest na ogół dobrze lub bardzo dobrze.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: To jest program Owczarek. Gościem jest pan doktor habilitowany Dominik Antonowicz z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozmawiamy o patologiach, które występują w szkolnictwie wyższym, a dokładniej w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł pokazujący, jak w przypadku niektórych wyższych uczelni z Warszawy można było za łapówkę załatwić otwieranie nowych kierunków. Co według pana powinno się zmienić? W jaki sposób zmodyfikować istniejący system? Czy dodać jakieś nowe, czy też prowadzić kontrolę? Czy to jest tak, że jeżeli kierunek już powstał na uczelni, nawet w sposób nie do końca przejrzysty, to już tam będzie na wieki wieków? Czy można go zlikwidować, kiedy okaże się, że korupcja była powodem? Czy też jeżeli już jest, to mówimy, no ale studenci już przecież zapłacili czesne, już mają indeksy, nie wiemy co z nimi zrobić, niech już zostaną.
14: Wydaje mi się, że w tej chwili mamy trochę rozmytą odpowiedzialność za prowadzenie kształcenia, za jakość kształcenia pomiędzy Polską Komisją Akredytacyjną, która opiniuje właśnie tworzenie nowych kierunków i prowadzenie tych, które są, akredytuje je i ministerstwem, które wydaje decyzję. I to trochę tak to historycznie zostało zaplanowane i w małym systemie opartym na pewnym sensie na zaufaniu, na pewnych określonych standardach, to miało sens funkcjonowania. W tej chwili, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pojawił się rynek i jakby ta potrzeba czy chęć zysku, czy dla niektórych, mówimy o niewielu podmiotach, ale one oczywiście dają, tworzą pewną aurę złej reputacji dla całego systemu. Dla mnie one powinny być skoncentrowane w jednym miejscu, to znaczy Polska Komisja Akredytacyjna, jeżeli nadać jej taką funkcję regulatora, powinna mieć moc decyzyjną, ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje i jakby trochę być bardziej sprofesjonalizowana w tym znaczeniu, że no, skoro podejmuje decyzję, to ten staw stały, taki bym powiedział profesjonalny, powinien tam gdzieś się pojawić w większej liczbie niż jest dotychczas. No i wtedy już nie mamy takiego dualizmu. Nie? Po jednej stronie ministerstwo, po drugiej paka. Czasami oni mówią jednym głosem, czasami nie mówią nie, czasami polityczne jakieś afiliacje i decyzje się gdzieś pojawiają. Czasami, jak widać, no ta szara strefa się gdzieś ujawnia. Więc gdy mamy czystą odpowiedzialność, taką bardzo jasną i proces podejmowania decyzji, a także jakby egzekwowanie, no bo mówimy też o egzekwowaniu tych decyzji, to znaczy to, że ktoś nie może, nie wiem, rekrutować na jakimś kierunku i nadal to robi, państwo jakby trochę jest w tej chwili bezzębne, może nie powiedzieć bezczynne, ale jakby słabe w egzekwowaniu swojego własnego prawa. Jeżeli tak jest, no to podmioty, które czerpią finansowe korzyści z niemocy państwa, ze słabości państwa, to one na tym korzystają, one wykorzystują tą sytuację. Nie? Taki dualizm, trochę rozmytą odpowiedzialność, taką historyczną niemoc w tym obszarze, który jakby kolektywnie nie chcemy nazywać rynkiem, no bo to brzmi brzydko, tak jakby mało romantycznie, ale ci, którzy tam są, ci aktorzy, niektórzy z nich traktują to jako rynek, po prostu twardy rynek, twardą grę.
13: No dobrze, ale może, wiemy. No bo myślę sobie tak, że warto jeszcze dodać, tak, że członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołuje minister właściwy dla szkolnictwa wyższego i nauki, ale także minister nadaje ostateczne uprawnienia, aby szkoła wyższa mogła prowadzić dany kierunek, ale na podstawie opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Więc najpierw powołuje członków komisji, potem komisja rekomenduje, a minister może posłuchać się rekomendacji lub nie.
14: No zwykle słucha, ale no to zdarza się, że nie i to też później powoduje różnego rodzaju jakby sobie napięcia pomiędzy tymi ciałami. W tej chwili już jakby bardziej słucha niż poprzedni. Natomiast jakby wracamy znowu do takiego instytucjonalnego rozstrzygnięcia. Nie? Kto, od kogo byśmy oczekiwali, że podejmuje decyzję? No jeżeli ministerstwo ma, tak powiedziałbym sobie, możliwości, żeby to wprowadzać i podejmować decyzje i tak powiem, nie używa się słowa kontrolować, ale akredytować i tak powiem ewaluować, to niech to robi ministerstwo. A jeżeli chcemy, żeby to robiła Polska Komisja Akredytacyjna, to dajmy jej wszystkie te kompetencje i zasoby, żeby to robiła, ale też odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, również w tym procedurach sądowych. Nie? Więc, a w tej chwili jest trochę tak, jest taki dualizm, jak jest dwóch podejmujących decyzje, to trochę żaden nie bierze, albo ta sytuacja powoduje to, że może się zdarzyć, także żaden z nich nie bierze odpowiedzialności, albo obie te obaj ci, którzy chcą podejmować decyzję. I to jest wykorzystywane przez sprytne podmioty.
13: No właśnie. Dobrze. Teraz tak, są tacy, którzy chcą zdobyć wiedzę i chcą zdobyć wiedzę w systemie wyższej edukacji. To wiemy, tak? Ale są też osoby, które po prostu chcą iść na skróty i które potrzebują dyplomu, chcą go kupić, mówiąc krótko, bo nie bywają na uczelni, nie są zainteresowani, jeżeli tak, to jak najmniej. No to jakie są główne motywacje osób, które chcą kupić dyplom wyższej uczelni? No, do czego to się przydaje?
14: Wiadomo, gdzie formalne kredencjały czy dyplomy są istotne. To są duże, bezosobowe procesy rekrutacyjne, które stawiają pewne warunki brzegowe. Nie? Trzeba mieć wyższe wykształcenie. Nie? Albo żeby awansować na jakieś stanowisko, trzeba mieć dyplom, czy to będą zwłaszcza w sektorze publicznym. Nie? No i tam jakby się okazuje, że ktoś awansował bez tego, nie kończył, no przerwał, no różne historie indywidualne są. I nagle, tak powiem, potrzebuje zrobić, żeby ten jeden krok, wszystko ma poza tym dyplomem. Nie? Mhm. No i tutaj się pojawia jakby pokusa szybkiego uzyskania dyplomu. Również to jest taki element prestiżowy, no jednak jakby posiadanie...
13: Ale to tylko w aptece, bo tylko w aptece mówimy pani magister i to brzmi dobrze.
14: No... W aptece się pan spotyka, ale tak naprawdę w takich środowiskach, bym powiedział, czasami jednak to ma znaczenie, nie? U ludzi ubiegających się o funkcje publiczne i tak dalej, więc to nie jest tak, że dyplom szkoły wyższej nagle stracił wartość. Nie, i tu jakby jest najlepszy, chociaż może zły, ale najlepszy jednak przykład, że formalne potwierdzenie wykształcenia nadal jest istotne na rynku pracy, nie? Ale również w obszarze publicznym, nie? Wszędzie tam, gdzie się ubiegamy o różne funkcje społeczne i publiczne. Więc tak, nadal jest popyt.
13: Czyli formalne potwierdzenie wykształcenia jest ważne, a czy jest... Czy to formalne potwierdzenie wykształcenia według pana działa dobrze?
14: Co to znaczy działa dobrze? To znaczy na pewno
13: to znaczy, uczelnie, czy dziura tego sita są malusieńkie i po prostu to sito przepuszcza tylko tych, którzy faktycznie zdobyli wykształcenie i wiedzę mają, czy przepuszcza całą masę ludzi, którzy wiedzy nie mają?
14: Tego nie wiemy empirycznie. Możemy przepuszczać i jest
13: to właśnie
14: na pewno tak jakby no, a pan wie? Ja tego nie wiem, nie badaliśmy tego i tak nie ma do tego badań, co to znaczy sito, jak grube ma być to sito i kogo wypuszcza. Natomiast mówimy cały czas i dzisiejsza rozmowa jest o pewnym jakby drobnym elemencie tego systemu, który jednak jest i nie ma co uciekać i opowiadać o czarnych owcach, dlatego że no, pojawienie się takich instytucji, kierunków, no mówiąc krótko, drukarni dyplomów, bo to trzeba umieć nazwać po imieniu, jest szkodliwe. To jest jakby wpuszczanie fałszywych pieniędzy, dlatego że dyplom jest pewnego rodzaju walutą, którą ludzie posługują się na rynku pracy, nie? I pojawienie się fałszywek powoduje, że te dyplomy, które są, tracą na wartości, więc jakby w ogóle pojawienie się, ja to nazywam fałszywymi dyplomami, no bo to są dyplomy, które ktoś otrzymał bez osiągnięć merytorycznych, one psują generalnie rynek, nie? Rynek.
13: No dobrze.
14: Psują rynek prestiżu.
13: Pełna zgoda. No ale tak, nikt tego nie badał, czy system oceniający zdobyte wykształcenie działa, czy nie działa. A przecież widać było już w czasach, kiedy zostały wprowadzone systemy antyplagiatowe, że są tacy studenci, którzy prace zaliczeniowe po prostu konstruują albo płacą i zdobywali dyplomy. A w dobie generatywnej sztucznej inteligencji przecież nie powstały jakieś nowe narzędzia po stronie uczelni. Nikt tego nie badał, pan mówi, czyli co? Trochę nie interesuje nas, czy ten system szkolnictwa wyższego rzeczywiście tworzy osoby z wiedzą, czy nie?
14: Interesuje nas, ale to nie znaczy, że mamy wiedzę systematyczną. Wie pan, naukowcy mają taką tendencję, ja mam taką tendencję, że jak czegoś nie wiem empirycznie, to staram się nie formułować konkluzji, które obejmują cały świat. Ja po prostu tego nie wiem. Nie? Mam pewne anegdotyczne poczucia, widzę, jak to wygląda tu i tam, no ale to nie czyni ze mnie, to nie jest podstawa do naukowych twierdzeń. Natomiast to, o czym pan mówi, jest niezwykle ciekawe, dlatego że jakby zmienia się proces kształcenia, to w jaki sposób pojawiają się nowe technologiczne możliwości. Zostawmy plagiaty, na bok, to jest jakby inny problem. Tak. Pojawia się właśnie sztuczna inteligencja, która zmienia jakby dynamikę pracy ze studentami. Być może również formy, wymaga zmiany formy sprawdzenia ich wiedzy. No, skoro jakby nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ktoś sam to stworzył, czy ktoś mu pomógł do tego, albo nie jesteśmy w stanie tego oszacować jakby na poziomie deklaracji, no to być może trzeba w inny sposób egzekwować. Może mówimy o egzaminach ustnych, być może mówimy o pracy, znaczy, wie pan, jak ktoś pracuje ze studentami na co dzień, dzisiaj skończymy rozmowę, później seminarium magisterskie, to studenci pracują ze sztuczną inteligencją, my też rozmawiamy, korzystamy z niej.
13: Jasne.
14: Tylko jakby uczciwie patrzymy, jakby na jakim etapie, w jaki sposób i też krytycznie patrzymy, co ta sztuczna inteligencja nam wypluwa, że

0: zajmuje się czymś innym i prowadzenie regulacji systemowych zawsze powoduje pewnego rodzaju sztywność, taki gorset. Nie? Jak coś się znowu zmieni, to trzeba cały system zmieniać. Nie? Więc ja zdecydowanie jakby jako nauczyciel i praktyk uczę studentów i badacz szkolnictwa wyższego, jestem zwolennikiem tego, żeby to, co się da jakby regulować na poziomie najniższym, takim bym powiedział sobie uczelnianym albo nawet jeszcze niżej, dlatego że to pozwala nam to elastycznie dopasowywać się do tego, co się, do dynamicznie zmieniającego się świata. Świat się zmienia za szybko, żeby regulacyjnie za nim nadążać, mówiąc krótko. Takimi regulacjami dość uniwersalnymi, systemowymi. Ja się zgadzam, że to w idealnym świecie to by się tak powinno zadarzyć, ale jakby nie jesteśmy w stanie nadążyć z regulacjami za na przykład sztuczną inteligencją, która jakby z semestru na semestr tworzy nam nowe możliwości. Studenci też się uczą, my też się uczymy. Także to jest jakby taki proces, w którym musimy się dostosować i dopasowywać do otoczenia zewnętrznego. Uczelnie pokazują historycznie, że potrafią to robić. Nie? Jedne szybciej, drugie wolniej, ale no to tak już jest. No, tutaj nie wymyślimy nic nowego. Nie?
1: Dziękuję za tę nutkę optymizmu na koniec. Pan doktor habilitowany Dominik Antonowicz z Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym. Tak mówię, jakbym miał problemy ortopedyczne. Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu był gościem. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Informacje TOK FM o 9.40 po informacjach. Program EKG i Maciej Głogowski.
2: Dzień dobry. A naszym gościem tuż po informacjach będzie pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Będziemy rozmawiać między innymi o planach ogólnych, o referendach, o programie SAFE. Z takiej samorządowej perspektywy to wszystko tuż po informacjach.
1: Serdecznie zapraszam. Maciej Głogowski po informacjach.
3: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki do

0: doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Przeciąga się sprawa pokoju na Bliskim Wschodzie. Rozmowy dotyczące irańskiego programu nuklearnego mogą toczyć się miesiącami. Kiedy się zakończą, tego amerykańska administracja nie jest w stanie określić. Złagodzenie sankcji na Iran w zamian za otwarcie cieśniny Ormus nie wchodzi w grę, podkreślał podczas publicznego wysłuchania przed kongresem amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.
9: Iran jest objęty sankcjami, ponieważ wysoko wzbogaca uran. To Iran jest objęty sankcjami z powodu swojej działalności nuklearnej. Jeżeli zgodzą się zrezygnować z tych działań, złagodzenie sankcji będzie związane z ich zobowiązaniem i przestrzeganiem.
8: W tym samym czasie Iran wystrzelił kilka pocisków balistycznych w kierunku sąsiednich krajów w regionie. Co jak twierdzi dr Janna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, konflikt szybko się nie skończy.
10: Jeden z tankowców pusty został unieruchomiony. W tej chwili wydaje się, że to Amerykanie są bardziej zainteresowani zakończeniem tego konfliktu.
8: Jak informują Amerykanie, żaden z pocisków balistycznych ani dronów nie osiągnął swojego celu. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Wczoraj poznaliśmy plan gotowości. Niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski, będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Wyborcy najprawdopodobniej odrzucą w referendum propozycję ograniczenia liczby ludności Szwajcarii do 10 milionów osób. Tak wynika z opublikowanego dziś sondażu. Plebiscyt w tej sprawie odbędzie się 14 czerwca. Od dziś do poniedziałku na drogach będzie więcej policyjnych patroli, to w związku z ruszającym długim weekendem. A od dziś kierowcy nie będą też mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmują m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Zabrzmi dziś po południu w południowej i zachodniej Polsce. Ostrzeżenia przed burzami w 9 województwach obowiązują do wieczora. Dziś najwięcej przejaśnień na północnym wschodzie, tam bez opadów, w pozostałej części kraju sporo chmur. Na termometrach od 22 do 25 stopni, najcieplej na południu do 27.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: 9.43 to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Zacznijmy od tego, co na pewno dla wielu osób jest ważne, zbliżający się długi weekend. Niektórzy być może już w tym tygodniu zrobili sobie wolne, czy nad polskim morzem w Sopocie. Konkretnie widzi pani już ten zwiększony ruch turystyczny. Czy spodziewa się w ogóle dobrego sezonu z uwagi na to, że na przykład część osób zrezygnuje z wyjazdów zagranicznych?
13: Sezon taki wakacyjny i weekendowy już tak naprawdę w Sopocie trwa od długiej majówki. Był też...
12: Która była krótka.
13: Która była krótka, ale i tak zawsze były dodatkowe dni, w związku z tym zostało to wykorzystane. Ten najbliższy weekend także zapowiada się rekordowo. No teraz nie brakuje nam gości, bo przypomnę, że kończy się Europejski Kongres Finansowy. Ostatni dzień dzisiaj, w związku z tym bardzo dużo gości biznesowych mamy. To nas także cieszy, bo to są goście, którzy przyjeżdżają poza sezonem letnim i w zeszłym roku wzrost liczby tych gości to było 25%, więc warto w tą turystykę taką biznesową, kongresową inwestować.
12: Bankowcy się zjechali, tak. Prezydentka Sopotu się cieszy, zdaje się, że premier chyba wczoraj był, więc rozumiem.
13: To prawda, Sopocianin w końcu w związku z tym miał ochotę chociaż na chwilę bliżej domu być. Natomiast jeżeli chodzi o sezon letni, tak, spodziewamy się dużej liczby gości. Widzimy także to po rezerwacjach w hotelach, szczególnie takich 4- czy 5-gwiazdkowych. Więcej jest rezerwacji na takie dłuższe wakacyjne pobyty i są to zdecydowanie osoby, które wcześniej wybierały może kierunki bardziej odległe, ale teraz ze względu na ten brak stabilności czy cen biletów, czy bezpieczeństwa lotów, zdecydowały się na pewno na urlop krajowy.
12: Ale to pani wie o tym, że to są osoby, które wybierały inne kierunki, czy podejrzewa, że tak właśnie się dzieje?
13: Mamy takie informacje od naszej branży hotelowej. Jasne. Tutaj bardzo mocno współpracujemy i oni mówią, że to są tacy goście. To jest taki trend, który był przez chwilę po pandemii, kiedy też te wyjazdy zagraniczne były mocno ograniczone i wtedy też widzieliśmy duży wzrost takich dłuższych pobytów wakacyjnych w tych kategoryzowanych hotelach.
12: No, czyli rozumiem, że jest pani tak pozytywnie nastawiona, patrząc na to, co się będzie w mieście działo w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Przynajmniej jeśli chodzi o tę
13: część. Tak, jestem pozytywnie nastawiona. Patrzę optymistycznie. Dużo dobrego się dzieje na polu kultury. Sopot jest ładny, zielony. Słońce świeci. W związku z tym jesteśmy optymistycznie nastawieni do całego sezonu, ale także do tego, jak Sopot się zmienia, jak zmienia się nasza oferta, jak mieszkańcy się angażują, bo to też jest bardzo istotne.
12: Zakończyliście już opiniowanie, uzgadnianie i przyjmowanie tak zwanego planu ogólnego?
13: Jesteśmy na etapie konsultacji z mieszkańcami. Te konsultacje będą trwały do końca czerwca i planujemy pod koniec lipca sesję Rady Miasta Sopotu i przyjęcie planu ogólnego.
12: Pod koniec lipca, by wyrobić się, przepraszam za to sformułowanie, z terminem narzuconym przez rząd, czyli do końca sierpnia, przyjęciem dokumentu, tak?
13: Tak, taki mamy plan, bo oczywiście jak wiele samorządów wnioskowaliśmy także o dofinansowanie z KPO do prac planistycznych. Chcielibyśmy z tego dofinansowania skorzystać, w związku z tym tak ustawiliśmy harmonogram, żeby do końca sierpnia plan ogólny mógł wejść w życie na terenie Sopotu.
12: A czym jest plan ogólny? To jest taki dokument, ja spróbuję odpowiedzieć sam sobie na to pytanie, ale także i dla słuchaczek i słuchaczy, a panią poproszę o dopowiedzenie. Ta definicja wydaje mi się konieczna, tak by każdy swobodnie się czuł, słuchając naszej rozmowy. To jest taki planistyczny dokument, który, jak rozumiem, później przeradza się w uchwałę dla obszaru miasta, będący aktem prawa miejscowego i właśnie te ustalenia w nim zawarte będą wiążące dla planów już miejscowych, później decyzjach o warunkach zabudowy, zagospodarowania przestrzeni terenu, tak?
13: To prawda. Do tej pory taką funkcję pełniło studium zagospodarowania przestrzennego. Teraz tą funkcję, taką nadrzędną w stosunku do planów miejscowych, będzie pełnił plan ogólny. Chociaż powiem szczerze, że na terenie Sopotu mamy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ tak naprawdę mamy 100% pokrycie planami miejscowymi. W związku z tym nie mamy terenów, gdzie wydawaliśmy decyzję o warunkach zabudowy. Więc ten plan ogólny, który teraz tworzymy, w dużej mierze odzwierciedla zapisy istniejących planów miejscowych.
12: No to powinniście być po, bo jeżeli tu nie ma wielkich zmian.
13: No, to nie jest takie proste, ponieważ jednak patrzyliśmy na to, gdzie należy na przykład zmienić funkcję albo ją uzupełnić, patrząc chociażby na rezerwy, czy pod budownictwo mieszkaniowe, czy pod usługi.
12: A co by się stało, gdyby plan w pani mieście, czy innym mieście nie został przyjęty w tym terminie, o którym już wspominaliśmy, do 31 sierpnia?
13: Tutaj mamy dwie kwestie. Jedna to jest kwestia oczywiście dofinansowania, ale druga to jest kwestia obowiązywania studium. No, w Sopocie obowiązują plany miejscowe, w związku z tym mamy bezpieczniejszą sytuację. Natomiast na terenach, gdzie tych planów nie ma, trochę mógłby nastąpić taki paraliż decyzyjny, ponieważ nie byłoby możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowych bez obowiązującego planu ogólnego.
12: Pytam o to dlatego, że ten czas 31 sierpnia tego roku, on i tak jest wydłużony, jeśli się nie mylę, wydłużony.
13: O pół roku, tak.
12: Tak, a i tak podejrzewamy jeszcze dla wielu miejsc, miast, gmin może stanowić problem i chyba nie jest tak, że wszyscy są na takiej już krótkiej ścieżce i bardzo zaawansowani.
13: To prawda, panie redaktorze, tak jak patrzymy, to tak naprawdę mniejszość gmin i samorządów będzie miała ten plan uchwalony do sierpnia.
12: I jaki będzie, i co się będzie później działo? To znaczy, no, nie możemy wykluczyć, nie chcę nadużywać słów i poszukiwać jakichś takich bardzo obrazowych, no ale jakiś paraliż w niektórych miejscach może się wydarzyć, taki decyzyjny?
13: No, na pewno jest to możliwe, ale ja mam nadzieję, że jednak znajdą się rozwiązania prawne, które nie zablokują inwestycji i rozwoju miast. Ja może powiem tak, ponieważ ja nie jestem ogromną zwolenniczką tak dużych regulacji planistycznych, bo trochę jest tak, że plan ogólny sankcjonuje jakby naszą sytuację tu i teraz. I może się zdarzyć, tam przypomnę, są różne wskaźniki chłonności, tak, ile może być terenów pod budownictwo mieszkaniowe, ile pod usługi.
12: I myślę, że gospodarkę, zabudowę tak, jednorodzinną, wielorodzinną.
13: Dokładnie. I on pewne rzeczy oczywiście może porządkować, bo z tym trochę mieliśmy w Polsce kłopot z takim planowaniem, taką bardziej urbanistyką, nie architekturą. Natomiast z drugiej strony, no, może stanowić taki hamulec rozwojowy, że jednak jeżeli no, będzie to jakaś całkowita zmiana funkcji, gmina, nie wiem, pozyska inwestora, będzie rozwijała strefę czy przemysłową, która będzie wymagała otoczenia mieszkaniowego, no to może się okazać, że proces zmiany planu ogólnego wydłuży ten proces inwestycyjny w czasie. Ja jednak uważam, że to powinna być regulacja, która porządkuje, ale daje jednak więcej elastyczności w podejmowaniu takich bieżących decyzji.
12: Wszedłem pani w słowo, proszę wybaczyć, ale to tylko dlatego, że muszę też dbać o czas naszej rozmowy i wszystkie wątki, które tutaj zaplanowaliśmy, zmieścić. Pani wyraziła swoją opinię, a co dalej? To znaczy, czy Związek Miast Polskich, którego zarządu pani jest członkinią, jeszcze planuje jakieś apele? Mówiła pani o tym kongresie finansowym, to tam finansiści, ale ja wspominałem, że był premier, może był czas na rozmowę. Czy coś jeszcze się może wydarzyć? Przesunąć jakieś...
13: No ja mówię, są dwie kwestie. Kwestia wykorzystania środków z KPO i tutaj pewnie jest trochę trudniej, ale druga sprawa to jest kwestia przedłużenia dotychczasowych zasad, tak, planowania przestrzennego i inwestycji.
12: Wyjaśnijmy to, bo o KPO przez długi czas mówiliśmy bardzo często. Mam wrażenie, że teraz z takiej politycznej narracji kreowanej przez polityków KPO wyparł program SAFE zaraz i również i panią dopytam, co mają plany ogólne do KPO? Tak, żeby każdy wiedział.
13: Możemy jako samorządy pozyskać dofinansowanie z KPO na prace związane z przygotowaniem planu ogólnego. W skali Sopotu, żeby tak państwu to pokazać, to jest około 200 tysięcy złotych, o które wnioskowaliśmy i które jakby mamy przyznane, ale żeby te pieniądze...
12: Na ile starcza?
13: To są na place planistyczne, dla planistów, którzy... Tak, którzy ten plan ogólny przygotowali.
12: Ale rozumiem, że pewnie to nie był całościowy budżet przygotowania planu. Trzeba było jeszcze coś dopłacić z kasy miejskiej.
13: Nie, mniej więcej wychodzi to na czysto, że tak powiem.
12: Czyli i powiedziała pani o tym dlatego, że po pierwsze te plany gminy, miasta muszą zrobić, powinny je zrobić w terminie i jeszcze dodatkowo mogą wziąć na to pieniądze z KPO. Jeśli się nie wyrobią, to pieniądze z KPO na te działania mogą przepaść, a jednocześnie może być blokada z taką codzienną działalnością w obszarze, o którym rozmawialiśmy, tak?
13: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I z tego, co wiem, jak rozmawiam z samorządowcami, to szczególnie duże miasta. U nas akurat Gdynia już uchwaliła plan ogólny, ale wiem, że Gdańsk to jest kwestia chyba jakiejś jesieni. Poproszę sobie też, żeby uzmysłowić skalę pracy. Duże miasta na etapie konsultacji otrzymują po kilkadziesiąt tysięcy uwag do planu, więc kwestia nawet samego zapoznania się tak,
12: z mieszkańcami,
13: z inwestorami, no bo różne podmioty składają uwagi do planu ogólnego. W związku z tym jest to naprawdę często tytaniczna praca, szczególnie jeżeli dotyczy jakichś takich radykalnych zmian w przeznaczeniu terenu. Ja, jak już mówiłam, my w Sopocie mamy trochę lepszą sytuację, ponieważ mamy bardzo duże, prawie stuprocentowe pokrycie miejscowymi planami. Mamy jeszcze ochronę konserwatorską, która reguluje także wiele możliwości zabudowy, ograniczając ją zazwyczaj w dużej mierze. Mamy też strefę uzdrowiskową, która definiuje, jakie funkcje mogą być tam realizowane, a jakie nie. W związku z tym u nas w Sopocie ten plan ogólny, który też jest skomplikowany, bo też patrzymy pod kątem rozwoju, czy na jakichś terenach zmienić funkcję, dopuścić na przykład rezerwę pod budownictwo mieszkaniowe, czy nie. I tak jest prostszy niż na terenach, gdzie nie obowiązują plany miejscowe.
12: Tym bardziej warto było o tym porozmawiać. Czasu coraz mniej. Być może ożywiona dyskusja na temat planów i ich i miejsc czy miast, gmin, gdzie jeszcze nie zostały uchwalone, taka ożywiona dyskusja pod koniec wakacji powróci. Prezydentka Sopotu jest gościem magazynu EKG i właściwie dwa ostatnie pytania. Czy program SAFE, którym i słusznie rząd chwali się i opowiada, jak będzie wzmacniał naszą gospodarkę i przemysł obronny, no ale też dawał miejsca pracy, w jakikolwiek sposób zazębia się z Sopotem?
13: W pewnym sensie tak, ponieważ każda inwestycja w przemysł tutaj w regionie ma wpływ także na Sopot. To są specjaliści, którzy przyjeżdżają i tutaj mieszkają. To są miejsca pracy. Akurat w naszym regionie, no jako przykład można pokazać chociażby stocznię remontową, która w ramach projektu SAFE będzie budowała okręty dla marynarki wojennej. Nie Sopot, ale my patrzymy metropolitalnie, panie redaktorze, i ci specjaliści, którzy przyjeżdżają do pracy w stoczni remontowej, która jest kilkanaście kilometrów od Sopotu, bardzo często wybierają Sopot jako miejsce do życia, a mieszkańcy Sopotu mogą pracować i pracują także poza granicami miasta, więc ten wydźwięk metropolitalny jest dla nas bardzo ważny i każde ożywienie regionu wpływa na to, że większa jest nasza atrakcyjność, w związku z tym większe możliwości dla naszych mieszkańców.
12: To było przedostatnie pytanie, a już ostatnie. Czy po referendum krakowskim spodziewa się pani kolejnych podobnych i czy w Sopocie obawia się pani, w tych miastach, gdzie nie rządzą politycy Prawa i Sprawiedliwości albo Konfederacji, no bo to tylko o to chodzi?
13: No niestety referendum w Krakowie pokazało, ja to tak odbieram, że nie chodzi o jakieś niezadowolenie mieszkańców, no tylko jest to dla mnie jednak taka akcja, która nastawiona jest na wprowadzenie chaosu w miastach, na paraliż decyzyjny i na pewno efekt tego będzie widoczny w wielu miastach, szczególnie tam, gdzie była druga tura wyborów na prezydenta czy na burmistrza i była niska frekwencja, bo w takiej sytuacji, kiedy mamy dwóch kandydatów i niewielką różnicę procentową pomiędzy nimi i jeszcze niską frekwencję, to tak naprawdę każdy z obozów, podejrzewam, jest w stanie się tak zmobilizować, żeby do tego referendum doprowadzić. Sam tryb referendalny już jest bardzo niekorzystny dla miasta i dla mieszkańców, ponieważ no, wprowadza chaos, wprowadza tak naprawdę politykę i widzimy, że polityka i ta polaryzacja, która jednak w samorządach, we wspólnotach lokalnych była inne mniej podziały. Widoczna.
12: Jasne.
13: Były inne kropka. Podziały, teraz są widoczne.
12: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Pani Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, była gościnią magazynu EKG. Dziękuję bardzo.
13: Dziękuję i zapraszam do Sopotu.
12: Informacje w TOK FM o godzinie 10:00. Po informacjach audycja Owczarek, a jeszcze przed informacjami sam Cezary Łasiczka.
6: Tak. A kiedy byłeś ostatnio w Sopocie, Maćku?
12: Właśnie starałem przypomnieć sobie i nie mogłem sobie przypomnieć.
6: Strasznie tam zawsze jest jakiś, w lato jest tłok, unikam Sopotu. To jest dobre oczywiście dla wpływów do kasy także miejskiej, ale tak dla człowieka to jest trudne bardzo.
12: Ale przejeżdżałem przez Sopot w zeszłym tygodniu. O.
6: A dokąd jechałeś?
12: Do Gdyni.
6: A co w Gdyni?
12: Gdynia. A co w Owczarku?
6: A w Owczarku Rzym. Starożytne. Prawo. I sprawiedliwość.
12: No to zapraszamy po informacjach po 10:00. To wszystko w magazynie EKG. Kolejne wydanie po 12:40. Teraz informacje, po nich audycja Owczarek.
11: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
14: Reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Miało być zawieszenie broni i są kolejne ataki o napiętej sytuacji na linii USA-Iran na początek. Już za godzinę Maja Chwalińska wyjdzie na kort. Trzymamy dziś mocno za nią kciuki. A w Krakowie Zakrzówek zaliczył wtopę. Było wielkie otwarcie sezonu, a za chwilę wielkie zamknięcie. Minęła 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Amerykanie i Irańczycy przeprowadzili kolejne ataki mimo obowiązującego zawieszenia broni. To stawia pod znakiem zapytania przyszłość porozumienia trwale kończącego konflikt, który USA i Izrael rozpoczęły pod koniec lutego. Tomasz Orchowski.
17: Amerykanie przekazali, że uderzyli na Iran w samoobronie. Zestrzelili też pociski balistyczne i drony, które miały atakować okręty oraz kraje Zatoki Perskiej, sojuszników Ameryki. Kuwejt poinformował, że dron uderzył w terminal pasażerski na międzynarodowym lotnisku. Ostrzelany miał też zostać Bahrajn. Teheran twierdzi, że w ramach odwetu zaatakował bazy USA w jednym z krajów regionu. Rozmawiamy, ale rozmowy z Iranem to nie są rozmowy ze Szwajcarią. Wyglądają zupełnie inaczej, wymagają pośredników. Przełom może nastąpić dziś, może jutro, a może w przyszłym tygodniu. Uważa szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, tyle że podobnie mówił tydzień temu. Wcześniej Waszyngton wielokrotnie twierdził, że koniec wojny jest już blisko. Tymczasem konflikt wciąż trwa. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
16: Najpierw już za godzinę Maja Chwalińska, a później światowa numer jeden powalczą o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju, na kort wyjdzie o 11:00 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
18: I've been watching couple of her matches.
19: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
18: Yeah, definitely future top player.
16: A Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał Garrosa z Rosjanką Dianą Schneider. Mecze pokaże Eurosport. Martwi mnie sytuacja w Polskim Komitecie Olimpijskim i jak najszybciej trzeba ją rozwiązać, mówi TOK FM minister sportu Jakub Rutnicki. Po tym, jak nie udało się odwołać prezesa Radosława Biesiewicza, niewykluczone, że zostanie podjęta kolejna próba.
20: Polski Komitet Olimpijski powinien reprezentować całe środowisko sportowe, a w tej chwili środowisko sportowe jasno i wyraźnie pokazało panu prezesowi czerwoną kartkę. I mam nadzieję, jak to w sporcie, jeżeli ktoś otrzymuje czerwoną kartkę, powinien zejść z boiska, ale te decyzje będzie podejmował już pan prezes.
16: Sytuacja wokół PKO-lu zaostrzyła się po aferze z giełdą Zonda Krypta. To długo oczekiwane i pozytywne zmiany. Tak przyjętą przez rząd ustawę dotyczącą ograniczenia pornografii nieletnim ocenia dr Konrad Ciesiołkiewicz, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat. Przeciągający się proces nad rządową legislacją to efekt prac nad unijnym weryfikatorem wieku, a ten ma być gotowy w grudniu.
21: Europejski portfel tożsamości, czyli taki M-obywatel, który też to ma być to rozwiązanie włączone do M-obywatela polskiego, więc będzie to wygodne. wygodne. Chodzi o to, żeby nie przetwarzać nadmiarowo danych osobowych. To po pierwsze, żeby państwo, rząd nie miał świadomości, kto z czego korzysta. To jakby to jest mechanizm bardzo potrzebny.
16: Jak wynika z badań, 44% nastolatków regularnie korzysta z serwisów pornograficznych. Dostawcom treści, jeśli nie zweryfikują wieku użytkowników, grozi kara nawet 1 000 000 zł. Na dostosowanie się do nowych przepisów firmy i urzędy będą miały rok. Miał być początek sezonu kąpielowego, a skończyło się zamknięciem jednego z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Krakowie. Kilka godzin po otwarciu kąpieliska na Zakrzówku w wodzie wykryto substancję nieznanego pochodzenia. Badania wskazały obecność związku chemicznego przypominającego środek do odrdzewiania, zawierający kwas solny. Kąpielisko zamknięte zostało do odwołania. A więcej na ten temat wie Katarzyna Młynarczyk.
0: Jak podkreśla rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec, decyzję podjęto przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa.
3: Podchodzimy z dużą dozą ostrożności, ponieważ dla nas to bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Gdy będziemy mieli pewność, że kąpielisko jest bezpieczne, to będziemy je natychmiast otwierać.
0: Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób substancja znalazła się w wodzie.
3: Badamy różne scenariusze, weryfikujemy monitoring, czerpiemy z wiedzy ekspertów, więc mamy nadzieję, że jak najszybciej uda nam się ustalić przebieg wydarzeń.
0: ZIS nie wyklucza udziału osób trzecich. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
16: A informacje w TOK FM ponownie o 10.20. Temperaturowo dziś całkiem przyjemnie, bo przeważnie około 21-22 stopni, maksymalnie 26. W prognozach jest jednak dużo deszczu i sporo burz.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: To jest program Owczarek, a w studio pani profesor Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
6: Była pani profesor na proteście?
22: Nie byłam, nie mogłam. Akurat miałam obowiązki dydaktyczne.
6: Tak? Ale gdyby pani mogła, to by pani była?
22: Nie wiem, musiałabym się zastanowić, tak to miałam problem z głowy. Natomiast... Aha. Natomiast nie, no sam postulat oczywiście popieram.
6: Żeby więcej pieniędzy?
22: Tak, tylko sensownie. Tylko
6: no sensownie. Bo tak, a propos sensowności, to...
22: Nie, no cały problem polega na tym, że w Polsce nie za bardzo się myśli o tym, żeby w ogóle poświęcać środki na badania. To jest tak wybiórczy
6: system.
22: Nieprawda.
6: Nie zgadzam się, pani profesor.
22: No to słucham.
6: NCBR.
22: No oczywiście, jest NCN, jest NCBR, jasne.
6: NCBR, proszę zobaczyć, wydał, przeznaczył z naszych pieniędzy ponad 90 milionów złotych, browary dostały na prozdrowotne piwa.
22: No fascynujące, właśnie w tym cały problem.
6: Już wiem, dlaczego te protesty się cieszyły takim powodzeniem.
22: W sumie fakt.
6: Naprawdę, drodzy naukowcy? 90 milionów poszło na prozdrowotne piwa?
22: Problem polega na tym, że współczynnik sukcesu przy zdobywaniu grantów jest na przykład w naukach prawnych na poziomie 5%.
6: To dużo czy mało?
22: To jest bardzo mało. Mhm. Czyli szansa na dostanie grantu wynosi właśnie tyle.
6: O Jezu, a nie mogła pani na przykład z grantu złożyć takiego, że zbada pani środowisko prawne dotyczące tworzenia grantów na zdobywanie funduszy na prozdrowotne piwo?
22: Dziękuję.
6: Z jakiegoś powodu, nie wiem, nasze naukowcy kochają piwo, w sensie, to jest skrót myślowy oczywiście, ale prozdrowotne piwo, matko, nie, w ogóle przyznam szczerze, że nie mogę spać od 2 dni, tylko próbuję to te klocki poukładać w głowie.
22: No to trzeba się napić piwa.
6: Nie, nie, to w ogóle nie piję, natomiast nie wiem, czy to jest jakiś zbieg okoliczności, może służby działają, że informacje nie, no, tak. dotyczące, no ale to przecież się wydarzyło, to nie jest...
22: No to właśnie cały problem polega na tym, że tego typu sytuacje kompromitują cały system z jednej strony, a z drugiej strony od nas na przykład wymaga się tego, żebyśmy naszymi badaniami doskakiwali do poziomu światowego. No bez pieniędzy tego się nie da zrobić.
6: Nie, pełna zgoda. Tylko tak, kiedy rozmawiałem z dwoma profesorami z Polskiej Akademii Nauk, zapytałem, Czy nie lepiej jest tak, bo wydaje się, że ten system nie jest idealny. Czy nie jest tak, że najpierw należałoby ten system zmienić?
22: Ależ oczywiście.
6: A potem dopiero mówić, to my chcemy więcej kasy.
22: Nie no, okej. Okay,
6: nie, my lepiej dosypać kasy. No nie to, będziemy zmieniać systemu.
22: No to jest tak jak ze służbą zdrowia. Ile się do niej nie dosypie, tak, zawsze będzie szwankować. Dokładnie. Tak? Dokładnie. To oczywiście, to jest jasna sprawa. Natomiast no, kwestia jest taka również, że no, trzeba postawić w ogóle problem. Bo jeżeli wszyscy siedzą cicho i nikt problemu nie zgłasza, to znaczy, że jest wszystko super.
6: Ha. No, no tak, ale tu kilka jest problemów. Pierwszy problem jest co taki, że można by ten system, no bo o wyzwaniach związanych z wyższym szkolnictwem to się rozmawia od lat.
22: Oczywiście.
6: Więc te problemy są znane. Grantoza, tworzenie fikcyjnych...
22: Punktoza przede wszystkim.
6: Tak.
22: No i oczywiście są pewne próby odchodzenia od tego, natomiast...
6: Próby.
22: Próby. Natomiast no, na razie nie widzę takich kierunków zmian, które mogłyby faktycznie doprowadzić do fundamentalnej zmiany. Zmiany również podejścia naukowców, no bo w tej chwili bardzo dużo osób pisze i publikuje tylko po to, żeby dostać punkty, czyli jakość tych tekstów jest mierna.
6: Mhm.
22: No to też nie ma sensu.
6: No właśnie. Ale wszyscy solidarnie mówią, dosypcie.
22: No, tak jak mówię, dla mnie sens tego typu ruchu jest tylko taki, żeby w ogóle postawić problem.
6: Taki biblijny problem może trochę, że źdźbło dostrzegacie w oczach państwa, ale belki we własnym nie.
22: No, ale to jest chyba tak, że właśnie system trochę nakręca to, tę punktozę, to podejście również naukowców, szczególnie tych młodych, którzy, żeby w ogóle zaistnieć w tym świecie, no to przecież te punkty mieć muszą, żeby awansować, też muszą je mieć, no to czasem jest po prostu takie trochę zamknięte kółeczko i gonienie własnego ogona.
6: Czyli system jest chory?
22: Jest.
6: Należy go uzdrowić, zanim zaczniemy dosypywać pieniędzy?
22: Moim zdaniem tak.
6: O, i tym sposobem możemy płynnie przejść do innego systemu, czyli do starożytnego Rzymu. Chciałem powiedzieć Egiptu, ale pomyślałem, że Rzym.
22: Stanowczo Rzym, chociaż oczywiście Egipt grecko-rzymski też bardzo chętnie. To jest cały czas ten sam świat i to samo imperium. Natomiast Rzym zdecydowanie.
6: Obrona konieczna. Znamy.
22: Oczywiście, no to jest termin bardzo współczesny i w prawie polskim współczesnym stosowany zarówno jako termin cywilnoprawny, jak i termin prawnokarny. W prawie karnym jest to kontratyp, czyli sytuacja, w której mimo, że ktoś popełnia czyn, który wypełnia znamiona przestępstwa, no to nie... Nie jest to czyn bezprawny ze względu na to, że wypełnia znamiona tego kontratypu. Natomiast Rzymianie już tak naprawdę od bardzo wczesnych momentów rozwoju swojego prawa wyczuwali, że z natury wynika możliwość bronienia się przed atakiem. I w związku z tym od czasów archaicznych, od ustawy 12 tablic mamy w prawie rzymskim takie przepisy i mamy oczywiście też kazusy, niektóre bardzo spektakularne.
6: Mhm.
22: Które pokazują, że można było bronić się przed atakiem. Oczywiście ja bym tego terminu obrona konieczna nie stosowała w odniesieniu do prawa rzymskiego, wolę mówić o obronie własnej,
6: mhm.
22: bo to jest bardziej neutralne, obrona konieczna jest jednak bardzo technicznym terminem, ale tak, jest taki pomysł.
6: Obrona konieczna, tak jak pani powiedziała, polega na tym, że ktoś wobec nas stosuje na przykład przemoc i teraz, żeby odpowiedzieć na ten atak, czy żeby powstrzymać ten atak, my na przykład także stosujemy przemoc. Czyli normalnie, gdybyśmy stosowali wobec kogoś przemoc, to byśmy ponieśli konsekwencje.
22: Tak jest.
6: Ale ponieważ stosujemy tę przemoc w jakiejś specyficznej sytuacji, to niejako jesteśmy usprawiedliwieni.
22: Natomiast nawet więcej. To, co robimy, w ogóle nie jest bezprawne.
6: Nie jest bezprawne. Natomiast musi oczywiście wydarzyć się kilka rzeczy, tak? Czyli pewna proporcjonalność, czy jeżeli ktoś chce nam wybrać...
22: No, to już niekoniecznie. Tu wchodzimy już w takie bardzo, powiedziałabym, żywe do dzisiaj dyskusje karnistów na temat tego, jakie są granice w ogóle obrony koniecznej. I wchodzimy w tę dyskusję, na ile ona jest instytucją subsydiarną, czyli na ile to musi być jedyna rzecz, jaką da się zrobić w tej sytuacji.
4: Mhm. Tak, ale
22: w prawie polskim jest dzisiaj to inaczej uregulowane, natomiast w Rzymie nie. W Rzymie nie ma tej zasady proporcjonalności dóbr. Ona zresztą dzisiaj jest bardziej w przystanie wyższej konieczności stosowana. Natomiast tu chodzi bardziej o to, że w sytuacji, w której człowiek najczęściej jest zaskoczony jakimś atakiem, Rzymianie bardzo często mówią o zasadzce albo mówią o sytuacji, w której ktoś się zakrada do naszego domu nocą, no to człowiek nie zastanawia się nad tym, żeby odpowiedzieć na tę przemoc w sposób proporcjonalny, racjonalny, przemyślany, tylko się broni. I właśnie cała przemyślność tych przepisów polega na tym, że my traktujemy jako jego działanie jako zgodne z prawem i nie zadajemy za zbyt wielu pytań. Chociaż oczywiście, no jeżeli sobie spojrzymy na przykład na taki bardzo sztandarowy przepis ustawy 12 tablic, w którym jest powiedziane, że można zabić zgodnie z prawem nocnego złodzieja, i kolejny, w którym jest powiedziane, że jeżeli złodziej okrada nas w ciągu dnia, ale się broni, ma jakąś broń przy sobie, to też można go zgodnie z prawem zabić.
6: Czyli w dzień musi mieć broń, a,
22: tak,
6: w nocy nie musi mieć.
22: Nie musi mieć, ale tam najprawdopodobniej, chociaż nie jesteśmy tego do końca pewni, był taki dodatkowy wymóg, żeby ten okradany podniósł krzyk. No i teraz ten krzyk, on może być postrzegany w dwóch aspektach. Z jednej strony oczywiście może być tak, że na ten krzyk ktoś przybiegnie, więc będą na przykład świadkowie tego zdarzenia i będzie można wykazać, że faktycznie to była no, sytuacja właśnie kradzieży, a nie po prostu, nie wiem, ktoś przyszedł z wizytą.
6: Niezapowiedzianą.
22: Na przykład.
6: Jak w filmie Kto się boi Virginia Woolf.
22: Tak jest. Natomiast drugi aspekt tego krzyku to jest przecież również możliwość spłoszenia tego złodzieja. No i tutaj być może faktycznie najpierw trzeba było skorzystać z tej opcji, a nóż ucieknie i nie trzeba go będzie zabijać i dopiero potem sięgnąć po ten...
6: Forfeited list. Uciekaj. Taki był film kiedyś.
22: Pewne ograniczenia oczywiście są, natomiast one nie są poważne, nie są duże i myślę, że w tego typu sytuacjach, kiedy no dość ewidentnie było widać, że to jest obrona, to nikt się nie zastanawiał nad proporcjonalnością.
6: Okej, okay. Tak, czyli to się zmieniło, bo dzisiaj należy wykazać proporcjonalność.
22: Inaczej, nie. Wykazać proporcjonalność trzeba przy stanie wyższej konieczności, natomiast przy obronie koniecznej rzeczywiście mamy koncepcję ekscesu, czyli sytuacji, w której ta obrona, w której następuje przekroczenie granic obrony koniecznej. Jasne. Natomiast nie ma konieczności wykazania proporcjonalności dóbr, czyli nie jest tak, że jeżeli ktoś mnie przyszedł okraść, to jego nie mogę zabić. To jest tylko kwestia sytuacji, czy na przykład nie jest tak, że on zaczyna uciekać, a ja go gonię, no bo wtedy ja przekraczam ewidentnie granice obrony koniecznej, prawda? Natomiast proporcjonalności nie trzeba wykazywać i nie jest to też środek subsydiarny.
6: Ale Rzymianie, ciekawa jest ta kwestia krzyku, no bo gdyby chodziło o to, aby potencjalnie krzyk zwabił świadka, no to pewnie należałoby to jakoś powiedzieć, że lepiej bronić się przed kradzieżą nocną przy świadku, a jeżeli tylko chodzi o to, żeby ostrzec tego, który okrada, żeby miał świadomość, że robi coś niewłaściwego, no to przecież to zawsze można powiedzieć, że tak, krzyczałem, północy krzyczałem. Aż w końcu...
22: Nie no, oczywiście, że może być tak, że tych świadków nie będzie. No, trzeba pamiętać, że tu wchodzimy w kwestie dowodowe. Tak? Jak będzie wyglądał proces i na ile da się to wykazać. Jest taki absolutnie cudowny kazus, który jest datowany na okres rządów Augusta. Do cesarza, do Rzymu wpłynęła taka skarga mieszkańców Knidos dotycząca o potencjalnej zbrodni zabójstwa. I tam sytuacja wyglądała w ten sposób, że mieszkaniec tego miasta przez trzy noce z rzędu nachodził pewien dom, a tej trzeciej, ostatniej nocy wziął ze sobą również swojego brata. No i oprócz nachodzenia, oprócz krzyków, zaczęły się również próby sforsowania drzwi. I wtedy właściciele tego domu, mieszkańcy tego domu polecili niewolnikom, żeby na napastników wylewali zawartość nocników. I traf chciał, że jeden z tych nocników, nie wiadomo na ile celowo, na ile przypadkiem, spadł na głowę jednego z tych napastników, nie tego głównego, nie tego prowodyra, tylko jego brata, który został zabity. I oczywiście w mieście toczył się proces, uznano, że to jest zabójstwo, a kiedy sprawa trafiła do cesarza, to cesarz powiedział, chwila, moment. No ale przecież, gdyby oni nie napadli tego domu i gdyby nie zachowywali się w sposób niezgodny z prawem, to nie byłoby w ogóle żadnej sprawy. To była obrona. Co więcej, to, że tak surowo sąd próbował ich potraktować, to jest też no, bardzo niezgodne z prawem.
6: Czyli siłę odpierają siłą, przynajmniej w prawie rzymskim.
22: Tak jest.
6: Studio pani profesor Anna Tarwacka. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
4: Autopromocja.
5: Zmiany. Dotknęły również kursy redukujące punkty karne za wykroczenia drogowe. Nie za wszystkie będzie można skasować 6 najstarszych punktów karnych. O szczegółach opowiem w najbliższej audycji Skołowani w środę po 13.40. Krzysztof Woźniak, zapraszam.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
25: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
28: Oszczędzam.
27: O, a ile?
28: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
29: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
30: 10.21, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony Rosji, oświadczył ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. W ten sposób odniósł się do decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA, co wywołało emocjonalne reakcje w Polsce. Przyczynę pożaru hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim wyjaśni śledztwo. Na razie nie wiadomo, dlaczego park trampolin spłonął. Niedzielny pożar gasiło ponad 100 strażaków. Nikomu nic się nie stało. Pałac Saski powinien być nowym centrum Warszawy. Zmieniamy całą koncepcję tego miejsca. To musi być miejsce otwarte dla ludzi, powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. I jak zapewniła, teraz prowadzone są tam badania archeologiczne. W ich trakcie znaleziono, tu cytat, bardzo poważne artefakty, które muszą zostać zakonserwowane i przebadane. Ministra dodała, że to, co obecny rząd chciałby zrobić w Pałacu Saskim, zupełnie różni się od tego, co planowało tam PiS. A w TOK FM czas teraz na kulturę.
6: Film
1: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Trwa 66. Krakowski Festiwal Filmowy, jedna z najstarszych filmowych imprez w Europie. Jedną z festiwalowych premier jest krótkometrażowy film Pieśń o nocy Oskara Sadowskiego, zrealizowany w ramach programu 30 minut w Studiu Munka.
2: Jest to historia trójki ludzi, ich nietypowego spotkania związanego ze śmiercią głównego bohatera, pewnych tajemnic, które były trzymane w ukryciu całe życie. I film dzieje się w zasadzie w jeden wieczór, tak? Zaczyna się po południu, kończy w nocy.
1: Mówi reżyser, który do współpracy zaprosił cenionych aktorów.
2: Tutaj bohaterowie tego filmu, grani przez wspaniałą obsadę, bo Olgierz Łukaszewicz, Ewa Skibińska, Hubert Miłkowski, są dla mnie więźniami tego starego paradygmatu, co to znaczyło być dobrym człowiekiem. I jak właśnie mamy przeżyć życie, tego co społeczeństwo nam narzucało, co musimy spełnić w życiu, żeby jakby to życie było pełne i szczęśliwe.
1: Pokaz filmu dziś wieczorem w krakowskim kinie Mikro. Seans zwieńczy dyskusja z udziałem twórców. W sobotę w Radomiu rozpocznie się z kolei jeden z najstarszych festiwali literackich w Polsce. 48. Radomska Wiosna Literacka, mówi Katarzyna Kosterna z Miejskiej Biblioteki Publicznej.
8: Zapraszamy serdecznie, bo w tym roku nie zabraknie ważnych literacko nazwisk. Nasze zaproszenia przyjęli między innymi Filip Cembala, Ziemowit Szczerek, Jarosław Mikołajewski, Tadeusz Dąbrowski, Wit Szostak, Łukasz Barys, Wojciech Tochman. Oczywiście pojawią się też akcenty muzyczne, czyli koncert Miłosza Berdzika oraz koncert Klawo.
1: Spotkania podczas tegorocznej edycji odbędą się pod hasłem Bunt, wolność, emancypacja. Nawiązują do 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego. Prawie 40 filmowych premier znajdzie się na 60. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Organizatorzy wydarzenia opublikowali właśnie główny program, który kładzie nacisk na różnorodność. Za całokształt twórczości zostanie uhonorowana aktorka Magda Waszariowa. Wśród 12 filmów, które powalczą o kryształowy globus, będą produkcje z Chile, Kolumbii, Cypru oraz Iranu. W drugiej sekcji konkursowej Proxima światową premierę będzie miał Wybraniec pracującego w Czechach polskiego reżysera i scenarzysty Tomasza Mielnika. Festiwal w Karlowych Warach potrwa od 3 do 11 lipca.
30: Na termometrach w ciągu dnia maksymalnie 26 stopni na Podkarpaciu, przeważnie jednak około 20-21. Sporo deszczu i sporo burz.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: W studio pani profesor Anna Tarwacka, Katedra Prawa Rzymskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obrona konieczna, dzisiaj znamy ją, i ma inny kształt niż w Rzymie starożytnym. W Rzymie mówili, w nocy ktoś przyłazi do ciebie, to możesz nawet go zabić, jak rozumiem.
22: Oczywiście. I wtedy jest jure cezus, czyli zabity zgodnie z prawem. Także mamy taką konstrukcję, która rzeczywiście pozwala się bronić. Ona jest szersza niż dzisiaj, zdecydowanie szersza. Natomiast potem była wykorzystywana w różnych bardzo kontekstach. No i oczywiście toczy się dzisiaj taki dosyć, powiedziałabym, cały czas gorący spór na temat tej bardzo znanej paremi, o której już pan wspominał, vim vi repellere licet, czyli wolno siłę odeprzeć siłą, która w justyniańskich digestach jest przytoczona w kontekście prywatnoprawnym.
11: Bo
22: w
11: kontekście... Gwałt niech się gwałtem odciska.
22: Tak jest, ale tam właśnie Cassius, bo to on jest autorem tych słów, przynajmniej według tego, co w digestach napisano, pisał o tym w kontekście obrony posiadania. No i to jest rzeczywiście tak, że jeżeli ja mam grunt i ktoś mi na ten grunt włazi, albo chce mi go zabrać, to ja go odpieram siłą. I to jest taki, no powiedziałabym, wręcz pierwotny instynkt człowieka.
11: Obrony.
22: Obrony swojego, tak. Ale pytanie, czy to jest ten kontekst, w którym pierwotnie te słowa zaczęły być używane, czy jednak najpierw nie był bardziej taki chyba typowy ten kontekst karny, czyli sytuacja, w której ktoś rzeczywiście napada i w której nie chodzi tylko o ochronę posiadania, ale chodzi bardziej o ochronę życia, ewentualnie jakichś innych dóbr.
11: Czyli jednak jest jakaś próba oszacowania dóbr, które można stracić, znaczy, po obydwu stronach.
22: Zawsze jest. No, w digestach jest też fragment mówiący o tym, że można bronić siebie, ale również swoich bliskich przed gwałtem. Tak więc jasne, że te dobra mogą być różne, można na nie różnie patrzeć i też to się zmienia w zależności od okresu historycznego. To nie jest konstans. Natomiast no ja w pewnym momencie miałam taki pomysł, że być może jakiś tam początków samej paremii należy szukać u Cycerona. I tak mi się cały czas kołatały fragmenty mów Cycerona po głowie, zaczęłam to sprawdzać. I on rzeczywiście wiele, wiele razy mówi o tym, że siłę wolno odpierać siłą. Czyli mówi to, co Cassius, używając zwykle jakichś podobnych sformułowań. Mamy łaciński czasownik pellere, który oznacza właśnie takie odpieranie. I jeżeli go wzmocnić przez depellere albo repellere, no to wtedy jest tak rzeczywiście...
6: Repellent.
22: Tak. Czy repellent. Zależy, jak na to spojrzeć. I u Cycerona mamy w szczególności jedną taką absolutnie cudowną mowę, mowę promilone. Było w końcówce Republiki takich dwóch bardzo, bardzo charakterystycznych polityków, których ja lubię nazywać politykami stadionowymi, Clodius i Milon. Oni mieli bojówki i byli przedstawicielami różnych sił politycznych. No i oczywiście co chwila się tłukli, tak? Jakieś bójki na ulicach, jakieś zamieszki i tak dalej, tego było pełno. I w którymś momencie spotkali się na Via Appia, co skończyło się śmiercią Clodiusza. Okoliczności pozostają do tej pory mocno niepewne. Jeszcze natomiast
6: nie
22: Cyceron bronił Milona. Bronił Milona twierdząc, że to było zabójstwo w obronie koniecznej, czy w obronie własnej. I ta mowa była, czy ten proces był procesem, w którym Cyceron de facto przegrał, ponieważ Milon udał się na dobrowolne wygnanie. Było wiadomo, że tego się nie da wygrać. Więc to, czym my dysponujemy, ta mowa, która jest absolutnym majstersztykiem sztuki oratorskiej, to prawdopodobnie nie jest to, co on powiedział. On ją potem spisał od początku, wygładził, poprawił, ale rzeczywiście tamten motyw, kto wie, AI w postaci Tirona być może, czyli jego zaufanego niewolnika. Także być może to jest taki moment, w którym ta koncepcja obrony, w szczególności wtedy, kiedy atak następuje z zasadzki, nabrała takich bardzo pełnych kształtów. No i ja rzeczywiście mam taki pomysł, że to Cyceron zaczął używać tego sformułowania vim vi, być może depellere bardziej niż repellere, ale licet. Także to jest taki, no wydaje mi się, dość ciekawy aspekt, no bo Cyceron bardzo zwraca uwagę na to, że w państwie mamy zawsze takie dwa przeciwieństwa. Jest prawo, ale jest też siła. I stan pożądany jest taki, kiedy prawo przeważa nad siłą, natomiast wtedy, kiedy zaczyna przeważać siła, no to już jest problem i wtedy należy coś z tym zrobić.
6: Jak
22: wtedy...
6: to wymierzyć, żeby był właściwy?
22: No to w tym cała sztuka. W tym cała sztuka. To nie jest takie proste. Cyceron tutaj no, wielokrotnie w mowach i tych sądowych, i tych stricte politycznych się do tej koncepcji odwołuje i pokazuje, że wtedy, kiedy mamy zdecydowaną przewagę siły nad prawem, to jest ten moment, w którym no, ci dobrzy obywatele powinni zacząć działać, ale biorąc pod uwagę ocenę jego własnych politycznych działań, chociażby stłumienie tak zwanego spisku Katyliny, no to można mieć wątpliwości, czy on to wyczucie miał, czy jednak próbował forsować jakieś swoje polityczne cele, stosując tę koncepcję.
6: Czyli, no to się wszystko potwierdza. Czyli tworzymy piękne, okrągłe zdania, ale oczywiście nie dotyczą one autora, tylko dotyczą innych.
22: No to zawsze tak jest. Natomiast no, sama paremia zrobiła rzeczywiście furorę. Jeżeli państwo mają czas, to warto ją sobie obejrzeć w Warszawie na budynku Sądu Najwyższego. I ona tam jest umieszczona w takim bardzo, bardzo charakterystycznym miejscu, mianowicie od strony pomnika Powstania Warszawskiego. No bo my oczywiście dzisiaj o obronie własnej czy obronie koniecznej myślimy w kontekście takim bardzo osobistym, tak? Wtedy, kiedy na nas ktoś napada, wtedy, kiedy nas ktoś okrada. Natomiast ta zasada może mieć też wydźwięk międzynarodowy. Wtedy, kiedy jakaś społeczność jest napadana, uciskana, kiedy mamy sytuację okupacji, no to też wolno się bronić. I to jest uzasadnienie zrywów narodowych, powstań. Także dlatego takie umiejscowienie na budynku Sądu Najwyższego jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Warto to sobie zobaczyć.
6: To jest problematyczne, dlatego że pewnie nie sztuka jest się bronić, tylko sztuka jest się tak bronić, żeby jednak wygrać. No,
22: nie mamy
6: dużego sukcesu w wygranych powstaniach.
22: No nie mamy. Ostatnio czytałam książkę na temat historii Krety i myślę, że jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie.
6: Tak, a ile Krytańczycy mają powstań?
22: Chyba się nie da tego policzyć.
6: Ale ile mają powstań, które odniosły sukces?
22: No tak naprawdę to dopiero sytuacja, kiedy udało się dołączyć Kretę do świeżo powstałej niepodległej Grecji. To jest ten moment sukcesu.
6: Trzy mamy tylko. Czyli dwa wielkopolskie i sajneńskie? Zdaje się. Także taki pomysł. Czyli tak, repelent...
22: Repellelicet, tak jest. Vimvi repellelicet. Siłę wolno odeprzeć siłą.
6: Siłę wolno, tak, bo jeżeli ktoś nie zna łaciny, to od razu jest polskie tłumaczenie.
22: Oczywiście, ale oryginalnie przepisy. Była koncepcja taka, żeby na tych kolumnach znalazły się przepisy z aktualnych kodeksów. I całe szczęście...
6: Całe szczęście, że nie byśmy aktualizowali co parę tygodni.
22: Myślę, że nawet czasami częściej, biorąc pod uwagę liczbę nowelizacji.
6: Był taki okres całkiem niedawno.
22: No to Tacyt pisał, że corruptissima republica plurimeleges, czyli wtedy, kiedy państwo jest najbardziej zepsute, to wydaje się najwięcej ustaw. I chyba coś w tym jest.
6: Coś w tym jest. Pani profesor Anna Tarwacka z Katedry Prawa Rzymskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wyjaśniała, skąd się wzięła paremia o odpychaniu siły siłą.

0: ulubioną pozycję z menu częściej niż innych. Jak to jest w ogóle możliwe? Czy naprawdę chodzi o jakąś legendarną, słodką krew, choć właściwie to nikt do końca nie wie, co to miałoby znaczyć? Na wszystkie komarze pytania odpowiem już za chwilę w audycji z nauką po imieniu. Sprawdzimy też, jak działają repelenty, dlaczego po ukąszeniu pojawia się swędzący bąbel, no i czy świat bez komarów byłby na pewno lepszym miejscem. Do usłyszenia po informacjach.
1: Z wielką radością i ciekawością wysłucham tej wystąpienia, albowiem ja właśnie należę do grupy, która ma słodką krew. I nie tylko komary, ale też kleszcze za mną przepadają. Niestety, lista podmiotów, które za mną przepadają, właśnie kończy się na tych stworzeniach informacji.
2: Autopromocja.
3: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
4: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
3: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
5: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
3: Czy John Bashabora naprawdę uzdrawia chorych?
4: No nie po to Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy z nich nie korzystali.
3: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
19: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM.

0: FM. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte przybył do Kijowa, poinformował ukraiński państwowy przewoźnik kolejowy Ukrzaliznicia. Chwilę po opublikowaniu tej wiadomości firma usunęła swój wpis. Stało się tak najprawdopodobniej ze względu na bezpieczeństwo przedstawiciela NATO. Rutte przyjechał do ukraińskiej stolicy dzień po zmasowanym ataku Rosji na Kijów i Dniepr. W wyniku uderzeń rakiet i dronów zginęły w tych dwóch miastach 23, a rannych zostało około 130 osób. Rząd przyjął pakiet ustaw wzmacniających ochronę dzieci w internecie. Dotyczy to m.in. zakazu korzystania z telefonów w szkołach podstawowych i ograniczenia dostępu do pornografii w sieci. Nowe przepisy mają sprawić, że przy wejściu na stronę dla dorosłych potwierdzenie wieku nie będzie polegało jedynie na kliknięciu okienka z deklaracją pełnoletności. Do tej pory wiele dzieci korzystało z takich treści w bardzo młodym wieku, mówi w TOK FM dr Maciej Dębski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego.
1: Wiemy z wielu badań prowadzonych w Polsce, że de facto dzieci już od 9-10 roku życia nie mają problemu, żeby wejść na serwis pornograficzny i po prostu z niego w jakiś sposób korzystać.
0: Dostawcy treści, którzy nie wprowadzą na swoich stronach skutecznej weryfikacji wieku, będą podlegali karze do 1 000 000 zł. Ponadto rząd przyjął także projekt ustawy pozwalającej na szybkie i skuteczne usuwanie nielegalnych zawartości w internecie. Koncern Meta częściowo wygrywa w sporze z Komisją Europejską przed unijnym sądem. Firma wniosła skargę po tym, jak komisja we wrześniu 2023 roku uznała to przedsiębiorstwo i część świadczonych przez nie usług za tzw. strażników dostępu. Dziś unijny sąd unieważnił decyzję w sprawie platformy Marketplace. Jednocześnie podtrzymał decyzję dotyczącą komunikatora Messenger. Za tzw. gatekeepers uznawane są firmy przekraczające progi wpływu na unijny rynek oraz liczby użytkowników. Informacje wracają o 11:00, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a także deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Siedzicie sobie na balkonie, powiedzmy, może być też ogród, brzeg jeziora, rozmowa się klei, wszystko jest dokładnie tak, jak być powinno i nagle słyszycie bzzz przy uchu. Wymachujecie rękami, rozmowa się urywa, zaczyna się polowanie na komara. Taki mały owad, a potrafi zepsuć cały wieczór. Tylko dlaczego właściwie on to robi? Dlaczego komary nas gryzą, a właściwie tokują? I czemu jednych wybierają częściej niż innych? Witam Was w audycji Z nauką po imieniu. Adam Mirek. Przyjrzyjmy się z bliska temu małemu niszczycielowi letnich wieczorów. Na świecie żyje około 3,5 tysiąca gatunków komarów, a w Polsce jest ich około 50. Najpopularniejszy z nich to komar brzęczący. No właśnie. Ten charakterystyczny, cienki, wysoki dźwięk wydawany przez komary brzmi trochę jak rozstrojony instrument. Komar w locie macha skrzydłami nawet kilkaset razy na sekundę. Mniej więcej 500. I właśnie to słyszymy. Taki malutki silniczek namierzający cel. I w sumie to nawet nie jest komar. To jest komarzyca. Samce są w zasadzie niegroźne, żywią się nektarem, latają sobie spokojnie między roślinami i moglibyśmy żyć z nimi w pełnej zgodzie. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy pojawia się samica. Po zapłodnieniu rusza na polowanie, bo do produkcji jaj potrzebuje czegoś więcej niż cukru z kwiatów. Potrzebuje białka i żelaza, a te znajduje we krwi. Ląduje na skórze delikatnie, często nawet tego nie czujemy. Jej aparat gębowy wygląda jak jedna cienka igła, ale w rzeczywistości to zestaw kilku mikroskopijnych narzędzi, które przecinają skórę, szukając naczynia krwionośnego. W tym czasie komarzyca wypuszcza ślinę z substancjami, które zapobiegają krzepnięciu krwi i rozszerzają naczynia krwionośne. Dzięki temu może spokojnie pobierać posiłek, a my dopiero po chwili orientujemy się, że coś jest nie tak. Swędzenie i bąbel to reakcja naszego układu odpornościowego na ślinę komara. Organizm czuje obcą substancję i uruchamia alarm. Komórki odpornościowe zaczynają uwalniać m.in. histaminę. To właśnie ona powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, zwiększenie ich przepuszczalności i napływ komórek odpornościowych w to miejsce. Efekt widzimy na skórze w postaci czerwonego bąbla. U niektórych jest on mały i znika szybko, u innych może być większy i bardziej dokuczliwy. To jest kwestia indywidualnej reaktywności układu odpornościowego. W Polsce ukąszenie komara zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Problemem może być drapanie, bo wtedy łatwo uszkodzić skórę i wpuścić do ciała bakterie. Po wszystkim komarzyca odlatuje i zajmuje się tym, po co właściwie nas zaatakowała. Składa jaja, najczęściej w pobliżu wody, bo to właśnie tam rozwijają się larwy. Te jaja potrafią przetrwać w suchym środowisku bardzo długo, czekając na moment, aż pojawi się woda. Wystarczy kałuża po deszczu i cykl zaczyna się od nowa. My w historii komara jesteśmy tylko przystankiem. No dobra, ale skąd komary wiedzą, na kim zrobić sobie ten przystanek? Po pierwsze, to nie ma nic wspólnego ze słodką krwią. Komar nie robi badań laboratoryjnych przed lądowaniem. Nie ma pojęcia, jaką masz grupę krwi, dopóki się do niej nie dokopie, dokłuje. A kiedy już to zrobi, nie będzie się zastanawiał, tylko po prostu skorzysta z okazji. Znaczenia nie ma też kolor naszych ubrań. Komary kierują się zapachem i sygnałami chemicznymi. Jesteśmy dla nich jak chodzące chmury pełne informacji. Najważniejszy sygnał to dwutlenek węgla. Każdy z nas go wydycha, ale nie w takiej samej ilości. Komar potrafi wyczuć CO2 z naprawdę dużej odległości, nawet z 50 metrów. Dlatego komary tak często krążą nam przy twarzach, bo tam stężenie tego gazu jest po prostu najwyższe. Druga rzecz to zapach skóry, która wydziela setki różnych związków chemicznych. Mówi się nawet o 300. Na skórze żyją bakterie, które te związki przetwarzają i tworzą unikalny bukiet zapachowy. Każdy z nas pachnie trochę inaczej i dla komara niektórzy są jak świeże pieczywo, a inni jak coś, co lepiej ominąć. Na to, jak pachniemy, wpływa genetyka, dieta, a nawet to, co robiliśmy chwilę wcześniej. Wysiłek fizyczny? No to więcej potu, więcej CO2, wyższa temperatura ciała, czyli dla komara cel idealny. Podobnie działa alkohol. Badania pokazują, że już jedno piwo może zwiększyć naszą atrakcyjność dla komara, bo po alkoholu wydychamy więcej dwutlenku węgla i zmienia się skład potu. W badaniach pokazano nawet, że niektóre zapachy perfum mogą przyciągać komary. Podsumowując, faktycznie pewna część ludzi jest dla komarów wyraźnie bardziej atrakcyjna i jest to około 1/5 z nas. No dobrze, skoro już wiemy, jak komar nas znajduje, to jak możemy sprawić, żeby przestał to robić? Od tego mamy repelenty, czyli środki odstraszające, które sprawiają, że komar przestaje nas widzieć, w cudzysłowie. Najlepiej poznanym składnikiem odstraszającym komary jest DEET. Substancja opracowana jeszcze w połowie XX wieku, bardzo dokładnie przebadana, między innymi przez wojsko, które potrzebowało skutecznej ochrony w tropikach. Co robi DEET? Zakłóca działanie receptorów węchowych komara. Komar nadal leci i nadal szuka, ale jego system nawigacji zaczyna się gubić. Zapachy przestają być czytelne, sygnały się rozmywają i komar traci trop. Ale DEET nie jest jedyną opcją. Coraz częściej stosuje się ikarydynę, czyli związek chemiczny z nowszej generacji repelentów. Mechanizm jej działania nie jest do końca jeszcze jednoznacznie wyjaśniony. Najprawdopodobniej działa ona na dwa sposoby. Po pierwsze, może bezpośrednio wpływać na receptory komara, tak jak DEET. Po drugie, może maskować nasz zapach, mieszając się z tym, co wydziela skóra i zmniejszając lotność substancji. Są też inne substancje, jak IR-3535, działające na podobnej zasadzie. Wszystkie one mają jeden cel – zaburzyć komunikację między nami a komarem. Warto przy tym pamiętać, że repelent to nie jest tarcza absolutna, tylko sposób na zmniejszenie naszej atrakcyjności. Jeśli jesteśmy jedyną osobą w okolicy, komar może spróbować mimo wszystko, ale jeśli ma wybór, zaatakuje kogoś innego. I jeszcze jedna rzecz praktyczna. Repelenty działają tak długo, jak długo są obecne na skórze. Ich skuteczność spada z czasem i trzeba je reaplikować. A co jeśli ktoś mówi, ja nie chcę żadnej syntetycznej chemii, dajcie mi coś naturalnego? No da się i tak. Naturalne metody odstraszania komarów opierają się głównie na olejkach eterycznych, czyli skoncentrowanych mieszankach substancji zapachowych produkowanych przez rośliny. Może to być na przykład olejek z eukaliptusa cytrynowego. W jego składzie znajdują się związki takie jak cytronelal, cytronelol, które rzeczywiście potrafią odstraszać komary i działają podobnie do syntetycznych repelentów, choć zwykle krócej. Są też inne rośliny. Cytronella, mięta pieprzowa, lawenda, geranium, tymianek cytrynowy. Mechanizm jest dość prosty. Ich zapachy zakłócają system węchowy komara. Naturalne olejki są zwykle bardziej lotne niż syntetyczne repelenty. A to znaczy, że szybciej odparowują i szybciej tracą skuteczność. Działają krócej i wymagają częstszego stosowania. W praktyce oznacza to, że o ile mogą być dobrym wsparciem, o tyle rzadko dorównują skutecznością klasycznym repelentom. Warto też pamiętać o bezpieczeństwie. Naturalny nie znaczy automatycznie neutralny. Olejki eteryczne to skoncentrowane substancje chemiczne i mogą wywołać podrażnienia albo reakcje alergiczne, zwłaszcza przy bezpośrednim kontakcie ze skórą. No i jeszcze jedna rzecz, rośliny na balkonie. Bazylia, lawenda, nagietki, czy one działają przeciw komarom? No, mogą w pewnym stopniu, ale ich skuteczność jest ograniczona i jedna doniczka z ziołami nie stworzy niewidzialnej bariery wokół całego balkonu. A co zrobić, kiedy komar wygrał i mamy na skórze ten swędzący ślad po ukłusiu? Pomoże chłodny okład albo kostka lodu zawinięta w coś miękkiego. Zimno potrafi szybko zmniejszyć obrzęk i złagodzić swędzenie, zwężając naczynia krwionośne i wyciszając reakcję zapalną. Można też sięgnąć po maści z substancjami przeciwhistaminowymi, które zadziałają dokładnie tam, gdzie trzeba. No i najważniejsze i najtrudniejsze zarazem – nie drapać. To daje chwilową ulgę, ale może pogorszyć sprawę, jak wspominałem. Podrażnić skórę i otworzyć drogę bakteriom. No i na koniec pytanie, które na pewno zadajecie sobie od początku naszego spotkania. Skoro komary są tak uciążliwe, to dlaczego po prostu się ich nie pozbędziemy? Raz na zawsze. Kusząca wizja, tylko że niestety niezbyt możliwa do realizacji. Komary są ważnym elementem łańcucha pokarmowego. Ich larwy żyją w wodzie i stanowią pokarm dla ryb, płazów czy innych owadów. Dorosłe komary zjadane są przez ptaki czy nietoperze. Dla wielu gatunków to po prostu łatwo dostępne źródło energii. Ale to nie wszystko. Te niewinne samce, które nas nie kłują, żywią się nektarem i przy okazji zapylają rośliny. Robią coś, co zwykle kojarzymy raczej z pszczołami niż z komarami. Czy świat bez komarów by się zawalił? Tego nie wiemy na 100%. Usunięcie całej grupy organizmów z ekosystemu to eksperyment, którego wynik trudno przewidzieć. Nie wydaje się on jednak zbyt dobrym pomysłem. Czyli tak, komary są uciążliwe, tak, potrafią zepsuć wieczór, ale z punktu widzenia natury, no, są potrzebne. Następnym razem, kiedy usłyszycie to znajome bzz przy uchu, będziecie wiedzieć, że to umiarkowanie przydatny, choć dla nas niewygodny owad, który szuka dwutlenku węgla, czyta zapach skóry i podejmuje decyzję o przedłużeniu swojego gatunku. A to była audycja Z nauką po imieniu. Dzięki za wspólny czas i do usłyszenia w kolejną środę po 10.40, gdzie znów rozłożymy na czynniki pierwsze coś, co wydaje się oczywiste, dopóki nie zaczniemy się temu bliżej przyglądać. Do usłyszenia, Adam Mirek.
4: Informacje TOK FM zbliżają się wielkimi krokami, a za godzinę w samo południe TOK 360, a Filip Kekusz wprowadzi Państwa w tajniki tematów, którymi się zajmie.
5: Tak jest. Dzień dobry, Żarku, dzień dobry Państwu. Ja zacznę od wierszyka, choć dzisiaj nie poetycki piątek. Nowa prosta jest zasada i bez kasku nikt nie wsiada.
4: Chodzi ci o posła, który chciał wysiąść z samolotu bez kasków?
5: Nie. Jesteśmy bliżej Ziemi. Dzisiaj wchodzą w życie reguły dotyczące duża zmiana, jeśli chodzi o przepisy związane z ruchem drogowym. I jeden z tych takich ważnych, istotnych przepisów jest taki, że poniżej 16 roku życia nikt nie może bez prowadzić pojazdu autonomicznego, nie mając kasku. Także skupimy się trochę na tym aspekcie tych zmian, które wchodzą w życie dzisiaj, ale będą także skołowani Krzysztofa Woźniaka, ponieważ dzisiaj środa, które Krzysztof Woźniak więcej powie o taryfikatorze, punktach karnych i mandatach, bo to też jest bardzo interesujące zapewne dla niektórych, którzy się spieszą. Ale będziemy rozmawiać również o tym, co się dzieje na Litwie, ponieważ stamtąd wyjeżdżają amerykańscy żołnierze i nie wiadomo, kiedy i w jakiej liczbie pojawią się nowi amerykańscy żołnierze. Co to oznacza? Czy to jest odnoga tego konfliktu o obecność amerykańskich wojsk w Polsce, które obserwowaliśmy w Niemczech i w Polsce? Czy może jednak jest to po prostu pewna analiza ze strony Ministerstwa Wojny w USA i wszystko się dobrze skończy? O tym też będziemy rozmawiać po 12.30.
4: Cała masa ciekawych, ważnych tematów. Samo południe, TOK 360 i Filip Kekusz już czeka w kasku.
5: Ja nigdzie nie jadę.
4: Ale nie, przyjechałem
5: rowerem w kasku do pracy.
4: Ale masz więcej niż 16 lat, więc...
5: Duchem mam mniej.
4: Informacje o 11, po informacjach wracamy.

0: system energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
1: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
2: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
3: Kreml, uwaga, Kijowo.
4: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alp Bachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alp Bachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert.
14: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
15: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
14: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
15: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Maja Chwalińska za chwilę powalczy o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Od tego zaczynamy. Prezydent nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Tak twierdzi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Mówił o tym w Tok FM. Długi weekend za chwilę, ale pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Deszcz i burze są w prognozach nie tylko dziś. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Miejsce akcji, kort centralny obiektu Rolanda Garrosa w Paryżu. Występują sensacja tegorocznego turnieju Maja Chwalińska i Anna Kalińska. Polska i rosyjska tenisistka wychodzą za chwilę na kort. A stawką meczu, który za moment się rozpocznie, będzie awans do półfinału jednego z czterech najważniejszych turniejów roku. O czym więcej teraz z Paryża wysłannik TOK FM Przemysław Pozawski.
18: Chwalińska, podobnie jak we wszystkich poprzednich meczach turnieju, nie będzie faworytką, bo w rankingu WTA wciąż dzieli je z rywalką 90 miejsc.
19: Na pewno dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest, więc na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać.
18: Do tej pory w Paryżu Chwalińska potrafiła pokonać jednak m.in. mistrzynię olimpijską Qin Wenzheng, byłą numer 3 na świecie Marię Sakkari, czy utalentowaną reprezentantkę gospodarzy Diane Parry. To jednak nie ma znaczenia, mówi mama Mai Marcela Chwalińska.
20: Trzeba zawsze patrzeć o krok do każdego przeciwnika, bo tu są najlepsi.
18: A zwyciężczyni meczu Chwalińska kontra Kalińska zmierzy się w półfinale z lepszą z pary Aryna Sabalenka, Diana Schneider. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
17: Mecz Mai Chwalińskiej można zobaczyć w Eurosporcie. Marszałek Sejmu nie ma złudzeń. Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy o statusie osoby najbliższej. Włodzimierz Czarzasty mówił w poranku do KFM o paradoksie związanym z transkrypcją małżeństw.
3: Nie podpiszę tej ustawy, tak jak nie podpiszę różnych ustaw związanych z kryptowalutami. Nie podpiszę. Ludzie, którzy są małżeństwami w całej Europie, przekraczają naszą granicę i po prostu nie są tymi małżeństwami. Tak? To po prostu jest śmieszne.
17: Politycy lewicy chcą w tej sprawie spotkać się z prezydentem Karolem Nawrockim. W TOK FM marszałek zapowiedział też, że lewica już w poniedziałek przedstawi swojego kandydata lub kandydatkę w wyborach prezydenckich w Krakowie. PiS, które początkowo chciało wystawić się wspólnego kandydata z Konfederacją, już zdecydowało i postawiło na krakowskiego radnego Michała Dwernickiego. Wciąż za to jednak nie wiadomo, kogo wskaże Koalicja Obywatelska. O czym więcej już teraz Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Senatorka o były szef partii Grzegorz Schetyna o nazwiskach nie chce mówić. Przekonuje za to, że kandydatem KO powinien być ktoś, kogo w drugiej turze, najpewniej w starciu z Łukaszem Gibałą, poprze cała koalicja rządząca.
21: Nasz kandydat będzie się mierzył z kandydatem obywatelskim. On będzie w moim przekonaniu faworytem. I trzeba być gotowym do tego, żeby ten kandydat był na tyle wspólny, żeby mógł zbudować poparcie dla siebie wszystkich ugrupowań.
12: Za to PiS, który już wskazał wspomnianego Michała Drewnickiego, wciąż patrzy w stronę Konfederacji. Mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
22: Chciałbym się zwrócić z apelem do Konfederacji. Jeżeli mamy mówić o jedności na prawicy, to jest nasza też oferta, by rozważyli poparcie tego kandydata.
12: Z podobnym apelem do PiS-u wcześniej zwróciła się Konfederacja, która proponuje, żeby to jej kandydat Bartosz Bocheńczak był wspólnym kandydatem obu ugrupowań. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: A wybory w Krakowie odbędą się najpewniej pod koniec sierpnia. Ukraińskie drony uderzyły na obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Dzisiaj rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, nazywane rosyjskim Davos. Tomasz Orchowski.
23: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów. Tomasz Rchowski, TOK FM.
17: Długi czerwcowy weekend będzie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła wiadomość, będzie często padać. I wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
24: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
17: A większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. A jeśli chodzi o dziś, to deszcz może pojawiać się w wielu miejscach. Jedynie na północnym wschodzie nie powinno padać. Przez Polskę przejdą też burze. Momentami mogą być gwałtowne. Maksymalnie 26 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: To jest program Owczarek i pozostajemy trochę w Rzymie starożytnym, ale oczywiście włączymy go sobie tutaj. Z współczesnością. W studio pan profesor Maciej Jońca z Wydziału Prawa i Administracji
26: Akademii Łomżyńskiej.
25: Łomżyńskiej.
26: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
25: Łacińskie paremie prawnicze to taka książka, którą pan popełnił jakiś czas temu.
26: Tak, popełniliśmy ją w trójkę i w zeszłym roku ukazało się czwarte wydanie, co nas bardzo cieszy, albowiem rozumiem, że społeczeństwo polskie, nie tylko ten półświatek nasz prawniczy, wciąż chce do łaciny się odwoływać i na łacińskich mądrościach chciałby się opierać.
25: Półświatek?
26: No tak.
25: Czyli wyczuwam jakąś taką krytykę.
26: Jest to środowisko bardzo niejednorodne. Uważam, że tuszowanie pewnych zachowań albo tłumaczenie w imię dobra korporacji pewnych decyzji byłoby nieuczciwe. Półświatek z sympatią mówię o tym.
25: Jasne. A rozumiem, że pewnie przyglądając się niektórym paremiom, możemy się też zastanowić nad tym, czy straciły swą moc, nośność, czy coś się zmieniło, czy wciąż możemy na nich polegać?
26: Ja myślę, że nie straciły. Myślę, że Zawsze ludzkość potrzebowała drogowskazów, pewnych podpórek, żeby lepiej funkcjonować, żeby sobie jakoś przetłumaczyć pewne sprawy. Te napięcia, które towarzyszą nam czasami obecnie, dyskusje na temat tego, czym jest praworządność, na temat powinności polityki i polityków, na temat tego, czy mamy w ogóle konstytucję i sądy, czy też nie mamy konstytucji i sądów, to można przenieść do każdej epoki z przeszłości. Natomiast pewne kanony moralne i pewne kanony etyczne, one wydaje mi się, że pozostają niezmienne i prawo powinno fortyfikować te właśnie wartości. Słuszność, dobroć, sprawiedliwość, ochronę słabszego, a nie to, kto ma za sobą wyrok sądu na przykład, albo kto za sobą wyroku sądu nie ma i to jest argument jakiś wielki. Proszę zwrócić uwagę, że jurysprudencja rzymska, czyli prawnicy rzymscy, którzy w dużej mierze są autorami tych powiedzonek, które żyją sobie obecnie własnym życiem, oni stworzyli je wówczas, kiedy stosunkowo niewiele ustaw w Rzymie było. Więc ludzie potrzebowali jakiejś porady, potrzebowali jakiejś wskazówki i oni im te wskazówki dawali. Natomiast wtedy, kiedy rozrosła się biurokracja, wtedy, kiedy cesarze chrześcijańscy, chociaż to nie musi mieć związku żadnego, doszli do wniosku, że wszystko należy regulować w formie ustawowej. Jeżeli czegoś nie ma w ustawie, to po prostu to nie istnieje. No zaczęły się kłopoty, bo po pierwsze zniknęła jurysprudencja, a po drugie nastał czas absurdów totalnych, a im bardziej oni się puszyli w tych ustawach, im bardziej wygrażali wrogom, im bardziej chwalili się, że wszystko jest cudownie, to tym bardziej państwo wymykało im się z rąk.
25: To jest jeden z wątków, który pojawia się przy okazji rozmów dotyczących konstytucji albo zmian w prawodawstwie w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10 lat. Krótko mówiąc, czy da się przewidzieć wszystkie możliwości, czy powinniśmy w ustawie albo w konstytucji zapisać wszystkie możliwe rzeczy, że jeżeli ktoś nie podpisze, nie powoła, nie zjawi, nie czegoś, to coś. Czyli właściwie tworzenie takich ustaw, czy takiej ustawy zasadniczej, która by miała wszelkie możliwe scenariusze.
26: Nie, no to jest oczywiście niemożliwe. I jeżeli sięgniemy znowu do przeszłości, to były takie czasy, kiedy nie istniała żadna konstytucja i jakoś to wszystko funkcjonowało i jakoś ludzie świetnie sobie dawali...
25: Zależy, którzy.
26: Dawali radę. No dokładnie, ale panie redaktorze, niedawno czytałem biografię Nerona i jego ostatnie małżeństwo. To było małżeństwo z chłopcem, który nazywał się Sporus, chociaż to nie było jego imię. Został wykastrowany, okaleczony w bardzo okrutny sposób. Neron go poślubił z całą ceremonią. Wszyscy następcy Nerona później, trzech zdaje się w kolejności, również próbowali go albo poślubiać, albo jakoś afiszowali się z nim, bo traktowali to jako taki puchar przechodni. Mhm. Co taki człowiek, który był oddany prawu, dobrym obyczajom, który wierzył w całą tę ideologię rzymskości, rodziny, czystości obyczajów Oktawiana Augusta, co on mógł sobie pomyśleć wówczas? Co mógł sobie pomyśleć wtedy, kiedy córka Augusta zachowywała się absolutnie poniżej krytyki? Ona była przedstawiana jako cesarska dziewica. No.
25: Ale dzisiaj mam podobnie.
26: Nie chcę iść w tym kierunku, natomiast...
25: Proszę zobaczyć, mamy polityków, którzy gdyby bronią wartości rodzinnych, podczas gdy bronią jak gdyby wartości rodzinnych na poziomie ogólnym. Natomiast jeżeli chodzi o własne wartości rodzinne, no to tak, rozwód, kochanka, rozwód, przemoc w rodzinie, rozwód, ale oczywiście walczymy o rodzinę.
26: No bo widzi pan, bo to wszystko, te sytuacje, o których pan mówi, to są sytuacje wyjątkowe. Zawsze, kiedy dotyczy to polityka, męża stanu, duchownego, osoby na świeczniku, zwłaszcza dziwnym trafem przytrafia się to często osobom, które bardzo lubią innych pouczać. I pół biedy, jeżeli ta lekcja czegoś ich nauczy, ale często dalej pouczają innych i dalej uważają, że to jest sytuacja wyjątkowa. To jest pewien zabieg polityczny, to jest pewna strategia polityczna, którą politycy posługują się od dawien dawna. Ale zmierzałem do tego, że obok tego wszystkiego funkcjonuje prawo rzymskie, prawo prywatne, które daje sobie świetnie radę, które się rozwija. Jest mnóstwo dobrych prawników, jest mnóstwo uczciwych przedsiębiorców, jest mnóstwo osób, które głęboko wierzą w te wartości, którymi żyją. I to na tym w tym momencie się opieramy. Żaden rozsądnie myślący polityk nie nada na przykład imienia Nerona sali wykładowej albo jakiejś bibliotece, albo jakiejś jednostce wojskowej. Nikt tego nie zrobi. Natomiast mamy prawników, mamy polityków, mamy mówców, mamy poetów, pisarzy z tamtych, też z tamtych czasów, którzy zasłynęli czymś innym. Więc jeżeli możemy coś zrobić dobrego, to powinniśmy to robić. I prawo nam w tym ani nie przeszkadza, ani nie pomaga. To jest nasza decyzja.
25: No tak, tylko że właśnie kiedy pojawiają się prawnicy, politycy, którzy publicznie mówią jedno, a prywatnie czynią drugie, albo nawet i publicznie i prywatnie, czy publicznie mówią jedno i też czynią drugie, no to mamy do czynienia jednak z pewnym zgorszeniem, z pewnym takim brakiem, powiedziałbym, kompatybilności. Trochę w naszej głowie próbujemy sobie ułożyć pewne rzeczy. Pewna spójność jest potrzebna.
26: Tak, ale myślę, że z wiekiem też to przychodzi, że potrafimy łatwiej odróżnić kłamstwo od prawdy. Tak mówią, no to tak mówią, ale to wcale nie znaczy, że tak być powinno. To są nasze decyzje. Mój przyjaciel ze Szkocji mówi, że jest osobny krąg piekła, w którym smażą się źli dziekanie, źli rektorzy. Ja jestem przekonany, że istnieje jeszcze gorszy, odrębny krąg piekła, gdzie się smażą nieuczciwi prawnicy i tacy manipulatorzy, którzy wprowadzają zamieszanie w społeczeństwie.
25: A prawnicy wierzą w piekło?
26: Ja wierzę, chociaż...
25: Jak wygląda piekło?
26: No ja nie chcę w jakieś herezje w tym momencie popadać, ale myślę, że niektórych to spotyka już tutaj na ziemi, w związku z czym nie jest miło.
25: Ale co tam się dzieje w ogóle? No bo wiele osób uważa, że piekło jest ciekawsze, bo tam się przynajmniej coś dzieje, a po prostu ta nuda nieba jest nie do zniesienia.
26: A nie, to jest bardzo stereotypowe myślenie, moim skromnym zdaniem. Wydaje mi się, że największą dolegliwością jest samotność, jest izolacja.
25: W piekle czy w niebie?
26: W piekle. Szkolenia, które się odbywają dla pracowników, ale też w szkołach dla dzieci, które mają zapobiegać mobbingowi, no bardzo silny nacisk kładziemy na to, żeby właśnie nie izolować, żeby nie wyciągać ludzi poza nawias, żeby oni nie czuli się wykluczeni. To słowo inkluzja w tym momencie jest bardzo popularne i chyba nadużywane czasami nawet. Więc jeżeli jakąkolwiek torturą można by tych ludzi dotknąć, to właśnie taką. Zresztą nie wiem, na ile to jest prawda, powtarzam plotkę, nie przynosi mi to chluby w tym momencie, ale świętej pamięci papież Franciszek lubował się w takich testach, nazywał to chińskie tortury. To znaczy zostawiał sobie kogoś na dworze u siebie, ale izolował go. I to było nie do wytrzymania dla tych ludzi, którzy są przyzwyczajeni do blichtru, do stania w centrum uwagi.
25: No chyba, żeby mieli właśnie pod ręką jakieś dobre książki, a może i gry, jak ktoś lubi. To wtedy samotność jest błogosławieństwem.
26: Nie przestaje mnie pan zaskakiwać.
25: Proszę sobie wyobrazić, że ma pan do przeczytania wszystkie książki, które zostały wydane na świecie. Problem dzisiejszy jest taki, że już nie zdążymy do końca życia. Gdyby pan trafił do piekła, to by pan powiedział: świetnie, to będzie trwało wieczność, więc wreszcie mam czas.
26: No, idąc tropem powiedzonka łacińskiego sum cuique, czyli każdemu to, co mu się należy, to ja nie powinienem być w piekle, to dla mnie to by było niebo. Natomiast jeżeli ktoś nie lubi książek, jeżeli ktoś ma alergię na słowo pisane, na jakąś logikę, spójność, na myślenie perspektywiczne, to tak, to uważam, że to jest bardzo dobra kara dla niego.
25: Ma pan jakieś swoje ulubione paremie w tym zbiorze?
26: Tak, aczkolwiek hierarchia się zmienia. W ostatnim czasie usłyszałem takie zdanie, które wydaje się banalne, ale mnie bardzo poruszyło. Otóż profesor Legge z Greifswaldu powiedział, że istnieją dwa czynniki, dwie siły, które są mocniejsze od prawa i to jest, przemoc i to jest miłość. Amor vincit omnia, czyli miłość zwycięża wszystko. No, ostatecznie wydaje mi się, że...
25: Czyli kochaj i rób co chcesz.
26: Tak, wiara pomaga. Wiara właśnie w to pomaga. No wyłączywszy jakiś odsetek psychopatów i socjopatów bardzo niewielki, no to jednak jeżeli ktoś robi źle, to wie w głębi duszy, że robi źle i to do niego wróci. Żadne paragrafy, żadne wyroki albo braki wyroków tego nie zmienią. Poza tym...
25: Czyli będzie umrze w dostatku z poczuciem winy.
26: Myślę, że tak.
25: Będzie płakał w Porsche zamiast...
26: Myślę, że tak.
25: Radować się na rowerze.
26: Myślę, że tak. Był taki prawnik i też założyciel socjologii prawa, jeden z kilku, Eugen Ehrlich się nazywał. Nasz Petrażyski też bardzo podobne poglądy głosił. On mówił, gdzie jest prawo? Pytał. Prawo nie jest w stolicy, prawo nie jest w parlamencie, nie jest w sądach. Prawo jest tu i teraz, u nas, z nami. Bo to my tworzymy prawo w naszym życiu i w jakby zakres tego pojęcia wchodzi również zwyczaj. A w tym zwyczaju się mieści to, żeby nie krzywdzić drugiego. Alterum non ledere, mówili Rzymianie. Czyli honeste vivere, żyć uczciwie, nie krzywdzić drugiego, oddać każdemu to, co mu się należy. To jest bardzo proste i trudne zarazem.
25: To jest proste na poziomie teorii, tylko definicja sprawia problemy. No po co to znaczy żyć uczciwie i gdzie jest prawo, tak? Kto nie krzywdzić kogo, tak? Zwykle osoby, które się krzywdzi, w jaki sposób wydają się osobie krzywdzącej osobami, które na to zasłużyły, tak? Albo sama czynność nie wydaje się krzywdzeniem.
26: Pamiętam panią sędzię, która lubiła to powtarzać, że nigdy głupie prawo nie przeszkodziło jej w wydaniu sprawiedliwego wyroku. Mam na myśli raczej takie no, działania w majestacie prawa, które nie są do końca etyczne.
25: No, należałoby prześledzić teraz drogę tego wyroku, bo przecież potem taki wyrok może zostać zaskarżony i potem pani sędzia może mieć od wyższej instancji zostać wpisana na czarną listę, mówiąc krótko. No i potem już nauczy się, że być może należy jednak inne wyroki wydawać.
26: Ale co jej przyniesie większe zadowolenie i na dłuższą metę, co jej przyniesie spokój ducha? Czy dobre statystyki, czy to, że postąpiła słusznie? Ja głęboko wierzę, że to, że postąpiła słusznie. I to z czasem przychodzi. Myślę tak właśnie.
25: To pan jest wielkim optymistą, panie...
26: Nie, to pan jest wielkim optymistą, bo chce pan dawać grzesznikom albo jakimś potępieńcom książki w piekle do czytania.
25: Nie, ja uważam, że jeżeli piekło istnieje, to jest dużo ciekawszym miejscem niż niebo.
26: No coś może w tym jest.
25: Proszę zobaczyć, według, no bo to różne są przekazy dotyczące piekła i nieba, ale te najpopularniejsze mówią, że tam będziemy piękni, młodzi i będziemy spotykać tych wszystkich dobrych, wspaniałych ludzi. Mhm. Był pan kiedyś na takim spotkaniu z pięknymi, dobrymi, wspaniałymi ludźmi?
26: Tak, często.
25: Jak długo pan wytrzymał?
26: No to zależy, czy mam 45 minut zajęcia, czy półtorej godziny.
25: A, dobrze, dobrze. Wrócimy do naszej rozmowy dotyczącej łacińskich paremi prawniczych, wbrew pozorom, bo o tym rozmawiamy. Po informacjach, te już za minutę o 11.20, gościem jest pan profesor Maciej Jońca, Wydział Prawa i Administracji Akademii Łomżyńskiej.
0: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 6 osób zginęło dziś w izraelskich atakach koło miasta Sur na południu Libanu, poinformowała agencja AFP, powołując się na źródło medyczne. Ofiary śmiertelne to 4 obywateli Syrii i 2 Palestyńczyków. Mimo ogłoszonego w poniedziałek przez USA wstrzymania walk między Izraelem a Hezbollahem, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu Libanu. Ministerstwo Zdrowia tego kraju podało wczoraj wieczorem, że od poniedziałku w atakach Izraela na południu zginęło 35 osób. Ukraińska armia zaatakowała dronami terminal naftowy w Petersburgu, przekazał Wołodymyr Zełenski. Dziś rozpoczyna się tam forum ekonomiczne. Jutro ma w nim uczestniczyć Władimir Putin. Ukraińscy komentatorzy zastanawiają się, czy po ataku rosyjski przywódca odważy pokazać się na tym wydarzeniu osobiście. Rządząca na Węgrzech partia TISO złożyła projekt ustawy o likwidacji Urzędu Ochrony Suwerenności. Wolności. Powołana w czasach rządów Viktora Orbana instytucja zajmowała się badaniem działających w kraju organizacji korzystających z zagranicznego finansowania. W projekcie ustawy stwierdzono, że urząd nie pełni żadnej funkcji publicznej, a jego powołaniu przyświecały jedynie interesy polityczne. Premier Peter Modzior, zapowiadając w maju likwidację instytucji, ocenił, że Urząd Ochrony Suwerenności służył interesom rosyjskim, a nie węgierskim, oraz karał wyłącznie osoby krytyczne wobec rządu Orbana. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są tu znaczące ograniczenia. Tłumaczy podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
0: To nie będzie tak, że my nagle się ustawimy jako policjanci przy szkole i będziemy sprawdzać, które dziecko ma kask, a które nie. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby edukować te dzieci, ale również dorosłych, żeby w te kaski wyposażać i żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że będzie jechało jakieś dziecko bez kasku.
27: Limit punktów karnych wynosi 24 punkty, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. A na koniec przenosimy się do Paryża, gdzie Maja Chwalińska walczy z Anną Kalińską o półfinał Rolanda Garrosa. W pierwszym secie to Rosjanka prowadzi póki co 1-0 w gemach. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 26 stopni, to na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze jednak okolice 20 stopni na plusie. W wielu miejscach będzie dziś deszczowo, a nawet burzowo.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: W studio pan profesor Maciej Jońca z Wydziału Prawa i Administracji Akademii Łomżyńskiej. Rozmawiamy o łacińskich paremiach prawniczych i ten świat sprawiedliwości, zasad, moralności, który trzyma nas jeszcze przy życiu jakoś. Mhm. Aczkolwiek czasami ten świat nas trzyma, czasami musimy się sami podtrzymać. Jak na przykład pewien poseł, którego wyniesiono z samolotu, o własnych siłach nie był w stanie się wydobyć, przekonywał opinię publiczną, że to jakaś kontuzja ortopedyczna. Potem okazało się, że w nowej wersji, że to jest zmieszanie alkoholu z lekami, przełożyły się na taki stan. No i teraz człowiek, który czyta paremię, jest zafascynowany ideami czystości, prawości, sprawiedliwości. Myśli sobie, coś mi się tu nie zgadza.
26: No, ale on już otrzymał swoją karę, już został wychłostany publicznie. Poza tym ja nie wyobrażam sobie podobnej sytuacji w relacjach prywatnych. A nasza kultura prawna to jest kultura prawa prywatnego jednak. Polityka to jest jedno, ona zawsze wygląda podobnie na przestrzeni wieków. To są ciągle te same sztuczki, te same manipulacje, te same kłamstwa wtedy, kiedy się złapie kogoś za rękę. No ale w relacjach prywatnych nie ma żadnej dyskusji. Ja mam nadzieję, że pan poseł już się dobrze czuje i już nie będzie powtarzał tego rodzaju mieszanek. Nie są dla niego dobre.
25: Tak, no ale jednak jakieś zgorszenie. Za każdym razem, kiedy osoby z elit są w takich sytuacjach nieoczywistych, no to wydaje mi się, że takie sytuacje jednak się zgorszenie, bo ludzie, którzy właśnie wierzą w to, że dobro jest nadrzędną ideą przyświecającą prawnikom, sędziom, politykom.
26: Powiem o sobie.
25: Proszę powiedzieć o sobie. Jak to u pana jest?
26: U mnie jest tak, że ja bardzo chciałbym ten sitcom do końca zawsze obejrzeć. To znaczy, tak jak na filmach hollywoodzkich albo na serialach, bohater dobry wygrywa, a złoczyńca ponosi zasłużoną karę i ta kara jest dotkliwa. Ja chciałbym to zobaczyć. No ale nie mogę tego zobaczyć. Właśnie wiara w to piekło i w jakąś karmę, jak zwał, tak zwał, ona tutaj bardzo pomaga, to nie ode mnie zależy. On już teraz został wychłostany, wyśmiany, zrobił z siebie osobę niepoważną, teraz próbuje to prostować i basta. Jakie będą dalsze tego konsekwencje, nie wiem.
25: Ale proszę zobaczyć, że idea piekła i nieba jest demoralizująca, dlatego że ona odsuwa konsekwencje naszych działań do jakiegoś momentu, który jest dla nas mało interesujący. Czyli nie musi pan
26: Ale ja mówiłem, że możemy tej kary doświadczyć również tu i teraz.
25: Ale
26: że...
25: to taka, tak przenośnie. Proszę zobaczyć, nie musi pan starać się o to, żeby żyć właściwie teraz, bo na przykład według doktryny chrześcijańskiej może pan się nawrócić za 5-12 w ostatnim momencie i wtedy pan trafi do nieba. Tak? Czyli do jakiejś przestrzeni, co do której nie mamy wiedzy ani dostępu. Czyli odpowiedzialność za potencjalne dobre albo złe uczynki zostanie przeniesiona do jakiegoś czasu, który każdy ma w nosie.
26: Ale satysfakcja z tego zachowania i z tego niemoralnego życia, o którym pan mówi, ona dotyka albo jest dana naprawdę bardzo wąskiemu procentowi populacji ludzkiej. Bo każdy normalny człowiek jednak myślę, że odczuwa, że coś jest nie tak i że to go zjada od środka, że to go koroduje.
25: Naprawdę? Zna pan takie osoby, które coś zjada od środka?
26: Tak, ja.
25: Co pana zjada?
26: Nie, no to...
25: Chce pan się wyspowiadać dzisiaj w prawie?
26: Dzisiaj...
25: Środa.
26: Nie, już jestem...
25: Ale pierwsza środa miesiąca.
26: Już jestem, już jestem rozliczony. Już jestem rozliczony. Wszystkie różne jakieś takie głupie kiwki i sztuczki, których dopuszczałem się mniejsze, większe, one potem do mnie wróciły i walnęły mnie tak jak bumerang. I już tego nie robię. Może na wszystkich to nie działa, ale rozmawialiśmy na temat ulubionej paremii. Oktawian August wspomniany miał takie ulubione różne powiedzonka, na przykład mówił spiesz się powoli, festina lente, ale mówił również respice finem, czyli wyglądaj końca. Zastanów się na samym końcu, jak ty na tym wszystkim wyjdziesz.
25: Fit agis prudente ragasset respice finem.
26: Dokładnie. Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i wyglądaj końca.
25: No, ale właśnie, wyglądanie końca, czyli czek, rachunek przyjdzie na końcu.
26: Tak. Tak, taki...
25: Proszę zobaczyć, kiedy pan opowiadał o rzeczach, jak rozumiem, których pan żałuje i z którymi się pan zmierzył i postanowił już ich więcej nie czynić, no to jest to taki proces polegający na tym, że dochodzimy do jakiegoś momentu, mówimy, okej, dobra, to tego żałuję, już tak nie będę, teraz zaczynam nową ścieżkę. No ale jeszcze są osoby, sytuacje, które były ofiarami naszych poprzednich zachowań. Więc pytanie brzmi, czy taka deklaracja albo konstatacja jest wystarczająca?
26: No, to musiałyby się wypowiedzieć i te osoby, i też decyzja indywidualna zainteresowanego.
25: Ale z elementem zadośćuczynienia?
26: Jest potrzebne, wydaje mi się. Ale żebyśmy za daleko nie odjechali od prawa. Bez nazwisk. Bez nazwisk.
25: Inicjały wystarczą.
26: Nie, bez nazwisk. Ale proszę mi wierzyć, że z moich znajomych, z osób, z którymi rozmawiałem, może nie jesteśmy w jakichś super, hiper dobrych relacjach i które skorzystały z tych możliwości, które się otwarły, powiedzmy tam lat temu 10 i na przestrzeni tego czasu, a to było takie okienko o zbliżonym charakterze do tego, co się działo w latach 44, 45, 46, 47, dlatego Norman Davis mówił o bolszewikach, wydaje mi się. Więc ja nie widzę tam ludzi zadowolonych i szczęśliwych. To jest bardzo uproszczone myślenie. A pójdzie, odbębni swoje, będzie brał emeryturę i będzie się wszystkim śmiał w twarz. Ja nie widzę, żeby oni się śmiali.
25: Czyli mówi pan o jakichś osobach, które postępowały nieetycznie? Nie zostały ukarane?
26: I wiedziały o tym również. I wiedziały o tym również, że to nie jest dobra droga. Że to nie jest
25: gryzie?
26: Tak, myślę, że tak. Trochę ostracyzm boli, też ten sąd historii, który się klaruje bardzo szybko, też wydaje mi się, że ma jakieś oddziaływanie.
25: Ostracyzm boli, jeżeli on działa w taki sposób, że jest się samym albo w małym gronie, ale proszę zobaczyć, że im większa liczba osób postępuje nieetycznie, tym nie ma ostracyzmu, bo po prostu przechodzimy z jednej grupy do drugiej, przechodzimy z grupy osób, które uważają, że takie postępowanie jest etyczne, a takie nie, do grupy, która ma odwrotnie.
26: Panie redaktorze, zastanawiam się, czy to, co powiem za moment, zostanie odebrane w sposób właściwy. Jest jeszcze inny świat poza Warszawą. Jest jeszcze inny świat poza warszawskim półświatkiem politycznym, towarzyskim, socjalnym, gdzie być może inne kanony, inne standardy obowiązują. Ostatnim razem, kiedy rozmawialiśmy, pytał pan, co tam w Łomży, czy co tam w ogóle w mniejszych miejscowościach się dzieje. No, są plusy i minusy, ale wiele rzeczy wygląda naprawdę zupełnie inaczej.
25: Pytanie brzmi, o czym rozmawiamy, kiedy na przykład była taka fala deklaracji różnych samorządów dotyczących na przykład osób LGBT, no to okazało się, że człowiek nie jest człowiekowi człowiekiem, tylko człowiek jest człowiekowi ideologią. I mam wrażenie, że to nie duże miasta w Polsce te deklaracje składały, tylko właśnie mniejsze miejscowości.
26: Mój przyjaciel zeznawał wówczas w sądzie. W Lublinie jeszcze wtedy byłem i obok niego stały panie z transparentami chronić polską rodzinę, LGBT to tamto, siamto. A kiedy to się wszystko skończyło, to jedna przyszła, pogłaskała go po plecach i powiedziała, może taksówkę panu zamówić. I to był wszystko cyrk, to było wszystko na pokaz. Przecież też w tych społecznościach są takie osoby, przecież też każdy wie doskonale, jak to wygląda. I
25: to był wszystko cyrk i na pokaz, ale nie dla tej osoby, która była przedmiotem hejtu.
26: Na pewno tak.
25: No to gdzie jest ta inna moralność poza Warszawą?
26: Na pewno tak. No to mnie pan złapał rzeczywiście. Ale respice finem, wyglądaj końca, powolutku.
25: No właśnie, to jest takie bezpieczne. Czyli żadnej odpowiedzialności dziś. Będziemy się martwić na emeryturze, czekać na ostracyzm albo na niebo lub piekło.
26: Ale to są takie zagadnienia światopoglądowe. Ja nie spotkałem się w tych miejscach, w których byłem, z jakimiś atakami fizycznymi, z jakimiś atakami werbalnymi, otwartymi. No, wszędzie są hejterzy oczywiście, wszędzie są ci tchórze, którzy za nikami się chowają i piszą te straszne rzeczy. Chyba jest troszkę lepiej, wydaje mi się. No jasne, że jak się będziemy licytować, gdzie jest gorzej, to wpadniemy w jakiś korkociąg.
25: Myślę, że to nie chodzi o to, gdzie jest gorzej, tylko pytanie brzmi, z jaką łatwością dzisiaj te nawet mini burze się pojawiają. Tak? Wystarczy coś źle powiedzieć, nie tak jak jakaś grupa sądzi, że jest, i od razu atak. To taki atak najwyższy, tak, że już właściwie osobę należy odsądzić od czci i wiary, wyrzucić z pracy, wypędzić z Polski najlepiej.
26: Ale to wielu środowiskom da się takie zachowanie zarzucić. No bo jeżeli z przekonań czynimy jakąś religię albo jakąś dogmatyczną doktrynę, taką, w którą zaczynamy fanatycznie wierzyć, z jakiejś grupy przekonań, jeżeli tworzy się sekta, no to każdy heretyk będzie musiał się liczyć z tym, że w pewnym momencie nastąpi atak.
25: No dobra, i wtedy okazuje się, że paremie prawnicze i nie tylko świetnie wyglądają, ale na kartach książki, jakichś rozmowach radiowych, a jednak ten świat, w którym funkcjonujemy, wygląda zupełnie inaczej.
26: Nie, myślę, że nie. Co nas definiuje? No definiują nas pewne kanony wartości. My wiemy przecież wszyscy, co jest dobre, a co jest złe. Te paremie łacińskie mają służyć nam tylko w chwilach może słabości, albo w chwilach nie tylko słabości, pomocą. To jest taka proteza, to jest taki kijek, którym się możemy podeprzeć. Albo możemy jakoś podnieść wartość tej naszej argumentacji ewentualnie. To nie one rozstrzygają. To jest moja decyzja. Koniec końców.
25: No i pytanie zaraz brzmi, czy ta moja decyzja sprawia, że zmieniam coś tu i teraz? Naprawiam?
26: O, mam nadzieję, że tak.
25: Czy czekam na koniec, żeby dostać ostateczny rachunek i wtedy czekam na to mityczne niebo albo piekło?
26: O, jak się cieszę, że pan zadał to pytanie, bo znam odpowiedź na nie.
25: No.
26: Tu i teraz.
25: Tak?
26: Tak.
25: Dobrze. Czyli pogodził się pan już ze swoją przeszłością?
26: Tak.
25: Naprawił pan krzywdy?
26: Nie mnie o tym sądzić, ale
25: no
26: już...
25: trochę panu też.
26: Staram się.
25: Dobrze. I czeka na pana niebo czy piekło?
26: Zobaczymy. I mam nadzieję.

0: o nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto?
1: Wybitny kompozytor muzyki filmowej Krzysztof Komeda doczekał się swojego festiwalu, doczekał się już spory czas temu, ale zawsze to wydarzenie wzbudza emocje. Grand Prix Komeda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim od 8 do 13 czerwca. W Kulturze Osobistej o Krzysztofie Komedzie, o jego muzyce i też o muzyce filmowej w ogóle z Łukaszem Maciejewskim porozmawiam. Łukasz jest dyrektorem artystycznym festiwalu. Czekamy na Państwa tuż po informacjach o 11.40 w Kulturze Osobistej.
0: Serdecznie zapraszam na tę rozmowę i informacje o 11.40.
2: Autopromocja.
3: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
4: Po prostu nie mógł się doczekać.
3: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
4: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
3: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
4: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
15: Widaron.
14: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
15: Widaron.
14: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
15: Widaron.
14: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
15: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
16: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Śmigłowiec brytyjskiej marynarki

0: jednostki wojennej Royal Navy rozbił się na polu w hrabstwie Devon w południowo-zachodniej Anglii, podała miejscowa policja. Na razie nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Oakhampton w środkowej części hrabstwa. Jak informują lokalne służby, sytuacja jest rozwojowa i szczegóły na razie nie są znane. Alpejscy ratownicy sprowadzili na ziemię dwóch polskich alpinistów, którzy utknęli w masywie Mont Blanc. Jeden z naszych rodaków został wczoraj po południu trafiony piorunem i z tego powodu nie mogli oni kontynuować wspinaczki. Alpiniści utknęli na wysokości około 4000 metrów nad poziomem morza. Z powodu złych warunków pogodowych śmigłowiec ratunkowy nie mógł od razu po nich przylecieć. Wieczorem piesza ekipa ratowników dotarła do dwóch alpinistów, którym udało się zejść na niższą wysokość. Stamtąd rozpoczęła się faza zejścia w kierunku schroniska Torino, gdzie dotarli z Polakami około północy. Obaj Polacy są już pod opieką lekarzy. Kąpielisko na krakowskim Zakrzówku zostało zamknięte zaledwie kilka godzin po inauguracji sezonu. W jednej z niecek basenowych pojawiła się nieznana substancja. Wstępne badania wykazały obecność związku przypominającego środki do odrdzewiania i odkamieniania. Trwa wyjaśnianie, jaka substancja dokładnie znalazła się w wodzie. Możliwe są różne przyczyny i nie można również wykluczyć udziału osób trzecich. Najważniejsze jest ustalenie, co się wydarzyło i co to za substancja. Mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
1: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
0: Na razie nie wiadomo, czy kąpielisko będzie gotowe na długi weekend. I jeszcze odrobina sportu. Zaglądamy na paryskie korty, gdzie Maja Chwalińska walczy o półfinał Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka odrobiła straty i wyszła na prowadzenie. W pierwszym secie prowadzi z Anną Kalińską 5-1 w gemach. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę. Na termometrach zobaczymy dziś od 20 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze sporo chmur, opady deszczu, a miejscami również burze. Więcej przejaśnień jedynie na północnym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Grand Prix Komeda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy, zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie, z którego słynie Ostrów Wielkopolski, odbędzie się od 8 do 13 czerwca. Dyrektor artystyczny festiwalu Łukasz Maciejewski jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Witaj, Łukaszu.
4: Dzień dobry, witam Ciebie, Marto, witam Państwa.
3: Myślisz, że w Ostrowie Wielkopolskim wiedzą o Krzysztofie Komedzie najwięcej?
4: Myślę, że są bardzo dumni z Krzysztofa Komedy. Co prawda kilka miast mogłoby aspirować do tytułu miasta Krzysztofa Komedy, ale Ostrów Wielkopolski robi to chyba w sposób najpełniejszy, bo musicie Państwo wiedzieć, że poza rozmaitymi imprezami towarzyszącymi festiwalowi Grand Prix Komeda, to miasto żyje Krzysztofem Komedą. Od dworca jest wspaniały mural, poprzez hotel Komeda. Każde z miejsc kojarzy się z Komedą i to mówię dlatego i to podkreślam, bo chodzi również poza kontekstem festiwalu o politykę miasta. Jeśli miasto stawia na kulturę, a tak jest w Ostrowie Wielkopolskim, to mój wielki szacunek jako człowieka kultury, bo władze Ostrowa wiedzą, że to działa i logo marka Krzysztofa Komedy po prostu działa.
3: Jeżeli to logo działa, to jestem ciekawa, kogo przede wszystkim twórczość Krzysztofa Komedy przyciąga na festiwal przede wszystkim.
4: No to jest festiwal dedykowany kompozytorom muzyki filmowej z Polski, polskim kompozytorom muzyki filmowej, którzy oczywiście po pierwsze na hasło Komeda, a po drugie już jednak na hasło tego festiwalu, który jest marką. Znowu abstrahuję od tego, że to jest naprawdę cenna nagroda, 30 tysięcy złotych. Abstrahuję od tego, że można spotkać się z widzami, spotkać się z branżą. To jest to takie miejsce, niezależnie od tego, jak wspaniałą imprezą jest chociażby Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, to jednak tutaj grupujemy się wśród polskich kompozytorów. Filmy fabularne, musimy to zawęzić, ponieważ gdybyśmy chcieli jeszcze dotknąć dokumenty i seriale, to by zrobiło się bardzo wiele takich segmentów, ale pytanie na przykład corocznej debaty towarzyszącej festiwalowi brzmi, czym jest nagroda festiwalu Grand Prix Comeda. I laureaci tej nagrody no, jednoznacznie odpowiadają, że to jest coś niezmiernie ważnego dla nich i sam kasus bycia laureatem nagrody Krzysztofa Comedy znaczy bardzo wiele.
3: No właśnie, osią festiwalu jest konkurs Grand Prix Comeda na najlepszą muzykę w polskim filmie fabularnym. Spora jest konkurencja, jeśli chodzi o dokonania w tej materii w ostatnim czasie?
4: No, my wybieramy creme de la creme. Ja nie uważam, szczerze mówiąc, żeby to były jakieś fascynujące lata dla polskiej muzyki filmowej, ale zawsze udaje się wybrać tych 6 czy 7 tytułów konkursowych, które są brylantami, czyli naprawdę muzyka filmowa jest znakomita. Właściwie wszyscy nominowani będą w Ostrowie. Może szybciutko je, Marto, wymienię, dobrze? Oczywiście. Żeby oddać honor nominowanym, bo już ta sama nominacja jest bardzo ważna. Mary Komasa, Antoni Komasa, Łazarkiewicz, Franz Kafka, Wojciech Urbański, Ministranci, Katarzyna Gawlik, Jerzy Rogiewicz, Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, Stiz 83, Trzy miłości, Hania Rani, Wartość sentymentalna, Daniel Blum, Zamach na papieża i Tomasz Gąsowski, Zapiski śmiertelnika. To jest ta jedna noga, czyli konkurs, a druga odnoga, Grand Prix Comeda, równoległa, równoznaczna, to jest nagroda za całokształt twórczości, docenienie wartości, jaką zawsze w polskim kinie była muzyka filmowa. No i jesteśmy dumni, że po Janie P. Kaczmarku, po Zygmuncie Koniecznym, po Janie Kantym Pawluśkiewiczu czy Andrzeju Korzyńskim w tym roku tę nagrodę odbierze maestro Jerzy Maksymiuk, który przecież komponował muzykę do filmów Wojciecha Jerzego Hasa. Nade wszystko pokażemy Sanatorium pod Klepsydrą, ale i pokażemy muzykę do filmu Bilet powrotny Ewy i Czesława Petelskich z genialną rolą Anny Seniuk, która będzie gościnią festiwalu, obok między innymi na przykład Jana Englerta, Skrzyżowanie Dominiki Pańków. Więc tych elementów towarzyszących samemu konkursowi jest naprawdę sporo i o wielu można by opowiadać. Wspomniałam o Zygmuncie Koniecznym, będą piosenki polne, Jan Jakub-Kolski, tegoroczny członek jury, Grażyna Błęcka-Kolska śpiewająca w takim unikatowym zupełnie programie filmowym, który w reżyserii Jana Jakub Kuba Kolskiego z muzyką Zygmunta Koniecznego.
3: To będą piosenki polne i okoliczne, tak. Recital, film muzyczny.
4: Tak, tak, ale mało znany, więc cieszymy się.
3: Podczas wydarzenia pokazywane są także filmy z muzyką patrona festiwalu, czyli z muzyką Krzysztofa Comedy. To taka retrospekcja coroczna.
4: Coroczny element, bez którego sobie nie wyobrażamy tej imprezy. Zawsze staramy się coś ciekawego jeszcze odnaleźć w tej filmografii, w tym krótkim życiorysie najwybitniejszego polskiego kompozytora, muzyki filmowej, a może i w ogóle jazzmana, jednego z najwybitniejszych. I w tym roku pokażemy na takim tarasie festiwalowym Nóż w wodzie, czyli klasyk, ale nicujemy to pokazem mało znanego filmu z Barbarą Brylską w głównej roli. To jest Kraksa Edwarda Etlera. O tyle jest to ciekawy krótkometrażowy film, że ta muzyka znakomita wypełnia ekran w 100%. To jest właściwie krótkometrażowy film muzyczny po rekonstrukcji cyfrowej, więc w świetnej wersji wytwórnia filmowa we Wrocławiu to zapewnia. I mamy też film Comeda osobisty w reżyserii Igora Mertyna. Tomasz Lach, pasierb Comedy, przewodniczący jury, człowiek, który właściwie życie swoje zawodowe, artystyczne w dużym stopniu oddał ojczymowi, Krzysztofowi syn Zofii Trzcińskiej. I to jest opowieść o jego życiu transkrybowana twórczością Krzysztofa Comedy, fascynująca. To będzie nasz film otwarcia właśnie, Kraksa oraz Comeda osobisty Igora Mertyna i spotkanie z twórcami.
3: Oczywiście Grand Prix Comeda to muzyka, to filmy, ale także są wydarzenia towarzyszące, tak zwane okołofilmowe. Co roku też w Ostrowie Wielkopolskim wystawa, tym razem Comeda, muzyka i film. To będzie wystawa plakatów ze zbiorów kolekcjonera Krzysztofa Dydo. Podobno wspaniała.
4: Tak, wspaniała, bo tam mamy unikaty, co będą oryginalne plakaty Polskiej Szkoły Plakatów. Waldemar Świeży, Roman Cieślewicz, Jan Lenica. Udało się zgromadzić unikatową kolekcję. Maria Szelong, dyrektorka organizacyjna Grand Prix Comeda, właśnie dba zawsze o tym, żeby te wystawy czy te wernisaże były na najwyższym poziomie. Podobnie zresztą jak koncerty, bo o tym chyba nie wspominaliśmy, a zawsze nieodmiennie, no skoro to jest Festiwal Muzyki Filmowej, to dbamy o to, żeby koncerty były wydarzeniami. Na finał Agazarian, czyli członkini jury tegorocznego również. O kilku członkach jury wspomniałem, ale będzie Marcin Januszkiewicz, jeden z najlepiej śpiewających dzisiaj aktorów, czy wspaniała Marta Żmuda-Trzebiatowska, wybitna aktorka. Ale Agazarian też zaśpiewa i to będzie śpiewała w koncercie finałowym utwory Komedy, a w pierwszym dniu festiwalu Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Macio Moretti, muzyka filmowa, przede wszystkim z filmów Wojciecha Smarzowskiego. Więc jak Państwo słyszycie, no to będzie wszystko naprawdę, podejrzewam, nie tylko na najwyższym poziomie, ale to będzie też duże przeżycie artystyczne.
3: A kiedy ty tak osobiście, jako dyrektor artystyczny festiwalu, ale też jako człowiek kultury, sztuki, człowiek wrażliwy myśli, Krzysztof Komeda, to co mu przychodzi na myśl od razu jest najważniejsze?
4: W moim przekonaniu, kiedy słyszę właśnie Krzysztof Komeda, to mam poczucie, że jestem na jakiejś chmurce, u Pana Boga jest mi wygodnie. To znaczy, że to jest taki dar talentu i taka wizja nieprawdopodobna. I jednocześnie coś, co się rzadko zdarza, co się właściwie nigdy nie zdarza, że ta muzyka przecież bardzo wyrafinowana, ona jest komunikatywna. I nie myślę tylko o kołysance dziecka Rozmary i czy takich evergreenach komedowych, ale na przykład o tym filmie Kraksa, który w tym roku pokażemy. To oglądając ten krótkometrażowy film, który powstał gdzieś tam przy okazji innych ważniejszych projektów, ja mam poczucie, że dzisiaj żadna ze ścieżek dźwiękowych, a są fantastyczne, nie dorównuje temu wybuchowi talentu Krzysztofa Komedy i jego zespołów, i jego muzyków, bo pamiętajmy, w zeszłym roku Urszula Dudziak o tym opowiadała. Tam był Stańko, tam był Urbaniak. Właściwie cała historia polskiego jazzu, tych najwspanialszych nazwisk polskiego jazzu, szczęśliwie jeszcze trochę z nami tych artystów z nami jest, to są właśnie akompaniatorzy i towarzysze Krzysztofa Komedy. I w tym wszystkim ten człowiek, który właściwie był człowiekiem bez właściwości, trochę autystyczny, trochę wycofany, pisała świetnie o tym Magda Grzebałkowska w jego biografii, który przemawiał do nas nutami i tam dźwiękami i tam była ta cała jego osobowość. Więc ta chmurka Pana Boga, tak bym to określił, i świeci słońce.
3: Łukaszu, no ja inaczej chyba nie można skończyć tej rozmowy. Bardzo ci dziękuję. Grand Prix Komeda, festiwal filmowy imienia Krzysztofa Komedy już od 8 do 13 czerwca. W tym roku jakoś czas ten letni jakoś bardzo szybko pędzi. W Ostrowie Wielkopolskim się odbędzie oczywiście. Łukasz Maciejowski jako dyrektor artystyczny festiwalu i cała ekipa czekają na Państwa. Oczywiście.
4: Bardzo czekamy. I na Ciebie również, i na Państwa, na słuchaczy TOK FM. Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
5: Dzięki, to była Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista, a za 5,5 minuty startuje TOK 360 i myślę, że nie obejdzie się też bez emocji sportowych.
6: Tak, te emocje było słychać już na korytarzu, zanim weszliśmy na antenę, głównie
5: to były moje
6: z twojego
5: emocje.
6: Gardła, tak.
5: Tak,
6: to
5: bo ja jak oglądam takie dyscypliny, sporty, na których się nie znam, albo wydają mi się mało ekscytujące, to...
6: Wtedy emocjujesz się wyjątkowo.
5: Nie, to wtedy patrzę, kto wygrywa i wtedy jak ktoś wygrywa, to zaczynam kibicować tej osobie, która przegrywa. Tym na razie przegrywa Anna, ale czuję, że pokona tę drugą.
6: Maję Chwalińską.
5: O właśnie, tak.
6: Polską dokładnie. Zawodniczkę, która w tym momencie wygrywa w pierwszym secie 5-3. Oczywiście, kiedy ten mecz się zakończy, niezależnie od jego wyniku, będziemy łączyć się z Przemysławem Pozowskim, który jest na kortach Rolanda Garrosa i który z Mają Chwalińską wielokrotnie już rozmawiał w ostatnich dniach.
5: Nikt za mną nie rozmawia.
6: Pewnie są ludzie, którzy rozmawiają z Anną, ale z Mają Chwalińską Przemkowi porozumieć się łatwiej. Poza tym wciąż jest to polska zawodniczka.
5: Czy możesz dowiedzieć się, dlaczego zawodniczki, bo nie wiem, czy zawodnicy, bo nie oglądam jakoś dużo tenisa, bandażują sobie uda?
6: czy Maja Chwalińska ten bandaż miała regularnie, tak. Ale nie
5: Maja
6: wiem dlaczego.
5: Maja Chwalińska ma chyba dwa, jeden na jednej na lewym udzie i trochę chyba coś na prawym.
6: Czekam, już sobie Anna otwieram kajecik i dopisuję do pytań do Przemka.
5: Bo tu mamy różne teorie. Zastanawialiśmy się, czy to są takie przecierki, jak masz piłki, no ale przecież chyba, nie wiem. To jest bardzo ciekawe, dlaczego to się dzieje.
6: Mnie zainteresowało. Byłem nastolatkiem kilka lat trenowałem tenisa, nigdy sobie nic nie bandażowałem. Ja też, ale to też nigdy nie byłem w Paryżu.
5: A też nie miałem takich fajnych butów.
6: Tak.
5: Albo rakiet.
6: Tok 360 w południe. Oprócz Maji Chwalińskiej będziemy rozmawiać także o zmianach w przepisach o ruchu drogowym. Będziemy rozmawiać o sytuacji też, ale również mandaty, o tym wskołowanych u Krzysztofa Woźniaka. Będziemy rozmawiać także o tym, jak wygląda sytuacja Litwy, gdzie właśnie wyjeżdża 1000 żołnierzy amerykańskich, a kiedy przyjadą nowi, nie wiadomo. I podsumujemy sobie też historię Orderu Orła Białego od początku XVIII wieku. Kto ten Order Orła Białego dostawał? Cała masa carów. Ile razy ten Order Orła Białego został odebrany? Raz. I potem znowu wrócił do odznaczonego. No i też jaka nauka płynie z tego, komu ten Order Orła Białego był na przestrzeni konkretnych wieków przyznawany. Być może będzie też trochę czasu na to, żeby powiedzieć o tym, jak ta pogoda przed długim weekendem. Oraz zwrócić uwagę na sytuację na drogach, bo nie dość, że na pewno zaroi się dzisiaj od samochodów i policjantów, którzy będą ich sprawdzali, to jeszcze na wylotówkach z Krakowa, na wylotówkach z Krakowa będą protesty, więc to może utrudnić drogę tym, którzy wybierają się w górę na przykład.
5: Z tego co pamiętam, to będzie pochmurnie, tak? Brak słońca? Czy coś się zmieniło?
6: Nie wiem.
5: Dowiemy się za 3 minuty dokładnie.
6: Tak jest.
5: Na razie nie wiem, jaka jest pogoda, ale już za 3 minuty wszystko stanie się jasne.
6: Nie możemy ujawniać przed czasem.
5: Nie możemy.
6: Nie.
5: Także jeżeli ktoś ma aplikację, proszę nie zerkać, nie sięgać, za 2,5 minuty wszystko stanie się jasne. Tok 360 w samo południe o godzinie 12. Jutro dzień wolny, ale nie dla wszystkich. Niektórzy pracują. Na przykład pracujesz jutro?
6: Nie.
5: A ja pracuję. To ty chciałem powiedzieć. Zapraszam na poranek Tok FM, ale nie świąteczny, tylko święty.
6: Dobrze.
5: Jutro wyjaśnię dlaczego. Też nie chcę zawczasu się wystrzelać. Zapraszam na poranek jutro o 8:00 oraz na Tok 360 za 2 minuty samo południe.
7: Można fajne rzeczy patrzeć normalnie w sklepie, gdzie
8: można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy.
9: Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody. I kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
10: Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
11: Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Środa, 3 czerwca, minęło południe. Maja Kwalińska walczy o półfinał French Open i na razie w tej walce idzie jej nieco lepiej od Anny Kalińskiej.
16: Mocno zmieniają się przepisy o ruchu drogowym. Młodzi muszą jeździć w kaskach, a dorośli będą surowiej rozliczani ze szczególnie niebezpiecznych wykroczeń.
6: Kolejny dzień i kolejne komentarze w sprawie Wołodymyra Zełenskiego i jego orderu Orła Białego. Więcej z Sejmu za chwilę.
16: Trudny może być początek długiego weekendu dla tych, którzy wybierają się w Tatry albo wyjeżdżają z Krakowa. Przeciwnicy budowy S7 ogłosili, że będą blokować wylotówki.
6: To jest TOK 360 w południe.
16: Tamara Pawlik-Lipska.
6: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Maja Kwalińska walczy o awans do półfinału turnieju Rolanda Garrosa i przeciwniczką jest Rosjanka Anna Kalińska.
16: W pierwszym secie Kwalińska wciąż wygrywa. Było już 5-1 dla Polki, ale Rosjanka odrobiła nieco stratę. W tej chwili jest 5-4.
6: Polscy politycy liczą, że Wołodymyr Zełenski się zreflektuje, przeprosi i tym samym sprawa odebrania mu najwyższego polskiego odznaczenia, czyli Orderu Orła Białego, zostanie zamknięta.
16: W poniedziałek ma się zebrać kapituła orderu i zaopiniować wniosek Karola Nawrockiego dotyczący ukraińskiego prezydenta, którego decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek sił specjalnych, wzburzyła polską opinię publiczną.
6: Politycy różnią się jednak, jeśli chodzi o ocenę reakcji Karola Nawrockiego na to, co zrobił Wołodymyr Zełenski. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co dokładnie na ten temat mówią.
17: Marszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty w dzisiejszym poranku TOK FM-u Tomasza Sekielskiego zaczął od jednoznacznej krytyki decyzji ukraińskiego prezydenta, ale jednocześnie zauważył, że sprawa nadania imienia bohaterów UPA odpowiedzialnej za rzeź wołyńską nie może przesłonić teraźniejszości, tego co się dzieje teraz w i wokół Ukrainy walczącej z putinowską Rosją. Dlatego marszałek Czarzasty mówi o dystansie.
18: Przede wszystkim dystans. Ja tylko przypomnę, to są rzeczy nieporównywalne, ale przypomnę. Schröder ma order Orła Białego. Schröder jest ortodoksyjny zwolennikiem Putina. Nie znam stanowiska pana Nawrockiego w tej sprawie i nie zajmuję się tą sprawą. Z rzeczy historycznych, to jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
19: O historii musimy mówić prawdę i wymagać od Ukraińców prawdę, ale dzisiaj dla nas najważniejsze jest życie i bezpieczeństwo ludzi dzisiaj żyjących, Polaków. I wszystko to, co robimy wobec Ukrainy, to ma być przede wszystkim kierowane naszym dobrem i bezpieczeństwem dzisiaj. Bezpieczeństwo Polski i to, żeby nie było w Polsce wojny. Wojna jest dzisiaj najwyższym i najważniejszym dobrem. I to jest ponad wszystko.
17: To już nasza kolejna gościni, ministra funduszy, a kiedyś ambasadorka Polski w Moskwie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która apeluje o studzenie emocji, zarówno jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, jak i Zełenskiego.
6: A co o odebraniu orderu mówią politycy prawicy?
17: Pytałem o to posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, który przekonuje, że w tym momencie wszystko zależy od Wołodymyra Zełenskiego.
20: Być może zdarzy się jeszcze coś po stronie ukraińskiej. Tego nie wiem, jakie tam są na nastroje. No, to powinien być silny sygnał dla Ukraińców, że naprawdę, no, Polska mówi stanowcze dość. Co więcej, wie pan, no, odnoszę wrażenie, ja nie wiem, no, znam historię i wiem, jakie są motywacje, żeby tych banderowców robić bohaterami, no, ale przecież przypominam, że jak Putin rozpoczynał atak na Ukrainę, no to myślą przewodnią tego uzasadnienia była denazyfikacja Ukrainy.
17: Dlatego poseł Prawa i Sprawiedliwości uważa, że jedynym, co może wstrzymać decyzję Karola Nawrockiego o odebraniu orderu, będzie przeproszenie Polaków i cofnięcie nadania imienia UPA jednostce przez Wołodymyra Zełenskiego.
16: A to był Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Nie ma takiej możliwości, aby pieniądze z SAFE trafiły do Ukrainy, mówiła w poranku TOK FM pełnomocniczka rządu do spraw tego programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
16: Jak tłumaczyła w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, zabraniają tego przepisy. Ewentualne przekazanie sprzętu ukraińskim siłom jest decyzją wojskowych, a polska strona będzie chciała wykorzystać ukraińską technologię dronową.
21: Nie ma możliwości transferów finansowych, to po pierwsze. Po drugie, jedyne co z Ukrainą nas interesuje, to pozyskanie od nich technologii dronowej, tak żebyśmy u siebie produkowali na własne potrzeby. Wszystko, co zakontraktowaliśmy, idzie na potrzeby polskiego wojska.
22: A jak później polskie wojsko da Ukraińcom?
21: Ja dzisiaj nie widzę takiej przestrzeni, ale to też nie są moje decyzje.
6: Sejmowa opozycja zarzucała, że program SAFE może być sposobem na finansowanie wojny w Ukrainie.
16: Jedna osoba nie żyje, a kilka jest rannych. Po ataku Iranu na Kuwejt przekazały tamtejsze władze. Z powodu uderzenia zamknięto międzynarodowe lotnisko.
6: Teheran zaatakował też Bahrajn. Swoje operacje wymierzone w Iran przeprowadzili również Amerykanie.
16: Równocześnie deklarują, że w każdym momencie może dojść do przełomu w rozmowach z Irańczykami. Tomas Orchowski.
0: Sekretarz stanu USA Marco Rubio twierdzi, że Iran zgodził się na negocjacje w sprawie aspektów swojego programu nuklearnego, których jeszcze miesiąc temu nie chciał omawiać. Iran jest objęty sankcjami, bo wysoko wzbogaca uran przez swoją działalność nuklearną. Jeśli zrezygnuje z tych działań, złagodzenie sankcji będzie z tym związane. To amerykańska marchewka. Kijem są blokady irańskich portów i kolejne uderzenia, które trwają mimo obowiązującego zawieszenia broni. Tyle, że Irańczycy nie ulegają. Im nie zależy na czasie, tak jak Trumpowi, coraz głośniej krytykowanemu za wojnę kosztującą Amerykanów miliardy dolarów. Konfliktem coraz bardziej zirytowane są bogate kraje Zatoki Perskiej, które wojna mocno uderza po kieszeni. Powody do zadowolenia ma za to Izrael. Tamtejsze prawicowe władze parły do tego konfliktu. Przeznaczeniem tego terrorystycznego reżimu jest zniknięcie ze świata. My pomożemy w osiągnięciu tego celu. Ten reżim nie będzie nam groził bronią nuklearną i tysiącami rakiet. Mówił premier Benjamin Netanyahu, na którego Trump miał ostatnio nakrzyczeć i wyzywać od cholernych szaleńców za utrudnianie porozumienia z Iranem. Chodzi o izraelskie uderzenia na Hezbollah w Libanie. Teheran podkreśla, że przez zaprzestania działań wojennych w całym regionie nie będzie porozumienia z Waszyngtonem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
16: To prawdopodobnie ostatni dzwonek na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje.
6: Bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych.
16: Na wakacje wyloty po Europie można znaleźć sporo tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać się na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa wojna o pasażera, mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
1: Ceny biletu powinny być faktycznie już zdecydowanie większe, natomiast wciąż mamy problem z popytem. Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt ze strony pasażerów z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów w nieskończoność.
4: Ta bariera popytu, o której mówiliśmy, to jedno, ale branża lotnicza coraz głośniej zaczyna mówić o wojnie na ceny i na kierunki, jaką na naszym rynku rozpętuje największy europejski przewoźnik niskokosztowy Ryanair, no to może ta walka o pasażera też trzyma te ceny niżej?
1: Z całą pewnością ma to bardzo duże znaczenie. No mamy w tej chwili do czynienia z taką wojną cenową na kilku największych lotniskach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku, w Katowicach, gdzie mamy do czynienia po prostu z dublowaniem tych samych kierunków na taką skalę, jakiej nie widzieliśmy od wielu lat. Wygląda to jak próba wykrwawienia słabszego przewoźnika, czyli Wizera, przez Ryanaira, ponieważ Ryanair wciąż jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Takiego przewoźnika stać na to, aby mocniej schodzić z ceny, aby nawet przez jakiś czas dopłacać do połączeń kosztem rentowności, po to, aby na przykład albo wyeliminować, albo ograniczyć działalność swojego głównego konkurenta na rynku, w tym przypadku właśnie Wizera.
6: Jak dodawał ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale swoje koszty przerzucą na opłaty za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie.
16: Dzieci mają być bardziej chronione przed pornografią w internecie. Rząd chce wprowadzić nowe zasady odpowiedzialności platform.
6: Zmieni się wiele, bo to dostawcy treści będą musieli sprawdzać wiek użytkowników. Jeśli tego nie zrobią, słono zapłacą.
16: Kary za brak weryfikacji mogą sięgnąć miliona złotych, informuje nasz reporter Błażej Kulesza.
23: Przyjęte przez rząd ustawy dotyczące cyfryzacji mają jeden cel.
24: To, co jest nielegalne w świecie
3: fizycznym, tak samo powinno być nielegalne w internecie.
23: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Pierwszy kontakt z treściami pornograficznymi w internecie, który często jest przypadkowy, to dzisiaj 11 rok życia.
23: Zmiany były zapowiadane jeszcze wiosną ubiegłego roku, ale wolne tempo rządowej legislacji to efekt wciąż trwających prac nad unijnym weryfikatorem wieku. Ten ma być gotowy w grudniu.
5: Europejski portfel tożsamości, czyli taki M-obywatel.
23: Mówi dr Konrad Ciesiołkiewicz, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii.
5: To ma być to rozwiązanie włączone do M-obywatela polskiego, więc będzie to wygodne. Chodzi o to, żeby nie przetwarzać nadmiarowo danych osobowych. To po pierwsze, żeby państwo, rząd nie miał świadomości, kto z czego korzysta.
23: Samoidentyfikacja nie zdała egzaminu. Aż 44% nastolatków regularnie korzysta ze stron i platform oferujących pornografię. Stąd też konieczność zaostrzenia przepisów, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
7: W związku z tym, skoro to nie działa, trzeba wprowadzić taką regułę, która będzie działała, dlatego mechanizm ograniczenia, weryfikacji, a jednocześnie pełnej anonimizacji osoby, która za tym stoi.
23: Ustawa jednak nie wskazuje, czym jest pornografia, ani nie wskazuje skutecznych metod weryfikacji. Mówi za to o tych niewłaściwych.
5: Nie będzie skanowania twarzy, tak jak na przykład ma miejsce to w Australii. To pod tym względem my nie kopiujemy tego rodzaju rozwiązań, bo one w Unii Europejskiej są po prostu nieakceptowalne. Natomiast metody będą należały do przedsiębiorcy.
23: Projekt przewiduje wpisywanie stron z pornografią do specjalnego rejestru, a dostawcy treści, którzy nie będą się wywiązywać z nowych przepisów, zostaną zablokowani. To sądy powszechne ostatecznie ocenią, czy blokada jest uzasadniona, czy też nie. Błażej Kulesza, TOK FM.
16: Szpital w Lesku ma 170 milionów długu, nie ma natomiast lekarzy chętnych do pracy.
6: Po proteście w Warszawie obrońcy placówki wrócili w Bieszczady z pierwszymi obietnicami, ale żadnych konkretnych decyzji na razie nie ma.
16: Tym tematem zajął się Marcin Starzec.
8: Jak mówi mi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn, w Warszawie od wiceminister zdrowia Katarzyny Kęckiej usłyszał zapowiedzi rozwiązań ratunkowych.
24: Powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasz. Wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne.
8: Likwidacja szpitala może oznaczać koniec jedynego SOR-u na terenie, który odpowiada mniej więcej powierzchni Rzymu. Społecznicy domagają się restrukturyzacji długu i przeniesienia zobowiązań z parabanków do Banku Gospodarstwa Krajowego.
24: No ale to nie jest koniec naszych działań.
8: Kolejnym krokiem ma być spotkanie zorganizowane przez europosłankę Koalicji Obywatelskiej Elżbietę Łukaciejewską z Ministerstwem Zdrowia, NFZ-em i samorządem przy jednym stole. Z Leska Marcin Starzec, TOK FM.
16: To może być trudny początek długiego weekendu dla krakowian. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach.
6: Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. Więcej na ten temat wie nasza reporterka Katarzyna Młynarczyk.
25: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina. Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
6: Na drogach w związku z długim weekendem można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli.
16: Funkcjonariusze przypominają, że dziś weszły w życie nowe przepisy o ruchu drogowym. Między innymi nie będzie można redukować punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Agnieszka Wynarska.
26: Policjanci będą kontrolować, czy kierowcy są trzeźwi i czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
27: Tutaj prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
26: Za rażące wykroczenia nie będzie już można redukować punktów karnych.
27: Każdy kierowca, który ma punkty karne, może sobie pójść do WORD-u, odbyć szkolenie i wówczas na podstawie tego zaświadczenia z WORD-u może sobie 6 punktów karnych raz na pół roku zbić, ale nie będzie mógł zredukować tych punktów za te poszczególne, te niebezpieczne zachowania na drodze, takie jak na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
26: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
6: O czym informowała Agnieszka Wynarska.
16: A tymczasem okazuje się, że jest duże zainteresowanie wyjazdami w Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi obecnie około 80%.
6: W Szczyrku, kolejnym popularnym beskidzkim kurorcie, obserwowany jest wzrost liczby rezerwacji.
16: Osoby planujące pobyt w Beskidach w najbliższych dniach nie powinny zwlekać z rezerwacją, tym bardziej, że szykują się tam ciekawe wydarzenia, o których więcej Grzegorz Kozioł.
2: Granatowe Góry to jeden z największych festiwali literackich w kraju. Impreza, która upamiętnia wybitnego pisarza i publicystę Jerzego Pilcha, pochodzącego z Wisły. Potrwa od czwartku do niedzieli, informuje Karolina Fuchs z tamtejszego Urzędu Miasta.
9: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
2: Od piątku w kilku miejscowościach regionu odbędzie się kolejna edycja festiwalu Beskidów i Śląska Cieszyńskiego 9 Sił. Sandra Kulka z informacji turystycznej w Szczyrku informuje, że w sobotę wjazd gondolą na Skrzyczne będzie bezpłatny dla uczestników festiwalu, a na górze odbywać będą się gry terenowe oraz koncerty.
10: Ci, którzy poszukują prawdziwych przygód, zostają na noc na glampingu, gdzie w namiotach będą mogli spędzić noc. W planach jest ognisko i poczęstunek następnego dnia. Tutaj naszymi partnerami jest m.in. GOPR Beskidy, który będzie nas wspierać przy tym wydarzeniu.
2: Festiwal swoją nazwę zawdzięcza dziewięciołowi bezłodygowemu, roślinie, która jest głęboko zakorzeniona w góralskich wierzeniach i której przypisywane są magiczne właściwości. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
16: To miał być ostatni sprawdzian przed mundialem. Jest tylko mecz na otarcie łez. Wieczorem na Stadionie Narodowym polska kadra zmierzy się towarzysko z Nigerią.
6: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak będzie to też szansa na sprawdzenie nowych graczy.
11: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
16: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener wie, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
11: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
16: Początek spotkania o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
6: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa. No i jest niemalże remis Maja Chwalińska. W tym momencie z Anną Kalińską grają tiebreak w pierwszym secie i jest 3-3.
12: Autopromocja.
13: 4 czerwca 1989 roku. Święto Wolności. Wybory czerwcowe. Solidarność.
14: Solidarność kojarzy mi się z czymś takim, co odkryłem jako bardzo młody robotnik, mianowicie przyzwoitość. I ta przyzwoitość zamieniła się w solidarność, bo nie ma przyzwoitości bez tej solidarności międzyludzkiej.
13: W czwartek, 4 czerwca po 10:00. Gościem TOK FM będzie Władysław Frasyniuk. Legenda Solidarności. Zapraszam. Maciej Głogowski.
12: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
15: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
28: Castorama.
29: Teoria
28: i praktyka.
29: W teorii miała być jedna doniczka,
28: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
30: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
31: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
0: Perspi Block Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
1: Suplement diety Perspi Block Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
0: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspi Block Forte i nie martw się potem.
1: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 12.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jutro czekają nas niewielkie obniżki na stacjach paliw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekroczyć 6,52, a oleju napędowego 6,40. Siły amerykańskie próbują dyskretnie pomagać statkom w cieśninie Ormus, podała agencja Bloomberga. Przewoźnicy wyłączają transpondery i trzymają się blisko Omanu, co pozwala im uniknąć irańskich min. Jak przekazała agencja, w razie potrzeby wojsko amerykańskie udziela pomocy zagrożonym jednostkom. Sprawdzamy jeszcze, jak radzi sobie Maja Chwalińska, która walczy z Anną Kalińską o półfinał French Open. Było już 5-1 dla naszej tenisistki, ale po niewykorzystanych kilku piłkach setowych Kalińska odrobiła straty. Finalnie jednak okazało się, że Chwalińska jest zdolna do zwycięstwa i pokonała Kalińską w pierwszym secie 7-6.
6: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Gakusz. Jest z nami Leszek Wieciech, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
6: Sporo zmian wchodzi w życie, jeśli chodzi o przepisy ruchu drogowego w Polsce właśnie dzisiaj. Zmiany dotyczą punktów karnych i reguł ich wymazywania i o tym więcej Krzysztof Woźniak opowie państwu w Skołowanych po godzinie 13.40, chociaż my też zapewne o ten wątek zahaczymy. Ale najpierw ta druga działka dotycząca bezpieczeństwa, właśnie bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników dróg i pojazdów autonomicznych, takich jak hulajnogi i rowery. Do 16 roku życia, jeśli ktoś jeździ hulajnogą albo rowerem, musi mieć kask. Jak rozumiem, to jest zmiana, którego pana stowarzyszenie oczekiwało już od dłuższego czasu.
20: Tak, zdecydowanie. W ogóle jesteśmy za tym, żeby każdy, kto korzysta z tego typu urządzeń, zarówno rowerów, jak i rowerów elektrycznych, czy też hulajnóg, innych urządzeń transportu osobistego, korzystał z kasków, prawda? Bo jednak wszelkie statystyki pokazują, że kask pełni olbrzymią rolę ochronną. Tymczasem w Polsce niestety w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej liczba zarówno dzieci, jak i dorosłych stosujących kaski, korzystających z kasków jest stosunkowo niska. Około połowa dzieci poniżej 16 roku stosowało kask i około 1/4 dorosłych, także to jest zdecydowanie poniżej średniej unijnej.
6: Statystyki mówią o tym, że kask rzeczywiście przydaje się w tej sytuacji zagrożenia i pełni swoją rolę bardzo często, ale też inne statystyki mówią o tym, że ten kask coraz częściej jakby musi działać, biorąc pod uwagę, że w ciągu ostatnich lat przybyło nam hulajnóg elektrycznych, które nieumiejętnie używane stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla samych kierowców tychże pojazdów, ale także dla pieszych.
20: Tak, oczywiście. To znaczy w ogóle hulajnogi elektryczne stosowane tak, jak obecnie się je stosuje w Polsce, to jest olbrzymie zagrożenie, bo mimo, że teoretycznie mogą jeździć do 20 km na godzinę ścieżkami rowerowymi, to jednak z reguły te pojazdy, które widzimy na drogach, przynajmniej na ulicach głównych polskich miast, jeżdżą dużo, dużo szybciej, prawda? Nie ma tutaj egzekucji tego wymogu ograniczenia do 20 km na godzinę. Te blokady są łatwo zdejmowalne. Zresztą stanowią zagrożenie osoby korzystające z tych hulajnóg nie tylko dla pieszych, ale również dla samych siebie. Przecież dosłownie kilka dni temu, bodajże w Kaliszu, mieliśmy w ciągu tygodnia dwa śmiertelne wypadki, przy czym jeden z nich to właśnie zderzenie dwóch osób jadących na hulajnodze elektrycznej. A skoro mówimy o kaskach, to też warto podkreślić, że jeżdżąc na hulajnodze elektrycznej, w zasadzie powinno mieć się pełny kask, czyli zabezpieczeniem szczęki, bo takie kaski zdecydowanie pomagają w przypadku kolizji czy w wypadku na hulajnodze elektrycznej. I też cieszy mnie to, że przynajmniej na ulicach Warszawy widać coraz więcej młodych osób właśnie z tego typu kaskami, solidnymi, porządnymi kaskami chroniącymi całą głowę, nie tylko górną część.
6: No to jest już wybór osoby, która ten kask kupuje, dlatego że nie ma takiego obowiązku, żeby nosić kask pełny, ale właśnie jeśli chodzi o egzekucję tego obowiązku, co się wydarzy, kiedy na przykład policjant zauważy, że jakiś młody człowiek na rowerze tego kasku nie ma?
20: Zasadniczo rodzice bądź opiekunowie takiego młodego człowieka zapłacą mandat w wysokości 100 zł. Czy zapłacą, tego nie wiem, dlatego, bo oczywiście głównym problemem w Polsce, i to nie tylko w odniesieniu do rowerów czy hulajnóg elektrycznych, jest niska egzekucja prawa. Skąd się to bierze? Bierze się to stąd, że niestety w Polsce tego typu kwestiami zajmują się tylko policjanci służby ruchu drogowego, których jak wiadomo jest mało i którzy jak wiadomo koncentrują się na kierowcach samochodów, na motocyklistach, na wjazdach do wypadków. Niestety, ale w Polsce nie ma praktyki polegającej na tym, że każdy policjant, również służby patrolowej, widząc osobę naruszającą przepisy ruchu drogowego, podejmuje interwencję. I w tym tkwi główny problem, dlatego, bo pewne naruszenia są widoczne gołym okiem. I naprawdę nie trzeba kupować hamowni za 60 tysięcy euro. Wystarczy, żeby nawet policjanci po cywilu ustawili się przed jedną, drugą restauracją, bo wiadomo, że jednak kurierzy, dostarczyciele żywności z reguły przekraczają przepisy, mają zdjęte blokady, czy to z rowerów elektrycznych, czy z hulajnóg, i podjęli interwencję wtedy, kiedy widzą, że dany kierowca pojazdu nie pedałuje na przykład. To wtedy widać, że jest zmodyfikowany. Bo przecież konsekwencje zdjęcia takiej blokady, czy na rowerze, czy na hulajnodze elektrycznej, są naprawdę bardzo poważne i chyba wykraczają poza wyobraźnię osób, które właśnie stosują tego typu rozwiązania. Bo w tym momencie nie ma ubezpieczenia, w tym momencie osoba, która spowoduje taki wypadek, naprawdę ponosi olbrzymie konsekwencje prawne, finansowe. Cała ochrona ubezpieczeniowa schodzi, prawda? Więc tutaj nie działa nawet autokasko, jeżeli załóżmy wjedziemy takim pojazdem w samochód, prawda, to czy w pieszego, to wtedy rzeczywiście sprawca takiego wypadku nie jest chroniony w żaden sposób.
6: I to jest ciekawy wątek, nad którym pewnie będą musieli się pochylić zarówno ustawodawcy, jak i użytkownicy takich rowerów elektrycznych czy hulajnog ze zdjętymi blokadami. Tymczasem dziękuję. Leszek Wieciech, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, był z nami. Do sprawy zmiany przepisów wrócimy jeszcze w Skołowanych po 13.40, a teraz przeniesiemy się do Litwy. Tomasz Zduńczyk, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Litwa właśnie teraz w TOK 360, z której w tej chwili ubywa amerykańskich żołnierzy. Kontyngent liczący 1000 wojskowych właśnie wyjeżdża, na ich miejsce nie przyjeżdża. Natomiast nowa zmiana. Czy to jest taka odnoga konfliktu o obecność amerykańskich wojsk w Europie, którą znamy z ostatnich tygodni z Niemiec, ale i też z Polski? Czy to jest jakiś inny proces?
5: To znaczy, Nie nazwałbym tego konfliktem. Raczej obecni Amerykanie już wcześniej sygnalizowali, że chcą przeprowadzić jakąś analizę, przeprowadzić jakąś kontrolę swojej obecności w Europie i jest to po prostu prawdopodobnie, bo litewskie głosy są dość uspokajające, jeśli chodzi o tą sytuację. Prawdopodobnie jest to związane właśnie z tym przeglądem zaangażowania amerykańskiego w Europie. Natomiast z litewskiej strony idą uspokajające głosy, które twierdzą, że kolejna rotacja amerykańskiego i amerykańskiego batalionu przybędzie na Litwę, tylko jeszcze nie informacja będzie podana, kiedy to nastąpi i w jakim składzie przybędą ci amerykańscy żołnierze.
6: W jakim składzie, to znaczy ilu ich będzie, czy jakie to będą jednostki?
5: Mówimy, że raczej myślimy o jednostkach, w jaki sposób będą uzbrojeni. Być może też będzie zmiana w liczbie, ale tego nie wiedzą Litwini, więc ja też tego zbytnio na razie nie mogę powiedzieć.
6: Prezydent Litwy Gitanas Nauseda uspokaja, ale też zapytajmy o to, co oznacza w tym momencie to pozbawienie Litwy 1000 żołnierzy, w jaki sposób przekłada się na zdolności obronne poza oczywistym wymiarem symbolicznym.
5: To znaczy, przede wszystkim trzeba zaznaczyć, że krajem ramowym na Litwie nie są Stany Zjednoczone. To jest różnica między naszą sytuacją, gdzie krajem ramowym NATO w Polsce są Stany Zjednoczone, natomiast na Litwie to są Niemcy. I obecnie trwają już przebazowanie, znaczy cały czas trwa od kilku lat niemieckiej brygady pancernej, która będzie takim, ma być takim jakby rdzeniem tego całej obecności NATO, więc tutaj raczej Litwini bardziej patrzą na tą obecność niemiecką, natomiast oczywiście Amerykanie są ważni ze względu na ich znaczenie w całym sojuszu. Fajnie jakby byli obecni też na Litwie i w innych krajach bałtyckich. Natomiast to będzie miało pewne znaczenie, natomiast tak jak już mówiłem, minister obrony Robertes Kounas, komentując tą całą sytuację, zaznaczył, że już trwają rozmowy z Amerykanami i dostano już oświadczenie, że te wojska wrócą. Natomiast nie są jeszcze w stanie powiedzieć Litwini, jakie to będą wojska, jaka to będzie ilość, natomiast na razie są dość uspokajające głosy.
6: A w jaki sposób Litwa zbroi się sama? Bo wiemy, że ona też od 2022 roku zwiększa swoje wydatki na obronność i to jeśli chodzi o wartość, nawet trzykrotnie, to będzie w tym roku 5,4% PKB. W tę stronę dąży. Na co te pieniądze są przeznaczane? To znaczy, w jaki sposób Litwa musi się uzbroić, bo rozumiem, że zbroi się patrząc w stronę Rosjan.
5: Tak, no i patrząc w stronę Białorusinów. Jakby tutaj mamy też Białoruś. Litwa obecnie jest w trakcie formowania swojej pierwszej dywizji wojsk. I w nią wejdą już jednostki, które Litwa posiada, czyli Brygada Żelazny Wilk, Brygada Żmudź oraz właśnie ta grupa bojowa wojsk NATO pod przewodnictwem Niemiec, która też wejdzie jakby w skład dowodzenia tej dywizji. No i tutaj planowane są zakupy chociażby, czy mówimy o ostatnio zakupie pojazdów opancerzonych Patria 6x6, czy mówimy też o sformowaniu pododdziału pancernego, czyli Litwini kupią czołgi, już jakby wiadomo, że kupią niemieckie Leopardy najnowszej wersji 2A8, więc na to są wydawane pieniądze. Obecnie, ze względu na te wszystkie incydenty dronowe, też rozpatruje się jeszcze większe skupienie się na środkach obrony powietrznej, dronach przechwytujących. Tutaj to jest we współpracy z Ukrainą.
6: Wspomniał pan też o Białorusi. No i niedaleko Białorusi jest ta baza dla amerykańskich wojsk w Podbrodziu. Pierwsza stała baza rzeczywiście amerykańskich wojsk. I ona teraz będzie stała pusta.
5: To znaczy w Podbrodziu wydaje mi się, że stacjonują też jednostki litewskie, więc wycofanie jednostki raczej nie oznacza, że wszyscy amerykańscy żołnierze wrócą, na pewno zostaną jacyś oficerowie odpowiadający za logistykę, za przygotowanie. Jeśli rzeczywiście, tak jak Litwini mówią, to jest po prostu kwestia czasu, aż zostanie ogłoszona nowa rotacja, no to po prostu będzie czekała na przyjęcie ta część amerykańska tej bazy w Podbrodziu.
6: A w jaki sposób te zakupy, inwestycje w armię Litwy są komplementarne z tymi zakupami i siłami obronnymi Łotwy i Estonii?
5: To znaczy, kraje bałtyckie starają się koordynować swoje działania na przykład w kontekście tej bałtyckiej linii obrony, czyli systemu umocnień, też odtwarzania bagien na granicy z Rosją i z Białorusią. Kraje bałtyckie, zwłaszcza tutaj, generalnie one już są dość dobrze zintegrowane. Sprzęt zakup piony, czy mówimy o broni strzeleckiej, czy broni cięższej, zwykle jest komplementarny względem na to, że jesteśmy w NATO, więc wszystkie te środki łączności, środki amunicja i tak dalej są raczej komplementarne. Natomiast zakupy na przykład wyrzutni HIMARS, no tutaj wszystkie kraje bałtyckie starają się stworzyć wspólny system koordynacji działań. No jest to istotne w razie ewentualnego zagrożenia, które na razie jest niskie, ale zagrożenia inwazją rosyjską czy jakimiś atakami bardziej kinetycznymi, bardziej powiedzmy angażującymi wojska, a nie jakieś tam ataki hybrydowe, no jest to bardzo istotne.
6: A państwa bałtyckie, biorąc pod uwagę to, w jaki sposób w tym momencie Pentagon przeprowadza rewizję swoich wojsk w Europie, patrzą rzeczywiście z niepokojem na te ruchy Donalda Trumpa, one próbują w jakiś sposób swoimi kanałami dyplomatycznymi nawiązać z nim kontakt, współpracę, tak jak próbowały to robić polskie władze, czy tu jest jednak spokój, bo są Niemcy?
5: To znaczy Litwini generalnie mają dość dobrze ogarniętą dyplomację w Waszyngtonie. Tutaj mają dobre kontakty na przykład w kongresie litewskiej dyplomacji, więc wydaje mi się, że na pewno są prowadzone kroki, zwłaszcza, że Litwini jakby mają bardzo mocne argumenty, które za nimi stoją, tak jak pan wspomniał. Te wydatki na obronność są rekordowe, wypełniają wszystkie wcześniejsze jakby zarzuty, no tak naprawdę odpowiadają na wszystkie wcześniejsze zarzuty Trumpa odnośnie europejskich sojuszników. No i kraje bałtyckie zwykle stały razem ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet była deklaracja prezydenta Nausiedy, że w jakiś sposób Litwini już po zakończeniu konfliktu z Iranem mogą pomóc w, na przykład w rozminowaniu cieśniny Ormus. Więc tutaj mówimy o sojuszniku, który jest naprawdę mocno trzyma się Stanów Zjednoczonych. I raczej to będzie bardzo mocny argument dla ewentualnych rozmów z Amerykanami. Więc wydaje mi się, głosy z Litwy są uspokajające. Jedyne jakieś tam głosy eksperckie pojawiają się, że to może trochę wzbudzić brak zaufania między litewskimi oficerami a do tego, czy Amerykanie rzeczywiście staną razem z nimi w ewentualnym konflikcie. Natomiast, tak jak już powiedziałem, jest to bardzo małe prawdopodobieństwo, że to będzie wkrótce. Więc po prostu musimy poczekać, jak to będzie wyglądało dalej.
6: Bardzo dziękuję. Tomasz Zdończek, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był z nami. 12:36.

0: dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
11: Wbijasz!
12: Morliny są
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 12.40, Kacper Sigorski, zapraszam na informacje TOK FM. Kandydatka partii Razem na prezydenta Krakowa Aleksandra Owca oceniła, że przed przyszłym włodarzem miasta stoi wyzwanie, jakim jest rosnące bezrobocie. Jak podkreśliła, prezydent powinien stanąć w obronie praw pracowników. Złożyła też interpelację dotyczącą działania Urzędu Pracy. Pyta w nim m.in. o czas oczekiwania na rejestrację w urzędzie, czy planowane zwiększenie liczby pracowników obsługujących interesariusze. Francuska Dyrekcja Generalna do spraw konkurencji konsumentów i zapobiegania nadużyciom skazała chińską platformę Shein na grzywnę 22 milionów euro. To z powodu stwierdzonych wcześniej nadużyć, w tym problemów ze zwrotem towarów czy niewystarczających informacjach o ich jakości. Platforma podała, że uważa tę karę za nieproporcjonalną i będzie ją kwestionować. I na koniec przenosimy się do Paryża, gdzie trwa walka o półfinał Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska w pierwszym secie pokonała po tiebreaku Annę Kalińską 7-6. Obecnie trwa druga partia tego spotkania, w której Chwalińska prowadzi 2-1.
17: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: 12.41, Wojciech Kowalik, kłaniam się, to jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu Agnieszka Durlik, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mieliśmy ostatnio podpisane przed kamerami umowy na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych. No i nawozy bojowe, na artylerię, sprzęt informatyczny. No i słyszeliśmy, że z tego programu SAFE skorzystają na przykład Huta Stalowa Wola albo inne takie duże zakłady. A czy ci mniejsi, których zrzesza pani organizacja, też coś na tym programie SAFE mogą uszczknąć?
2: Nasza organizacja zrzesza wiele firm. Też mamy izbę odlewniczą na przykład, także tutaj faktycznie, jeżeli chodzi o branżę, no to z pewnością część podmiotów, które są związane z Krajową Izbą Gospodarczą, finansowanie z projektem SAFE ucieszy. Myślę, że tak, że łańcuchy dostaw, o ile się środki faktycznie, te zakupy zostaną dokonane tutaj lokalnie. Części zakupów pewno lokalnie dokonać nie będzie można, bo nie jesteśmy w stanie tak szybko przestawić wielu zakładów na produkcję broni. Ale SAFE to też może być impuls dla sektora dual use, no bo nie...
1: Podwójnego zastosowania.
2: Tak, podwójnego zastosowania. Mamy przecież wiele możliwości w zakresie na przykład rozwijania technologii dronowej i tutaj zakupy mające wzmocnić armię mogą też stanąć dla przedsiębiorców się impulsem do tego, aby część środków na przykład zainwestowali w rozwój również dronów, czy też innych produktów do wykorzystania cywilnego, no bo jako pacyfista mogę powiedzieć, że to jest ten kierunek, zresztą z którego no, mamy GPS i różne inne technologie, więc też nie możemy się oszukiwać, że część z tych rozwiązań, które są stosowane w armii, później pomagają w życiu cywili. Natomiast tak, jeżeli uda się faktycznie jak największą ilość środków z tego programu zalokować tutaj wewnętrznie, czyli zakontraktować u regionalnych, lokalnych dostawców, to wtedy nie tylko ci więksi korzystają, ale również ci mniejsi, którzy są w łańcuchu dostaw do tych podmiotów większych. Też część środków ma być przeznaczona na cyfryzację, na infrastrukturę. No i tutaj mam nadzieję, że polskie firmy zgodnie z ideą local contentu będą tymi, które będą... może nie preferowane, bo preferować może być trudno, ale będą jednak wybierane z uwagi na przykład na to, że są na miejscu, więc ten łańcuch dostaw jest mniej zagrożony niż w przypadku tych firm, które są z dalszych destynacji. Także ale, tak, mam nadzieję, że tak się stanie.
1: To podwójne wykorzystanie, podwójne zastosowanie... To może być bardzo szeroki wydźwięk, tak, bo to może być nawet remont drogi, która jest normalnie wykorzystywana, koleje. Tak jest, przez nas, osoby cywilne, a w razie czego będzie wykorzystywane przez wojsko. No i tutaj, jako podwykonawcy, te mniejsze firmy, już rozumiem, świetnie się sprawdzą.
2: Tak, mniejsze, ale też i duże budowlane. Także wydaje się, że to, co jest bardzo ważne, to by uruchomiono bardzo efektywne procedury kontraktowania i wydatkowania i przejrzyste procedury kontraktowania i wydatkowania środków w ramach KPO. I też może tutaj być powiązanie tego, aby jeżeli już pojawia się duża firma, to aby ona również szukała lokalnie swoich dostawców wśród podmiotów, które działają na rynku polskim, które zatrudniają w Polsce pracowników i odprowadzają w Polsce podatki. To jest taki cel, na którym nam bardzo zależy. Ale dobrze, że pan wspomniał o tych drogach, no bo dużym elementem przerzucania broni jest właśnie też infrastruktura kolejowa. Czy mamy też problemy z przesyłem danych? No jest cała infrastruktura związana z usługami telekomunikacyjnymi, ale to też energetyka i o tym nie zapominajmy. Więc też jakieś dążenie do tego, aby może zastanowić się nad energetyką rozproszoną. Ja wiem, że te środki musimy zalokować dość szybko, ale to jak one trafią do gospodarki, co się z nimi będzie działo później, jest kluczowe. No i tutaj ten priorytet pomyśl lokalnie i pomyśl właśnie o łańcuchu dostaw lokalnym wśród małych i średnich firm jest bardzo ważne.
1: Trochę w cieniu tych pieniędzy z SAFE jest realizowany cały czas krajowy plan odbudowy. Mm-hmm. No i tutaj małe firmy, te mniejsze, o nich wciąż dzisiaj rozmawiamy, korzystają?
2: Tak, można by powiedzieć, że faktycznie część środków z KPO do małych firm trafiła. Tam jest wiele zakresów już, wiele funduszy zalokowanych, czy zakontraktowanych, wydatkowanie trwa, ale jednak trochę pozostało bez wykorzystania. Pewno z uwagi na pewne niewydolności po drodze. Część została również przesuniętych właśnie do technologii podwójnego zastosowania, czy do obronności jakby trochę w ostatniej chwili. KPO miało być takim ogólnym impulsem, no więc z reguły jest tak, że nawet jeżeli te projekty nie są nacelowane na małe i średnie firmy, to gdzieś ten odprysk wartości dodanej w tej grupie też się pojawia. Sporo pieniędzy przeznaczone było na szkolenia. Tutaj faktycznie może część przedsiębiorców skorzystała, podnosząc kwalifikacje swoich pracowników i też możliwość w ogóle pozyskania pracowników z rynku pracy, którzy dzięki tym projektom zostali przekwalifikowani. Trochę słabo poszła dystrybucja w edukację, która również nie jest tak daleka od przedsiębiorców, bo musimy pamiętać o tym, że to, jak edukujemy naszą młodzież i dzieci, to później jest narybek na rynku pracy. Jeżeli edukujemy nie w taki sposób, w jaki powinniśmy, no to później te osoby, które kończą szkoły, są niedostosowane do rynku pracy i tutaj na przykład alokacje w zakresie cyfryzacji szkół nie są w najlepszej kondycji, a przecież to jest przyszłość. Także wydaje mi się, że można było tutaj trochę przypilnować pewne obszary lepiej, aby te pieniądze trafiły do gospodarki w sposób, w jaki powinny. Bo też ważne jest to, aby realizacja projektów wpisywała się w działalność podmiotów, żeby one nie tworzyły projektów pod dofinansowanie, tylko żeby to dofinansowanie, które jest, wykorzystywały w sposób efektywny, tak żeby wzmacnić swoją działalność, bądź na przykład zdywersyfikować się.
1: To pieniądze unijne. Przenieśmy się więc teraz do codziennych pieniędzy i przedsiębiorców, i pracowników, bo Ministerstwo Pracy zapowiada, że zarekomenduje rządowi propozycję podwyżki pensji minimalnej w przyszłym roku o 3,7%. Byłoby to 4986 zł brutto. Otrzemy się już więc o tę psychologiczną granicę 5000 zł. No i tak, to mniej niż chcą związkowcy, no ale więcej niż przedsiębiorcy. No i tak czuję, że państwu ta propozycja nie do końca się spodoba.
2: To rozwiązanie, które my w tej chwili mamy, to warto przypomnieć, że pensja minimalna jest uzależniona od średniego wynagrodzenia w kraju w przedsiębiorstwach prywatnych. Natomiast pula, która zasila swoimi danymi, to są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób. A mamy bardzo dużą liczbę firm, które zatrudniają mniej pracowników. One są rozsiane głównie w mniejszych lokalizacjach, w których to ciągłe podwyższanie płacy minimalnej oznacza bardzo często rezygnację z powiększenia zatrudnienia, bądź też w ogóle ograniczenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zmniejsza się też to rozwarstwienie wynagrodzeń w tych małych firmach. Tam duża część ludzi jest zatrudnionych na płacy minimalnej. Nam będzie rosła przy ciągłym podnoszeniu, nie patrząc na całość gospodarki, tylko na wybraną grupę, która nawet z uwagi na skalę ma się lepiej. My będziemy ciągle mieli do czynienia z powiększaniem się ilości osób, które będą na płacy minimalnej. To też nie jest dobra sytuacja. Zapewne firmy średnie czy duże z tym sobie poradzą. Trzeba się liczyć z tym, że przełożą, ponieważ ta siatka wynagrodzeń się zmieni, bo z reguły tak jest, że gdzie rośnie minimalne, to rosną wszystkie pozostałe. To może być czynnik inflacjogenny. No bo
1: może być. Przeniesie się podwyżki pensji zwykle do inflacji swoje dokładają.
2: Także no, z punktu widzenia mikro i małych firm takie sztywne zakotwiczenie się tylko na wynagrodzeniach tych silniejszych podmiotów może oznaczać bardzo negatywne skutki dla nich, zwłaszcza tych, które działają w regionach. Także my ciągle postulujemy o to, aby zastanowić się na tym, czy ten wskaźnik jest dobry. No i ciekawostką jest oczywiście to, że o ile w przypadku podnoszenia pensji minimalnej widzimy dużą aktywność rządu, o tyle w podniesieniu kwoty minimalnej, znaczy kwoty zwolnionej w podatkach, bądź też ze zmianą progu podatkowego już takiej...
1: Bo na to nie ma pieniędzy, mówi
2: no
1: rząd.
2: Tak, bo bardzo łatwo jest zaciągnąć te pieniądze z sektora prywatnego, a gorzej już pomyśleć o tym.
1: Samo z podwyżkami w budżetówce.
2: To też oznacza, że coraz większa liczba osób przechodzi do drugiego progu, niekoniecznie będąc osobami zamożnymi.
1: Co dziesiąty podatnik za ubiegły rok już wpadł w drugi próg podatkowy. No i ta liczba naprawdę bardzo szybko z roku na rok przyrasta i będzie przyrastać ze względu właśnie na wzrost pensji. No ale ktoś może teraz powiedzieć, no okej, to będzie sto kilkadziesiąt złotych podwyżki tej pensji minimalnej. No to co to dla takiego właściciela warsztatu samochodowego, salonu fryzjerskiego czy sklepu w mniejszym mieście?
2: To jest bardzo różnie. Może to oznaczać to, że będzie większe czynności wykonywał sam. I nie zdecyduje się na to, żeby stać się przedsiębiorcem, żeby przejść z przedsiębiorstwa mikro do przedsiębiorstwa małego. A powinno nam zależeć na tym, aby stymulować rozwój. Dla małych firm to też nie będzie oznaczało automatyzacji i mechanizacji, bo trzeba pamiętać o tym, że podwyższanie tej pensji minimalnej dla dużych najczęściej oznacza, że my tą skalę robotyzacji mamy dość niską nadal. Ten impuls powiązany z brakiem pracowników wykwalifikowanych na rynku pracy, impuls też podnoszenia płacy minimalnej, może oznaczać inwestycje w nowe technologie, w mechanizację, automatyzację. Dla mikrofirm to nie jest ten kierunek. To raczej oznacza obciążenie właśnie tego właściciela zakładu większą ilością pracy i myślę, że też ograniczenie możliwości rozwojowych.
1: A w tych mniejszych ośrodkach, tych sto, kilkanaście, kilkadziesiąt złotych podwyżki pensji minimalnej na każdego pracownika, to jest spory koszt dla przedsiębiorcy?
2: Tak, bo trzeba dodać do niego jeszcze koszty pozarażące po stronie pracodawcy. I są to też miejscowości, w których trudniej jest małym firmom przekładać to na wzrost kosztu swojej usługi dla klienta, ponieważ on też często dysponuje mniejszymi zasobami środków niż...
1: Bo też jest na minimalnej.
2: Też jest na minimalnej, ale no tutaj oczywiście my czasami dyskutowaliśmy też o tym, czy nie wprowadzić pewnego typu rozróżnienia pensji minimalnej w zależności od obszaru Polski, w którym przedsiębiorca funkcjonuje. Przedsiębiorcy nie są tym zachwyceni, zwłaszcza w powiązaniu z tym, że również wzrośnie i w jednoosobowych działalnościach gospodarczych obciążenie składek ZUS-owskich dla przedsiębiorców. Także to razem będzie wprowadzało takie zastanowienie po ich stronie, czy chcą prowadzić swój biznes, w jakiej skali i czy w ogóle chcą go prowadzić.
1: Także... No właśnie. Są już pierwsze przymiarki do przyszłorocznych składek na ZUS dla przedsiębiorców. No i z tych pokazanych, minimalnych, z pokazanych przez rząd założeń makroekonomicznych wynika, że tak zwany duży ZUS, ten społeczny, czyli który opłaca większość przedsiębiorców, pierwszy raz w historii przekroczy 2000 zł. Szybko rosną te składki.
2: Tak, dlatego że on też jest powiązany z średnim wynagrodzeniem i znowu jest to średnie wynagrodzenie dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 10 osób. Pytanie, jeżeli polityka może, też takie zastanowienie pewne, może polityka rządu zmierza ku temu, aby tych firm mikro i małych było coraz mniej. Żeby dominowały.
1: Ale one są solą gospodarki przecież.
2: Dlatego też należałoby się zastanowić, czy to jest dobra polityka. W ocenie naszych interesariuszy, tych najmniejszych, nie.
1: No to jeszcze na koniec naszej rozmowy też małe firmy, które mają za sobą rozliczenie pierwszego miesiąca z KSeF-em. I co wam mówią, jak im poszło?
2: że czasem długo siedzą i patrzą, czy faktury do KSeF-u się załadowały i mają nadzieję, że załadują się przed 24. Na przykład na ostatnim dniu miesiąca i że nie zawsze wtedy KSeF działa tak, jakby chcieli, żeby działał. To jest duże wyzwanie. Po tych, powiedzmy, początkowych trudnościach teraz z pewnością jest lżej. Pojawiło się wiele rozwiązań związanych na przykład z bankowością elektroniczną, gdzie takie faktury przedsiębiorcy mogą generować. No ale tak jak mówię, pojawiają się problemy związane z tym, aby faktury w KSeF-ie się pojawiły w tym momencie, w którym przedsiębiorca chce, aby się pojawiły. Pojawiają się różne problemy dotyczące tego, czy wszystkie pozycje mają być zapisane na fakturze, na przykład część firm leasingowych ratę leasingu umieszcza na fakturze, ale już na przykład kwestie kosztu ubezpieczenia poza tą fakturą w KSeF-ie, no jeżeli ta kwota jest niższa. Więc nadal mamy tutaj około 400 zł, no to mamy ciągle takie różne zawirowanie co do tego, co ma być, czego ma nie być. Pytanie, co się wydarzy, jak wszystkie paragony z NIP-em trafią do KSeF-u, a to też ma przyjść. To, na czym my ciągle postulujemy i ciągle prosimy, aby zastanowić się nad tym, jak długo ma być takie wyłączenie z obciążania przedsiębiorców no tym, że oni nie są w stanie sobie z tym systemem na przykład poradzić, żeby odstąpić od kontroli naruszeń obowiązku KSeF do czasu, kiedy wszyscy się go nauczą i kiedy będzie wydolny jako system.
1: Agnieszka Durlik, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej. Dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: A to było Południowe EKG. Wojciech Kowalik. Do usłyszenia.
0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Autopromocja.
3: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię, polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
4: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
3: I tu ci powiem nieprawda.
5: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofast.
15: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Emocje rosną z każdą minutą. Maja Chwalińska walczy o awans do półfinału French Open. Od dziś są nowe przepisy drogowe. Dotyczą zarówno dorosłych, jak i nieletnich. Niemców przybywa. Kolejny rok z rzędu padł rekord przyznawania obywatelstwa cudzoziemcom. Minuta po 13:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. I na początek przenosimy się do Paryża, gdzie Maja Chwalińska cały czas walczy z Anną Kalińską o półfinał Rolanda Garrosa. W pierwszym secie potrzebny był tiebreak, w którym finalnie to Polka okazała się lepsza od swojej rywalki. Obecnie trwa druga runda, w której Chwalińska prowadzi 5 do 3. Grają do 6 punktów. 5 do 3 prowadzi. Będziemy oczywiście jeszcze sprawdzać się sytuację na korcie. Obowiązkowe kaski dla młodych, dla starszych ostrzejsze przepisy i koniec ze specjalnymi kursami redukującymi punkty karne za najcięższe grzechy za kierownicą. To pierwszy dzień z nowymi przepisami w ruchu drogowym. Opinie na ten temat zbierał Cezary Jaszczyk.
20: To koniec tolerowania patologii na drogach. Takie komentarze o nowych przepisach słyszę od policjantów. Chodzi o brak możliwości redukcji punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe. Na przykład przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę. Katalog jest długi, wylicza zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster.
21: Przestępstwa w ruchu drogowym, m.in. spowodowanie wypadku, katastrofy, nietrzeźwość, kierowanie na zakazie, nie pozwala i absolutnie nie uprawnia do tego, aby móc zredukować sobie punktów. Uznajemy, że to są naprawdę naruszenia takie, za które nie należy wybaczać.
20: Od dziś obowiązuje też surowszy taryfikator za drift i nielegalne wyścigi. A młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 16 roku życia, nie mogą wsiąść na hulajnogę czy rower bez kasku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
14: Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
22: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
14: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Peter Modzior stara się odbudować relacje z krajami Europy Zachodniej, z którymi skonfliktowany był prorosyjski Viktor Orban. Dzisiaj nowy szef rządu w Budapeszcie składa wizytę we Francji. Wczoraj był w Niemczech, a więcej na ten temat wie Tomas Orchowski.
23: Najpierw była Polska, potem Bruksela i decyzja o odblokowaniu 16 miliardów euro dla Węgier. Teraz przyszła pora na dwa największe kraje Unii. Podczas wczorajszej wizyty Modziora w Berlinie kanclerz Friedrich Merz podkreślał: dla wielu Węgrów Peter Modzior jest promykiem nadziei naszych czasów. Dano mu jasny mandat. Demokracja i rządy prawa na Węgrzech są znowu silne. Ufamy, że poprowadzi on Węgry z powrotem do Europy. Na razie Modzior rozlicza orbanowski system. Grozi, że jeśli prezydent wybrany przez parlament za rządów Orbana nie ustąpi dobrowolnie, znowelizuje konstytucję. Lider TIS może to zrobić, bo w kwietniowych wyborach zdobył większość pozwalającą zmieniać ustawę zasadniczą. Tomasz Urchowski, TOK FM.
14: W ubiegłym roku niemieckie obywatelstwo uzyskało 332,5 tysiąca cudzoziemców. To absolutny rekord od początku prowadzenia statystyk, podaje Federalny Urząd Statystyczny. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. To piąty, kolejny roczny wzrost, podkreślił niemiecki urząd. I sprawdźmy jeszcze raz, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. I w tym momencie chyba nadal jest 5 do 3 w drugim secie. Uwaga, uwaga, chyba tutaj Kacper Sikorski razem ze mną w informacjach TOK FM.
24: Tak, informacje dosłownie sprzed chwili. Maja Chwalińska melduje się w półfinale Rolanda Garrosa. Zwyciężyła z Anną Kalińską.
14: A informacje w TOK FM o 13:20 ponownie. Temperatura wodzi całkiem przyjemnie, bo przeważnie około 21-22 stopni, maksymalnie na termometrach 26. W prognozach jest jednak dużo deszczu i sporo burz.
1: 13.05, to 360, Filip Kakusz. No i oczywiście nawiązując do tych ostatnich słów Tamary i Kacpra, Maja Chwalińska wygrała z Anną Kalińską w ćwierćfinale. French Open awansowała do półfinału. Z nami jest Przemysław Pozowski. Na gorąco witaj, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Tak, jestem tuż po tym, jak zobaczyłem, jak Maja Chwalińska tak przykucnęła 2-3 metry za linią końcową, po tym jak Anna Kalińska zepsuła ostatnią piłkę tego trwającego niemal 2 godziny meczu 7-6, 6-3. Ja nie wierzę w to, co mówię. Ja nie wierzę w to, co mówię. Maja Chwalińska, której powiedzmy 99% Polski nie znało jeszcze tydzień temu. Mhm. Czy no, wczoraj to już może znało 90%. Natomiast co ona tutaj zrobiła za historię, to się w głowie nie mieści, ale może dwa słowa, skoro jesteśmy na gorąco, chyba trochę czasu mamy, to opowiem, jak to dzisiaj tutaj wszystko wyglądało, więc zaraz po przyjściu na korty Rolanda Garrosa okazało się, że dzisiaj ta pogoda nie jest aż tak kapryśna jak wczoraj, więc jedna rzecz ważna, która też miała wpływ na to minimalnie, czy Maja Chwalińska będzie tutaj miała większe czy mniejsze szanse, przy otwartym dachu grały, to przy tym technicznym tenisie Maji Chwalińskiej było na plus, bo Kalińska gra jednak szybszą, płaską piłkę i pewnie w takich halowych warunkach przy zamkniętym dachu byłoby jej grać nieco łatwiej. Mecz się zaczął od przełamania serwisu Maji Chwalińskiej, czyli nie było dobrze, no bo straciła podanie zaraz na początku, podanie, którego w ogóle nie traciła we wcześniejszym meczu z francuską Diane Parry i wydawało się, że będą ciężary. Następne 5 gemów to są tylko gemy dla Maji Chwalińskiej, czyli prowadzi 5-1 w pierwszym secie, przełamując za każdym razem wcale nie jakieś słabe podanie, słaby serwis Kalińskiej, bo ona serwuje tak mniej więcej z prędkością 160-170 km na godzinę, ponad 170 to są te serwisy najszybsze, Maja wolnie, około 10 km. No i przy 5-1, no to już tak siedzi się, ogląda się ten mecz oczywiście z perspektywy no kogoś, kto siłą rzeczy sercem jest za Mają Chwalińską. No i wydaje się, że ten set jest, prawda, taki bliski już zamknięcia, bo taka duża przewaga. Ale tenis to jest taki sport, że ostatnia piłka w secie, w meczu dopiero daje ci pewność, że ma się to w kieszeni. No i proszę sobie wyobrazić, że Maja Chwalińska kolejne gemy przegrała. 5-5, potem tiebreak 6-6 i w tym tiebreaku zwycięstwo 7-3. No więc pierwszy set po 70 minutach padł łupem Maji Chwalińskiej, ale trzeba jeszcze ten mecz domknąć. A tutaj trzeba pamiętać, że Chwalińska gra już 8 mecz w Paryżu, bo nie dość, że wszystkie od pierwszej rundy oczywiście, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta runda i ten ćwierćfinał, to jeszcze 3 mecze w kwalifikacjach. Więc ma w nogach chyba najwięcej z tych wszystkich tenisistów, którzy jeszcze trudniej są. Tak, jeszcze będzie miała i to nas bardzo cieszy. Ale ten drugi set, żeby jeszcze to szybciutko opisać.
1: Szybciutko, tak.
2: Szybciutko, dobrze. No to tutaj w takim razie zwycięstwo 6-3, było już 4-1. Potem jeszcze Kalińska się zbliżyła, ale Maja to przytrzymała. Przy tym gemie jest 5-3. W nim wygrała ostatnią piłkę. Trochę Kalińska psuła, trochę była sfrustrowana. No a kolejny mecz, który tutaj w tym korcie się zacznie za chwilę, to będzie mecz Aryna Sabalenka, Diana Schneider, bo to wspomniałeś, czyli zwyciężczyni meczu z udziałem światowej numer 1, to jest rywalka Maji Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa, który będzie, uwaga, jutro. I no, można się spodziewać, że to będzie pewnie raczej Aryna Sabalenka, ale dopiero musimy poczekać na zakończenie tego meczu.
1: Przemysław Pozowski z kortów Rolanda Garrosa, bardzo ci dziękuję. To jest informacja sportowa dnia na pewno. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, w tiebreaku było 7-3, a potem 6-3 w drugim secie. W ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open melduje się w półfinale. Jeszcze więcej sportu po godzinie 15.40. Błażej Kulesza ponownie porozmawia z Przemysławem Pozowskim. Już będzie więcej przestrzeni na analizę, a nie na taki gorący komentarz. A z nami jest teraz Ignacy Święcicki, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Komisja Europejska ma dziś ogłosić plan suwerenności technologicznej Unii Europejskiej. To jest plan, zgodnie z którym Unia Europejska ma być po prostu bardziej niezależna od Big Techów, głównie ze Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o zapewnianie sobie dostępu do wszystkich cyfrowych usług. Czekamy na ten komunikat, czekamy na ten plan. Nie ma go jeszcze, być może pojawi się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Natomiast mamy pewne zapowiedzi, mamy pewne nieoficjalne informacje, na przykład ze strony Agencji AFP i pewne tendencje, o których już było wiadomo, jeśli chodzi o to, w którą stronę Komisja Europejska chce zmierzać. Więc powiedzmy, w jaki sposób się odciąć od amerykańskich big techów oraz czy jest to łatwe zadanie, bo przypuszczam, że nie.
3: No, miejmy nadzieję, że ten komunikat i ten pakiet legislacyjny się wreszcie pojawi, bo pamiętajmy, że on już był kilkukrotnie odkładany. On miał się pojawić pierwotnie bodajże w kwietniu, także tu już dłuższą chwilę na niego czekamy. A rzeczywiście te oczekiwania są duże, tak? Znaczy ta narracja wokół suwerenności, wokół tego, jak bardzo Europa, Unia Europejska czy poszczególne kraje są zależne od sprzętu, technologii i usług pozaeuropejskich, no przede wszystkim amerykańskich, ale nie tylko. Ona jakby od dłuższego czasu się przebija coraz mocniej do takiego mainstreamu, do głównego nurtu tej dyskusji politycznej, czy dyskusji o polityce przemysłowej, czy w ogóle o tym, jak tu w Europie powinniśmy sobie organizować tę przestrzeń. No i teraz komisja ma rzeczywiście pokazać zarówno kwestię tego, zarówno ma pokazać wsparcie dla budowy półprzewodników w Europie, czyli tych jakby podstawowych urządzeń, na których potem są budowane centra danych, komputery i tak dalej, nowoczesne urządzenia, przez właśnie to, jak mają być oceniane usługi chmurowe, usługi, które zamawia administracja publiczna, na ile one mogą być w całości zamówione u pozaeuropejskich dostawców, a na ile powinniśmy mieć kontrolę nad tym, co zamawiamy, u kogo, gdzie nasze dane są przechowywane, kto ma do nich dostęp. Ale także tam mają być przepisy, które mają ułatwiać budowę nowych centrów danych w Europie, bo komisja diagnozuje, że tych europejskich centrów danych jest niewystarczająco dużo w stosunku do naszych ambicji, jakie mamy, żeby gospodarkę cyfrową rozwijać. I tu również mają być pewne ułatwienia, jeżeli chodzi o ich budowę, mają być tutaj wprowadzone. Aczkolwiek z takim zastrzeżeniem, też tego, to jest jakby oczekiwane w ramach tego pakietu, że te nowe centra danych mają z kolei spełniać pewne wymagania, jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe. Tu Unia Europejska bardzo mocno ma postawić na to, żeby one były oszczędne energetycznie, czy żeby korzystały z czystych źródeł energii.
1: Idąc dalej, w jaki sposób, jak długo mogą być wprowadzane te zmiany, żeby rzeczywiście uniezależnić się od amerykańskich big techów i czy rzeczywiście, nawet wprowadzając te wszystkie założenia, to taka właśnie ta suwerenność jest możliwa w dzisiejszym świecie?
3: No, znaczy, oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, znaczy zależy, jak my tę suwerenność rozumiemy. Suwerenność jest takim pojęciem bardzo mocno znaczącym taką, powiedzmy, niezależność, takie odcięcie się od zewnętrznego wpływu, co w sferze technologii no, nie jest możliwe. Znaczy, w dzisiejszych czasach, kiedy ta technologia jest tak złożona, zależy od tylu produktów, usług, tylu tam zaangażowanych aktorów, takie pełne odcięcie się nie jest możliwe. Zawsze będzie część rzeczy, surowców czy usług importowana z zewnątrz, ale to samo też dotyczy Chin, czy USA, czy innych krajów. Tak? Tutaj żaden kraj nie może być w pełni taki autarkiczny, w pełni samodzielny. Chodzi raczej o to, żeby mieć pewne kluczowe możliwości produkcji, czy pewne kluczowe usługi również dostępne w Europie w razie jakiegoś kryzysu, a ostatnie półtora roku pokazuje, że no, te relacje z naszym partnerem z Atlantyku są dość niestabilne, potrafią się szybko zmieniać, więc chodzi o to, żeby mieć tu możliwość zastąpienia w razie czego jakichś rzeczy importowanych własnymi technologiami, ale też o to, żeby móc rozwijać u siebie pod naszą kontrolą według naszych zasad chociażby systemy sztucznej inteligencji, tak, żeby one były odpowiadały naszym europejskim wartościom, a nie przychodziły tutaj z całym tym bagażem, który w tych modelach jest, tak, czy one są chińskie, czy amerykańskie. One nie są neutralne, jeżeli chodzi o to, powiedzmy, jakie dają odpowiedzi, czy jakie dają rozwiązania. Natomiast jest to stanowczy proces, który jest długotrwały. Tak? To nie jest tak, że Komisja Europejska pokaże dzisiaj te przepisy i my za miesiąc czy za rok będziemy tutaj w pełni, czy w dużej mierze autonomiczni, czy suwerenni. To jest proces na pewno rozłożony na lata, ale dobrze, że Komisja to dostrzegła, weszło to do głównego nurtu debaty i w tę stronę właśnie ma kierować swoje działania.
1: Powiedział pan, że nasz partner z drugiej strony Atlantyku w ciągu ostatnich półtora roku nie był dość stabilnym i wiarygodnym partnerem. Ja się spodziewam, że ogłoszenie tego pakietu i zejście do szczegółów sprawi, że będzie jeszcze bardziej niestabilne.
3: No, znaczy Unia Europejska nie może tylko jakby biernie patrzeć i biernie przyjmować tego, co płynie tutaj z oceanu. Mhm. Tak? Wydaje mi się, że tutaj no my musimy mieć własne możliwości przemysłowe, tak, i pokazywać, że my tu możemy różne rzeczy rozwijać u siebie, a potem również je eksportować, tak? I też jakby przesuwać trochę akcenty. Jednym z elementów tego pakietu ma być też strategia dotycząca rozwiązań otwarto-źródłowych, czyli takiego programowania, w którym jakby jest pełna przejrzystość kodu i jakby jest duża możliwość jego modyfikacji. No obecnie większość systemów, które korzystamy, jeżeli chodzi o oprogramowanie takie cyfrowe, no to są systemy, które mają zamknięty ten kod, tak? To są własnościowe produkty dużych firm technologicznych. Unia chce to przeciąć właśnie stawiając na ten open source tak zwany, tak? I to jest jakby też trochę przesunięcie akcentów, tak? My nie mówimy tylko, że zastąpimy amerykańskie big techy europejskimi big techami, ale trochę tu jest zmiana też filozofii tego, jak to programowanie ma być tworzone i jak ma być i skąd ma być zamawiane przez chociażby instytucje publiczne.
1: To jest jeden aspekt, któremu będziemy musieli się siłą rzeczy przeglądać w ciągu najbliższych miesięcy, być może lat, ale jest jeszcze pewien gest, który z jednej strony jest bardzo ważny, a z drugiej właśnie symboliczny, jeśli chodzi o tę drogę ku uzyskaniu suwerenności technologicznej. Od jutra Google nie będzie już domyślną przeglądarką w komputerach Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski przestawia się na przeglądarkę Quant, francuską przeglądarkę, która po pierwsze jest przeglądarką europejską, po drugie zbiera mniej danych o użytkownikach. I to jest już taki symbol, który nawet chyba jest bardziej odczuwalny może być niż ten cały pakiet technologiczny.
3: No jest to rzeczywiście symbol, zobaczymy jak to zadziała, tak? No mhm. Jakby przykład tej wyszukiwarki Quant był często właśnie tak pokazywany jako taka próba dość nieudolna zastąpienia dobrych rozwiązań, bo rzeczywiście ona dotychczas sukcesu nie odniosła. Ale to jest jakby ciekawy symbol, jakby on też się wpisuje w serię takich symboli. Na przykład francuska administracja wprowadza komunikator Visio, który ma zastępować komunikatory wideo takie jak Teams czy inne i też jest właśnie rozwiązaniem stworzonym we Francji. Czy jest też inicjatywa kilku krajów europejskich, gdzie Polska jest obserwatorem, nie jest głównym uczestnikiem, ale tam jest Holandia, Francja, jeszcze parę krajów, które właśnie mają takie własne rozwiązania z kolei biurowe rozwijać, tak? Zamiast dominującego obecnie Microsoft Office. Więc jakby ten symboliczny gest Parlamentu Europejskiego, który rzeczywiście jutro zostanie wdrożony, jakby on się wpisuje w cały ciąg tego typu działań. Tak? To nie jest jakby zupełnie odosobniona inicjatywa.
1: Bardzo dziękuję. Ignacy Święcicki, Polski Instytut Ekonomiczny, był z nami. 13:20 za 3 minuty. To informacja. Po informacjach porozmawiamy jeszcze o sprawie orderu Orła Białego, ale z punktu widzenia historycznego, bo jak zauważył dzisiaj w poranku TOK FM marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, niekiedy te ordery były przyznawane osobom, jak się okazywało, bardzo kontrowersyjnym.
4: Autopromocja. Japońska zasada mówi o zachowaniu przynajmniej 20 zębów do 80 roku życia. To jedna z oznak nie tylko zdrowia, ale i długowieczności. Przez zęby, a dokładnie choroby z nimi związane, można swoje życie znacząco skrócić. O tym mówić będziemy w programie Żyjmy Dłużej w czwartek po godzinie 14. Zapraszam, Przemysław Iwańczyk.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
25: Travisto Fast i Travisto.
26: Aflofarm. 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbioryspołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl
27: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
28: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
27: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
28: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 13.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. To historyczny sukces Mai Chwalińskiej. Nasza tenisistka melduje się w półfinale Rolanda Garrosa. Chwalińska pokonała Annę Kalińską w dwóch setach 7-6, 6-3. Kolejną rywalką Polki będzie lepsza z pary Aryna Sabalenka Diana Schneider. Białorusinka i Rosjanka już za chwilę powinny pojawić się na korcie. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przedłużył obowiązywanie strefy buforowej na granicy z Białorusią do końca sierpnia. Resort poinformował w komunikacie, że decyzja ta wynika z konieczności utrzymania najwyższej czujności operacyjnej oraz wysokiej skuteczności ochrony granic. To już ósme przedłużenie tego rozporządzenia. Resort przekazał również, że od początku roku do końca maja Straż Graniczna zanotowała zaledwie 215 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To spadek aż o 98% w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości wybrała swojego kandydata na prezydenta Krakowa. Został nim dotychczasowy radny Michał Drewnicki. W kwestii wyboru kandydata nie było sporów, zapewnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
11: Jest człowiekiem z całą pewnością znanym w naszym środowisku. Od lat jest znany krakowianom, ponieważ pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesu w tych wyborach.
10: Rzecznik partii przyznał, że liczy na ponadpartyjne poparcie dla kandydatury Michała Drewnickiego, w tym szczególnie na poparcie ze strony Konfederacji. Przejazdy pod estakadą w rejonie ulicy Jana Fifaski i Pocztowej zostaną udostępnione kierowcom w najbliższy piątek, zapowiedział Urząd Miejski w Chorzowie. Otwarty zostanie również znajdujący się przy nich parking. Dopuszczenie ruchu samochodowego w rejonie tych dwóch ulic to efekt zakończenia robót naprawczych estakady. Wcześniej przywrócono ruch samochodów na odcinku od ulicy Powstańców do ulicy Tadeusza Kościuszki. Udostępniono również przejścia pod estakadą pieszym. Z kolei 9 czerwca mają tam wrócić tramwaje i autobusy. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj sporo chmur, a także deszcz i burze. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu.
1: Trzynasta 23, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Sławomir Szczocki, historyk, dział edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzień dobry.
12: Witam serdecznie.
1: Wracamy jeszcze do sprawy Orderu Orła Białego, czyli najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Oczywiście sprawa tego, że Karol Nawrocki chce Wołodymyrowi Załęskiemu ten order odebrać, przetaczała się przez debatę publiczną, przez informacje. Dzisiaj kolejne komentarze już państwo na naszej antenie słyszeli. Między innymi od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który uważa, że decyzja Karola Nawrockiego jest pochopna i nietrafiona. I przypomina też, że Order Orła Białego dostali na przestrzeni ostatnich lat między innymi Gerhard Schröder, arcybiskup Stanisław Dziwisz, czy trochę dawniej Benito Mussolini. No i to nas prowadzi do pytania, czy to były odosobnione przypadki, w jakiś sposób populistycznie Włodzimierz Czarzasty podszedł do tego tematu, formułując swoją myśl, czy może jednak, jak przyjrzymy się Orderowi Orła Białego i jego początkom, i jego historii sięgającej XVIII wieku, to takich kontrowersyjnych przykładów osób, które otrzymały ten order, jest więcej?
12: Na pewno jest ich więcej, ale to z punktu widzenia naszego dzisiejszego XXI wieku. Myślę, że tutaj jest pewien problem ze zrozumieniem słowa order tak naprawdę, bo jeżeli weźmiemy to historycznie, to order to tak naprawdę jest zakon. Czyli tak naprawdę król tworzy sobie grupę osób, które po prostu mają go wspierać, które dla niego zrobiły coś dobrego. Stąd też w dawnych czasach, w XVIII wieku, w początkach było często tak, że Order Orła Białego dostawało się właściwie w kolebce. Wnuk Augusta III, Fryderyk Krystian, dostał właściwie w kolebce, więc trudno mówić o jakichkolwiek zasługach. Także ta tradycja walczy z czymś, co jest dosyć dzisiaj ważne, czyli z tradycją jakby demokratyczną, tego, że order powinien być czymś, co zachęca do zachęca do dalszej pracy dla naszej ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Ale tych wydarzeń było bardzo dużo, bo jeżeli weźmiemy właśnie tą tradycję pozycję historyczną, no to mamy oczywiście niesławnej pamięci ambasadora rosyjskiego Nikołaja Repnina i wszystkich innych ambasadorów rosyjskich, którzy w XVIII wieku sprawowali tutaj zarząd jakby z imienia Rosji i Katarzyny II, która nomen omen też otrzymała od króla Order Orła Białego. Te nadania są to czysto nadania polityczne, koniunkturalne i nie są niczym dziwnym w Europie XVIII, XIX, a nawet początku XX wieku. No bo jeżeli spojrzymy jeszcze dalej, no to jeżeli mamy Nikołaja Repnina, no to mamy też Adama Ponińskiego. No w Zamku Królewskim w Warszawie, w którym pracuję, mamy obraz słynny Jana Matejki, właśnie Repnin. No i tam główną postacią jest czerwona postać Adama Ponińskiego, który robi wszystko tak, jak każe mu ambasador rosyjski. Czyli mamy dwóch kawalerów Orderu Orła Białego, których dzisiaj byśmy na pewno nie traktowali jako naszych bohaterów. Zresztą, co ciekawe, bo dzisiaj w dyskusji politycznej używa się tego argumentu, że była tylko jedna osoba, której odebrano Order Orła Białego. Takich osób pewnie można by było znaleźć więcej, ale Adam Poniński jest osobą, którą rzeczywiście Sejm Czteroletni odebrał wszystkie tytuły, no i należy rozumieć, że również Order Orła Białego. Z tym, że tak jak samo w przypadku Witosa, jest to sytuacja taka, w której po dwóch latach ten wyrok został uchylony. Stąd też no, mamy takie sytuacje dosyć niejasne, czy tak, czy nie. No potem mamy dosyć dobre nadania, bo na przykład w okresie księstwa warszawskiego tych nadań było bardzo niewiele. No i oczywiście najważniejszą osobą i pierwszą, która otrzymała wtedy ten order w 1807 roku był Józef Wybicki. No tutaj zasługi Józefa Wybickiego, autora naszego... No zostały z nami, więc tutaj trudno się dziwić, ale 8 lat później, kiedy wielkim mistrzem orderu jest już Aleksander I, dostaje ten order na przykład książę Konstanty. Ten sam Konstanty, którego polscy powstańcy listopadowi będą wyganiali i będzie przed nimi uciekał z Belwederu w 1830 roku. Tak samo w tym samym roku Nikołaj Nowosyltsow, ten od filomatów Filaretów, których więził, których prześladował i o których oczywiście uczymy się w szkole, czytając Adama Mickiewicza. Jeszcze w trakcie powstania listopadowego order Orła Białego otrzymał Iwan Paskiewicz, ten, który to powstanie stłumił. I na szczęście tutaj te nadania rosyjskie się kończą. Wprawdzie Order Orła Białego został włączony do systemu właśnie orderów rosyjskich, ale nie był nadawany. To jest duże szczęście, dlatego że rzeczywiście mogłoby być to tak jak z orderem świętego Stanisława, który po prostu został w tym systemie rosyjskim i właściwie w XIX wieku został
1: przejęty.
12: Przejęty całkowicie. Także tutaj no, mamy to szczęście, że car i jego następcy tego nie zrobili.
1: Wspomniał pan jeszcze, przepraszam, że teraz przerwę, ale chciałbym się jeszcze spytać o kwestię Wincentego Witosa, który jest podawany jako przykład tej osoby, której order został odebrany, po czym wrócił do niej. Natomiast ten order został na przestrzeni tych 300 lat przyznany półtora tysiąca osobom mniej więcej, a są pojedyncze przypadki rzeczywiście odebrania orderu. Dlaczego tak mało?
12: To chyba też wynika z pewnej tradycji. Właśnie mamy te ordery królewskie i nie wiem, czy tutaj należałoby powiedzieć, że nie wypada takiego orderu odebrać, nie wypada się przyznać do błędu, który się popełniło. Tutaj podam jeszcze jeden przykład ciekawy, no bo nie z naszej podwórka. No jeden z najsłynniejszych, najważniejszych orderów w ogóle na świecie jest order podwiązki, angielski order, który w roku 1929 został ofiarowany cesarzowi Hirohito. Myśmy zresztą cesarzowi Hirohito kilka lat wcześniej też dali Order Orła Białego. No i cóż się stało w trakcie wojny, kiedy cesarstwo japońskie zaatakowało Imperium Brytyjskie? Po prostu w kaplicy, w której wiszą chorągwie tych właśnie odznaczonych, tych właśnie członków prawdziwego orderu, została ona zdjęta w latach 70. na rozkaz Katarzyny II i przywrócona. Czy można tu mówić o odebraniu orderu? Może raczej należałoby powiedzieć o pewnym zawieszeniu orderu. Także to są takie historie, które rzeczywiście czasami trudno nam zrozumieć, jeżeli nie mamy tego kontekstu historycznego. No i oczywiście rodzi się pytanie, czy ten kontekst historyczny jest dla nas w tym momencie, w XXI wieku, ważny, czy nie. No bo jeżeli, jak powiedziałem, chcemy być wierni tradycji, no to takie odznaczanie najczęściej nie wiązało się z możliwością później odbioru takiego odznaczenia. No to już wyrok sądowy, tak jak na historycznym Adamie Ponińskim, czy też na Wincentym Witosie. No to jest normalna sprawa. No ale też chyba tutaj ja bym był zdania, że najlepszym rozwiązaniem jest to, co przyjęto w chyba najlepszym, no może nie jest najlepszym, ale jest ciekawym rozwiązaniem, to, co przyjmuje się w przypadku Nagrody Nobla. Komitet Noblowski nie ma możliwości odebrania Nagrody Nobla komukolwiek i w zasadzie uznaje, że no, dostaje się tą nagrodę za zasługi, które są w momencie nadawania. A to, co się stanie później, jakby dla tego komitetu przynajmniej nie ma żadnego znaczenia.
1: Bardzo dziękuję. Sławomir Szczocki, historyk, dział edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie, był z nami. Jeszcze ta sprawa Orderu Orła Białego dla Wołodymyra Załęskiego będzie wracać, bo 8 czerwca w poniedziałek zbiera się kapituła tego odznaczenia, tak więc do sprawy będziemy na pewno wracać w TOK 360 w przyszłym tygodniu. A teraz jeszcze kwestia, która dotyczy tego tygodnia, który właśnie dla niektórych się kończy. Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Polska pod chmurami w wielu regionach. Tak będzie przez najbliższe 4 dni podczas tego długiego weekendu?
0: To przed nami rzeczywiście weekend z taką bardzo zmienną, dynamiczną pogodą. No, dla osób, które lubią słoneczną i bardzo ciepłą pogodę, no nie mam dobrych wiadomości, ponieważ ta pogoda będzie bardzo zmienna. Będzie to dotyczyło zarówno zjawisk atmosferycznych, jak i temperatury powietrza. Generalnie dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Ten front przyniesie dzisiaj w zachodniej i w południowej części kraju przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być gwałtowne. I w kolejnych dniach jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju. Przyniesie on przelotne opady. Jutro na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do około 24-26 stopni, ale w ciągu dnia znów pojawią się burze. Natomiast tak jak mówiłem, na zachodzie jutro ciepło, 25-26 stopni. Natomiast we wschodniej połowie kraju to zachmurzenie jutro również zmienne, również przelotne opady, chociaż tutaj jutro akurat się gwałtownych zjawisk żadnych nie spodziewamy i taka temperatura, powiedziałbym, dosyć umiarkowana, 21-23 stopnie i tak jak mówiłem, przelotne opady deszczu.
1: To jest prognoza na kolejne 2 dni. Wspomniał pan o tym, że to będzie się dynamicznie zmieniające się warunki, a także gwałtowne zjawiska i od razu przypomina mi się ta nawałnica, która przeszła przez Opolszczyznę w zeszłym tygodniu, uszkadzając kilkanaście domów. No, jakie są szanse na przewidzenie tego typu zjawisk w ciągu najbliższych dni? Czy będą warunki do tego typu zjawisk?
0: Burza zawsze jest zjawiskiem niebezpiecznym i lokalnie może być zawsze groźna. Natomiast ta pogoda, która będzie przed nami w najbliższych dniach, będzie bardzo taka dynamiczna i tutaj myślę, że mógłbym zalecić śledzenie komunikatów i prognoz, bo może się sporo w tej pogodzie dziać. Jak to bywa przy takich gwałtownych zmianach mas powietrza i przy napływie tego powietrza bardzo wilgotnego, te kolejne dni no nie będą takie bardzo spokojne w pogodzie. Można powiedzieć, że w czwartek, czyli jutro, najcieplej będzie na zachodzie, a chłodniej na wschodzie. Natomiast w piątek sytuacja się odwróci. W zachodniej części kraju będzie wyraźnie chłodniej. Tam okresami będą występowały takie jednostajne opady deszczu i ta temperatura maksymalna może nawet w wielu miejscach nie przekroczyć 20 stopni maksymalnie. Tutaj mówię o takich wartościach 16-18 stopni w zachodniej części kraju, podczas gdy z kolei odwrotnie we wschodniej tym razem części kraju będzie bardzo ciepło, bo nawet do 25-26 i w całym kraju te opady będą występowały, a we wschodniej, szczególnie tutaj w północno-wschodniej części kraju, możliwe są również gwałtowne burze. Więc pogoda na pewno nie da nam się nudzić i będzie się sporo działo.
1: Natomiast trzeba uważać i sprawdzać ostrzeżenia synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Przemysław Makarewicz, właśnie synoptyk IMGW, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli chodzi o ostrzeżenia, to te już zostały wydane dla pasa od Koszalina przez Poznań, Kalisz, a także dla południowo-wschodniej Polski. Tam ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia przed burzami. Właśnie te ostrzeżenia obowiązują jeszcze do godziny 21. 13.34, Krzysztof Woźniak już w studiu, bo za kilka minut skołowani. Witaj, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dużo się dzieje w pogodzie.
1: Dużo się dzieje w przepisach.
7: I dużo się dzieje właśnie w ruchu drogowym. Dzisiaj Światowy Dzień Roweru, dzisiaj pierwszy dzień, od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Właśnie kierujących rowerem, elektryczną hulajnogą i urządzeniem transportu osobistego muszą mieć założone kaski. Oraz dzień, w którym wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kursów redukujących punkty karne dla niesfornych kierowców. I właśnie tą trzecią, ostatnią informacją, najważniejszą, zajmę się w Skołowanych dzisiaj.
1: Krzysztof Woźniak zostaje z Państwem. Skołowani po informacjach o 13.40.
13: Reklama.
15: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie trzech opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
16: ceny. Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
17: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Melis

0: pyszne.
1: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
2: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Reklama.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska po awansie do półfinału French Open przeskoczy ze 114 pozycji w światowym rankingu w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. Maja, zrobiłaś nam wszystkim piękny polski dzień, napisał na platformie X premier Donald Tusk, gratulując naszej tenisistce. Chwalińska pokonała dziś dużo wyżej notowaną Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Jej półfinałową rywalkę wyłoni trwające właśnie spotkanie Aryny Sabalenki z Dianą Schneider. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mojtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Zapewnił, że ceny paliw w USA spadną, gdy konflikt w Iranie dobiegnie końca. Tymczasem irańskie drony i pociski zaatakowały międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie. Jak przekazała Państwowa Agencja Informacyjna KUNA, jedna osoba zginęła. Część środowych lotów zawieszono lub przekierowano. Atak objął również placówki dyplomatyczne. Nie podano na razie szczegółów dotyczących państw, których misje zostały ostrzelane. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań, a u 18% taka sytuacja występowała w chwili

0: przeprowadzania badania, czyli w maju. Co piąta osoba zadeklarowała, że trudności ze spłatą raty miały lub mają u niej długotrwały charakter. Kąpielisko na Zakrzówku zostało zamknięte zaledwie kilka godzin po inauguracji sezonu. W jednej z niecek basenowych pojawiła się nieznana substancja. Wstępne badania wykazały obecność związku przypominającego środki do odrdzewiania i odkamieniania. Trwa wyjaśnianie, jaka substancja znalazła się w wodzie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, stąd zamknięcie kąpieliska tuż po jego otwarciu, mówi rzecznik zarządu infrastruktury sportowej Sławomir Farba.
1: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
0: I dopiero później woda zostanie oczyszczona. Na razie nie wiadomo, czy na długi weekend kąpielisko będzie gotowe. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę. Na termometrach dziś maksymalnie od 20 stopni w okolicach Zielonej Góry do 26 na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze sporo chmur, opady deszczu, a miejscami również burze. Więcej przejaśnień jedynie na północnym wschodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Drodzy Państwo, dzisiaj sporo zmian wchodzi w życie, jeżeli chodzi o ruch drogowy. Nie tylko obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, które kierują rowerami elektrycznymi, hulajnogami czy urządzeniami transportu osobistego, ale również zmieniają się przepisy dotyczące kierowców samochodów, którzy mają za dużo punktów karnych na swoim koncie. Od dziś zmiany w kursach redukujących właśnie te punkty karne. Już nie za wszystkie wykroczenia punkty będą kasowane. O tym porozmawiam z Tomaszem Matuszewskim, zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz sekretarzem Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
3: Panie dyrektorze, to właśnie ośrodki ruchu drogowego organizują te kursy, po odbyciu których ci niesforni kierowcy mogą usunąć 6 najstarszych punktów karnych, a zdążyliście przygotować się do tych zmian, bo to odpowiednie rozporządzenie dotyczące właśnie tej kwestii, to zostało dość późno opublikowane.
4: Tak, tu oczekiwaliśmy z niecierpliwością, bo znaliśmy wprawdzie projekty, ale nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądał finalny akt prawny. Szczególnie nas niepokoiły również informacje dostępne w internecie na oficjalnej stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego dotyczące pewnych wątpliwości, które RCL miał do tego aktu prawnego, w rzeczy samej na końcu rezygnuje z opinii prawnej. Wiedzieliśmy, że prawdopodobnie nic nie zmieni się z programami naszych szkoleń, tych 8-godzinnych teoretycznych i tych ćwiczeń przy dwóch rodzajach prędkości ekstremalnych hamowań i że nic się nie zmieni wobec kadry, kompetencji wymaganych dla kadry. I rzeczywiście to się wszystko od wczorajszego dnia potwierdziło, bo rozporządzenie ukazało się dopiero wczoraj. I rzeczywiście nie była to dla nas komfortowa sytuacja, bo dopiero realnie dziś od rana mogliśmy przygotowywać komunikaty. Problem, jaki mamy, to jest tylko i wyłącznie jeden, tak? Ponieważ nie zostało jasno określone, co z punktami, które do dnia wczorajszego były nabyte, a w dniu dzisiejszym nie mogą być zredukowane. I tu rzeczywiście prośba, wprost apel do słuchaczy, żeby rzeczywiście w kontaktach u swoich komendantów wojewódzkich, w swoich już województwach, tak, bo tu każdy komendant wojewódzki ma pełne uprawnienie do indywidualnej decyzji, ustalać, czy rzeczywiście ten problem, który tutaj poruszam, to problem taki, że te punkty dziś już nieredukowalne, ale nabyte do wczoraj po odbyciu takiego szkolenia będą przez właściwego komendanta wojewódzkiego zredukowane.
3: Tak, ale to pewnie spodziewaliśmy... jakiś okres przejściowy. O to chodzi, tak? Że tak przykładowo to opiszmy. Ktoś dzisiaj przechodzi ten kurs redukujący gdzieś w Polsce, w jakimś ośrodku. Tak. Taki zapis miał. No i myślał, że te 6 najstarszych punktów karnych, niezależnie od wykroczenia, jakie popełnił, zostanie mu skasowanych po odbyciu tego kursu. No, ale ta sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, bo akurat te 6 najstarszych punktów karnych, czy w ogóle punkty karne, które miał na swoim koncie, są za wykroczenia, które zostały niedopuszczone do tej redukcji punktów.
4: Od dzisiaj zostały wyjęte, tak, no, z katalogu możliwych punktów do zredukowania poprzez odbycie szkolenia. Mhm. Tym bardziej, że tych punktów jest stosunkowo dużo.
3: Tych wykroczeń.
4: Gdybyśmy tak matematycznie podeszli, to gdzieś jesteśmy na poziomie połowy wykroczeń, za które od dzisiaj już nie można poprzez szkolenie, prawda, dokonywać redukcji. Takim punktem, o którym z obszaru edukacyjnego warto też słuchaczy kierowców jak gdyby jasno poinformować, to jest naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki. Dzisiaj już szkolenie tych 12 uzyskanych za to naruszenie.
3: Halo, halo, panie dyrektorze, coś nam przerwało? O, niestety, ale za chwilę na pewno uda się połączyć ponownie. Przypominam, że od dzisiaj zmiany w kursach redukujących punkty karne. Nie za wszystkie wykroczenia te punkty karne będzie można skasować. Faktycznie, tak jak pan dyrektor zdążył powiedzieć, no tak pół na pół jest. Za połowę wykroczeń będzie można punkty karne skasować, za połowę nie będzie można. Owszem, oczywiście za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy, z tym dopiskiem, że wymagających trzymania aparatu w ręku, ale nie tylko. Punktów karnych nie będzie można też kasować między innymi za przekraczanie dozwolonej prędkości o ponad 30 km na godzinę, czyli jeżeli na przykład ktoś przekracza prędkość na obszarze zabudowanym o 29, to jeszcze te punkty się kwalifikują do skasowania, ale jak już o 31, no to już nie będą w tym katalogu wykroczeń możliwych właśnie do eliminacji. Jest już z nami Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, również sekretarz Wojewódzkiej Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przerwało nam połączenie, panie dyrektorze. Mówił pan właśnie o tym katalogu wykroczeń, za które będzie można usunąć punkty karne pół na pół. Powiedział pan, że nie będzie za telefony, ja powiedziałem za prędkość też. Co jeszcze możemy dodać do tego katalogu?
4: Tak. No na pewno nie będą możliwe do zredukowania wszystkie te najpoważniejsze naruszenia. Tutaj myślę przede wszystkim o kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego. Praktycznie wszystkie naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych, prawda?
3: Nieustąpienie
4: pierwszeństwa, zarówno wobec pieszych, jak i wobec pojazdów. Na pewno naruszenie norm dotyczących sygnalizacji świetlnej, to też jest bardzo ważne, ponieważ wiemy o problemie przede wszystkim przejazdów na czerwonych nawet światłach albo braku reakcji na światło żółte. Nie będzie można redukować również punktów za nieułatwienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Wiemy, że pomimo przepisów, które miały to wyregulować, nadal z tym jest dość duży problem. Za różne zachowania, których ostatnio jest zbyt dużo, czyli naruszenie zakazu zawracań na przykład na drogach ekspresowych, tak? Mhm. Też to będą punkty nieredukowalne.
3: A za te nowe typy wykroczeń, które zostały wprowadzone w tym roku, na przykład drift?
4: Też będą nieredukowalne. Okay. To też warto w tym momencie przytoczyć, że to będą właśnie w związku z tymi nowymi przepisami, które dotyczą tych naruszeń, nazwijmy je nowych, znaczy one były zawsze, tylko w tej chwili zostały skodyfikowane, też tutaj nie będzie to w żaden sposób możliwe do redukowania, ponieważ one należą do tych naruszeń o charakterze szczególnym, czyli one polegają na celowym wprowadzeniu pojazdów w poślizg lub doprowadzenie do utraty styczności i w związku z tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, gdzie za samo wprowadzenie będzie 10 punktów, za dodatkowo jeszcze sprowadzenie zagrożenia 12 i to nie będzie podlegało redukcji.
3: Tak, panie dyrektorze, jeszcze chcę porozmawiać o tych punktach, które jak to będzie wyglądać ten cały proces kasowania punktów karnych, no bo tak jak powiedzieliśmy na początku, do tej pory było to jasne. Ktoś poszedł na taki kurs, odbył go, dostał odpowiedni dokument potwierdzający.
4: Dokument?
3: Tak. Tak?
4: My drugi dokument, czyli też oryginał, przekazaliśmy osobie na zakończenie szkolenia, wysyłając ten pierwszy do właściwego komendanta wojewódzkiego policji z pismem przewodnim, także to jest dla nas pewne obligum, aby to wykonywać niezwłocznie, czyli na przykład WORD Warszawa wykonuje to następnego dnia po szkoleniu. No i w tym momencie komendant uzyskuje informacje i dokonuje, no teraz właśnie tej analizy, czy może to być punkt usunięty, no bo tu jeszcze wchodzi właśnie kwestia, o której powiedziałem na początku, jak będą przez komendantów traktowane te punkty, które były nabywane do wczoraj, a od dzisiaj należą do katalogu punktów, które są nieredukowalne poprzez odbycie szkolenia. Tak. I tutaj jest poważny problem, który wymaga wyjaśnienia szczegółowego, żebyśmy nie weszli w rozbicie dzielnicowe, czyli 17 komendantów wojewódzkich, żeby nie stosowało różnych tutaj zasad. No więc na pewno, jeśli mógłbym powiedzieć o sprawie problemu, to tu jest problem w tej chwili potrzeby jasnego określenia, jaka będzie wobec tamtych punktów stosowana praktyka przez komendantów wojewódzkich.
3: Tak, no i trzeba powiedzieć, że kierowcy muszą wiedzieć, za jakiego rodzaju wykroczenia dostają punkty karne, bo może się okazać, że akurat dostają tylko za te wykroczenia, które nie są w tym katalogu możliwych do usunięcia punktów karnych, więc nie ma co się w ogóle na przyszłość zapisywać na takie kursy.
4: Tak, tu warto też słuchaczom podpowiedzieć, że to rozporządzenie zawiera informację dotyczącą procedury. Tutaj jest wyraźnie mowa o wniosku osoby, która jest zainteresowana, do policji odpowiedniej, czyli tej, na terenie której jesteśmy zamieszkali, o wydaniu zaświadczenia dotyczącego właśnie naruszeń wpisanych do ewidencji i przypisanych punktów, bo to dopiero będzie wyjaśniało poprzez konfrontację z załącznikiem pierwszym do rozporządzenia, która kategoria punktów jest odejmowalna, a która nie jest.
3: A więc właśnie, to nie tylko sam katalog zmienił się tych wykroczeń, ale także trochę proceduralnie zmiany, ale rozumiem, że nadal raz na pół roku można iść na taki kurs, no i zostanie te punkty, które można usuwać, zostaną właśnie skreślone tych 6 najstarszych kwalifikujących się do usunięcia punktów karnych. Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie oraz sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Serdecznie dziękuję mu za to wyjaśnienie.
4: Bardzo dziękuję i bezpiecznej jazdy.
3: Tak, ja również życzę wszystkim kierowcom tego, żeby mieli jak najmniej punktów karnych, a najlepiej w ogóle, bo wtedy nie będzie trzeba chodzić na te kursy i się martwić, czy za coś mamy punkty karne, czy nie. Także najlepiej w ten sposób rozwiązać tę dzisiejszą sytuację z nowymi przepisami. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko i oddaję już mikrofon Filipowi Kekuszowi. Dalszy ciąg programu w TOK FM trwa.
5: Trwa, TOK 360 się kończy. Po godzinie 14 zapytam inaczej Janna Piekutowska, a po godzinie przy 15.40 jeszcze więcej sportu, no i tutaj Błażej Kulesza teraz ze mną.
6: Dzień dobry. Tutaj,
5: dzień dobry, bo będziemy wracać.
3: Ja mogę was zapytać, jak to u was jest z punktami karnymi, bo ja na przykład nie mam w ogóle.
6: Ja też mam zero, ale powiem, że nie mam prawa jazdy, dlatego mam zero.
3: Okay, to łatwo.
5: A ja w ostatni weekend dostałem moje dwa pierwsze w życiu.
3: No, zdarza się, ale pewnie za te wykroczenie, za które i tak byś nie mógł usunąć akurat punkty karne, tam niedelikatne rzeczy. Tak,
5: tak, tak, to prawda. No dobrze, wracając do Mai Chwalińskiej, bo ją się powinniśmy zająć, a nie historią naszych drogowych rajdów. Wygrała w półfinale, w ćwierćfinale Roland Garrosa tak z Anną Kalińską i dostała się do półfinału. Wielkie wydarzenie sportowe, jakby kariera rozkwitająca na naszych oczach. Przemek Pozowski w Paryżu na bieżąco komentował w TOK 360 to spotkanie, natomiast ty już jesteś tu w Warszawie, obserwowałeś się z bezpiecznej odległości. Jakie są twoje wrażenia przed tym programem, który też poprowadzisz za jakiś
6: emocji,
5: czas?
6: Emocji na pewno nie zabraknie. Ja byłem tak trochę jak mama Mai Chwalińskiej, która siedziała w jej boksie, która z otwartą buzią większość meczu oglądała. Ona bardzo mocno przeżywa te występy córki i bardzo często też Maja Chwalińska jest potem na konferencji pytana, jak mama zniosła kolejne spotkanie, bo bardzo mocno się mnie przejmuje. Ta konferencja za kilkanaście minut, więc pewnie coś z tej konferencji w jeszcze więcej sportu powiemy. Natomiast cały czas śledzimy wydarzenia, które są na kortach w Paryżu, bo przecież grają rywalki Polki, Aryna Sabalenka albo Diana Schneider. Któraś z nich jutro zmierzy się w walce o finał z Polką. Faworytką jest Sabalenka, no i oczywiście prowadzi. Prowadzi w pierwszym secie, jest jak na razie 4-1. Ten mecz trwa niecałe 25 minut, więc to raczej szybko idzie. Sabalenka jest faktycznie faworytką. No i wielu obstawiało ten półfinał właśnie Sabalenka-Chwalińska. No, będzie to piękny mecz.
5: Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja po 15.40. Wtedy jeszcze więcej sportu i Błażej Kulesza, a tymczasem TOK 360 przygotowali dzisiaj Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo Państwu dziękujemy. Do usłyszenia. 14. Informacja, a po nich Zapytam Inaczej.
2: Autopromocja.
7: Dlaczego o Meghan Markle mówi się, że jest polarizing, czy a pain to be around? Dlaczego wszystko, co mówi publicznie, jest, kolokwialnie rzecz biorąc, hejtowane? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English BS w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
2: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Maja Chwalińska w półfinale turnieju Rolanda Garrosa to niemałe zaskoczenie. Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek chcą spotkania z prezydentem. Powód? Będą rozmawiać o ustawie o statusie osoby najbliższej. Dziś to narodowy mecz naszej kadry. Miał być test, będzie gra na pocieszenie. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open po tym, jak dziś pokonała w dwóch partiach Annę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża, Przemysław Pozawski.
15: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
14: A rywalką Polki będzie albo Białorusinka Aryna Sabalenka, albo Rosjanka Diana Schneider. Ich mecz w Paryżu trwa. Europosłowie Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek, prywatnie para, chcą się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim. Politycy lewicy zamierzają go przekonać do zmiany zdania w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Przepisy czekają obecnie na rozpatrzenie przez Senat, ale gdy pracował nad nimi Sejm, współpracownicy prezydenta jasno dali do zrozumienia, że Karol Nawrocki zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Wawrzyniec Zakrzewski.
16: Ludzie prezydenta uzasadniają ewentualne weto zagrożeniem, jakie ma niej za sobą procedowana ustawa. Twierdzą, że de facto wprowadza ona związki partnerskie równe małżeństwom. Nasi europosłowie chcą rozbroić tę narrację, wyjaśnia rzecznik lewicy Łukasz Michnik.
17: Otoczenie prezydenta nie rozumie, czym jest ta ustawa. Mylą porządki prawne, mieszają małżeństwo ze statusem osoby najbliższej w związku. To jest zupełnie co innego. Dlatego Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek zaapelowali do prezydenta o spotkanie, o to, żeby spokojniej usiąść, porozmawiać.
16: Także o ewentualnych poprawkach, które mogą być wprowadzone w Senacie. Chęć rozmowy z Pałacem Prezydenckim wyraziły również autorki ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy oraz wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
14: Mieszkańcy Bieszczadów wciąż walczą o przyszłość szpitala w Lesku. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam jakąś nadzieję, mówi reporterowi TOK FM prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku, Duszan Augustyn.
18: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami, wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza. Wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne.
14: A szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu, z tego część w parabankach. W sprawie sytuacji placówki ma dojść do kolejnego spotkania zaaranżowanego przez europosłankę Elżbietę Łukaciejewską z KO. Wziąć w nim mają udział ich przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, szpitala i władz powiatu. Prawo i Sprawiedliwość ma już swojego kandydata w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Został nim Michał Dwernicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa i wieloletni samorządowiec. Nowochucianin, przedsiębiorca i radny od 12 lat zapowiada, że będzie walczyć o Kraków dla mieszkańców.
19: Trzeba zatroszczyć się o ludzi, którzy nie mają na przykład kanalizacji na obrzeżach miasta. Trzeba zatroszczyć się o ludzi, którzy mieszkają na osiedlach wybudowanych przez deweloperów, ale bez dostępu na przykład do terenów zielonych czy też dobrego transportu. Tematów jest bardzo dużo.
14: Celem startu w wyborach nie jest wynika pokazanie, że Prawo i Sprawiedliwość ma program dla dużych miast.
19: Że dla nas duże miasta, a nie tylko mniejsze miejscowości są ważne. Ja sam jako wieloletni radny będę starał się te wartości i idee teraz przekuć w kampanię wyborczą, by mieszkańcy Krakowa, ci, którzy mają prawicowe poglądy, mieli wreszcie swoją reprezentację.
14: Poza Prawem i Sprawiedliwością kandydatą na prezydenta Krakowa ogłosiła też Socjaldemokracja Polska i jest nim Sławomir Pietrzyk, prawnik, nauczyciel i były radny miejski. Start ogłosili też Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji i Marian Banaś, były szef NIK-u. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy. O czym więcej, Mateusz Stanicki.
20: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wyjściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
1: playoff. To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
20: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
1: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
20: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mateusz Stanicki, TOK FM.
14: A informacje TOK FM wrócą o 14:20. Deszcz może pojawić się dzisiaj w wielu miejscach. Jedynie na północnym wschodzie nie powinno padać. Przez Polskę przejdą też burze. Momentami mogą być gwałtowne. Maksymalnie 26 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Jest 14:06, dzień dobry, Anna Piekutowska, zapraszam na audycję Zapytam Inaczej. Zaczynamy ją od książki, która opowiada o miejscu na Ziemi, które trochę nam zniknęło z radarów przez ostatnie miesiące. Bardziej żyliśmy wiadomościami z Iranu, z Izraela czy Pakistanu, a Afganistan przestał skupiać naszą uwagę, tak jak kiedyś. I do tego momentu teraz wrócimy. Moją gościnią jest Jagoda Grądecka, dziennikarka. Dzień dobry. Która napisała książkę Emirat to my, jak talibowie odbijali Afganistan. Książkę wydało wydawnictwo Czarne i jest to no dokładnie opowieść o upadku Afgańskiej Republiki i narodzinach Emiratu Talibów. I przygotowując się do naszej rozmowy, starałam się sprawdzić, co dzisiaj dzieje się w Afganistanie, bo no i nasze medialne, ale w ogóle chyba społeczne radary bardziej są nastawione to, co się dzieje obok, czyli chodzi o wojnę w Iranie czy o Pakistan. Siłą rzeczy tak jest. Tymczasem Afganistan zmaga się z kryzysem humanitarnym. Ludzie wracają przymusowo z Pakistanu. Na granicy dochodzi do starć między oboma państwami, a to zamknięcie przejść granicznych też uderza w gospodarkę, która i tak jest bardzo słaba. Wielu Afgańczyków żyje na granicy przetrwania. Też organizacje pomocowe alarmują o głodzie, o rosnącym niedożywieniu dzieci, a jednocześnie talibowie prowadzą dosyć aktywną politykę międzynarodową, zacieśniają kontakty czy to z Rosją, czy to z Chinami i próbują w ogóle budować takie nowe, inne miejsce Afganistanu w regionie i jego rolę. Czy ten Afganistan, który widzisz w 2026 roku, jest krajem, którego się spodziewałaś, kiedy talibowie przejmowali władzę te 5 lat temu?
21: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo nie pamiętam już do końca, czego ja się wtedy spodziewałam. Ponieważ na samym początku, kiedy talibowie doszli do władzy, mieliśmy wszyscy tam przebywający dziennikarze i sami Afgańczycy, przede wszystkim, rzecz jasna, bardzo wiele wyobrażeń, w jakim kierunku właśnie może to pójść. I myślę, że dzisiaj dalej w zasadzie jesteśmy trochę w takim momencie, już nieco ten kierunek widzimy i w wielu aspektach on jest oczywiście bardzo przykry i wstrząsający. Tu rzecz jasna chodzi głównie o kwestie kobiet i prawa kobiet i dziewcząt, które są bardzo, bardzo konsekwentnie ograniczane, żeby nie powiedzieć wprost deptane przez nowe władze. Z drugiej strony, tak jak właśnie powiedziałaś, talibowie są jednakowoż aktywni dyplomatycznie. Starają się nawiązać relacje dyplomatyczne w zasadzie z jakimikolwiek państwami, które są do tego skore. To są przede wszystkim kraje regionu, bo one nie mają tego luksusu, który ma Zachód, czyli w całkowitym zignorowaniu faktu, że teraz talibowie rzeczywiście de facto, no i de jure, tylko że to jest nieuznawane przez nikogo poza Rosją, po prostu rządzą tym krajem, że nie ma obecnie nikogo, kto byłby w stanie rzucić im jakąkolwiek rękawicę, że rządzą niepodzielnie i też no, jako grupa, która bodaj największą część, bo praktycznie całe afgańskiego terytorium kontroluje od 40 lat. To jest też bezprecedensowe. Więc te państwa chcąc, nie chcąc muszą jakoś sobie te relacje z Afganistanem poukładać, żeby móc współpracować chociażby w kwestiach bezpieczeństwa. Bo mamy też grupy terrorystyczne, które w Afganistanie znajdują swoje schronienie, a które później przeprowadzają ataki na przykład w krajach Azji Centralnej, czy też w Rosji, jak wspomniałem na przykład atak na tą salę koncertową w Moskwie przed kilkoma laty. więc kraje chcą i muszą po prostu właśnie współpracować w jakiś sposób z Kabulem. Zachód tymczasem robi to tam, tylko gdzie to jest takie najbardziej pragmatyczne i wymaga tego sytuacja, bo Niemcy na przykład mają uruchomiony kanał nieoficjalnych kontaktów z talibami przez Katar. Przyjęli kilku dyplomatów z talibskiego nadania do niemieckich konsulatów, bo Niemcy chcieli i zaczęli już też deportować Afgańczyków z powrotem do ich kraju, tych, którzy popełnili najcięższe przestępstwa, więc talibowie powiedzieli, oczywiście możemy tutaj współpracować, ale żeby współpracować, no to musimy ze sobą rozmawiać. Domagamy się, żeby w jakimś tam stopniu jednak nas potraktowano jak partnera do rozmowy, inaczej żadnych deportacji nie będzie. I Niemcy się po prostu na to zgodziły.
0: A jaką rolę odgrywa Afganistan w konflikcie, który teraz ma miejsce obok, czyli w Iranie? Czy w jakiś sposób ta wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela dotyka Afganistan?
21: Afganistan jest przede wszystkim ofiarą tej wojny, a konkretnie Afgańczycy, którzy nie znamy nawet dokładnej liczby, ponieważ Afgańczyków do Iranu przez ostatnie dekady wojen migrowali właśnie miliony, więc mamy Afgańczyków, którzy są tam zarejestrowani oficjalnie jako uchodźcy. Mamy całe mnóstwo przebywających tam nielegalnie migrantów, którzy wyjechali po prostu za chlebem. I Iran już od jakiegoś czasu przeprowadzał falami takie deportacje właśnie Afgańczyków do ich ojczyzny. To się bardzo nasiliło właśnie w okresie wojny między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Już taki przedsmak tego mieliśmy podczas tej poprzedniej krótkiej wojny 12-dniowej w czerwcu, kiedy irańskie władze popadły w mocną szpiegomanię. Wielu obcokrajowców było oskarżanych właśnie o jakąś formę kolaboracji z izraelskim wywiadem i wtedy już Afgańczycy zaczęli być właśnie wywożeni z powrotem do Afganistanu, czy też zaczęli po prostu sami tam uciekać. Teraz obserwowaliśmy dokładnie ten sam proces, co oczywiście w Afganistanie. Dla każdego kraju zresztą byłoby to dość trudne być gotowym przyjmować naraz kilka tysięcy osób dziennie, które pojawiają się na granicy i które bardzo często nie mają niczego poza tym, co mają na sobie, które nie mają majątku, które w Afganistanie nie mają już adresu, często nie mają nawet rodziny, do której mogłyby się udać. I żeby zapewnić nawet logistycznie jakoś właśnie przyjąć te osoby, rozlokować je, zapewnić im cokolwiek, to jest duże wyzwanie, z którym talibowie akurat jak na swoje możliwości całkiem przyzwoicie sobie poradzili, co podkreślali przedstawiciele różnych organizacji pomocowych, które wciąż w Afganistanie pozostają i również na tych punktach granicznych pomagały. Ale z drugiej strony nastręczało to wielu problemów na przykład kobietom, które w Iranie żyły samotnie, czy też w gospodarstwach domowych prowadzonych wyłącznie przez kobiety, które nie mają tak zwanego męskiego opiekuna, więc które po przyjeździe do Afganistanu były po prostu wrzucane do takich schronisk dla kobiet, które teoretycznie nie były właśnie więzieniami, tylko takimi miejscami, gdzie one miały właśnie być bezpieczne, a de facto stały się takim właśnie miejscem uwięzienia, ponieważ te kobiety właśnie przez wzgląd na ten brak mężczyzny nie mogły na przykład samodzielnie poruszać się na jakąkolwiek wielką odległość, więc chociażby prozaiczki nie mogły pojechać z tej zachodniej granicy do samego Kabulu. Więc dla tych kobiet oczywiście powrót do tej afgańskiej rzeczywistości, chociaż ich życie w Iranie też nie było łatwe, ale przynajmniej mogły je rzeczywiście prowadzić w pojedynkę, czy też właśnie w grupie kobiet, był doświadczeniem absolutnie dewastującym.
0: To jest bardzo ciekawe, co opowiadasz. Taka perspektywa, która otwiera wątek wojny w Iranie, który jest zupełnie dla nas nieznany i nie zajmujemy się nim, tylko patrząc na to, czy cieśnina Ormus jest otwarta i na ile i jak bardzo blisko jesteśmy pokoju i deklaracji Donalda Trumpa na temat tego, jak to może wyglądać w przyszłości. To jest bardzo ważne i też stawia twoją książkę w takim istotnym miejscu, która no jest jednak nie o momencie teraz, tym właśnie Emiratu, tylko tym momencie transformacyjnym, tym momencie liminalnym, kiedy już upadła republika, a jeszcze tak naprawdę ten emirat rządzony przez talibów się nie narodził, ale taką jedną z mocniejszych opowieści, które można w twojej książce przeczytać, to jest opis sierpnia 2021, czyli ewakuacja i chaos, który jej towarzyszył. I tam... No widać, że w pewnym momencie przestajesz być tylko reporterką, dziennikarką, która tam przyjechała, żeby relacjonować, albo po prostu angażujesz się w ratowanie ludzi, którzy chcą z Afganistanu wyjechać, wylecieć, wydostać się z kraju. Odbierasz też dziesiątki próśb o pomoc. Jak dzisiaj pamiętasz tamten czas?
21: Właśnie jako okres bardzo dużego chaosu. Było to bez wątpienia bardzo intensywne. Chciałam powiedzieć, że było to traumatyzujące w pewnym stopniu, natomiast jest to oczywiście nijak nieporównywalne z tym, co przeżywali właśnie ci Afgańczycy, Afganki, te osoby, które próbowały wtedy z kraju wyjechać, a dla których zdecydowanie najgorszy był właśnie ten lęk i niepewność, kiedy ta ewakuacja się skończy, czy oni zdążą, czy oni się po prostu przedrą fizycznie do tego samolotu, bo ta sytuacja zmieniała się nawet nie z dnia na dzień, tylko z godziny na godzinę. Pojawiały się jakieś nowe komunikaty, talibowie ustawiali nowe checkpointy, tworzyły się jakieś nowe sojusze, talibowie zaczęli współpracować na przykład z amerykańską armią, żeby jakoś jednak zapewnić ten w miarę bezpieczny przepływ ludzi na lotnisko, chociaż oczywiście nie wszyscy szeregowi żołnierze na miejscu stosowali się do tych zaleceń. Więc był to po pierwsze straszny chaos, po drugie też pamiętam i dalej mam taką refleksję, kiedy sobie o tym myślę, kiedy tak patrzyłam na osoby na przykład z jednej z tych grup, która była ewakuowana do Polski, gdzie akurat zdarzyło się tak, że kilka tych osób znałam, nie wiem, czy osobiście, czy jakoś je kojarzyłam. To były osoby wykształcone, które stanowiły jakąś elitę tamtego społeczeństwa. I zastanawiałam się nad tym, czy też z jednej strony oczywiście obiecaliśmy coś tym ludziom, mianowicie to, że nie wiem, że mają wziąć udział, czy też jeśli wezmą udział w budowaniu tego naszego projektu, no to, że potem właśnie nie porzucimy ich na pastwę losu, kiedy okaże się, że to wszystko jednak upada z wielkim hukiem. A z drugiej strony myślałam sobie, czy mamy takie moralne też prawo, jako inne kraje, inne społeczeństwa, pozbawiać właśnie afgańskie społeczeństwo wszystkich tych właśnie wykształconych elit, bo myślę, że też właśnie znowu niewiele byłoby krajów na świecie, które byłyby w stanie znieść bez większych wstrząsów tak ogromny brain drain, jaki dotknął Afganistan wtedy. A mówimy tutaj o państwie, w którym większość obywateli jest zupełnie niepiśmienna. Więc wywiezienie z niego naraz w ciągu kilku tygodni tych wszystkich akademików, oficerów, lekarzy, nauczycieli, też postawiło tych Afgańczyków, którzy tam zostali w takim bardzo, bardzo trudnym położeniu.
3: I ja bym jeszcze dorzuciła pytanie o to, co może im zaoferować Polska albo inne kraje, do których oni przyjechali, co może mogą im te kraje obiecać, a czego nie mogą, ale porozmawiamy o tym po informacjach w drugiej części, dlatego że ty po tym, jak talibowie przejęli władzę, zdecydowałaś się do Afganistanu wrócić i to jest taka decyzja, która niekoniecznie z naszej perspektywy jest zrozumiała i o nią zapytam Jagodę Grądecką, autorkę książki Emirat, to my już za kilka minut.
4: Autopromocja. 4 czerwca od godziny 20 do północy zapraszamy na Wieczór z podcastami. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy odcinki najlepszych podcastów Tok FM, które na co dzień dostępne są w aplikacji Tok FM, a tym razem będą Państwo mogli posłuchać ich w radiu. 4 czerwca od 20 do północy. Podcasty Tok FM. Zapraszam.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
22: Reklama.
23: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
24: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
25: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
24: TravistoFast i Travisto.
25: Aflofarm.
26: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
27: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
5: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
26: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
26: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jest propozycja utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, dziś oficjalny dokument w tej sprawie trafił do sekretarza obrony USA Pete Hegseta. W wyniku irańskiego ataku na Kuwejt zginęła jedna osoba, a co najmniej 63 zostały ranne, powiadomił rzecznik Ministerstwa Zdrowia tego kraju dr Abdullah Al-San. Według niego obrażeń doznali cywile, pracownicy lotniska i podróżni. Atak oznacza eskalację konfliktu w tym kraju, który cieszył się względnym spokojem od 8 kwietnia, gdy ogłoszono zawieszenie broni. Dziś wszedł w życie obowiązek jazdy na rowerze czy hulajnodze w kasku do 16 roku życia, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nowe przepisy obejmują użytkowników takich elektrycznych pojazdów lub tzw. urządzeń transportu osobistego. W ubiegłym roku na polskich drogach było 1660 ofiar śmiertelnych, w tym 155 rowerzystów i 11 użytkowników elektrycznych hulajnóg. A teraz w TOK FM czas na kulturę.
10: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Około 50 wykonawców wystąpi na tegorocznym 21. Festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Po dzisiejszym koncercie otwarcia, czyli występie Hani Rani, pojawią się tam tacy artyści jak Aparat, Monolink czy John Digweed. Dwoma głównymi festiwalowymi dniami będą piątek i sobota, a wszystko odbywa się w katowickiej strefie kultury. Dom spotkań z historią w Warszawie obchodzi 37. rocznicę wolnych wyborów w Polsce. Już czynna jest wystawa plenerowa Niepokorne, poświęcona kobietom opozycji, a w czwartek pokazy filmów dokumentalnych związanych z rokiem 89. Będą także słuchowiska, wieczorem na Placu Konstytucji, jak co roku spotkanie pod kawiarnią Niespodzianka, która w 1989 roku pełniła funkcję sztabu wyborczego Warszawskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Samotne matki są bohaterkami spektaklu Larwy w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Premiera przedstawienia opartego na opowiadaniu Agnieszki Szpili odbędzie się w najbliższy piątek.
11: W spektaklu poruszamy temat kobiet, które trafiają do domu samotnej matki w Milanówku o nazwie Kokon. Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu. Ich ciężarem czy jakimś rodzajem takiego obciążenia jest zarówno społeczne myślenie o samotnych matkach i o tym, jakie one powinny być, ale też ciężary, które są związane z macierzyństwem.
10: Kolejne przedstawienia w sobotę i w niedzielę. Jeszcze tylko do niedzieli w warszawskiej Zachęcie można oglądać wystawę Barbara Kasten Postabstrakcja. Z tej okazji przygotowano program wydarzeń specjalnych, m.in. warsztaty cyjanotypii, oprowadzanie kuratorsko-autorskie oraz spotkanie z fotografami Krzysztofem Pijarskim i Witkiem Orskim.
9: Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 26 stopni. To na Podkarpaciu. Na przeważającym obszarze jednak okolice 20 na plusie. W wielu miejscach będzie dziś deszczowo, a nawet burzowo.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. Dziś rozmawiamy o książce Emirat Tomy, jak talibowie odbijali Afganistan. Moją gościnią jest Jagoda Grądecka, autorka tej książki. Zaczęłyśmy o tym mówić przed informacjami, o tym, że w 2021 roku, kiedy talibowie przejęli władzę, kiedy amerykańscy żołnierze, kiedy no nie tylko amerykańscy, ale ta światowa koalicja wyjechała, to ty wróciłaś do Kabulu. Dla wielu osób na Zachodzie to była po prostu taka decyzja, która brzmiała dosyć niezrozumiale. Co sprawiło, że uznałaś, że właśnie teraz, wtedy tam powinnaś być?
21: Po pierwsze, oczywiście dla dziennikarza to było trochę takie właśnie spełnienie marzeń, wiesz, móc obserwować codziennie z pierwszej ręki, jak się tworzy to nowe państwo, ten właśnie taki powrót i właśnie czy to będzie powrót już do tego, co było, czy to jest wieszem Iracy 2.0, czy może kompletna powtórka z tych lat 90. Po drugim, po roku w Afganistanie czułam się już związana z tym krajem na różne sposoby, chociaż też oczywiście znakomita większość moich afgańskich przyjaciół wyjechała. Zresztą wielu też zagranicznych dziennikarzy, chociaż też część nas cały czas została, więc miałam tam cały czas znajomych, od których też dowiadywałam się, jaka jest sytuacja na miejscu, więc no, nie wyobrażałam sobie nawet, że mogłabym już nie wrócić. Myślę, że kierowała mną jednak głównie ciekawość po prostu tego, co tam zastanę i w jakim kierunku się to będzie rozwijać.
6: Afganistan rządzony przez talibów brzmi jak miejsce, do którego przede wszystkim nie powinna jechać kobieta.
21: Ja właśnie zawsze powtarzam, jak ktoś mnie o to pyta, bo z jednej strony oczywiście miałam jakieś sytuacje, że jakiś talib się zdenerwował, że palę papierosa w samochodzie, więc zaczął kopać ten samochód, ale zamiast zwrócić się do mnie, to on wyciągnął z tego samochodu mojego kolegę i pytał się go, dlaczego ona pali. Wiesz, jakie kompletnie niepodmiotowe traktowanie. Albo że kazał koledze, który ze mną jechał, właśnie zabrać mi telefon i żeby nie dawał kobietom telefonów. Więc miałam oczywiście takie pojedyncze sytuacje, które no, przypominały mi, chociaż zdarzały mi się tak między Bogiem a prawdą również przed talibami, że na przykład pan inżynier Amin z Afgan Telekom nie chciał mi założyć internetu w domu, który był mój i który wynajmowałam sama, ponieważ właśnie jak tam przyjechał, to byłam sama, więc on się tak rozejrzał po podwórku i powiedział, a dlaczego tu nikogo nie ma?
6: Ja nikogo, mówię, no, że, czyli mężczyzny.
21: Tak, dokładnie. Ja mówię, panie, no ja jestem, to mój dom i mój internet i to ja panu płacę, więc proszę jednak się zabierać do rozkładania. On nie chciał uparcie tego zrobić, dopóki mój kolega z nim nie porozmawiał i go do tego nie przekonał. Ale z drugiej strony jednak zawsze miałam poczucie, że bycie kobietą w takim mocno patriarchalnym społeczeństwie jest korzystne o tyle, że po pierwsze w Afganistanie chociażby to był ogromny przywilej, że mogłam sobie osobiście porozmawiać właśnie z tymi kobietami, co oczywiście dla moich kolegów mężczyzn było bardzo często nie do przeskoczenia. I o ileś na przykład mogli spotkać się z jakąś kobietą, czy studentką, czy uczennicą, czy kimkolwiek w Kabulu, to już pojechać gdzieś na wieś, poza miasto i po prostu porozmawiać z jakąś kobietą bezpośrednio. To bardzo często było dla nich niemożliwe. A po drugie, taka zwyczajna, oczywiście znowu, czy to wynika z patriarchatu? Tak. Natomiast czy to jest też, nie wiem, korzystne, pomocne w jakichś sytuacjach? Tak. Że po prostu jako kobietą wszyscy chcą się temu zaopiekować. I raz, w Afganistanie też jest ogólnie duża kultura gościnności, jest takie postrzegane jako punkt honoru, żeby właśnie gościem, o goście się zatroszczyć, zapewnić bezpieczeństwo i żeby niczego mu nie brakowało. A kobieta dodatkowo wzbudza oczywiście takie opiekuńcze instynkty, więc ja zawsze trochę miałam takie z tyłu głowy, że cokolwiek by mi się nie stało, ja mogę pójść do pierwszego lepszego domu, czy do pierwszej lepszej osoby i powiedzieć, że halo, stało mi się to i potrzebuję pomocy i że po prostu nie zostanę zostawiona na pastwę losu.
6: A płeć, twoja płeć była atutem na przykład wtedy, kiedy rozmawiałaś z talibami, bo też o tym bardzo piszesz, że zależało ci na tym, żeby nie rozmawiać z liderami, z przedstawicielami, z twarzami, z rzecznikami, tylko właśnie z szeregowymi ludźmi, którzy prowadzili tę wojnę, prowadzą tę wojnę.
21: Z nimi mam wrażenie, że czasami było łatwiej rozmawiać niż właśnie z ich przedstawicielami, którzy myślę, że też mieli takie z tyłu głowy, że oni się muszą zachowywać w określony sposób, więc na przykład nie usiądą naprzeciwko kobiety, nie zrobią sobie zdjęcia z tobą jako dziennikarką, jak nagrywasz, nie chcą być z tobą w jednym kadrze. Czy też pamiętam, jak szłam na wywiad akurat do rzecznika ministerstwa promowania cnót i przeciwdziałania występkom.
6: Wspaniałe
21: ministerstwo. Nie patrzył na mnie ani razu, a pierwsze, czego zażądał, to żebym zakryła sobie nadgarstki, bo podwinął mi się rękaw, a na zewnątrz było ze 30 stopni. Natomiast ci żołnierze właśnie tacy po prostu, może nazywa się futsoldier, jak się mówi futsoldier po polsku, przepraszam.
6: Takie
21: szeregowi żołnierze.
6: To nie jest miłe określenie.
21: Oni często widać było, często czuli się skrępowani, bo po prostu nie rozmawiali nigdy bezpośrednio z kobietą spoza rodziny. Dla nich to była sytuacja bardzo niecodzienna. Bo też w afgańskiej kulturze, szczególnie pasztuńskiej, ale nie tylko, mężczyźni często są bardzo mocno odizolowani od kobiet i znowu po prostu z kobietami spoza rodziny przez praktycznie całe życie, od wejścia w okres dojrzewania nie rozmawiają, więc widać było często, że oni są krępują, że to jest dla nich nienaturalna sytuacja, ale tam częściej niż niechęć widziałam właśnie jakieś takie po prostu skrępowanie, może trochę poczucie zażenowania czasami, zakłopotanie, ale jednocześnie oni też byli gotowi usiąść i rzeczywiście podzielić się tymi historiami. Tutaj też trzeba dodać, że myślę, że dla nich taka że może nawet nie zrobiliby tego, przynajmniej część z nich nie usiadłaby w taki sposób z Afganką, która dla nich tak wpada do ich kategorii i wiesz, do tego ich pudełeczka. I co do afgańskiej kobiety, oni mają jakiś tam określony zestaw przekonań tego, jak powinna ich interakcja z tą kobietą wyglądać, czy też jak powinni ją traktować. A jak widzieli jakąś kobietę dla nich wyrwaną gdzieś z zupełnie innego świata, w którym kobiety właśnie mogą sobie pojechać do kraju na drugim końcu świata same, bez rodziców albo bez męża i mogą sobie tam pracować. Więc te ich zasady, po prostu mam wrażenie, że przyjmowali takie, okej, te zasady tutaj nie znajdują zastosowania, będę z nią rozmawiać tak jak z mężczyzną.
0: A czego się od nich dowiedziałaś, od tych szeregowych żołnierzy, o wojnie i w ogóle o ruchu?
21: Przede wszystkim to, że wielu z nich na początku nie chciało walczyć. Na początku, to znaczy, kiedy po raz pierwszy Stany Zjednoczone talibów z Kabulu wygnały, czyli w tym 2001 roku po ataku na World Trade Center. Że oni chcieli za przykładem dowódców złożyć broń. Wielu z nich nie wiedziało za bardzo sensu w walce. Oni mieli też bardzo mocne przekonanie o takiej absolutnej potędze militarnej Stanów Zjednoczonych. Wiesz, o tym sprzęcie, którego nigdy w życiu nie widzieli na oczy. Kiedy oni, wiesz, widzieli Amerykanów w tych homofonach, w tych okularach. Niektórzy byli przekonani, że oni potrafią przez te okulary widzieć przez ściany albo tym podobne rzeczy. I oni próbowali całkiem rozpocząć jakieś nowe życie. Pamiętam jednego na przykład, który otworzył jakąś małą księgarenkę, jakiś sklep z książkami religijnymi, wiesz, na bazarze. Drugi też gdzieś tam się zatrudnił. Tylko że Amerykanie wtedy ścigali talibów właśnie z taką samą zaciekłością jak Al-Kaidy, traktując ich praktycznie jak jedno i to samo. Jak
0: czyli
21: samo
0: zradykalizowała duże zagrożenie. Ich okupacja, tak?
21: Tak, więc oni opowiadali i to mówili właśnie na przykład tacy zupełnie szeregowi członkowie, na przykład obecny talibski Charge d'Affaires w Pakistanie, który też za pierwszych talibów miał już 16-17 lat i on redagował jakąś religijną talibską gazetkę, natomiast nie był bojownikiem, nie miał nigdy broni w ręku. Ale później był, tak twierdził przynajmniej, tak długi czas nękany właśnie przez służby, przez wojsko, przez policję. Mówił o tym, jak przychodzili do niego ci jego dawni właśnie koledzy z tamtego okresu i mówili, że no oni już nie dają nam żyć, musimy się jakoś zorganizować, żeby dać temu opór. Także w końcu trochę to była taka samospełniająca się przepowiednia, mam wrażenie, że to jest właśnie dla nas aż takie wielkie zagrożenie, więc w końcu tak się stało. Niektórzy też, wielu mówiło o aspekcie religijnym, tego, że trzeba walczyć z najeźdźcą, a niektórzy po prostu takiej, wiesz, klasycznej okupacji wojskowej, tego, że po prostu jest tutaj jakiś okupant. Jeden z tych talibów powiedział mi, że mówili między sobą wtedy, jak walczyli, że oni są jak Palestyna, że po prostu żyją pod jakąś okupacją i że muszą się po prostu tego najeźdźcy z Afganistanu pozbyć i że to był jakby jedyny ich nadrzędny cel, że tylko o to im chodziło, po prostu żeby ci obcy krajowcy, to obce wojsko opuściło Afganistan, tak żeby Afgańczycy mogli rządzić się sami tak, jak chcą.
0: No, ale w takim razie dlaczego nie doszło do żadnych masowych czystek po zwycięstwie, których ten świat też się obawiał?
21: Tutaj talibowie podjęli akurat zaskakująco dobrą decyzję, żeby ogłosić właśnie powszechną amnestię dla żołnierzy byłego reżimu. I tutaj to było też coś, właśnie piszę też o tym w książce, jak rozmawiałam z pewnym europejskim dyplomatą, który stwierdził, że za ten krok na przykład nie zostali docenieni przez Zachód przypuszczalnie tak, jak powinni byli i tak, jak na pewno im też na tym zależało. I oczywiście, czy były przypadki, że jednak ci żołnierze, którzy wcześniej byli w Afgańskiej Armii Narodowej, byli mordowani, ginęli, zdarzały się. ONZ odnotował w swoim raporcie przez pierwsze 2 lata po dojściu talibów do władzy nieco ponad 900 takich właśnie takich sytuacji. Nie wiem, jaka była metodologia tych badań, bo ona nie została opublikowana, więc tutaj też miałabym pewne wątpliwości, ale nawet zakładając, że to było jakieś 900 do 1000 przypadków przez 2 lata, no trudno mówić o tym, że to jest jakieś systemowe działanie, kiedy mówimy o armii, która liczyła na papierze przynajmniej, bo w rzeczywistości też nikt tego do końca nie wie, 300 tysięcy żołnierzy, z których część wyjechała z kraju, uciekła, czy też pozostawała w ukryciu, ale oczywiście część nie. Oni często potem funkcjonowali zupełnie w przestrzeni publicznej, nie pracowali na przykład jako taksówkarze i codziennie przyjeżdżali przez talibskie checkpoint i oczywiście było to dla nich często bardzo niekomfortowe. I jeden też z bohaterów książki, który pracował w MSW w bazie w Bagram, mówił mi, że jak jego koledzy próbowali odzyskać tą swoją pracę, którą stracili, to słyszeli od talibów, że powinni się cieszyć, że dowódcy im tego zabronili, ich nie zabijają, ale że mają tu więcej nie przychodzić.
0: Myślę, że państwo już usłyszeli, że książka Emirat Tom na pewno może skomplikować postrzeganie dotychczasowe państwa Afganistanu, postrzegania Afganistanu. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Jagoda Grondecka była bardzo moją gościnią. I widzę, że w mroku czai się Rafał Hirsch, studia obok, który zapowie państwu co w EKG.
7: Dzień dobry. Jeśli w mroku się czaje i widzi, znaczy, że się źle czaje w tym mroku. Gdybym się dobrze czaił, to byś nie widziała, że się czaje. Natomiast jak już przestanę się czaić w mroku, to będę rozmawiać na antenie TOK FM o inflacji i o tym, co się dzieje w polityce pieniężnej, bo mieliśmy wczoraj decyzję Rady Polityki Pieniężnej na temat stóp procentowych. Dzisiaj będzie konferencja prasowa prezesa NBP, więc będziemy z moim gościem próbowali przewidzieć, co zostanie powiedziane na tej konferencji i co generalnie z tego wynika i co będzie dalej.
0: Zapraszamy serdecznie. Ja się z państwem słyszę po 15:00.
12: Reklama.
13: Morliny są gorące.
15: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
16: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
15: Wbijasz.
13: Morliny są
17: Marian, a gdzie mogę kupić
22: Na mediaexpert.pl.
17: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
22: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
22: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: aktywność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnię, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 14.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 11 policjantów zostało rannych, a dwie osoby zostały aresztowane. To bilans zamieszek, które wybuchły wczoraj wieczorem w Southampton na południu Anglii. Były one związane ze śmiercią 18-letniego Henry'ego Nowaka. Nowak zginął 3 grudnia ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sika Vikruma Digwe. Gdy policjanci przybyli na miejsce, zamiast udzielić pomocy Nowakowi, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom napastnika, iż został znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak zmarł. Podczas procesu wykazano, że oskarżenia Digwy były bezpodstawne, a w poniedziałek 23-latek został skazany na co najmniej 21 lat więzienia. Sąd uchylił decyzję o umorzeniu sprawy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z prywatnego oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Sąd uznał m.in., że błędnie oceniona została jako znikoma społeczna szkodliwość zachowania Kaczyńskiego. Sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. Oskarżenie dotyczyło słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa w marcu 2024 roku. Kaczyński, odnosząc się do Brejzy, mówił: znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Sejm w tej sprawie uchylił Kaczyńskiemu immunitet w marcu ubiegłego roku. Jeszcze dziś mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie otrzymają pierwsze wsparcie finansowe, informuje MSWiA. Chodzi o zasiłki na pomoc doraźną w wysokości 8 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły już na konto gminy i niebawem zostaną przekierowane do osób, które czekają na pomoc. Długi weekend teoretycznie zaczyna się dzisiaj po południu, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
18: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend, to chyba wy.
19: A no tak, to prawda.
18: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
20: Po prostu samolotu z Krakowa, więc taki szybki teleport rano.
18: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
20: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
18: Woda ciepła?
21: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
18: No to ci, co przyjadą tu na cały weekend, to mogą mieć gorzej.
21: Pogoda, to zależy, no jest i butelkowa, jest i taka, no

0: do opalania.
1: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Kolejne informacje o 15, a teraz jeszcze pogoda. Dziś w wielu miejscach może pojawić się deszcz. Jedynie na północnym wschodzie nie powinno padać. Przez Polskę przejdą też burze. Momentami mogą być gwałtowne. Na termometrach maksymalnie 26 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Jest 14.43 w Radiu TOK FM. Zapraszam na trzecią dzisiaj odsłonę magazynu EKG. WIG20 na giełdzie sobie spada dzisiaj minimalnie, bo 0,07%. Nie dzieje się nic nadzwyczajnego na warszawskim rynku. Złoty trochę traci na wartości, dolar 3,65 zł, czyli o 1,5 grosza więcej niż wczoraj. Trochę więcej dzieje się na rynku surowcowym, bo ropa naftowa znowu drożeje, już znów ponad $98 za baryłkę. Ropy Brent i to jest wzrost o ponad 2,5%. Co nas przybliża, ta ropa drożejąca, do kwestii różnych związanych z inflacją, stopami procentowymi, bankiem centralnym i tak dalej. W studiu gość pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Jesteśmy dzień po decyzji Rady Polityki Pieniężnej i jesteśmy kwadrans przed rozpoczęciem konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego. Co prezes powie dzisiaj?
5: Może zacznijmy od tego, że Rada robi to, co powinna, czyli weszła w taki tryb czekania.
4: Nie
5: do końca nic nie robi. Rada Polityki Pieniężnej obserwuje dane, czuwa i jest gotowa pokonać inflację, gdyby tylko ona chciała podnieść głowę. A zatem jesteśmy w takim trybie, nie ma zapowiedzi, nie ma przewidywań, jest skuteczna walka z inflacją, cokolwiek by się nie stało. Zapowiedź jest taka, że nie musimy się obawiać, bo Rada Polityki Pieniężnej tą inflację zwalczy. I w tym sensie jest to polityka właściwa. Mało tego, właściwą realizacją tej polityki dzisiaj jest nieruszanie stóp procentowych, bo inflacja jest w dopuszczalnym paśmie wahań między 2,5 a 3,5%. A scenariusze są niepewne w obie strony. Inflacja może zaskakiwać w górę. Moim zdaniem takim głównym czynnikiem tutaj jest żywność, ponieważ dzisiaj żywność jest bardzo tania. I co będzie z żywnością?
4: Tanieje właśnie. Tak,
5: właśnie. I co będzie z żywnością za rok, kiedy już dzisiaj ceny masła w niektórych przypadkach promocyjnych doszły do 1 zł? No potrafię sobie wyobrazić, że one wrócą do tych 5 zł albo i wyżej. I wtedy ta inflacja za rok będzie zaskakująca. Mamy presję na ceny nawozów ze strony gazu, co może powodować presję na ceny żywności w terminie późniejszym, może nawet jakieś tam niedobory lokalne żywności. Więc myślę, że żywność jest takim tematem, który może nas zaskoczyć w górę na przyszłość. Natomiast takim tematem, który może nas zaskoczyć w każdą stronę, są paliwa. No bo to one zależą od scenariusza w cieśninie Ormus. I co? Myślę, że pan prezes Glapiński we właściwym sobie kwiecistym stylu opowie dzisiaj właśnie o tych perspektywach inflacji, o tym, że nie wiadomo, co będzie, ale bank centralny czuwa i niezależnie od tego, co będzie z cenami ropy i z sytuacją na Bliskim Wschodzie, to Rada Polityki Pieniężnej utrzyma tą inflację w ryzach.
4: I pewnie powtórzy to, co mówił miesiąc temu, czyli że podwyżka stóp procentowych ewentualna byłaby do wyobrażenia, gdyby nam inflacja wyskoczyła powyżej 3,5%, czyli powyżej tego pasma odchyleń od celu, i gdyby prognozy pokazywały, że to nie jest jednorazowy wyskok na jeden miesiąc, tylko to jest coś trwalszego, tak?
5: Tak, myślę, że może to powtórzyć, bo Rada Polityki Pieniężnej bardziej się boi wzrostu niż spadku inflacji. No, ale uczciwie byłoby powiedzieć, że również ta cieśnina Ormus to jest zagrożenie dla koniunktury gospodarczej, no bo jednak więcej pieniędzy wypływa z Polski, słabnie od tego popyt wewnętrzny, pojawia się niepewność, która osłabia aktywność inwestycyjną i w związku z tym podnoszeniem stóp, no nie tak bardzo do przodu. Ja osobiście, jeżeli mogę sobie pozwolić, bo takie pytanie tutaj przed rozmową w studiu padło, to najbardziej czekam na opowieści pana prezesa na temat psów i posiadania psów. Poprzednia wypowiedź o psach zmieniła moje życie. Ja w pandemii kupiłem sobie psa, nie kota, tylko psa, i faktycznie zmienił moje życie. Dłużej wychodzę z domu, łatwiej się leczy stresy, więc również pod takim względem porad życiowych można spodziewać się.
4: Ale tutaj bezpośrednią inspiracją był prezes Glapiński wtedy, tak?
5: Zdecydowanie, tak.
4: A co on wtedy takiego powiedział?
5: Kupcie sobie psa, kota, to uspokaja emocje, tylko trzeba uważać, bo dłużej wychodzi się z domu.
4: No, chyba coś takiego mówił. Ja pamiętam, kiedyś byłem zachwycony, jak opowiadał, jak jest rozwożona gotówka do bankomatów, jak to się dzieje, że są te takie bankowozy i kiedyś się tak rozwinął w tym kierunku i zaczął to tak prawie że zahaczając o techniczne szczegóły opowiadać. Bardzo ciekawa historia.
5: No tak, bo to są takie opowieści, które wielu ludzi z branży finansowej czy polityki pieniężnej wyśmiewa jako taką nadmierną gadatliwość. Natomiast trzeba też docenić, że dzięki tego typu wypowiedziom ludzie chętniej słuchają tego, co bank centralny ma do powiedzenia, bo
4: i więcej wiedzą potem.
5: Jeżeli bank centralny nadawałby w próżni swoje komunikaty, to nie miałby takiego wpływu na zachowania gospodarstw domowych i firm, jak ma wtedy, kiedy jednak o tych wypowiedziach się mówi, a styl, w jakim pan prezes osiąga to dotarcie do szerokiej publiczności, no jest zapewne daleki od takich międzynarodowych standardów.
4: Taki koloryt, można powiedzieć, nasz lokalny trochę. Natomiast wracając do kwestii tych, którymi Rada się zajmuje, generalnie inflacja i poziom stóp, może inflacja nie, ale generalnie poziom stóp procentowych dzisiaj w Polsce, to jest jakiś problem? Dla przedsiębiorstw, dla gospodarki?
5: No na pewno nieoptymalny jest miks polityki, w której polityka pieniężna jest, powiedzmy sobie, raczej restrykcyjna, natomiast polityka fiskalna jest bardzo luźna.
4: A jest restrykcyjna polityka
5: tak,
4: pieniężna?
5: Tak, mi się wydaje, że ona jest restrykcyjna.
4: Czyli powinny być niżej stopy procentowe.
5: Te miary restrykcyjności polityki pieniężnej nie opierają się tylko o stopy procentowe. One się opierają na przykład o zachowanie waluty. Nasz złoty jest walutą bardzo silną, mimo wyższej niż w otoczeniu inflacji w Polsce. Złoty nominalnie cały czas jest na podobnych poziomach, nawet lekko się umacnia, więc dochodzi do tak zwanej realnej aprecjacji kursu walutowego, kursu złotego, czyli po prostu inne warunki polityki monetarnej, nie tylko stopy procentowej, wskazują na to, że ta polityka jest restrykcyjna. I ja bym powiedział tak, bank centralny to w dosyć typowy sposób skupia się na cyklu koniunkturalnym. Skupia się na tym, czy teraz będzie trochę lepsza koniunktura, czy trochę gorsza. Jak będzie lepsza koniunktura, rośnie popyt, rosną wynagrodzenia, to podnosi stopy. Jak jest odwrotnie, to te stopy obniża. Natomiast mi bardzo brakuje takiego zrozumienia i w ogóle dyskusji o tym, może współpracy też między bankiem centralnym a rządem, w sensie takich polityk strukturalnych, które wykraczają ponad cykl koniunkturalny, a które dotyczą na przykład tego, że w naszej gospodarce ogromnie brakuje inwestycji. No bo wyobraźmy sobie, że ceny idą w górę nie z takiego powodu, że ludzie bardzo chcą kupować, tylko z takiego powodu, że na przykład nie umiemy wytworzyć energii tanio bez surowców kopalnych, na których jest szok z powodu ciśniny Ormus. Tak. Jaka powinna być odpowiedź gospodarki? No powinna być taka odpowiedź, że stawiamy jak najwięcej mocy, nie wiem, jądrowych, wiatrowych, solarnych, które powodują, że uzniezależniamy się od importu paliw kopalnych, w szczególności ropy, gazu.
4: I chciałby pan, żeby bank centralny to jakoś był zaangażowany?
5: Bank centralny raczej nie będzie bezpośrednio finansował tego, natomiast musimy pamiętać, że podnosząc stopy procentowe, bank centralny nie tylko bije pałką po głowie tych, którzy chcieliby wydać więcej, ale również bije pałką po głowie tych, którzy chcieliby zainwestować. I w tym sensie strukturalny niedobór inwestycji w Polsce jest jedną z największych rozwojowych bolączek naszego kraju. Inwestycje w Polsce to jest 17% PKB, podczas gdy średnia dla Czech, Węgier, Rumunii to jest 25%, średnia dla świata to jest 25%, a Chiny inwestują 40% swojego PKB. W przypadku inwestycji firm Czechy mają 16% PKB na inwestycje w firmach, w Polsce jest 9%. To jest naprawdę przepaść. I z tego punktu widzenia warto byłoby sobie odpowiedzieć nie tylko na pytanie o charakterze cyklicznym, czy inflacja nie wyskoczy nam na chwilę do 4%, tylko odpowiedzieć sobie również na pytania, jak trwale spowodować, żeby ta inflacja była niska. Bo kiedy polskie firmy mogą więcej produkować, są bardziej konkurencyjne i mają potencjał zalewać polski rynek również naszymi produktami, a nie tylko produktami z Chin, czy ze wschodu, generalnie mówiąc, to wtedy te ceny w dłuższym okresie są stabilniejsze. Więc w jakimś sensie długofalowa długofalowy wzrost mocy produkcyjnych w Polsce jest w interesie Banku Centralnego, ogranicza ryzyko wzrostu inflacji, podnosi potencjalne tempo wzrostu PKB, byłoby bardzo korzystne, a dzisiejsza polityka skupia się raczej na zarządzaniu cyklem niż na takiej strukturze gospodarki.
4: A to nie jest tak, że to, co pan teraz opisał, to, że to jest troszeczkę taki efekt uboczny tego, że my i tak mimo wszystko dość szybko rośniemy jako gospodarka, PKB nam rośnie o ponad 3% i że w związku z tym jeszcze dodawanie dodatkowych mocy produkcyjnych w tym momencie groziłoby przegrzaniem polskiej gospodarki i wtedy jeszcze, nie daj Boże, jakiś kryzys większy by nam się przyplątał.
5: Tak nie jest. Moce, czy inaczej, gospodarka nie przegrzewa się od większych mocy produkcyjnych. Gospodarka przegrzewa się wtedy...
4: Nie, w sensie, że większe moce prowadzą do jeszcze szybszego wzrostu gospodarczego i jak wzrost gospodarczy jest zbyt szybki, to wtedy się przegrzewa.
5: Obawy o przegrzanie gospodarki są wtedy, kiedy nasza chęć zakupów, tak zwany popyt wewnętrzny, czyli wszystko, co kupują konsumenci, rząd, także firmy, to jest więcej niż są w stanie wytworzyć firmy w Polsce. I wtedy robi się deficyt na rachunku obrotów bieżących, czyli zaczynamy więcej importować niż produkujemy, bo firmy w kraju nie są w stanie wytworzyć tego, co my potrzebujemy, ani innych produktów, którymi moglibyśmy je sprzedać i zapłacić tymi pieniędzmi, tymi dewizami za import. Tak? To jest taka sytuacja przegrzania. W sytuacji, kiedy firmy kupują produkty inwestycyjne i powiększają moce wytwórcze, ona oddala ryzyko przegrzania gospodarki. I z tego właśnie punktu widzenia byłoby dobrze, gdyby te podwyżki stóp procentowych faktycznie hamowały ten popyt o charakterze konsumpcyjnym. Czy to jest konsumpcja rządu, czy to jest konsumpcja konsumentów. No one mają taką rolę. Natomiast z drugiej strony, żeby jednak nie hamowały tego popytu inwestycyjnego, który właśnie, można powiedzieć, zastępuje import, który stał się drogi, odparnia nas na szoki podażowe i oddala tą barierę, w której gospodarka nie będzie w stanie zaspokoić popytu wewnętrznego.
4: A to, że u nas są tak niskie inwestycje, zbyt niskie, jak pan mówi, to faktycznie jest kwestia, efekt głównie poziomu stóp procentowych? Nie ma tutaj innych powodów? Banki na przykład często mówią, że nie ma popytu zbyt dużego na kredyty, że generalnie cechą charakterystyczną polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców jest to, że ten dług prywatny, nie mówię o długu publicznym teraz, tylko dług prywatny jest niski i że myśmy się generalnie nauczyli rozwijać biznesy bez kredytu.
5: To banki faktycznie tak mówią. Moim zdaniem to nie do końca tak jest. I wyjaśnię, na czym to polega. Dzisiaj banki udzieliły polskim firmom kredytów rzędu niecałych 500 miliardów złotych. Gdyby te kredyty były udzielone w skali czeskiej, to byłoby ich 2 biliony 500 miliardów złotych. Mm-hmm. Byłoby ich 5 razy więcej. My mamy 5 razy mniej inwestycji niż mieć, czy kredytów udzielonych przedsiębiorstwom, niż powinniśmy mieć. Sektor bankowy w Polsce jest karłowaty, jest za mały i w związku z tym nasza gospodarka nie tworzy tych mocy produkcyjnych równie szybko, jak mogłaby tworzyć, żeby ten ambitne bardzo tempo wzrostu popytu wewnętrznego znalazło swój odpowiednik w ambitnym tempie wzrostu mocy produkcyjnej. Mhm. I to ja to porównuję do takiej restauracji, która jest przygotowana do wydawania 1000 posiłków dziennie i niestety nie ma chętnych, nie ma klientów i przychodzi do niej 50 osób dziennie. No i menadżer tej restauracji idzie do kucharza i mówi: słuchaj, czy ty masz problem z tym, żeby przygotować te 1000 posiłków? On mówi: słuchaj, ja w ogóle bez kłopotu przygotowuję te posiłki, które są, więc nie ma żadnego problemu po stronie przygotowania posiłków. Tylko z chwilą, kiedy marketing i sprzedaż ruszą i do restauracji przyjdzie nie 50, nie 70, nie 100, tylko 1000 klientów, to się okaże, że pierwsze 100 posiłków nie było problemem, kuchnia była przygotowana.
4: A kolejne już są.
5: A kolejne są. I tak trochę jest z polskim sektorem bankowym. Polski sektor bankowy jest dzisiaj przygotowany, żeby udzielić dodatkowych kredytów na 250 do 300 miliardów złotych. To jest, wydaje się, ocean możliwości, ale biorąc pod uwagę, że potrzebujemy 2000 tych miliardów złotych, to jest pierwszy z 7 albo 8 kroków, które musimy wykonać i ta nasza kuchnia po prostu może by stać się niewydolna, kiedy wreszcie te inwestycje ruszą w adekwatnej skali.
4: Miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że jak inwestycje ruszą, to kuchnia da radę również. Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP, był naszym gościem.
5: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Za chwilę informacje TOK FM, po nich wraca Anna Piekutowska i zapytam inaczej, a teraz już ze mną jest Adam Ozga, żeby powiedzieć, co w TOK 360 po 16.
0: W TOK 360, dzień dobry, wejdę troszeczkę w buty kolegów od sportu i troszeczkę w buty jeszcze więcej sportu, które o 15.40 będzie o Maji Chwalińskiej, która dotąd w świecie tenisowym uczestniczyła nieco w cieniu Igi Świątek, ale z tego cienia bardzo wyraźnie wyszła, awansując do półfinału Rolanda Garrosa. Będzie też o nadawaniu orderów. Na ile przyznanie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego to jest gest polityczny i na ile gestem politycznym byłoby tego orderu odebranie?
4: To wszystko po godzinie 16. Jeśli chodzi o magazyn EKG, to dzisiaj to już wszystko, a za chwilę w TOK FM informacje.
3: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
6: Reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar.
9: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
23: Co za dzień.
24: Co się stało?
23: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
24: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
23: Meliski?
24: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
23: Czyli to takie pastylki antystresowe?
24: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
23: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
24: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
23: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Ogromne emocje w Paryżu. Maja Chwalińska wywalczyła półfinał French Open. Porozumienie Iranu z USA wciąż pod znakiem zapytania. Obie strony wymieniają ataki. Złoty interes Solidarności. Związek będzie budował hotel. Środa, 3 czerwca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska idzie jak burza. Polska tenisistka wygrała 8 z rzędu mecz w Paryżu i awansowała do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. W ćwierćfinale sposobu na naszą zawodniczkę nie mogła znaleźć Anna Kalińska z Rosji, która przegrała 6-7, 3-6. Meczem na korcie głównym bardzo denerwował się menedżer Chwalińskiej, Piotr Szczypka.
26: Chapeau, ogromne po prostu gratulacje, bo ja miałem tak, aż mi się niedobrze zrobiło, aż mi się wymotować chciało, miałem tak ściśnięty żołądek, więc nie wiem, jak ona tam po prostu stoi na tym korcie i gra i tą piłkę meczową wygrywa. No wielki, wielki szacunek.
25: A półfinały Roland Garros kobiet jutro. Chwalińska zagra ze zwycięzczynią meczu Aryny Sabalenki z Dianą Schneider. Mecze Roland Garros pokazuje Eurosport. Ponad 60 osób zostało rannych, a jedna zginęła w ataku irańskiego drona na terminal pasażerski międzynarodowego lotniska w Kuwejcie. Swoje uderzenia na Iran przeprowadzili też Amerykanie. To wszystko stawia pod znakiem zapytania porozumienie pokojowe między Waszyngtonem i Teheranem. Tomasz Orchowski.
1: Donald Trump twierdzi, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Wyraził też chęć spotkania z irańskim przywódcą, którym jest Mojtaba Chamenei. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że on angażuje się coraz bardziej, chociaż jego komunikacja odbywa się wyłącznie w pisemnej formie i przy pomocy pośredników. Mówił szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, według którego w rozmowach z Irańczykami może dojść do przełomu w każdej chwili. Pytanie, czy warunki, na które zgodzą się Amerykanie, będą korzystniejsze od tego, co było przed wojną, bo przecież cieśnina Ormuz była wtedy otwarta, a na brak atomówek Iran zgodził się w porozumieniu z 2015 roku. Tomasz Orchowski, TOK FM.
25: Pierwszy prezes Sądu Najwyższego do tej pory nie zwołał posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, dowiedział się reporter TOK FM. Zwołanie posiedzenia to obowiązek Zbigniewa Kaplińskiego, powołanego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przez Karola Nawrockiego. Maciej Kluczka.
2: Po ostatnich decyzjach prezydenta i Sejmu jest zarówno nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jak i nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ale żeby mogła zacząć prawidłowo działać, to właśnie pierwszy prezes sądu powinien zwołać jej pierwsze posiedzenie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Termin upływa 15 czerwca dla pierwszego prezesa, więc wszyscy czekamy. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej KRS zacznie funkcjonować, tym więcej sędziów wsiądzie za stołem sędziowskim i skrócimy czas oczekiwania na wyrok.
2: Krajowa Rada Sądownictwa jest kluczowa dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Decyduje bowiem o awansach sędziowskich i o kandydatach do zawodu. W czasach rządów PiS upolitycznienie składu KRS było powodem problemów Polski z praworządnością. Maciej Kluczka, TOK FM.
25: Związkowcy z Solidarności zamierzają ubić złoty interes w miejscu, gdzie rozpoczęły się wydarzenia sierpnia 80. Właśnie złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie sześciokondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Budynek ma stanąć dokładnie pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgodę na inwestycję wydał pod koniec rządów PiS konserwator zabytków, który wszystkie inne tego typu projekty blokował. Solidarność działkę kupiła kilka lat temu od dewelopera, powiedział wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
6: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
25: A jak opisuje Gazeta Wyborcza, gdy działka była w rękach dewelopera, konserwator zabytków zgodził się jedynie na stworzenie na niej parku. Potem, kiedy Solidarność poprosiła o zgodę na wybudowanie hotelu, pozytywną decyzję wydał zaledwie w ciągu 15 dni. Stało się to tuż po przegranych przez PiS wyborach. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać ma niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze, zapowiada synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
12: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
25: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą i przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w północno-wschodniej Polsce. Tam termometry pokażą nawet 26 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem tylko 16. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Za chwilę prognoza pogody, a po niej raport smogowy. Do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami w pasie od Koszalina przez Poznań, Częstochowę, Opole, Katowice, Krosno i Przemyśl. Najcieplej teraz w Ustce, 25 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze, 14 kresek. A za chwilę raport drogowy.
18: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
19: Raport drogowy, Szymon Kępka. Zapraszam, a zaczynamy od Łódzkiego. Tam zablokowana droga krajowa nr 72 między Łodzią i Rawą Mazowiecką. W Białyninie zderzyły się 4 samochody, 1 osoba ranna. Na miejscu jest już policja. Utrudnienia na autostradzie A2 w stronę Łodzi. Wypadek za węzłem Skierniewice. Wolniej pojedziemy zarówno w stronę Łodzi, ale też w stronę Warszawy. Droga S7 do Łomianek i Nowego Dworu. Tam także jedziemy wolniej. S8 na wysokości Bemowa do Żoliborza, także zakorkowana. Wypadek przed Radzyminem w stronę Białego Stoku. Wypadek też na autostradzie A1 w miejscowości miejscowości Brzoza, to jest przed Toruniem. Sugestia, że jeśli jedziemy na jedynką z południa nad morze, warto zjechać z autostrady przez Toruń i dalej na północ droga jest już przejezdna. Popołudniowy szczyt komunikacyjny na obwodnicy Krakowa przy zjeździe z A4, A4 także pełna na węźle Brzęczkowice, to w stronę Krakowa. Ewentualny objazd sugeruje przez Imielin. Warto zdjąć nogę z gazu, a przed wyjazdem sprawdzić wycieraczki, bo na mapach pogodowych widzę na zachodzie kraju silny deszcz. Kolejny raport za godzinę.
18: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. I teraz zapytam o to, że dzisiaj zmieniają się przepisy dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, nie tylko na rowerach, ale także na hulajnogach elektrycznych i innych tak zwanych urządzeniach transportu osobistego. Za brak kasku grozi mandat, który oczywiście zapłaci rodzic lub opiekun. Porozmawiam o tym z Tadeuszem Baranowskim ze Stowarzyszenia Rowerowego Grupetto. Dzień dobry. Halo, halo?
7: Halo, czy mnie słychać?
4: Strasznie słabo pana słychać, więc mam nadzieję, że poprawimy jakość naszego połączenia. Wydaje się, że te przepisy, które narzucają obowiązek noszenia kasków właśnie dzieci i młodzieży, to jest rzecz, która jest absolutnie niekontrowersyjna i oczywista. Natomiast nie do końca tak jest. Też niektórzy ludzie reprezentujący środowisko rowerowe mówią, że nie są za tą zmianą. Połączyliśmy się jeszcze raz z Tadeuszem Baranowskim. Czy tym razem się słyszymy?
8: Tym razem powinno chyba być dobrze. Ja bardzo przepraszam za ten problem. Wcześniej po prostu jestem w trasie. Pytanie było o kaski, czy to dobra zmiana?
4: Jeszcze chyba panu,
8: prawda?
4: Nie zadałam tego pytania.
8: Dobra, ale, to zaczekam na
4: ale
8: nie.
4: Na pewno taki ma być sens naszej rozmowy, no bo tak, z jednej strony panuje taki powszechny konsensus i radość z tego, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i właśnie ta zmiana dotycząca obowiązkowości kasków ma się do tego bezpieczeństwa przyczynić. A z drugiej strony są takie głosy, no dobrze, państwo zajmuje się skutkami zamiast przyczyn, no bo łatwiej jest kazać założyć dziecku kask, niż na przykład zbudować bezpieczną drogę rowerową. Gdzie tu leży prawda?
8: Otóż właśnie pełna zgoda. To znaczy ja akurat należę do tej grupy tak zwanych ekspertów od bezpieczeństwa na rowerze, którzy są troszeczkę sceptyczni, jeśli chodzi o ten obowiązek. To znaczy ja sam zawsze jeżdżę w kasku, moi bliscy zawsze jeżdżą w kaskach. Jest to oczywiste, że na rowerze jeździ się w kasku. Natomiast ten ruch państwa, które zaczyna próbować poprawiać bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu od wywierania nacisku na tych najsłabszych uczestników, zamiast zadbać o to, żeby oni byli bezpieczniejsi, żeby na przykład pobudować odseparowaną infrastrukturę drogową dla nich, albo zamiast przypilnować lepiej tych troszeczkę groźniejszych uczestników ruchu, czyli kierowców, żeby jeździli bezpieczniej, no to dla mnie to jest taki, jednak to jest takie trochę pójście na łatwiznę i no i dlatego nie jestem takim wybitnym fanem tego obowiązku, chociaż jestem fanem kasku.
4: Rozumiem ten argument, który pan przedstawia, ale niektórzy mogą go odczytać w ten sposób, że mówi pan, poczekajmy z ochroną dzieci, aż zbudujemy idealne drogi.
8: To nie tak, tylko że zmuszanie do kasków nie jest żadną ochroną dzieci. Ja słyszałem nawet na antenie Tok FM rozmowę z dziećmi i któreś dziecko powiedziało, noszę kask, bo dzięki temu jestem bezpieczna na drodze, czy tam bezpieczny.
4: Tak.
8: Przecież to jest fikcja, to jest nieprawda. Kask nie zapobiega żadnym zdarzeniom drogowym. Dziecko może tak samo zostać rozjechane przez nieostrożnego albo pijanego kierowcę, bądź może ulec innemu wypadkowi z własnej winy, z przyczyn losowych. Kask niczemu nie zapobiegnie, on tylko zminimalizuje efekty, tak żeby one w mniejszym stopniu mogły być tragiczne. Bo nie oszukujmy się, kask też nie przed wszystkim ochroni. Oczywiście, powtarzam, kask super, nośmy kaski wszyscy, ale kask nie powoduje, że jesteśmy bezpieczni na drodze.
4: Za tym obowiązkiem noszenia kasku apelowali między innymi lekarze, którzy mówili, że właściwie codziennie już w tym momencie do szpitali trafiają dzieci po wypadkach na rowerach i hulajnogach. No, z takim argumentem jest trudno polemizować.
8: Myślę, że jakoś bym sobie poradził z tą polemiką. To znaczy, nawet to, co pani przed chwilą powiedziała, codziennie do szpitali trafiają dzieci po wypadkach na rowerach i hulajnogach. To, co nazywamy hulajnogami, to są w rzeczywistości małe motocykle elektryczne. I kiedy wrzucamy do jednego worka rowery i hulajnogi, to powoduje, że statystyki wypadków wystrzelają w górę. Wystarczy rozdzielić te dwie grupy, żeby zobaczyć, że wypadkowość wśród rowerzystów wcale tak szybko nie rośnie. Rośnie z tej przyczyny, że rowerzystów przybywa. I to jest pozytywny trend, ale rośnie powolutku. Natomiast użytkowników tych elektrycznych urządzeń, no to wtedy robi się rzeczywiwa rzeźnia. Ja też znam lekarzy, którzy zajmują się dziećmi w szpitalach po wypadkach i po prostu tego rzeczywiście jest strasznie dużo. Tylko wrzucanie tego do jednego worka jest błędem i w sumie taką trochę krzywdą dla rowerzystów, bo różnica między rowerem a elektrycznym pojazdem jest jednak bardzo duża.
4: To jakie pan ma rozwiązania do zaproponowania? Czy trochę czytam, że pan na przykład by to ograniczenie przymusu noszenia kasku właśnie ograniczył do tych pojazdów elektrycznych, hulajnóg i tak dalej?
8: Tak, na pewno. I tutaj akurat ja w samych tych pojazdach też postrzegam duże zagrożenie. Nie wiem, na ile to widać poza dużymi miastami, no bo ja sam obserwuję głównie ten problem w Warszawie. No, w wielkich miastach takich pojazdów, które poruszają się z ogromnymi prędkościami po drogach dla rowerów i chodnikach, a które nie są legalnymi UTO, tylko jakimiś podrasowanymi monstrami, jest bardzo dużo. One powodują bardzo duże zagrożenie i odzianie tych ludzi w kaski też niewiele zmieni, bo wielu z nich nosi jakieś takie hełmy. Natomiast oni stanowią zagrożenie dla wszystkich w koło, więc ja bardzo bym chciał, żeby nasze państwo na serio zajęło się tym problemem i do tego jest potrzebna zmiana przepisów i wyposażenie policji w mobilne hamownie. Tak jak powiedziałem wcześniej, państwo powinno się zająć, co po śmierci posła Litewki zresztą było ogłaszane, że wreszcie się wydarzy, budową sensownej, spójnej infrastruktury drogowej, rowerowej w skali kraju, tak jak jest to w bardzo wielu krajach Zachodu. Ja w tej chwili jestem w Austrii i tutaj przemieszczanie się między miastami odseparowanymi od ruchu drogowego, samochodowego drogami rowerowymi jest możliwe. W Polsce takie rzeczy się nie dzieją. Jeżeli buduje się drogę dla rowerów, to w Polsce to ona przebiega przez wieś, a na granicy wsi kończy się. I dalej rowerzysta jedzie już w ruchu ogólnym. A warto przypomnieć, że właśnie poza terenem zabudowanym śmiertelność wypadków z udziałem rowerzystów jest najwyższa. Więc po prostu najprostsze rozwiązanie to pobudować dużo szerokich, odseparowanych od ruchu samochodowego dróg dla rowerów.
4: Też widziałam taki argument przeciwko nakazowi noszenia kasków, że mamy Australię i Nową Zelandię, gdzie po wprowadzeniu obowiązkowych kasków liczba rowerzystów miała spaść. Czy naprawdę istnieje ryzyko, że część dzieci po prostu po tym, jak zacznie obowiązywać to prawo, przestanie jeździć na rowerach?
8: No, ja znam te przykłady, przykład australijski i w czasie tej dyskusji przed wprowadzeniem obowiązku sam się na niego powoływałem, jako na ten negatywny przykład. No, jest takie ryzyko i bardzo bym tego nie chciał, dlatego że przemieszczanie się rowerem powinno dążyć do tego, żeby jak najwięcej obywateli przemieszczało się rowerami, tak?
4: Tak, mamy straszne problemy z połączeniem. Chyba nam już tutaj nie wyjdzie nic z naszej rozmowy, bo powoli nam też kończy się czas, który na nią zaplanowaliśmy, ale może
8: mówimy się... Nie mam wpływu na roaming, niestety.
4: Jak pan... Tak, Austria ma lepszą infrastrukturę rowerową, ale nad internetową powinna jeszcze popracować, mam taki apel. A pana zapraszam oczywiście do nas, jak pan wróci do Polski, bo też chętnie bym z panem porozmawiała na temat tego, o co walczy Stowarzyszenie Gruppetto, czyli o zwiększenie obowiązującego odstępu pomiędzy rowerami a autami. To też jest bardzo ważna rzecz, bardzo ważny wątek do załatwienia, myślę, że w kolejności teraz dla...
8: Jeżeli będzie taka możliwość, jeżeli teraz mnie w ogóle słychać, mam taką nadzieję, to ja oczywiście zawsze bardzo chętnie porozmawiam na ten temat.
4: Bardzo dziękuję.
8: Zresztą Tadeusz... w ogóle na temat bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
4: Tadeusz Baranowski z Gruppetto Warszawa był moim i państwa gościem. Przepraszamy za te kłopoty techniczne. Po informacjach TOK FM o godzinie 15.20 będziemy rozmawiać jak co tydzień o tej porze z profesor Małgorzatą Zacharą Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która pojawia się na naszej antenie wtedy, kiedy mówimy o Stanach Zjednoczonych. No nie oszukujmy się. Przede wszystkim wtedy, kiedy pada nazwisko Donalda Trumpa i właśnie będziemy również tym razem poruszać ten temat, ale nie będziemy rozmawiać ani o tym, co się dzieje w polityce międzynarodowej, tylko o tym, co się dzieje właściwie na styku polityki i polityki historycznej wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, bo już za miesiąc, 4 lipca 2026 roku, jest 250-lecie ogłoszenia deklaracji niepodległości, czyli 250. urodziny Stanów Zjednoczonych i o tym, jakie różne ciekawe pomysły na świętowanie ma Donald Trump, będziemy państwu opowiadać po informacjach TOK FM.
7: Reklama.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Jedziemy?
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl. To się opłaca.
28: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
29: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
28: TravistoFast i Travisto.
29: Aflofarm.
7: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, o czym wspomniała sama tenisistka.
31: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
25: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i jutro w półfinale zmierzy się ze zwyciężczynią starcia między Białorusinką Aryną Sabalenką i Rosjanką Dianą Schneider. Narodowy Bank Polski ma w tej chwili około 613 ton złota o wartości 324 miliardów złotych, przekazał prezes NBP Adam Glapiński. Przyznał, że Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów o największych zasobach złota. Sprawa europosła KO Krzysztofa Brejzy przeciwko szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wraca na wokandę. Sąd okręgowy w Warszawie uchylił decyzję pierwszej instancji o jej umorzeniu z powodu znikomej społecznej szkodliwości zachowania Kaczyńskiego. Oskarżenie dotyczyło słów prezesa PiS, które padły na posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa w 2024 roku. Kaczyński, odnosząc się do Brejzy, powiedział wówczas, że dopuszcza się on, i tu cytat, bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw. Rok temu w tej sprawie Kaczyński stracił immunitet. Proces toczył się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia od jesieni. Pod koniec stycznia sprawa została umorzona. Teraz musi być rozpatrzona ponownie. Akcja Bezpieczny Długi Weekend, czas start. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
1: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
25: A policjanci przypominają też kierowcom o przepisach, które weszły dziś w życie. Za najcięższe przestępstwa na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40, a za chwilę prognoza pogody.
30: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
25: Do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami w pasie od Koszalina przez Poznań, Częstochowę, Opole, Katowice, Krosno i Przemyśl. Najcieplej teraz w Ustce, 25 stopni, najchłodniej w Jeleniej Górze, 14 kresek.
30: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
4: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Połączyliśmy się z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorką środowego Zapytam Inaczej. Witaj.
2: Dzień dobry, witaj Aniu. Witam się z Państwem bardzo czule.
4: Tak, przed weekendem, dobry nastrój. Widzę, że Ci też towarzyszy, nam również. I myślę, że Amerykanie nie mogą się doczekać i zdzierają kartki z kalendarza po kolei, bo już tylko miesiąc dzieli nas od rocznicy, 250. rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niepodległości. No i administracja Donalda Trumpa, ale nie tylko, dlatego że przygotowania do tej rocznicy tak naprawdę trwały już lata, przygotowuje spektakularne wydarzenia, ale administracja na pewno jest odpowiedzialna za galę UFC przed Białym Domem, jest odpowiedzialna za wyścig samochodowy ulicami Waszyngtonu, no i będzie też wielki festiwal na National Mall. I ostatnio tylko to świętowanie zaczyna mieć pewne problemy. Coś tu zaczyna zgrzytać, dlatego że kilku muzyków wycofało się z koncertów, które są organizowane w ramach obchodów. No, tłumaczą się tym, że być może dla nich to wydarzenie jest zbyt upolitycznione. No i prezydent na to odpowiedział po swojemu. Donald Trump zasugerował, że skoro wielcy artyści rezygnują, to on sam może stać się główną atrakcją wydarzenia i zastąpić festiwal muzyczny, koncerty wielkim wiecem MAGA. No i tak zastanawia mnie, czy w tym jakże ważnym jubileuszu będzie jeszcze świętowana Ameryka, czy już tylko i wyłącznie Donald Trump?
2: No, ego prezydenta Trumpa jest ogromne, skoro on pokusił się o takie stwierdzenie, że właściwie to on może zastąpić cały amerykański show biznes, bo przecież wszystkie oczy i kamery skierowane będą na niego. I to jest ten główny punkt takiej kontrowersji wokół święta, bo samo święto kontrowersyjne nie jest. To znaczy Ameryka dobija do swoich 250 urodzin i świętować należy, bo jednak pojawienie się idei, która stanowiła początek tego państwa, to było coś w historii świata i w historii społeczności i historii państwowości, coś rewolucyjnego. To w ogóle nikomu wtedy, w tym 1776 roku, nie przyszło oprócz amerykańskich founding fathers do głowy i należy rzecz świętować. Kłopot polega na tym, że coraz więcej takich głosów wokół tego trybu obchodów tych wielkich urodzin pojawia się, które wskazują na to, że no przecież nie chodzi tutaj o Amerykę tak do końca, tylko chodzi o postać prezydenta. Dlatego ta gala tam walk w oktagonie, o której wspomniałaś, która odbędzie się na trawniku Białego Domu, rzecz zacznie się nie 4 lipca, bo wtedy obchodzi się uroczystość, tą rocznicę podpisania deklaracji niepodległości, ale 14 czerwca już niebawem, dlatego, że to jest dzień, w którym prezydent obchodzi niebagatelne swoje okrągłe 80. urodziny.
4: No i trochę robi właśnie imprezę swoją urodzinową i też buduje swoją własną polityczną markę. To nie jest nowe, tak? Wiadomo, że amerykańscy prezydenci chcieli po sobie zostawić różne rzeczy, ale to zazwyczaj były albo biblioteki, albo jakieś pomniki, albo po prostu reformy. No a tutaj mamy do czynienia z robieniem takiego politycznego brandu wokół siebie.
2: No tak, i w przypadku tego prezydenta nie jest to rzecz nowa, dlatego że on na budowaniu własnej marki zna się jak nikt inny w Ameryce i na świecie pewnie i jest w tym naprawdę dobry, bo ta jego marka silna, Donald Trump, przyniosła mu drugie zwycięstwo, ale wciąż jest ta postawa i taka próba zagrabiania tych wartości narodowych i przekształcania ich w kapitał, tak nawet dosłownie kapitał, bo to donoszą już różne źródła, że ci, którzy funduszem powierniczym Donalda Trumpa się zajmują, zainwestowali w ten główny związek walk, który odpowiedzialny jest za tę imprezę na trawniku przed Białym Domem, którą Donald Trump, prezydent, zza biurka prezydenckiego w gabinecie owalnym, no zaciekle promuje, mówiąc, że to będzie no największe wydarzenie tego typu na świecie i w ogóle on obiecuje Amerykanom i obiecuje wszystkim oglądającym te wydarzenia ze zewnątrz największą imprezę urodzinową. Także tak, poprzedni prezydenci zostawiali po sobie biblioteki, zostawiali pomniki, zostawiali reformy. Ten prezydent, niektórzy twierdzą, nie wiem czy tak jest, zostawia zgliszcza i salę balową, jest szansa, no bo buduje przecież ogromną salę balową w Białym Domu. A co do tych zgliszcz, to w kontekście obchodów akurat to twierdzenie może być trochę przesadzone, bo w ramach tych uroczystości przeróżne inwestycje koncentrują się na Waszyngtonie i na poprawie infrastruktury, i na poprawie miejsc pamięci, poprawie stanu miejsc pamięci. I dużo rzeczy takich wartościowych się tam wydarzyło właśnie za sprawą Donalda Trumpa i jego takiego skupienia na tym, żeby też opatrzeć te nowe czy odnowione miejsca swoim nazwiskiem, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to dzięki temu prezydentowi rzecz się wydarzyła, co nie zmienia faktu, że wymagały te miejsca renowacji, między innymi ten wielki, znaczący dla amerykańskiej historii National Mall.
4: Ale jednak ten oktagon przed Białym Domem wydaje mi się tutaj bardzo symboliczny, no bo czy może być lepsza metafora trumpizmu, niż to, że polityka zamienia się w spektakl, konflikt jest widowiskiem, a częścią tego widowiska, najważniejszą częścią tego widowiska jest po prostu przemoc.
2: Czyli że oni się będą po prostu okładać. No, trochę tak jest. Znaczy, trochę tak polityka w wydaniu Donalda Trumpa wygląda, ale jeżeli szukamy symbolu, to nie wiem, czy ten kolejny pomysł, który na razie realizowany być nie może, bo prawo tego zabrania, ale uporczywie ludzie Trumpa szukają na to sposobu, jak umieścić twarz prezydenta na banknocie wydanym z okazji 250. rocznicy uchwalenia deklaracji niepodległości.
4: A przepraszam, to w czym jest problem w tym? Co tutaj może stać na przeszkodzie?
2: Nie, prawo amerykańskie mówi, że żadna z żyjących osób nie może nie może znaleźć się ani na banknocie, ani na monecie. A tutaj Donald Trump zachłanność pewną, nomen omen, wykazuje, bo on chciałby ze swoją podobizną tenże banknot 250-dolarowy wypuścić oraz taką jednocentóweczkę. Jakby tego było mało. A przypomnę Państwu tylko, że ostatnią postacią, która znalazła się na tych środkach płatniczych oficjalnych, był Andrew Jackson i to było 100 lat temu, w takim 28 chyba roku. I to nie jest rzecz bagatelna, to znaczy tego nie robi się codziennie, że tam kto ma ochotę, no to znajduje się w oficjalnym obiegu. No nie, to jest ważna sprawa. Także tutaj mówimy o tym kapitale w różnym sensie, czy o marnotrawieniu kapitału społecznego, budowaniu kapitału politycznego, ale ten pieniądz, który w mitologii amerykańskiej też jest ważny sam w sobie, on tutaj w sposobie myślenia prezydenta również ważną rolę odgrywa.
4: A jakie emocje to budzi wśród Amerykanów, te nowe budowle, inwestycje wokół stolicy, gdzieś złote elementy dodawane do przestrzeni Białego Domu i w ogóle do przestrzeni prezydenckiej? Co na to zwykli Amerykanie?
2: To zależy, jak w takiej sytuacji zwykle bywa, zależy kogo zapytać, bo jest ta grupa i to nie tylko są ci zagorzali wyborcy Trumpa, którzy uważają, że po prostu Waszyngton zrobił się przestrzenią zagarniętą przez amerykańskie elity i to, co się, ten styl, który wprowadza prezydent Trump, taki bardziej ludyczny, taki popularny właśnie, taki może skupiony na nim samym, ale to przecież on za tego wysłannika ludu się mieni, to jest kierunek, w którym ta stolica zmierzać będzie i to jest niezły kierunek. No ale są też tacy, jak się Państwo możecie spodziewać, którzy rwą włosy z głowy i uważają, że to jest symbol upadku Ameryki. No i tego chyba, tego dylematu ani nie rozstrzygniemy my z zewnątrz, ani nie rozstrzygną go sami Amerykanie, ale trzeba też powiedzieć, może trochę na pocieszenie, że ostatnia wielka rocznica, ostatnie wielkie świętowanie, czyli to dwustulecia podpisania Deklaracji Niepodległości w 1776, to też był czas wielkiego kryzysu tożsamości. I też Amerykanie przyglądali się sobie i zadawali pytanie, no kim my jesteśmy, tak jak robią to dzisiaj. I wyszli wtedy z tego zwycięską ręką.
4: To bardzo pocieszające. I jeszcze na koniec chciałam wrzucić tobie jeszcze jeden wątek, który warto jest rozwinąć w tym kontekście, bo znając Trumpa, myślę sobie, że robi jakiś big beautiful deal, wielki, wspaniały biznes na właśnie tych obchodach. Chociażby wracając do walk UFC, no to zaangażowany jest tam Dan White, który bardzo był również przychylny Donaldowi Trumpowi w czasie jego kampanii wyborczej.
2: No tak, bo w ogóle ta administracja opiera się na krewnych i znajomych królika i są takie zarzuty w stosunku do formu organizowania uroczystości, które mówią o tym, że skoro wydawane są publiczne pieniądze na to, żeby realizować renowacje i różne prace, to dlaczego nie wspiera się rynku pracowników, który podupada, tylko te wszystkie kontrakty jakby zagarniają wielkie spółki, wielcy gracze rynkowi i wydaje się, że Donald Trump też jakieś płaci polityczne długi tym niebagatelnym, wpływowym postaciom ze świata biznesu. I kłopot jest z oceną takich dociekań tego rodzaju, że my nie mamy danych. To znaczy możemy opierać się na domysłach, ale to jeszcze jest za mało, żeby powiedzieć, że tak się dzieje. Więc tutaj zachowajmy pewną wstrzemięźliwość, ale też ten poziom niepokoju podwyższony w tym zakresie, w zakresie korupcji politycznej, bo mówi się tak, że administracja Donalda Trumpa jest najbardziej skorumpowaną w historii Ameryki. No więc ten poziom niepokoju jest uzasadniony.
4: Bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego była teraz na antenie Radia Tok FM. Dzięki serdeczne za tę rozmowę.
2: Dziękuję, dziękuję.
4: W studiu pojawił się Błażej Kulesza.
3: Dzień dobry, raz jeszcze.
4: Co dzisiaj w Jeszcze Więcej Sportu, ale wszyscy chyba wiemy, co dzisiaj w
3: Dokładnie,
4: Jeszcze Więcej Sportu,
3: to chyba nie trzeba tłumaczyć. Natomiast sensacja goni sensację. Jesteśmy o krok od kolejnej sensacji na kortach Rolanda Garrosa. W wcześniejszym wejściu mówiłem, że Maja Chwalińska czeka na swoją półfinałową rywalkę. Wszyscy myśleli, że będzie to Aryna Sabalenka. Ten mecz z Janą Schneider, Rosjanką, cały czas trwa. Sabalenka wygrała pierwszego seta 6-3. W drugim jednak przegrała 5-7. I w tym trzecim przegrywa jak na razie 0-4. Niewiele brakuje, by jutro ten półfinał wyglądał zupełnie inaczej niż myśleliśmy. Jak będzie, o tym pewnie za kilka minut tuż po serwisie informacyjnym.
4: Zapraszam Państwa serdecznie. To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program realizowali Adam Szuraj i Szymon Baluta. Informacje, a ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia w poniedziałek.
5: Autopromocja.
6: Mundial tuż, tuż, no to nie może być inaczej. Jeszcze więcej sportu, ale specjalne, przedmundialowe wydanie, gdzie powiemy i o tym mundialu, który się zbliża, i o tym, który w Stanach Zjednoczonych był rozgrywany 32 lata temu. To będzie w czwartek, 4 czerwca, tuż po godzinie 11. Zapraszam serdecznie, Przemysław Pozewski.
30: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
1: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
0: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
1: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk USA w Polsce przekazał szef Pentagonu, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że pismo przekazane Pittowi Hegsethowi jest wynikiem majowej ofensywy dyplomatycznej rządu oraz dobrych relacji prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Kosiniak-Kamysz powiedział, że Polska stworzy atrakcyjne warunki, by Stany Zjednoczone zwiększyły obecność swoich żołnierzy. Dodał jednak, że ostateczne decyzje w sprawie nowej stałej bazy USA w Polsce jeszcze nie zapadły. Szef MON przekazał też, że 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha, która w stanie śpiączki przebywała w szpitalu w Chinach, jest transportowana do Polski. Z Pekinu wystartował specjalny samolot. Jeszcze dziś po południu powinna wylądować w Polsce, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
13: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
14: Na przykład rażące przekroczenie prędkości bądź też nieustąpienie pieszeństwa pieszemu, to tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na roku zredukować punkty, na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
13: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
12: Na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze rosyjski sąd skazał mieszkańca Chabarowska za przekazywanie Ukraińcom informacji na temat rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Kanał Mediazona na Telegramie przekazał, że mężczyzna został uznany za winnego zdrady stanu. Według śledczych w lutym zeszłego roku zgromadził on i przekazał przedstawicielowi ukraińskich służb specjalnych informacje dotyczące FSB. Miały one zostać

0: zostać wykorzystane ze szkodą dla bezpieczeństwa Rosji. Mężczyzna przyznał się jedynie częściowo do winy i odmówił składania zeznań. A więcej informacji w TOK FM o 16 w TOK 360. Do godziny 21 obowiązują ostrzeżenia synoptyków przed burzami w pasie od Koszalina przez Poznań, Opole i Przemyśl. 25 stopni pokazują teraz termometry na północnym zachodzie, 23 w Warszawie, 21 w Lublinie.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przed mikrofonem Błażej Kulesza. W TOK FM czas na magazyn Jeszcze Więcej Sportu i Jeszcze Więcej Rolanda Garrosa, bo znaczna część sportowych wieści w Polsce dzisiaj ma kolor ceglanej mączki, a to wszystko oczywiście za sprawą Mai Chwalińskiej, która jest w półfinale wielkoszlemowego French Open. Tyle wiemy i przed sekundą dowiedzieliśmy się o tym, kto będzie jej rywalką w tym półfinale. Przenieśmy się zatem do Paryża. Tam jest Przemysław Pozowski, który jest na miejscu. Dzień dobry, Przemku.
3: Dzień dobry, ty powiedziałeś, że to jest program Jeszcze Więcej Sportu, że dzisiaj jeszcze więcej tenisa i ceglanej mączki. Ja powiem jeszcze więcej niespodzianek. To jest Roland Garros cudów. To jest Błażej Roland Garros cudów, Aryna Sabalenka. Jeszcze około godziny 15 wygrała pierwszego seta i prowadziła bodaj 5-3 w meczu z Dianą Schneider. Otóż przed chwilą przegrała decydującego trzeciego seta do zera. Wszystkie media z wszelkich szerokości geograficznych już pytały Maję Chwalińską podczas konferencji prasowej, jak się będzie na ten półfinał z Sabalenką nastawiać. Absolutnie wszyscy tutaj byli przekonani, że światowa numer jeden jest nie do zatrzymania. Ja rozmawiałem z Angelique Kerber, która również uważała, że to Aryna Sabalenka jest numerem jeden do wygrania Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka nie wygra Rolanda Garrosa, ale czy to jest nasze zmartwienie? Nie, my mamy Maję Chwalińską w półfinale i to jest rzeczywiście informacja dla nas dnia i to jest coś, co ja ciągle, choć minęło parę godzin, nie mogę uwierzyć.
2: U nas w studiu też zresztą sam powiedziałem, przyznaję się bez bicia, kilka godzin temu powiedziałem, że Maja Chwalińska może się swobodnie szykować do spotkania z Aryną Sabalenką, bo Białorusinka po prostu w tym spotkaniu była absolutną faworytką. No za to kochamy, myślę, sport, za to też, co wydarzyło się tuż po południu na kortach francuskich. Natomiast ja tak sobie myślę, że Maja Chwalińska to spotkanie z Anną Kalińską mogła zakończyć wcześniej i na dobrą sprawę Anna Kalińska nie mogłaby mieć pretensji, bo na dobrą sprawę pierwszy set mógłby się zakończyć wynikiem 6-1.
3: No mógłby, ale to pierwszy set, więc nie wiadomo, jak po wyniku 6-1 potoczyłby się drugi. To już jest takie, wiesz, no, rozmawianie o tym, co by było gdyby. Natomiast jak dla mnie, to Maja Chwalińska mogła grać i 10 godzin dzisiaj z Dianą Schneider, byleby ten wynik był taki, jaki był ostatecznie. Nie musiała oczywiście spędzać na korcie tyle, co na przykład, oczywiście u mężczyzn jest inaczej, bo oni tutaj grają do 3 wygranych setów, ale no był tutaj taki mecz 2 wieczory temu bodaj, gdzie Arnaldi odrabiał straty i grał coś około 5 godzin z Francesem Tiafoe. No, mecze kobiet tyle nie trwają, bo wiadomo, to jest maksymalnie 3 sety, ale Maja Chwalińska wygrała w takim czasie, powiedzmy, całkiem znośnym, zważywszy na to, ile ma w nogach, bo to był jej 8 mecz, a ona wygrała w 2 godziny bez 4 minut. To prawda. Natomiast no, były ciężary w tym pierwszym secie, bo tam jednak był taki moment zawahania, tak? Zrobiło się nagle 2-5, potem szybkiem chyba na 3-5 były dwie piłki setowe.
2: No właśnie, więc o te ciężary też dziennikarze pytali, w tym także ty, naszą tenisistkę. Posłuchajmy, co powiedziała i jak zareagowała na to, gdy nie udało się wykorzystać jej pierwszych piłek meczowych.
4: Tak, zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam Później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
2: Tyle Maja Chwalińska. Na dobrą sprawę ten scenariusz w drugim secie też się przecież mógł powtórzyć.
3: Tak, tak. Nawet powiem ci, że ja miałem taki moment zwątpienia, gdy na przystanie 4-1 przegrała swój serwis Maja Chwalińska. Mhm. Mówię, to trochę mi tutaj zaczyna pachnieć powtórką tego pierwszego seta, ale trzeba też powiedzieć, że Kalińska w tym drugim secie trochę pomogła. To znaczy ona zepsuła przynajmniej kilka, jak nie kilkanaście piłek, tak w sposób dość znaczący. Gdzieś zagrała w półsiatki, gdzieś zagrała duży aus. No ryzykowała oczywiście też, no bo to był dokładnie ten sam scenariusz jak przy tych meczach Sakkari, czyli jednak zawodniczka silniej uderzająca, mocniej uderzająca, a Maja próbująca grać ten swój sprytny tenis, jak to nazwała chociażby Aryna Sabalenka, pytana przecież też już o Maję Chwalińską w kontekście ewentualnego spotkania w półfinale przez polskie media. To akurat pytał Dawid Góra z WP.pl, a to pytanie dzisiaj do Mai, to moje pytanie. Ja powiem ci, że byłem już tak zakręcony, że po 10 minutach słuchania odpowiedzi po angielsku zacząłem się jej pytać po angielsku. Dopiero potem przypomniało mi się przecież, że mamy tą
2: część po polsku,
3: na konferencji prasowej, ale to są wszystko emocje łamane przez zmęczenie, no bo tutaj jesteśmy przecież od rana do wieczora na tych kortach już 11 dzień, a Maja Chwalińska, który jest dzień na Rolandzie Garrosie, 20, bo grała jeszcze kwalifikacje.
2: No ona właśnie.
3: Już prawie 3 tygodnie na dziś spędziła w Paryżu.
2: Żeby wygrać Rolanda Garrosa, trzeba wygrać 7 spotkań. Maja Chwalińska ma zwycięstw już 8, właśnie przez te kwalifikacje. W jaki sposób to się kondycyjnie na nią odbija? Bo my tutaj w Warszawie chociażby zauważyliśmy to, że jednak ona wychodzi z obklejonymi nogami. Najpierw to była jedna noga, teraz już dwie. W jaki sposób ona to kondycyjnie wytrzymuje?
3: Znaczy ja ci odpowiem, że wytrzymuje, bo to widać po tych meczach, nawet jak grała 3 sety z Sakkari przecież, tak? Czy nawet jak grała dzisiaj blisko 2 godziny, to te drugie sety są wygrywane, czy trzecie decydujące pewniej niż pierwszy nawet. Więc no jest świetnie przygotowana przez Macieja Ryszczuka, zresztą trenera przygotowania fizycznego Igi Świątek, który też tam gdzieś tutaj wspominał, że Iga też była do tego turnieju bardzo dobrze przygotowana pod względem fizycznym i po Maji to przygotowanie fizyczne doskonale widać. Do tego dochodzi no, takie bycie na fali, tak? No, zyskujesz pewność siebie z meczu na mecz, jak wygrywasz, jak pokonujesz kolejne wyżej rozstawione rywalki. A co do tych opatrunków na nodze, tam jest problem z przywodzicielem, no, ale problem taki, który nie przeszkadza grać. To znaczy nie jest tak, że, nie wiem, był rozważany, przynajmniej z tego, co do mnie tutaj dochodzi, z tych informacji od przynajmniej kilku osób, tak, bo mamy członków sztabu tutaj, z którymi też sobie oficjalnie czy nieoficjalnie rozmawiamy, to tam nie jest to problem, który stawia, nie wiem, pod znakiem zapytania, na przykład jutrzejszy występ, tak? Wiem, że miało być USG robione, ale też nie było przed nim jakichś większych obaw. No i jak widać, skoro grała dzisiaj i wygrała po 2 godzinach, to w dalszym ciągu to wszystko jest okej. Okay. Natomiast no, fizycznie to jest maraton. Ja myślę, że Maja jak już zakończy grę w tym turnieju, oby jak najdalej, oby jeszcze aż do soboty i do finału, no to myślę, że naprawdę zrobi sobie parę dni wolnych od tenisa. No i pytanie, co dalej, bo są starania o tą dziką kartę.
2: Właśnie o to chciałem też zapytać, bo te starania poczynił Polski Związek Tenisowy. Na ile taką rzecz załatwia się w Paryżu przy zielonym stoliku? No bo Chwalińska znów awansowała w tym wirtualnym rankingu. Ona już jest w tym momencie na miejscu 30, więc pnie się do góry. I byłoby to dziwne, że zawodniczka, która odnosi taki sukces w jednym wielkoszlemowym turnieju, kilka tygodni później będzie musiała przebijać się przez eliminację. Czy ktoś w ogóle jest w stanie zagwarantować jej to, że ona na Wimbledonie faktycznie zagra z dziką kartą?
3: Gwarancji nie ma żadnej. To ja powiem trochę kulisów. Znaczy najpierw może wyjaśnijmy, że
2: tak.
3: Tenisistka francuska Boisson, która dotarła przecież tutaj do podobnego etapu, co teraz Maja Chwalińska, a nawet jeżeli się nie mylę, to do tego samego, czyli do półfinału w zeszłym roku, nie dostała dzikiej karty na Wimbledon. I to jest tak, że na przykład dzikie karty na Roland Garros to przede wszystkim dostają zawodnicy i zawodniczki z Francji. Oczywiście są wyjątki, no ale podobnie będzie, jeżeli chodzi o Wimbledon. Tam głównie Brytyjczycy mogą liczyć na takie dzikie karty, no bo to nakręca turniej, jakby przychodzą ludzie oglądać swoich zawodników. Natomiast ty pytałeś się, czy tutaj to w ogóle się stara i Polski Związek Tenisowy, żeby było jasne, i jakby team ma ich falińskie, więc to wszystko jest robione w porozumieniu, co jest normalne, naturalne i dobrze, że tak jest.
2: Tylko z kim natomiast... w Paryżu na turniej w Londynie gadać?
3: Nie, no to ja ci właśnie chcę powiedzieć te kulisy, no to jakby, bo ta informacja, że są starania o dziką kartę, to gdzieś wczoraj tak szerzej wypłynęła, natomiast no ja byłem świadkiem wysyłania przez przedstawiciela związku takiego po prostu oficjalnego listu, gdzie się zaczynało Dear Sir, no nie czytałem mu już, że tak powiem, całości za pleców, ale pokazał mi to, mówi, wysyłamy teraz, zobacz, nie, no i rzeczywiście, no to tam jest takie normalne pismo, tak jakbyś, nie wiem, chciał napisać pismo, do kogo mógłbyś napisać?
2: No i do różnych ludzi wysyłam pisma. Może tak, nie zaczynam tak. Od Dear Sir.
3: Do jakiegoś urzędu, to tak samo. Musisz się zwrócić do pana burmistrza, czy do pana prezesa, czy do kogokolwiek. Tak się ma jak paniska, to nie ma żadnego wyjątku. Musi zwrócić do organizatora Wimbledonu, czyli właśnie Londyńczyków.
2: I jeszcze na chwilkę wróćmy do tego dzisiejszego spotkania, bo Maja Chwalińska powiedziała mocno wiało. My tego nie jesteśmy w telewizorze w stanie zobaczyć, natomiast ty byłeś na korcie, to powiedz, na ile to wiatr rozdawał dzisiaj karty?
3: Maja Chwalińska mówiła, że ten wiatr na konferencji prasowej to mówiła, że ten wiatr miał znaczenie, na jednej ze stron grało się gorzej. I ja myślę, tego nie wiem, no bo z racji obowiązków tego, że tutaj pracuję, to ja nie oglądałem tego meczu Arny Sabalenki, ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że to, że była gra pod gołym niebem, a jednak wiało i że zaczęło mocniej wiać, no to było coś, co prawdopodobnie Arnę Sabalenkę mogło z tego turnieju wyeliminować. Znaczy oczywiście nie bezpośrednio, ale to, że to jej takie sterylne granie, te strzały jak z karabinu, jak są warunki halowe, tak jak w półfinale w ubiegłym roku z Igą Świątek, to ona trafia tam, gdzie chce. Mm-hmm. Jak zaczyna być wiatr, to ona sobie z tym nie radzi, frustruje się, więc ten wiatr był i to potwierdziła Maja Chwalińska na pierwszym meczu i ten wiatr no, nie ustał, bo też teraz jestem przecież na zewnątrz i czuję, że czasami potrafi przywiać. Był też podczas meczu Sabalenki, nie bez konsekwencji dla światowej numer jeden.
2: Powiedz jeszcze, bowiem już powoli będziemy zmierzać się do końca naszego programu. Maja Chwalińska wybija tenis z głowy swoim rywalkom, ale czy jest w stanie wybić Dianie Schneider jutro w półfinale ten tenis?
3: No nie mogę odpowiedzieć, że nie jest w stanie, bo wszystko, co robi podczas tego turnieju, wszystko wskazuje na to, że może tutaj dokonać absolutnie wszystkiego.
2: Tylko Schneider gra pewnie bardzo siłowo w porównaniu, no podobnie jak Kalińska, no.
3: No, ale nie jest to Sabalenka też. Znaczy, gdybyś mnie zapytał, czy Maja Chwalińska ma szansę z Aryną Sabalenką, to powiedziałbym raczej nie, to jest chyba ta granica. No ale to nie jest Sabalenka.
2: To
3: tylko
2: prawda.
3: Jest to jednak zawodniczka, która aż takiego doświadczenia w meczach dużo ważących nie ma. I pytanie, jak ona będzie grać, czy będzie bardzo stabilna podczas meczu, czy jej się zdarzą jakieś dziury, czy będzie pomagać, czy będzie psuć, jak się dostosuje do tej gry Maji Chwalińskiej. No, Maja Chwalińska, która teraz jest wirtualnie WTA number 30, będzie grać zawodniczką, która tutaj jest 25, czyli w aktualnej formie grają chyba zawodniczki prawie że sobie równe. W formie, czy jakby patrząc na status przed turniejem, będzie grać 114 obecnie ciągle zawodniczka, bo nie w rankingu live, tylko tym akumulującym się po turnieju, z zawodniczką 25, czyli mamy znów tak jak w przypadku Chwalińskiej, 89 bodaj miejsc, tak, różnicy. No to wszystko może się zdarzyć. Pokazał to mecz i Maji Chwalińskiej dzisiaj, i Aryny Sabalenki dzisiaj.
2: Przemysław Pozowski prosto z Paryża. Mecz Maji Chwalińskiej, ten półfinałowy jutro, pewnie jako drugi w kolejności, ale to się wszystko jeszcze okaże. Bardzo serdecznie dziękuję, Przemku.
3: Serdeczne dzięki. Na pewno jest ten półfinał jako numer dwa i to będzie 15. Wyjdą na kort Kostiuk oraz Andrzejewa. Jak się skończy mecz, pewnie 17:30-18:00, tak szacuję, wyjdzie Maja. Pozdrawiam.
2: Czyli późnym popołudniem jutro Maja Chwalińska będzie walczyć o swoje marzenia i finał. Finał wielkoszlemowy. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Program wydawał Miłosz Noęcz-Staniszewski, realizował Adam Szuraj. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. Błażej Kulesza. Do usłyszenia.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
17: jest fresh. Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia. To bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
18: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Środa, 3 czerwca, jest 16. Diana Schneider będzie niespodziewaną rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Rosyjska tenisistka rozstawiona z numerem 25 wyrzuciła z turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. To już nie są zakulisowe rozmowy. Polska oficjalnie proponuje Amerykanom utworzenie stałej bazy wojskowej. Będzie chłodniej i będzie deszczowo. Rozpoczynający się właśnie długi weekend czerwcowy może wyraźnie różnić się od ostatniej majówki. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Maja Chwalińska nie przestaje zaskakiwać. Dzisiaj ograła na Roland Garros kolejną wyżej notowaną rywalkę i awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Pokonanie w dwóch setach Anny Kalińskiej z Rosji zajęło jej blisko 2 godziny. A po tym meczu z naszą tenisistką rozmawiał w Paryżu wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
20: Maju, powiedz, ten mecz dzisiaj z Kalińską z racji rangi, bo to stawka półfinał, z racji tego, jaka to zawodniczka, to oceniasz, że to był taki najtrudniejszy mecz, największe wyzwanie w tym turnieju?
21: Kurczę, ciężko powiedzieć, bo naprawdę każda, to nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. I każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać, więc ciężko stwierdzić.
20: Jak się będziesz przygotowywać? Masz mniej czasu niż zwykle do spotkania półfinałowego. Co ty dzisiaj zrobisz? Pójdziesz wcześniej spać? Jakaś regeneracja?
21: Tak, na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem, jaki będzie plan gier na jutro. Zobaczymy, który mecz zagra.
20: Drugi grasz.
21: O, już jest, tak? Drugi od której?
20: Od 15.
21: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
20: I co, na Sabalenkę już plan jest?
21: Nie, jeszcze nie. Na razie dam sobie chwilkę oddechu. Coś dobrego sobie zjem. Pocieszę się tą chwilą i dopiero później się na tym skoncentruję.
19: Słusznie, słusznie, bo Aryny Sabalenki nie ma już w Rolandzie Garrosie. Właśnie odpadła. Przegrała z Rosjanką Dianą Schneider. Schneider pokonała liderkę rankingu 3-6, 7-5, 6-0. I to właśnie Rosjanka Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w jutrzejszym półfinale Rolanda Garrosa. Ten mecz pokaże Eurosport. Order Orła Białego nie może być polityczną kartą przetargową, mówił w poranku TOK FM, mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Jej zdaniem złe są zarówno decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Specjalnych Ukrainy imienia bohaterów UPA, jak i zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego państwowego odznaczenia.
15: Jeden prezydent z PiSu przyznał, drugi prezydent z PiSu odbiera, ale naprawdę, tak jak się nie odbiera Nagrody Nobla, te najwyższe odznaczenia muszą mieć jakąś swoją powagę.
19: Eskalacja tej sprawy nie jest dziś potrzebna, mówi również w poranku TOK FM w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Tym bardziej, że w czerwcu w Gdańsku organizowana jest międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.
18: Będą tysiące ludzi z Zachodu, tysiące ludzi z Ukrainy. Będą władze państwowe. W związku z tym eskalacja w tej chwili tej sprawy, a nie próba dyplomatycznej rozwiązania tej sprawy, spowoduje to, że uznamy, że co Gdańsk nie jest w Polsce, trzeba w trybie natychmiastowym podjąć i są podejmowane również przez Kancelarię Sejmu rozmowy dyplomatyczne.
19: Kapituła Orderu Orła Białego zbiera się w poniedziałek. To ona ma zdecydować, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. Ten temat wróci z różnych stron dzisiaj w TOK 360. A minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał właśnie szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w takiej bazie nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni. Rozmowy toczyły się za kulisami, a teraz polskie ministerstwo uruchamia formalności w tej sprawie. O szczegółach reporter TOK FM Maciej Kluczka.
22: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
23: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa.
22: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15,000 rocznie, mówił w TOG FM wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
24: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury i tą infrastrukturę będziemy musieli przygotowywać z udziałem Amerykanów, bo oni będą również decydować de facto, w których miejscach, w zależności od rodzajów sił, które do nas tutaj przyjadą, ta baza będzie stacjonowa.
22: Ale największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
19: Maciej Kluczka, dzięki wielkie. A tymczasem Stany Zjednoczone oczekują, że europejscy członkowie NATO oraz Kanada zwiększą liczbę załogowych i bezzałogowych statków powietrznych, a także okrętów przeznaczonych do realizacji planów obronnych sojuszu. Tak oświadczył naczelny dowódca sił NATO w Europie, a zarazem amerykańskich sił w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz. Twierdzi, że taka zmiana wzmocni plany obronne sojuszu, czyniąc je bardziej realistycznymi i ograniczając nadmierne poleganie NATO na siłach amerykańskich, które są, mówi Grinkiewicz, przecież potrzebne do utrzymania odstraszenia w innych regionach świata i do reagowania na ewentualne globalne kryzysy. To nie jest tak, że Aleks Grinkiewicz, amerykański generał, mówi o tym od tak nagle. Ten temat wzmocnienia planów obronnych sojuszu, zmian w tych planach obronnych poruszyli sojusznicy w Naczelnej Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił w Europie w belgijskim Mons. Tam odbyła się konferencja dotycząca generowania sił. A Rosja grozi, że odpowie na poranny ukraiński atak dronowy na Petersburg. To uderzenie to cios dla Kremla. Dlaczego? To już powie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
25: Ukraińcy upokorzyli Władimira Putina. Po pierwsze, uderzyli w Petersburg, gdzie się urodził i gdzie zaczynał polityczną karierę. Po drugie, zaatakowali miasto, w którym dzisiaj rozpoczyna się Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, reklamowane przez Moskwę jako rosyjskie Davos. 20 tysięcy gości z ponad 100 krajów zobaczyło kłęby dymu nad miastem oddalonym od Ukrainy o 1000 kilometrów. Drony zaatakowały między innymi terminal naftowy. Wymiar propagandowy jest dla Kremla druzgocący. W piątek na forum ma przemówić sam Władimir Putin. Udział potwierdziła delegacja z USA. Będą też politycy Alternatywy dla Niemiec. Ten, kto pomaga Kremlowi, uczestniczy w zbrodni, mówił jeszcze przed atakami prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Uderzenia były odpowiedzią na wcześniejsze zmasowane rosyjskie ataki na Ukrainę. To był brutalny atak. Ponad 70 pocisków, w tym wiele balistycznych, i ponad 650 dronów w ciągu nocy. W ciągu dnia Rosjanie kontynuowali ataki, użyli blisko 100 dronów. Niestety obecny poziom zaopatrzenia naszej obrony powietrznej nie pozwala nam na przechwycenie znacznej części pocisków. Rannych zostało 130 osób, niestety 22 zginęły, w tym dwoje dzieci. Do Kijowa przyjechał dzisiaj szef NATO Mark Rutte. Zełenski naciska na członków sojuszu, by zwiększyli dostawy systemów obrony powietrznej do jego kraju. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
19: Europosłowie Lewicy Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek piszą list do prezydenta. Proszą go o spotkanie. Liczą, że przekonają Karola Nawrockiego, żeby nie wetował ustawy o statusie osoby najbliższej, o czym reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski rozmawiał z rzecznikiem Lewicy Łukaszem Michnikiem.
0: Liczycie, że być może te deklaracje, które były przedstawiane przez współpracowników pana prezydenta o tym, że ustawa w tym kształcie, który wyszedł z Sejmu, jest dla pana prezydenta nie do zaakceptowania, że być może pan prezydent zmieni zdanie?
2: Będziemy rozmawiać z prezydentem, bo z jego obecnych wypowiedzi wynika to, że otoczenie prezydenta nie rozumie, czym jest ta ustawa. Mylą porządki prawne, mieszają małżeństwo ze statusem osoby najbliższej w związku. To jest zupełnie co innego. Dlatego Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek zaapelowali do prezydenta o spotkanie, o to, żeby spokojnie usiąść, porozmawiać. Niech zobaczy po prostu prezydent, jakie daje prawa, jakie niesie ze sobą obowiązki ta ustawa, na przykładzie ludzi, którzy rzeczywiście od lat żyją razem, nie mogąc sformalizować w żaden sposób swojego związku w Polsce.
0: Czy to oznacza, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek będą mieli jakąś propozycję dla Karola Nawrockiego? Myślę tu też trochę o tym, co się będzie działo w przyszłym tygodniu, czyli o pracach w Senacie nad tą ustawą. Jakieś poprawki, zmiany, korekty?
2: Zobaczymy, czy przede wszystkim, czy prezydent będzie odważy się po prostu podjąć to spotkanie. Jeśli tak, to czy wyartykułuje swoje potrzeby, czy jednak to będzie licytacja w ciemno na to, kto jest bardziej prawicowy pomiędzy dwoma konfederacjami, PiS-em i obozem prezydenckim. Czy może rzeczywiście będzie chciał konstruktywnie podejść i rozmawiać o poprawkach? Jeśli tak, jestem przekonany, że Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek będą w stanie przekazać je dalej, tak żeby zostały podjęte odpowiednie prace, o ile oczywiście będą się mieścić w jakichś granicach rozsądku.
19: Łukasz Michnik z Lewicy przypomina też, że w czasie kampanii prezydenckiej ponad rok temu Karol Nawrocki deklarował poparcie dla wprowadzenia statusu osoby najbliższej i nie wskazywał przy tym, tak jak teraz robią to jego współpracownicy, na zagrożenie, jakie rzekomo miałyby nieść tego typu rozwiązania dla instytucji małżeństwa. 11 policjantów doznało obrażeń. Dwie osoby zostały aresztowane podczas zamieszek, które wybuchły wczoraj wieczorem w Southampton w południowej Anglii w związku ze śmiercią Henry'ego Nowaka. Protest przeciwko działaniom policji został zorganizowany po opublikowaniu nagrania z kamer umieszczonych na mundurach funkcjonariuszy, gdzie widać brak ich reakcji na słowa Nowaka mówiącego, że został pchnięty nożem i nie może oddychać. Nowak był mającym polskie pochodzenie 18-letnim studentem pierwszego roku Uniwersytetu w Southampton. Zginął 3 grudnia ubiegłego roku, gdy podczas powrotu do domu został 5 razy pchnięty nożem przez 23-letniego Sikha Vikruma Digwe. Gdy policjanci przybyli na miejsce zdarzenia, zamiast udzielić Nowakowi pomocy, aresztowali go i skuli kajdankami, bo uwierzyli słowom Digwe, że został znieważony na tle rasowym. Chwilę później Nowak już nie żył. Podczas procesu zostało udowodnione, że oskarżenia Digwe były bezpodstawne, a w poniedziałek 23-latek został skazany na co najmniej 21 lat więzienia. Zmieniamy temat. Czas na polski sport narodowy. Poza tenisem, dzisiaj tenis jest polskim sportem narodowym, wieczorem może jeszcze piłka nożna, no ale jest jeszcze jeden bardzo istotny sport narodowy – przedłużanie weekendów. Na trójmiejskich plażach już dzisiaj z dobrej pogody korzystają naprawdę tłumy.
3: Ja szukam ludzi, którzy zaczęli już długi weekend, to wy?
4: Tak, to my. Dzisiaj rano zaczęliśmy, wsiedliśmy w samolot w Krakowie.
3: I już jesteście na plaży w Sopocie?
4: Tak.
3: Woda przetestowana?
5: Jeszcze nie, jeszcze nie mamy tej odwagi w sobie. Ale plaża jest bardzo ciepła, bardzo fajna.
3: I z czego tu w Sopocie korzystaliście?
6: Oj, może wszystkiego lepiej pan, żeby nie wiedział, nie?
3: To gratuluję bardzo. Pani, jak się podobało?
7: Bardzo fajnie. Pierwszy raz jesteśmy, ale podoba mi się.
3: To jaki sposób jest dla zwykłych śmiertelników środę wolną jeszcze załatwić?
8: Tutaj na przykład żona na macierzyńskim jest ma łatwiej. Tam Bobas jeszcze dosypia. A ja pracę zdalna nadgodziny. Wszystko da się zrobić.
3: Czyli w pracy.
8: Teraz już odbieranie nadgodziny.
3: Ale tego macierzyńskiego to bym nie lekceważył, bo i w długi weekend to ciężka robota, prawda?
5: Oj tak, to nie jest urlop. Ktoś, kto nazwał to urlop, to był dobrym dowcipnisiem.
3: Ale ten wiatr, mewy, to wszystko usypia maleństwo.
5: No dokładnie tak, śpi już półtorej godziny, także oby jeszcze trochę.
3: Piasku wam do walizki nie nawieje?
5: Pewnie trochę nawieje, no ale cóż.
8: W Krakowie nie ma za wiele piasku, przywieziemy.
19: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. No to teraz bez samolotu przenosimy się jeszcze z Trójmiasta za Kraków na Podhale. Obłożenie w tamtejszych hotelach wyniesie jakieś 70%. Decydująca jednak będzie pogoda. To od niej będzie zależeć, czy niezdecydowani w ostatniej chwili jednak przyjadą do Zakopanego. Czy w związku z tak dużym zainteresowaniem wyjazdami w góry spodziewać trzeba się korków w najbliższych godzinach, chociażby na Zakopiance? To pytanie do Katarzyny Młynarczyk.
26: Niekoniecznie, bo jak twierdzi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, te wyjazdy mogą się rozłożyć na kilka dni.
27: Młodsze pokolenia to już nie jest tak, że z wywieszonym językiem wyjeżdżają w środę po pracy, tylko wyjeżdżają sobie spokojnie po kawusi dopiero w czwartek rano. Po drodze zatrzymują się na przykład do Zakopanego jeszcze w Krakowie, bądź odwiedzają Wieliczkę.
26: Jeszcze dwa dni temu cena na długi weekend niższa była niż w roku ubiegłym, ale wzrost zainteresowania przyjazdami przełożył się automatycznie na wzrost cen.
27: Tym samym mamy dzisiaj medianę dla Zakopanego 648 zł, dla pokoju dwuosobowego w standardzie około 3-gwiazdkowym w centrum Zakopanego, czyli nie dalej niż 2 km od Krupówek.
26: To, co może wydłużyć dziś podróż do Zakopanego, to protesty na Zakopiance organizowane przez przeciwników budowy S7. Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
19: Czerwcowy weekend, który właśnie się rozpoczyna, oznacza wzmożony ruch na drogach, a właśnie dzisiaj weszły w życie nowe, ostrzejsze przepisy. To m.in. surowsze kary i brak możliwości kasowania punktów za najgorsze przewinienia. I dobrze. Cezary Jaszczyk.
28: Do tych najgorszych drogowych grzechów zaliczają się prowadzenie pod wpływem alkoholu, kierowanie po odebraniu uprawnień czy przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę. Takie osoby już nie podejdą do specjalnych kursów redukujących liczbę punktów karnych, mówi zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Roman Kuster.
29: Uznajemy, że to są naprawdę naruszenia takie, za które nie należy wybaczać.
28: Resort infrastruktury liczy, że zmiany poprawią bezpieczeństwo na polskich drogach.
30: Chcemy dać jasny sygnał, że jeżeli ktoś naprawdę w sposób bardzo drastyczny przekracza prędkość, to znaczy, że w tym momencie to jest igranie ze śmiercią, igranie z potencjalnym zagrożeniem.
28: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Od dziś wszedł też w życie obowiązek noszenia kasku w czasie jazdy na hulajnodze czy rowerze przez młodych ludzi do 16 roku życia. To bardzo ważne rozwiązanie, twierdzi neurochirurg dziecięcy dr Łukasz Rakasz, który na co dzień zajmuje się młodymi ludźmi, którzy ucierpieli w wypadkach, na przykład na elektrycznych hulajnogach.
31: Interwencja jest dużo, dużo gorsza niż prewencja. Naprawdę chciałbym bardzo zaapelować do was wszystkich po kolei, żebyśmy nie przechodzili obojętnie obok dziecka, które jedzie bez kasku. Zatrzymajmy go, zwróćmy uwagę, bądźmy sensytywni na to, żeby to prawo weszło w życie i żeby było realne.
28: Lekarz radzi, by starsi i rodzice dawali dobry przykład i także zakładali kaski. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
19: Ja jeżdżę w kasku. No dobra, to jeszcze pogoda. Bardzo zmienna w najbliższych dniach. Będzie chłodniej i deszczowo, mówił w rozmowie z Filipem Kekuszem w TOK 360 w południe synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
32: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Ten front przyniesie dzisiaj w zachodniej i w południowej części kraju przelotne opady deszczu i burze, które miejscami mogą być gwałtowne. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju, przyniesie on przelotne opady. Jutro na zachodzie kraju temperatura wzrośnie do około 24-26 stopni, ale w ciągu dnia znów pojawią się burze. Natomiast we wschodniej połowie kraju To zachmurzenie jutro również zmienne, również przelotne opady, chociaż tutaj jutro akurat się gwałtownych zjawisk żadnych nie spodziewamy i taka temperatura, powiedziałbym, dosyć umiarkowana, 21-23 stopni.
1: Deszcz ma nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest też wiatr, silny wiatr, który na wschodzie może sięgać nawet 60 km na godzinę. 16.18 to jest TOK 360, o 16.20 informacje TOK FM, a po nich najważniejsze informacje ekonomiczne.
9: Autopromocja.
10: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki papieża Leona XIV.
11: Po prostu nie mógłbym się doczekać.
10: To oficjalny dokument Kościoła katolickiego może być jednym z najważniejszych komentarzy wpływu sztucznej inteligencji na świat.
11: Przychodzimy do Was z dobrą nowiną o tym, co Kościół katolicki, ale także inne wielkie religie sądzą o technologicznych zmianach, które nam towarzyszą na co dzień.
10: I dlaczego warto uważnie wsłuchać się w słowa papieża, nawet jeżeli jesteście niewierzący.
11: O tym opowiadamy w podcaście Techstorie. Nowych odcinków szukajcie co wtorek w aplikacji TOK FM i na tokfm.pl.
9: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
12: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sąd pierwszej instancji ma ponownie rozpatrzyć sprawę Jana S., zwanego królem dopalaczy. Taką decyzję wydał dzisiaj sąd apelacyjny w Warszawie. Mężczyzna w 2023 roku został skazany za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których 5 zmarło. Jan S. usłyszał wówczas wyrok 12 lat więzienia, karę grzywny w wysokości 225 tysięcy złotych oraz przepadek majątku w wysokości uzyskanej w wyniku przestępstwa, czyli prawie 29 milionów złotych. Część tych rozstrzygnięć uchylił dzisiaj sąd apelacyjny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja jest prawomocna. Komisja Europejska ogłosiła, że wydatki państw związane z wysokimi cenami energii będą traktowane ulgowo w ramach unijnej reguły budżetowej. Taka klauzula zostanie dodana do obowiązującego już wyłączenia z unijnej dyscypliny wydatków na obronność. Z takiego wyłączenia korzysta już Polska. Samolot izraelskich linii lotniczych Izrael został skierowany do Chorwacji po odmowie lądowania w stolicy Słowenii Lublanie. Według izraelskiego przewoźnika decyzja słoweńskich władz była motywowana politycznie. Prezes linii stwierdził, że incydent narusza umowy lotnicze i przepisy Unii Europejskiej. Słowenia uznaje państwo palestyńskie, a prezydent tego kraju nazwała działania Izraela w Strefie Gazy ludobójstwem. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40, a teraz raport drogowy.
9: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
21: Raport drogowy, Szymon Kępka. Zapraszam. Zaczynamy od Małopolski. Obwodnica Krakowa od Balic do Sfoszowic. Mocno zakorkowana w obu kierunkach. Postoimy tam nawet kilkadziesiąt minut. Na trasie Konin Koło w Paprotni zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby ranne. W stronę Koła ruch odbywa się wahadłowo. W kierunku Konina z kolei wyznaczono objazd. Utrudnienia nawet do 3 godzin. Za Kopianką jedziemy całkiem dobrze, jedynie nieco wolniej w Szaflarach. Za Nowym Targiem gorzej na autostradzie A2. Z Warszawy do Łodzi pierwsze spowolnienia zaczynają się już od Łyżkowic. Na A1 i pozostałych odcinkach A2 dwójki bez większych problemów. W Warszawie wypadek na S2 w kierunku Lublina. Zwolnimy także przy wyjeździe z tunelu na Ursynowie w stronę lotniska i za węzłem Opacz. Tam postoimy kilkanaście dobrych minut. Sporo utrudnienia także na S8 między węzłami Radzymin i Południe i Radzymin Północ. Tam podpowiadam objazd przez Janków i Wolę Rasztowską ze zjazdem za Kobyłką. Przed wyjazdem w trasę radzę sprawdzić stan płynów, wrzucić do samochodu zapas wody. Przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne, szczególnie w centrum kraju, gdzie słońca na razie nie brakuje. Na zachodzie, na południu może za to intensywnie padać, więc oprócz parasola noga z gazu. Kolejny raport po 17.
0: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzięki Wojciechowi Kowalikowi już za chwilę będziemy wiedzieć, czy więcej Polaków od nas zarabia więcej, a może jednak większość Polaków zarabia od nas mniej. Ekonomia 360.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Kredytobiorcom może nie zajrzeć na razie w oczy widmo wyższych rat. Dzięki rosnącej wolniej od prognoz inflacji, Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian. I na razie, jeżeli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to najprawdopodobniej tak zostanie. Chyba że mocno w górę poszłyby ceny paliw, a rząd wycofałby się ze swojego programu paliwowego, to wtedy wróciłaby dyskusja o podwyżkach stóp, mówi dziś prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.
4: Gdyby ceny ropy i odpowiednio paliw jednak się podwyższyły trwale i gdyby rząd zaprzestał, co kosztuje dużo przecież, podtrzymywania tych cen na niższym poziomie, no to wtedy oczywiście taka dyskusja by się pojawiła. W przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach. I nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmiany. Jeśli się utrzymają wszystkie czynniki bez zmian, no to wniosek jest oczywisty.
3: A to oznacza, że na razie na horyzoncie nie rysuje się niebezpieczeństwo podwyżek rat kredytów. Żywność obok paliw jest teraz głównym czynnikiem niepewności dla inflacji, mówi w TOK FM Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Maj przyniósł zaskakująco tanią żywność. W porównaniu z kwietniem ceny wręcz spadły i to mocniej niż zwykle o tej porze roku.
1: Dzisiaj żywność jest bardzo tania i co będzie z żywnością?
5: Tanieje właśnie. Tak,
1: właśnie, i co będzie z żywnością za rok? Kiedy już dzisiaj ceny masła w niektórych przypadkach promocyjnych doszły do 1 złotego, no potrafię sobie wyobrazić, że one wrócą do tych 5 złotych albo i wyżej i wtedy ta inflacja za rok będzie zaskakująca. Mamy presję na ceny nawozów ze strony gazu, co może powodować presję na ceny żywności w terminie późniejszym, może nawet jakieś tam niedobory lokalne żywności. Więc myślę, że żywność jest takim tematem, który może nas zaskoczyć w górę na przyszłość. Natomiast takim tematem, który może nas zaskoczyć w każdą stronę, są paliwa.
3: A ceny paliw są zaszyte w cenach każdego produktu i usługi, jakie kupujemy. Jeżeli jadą Państwo właśnie na weekend samochodem, to jutro i w piątek maksymalna cena benzyny 95 wyniesie 5 zł i 94 grosze. Diesel z kolei będzie kosztował 6,40. Na spadek cen nie pozwala ropa naftowa, która znów oscyluje wokół psychologicznego progu $100 za baryłkę. W przyszłym roku możemy otrzeć się o 5000 zł brutto pensji minimalnej. Ministerstwo Pracy zapowiada, że zarekomenduje rządowi propozycję podwyżki o 3,7% do 4986 zł brutto. To wyraźnie mniej niż chcą związkowcy, ale więcej niż przedsiębiorcy. To zwłaszcza trudne dla małych firm, zwracała uwagę w TOK FM Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej.
6: One są rozsiane głównie w mniejszych lokalizacjach, w których to ciągłe podwyższanie płacy minimalnej oznacza bardzo często rezygnację z powiększenia zatrudnienia, bądź też w ogóle ograniczenie zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Zapewne firmy średnie czy duże z tym sobie poradzą. Trzeba się liczyć z tym, że przełożą, ponieważ ta siatka wynagrodzeń się zmieni, bo z reguły tak jest, że gdzie rośnie minimalne, to rośną wszystkie pozostałe. To może być czynnik inflacjogenny. No bo
5: może być. Przeniesie się podwyżki pensji zwykle do inflacji swoje dokładają.
7: W sprawie wysokości najniższej krajowej będą teraz negocjować pracodawcy i związkowcy w Radzie Dialogu Społecznego. Jeżeli się nie dogadają, a zwykle się nie dogadują, to w życie wejdzie propozycja rządu, którą poznamy wkrótce. 7900 zł brutto, tyle wyniosła mediana płac w Polsce w grudniu. To oznaczało, że połowa Polaków zarabiała więcej, a połowa mniej. Mediana jest o 1/5 niższa od podawanej co miesiąc średniej krajowej, która ogranicza się tylko do większych firm. A dane, które dziś poznaliśmy, obejmują też mniejsze firmy i sektor publiczny i zdaniem ekonomistów lepiej opisują rozkład wynagrodzeń. Na razie zdecydowana mniejszość polskich gmin ma tak zwany plan ogólny, a teoretycznie termin na ich przyjęcie mija z końcem sierpnia. I taka reforma planistyczna jest wpisana w polski Krajowy Plan Odbudowy. Plany ogólne mają określać, ile w danej gminie ma być na przykład miejsca pod zabudowę mieszkaniową, ile na usługi, ile na przemysł i tak dalej. To skomplikowany dokument, nad którym wielu samorządowców jeszcze pracuje, mówiła w porannym EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydentka Sopotu, członkini zarządu Związku Miast Polskich.
8: Na terenach, gdzie tych planów nie ma, trochę mógłby nastąpić taki paraliż decyzyjny, ponieważ nie byłoby możliwe wydawanie decyzji o warunkach zabudowych bez obowiązującego planu ogólnego. Tak naprawdę mniejszość gmin i samorządów będzie miała ten plan uchwalony do sierpnia.
22: I jaki będzie, i co się będzie później działo? To znaczy, no nie możemy wykluczyć, ale jakiś paraliż w niektórych miejscach może się wydarzyć, taki decyzyjny?
8: No na pewno jest to możliwe, ale ja mam nadzieję, że jednak znajdą się rozwiązania prawne, które nie zablokują inwestycji i rozwoju miast.
7: W czasie pracy nad planem ogólnym gminy muszą też przeprowadzać obowiązkowe konsultacje społeczne i w wielu miejscach właśnie one trwają. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,62, dolar 3,65, a funt po 4,90.
23: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
24: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: 16.30, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.
1: Zaczął chyba prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nadał jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię bohaterów UPA-na. To odpowiedział prezydent Polski Karol Nawrocki wnioskiem o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W poniedziałek posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w tej sprawie. Jeden i drugi chyba zadziałali na polityczny rynek wewnętrzny. A ja się zastanawiam, czy jest jeszcze jak z tego wybrnąć i czy jest jakieś dobre wyjście z tej coraz trudniejszej sytuacji, zwłaszcza, że pod koniec czerwca w Gdańsku konferencja o odbudowie Ukrainy.
25: Oj, no właśnie. I ta sprawa na pewno położy się takim ciężkim cieniem nad konferencją Ukrainian Recovery Conference. I to jest już problem mocno nabrzmiewający. Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem, jakie tutaj intencje przyświecały akurat stronie ukraińskiej. Ja bym nie określał tego prezydent Wołodymyr Zełenski, dlatego że on ostatecznie oczywiście podpisał tę decyzję o nadaniu tej jednostce Sił Specjalnych Operacji w północ imienia bohaterów UPA. Jednak proces decyzyjny był taki, że to przeszło, to petycja o tą nazwę przeszła przez Biuro Prezydenta Ukrainy i konkretnie przeszła przez doradców Zełenskiego, przez szefa biura, przez Kiryła Budanowa i tam, no, z tego, co różne głosy tutaj do mnie też docierają, że były też głosy za tym, żeby no jednak tego nie robić. Dlatego, że no chyba Ukraińcy, zwłaszcza w doradcy Zełenskiego, no na tyle zdążyli zrozumieć, w jaki sposób działają reakcje w Polsce na tematy historyczne, że nawet biorąc pod uwagę ich część, sam Zełenski i część jego ludzi, to są ludzie pochodzący ze wschodniej, środkowej Ukrainy, no generalnie niezwiązani raczej z tą tematyką emocjonalną, tematyką historyczną, w której mocniej osadzeni są ludzie na Ukrainie z zachodniej Ukrainy. Ale abstrahując od tego, no to musieli jednak zdawać sobie sprawę, że to wywoła awanturę. Zwłaszcza, że jeszcze kilka dni przed samą nominacją w biurze prezydenta Ukrainy były takie rozmowy o tym, w jaki sposób nawiązać aktywny dialog z prezydentem Polski, no też w kontekście konferencji, ale też dalszych działań związanych z integracją europejską i żeby Polska tutaj ostatecznie, wiedzą, że przecież jest prawo weta, prezydenckie prawo weta w Polsce, nie była czynnikiem blokującym te działania. Więc tam było bardzo mocne ciśnienie na to, żeby jakaś grupa ważnych doradców Zełenskiego nawiązywała takie kontakty ze stroną polską. Nawet powstała lista nazwisk tych doradców i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno świadomość tego, że to wywoła awanturę w Polsce, była. Ostatecznie jednak zdecydowano się na taki ruch. Nie pierwszy i chyba nie ostatni, dlatego że ten proces budowy pamięci historycznej, takiej narracji narodowej wokół tej historii związanej z UPA, z OUN-em na Ukrainie trwa cały czas. Trwa od tak naprawdę od paru lat co najmniej. Zełenski, o którym wspomniałem, nie jest związany z tą pamięcią historyczną zachodniej Ukrainy, ale jednak wpisuje się w to, dlatego że no, doskonale rozumie, że teraz, w czasie wojny obronnej z Rosją, Ukraina potrzebuje bohaterów. I mimo, że ci bohaterowie
1: co zbierać z tej gdańskiej konferencji, bo już nie mówię, że Zełenski na nią przyjedzie, bo to chyba jest już praktycznie wykluczone, jeżeli nie mało prawdopodobne.
25: No myślę, że jest to mało prawdopodobne. Nie, konferencja się oczywiście odbędzie, ona będzie bardzo ważna, dlatego że w odróżnieniu od poprzednich lat, tym razem już ta perspektywa jakiegoś wygasania wojny jest coraz bardziej realna. Znaczy nie wiem, czy jest prawdopodobna całkowicie, ale jest coraz bardziej możliwa i w związku z tym rozmowy o tym, kiedy zacznie się tak naprawdę odbudowa i to inwestowanie w Ukrainę jednocześnie, no przecież trwa proces dostosowywania się ukraińskiego prawa do europejskiego. On różnymi meandrami się wije, ale jednak trwa. No i z tej perspektywy ta konferencja będzie ważna, ponieważ tam będą zarówno ważni politycy z Europy i nie tylko, ale też inwestorzy, biznes. I tutaj Ukraina będzie się chciała zaprezentować i widzimy to przecież, że chce się zaprezentować, bo co najmniej wielu miesięcy trwa taki proces budowania takiej narracji o Ukrainie jako państwie bardzo szybko rozwijającym się technologicznie. No to ma związek z tą wojną dronów na froncie i na froncie w Donbasie i w ogóle szerzej, na używaniem dronów przez Ukrainę i jakie postępy Ukraina tutaj poczyniła w tej produkcji. Stara się przedstawić jako państwo, które no w jakiś sposób nie jest zapóźnione, a wręcz wyprzedza wiele państw zachodnich pod tym względem. I to jest jedna z lokomotyw w przyszłości, przemysł obronny szerzej, a zwłaszcza ten wysokotechnologiczny. I tu Ukraina chce się w taki sposób prezentować z pełną świadomością, i to chyba wszyscy rozumieją, że zagrożenie rosyjskie będzie, niezależnie od tego, jak się ta wojna teraz będzie kształtowała, będzie trwało. I tutaj Ukraina będzie bardzo mocno inwestowała i w armię, i w przemysł obronny, i to będzie jedna z lokomotyw. I tu pod tym względem też ta konferencja odbudowy w Gdańsku i będzie ważna dla Ukrainy. No ale jednocześnie mamy takie posunięcie, które powoduje, że te emocje emocje po obu stronach są bardzo wyśrubowane i zaczynają oddziaływać na polityków, bo to się już rozlało. Jeżeli spojrzymy na emocje, jakie wywołuje w sieci, w internecie ukraińskim i polskim ta sprawa, no to widzimy, że zarówno ukraińscy, jak i polscy politycy nie mogą się już teraz od niej odkleić. Stają się zakładnikami pewnych narracji, które sami uruchamiają.
1: 25-26 czerwca konferencja odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Bardzo dziękuję. Michał Kacewicz, redaktor naczelny Centrum Europy, był gościem TOK 360. O 16.40 informacje TOK FM. Po nich o Maji Chwalińskiej, półfinalistce Rolanda Garrosa.
10: Autopromocja.
22: 4 czerwca 1989 roku. Święto Wolności. Wybory czerwcowe. Solidarność.
11: Solidarność kojarzy mi się z czymś takim, co odkryłem jako bardzo młody robotnik, mianowicie przyzwoitość. I ta przyzwoitość zamieniła się w solidarność, bo nie ma przyzwoitości bez tej solidarności międzyludzkiej.
22: W czwartek, 4 czerwca po 10. Gościem TOK FM będzie Władysław Frasyniuk. Legenda Solidarności. Zapraszam. Maciej Głogowski.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
13: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto.

0: Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 16.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Na odcinku autostrady A1 Gdańsk-Toruń w czasie nadchodzącego długiego weekendu jeśli średni czas oczekiwania na pobór opłat przekroczy 25 minut, możliwe będzie podniesienie szlabanów i odstąpienie od poboru opłat, przekazał resort infrastruktury. Taki system ma działać również w wakacje. A w Warszawie w związku z długim weekendem już od dzisiaj zamknięte dla ruchu będzie krakowskie przedmieście. Pomiędzy Miodową a Świętokrzyską dopuszczony będzie jedynie ruch pieszy i rowerowy. To pierwsze w tym roku takie udostępnienie mieszkańcom i turystom fragmentu Traktu Królewskiego. Rosjanka Diana Schneider pokonała w ćwierćfinale French Open liderkę rankingu tenisistek, Białorusinkę Arynę Sabalenkę. A to oznacza, że to właśnie Rosjanka będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale wielkoszlemowego turnieju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Adam Ozga, a gościnią TOK 360 jest Sandra Zakrzewska z Wysokich Obcasów. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: To, że Rosjanka Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej, to jest chyba kolejna dobra wiadomość, bo no, chyba jest to łatwiejsza rywalka niż Aryna Sabalenka, ale też nie wiem, czy są łatwe rywalki w półfinale Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska odnosi największy sukces w swojej dotychczasowej karierze. Ona startowała razem z Igą Świątek. Świątek wystrzeliła. Maja Chwalińska była w jej cieniu. Co się z nią działo?
11: Maja Chwalińska otwarcie mówi o tym, że dokładnie w tym momencie, kiedy Iga zaczęła odnosić największe sukcesy, ona sama borykała się z depresją. Była w tamtym czasie przemęczona, brakowało jej wiary w siebie, miała niską samoocenę i jak sama mówi, była bardzo bliska tego, żeby karierę zakończyć. Że przychodziła na trening i po prostu płakała, nie była w stanie grać w

0: Nisa nie była w stanie utrzymać w ręku rakiety, a potem nie była w stanie nawet wstać z łóżka, więc ta droga Mai Chwalińskiej, mimo że faktycznie dziewczyny zaczynały w tym samym momencie, była bardzo trudna. One się poznały w kadrze Polski, bo Maja, tak samo jak Iga, była bardzo utalentowaną juniorką i w zasadzie przechodziły faktycznie przez te szczeble razem, zagrały nawet razem w finale juniorskiego Australian Open, ale problemy zaczęły się, kiedy trzeba było do tego dorosłego tenisa wejść. Iga te kroki kolejne pokonywała bardzo szybko. W tych turniejach niższego szczebla grała krótko, bo w zasadzie bardzo szybko wszystkie je wygrywała i zaczęła grać te mecze o najwyższą stawkę. A Maja, no niestety przez kontuzję, przez problemy mentalne, gdzieś tam na tym niższym polu została dłużej.
1: I długo trwał ten kryzys, który zresztą wiązał się z zawieszeniem kariery tenisowej?
0: Tak, Maja zawiesiła karierę na 4 miesiące. Mówi się, że walczyła z depresją przez 2 lata. Jak wiemy, to jest taka choroba, która nie odpuszcza i z którą w zasadzie nawet po pokonaniu trzeba być po prostu bardzo, bardzo uważnym. Więc tak, w 2022 roku Maja po pokonaniu już depresji osiągnęła swój najlepszy wynik w karierze i awansowała do drugiej rundy w Wimbledonie i wydawało się, że to będzie taki moment, kiedy faktycznie Maja tę chorobę pokona i dołączy już do Igi i razem na poziomie WTA będą odnosić sukcesy, ale niestety tak się nie stało, bo Maja złapała kontuzję i to jest też jakiś taki temat, który dotyczy jej, dotyczył w zasadzie przez całą karierę. Teraz pracuje z trenerem od przygotowania motorycznego z Maciejem Ryszczukiem, Igi Świątek, więc widać też po jej posturze, że jest bardzo wzmocniona. Widać też po tych meczach, bo Maja zagrała już w Paryżu 8 spotkań i widać, że jest po prostu silna. Dodam jeszcze, że w Londynie niestety za ten Wimbledon nie przyznawano punktów, bo była to edycja covidowa, więc mimo że Maja osiągnęła życiowy sukces, nie pomogło jej to przez kolejne miesiące, bo nie zrobiła tego skoku w rankingu, który zrobi teraz, bo ze 114 miejsca awansuje na 30.
1: Tak, a to ma znaczenie bardzo ważne dla dalszej kariery. Co się w tym Paryżu wydarzyło takiego, że Maja Chwalińska tak wystrzeliła? Może wcale to nie była kwestia Paryża i może już były jakieś przesłanki wcześniej, że coś nas czeka?
0: Były przesłanki wcześniej. Maja grała bardzo dobrze w tych turniejach niższej rangi. Wręcz wygrywała je, wręcz zastanawiano się, czemu nie próbuje w eliminacjach większych turniejów, dlaczego nie gra w Madrycie. W Rzymie się nie załapała, była pierwszą oczekującą, więc nie udało się tych kwalifikacji zagrać, ale było widać, że jest dobrze, że wygrywa, że jest coraz bliżej i pnie się do tej pierwszej setki, aż przyszedł Paryż
1: i już mówimy nie o setce, tylko trzydziestce. Jak ona przyjmuje te sukcesy?
0: Ona przyjmuje te sukcesy z zaskakującym spokojem. Ja przyznam szczerze, że oglądając te rozmowy z nią, jestem bardzo zdziwiona tym, jak ona jest dojrzała, jak ona jest spokojna. Dzisiaj awansowała do półfinału turnieju wielkoszlemowego, jako druga Polka w erze Open, jako czwarta Polka generalnie, jeśli chodzi o wielkie szlemy i półfinały. Więc jest to sukces, który zapisze się na stałe w historii polskiego tenisa. A Maja mówi o tym, że spokojnie, to jest dopiero pierwszy turniej, to jest jeden taki turniej, w którym odniosłam taki sukces, że cieszę się, nie wiem, co się dzieje, ale że bądźmy spokojni. I myślę, że jest to taka postawa, która daje nam nadzieję na to, że ona faktycznie wyjdzie na ten półfinał i tę spokojną głowę zachowa.
1: Jutro po południu ten półfinał z Rosjanką Dianą Schneider. Ja nie chcę pytać tutaj o oczekiwania, bo myślę, że już te oczekiwania dawno nasza Maja Chwalińska przerosła, odnosi największy sukces w karierze. To jeszcze dodam, jest dopiero szóstą w sięgającej 68 roku tenisowej Jerzy Open kwalifikantką, która przebiła się do półfinału wielkoszlemowej rywalizacji i dopiero drugi raz to wydarzyło się w Paryżu, ostatni raz w 2020 roku. Sandra Zakrzewska z Wysokich Obcasów Maji Chwalińskiej, bardzo dziękuję. Paweł Kałuża, pierwszy trener Maji Chwalińskiej, będzie gościem Przemysława Ibańczyka w niedzielę w audycji Przy niedzieli o sporcie po godzinie 19. Będzie też między innymi o sile marki sportowców na przykładzie Maji Chwalińskiej. No a w Paryżu jest Przemysław Pozowski, specjalny wysłannik Tok FM na Rolanda Garrosa. Z Przemkiem połączymy się po godzinie 18.30. No on przecież rozmawiał z Mają Chwalińską po jej życiowym sukcesie, czyli awansie do półfinału Rolanda Garrosa. Ten finał, półfinał, na razie jutro po południu. 16.49 to jest Tok 360, Adam Oskar. A gościem TOK 360 jest profesor Jacek Piskozup, oceanolog, profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że zjawisko El Niño polegające na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu prawdopodobnie będzie w najbliższych miesiącach jednym z najsilniejszych od dekad. Co to oznacza?
2: No to znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewni. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności, bo jeżeli kilka obszarów, gdzie się uprawia na przykład pszenicę, będzie miało jednocześnie problemy z suszą lub opadami, bo to i to się zdarza w niektórych rejonach świata podczas El Niño, to może być źle i dla cen żywności.
1: Czy El Niño powinniśmy wiązać bezpośrednio z katastrofą klimatyczną?
2: Nie, to jest coś, co się zawsze zdarza, to znaczy to jest taki cykl, że od 2 do 7 lat na przemian zimny i ciepły jest ten Pacyfik. Natomiast teraz jak mamy globalne ocieplenie, to na ten trend powolny globalnego ocieplenia, jak się nakłada się te zimniejsze lata La Niña i cieplejsze El Niño, to jest tak, że zawsze El Niño to jest to te nowe rekordy. Rekordy mamy wtedy, kiedy połowa świata, czyli tropiki, są cieplejsze niż normalnie. I jest to taki trochę oznaka przyszłości, bo idziemy w kierunku bardziej ciepłego i suchych kontynentów. I jeszcze jeden fakt, o którym należy wspomnieć, że był taki artykuł, że podczas El Niño, w tych rejonach, na które El Niño działa, to nie jest Europa, jest więcej konfliktów zbrojnych, a konfliktów zbrojnych już mamy dużo, więc jeszcze nam brakuje tego, żeby w wyniku suszy i że nieudanych zbiorów rozpoczęły się nowe konflikty.
1: Te konflikty wynikają z, rozumiem, niedoboru wody, z braku żywności, no i musi dojść do jakiejś eskalacji napięcia w walce o te podstawowe produkty.
2: Jak to zawsze mówię studentom, że to tak sobie można wyobrazić, że rolnik, któremu się nie udało mieć plonów, jest łatwiejszy do tego, żeby go namówić, że za pieniądze złapie za kałasznikowa i pójdzie z kimś walczyć.
1: Skąd my już dzisiaj wiemy, że w tym roku El Niño może być szczególnie intensywne?
2: Znaczy, dobrze się daje przewidywać El Niño właśnie od maja. Już maj minął, jest czerwiec, więc modele już są dość zgodne co do tego. Po prostu my potrafimy to przewidywać na parę miesięcy, ale lepiej nam to wychodzi po maju, więc w tej chwili modele są bardzo zgodne, że El Niño będzie w tym roku. Czy będzie rekordowe, jak tam niektóre media mówią, to nie wiemy tak naprawdę, ale będzie duże El Niño, takie jak było w roku 2020, którym to było ostatnio, z 2023, czyli całkiem niedawno. Kilka takich wcześniejszych, dobrze zbadanych mieliśmy. Ja byłem podczas jednego z nich w Kalifornii. W Kalifornii to się przejawia codziennymi deszczami. Była taka piosenka, że nigdy nie pada w Kalifornii, ale leje. I to właśnie autor napisał w roku El Niño, więc to w dużej części świata to wpływa w różny sposób. U nas na szczęście to jedyne, co może spowodować w Polsce, tak statystycznie, to jest trochę większa szansa, że będzie zimna zima, paradoksalnie, w Europie. Natomiast poza tym to raczej nie ma artykułów o wpływie El Niño na Europę.
1: No, poza tymi cenami żywności na przykład, o których pan wspomniał, ale to jest, tak. To są koszta pośrednie. A skąd ta zima paradoksalnie?
2: To znaczy ta następna, która nie, bo, tak. Częściej się zdarza w czasie lat El Niño, że następuje tak zwane gwałtowne ocieplenie stratosfery, czyli załamanie się cyrkulacji w stratosferze, która schodzi powoli w dół, a cyrkulacja normalnie jest zachodnia, czyli od Atlantyku. Jeżeli to zejdzie rzeczywiście do powierzchni Ziemi, to zimą nam nie wieje z Atlantyku, tylko mamy wiatr z północy czy wschodu. No to wiadomo, że w Polsce musi być wtedy znacznie zimniej. Ale to jest tylko statystyczne, że po prostu to się zdarza troszeczkę częściej w czasie El Niño. To nie znaczy, że gwarantowane, że to się zdarzy. Nawet więc coś takiego się zdarzyło tej zimy, więc to też po części tłumaczyło to, jakie mieliśmy zimne luty, mimo że nie było El Niño, więc to mówię, to jest tylko statystyka. Nie, ja bym, że tak powiem, nie odważał się przewidywać czegoś na podstawie tego.
1: Jasne, ale myślę, że wszyscy, jak pana słuchamy, to mamy w głowie jakiś niesamowity system naczyń połączonych, bo przeszliśmy od powierzchniowych wód Pacyfiku do stratosfery. I jak to działa?
2: Znaczy, w atmosferze takie fale planetarne, zwane falami rozbiegu od swojej odkrycy. Praktycznie jak patrzymy na mapę synoptyczną, to niżej i wyżej to są fale rozbiegu, ale te fale także potrafią się przesuwać w pionie, więc w związku z tym te zakłócenia w troposferze, czyli tu, gdzie żyjemy, dochodzą aż do szczytu troposfery, czasem nawet przebijają się do stratosfery, powodując tam też zmiany. Tam jest powietrze bardzo rzadkie, ale mimo wszystko daje się je zakłócić i zaburzyć cyrkulację tam. I to się potrafi odbić w dół. To jest po prostu odbicie tej fali w dół, która schodząc też zaburza cyrkulację normalnie u nas zachodnią. Także tak to jest wszystko połączone. To jest aż niewiarygodne, jak system ocean-atmosfera jest połączony i nie do końca wszystkich elementów tego rozumiemy.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Piskozup, oceanolog, profesor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem TOK 360. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że zjawisko El Niño polegające na ogrzewaniu się wód powierzchniowych w strefie równikowej Pacyfiku do ponadprzeciętnego poziomu prawdopodobnie będzie w najbliższych miesiącach jednym z najsilniejszych od dekad. To przekłada się na ekstremalne zjawisko pogodowe. Nie w Polsce, ale w Polsce też nas to może dotknąć, chociażby w postaci wyższych cen żywności. 16:55. Karolina Lewicka obok mnie. Wywiad polityczny już za chwilę. O czym dziś?
3: Gęstnieje oczywiście atmosfera wokół sprawy orderu Orła Białego, który zdaniem Karola Nawrockiego powinien zostać odebrany jego ukraińskiemu odpowiednikowi. I wokół oczywiście decyzji ukraińskiego prezydenta, która taką reakcję wywołała, czyli nadaniu jednostce sił zbrojnych imienia bohaterów UPA. Polakom UPA kojarzy się jednoznacznie z rzezią wołyńską, z brutalnymi, bestialskimi mordami bez oszczędzania kobiet i dzieci. Dla Ukraińców UPA to jest organizacja, która walczyła z Sowietami. Stepan Bandera, duchowy ojciec ukraińskiej niepodległości. Różne interpretacje, obopólne pretensje, nasze, bo jak można czcić morderców, bandytów, jak można nie rozumieć naszej wrażliwości, wreszcie jak można być tak niewdzięcznym po takiej pomocy, jaką polskie państwo, polskie społeczeństwo uruchomiło wobec Ukrainy. Ich, bo nie mają ochoty, by im narzucać, kogo mogą honorować, kogo czcić, a kogo nie. A jeżeli chodzi o wdzięczność, no to przecież jest ta narracja, że ukraińska krew jest przelewana także za bezpieczeństwo Polski. To jest bardzo złożona sprawa. O tym wszystkim porozmawiamy z profesorem Grzegorzem Motyką. To po 17:20, a już za moment Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
1: Karolina Lewicka zaprasza na wywiad polityczny. Ja też jeszcze dołożę swoją z trochę innej strony cegiełkę do sprawy orderu Orła Białego, który jeszcze jest przyznany Wołodymyrowi
3: Jeszcze w rękach Zełenskiego.
1: Ciekawe w ogóle, jak to oddawanie by miało wyglądać. Profesor Tomasz Nałęcz będzie moim gościem w TOK 360 po godzinie 18. Zapytam go, na ile generalnie ordery są polityczne?
3: Są.
1: Są. Adam Ozga, do usłyszenia.
4: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, stany nie zdarzają się często.
5: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
6: Przygoda życia?
5: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
6: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy daru?
7: Tak, jest to wielki zaszczyt.
8: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
4: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
9: I już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
11: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
10: I tu ci powiem nieprawda.
12: Prawdziwa historia Polski.
13: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
9: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
16: masz. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
20: Skoda. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. We Wrocławiu wylądował już specjalny samolot z Pekinu, którym transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka ma trafić do szpitala wojskowego we Wrocławiu. 11 państw, w tym Polska, zaapelowało do Komisji Europejskiej o wstrzymanie wydawania wiz Rosjanom oraz kontrolę, czy kraje Unii przestrzegają obecnych ograniczeń. Jak podała w maju Polska Agencja Prasowa, w zeszłym roku liczba wiz Schengen wydanych Rosjanom wzrosła o 10%. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło wczoraj wieczorem w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, a do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach TOK FM o 17.20. Do drugiego synoptycy podnieśli stopień ostrzeżeń przed burzami dla Śląska. Ostrzeżenia obowiązują do 21:00 w nocy bez deszczu na Podlasiu i północnym zachodzie. Jutro nie będzie padać na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie również burze. Termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie do 26 w centrum kraju. A za chwilę w TOK FM raport drogowy.
9: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
22: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam. Popołudniowy szczyt komunikacyjny w Warszawie. Warto omijać S8 na wysokości Bemowa, S2 na Ursynowie. Droga w stronę Łomianek także stoi. Warszawa na mapach drogowych na czerwono. Utrudnienia nadal na A2 od Łyszkowic do Strykowa, to w kierunku Łodzi. Wolniej jedziemy także na obwodnicy Krakowa i na obwodnicy Wrocławia. A1 na wysokości Torunia, tam wypadek w miejscowości Brzoza. Objazd drogą 91 przez Toruń. Wypadek także na trasie tych Kraków w miejscowości Zator. Tam pogarsza się sytuacja na Zakopiance, utrudnienia po zjeździe z A4 i wypadek za Krakowem w miejscowości Gaj. Wypadek na A1 także i utrudnienia przed zjazdem na lotnisko w Pyrzowicach. Tam noga z gazu, szczególnie jeśli spadnie deszcz, ale też z powodu nierówności jezdni. Meteorolodzy ostrzegają mieszkańców Śląska i Beskidów przed ulewami i burzami. W czasie nawałnicy noga z gazu z powodu ograniczonej widoczności. Warto także zachować dystans między samochodami. Kolejny raport drogowy po 18.20.
9: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry, panie redaktor.
3: Czy referenda lokalne to może być dobry pomysł opozycji na kampanię parlamentarną?
0: Ja uważam, że nie powinniśmy destabilizować miast. Większość zresztą samorządowców jest bezpartyjna i niedobrze by było, żeby nam opozycja robiła, na przykład naszym samorządowcom czy bezpartyjnym, referenda lokalne, a my byśmy się zabrali i robili tym z PiS-u. Chociaż jak oglądałem ostatnią wypowiedź prezydenta chyba Stalowej Woli, który protestował przeciwko SEJF, gdzie jego huta z jego miasta dostała chyba 60 miliardów złotych, no to czasami człowiek się łapie za głowę i może by to zrobił. Ale ja uważam, że...
3: A myśli pan, że mieszkańcy Stalowej Woli docenią takie wypowiedzi włodarza?
0: No to jest katastrofalne, bo gdyby ktoś chciał przynieść do Sopotu, albo na przykład przyniósł z sejfu do Gdańska, do remontowa shipbuilding, 1,5 miliarda złotych, to w Gdańsku skaczemy z radości. W Sopocie też, w Gdyni, że stocznia Nauta PG, czy też stocznia Chris dostały kontrakt, my skaczemy z radości. Gdyby pani prezydentka któregoś z tych trzech miast, bo są akurat prezydentki, powiedziała, że to są złe pieniądze, no to bym się zastanowił, czy na pewno myśli dobrze. Ale ja myślę, tutaj przede wszystkim lokalna społeczność powinna oceniać, a nie politycy centralni. Nie psujmy Polski lokalnej, nie destabilizujmy jej. To sami mieszkańcy powinni oceniać, jak ich włodarze pracują.
3: Chciałabym wrócić do historii razem z panem, panie ministrze, bo pan jest takim ciekawym referendalnym przypadkiem. Bo w Sopocie w 2009 roku pan zachęcał do głosowania w referendum, mimo że przepisy obowiązywały takie jak teraz, to znaczy, że frekwencja nie powinna działać na pańską korzyść, to znaczy, że raczej zawsze opłaca się, żeby referendum nie było ważne. No, okazało się ważne. Frekwencja wyniosła 40% wobec wymaganej 34%. Za pozostaniem pana na stanowisku opowiedziało się 60% głosujących. Wtedy był pan skonfliktowany z Donaldem Tuskiem, który głosował za pańskim odwołaniem, bo jeżeli ktoś stoi pod zarzutami, to powinien sam zrezygnować. Referendum było w 2009, a pan został oczyszczony z zarzutów dopiero 6 lat później. A niech mi pan powie, skąd taka decyzja wtedy, żeby jednak zachęcać ludzi, żeby poszli? No, tak pan wierzył w siebie?
0: Bo były wtedy poważne zarzuty. To nie było, że mamy 2 lata prezydentury, tylko były poważne zarzuty. I ja chciałem zapytać się mieszkańców, czy zniosą te zarzuty, czy dadzą mi szansę się oczyścić, czy dadzą mi szansę kontynuować wtedy rozpoczęte projekty także z Unii Europejskiej. Bardzo poważne. Przebudowa Opery Leśnej, budowa Mariny na końcu Mola i tak dalej, i tak dalej. I to były poważne powody, bo jak jest poważny powód, to powinno być referendum. Jak tych poważnych powodów nie ma, to popatrzmy tak, chociażby w Krakowie, nie mieszając się w sprawy krakowskie, bo to jest ocena mieszkańców Krakowa, trzeba ją uszanować. Na pewno Olek Miszalski zrobił kilka błędów.
3: A jakich?
0: Myślę, że przede wszystkim zrobił błędy komunikacyjne, to już każdy widzi, ale jednak pan prezydent Aleksander Miszalski, na niego w jego wyborze brało udział 50% mieszkańców Krakowa, w jego odwołaniu brało 30% mieszkańców Krakowa. Wobec tego brała mniejszość tych, co brali przedtem w wyborach. Uważam, że to nie jest dobra sytuacja, bo to jest też pewien paraliż miasta. To jest czas, kiedy prezydent miasta, czy burmistrz, czy wójt zajmuje się bardziej swoją obroną niż pracą na rzecz miasta.
3: Potem ale komisarz, potem wybory.
0: Z drugiej strony nie ma możliwości prowadzenia kampanii wyborczej prawdziwej, bo nie ma pieniędzy na prowadzenie kampanii wyborczej, nie ma możliwości z powołania komitetu. Natomiast ten komitet referendalny ma. Także jest też nierówność stron. I ja jestem przekonany, że to jest też taka metoda dla ludzi, którzy nie potrafią wygrać w wyborach normalnych. To no, widać było, że pan, jego konkurent, nie umiał wygrać w wyborach.
3: Łukasz chyba
0: Gibała. Dwukrotnie z panem Majchrowskim, jednokrotnie z panem Miszalskim. No to teraz odwołał pana Miszalskiego. Oczywiście to jest decyzja mieszkańców Krakowa, kto będzie ich prezydentem. Życzymy, żeby ta sprawa skończyła się jak najszybciej, żeby jak najszybciej, chociaż tam jest protest wyborczy, także to się znowu przedłuży, żeby jak najszybciej Kraków jako bardzo ważne miasto w Polsce miał swojego prezydenta. i mógł być sprawnie zarządzany.
3: Swoich kandydatów ma większość już ugrupowań. Michał Drewnicki z PiSu, Aleksandra Owca z Razem, Bartosz Bochańczak z Konfederacji, Michał Klimek z Korony. Włodzimierz Czarzasty mówił dzisiaj w poranku TOG FM, że w poniedziałek o 17 zostanie ogłoszona decyzja w sprawie kandydata lub kandydatki Nowej Lewicy w Krakowie. A Koalicja Obywatelska?
0: Jak wiemy, szefową taką tymczasowych struktur została pani marszałek Dorota Niedziela. Jestem przekonany, że ona po naradzie, mająca też lepszy ogląd na Małopolskę, tak jak chociażby poseł Marek Sowa, czy poseł Dominik, oni pewnie ocenią lepiej, kto będzie tamtym kandydatem, bo to przede wszystkim ci lokalni działacze powinni wybierać tego kandydata. Ja jestem też przekonany, że wybierzemy takiego kandydata, który wygra wybory, tak jak wybraliśmy senatorkę, która kandydowała
3: Monika Piątkowska.
0: Tak, zamiast pana senatora Klicha, który został chargé d'affaires ambasady polskiej w Waszyngtonie, też wygrała te wybory. Jestem przekonany, że mieszkańcy Krakowa dobrze wybiorą, ale oczywiście trzeba być ostrożnym, bo tutaj nie tylko szyldy partyjne grają rolę, one są bardzo ważne, natomiast także gra umiejętność zarządzania, doświadczenie w zarządzaniu i to jest bardzo ważne.
3: A to powinien być ktoś z legitymacją Koalicji Obywatelskiej, czy ktoś bez poparcia, znaczy z poparciem partyjnym, ale bez legitymacji partyjnej?
0: Tutaj to nie ma w naszym przypadku większego znaczenia, dlatego że u nas, no ja nie, na przykład startowałem na prezydenta miasta większość razy bez legitymacji partyjnej, ale wszyscy mówili, że jestem z Platformy Obywatelskiej, wobec tego...
3: No przez długi czas pan był, prawda?
0: Długi czas byłem, wobec tego wydaje się, że to jest wszystko jedno, czy będzie to człowiek z koalicji, czy poparty przez koalicję, to i tak będzie, no, głosowali ludzie przede wszystkim, którzy są związani z koalicją, ale także inni mieszkańcy Krakowa, bo ja zawsze trochę miałem lepszy wynik niż wynik na przykład wszystkich radnych z Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak taka, to jest połączenie i osoby, i poparcia, i to jest bardzo ważne, że takie poparcie było.
3: Niech pan nie będzie skromny, robił pan bardzo dobre wyniki.
0: No tak, ale teraz prezydentka mnie przegoniła, kurczę, teraz w ostatnich wyborach.
3: Nie lubimy się już,
0: nie,
3: tak?
0: Nie, lubimy się, oczywiście żartuję, jestem bardzo zadowolony i bardzo popieram wszystkie panie prezydentki w naszym regionie. Naprawdę są super.
3: Mariusz Janicki w Polityce napisał tak. Tusk narzekał na prezydencką kampanię Trzaskowskiego, ale kampania Tuska przed wyborami parlamentarnymi, a ona już trwa, też wygląda źle. Arkadiusz Gruszczyński w Gazecie Wyborczej taki długi tekst poświęcił kampanii Rafała Trzaskowskiego. Pozwolę sobie fragment zacytować, bo to dla mnie odbicie do pytania do pana tu i teraz. Polityk anonimowo mówi w tym tekście o Trzaskowskim i o jego spotkaniach z wyborcami. Wychodził przed ludzi, gadał coś przez godzinę i nikt z tej paplaniny niczego nie zapamiętywał. Najgorsze były te jego przerywniki, kiedy powtarzał i o to chodzi. Ale na koniec nikt nie pamiętał, o co chodzi. I pomyślałam sobie, że teraz pojawia się dość powszechnie taki zarzut ze strony komentatorów, że właśnie nie wiadomo, o co wam chodzi. Wam rządowi, wam koalicji 15 października, że nie potrafią państwo siebie opowiedzieć i zaprojektować jakiejś wizji. Tutaj wracamy do tego słowa, którego kiedyś nie lubił premier. Nie wiem, czy nadal nie lubi.
0: Nie, ja bym powiedział, że jednak jest wizja, niestety, której nikt z nas by nie chciał realizować, ale wizja odstraszenia wroga śmiertelnego, czyli Rosji. Jest wizja, żeby Unia Europejska się dozbroiła i ten sejf to jest olbrzymia wizja. Z jednej strony jest to dozbrojenie Polski i obrona, bo tutaj nawet nie ma żadnego usprawiedliwienia, gdybyśmy przedkładali na to jakąkolwiek politykę. Najważniejsza jest obrona, najważniejsze jest odstraszanie, żeby do tej wojny nie doszło. Ale z drugiej strony rozbudowujemy polski przemysł zbrojeniowy, chociażby stocznie w Gdańsku, stocznie w Gdyni, czy te zakłady właśnie w Stalowej Woli. No można powiedzieć, cała Polska jest usiana kontraktami na produkcję zbrojenia i na produkcję polskiego sprzętu. Jednak 89% tych pieniędzy z sejfu jest wydawanych w Polsce. To jest olbrzymi kop dla polskiej gospodarki. Pieniądze z KPO, które odblokował pan premier Donald Tusk, które wydaje cały rząd, oczywiście pod kierownictwem naszego ministerstwa, to jest też olbrzymi kop dla Polski. Zobaczmy offshory.
3: A potrafią się państwo tym chwalić?
0: Uważam.
3: KPO, bo mam wrażenie, że w przypadku sejfu to lepiej rządowi wychodzi.
0: Może tak, ale ja uważam, że w przypadku KPO też umiemy się chwalić, bo posłowie to dobrze reklamują. Pan premier też reklamuje KPO. Nie, słyszałem taki zarzut, że
3: nie
0: reklamuje.
3: Nie zostały tylko te jachty nieszczęsne?
0: Wie pani, tylko oczywiście PiS próbował obrzydzić to jachtami. Żadne luksusowe jachty. Oczywiście Matecki spółka Gomułka podstawili pod to jak Abramowicza, to są łódki, to jest pomoc dla polskich przedsiębiorców, ponad 3000 polskich przedsiębiorców z tego skorzystało, ale to są offshory, to jest przebudowa portów w Ustce, Łebie, w Darłowie, w Kołobrzegu, także w Gdańsku, w Gdyni, to jest chociażby, pani redaktor, przebudowa polskich sieci energetycznych, to wszystko widać, ocieplenie ponad 200 tysięcy domów jednorodzinnych, czy też o ocieplenie kilku tysięcy domów wielorodzinnych, zakup pojazdów szynowych. To, co robią marszałkowie, to, co robią polskie linie kolejowe, które kupują i nie już pendolino, którym jeżdżą wybrańcy, ludzie zamożni raczej, ale koleje dojazdowe, to jak inwestuje pan marszałek pomorski, marszałek kujawsko-pomorski, marszałek mazowiecki i tak dalej, w składy dla tak zwanych ordinary people i to z KPO, i z Feniksa, z funduszy europejskich, i z funduszy regionalnych, to są, to widać na kolejach dojazdowych mazowieckich, to widać na pomorskich drogach.
3: Ja rozmawiam, panie ministrze, z politykami Koalicji Obywatelskiej i słyszę, że oni widzą, że premier jest przede wszystkim zaangażowany na tym odcinku bezpieczeństwo, że temu poświęca większość swoich sił, energii, tak? No, bo to jest oczywiście egzystencjalna, kluczowa sprawa. No, ale zastanawiam się nad opowieścią na rok 2027 w państwa wydaniu, bo czy to będzie opowieść tylko o czasach przedwojennych, czy to będzie straszenie powrotem Prawa i Sprawiedliwości do władzy w sojuszu z Konfederacją i koroną Brauna, czy to będzie coś jeszcze?
0: No jest też local content, jest bo
3: i minister Balczun.
0: No nie, otrzymaliśmy tak naprawdę kontrakt na budowę elektrowni jądrowej czy na offshore, gdzie mogliśmy donieść worki z cementem, tak? A my robimy to, że polskie firmy tam mogły zainwestować. To jest też właśnie pobudzenie polskiej gospodarki, zmiana na tą gospodarkę innowacyjną. Wczoraj pan premier w Sopocie mówił AI, akurat go nie słyszałem na żywo, bo byłem w Warszawie, ale przeczytałem to przemówienie, mówił o rozwoju właśnie sztucznej inteligencji, o oparciu na tym chociażby zbrojne, oparciu na tym wyższych uczelni. To jest rozmowa o kosmosie, w końcu wystrzeliliśmy satelity, czyli Polska staje się krajem innowacyjnym. Będziemy produkować tu samochody elektryczne, ale z Tajwańczykami, czyli odcinamy się trochę od Chin, zaczynamy stawiać na Tajwan.
3: W takim razie będzie to ta opowieść o roku przyspieszenia, roku przełomu?
0: Absolutnie tak. Ja jestem przekonany, że w tym roku, kiedy dostaniemy około razem 180 miliardów i z KPO, i ze środków unijnych, to pobudzenie gospodarki ciągle widać. Jesteśmy takim rozpędzoną do czerwoności gospodarką i to jest dobre, że ludzie mają miejsca pracy. Są 4 miliardy na budownictwo komunalne. To są naprawdę duże pieniądze na rozwój Polski, ale Polski innowacyjnej. Już nie takiej odtworzeniowej, ale innowacyjnej. To jest bardzo ważne.
3: A myśli pan, panie ministrze, że ludzie nie będą zmęczeni walką między dużym a małym pałacem i nie kupią tej narracji Prawa i Sprawiedliwości? Dajcie Nawrockiemu rząd, który będzie się mu podobał, to wtedy wszystko będzie zgodnie i jak u Mickiewicza kochajmy się.
0: No tak, i wtedy z Funduszu Sprawiedliwości kupimy następnego Pegasusa i będziemy podsłuchać opozycję, albo rozkradniemy pieniądze z RARS-u, albo powiemy, że zaciągniemy lepszy kredyt dwa razy wyższy Ukraińczyków i nie będziemy zamawiać uzbrojenia krabów czy borsuków w polskich zakładach zbrojeniowych. Nie chcemy takiego rządu. Uważamy, że jednak no, pan prezydent...
3: No, liczy się to, czego chcą Polacy.
0: Liczy się to, czego chcą Polacy, liczą się miejsca pracy dla Polski, a nie liczy się ksenofobia, nie liczy się, że ktoś chce na siłę stworzyć system prezydencki, nie liczy się, że ktoś nie mianuje polskich bohaterskich, powiedzmy, funkcjonariuszy, bo to są bohaterowie, tak, wywiadu, kontrwywiadu, ABW na wyższe szkoły, stopnie oficerskie, to Polacy widzą, prawda, widzą, że się nie mianuje sędziów, że nie mianuje się sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Piotrowicz był dobry jako prokurator stanu wojennego i przesiadający się z ław PiSu jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a ci fachowcy, profesorowie, żaden z ław poselskich, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej, czy też PSL-u, czy innej partii, czy lewicy, nie. Wobec tego wydaje się, że Polacy to ocenią i oczywiście Polacy mają prawo wyboru. My będziemy mówili o innowacyjnej, nowoczesnej gospodarce, o Unii Europejskiej, o tym, że to jest nasz pierwszy sojusznik, o wymianie handlowej z Unii Europejskiej, o rosnącym polskim eksporcie, oczywiście także o szacunku do Stanów Zjednoczonych.
3: A jaki jest stan relacji polsko-ukraińskich? Bardzo dobry, średni, zły, bardzo zły.
0: powiedzmy średni minus w tej chwili, niestety, ale ja mam nadzieję, tak jak rozmawiałem z ludźmi, że to się nie przekłada na nastroje na ulicy. Natomiast oczywiście pan prezydent Zełenski zrobił olbrzymi błąd, niepotrzebny. Ja rozumiem, że zrobił to trochę dla polityki wewnętrznej, ma trudną sytuację z mobilizacją też ludzi, no bo ja muszę powiedzieć, że przeraźliwy widok w Kijowie, jak widziałem, kiedy wjechał pociąg sanitarny z frontu i przywiózł około 200 ludzi bez nóg, tak, których potem rozwożono do szpitali, a mówiono mi, że takich pociągów przyjeżdżają 3-4 dziennie. No ma problem z tą mobilizacją, nie ukrywajmy. Natomiast to był zły ruch i na pewno to wymaga bardzo zdecydowanych kroków dyplomatycznych, ale nie zrywania jakichś stosunków czy robienia pewnych rzeczy na pokaz.
3: O relacjach polsko-ukraińskich będę rozmawiać za chwilę z profesorem Grzegorzem Motyką, a teraz moim gościem był i za rozmowę dziękuję Jackowi Karnowskiemu, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Informacje.

0: Autopromocja.
1: Japońska zasada mówi o zachowaniu przynajmniej 20 zębów do 80 roku życia. To jedna z oznak nie tylko zdrowia, ale i długowieczności. Przez zęby, a dokładnie choroby z nimi związane, można swoje życie znacząco skrócić. O tym mówić będziemy w programie Żyjmy Dłużej w czwartek po godzinie 14. Zapraszam, Przemysław Iwańczyk.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Wszystko jedno, czy kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej będzie osoba z partyjną legitymacją, czy bez niej, powiedział w wywiadzie politycznym Tok FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Według niego oczywiste jest, że i tak będą na niego głosowały osoby, które sympatyzują z Koalicją Obywatelską. Oficjalnie koalicja nie ma jeszcze wybranego kandydata na fotel włodarza stolicy Małopolski. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło wczoraj, że ich kandydatem będzie wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Drewnicki. Przedterminowe wybory w Krakowie to pogłosie odwołania w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło wczoraj wieczorem w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły po opublikowaniu nagrania z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci nie zauważyli, że mężczyzna był ranny i mimo, że o tym mówił, skuli go kajdankami. Nowak chwilę potem zmarł. Mimo powagi sytuacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił wczorajsze zamieszki. No matter the pain
5: we feel. Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
4: W grudniu ubiegłego roku Henry Nowak został 5-krotnie trafiony nożem przez 23-letniego Vikruma Digwe, który w momencie przybycia policji oskarżył swoją ofiarę o znieważenie na tle rasowym. Policjanci początkowo uwierzyli agresorowi. W zakończonym w tym tygodniu procesie Digwe został skazany na 21 lat więzienia. Komisja Europejska przedstawiła pakiet na rzecz suwerenności technologicznej. Mowa tu o dwóch wnioskach ustawodawczych. To akt o chipach oraz ustawa o rozwoju chmury i sztucznej inteligencji. Pakiet ma pomóc w zmniejszaniu zależności Unii Europejskiej od dostawców spoza wspólnoty, mówi unijna komisarz do spraw technologii Venna Hickernan.
6: Europa nadal opiera się na otwartości, partnerstwie i uczciwej konkurencji. Jednocześnie Europa chce być w pozycji pozwalającej jej dokonywać własnych wyborów, unikając ryzykownej zależności od pojedynczych, dominujących dostawców.
4: Akt o chipach ma dostosować obecne przepisy do rosnącego zapotrzebowania na półprzewodniki wykorzystywane w systemach AI. Z kolei druga ustawa ma stworzyć warunki do szerszego wdrażania sztucznej inteligencji w gospodarce. Jutro czekają nas niewielkie obniżki na stacjach paliw. Zgodnie z dzisiejszym rozporządzeniem ministra energii za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5,94, a 98 nie więcej niż 6,52. Za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6,40. Jak zauważają analitycy, kolejny tydzień z rzędu tanieje również LPG. Od lokalnego szczytu odnotowanego w pierwszej połowie kwietnia cena autogazu spadła już o 28 groszy na litrze. Mimo to paliwo to pozostaje około 25% droższe niż rok temu. Czwartek bez deszczu na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a po południu na krańcach wschodnich oraz północnym zachodzie również burze. Termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie do 26 w centrum kraju. W informacjach TOK FM sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W większości kraju jest ono dobrej i bardzo dobrej jakości. Na żółto punkty stacji GIOŚ palą się jedynie w Ciechocinku.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: W wywiadzie politycznym jest z nami profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: I oczywiście znawca tematu rzezi wołyńskiej. Już wiemy, o czym będziemy rozmawiać, panie profesorze. O tym wszystkim, co dzieje się wokół awantury o order Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, bo po tym, co ukraiński prezydent zrobił, a jeżeli dobrze pamiętam, to był 27 maja, kiedy nadał jednostce zbrojnej imię bohaterów UPA, no to odezwał się polski prezydent Karol Nawrocki, powiedział, że zwróci się do kapituły orderu Orła Białego, by odebrać Zełenskiemu to odznaczenie, co zresztą wymaga kontrasygnaty premiera Donalda Tuska i tu też jest pewnego rodzaju napięcie polityczne, ale my nie o tym. Mam przed sobą wypowiedź rzecznika ukraińskiego MSZ-u, który mówi tak: inspirując, inicjując nadanie honorowego tytułu dla swojego pododdziału, nasi żołnierze z pewnością nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy i w żadnym wypadku nie jest wymierzona przeciwko Polakom. Koniec cytatu. Ale ja pamiętam nasze rozmowy dotyczące rzezi wołyńskiej, dotyczące UPA także. Pamiętam pańskie publikacje, książki. No i wiem, że UPA, kiedy powstawała, kiedy zaczynała działalność, miała trzech wrogów. Niemieckiego okupanta, sowiecką partyzantkę i Polaków.
7: Dokładnie tak. Co więcej, wydaje mi się, że ta wersja, którą przedstawił ukraiński MSZ, no, budzi pewne jednak wątpliwości. Wydaje mi się nieprawdopodobne, aby prezydent Zełenski, podejmując decyzję, nie zdawał sobie sprawy, że ona wywoła takie, a nie inne reakcje w Polsce.
2: A jeżeli zdawał sobie sprawę, to jest to dowód na co?
7: Ja nie wykluczam, że być może nawet zależało mu na tym, aby pojawiły się tego typu głosy krytyczne w Polsce, po to, żeby na Ukrainie z kolei pojawiły się głosy solidarności z prezydentem Zełenskim. Jeżeli się przejrzy głosy ukraińskie w internecie, to one są w tym momencie no, pełne pochwał pod adresem prezydenta, deklaracji wsparcia dla jego decyzji.
2: Zaskoczyło mnie, panie profesorze, lustrzane odbicie badań internetu polskiego i ukraińskiego przez kolektyw analityczny Res Futura. W Polsce 98% poparcia, jeżeli chodzi o komentarze w mediach społecznościowych dla Nawrockiego, a w ukraińskich mediach społecznościowych 98% poparcia dla Wołodymyra Zełenskiego, jego decyzji o nadaniu tej jednostce tego imienia bohaterów UPA.
7: Na Ukrainie przedstawia się ten spór jako taką walkę o godność. My mamy prawo sami wybierać sobie bohaterów i nikt nam nie będzie ich narzucał.
2: Albo odbierał.
7: I taki jest główny trend wypowiedzi publicystów, historyków ukraińskich, tych, którzy przynajmniej się wypowiadają publicznie. I prezydent Zełenski w ten sposób uzyskał właściwie całkowite poparcie i jednocześnie na jakiś czas trwania tej debaty immunitet od jakichkolwiek zarzutów ze strony obozu narodowego, kojarzonego no, dotąd raczej z jego przeciwnikiem politycznym z okresu walki wyborczej, czyli z Petro Poroszenko. Więc opłaca się ta awantura politycznie na rynku wewnętrznym i prezydentowi Zełenskiemu.
2: I prezydentowi Nawrockiemu.
7: I prezydentowi Nawrockiemu, który z kolei zbiera wokół siebie w tym momencie i obóz PiSu, i obóz Konfederacji, które walczą o ukrainosceptyczny elektorat, a prezydent swoją inicjatywą w gruncie rzeczy doprowadza do ich jedności. Ja wręcz sądzę, że to jest taki pierwszy krok na drodze tworzenia, już taki realny, na drodze tworzenia przez niego no, tego wymarzonego bloku senackiego w wyborach 2027. Myślę, że zaczyna się prekampania wyborcza i obydwaj prezydenci Polski i Ukrainy w tej kampanii będą szermowali hasłami no, narodowymi, czy to obrony godności, czy obrony prawdy w wypadku historycznej, w wypadku prezydenta Nawrockiego. Zapowiada się ciekawy okres. Tak, choć myślałem, że będzie już spokojniej, przyznam szczerze.
2: Tak, czytałam też wywiad z panem, kiedy pan przypominał, że niedawno odbył się Kongres Polskich i Ukraińskich Historyków w Baranowie, niedaleko Sandomierza, i że trochę on, to spotkanie historyków, wyciszyło polsko-ukraińskie spory historyczne, a teraz pan się obawia, że te spory wrócą. Na pewno wrócą. I to nie będą spory historyków, tylko spory polityczne, antagonizujące bardzo nasze społeczeństwa. I to jest też ta konsekwencja, oprócz zbijania kapitału politycznego przez Załańskiego czy Nawrockiego. A czym jest UPA dla Ukraińców? I jaką oni mają wiedzę o tej organizacji?
7: UPA dla Ukraińców jest formacją, która faktycznie walczyła o niepodległość. Walczyła oczywiście głównie z Sowietami, ponieważ w ukraińskiej pamięci, i to tak nie w sposób sztuczny, ale w sposób taki wdrukowany przez represję, ona faktycznie kojarzyła się przynajmniej w latach 90. XX wieku, kiedy Ukraina zdobyła niepodległość, z taką gigantyczną akcją przeciwpartyzancką, którą Sowieci prowadzili od 1944 roku na zachodniej Ukrainie przez dobrych 10 lat. 500 000 zachodnich Ukraińców albo zginęło, albo było deportowanych do łagrów, albo było więzionych. To nie byli członkowie AUN i UPA. Bardzo wiele spośród nich byli ludźmi albo niewinnymi, albo no, po prostu co najwyżej sympatyzującymi z AUN i UPA. Ale w pamięci ukraińskiej społeczności przetrwała właśnie taka wizja romantycznej walki o niepodległość. Walka, wojna z Polakami była z kolei przedstawiana w taki sposób no, bardzo ogólny, i oczywiście wycierano, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, gumką w miarę możliwości wszystkie zbrodnie dokonane na ludności, na ludności
2: uczą,
7: Polski.
2: Tak? Dzieci ukraińskie w szkołach, że miało miejsce to ludobójstwo na Wołyniu. Oczywiście tego terminu Ukraińcy także
7: nie to w ogóle
2: uważają,
7: użycie tego terminu w ogóle nie ma o tym mowy. To jest oczywiście jeden z przedmiotów sporu, bo z kolei z polskiej perspektywy właściwie nie można inaczej tych wydarzeń.
2: Wydaje się to dość oczywiste, że wyczerpuje tę definicję.
7: I co więcej, polskie prawo rozszerza tą definicję lemkinowską, polski kodeks prawny, w taki sposób, że właściwie no nie sposób inaczej interpretować i pozostając w zgodzie z polskim prawem inaczej wydarzeń wołyńskich czy antypolskiej akcji AUN-UPA. Na Ukrainie, to warto o tym wspomnieć, w 2015 roku Rada Najwyższa oficjalnie uznała AUN i UPA za organizację niepodległościową i uznano, że przyjęto prawo, że państwo ukraińskie ma obowiązek dbać o tą pamięć. I w związku z tym już wszystkie instytucje państwowe są zobowiązane do pielęgnowania tej pamięci. Ta polityka jest konsekwentnie od 2015-16 roku realizowana, prowadzona. Niestety jej częścią, mniej lub bardziej deklarowaną oficjalnie, może nawet milczącą, ale jest, no musi być założenie, że przemilczamy, pomniejszamy lub relatywizujemy zbrodnie popełnione przez UPA na Polakach. Stąd można także w ostatnich dniach i także w polskich mediach wysłuchać wypowiedzi, że owszem, zbrodnie na Polakach miały miejsce, ale to jacyś pojedynczy dowódcy, to jakieś pojedyncze oddziały, to nie było w sposób zorganizowany.
2: A w ogóle to sąsiedzi wypędzali sąsiadów, że to była wzajemna niechęć.
7: A, skoro sąsiedzi się mścili za wieki kolonialnego ucisku, to oni, to te wydarzenia są, nie należy przykładać do nich miarę etyczną, to jest jakaś taka społeczna rewolucja, która wymyka się ocenom moralnym. W świetle badań historycznych z tego typu interpretacjami od razu zaznaczam, no,
2: nie sposób się zgodzić.
7: Nie sposób się zgodzić, to znaczy fakty historyczne
2: pamiętam
7: temu przeczą.
2: Pańską taką wypowiedź, że pan przez kilkanaście lat szukał takiej wioski, gdzie to spontanicznie doszłoby do rzezi, tak, że wyszli mieszkańcy z jednej zagrody i poszli zamordować mieszkańców drugiej zagrody, i że takiej wioski pan nie znalazł.
7: I to też może warto o tym powiedzieć, że w latach 90. 90., kiedy w Polsce przystępowaliśmy od nowa po upadku komunizmu do badań nad, nad relacjami polsko-ukraińskimi, to nie było tak, że myśmy przystępowali z jakimiś założonymi, twardymi sztancami, że i szukaliśmy dowodów pod, pod te teorie. Rzeczywiście zaczynaliśmy te badania od zera, zastanawiając się, jak tam faktycznie było. I ja przyznam szczerze, że dopiero w 1995 roku, w czasie kwerendy w Kijowie, oglądając dokumenty ukraińskiego podziemia, no nabrałem całkowitej pewności, że nie mogło być inaczej niż przeprowadzona
2: zaplanowana
7: odgórnie operacja. To wtedy znalazłem rozkazy dowództwa UPA, które publikowałem, które po prostu nakazywały usuwanie fizyczne ludności polskiej, albo rozkazy szczegółowe dotyczące czy to akcji już przeprowadzonych na polskie wioski, czy też akcji planowanych. W tych akcjach planowanych czasami ilość pudełek zapałek była policzona, jakie rozdano przymusowo zmobilizowanym chłopom, a w sprawozdaniach z kolei czasami się żalono, że nie wiem, zabarykadowano się w drzwiach kościoła i ciężko było wyważyć te drzwi, więc nie było łatwo spalić tą polską miejscowość. To rzeczywiście były dla mnie, przyznam szczerze, wtedy wstrząsające lektury i jednocześnie w zderzeniu z tymi pierwszymi ekshumacjami, które dr Leon Popek przeprowadził na początku lat 90. właśnie w Woli Ostrowieckiej, Ostrówkach, te badania antropologiczne przeprowadzone, pokazujące, że ślady, jakie pozostawiły na sobie obrażenia, które pozostały na tych szczątkach, pokazywały, że relacje polskie, że to były okrutne zbrodnie, są właściwie 1:1, nie pozostawiały właściwie żadnych i nie pozostawiają żadnych złudzeń co do tego, że ta antypolska czystka UPA zasługuje na jednoznaczne potępienie i nie możemy się zgodzić na to, aby ją w taki czy inny sposób usprawiedliwiać. Ja często mówię, już ostatnie zdanie w tej sprawie, że koledzy ukraińscy często mówią, że my chcemy im wybierać bohaterów. Natomiast zwracam im uwagę, że oni też oczekują od nas czegoś, czego my, polscy historycy, nie możemy spełnić, bo w gruncie rzeczy oczekują od nas, żebyśmy kłamali na temat tej historii, mówiąc, że było jakoś inaczej. Nie było niestety. To UPA dopuściła się tych zbrodni.
2: Profesor Grzegorz Motyka z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
8: Autopromocja. 4 czerwca od godziny 20 do północy zapraszamy na Wieczór z podcastami. Specjalnie dla Państwa wybraliśmy odcinki najlepszych podcastów TOK FM, które na co dzień dostępne są w aplikacji TOK FM, a tym razem będą Państwo mogli posłuchać ich w radiu. 4 czerwca od 20 do północy. Podcasty TOK FM. Zapraszam.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
12: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
14: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed

0: Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert dalej
1: masz. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Minęła 17.40. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Jestem przekonany, że wybierzemy takiego kandydata, który wygra wybory w Krakowie, powiedział w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: Jestem przekonany, że mieszkańcy Krakowa dobrze wybiorą, ale oczywiście trzeba być ostrożnym, bo tutaj nie tylko szyldy partyjne grają rolę, one są bardzo ważne, natomiast także umiejętność zarządzania, doświadczenie w zarządzaniu i to jest bardzo ważne.
5: Koalicja Obywatelska nie przedstawiła jeszcze swojego kandydata. Zrobiło to już m.in. Prawo i Sprawiedliwość, które wystawiło związane z Radą Miasta Michała Drewnickiego. Wysokie zasolenie powodem śnięcia ryb w Odrze w Szczecinie. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wznowił badania wody zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi po zgłoszeniach od wędkarzy. Zasolenie jest duże, tlenu jest mało, ale na razie nie możemy potwierdzić występowania złotej algi, przekazał rzecznik WIOŚ Michał Ruczyński. Pełne wyniki badań próbek wody poznamy w piątek lub w poniedziałek. Działająca od roku Krajowa Sieć Kardiologiczna usprawniła diagnostykę, ale nadal problemem jest długie czekanie na wizytę u lekarza. Jak usłyszał reporter TOK FM, od samych pacjentów badania udaje im się zrobić szybciej, ale z wynikami i tak trafiają do kolejki. Ben O'Connor.
7: Pacjenci dalej muszą czekać, tyle że już z diagnozą.
8: Terminy były mniej lub bardziej odległe.
7: To znaczy?
8: No, na przykład było co najmniej pół roku czekania na naczyniowca.
7: W leczeniu chorób serca czas jest niezwykle istotny, mówi kardiolog Klaudiusz Komor.
9: Tym, co najczęściej powoduje śmierć w przypadku chorób układu krążenia, są tak naprawdę już ich powikłania. Czyli sam zawał, udar mózgu, tętniak aorty. To są najczęściej końcowe stadia chorób, które toczą się od wielu, wielu lat wcześniej.
7: Lekarze podkreślają, że wczesne wykrycie chorób serca i nowotworów znacznie zwiększa szanse na wyzdrowienie. Konieczne jest jednak szybkie i skuteczne wdrożenie samego leczenia. Benedykt O'Connor, TOK FM.
5: Trójmiejskie plaże na dzień przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
10: Szukam ludzi, którzy właśnie zaczynają długi weekend tak dzień wcześniej. Czy to wy?
11: Niestety nie. Myśmy przyjechali już w poniedziałek.
10: Czyli przedłużyliście, ale o parę dni?
11: Też tak można powiedzieć, tak. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
12: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
11: Także będzie się działo pięknie, tak.
13: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
10: To
13: Na geriatrię pan trafił.
14: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
13: Ja wróciłam z Alicante.
14: W Australii.
10: O.
14: Tak.
10: A spotykacie się w Sopocie?
14: Nie, razem jesteśmy z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
5: A z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Czwartek na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie, 23 w Łodzi i Szczecinie, do 26 na południowym zachodzie. Bez deszczu jedynie na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze deszcz i burze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Gościem wywiadu politycznego nadal jest profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium IPN. Raz jeszcze dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry.
15: A rozmawiamy o sprawie wokół odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Z taką propozycją wyszedł Karol Nawrocki. To była reakcja na to, że Zełenski nadał jednostce zbrojnej imię bohaterów UPA.

0: czym jest UPA dla Polaków, to my wiemy. Jednoznaczne skojarzenie z rzezią wołyńską. Od 80 do 120 tysięcy Polaków zostało pomordowanych w bestialski sposób. Czym jest UPA dla Ukraińców, to pan wyjaśniał, panie profesorze, przed informacjami. Ale ja się zastanawiam, bo kiedy pan powiedział o tym wygumkowywaniu zbrodni na Polakach, że tam jakieś zbrodnie były, ale to nie tak, inaczej, nie tylu, i może spontaniczne pogromy, to zastanawiam się, czy też gumka jest w robocie w przypadku współpracy z Wehrmachtem w tej końcowej fazie wojny. 44 rok mniej więcej, ale też na przykład te faszyzujące tendencje organizacji ukraińskich nacjonalistów. Stepan Bandera przecież chyba był faszystą i chyba to państwo, które chciał tworzyć po zajęciu Lwowa przez Wehrmacht w 41 roku, to też miało być takim państwem faszystowskim, na wzór faszystowski.
1: W latach 90. tak, ta gumka była w użyciu i do tego stopnia, że z deklaracji Jarosława Steczki, który miał być premierem tego rządu z ramienia Stepana Bandery, w którym były odwołania do Adolfa Hitlera, wycinano po prostu ten fragment. Jeżeli ktoś publikował w latach 90. informację, że takie odwołanie do przywódcy Rzeszy Niemieckiej się znajdowało, to wręcz było oskarżane właśnie, że działa na pasku KGB, że wierzy KGB-owskim fałszywkom, ale jednocześnie te badania w archiwach kijowskich pokazały dosyć jednoznacznie, że i w sposób oczywisty, że rzeczywiście te dokumenty były prawdziwe. Rząd Jarosława Steczki miał utworzyć państwo faszystowskie i ogłoszenie tego rządu we Lwowie było dlatego tak szybko, że po prostu banderowcy ścigali się z melnikowcami, kto pierwszy ogłosi niepodległość, i zakładano, że Niemcy temu pierwszemu przekażą pełnię władzy nad przyszłym państwem ukraińskim.
0: Zgodzą się na powstanie takiego państwa satelickiego.
1: Tak, że to będzie coś w rodzaju Chorwacji. Mhm. Że to coś będzie w rodzaju państwa chorwackiego, tylko oczywiście większego. I los mniejszości narodowych w tym przyszłym państwie, w tym żydowskiej i polskiej, był rzeczywiście przewidziany, dosyć tragiczny. To znaczy wyraźnie widać, że w planach rządu Jarosława Steczki los Polaków w tym przyszłym państwie ukraińskim miał spotkać taki sam los, jak Polaków na ziemiach wcielonych do Rzeszy. To znaczy zakładano, że inteligencja zostanie w dużej mierze wymordowana i świadomi Polacy, natomiast jeżeli chodzi o polską ludność chłopską, to część chciano ją wysiedlić do generalnego gubernatorstwa, a część zukrainizować. W jednym z dokumentów była nawet taka fraza, że w ten, cytuję z pamięci, że w ten gorący wojenny czas ci chłopi katolicy zrozumieją, że są tak naprawdę Ukraińcami. No, w domyśle można powiedzieć, zrozumieją, że lepiej, żeby się do ukraińskości przyznali. I oczywiście potem te nastroje proniemieckie osłabły, kiedy Niemcy nie zgodzili się na powstanie niepodległego państwa ukraińskiego i dokonali szerokich aresztowań banderowców. Stąd w 1943 roku, kiedy UPA powstaje, ona w pierwszym rzędzie uderza w niemieckie posterunki policji.
0: Tylko że w 1944, bo tam jest to porozumienie między Wehrmachtem a UPA dotyczące wspólnych akcji dywersyjnych przeciwko Sowietom.
1: I tak, w 1944 roku, kiedy już front sowiecki się zbliżał do
0: terenu zachodniej
1: Ukrainy, wówczas właściwie Służba Bezpieczeństwa III Rzeszy podjęła rozmowy i podpisano wtedy taki pakt o nieagresji, że w zamian za broń i amunicję rozpoczyna się współpraca wywiadowczo-dywersyjna oddziałów upowskich przeciwko Sowietom. I na mocy tego porozumienia w 1944 roku Stepan Bandera właśnie wychodzi z obozu koncentracyjnego i ci banderowcy, którzy trafili do obozu w 1941 roku, są generalnie zwalniani i oni no pozostają już w Rzeszy Niemieckiej do jej upadku właściwie na takiej wolnej stopie.
0: Bandera zresztą deklarował, że do samego końca będzie stał przy boku Niemiec.
1: Niektórzy z nich są przerzucani też drogą lotniczą potem na tereny Ukrainy, żeby pokazać, jak bardzo to skomplikowany obraz Jurij Łopateński, który wychodzi z obozu koncentracyjnego, jest łącznikiem Bandery do Szuchewicza, jest przerzucony drogą lotniczą w grudniu 1944 roku, kontaktuje się z Szuchewiczem, przekazuje instrukcje te ustalone z Niemcami i te ustalone z samym Banderą, który mówi, Niemcy już przegrali, lepiej jak najszybciej zakamuflujcie tą współpracę, bo ona będzie nam po wojnie tylko przynosiła wstyd. I w maju 1945 roku Łopateński przechodzi na tereny dzisiejszej Polski i to on koordynuje rozmowy, które toczy UPA z Płakowskim podziemiem o przerwaniu wzajemnych napadów, o zawarciu porozumienia, o wspólnej walce przeciwko komunizmowi. Potem przechodzi na emigrację, więc ten obraz jest rzeczywiście zmożony, co nie powinno nam wszakże przesłaniać faktu, że jeśli chodzi o zbrodnie, to one, takie jak ta antypolska akcja, to one powinny być po prostu jednoznacznie napisane.
0: Ale rozumiem, że ten wątek niemiecki też nie jest podnoszony przez tych, którzy teraz się zachwycają UPA na Ukrainie.
1: Tak, ale on już nie budzi takich kontrowersji i jest dosyć dobrze opisany. No, ćwierć wieku temu to były wokół tego wielkie emocje i wielkie dyskusje. Dzisiaj to raczej jest problem z punktu widzenia, czy to rosyjski, historyków, którzy traktują to tylko i wyłącznie instrumentalnie, w dużej mierze, żeby przedstawić współczesne państwo ukraińskie jako państwo faszystowskie, albo ze strony historyków izraelskich, którzy z kolei słusznie zwracają uwagę, że tego typu kolaboracja z nazizmem nie może być w żaden sposób usprawiedliwiana. Tu dodajmy jedno zdanie też, żeby ono wybrzmiało. Kiedy mówimy o tym, że współczesne państwo ukraińskie uznaje UPA za formację niepodległościową, to uznaje za niepodległościową walkę tych formacji, a sam czyn zbrojny. Natomiast to nie oznacza bynajmniej, i tu należy wyraźnie zaznaczyć, że ideologia tych organizacji jest przez państwo, czyli ta ideologia, która co najmniej trąci, przynajmniej w pewnych latach, faszyzmem, że jest uznawana przez współczesne państwo ukraińskie za własne.
0: Można tak sztucznie oddzielić jedno od drugiego.
1: Nie. To nie jest sztuczne oddzielenie. Państwo ukraińskie przyjęło insygnia władzy i tradycje Ukraińskiej Republiki Petluroskiej. Te insygnia prezydenckie Symona Petlury zostały w latach 90. przekazane ukraińskim prezydentom. Stąd Zełenski jest w prostej kontynuacji, rzeczywiście również prawnej, następcą Symona Petlury, a nie Stepana Bandery.
0: Nie, to jasna sprawa. Zresztą Stepan Bandera był prezydentem niepodległego państwa ukraińskiego przez 12 dni, prawda?
1: Ja wiem, że dla pani redaktor i dla mnie to jest sprawa jasna, ale chciałbym, żeby to było jasne dla
0: tylko
1: naszych
0: mówię
1: słuchaczy.
0: Mówię o tym, że jak się bierze jakąś organizację, tak, i się ją gloryfikuje, czy się ją daje na pomniki, czy na tablice, to nie można w taki sztuczny sposób powiedzieć, a to, co zrobili w lesie, to było w porządku, a to, co napisali w dokumentach, to jest kompletnie nieważne, zamknijmy to w jakiejś szufladzie. W ogóle zastanawiam się nad tym, dlaczego właśnie UPA jest gloryfikowana, bo naprawdę jest takie przekonanie, że to była organizacja, która właśnie walczyła o niepodległość państwa ukraińskiego, że to są bohaterowie, czy też na bezrybiu i rak ryba, to znaczy mało jest organizacji, czy postaci, które można byłoby pochwalić za ten niepodległościowy czyn?
1: Pewnie wszystkiego po trochu. Na zachodniej Ukrainie to rzeczywiście było tak, to tam naprawdę co dziesiąty mieszkaniec był represjonowany za tą walkę o niepodległość z lat 50. Więc ta tradycja pozostała żywa i ona jest po prostu nie do wytarcia z serc, umysłów tych ludzi, bo oni by po prostu się wyrzekali tradycji rodzinnej.
0: Czyli jakiejś części swojej tożsamości, tak?
1: Tak, tak, tak. Ja od dawna mówię, że jeżeli chodzi o ten kult tej walki partyzanckiej UPA, którą może w sposób sztuczny i dla wielu osób drażniący, ale no nie ma faktycznie ucieczki na Ukrainie. To znaczy Ukraińcy z niego nie zrezygnują, faktycznie traktują walkę tej formacji jako część swojej historii, jako taką część tam, gdzie była mowa o walce z Sowietami, czy ten krótki etap walki z Niemcami. I ona jest dla nich po prostu ważna. To tutaj Polska jest, można powiedzieć, skazana z góry na porażkę. Moim zdaniem są to cele nie do osiągnięcia. Nie mówię tego na użytek tej debaty, która się w tej chwili toczy, ale powtarzam to konsekwentnie od wielu lat. Natomiast jednocześnie nie możemy ani zrezygnować, ani przestać się upominać o to, aby jednak wiedza o tym, że ta formacja walcząc o niepodległość
0: Sowietami, była prawdziwą wiedzą, a nie sfabrykowaną.
1: Dopuściła się potwornych zbrodni na Polakach, żeby ta informacja docierała do ukraińskiej opinii publicznej, żeby była znana i żeby budziła jednak pewną refleksję. I mamy prawo oczekiwać, może nawet żądać szacunku dla tej naszej wrażliwości. W związku z tym oczekiwanie, żądanie ekshumacji, pochówków, cmentarzy dla ofiar UPA nie jest czymś wygórowanym, jest prostym, humanitarnym, chrześcijańskim oczekiwaniem i spełnieniem pewnych najbardziej podstawowych ludzkich postulatów.
0: A dlaczego, panie profesorze, był taki opór dotyczący ekshumacji ze strony ukraińskiej? Bo to przypomina te zbrodnie?
1: Myślę, że tego typu element w myśleniu tych, którzy decydowali o tym, żeby wprowadzić zakaz, również by miał miejsce. Natomiast jednak pamiętajmy o tym, że początkiem tego zakazu był cały szereg zniszczeń przez nieznanych sprawców, często dokonanych ukraińskich upamiętnień w Polsce, polskich na Ukrainie, ale polskich również na Białorusi, co już pokazuje nam dobitnie, że stały za tym prowokacje rosyjskich służb specjalnych, które chciały ewidentnie pogorszyć polsko-ukraińskie relacje. I efektem tego był ten fatalny zakaz, z którego politycy PiS-u i w tym samym Andrzej Duda nie potrafili przez 8 lat wyjść. Ja często powtarzam, że prezydent Andrzej Duda jest jedynym prezydentem, licząc od Wałęsy do Karola Nawrockiego, za czasów którego nie odbyły się żadne pochówki ofiar zbrodni wołyńskiej.
0: Profesor Grzegorz Motyka, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN, był moim państwa gościem. Dziękuję, panie profesorze, za rozmowę. To był wywiad polityczny. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj, a już za chwilę ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
4: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Jest 18. Maja Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa. Piłkarze z szansą na dobre, choć towarzyskie zakończenie nieudanego sezonu. Polka w śpiączce przetransportowana z Chin do Polski. Rządowy samolot wylądował przed 2 godzinami we Wrocławiu. Martwe ryby w Odrze. Badania potwierdziły wysokie zasolenie. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Dwadzieścia dni jest już w Paryżu sensacja tegorocznego Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska. Polka wygrała dzisiaj ćwierćfinał z Anną Kalińską i ku zaskoczeniu całego tenisowego świata dostąpi jutro zaszczytu gry o finał tego jednego z najważniejszych turniejów na świecie, o czym z Paryża więcej teraz wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
7: Prawie 3 tygodnie w Paryżu, 8 meczów w nogach, a Maja Chwalińska gra dalej, choć rozpoczynała Rolanda Garrosa od eliminacji. 3 zwycięstwa w kwalifikacjach, potem 4 pierwsze rundy, no i dziś półfinał. Mecz z Anną Kalińską, który wygrała 7-6, 6-3. No i tak naprawdę chyba dopiero dociera do niej, jak długo jest już w stolicy Francji.
8: No tak, 20 dni, tak? To faktycznie długo. To znaczy, każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu.
7: Ten kolejny mecz będzie jutro, późnym popołudniem, pewnie około 17.30-18.00 z Janą Schneider, która sensacyjnie pokonała Arenę Sabalenkę. No ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się dziś, bo Anna Kalińska, która przegrała z Mają po niespełna 2 godzinach, no zrzucała winę na różne rzeczy.
9: She played really good and today I feel like I was fighting.
7: Cóż, zagrała naprawdę dobrze, a ja czułam się, jakbym walczyła z wiatrem, z pogodą, a do tego z nią. Nie bez znaczenia było też to, że ona jest leworęczna. Miałam z tym dzisiaj spore trudności. Oczywiście jestem rozczarowana i smutna z powodu porażki, ale tak się po prostu stało.
9: It happened.
7: Tyle Anna Kalińska, a Maja Chwalińska jest w najlepszej czwórce Rolanda Garrosa. Jutro powalczy o finał, jak wspomniałem, z Janą Schneider. Wcześniej o finał zagrają Marta Kostiuk oraz Mira Andriewa. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
6: Mecz Chwalińska kontra Schneider pokaże Eurosport, a Przemysław Pozowski, Przemek Pozowski dołączy do mnie o 18.30 w Sporcie 360. A polscy piłkarze zagrają dzisiaj ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na urlopy. Po porażce z Ukrainą we Wrocławiu 0-2 w Warszawie biało-czerwoni zmierzą się tym razem towarzysko z Nigerią. Jan Urban zapowiada, że liderzy kadry zagrają w przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali, ale Nigeria i tak jest groźna, o czym mówi skrzydłowy Nikola Zalewski.
10: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie i bardzo, bardzo szybki. Musimy uważać na nich, bo myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
6: Towarzyski mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym o 20.45. We Wrocławiu przed 2 godzinami wylądował specjalny samolot z Pekinu, którym transportowana była 24-letnia studentka z Wałbrzycha. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy szpitala wojskowego we Wrocławiu. No i jest już pod opieką mamy.
11: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy już 2 miesiące prawie wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne, ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
6: 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania potworniaka jajnika, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
0: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza, bardzo ważne.
6: Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji oprócz pieniędzy okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Tych procedur udało się jednak dopełnić. Kredytobiorcy nie muszą na razie obawiać się wzrostu rat, ale kluczowe są tu słowa na razie. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian i może je dalej tak utrzymywać, chyba że wydarzyłoby się coś, co ten w miarę optymistyczny scenariusz inflacyjny wywróci, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego. Konferencji Adama Glapińskiego słuchał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Jakie informacje płyną z tej konferencji dla spłacających kredyty?
12: Całkiem niezłe. Ceny rosną wolniej niż się tego obawiali ekonomiści. Drogie paliwa nie podnoszą ich jeszcze zbyt mocno, więc i stopy procentowe mogą zostać na obecnych poziomach, mówi prezes NBP.
13: W przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian. Ale świat jest, mówię, nieprzewidywalny.
12: A zwłaszcza nieprzewidywalny dla inflacji jest jeden element, mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.
14: Takim tematem, który może nas zaskoczyć w każdą stronę, są paliwa.
12: I gdyby ich ceny mocno wzrosły, a do tego rząd wycofałby się ze swojego pakietu paliwowego, to niebezpieczeństwo podwyżek stóp wróci, mówi prezes NBP Adam Glapiński.
13: Gdyby ceny ropy i odpowiednio paliw jednak się podwyższyły trwale i gdyby rząd zaprzestał, co kosztuje dużo przecież, podtrzymywania tych cen na niższym poziomie, no to wtedy oczywiście taka dyskusja by się pojawiła.
12: Kluczowe dla stóp procentowych będą lipcowe prognozy inflacyjne ekspertów NBP.
6: O czym mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Po zgłoszeniach od wędkarzy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wznowił badania wody w Odrze zgodnie z procedurą monitorowania tzw. złotej algi. Obserwowane od kilku dni śmięcie ryb i mięczaków spowodowane jest m.in. wysokim zasoleniem, ale na razie nie ma potwierdzenia występowania złotej algi. Zjawisko ma też charakter lokalny, a nie masowy. Nie ma też nic wspólnego właśnie z algami albo katastrofą ekologiczną. Nie ma więc póki co mowy o powtórce z 2022 roku. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zakończyło jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie i ekologicznie inwestycji mieszkaniowych w Polsce. Mieszkania są gotowe do użytkowania, czekają na nowych najemców. Grzegorz Kozioł.
15: Prezydent Katowic Marcin Krupa informuje, że nowe osiedle obejmuje 111 mieszkań zlokalizowanych w 7, 3 i 4 kondygnacyjnych budynkach.
16: Wniosków było znacznie więcej, bo ponad 230, można powiedzieć, że ponad 2 wnioski na jedno mieszkanie.
15: Maciej Waszczuk, autor certyfikatu Zielony Dom, mówi, że to nowoczesna architektura, wysoki standard wykonania oraz szereg rozwiązań proekologicznych, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła oraz wykorzystanie wody opadowej.
17: Która jest zbierana w 2 zbiornikach zewnętrznych, one się tam znajdują za budynkiem, one przy okazji pełnią funkcję dekoracyjną oraz zbiornikach podziemnych. Poza podlewaniem zieleni jest wykorzystywana również do spłukiwania toalet WC.
15: Opłaty będą niższe, dodaje Bronisława Kieczka, prezeska katowickiego TBS-u.
18: Na pewno osoby mieszkające tutaj będą mniej płacić za te wszystkie media.
15: Koszt realizacji inwestycji wyniósł 75 milionów złotych, w tym 43 miliony ze środków zewnętrznych. Grzegorz Kozioł, TOK FM.
6: Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach możemy spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość, a także jazdę zgodną z przepisami. Czyli w sumie wszystko jasne. Ale mówi o tym podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy.
19: prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
6: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Bezpiecznego i dobrego długiego weekendu. Jest 18.08, to jest TOK 360.
20: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor Tomasz Nałęcz, historyk, publicysta, były wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry.
21: Witam państwa, witam pana, dzień dobry.
20: W poniedziałek ma się zebrać kapituła Orderu Orła Białego i zaopiniować wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący odebrania tego odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi Wołodymyrowi Załyńskiemu, którego decyzja o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z jednostek sił specjalnych wywołała w Polsce oburzenie. Order Załyńskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda i Załyński oświadczył wówczas, że przyjmuje to najwyższe polskie odznaczenie symbolicznie w imieniu całego narodu ukraińskiego i ukraińskiej armii broniącej się przed rosyjską napaścią. Biorąc pod uwagę to oburzenie, które obserwujemy w Polsce, może należałoby powiedzieć, że ten order dla Załyńskiego był błędem.
21: Zacznijmy od tego. Ja rozumiem i podzielam to oburzenie, tylko arogancja, jeśli chodzi o znajomość polskiej historii, relacji polsko-ukraińskich, może uważać, że skandal się nie wydarzył. Ta decyzja prezydenta Załyńskiego honorująca formację kolaborującą z hitlerowcami, owszem, walczącą też z armią sowiecką, trzeba też o tym pamiętać, ale formację winną wymordowania wielu, wielu tysięcy na kresach wschodnich Polaków, no musi budzić oburzenie i musi budzić taką polską reakcję. I to więcej, mój pesymizm sięga jeszcze dalej. Moim zdaniem prezydent Zełenski mógł się spodziewać tego typu reakcji, a mimo to zrobił. Moim zdaniem niestety polityka wewnętrzna, prezydent Zełenski jest w sporych kłopotach, ciągle nie uporał się ze skutkami wielkiej afery korupcyjnej w jego najbliższym otoczeniu, postanowił tym prowokacyjnym ruchem przypodobać się nacjonalistycznej prawicy ukraińskiej, poprawić swój wizerunek, biorę to w cudzysłów, ukraińskiego patrioty. I tutaj naprawdę mało jest ciężkich słów, których należy użyć w ocenie tego kroku, ale byłoby polskim błędem na fatalny błąd Zełenskiego odpadać w ten sam sposób. Ja pomijam, jako historyk muszę to odnotować, ale pomijam fakt, czy odznaczenie Zełenskiego za pierwszy rok wojny z Rosją, w której Ukraina bardzo dzielnie broni się przed rosyjską agresją, także za cenę krwi ofiar niebywałych wyrzeczeń, osłaniając Polskę. Ale pamiętajmy, Andrzej Duda, ja się utożsamiałem z jego decyzją w 1923 roku, honorującą ten bohaterski opór Ukraińców, przecież nie tylko prezydenta. Ale jako historyk odnotowałem, że po raz pierwszy w dziejach tego orderu, order został wręczony politykowi jeszcze w trakcie dokonywania się niezwykle ważnego wydarzenia, za które prezydent Polski odznaczył prezydenta Ukrainy. Do tej pory, zwłaszcza jeśli honorowano polityków niepolskich, no mężów stanu na ogół honorowano przywódców zaprzyjaźnionych czy bliskich nam państw i narodów, to honorowano za wydarzenia, które jest, jak mówił wieszcz, które się już jak tytuń uleżały, jak figa ucukrowały. Tu prezydent Duda odstąpił od tej reguły, no i mamy dzisiaj pewien kłopot w ramach tego samego wydarzenia, w ramach tej samej wojny, prezydent Zełenski podejmuje decyzję z punktu widzenia Polski nie do przyjęcia, ale ja jednak, rozumiejąc te wszystkie emocje, samemu wpadając w te emocje, uważam, że nie można na błąd odpowiedzieć błędem. Zwłaszcza, że pozbawienie Zełenskiego tego orderu byłoby tak samo podyktowane przede wszystkim potrzebami polskiej wewnętrznej polityki, bo tak jak Zełenski chce kokietować znaczną część ukraińskiej opinii publicznej nazwaniem imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii, jednej z jednostek Ukraińskiej Armii, tak i pozbawienie tego orderu też jest moim zdaniem pomyślane przez prezydenta Nawrockiego jako chęć przede wszystkim utwierdzenia swojego wizerunku jako lidera polskiej prawicy. Nie na tym polega rola prezydenta. Uważam, że reakcja powinna być wyważona, umiarkowana. Najkrócej mówiąc, taka, która by nie ucieszyła Kremla, bo ta decyzja Zełenskiego o uhonorowaniu UPA bardzo ucieszyła Kreml. Ta retorsja w postaci odebrania szefowi państwa 5. rok walczącego z rosyjską agresją, także w interesie Polski, odebrania mu Orła Białego, też bardzo, bardzo cieszy Kreml. A przywódcy Polski i Ukrainy, czy Ukrainy i Polski, bo taka była chronologiczna konieczność, kolejność zdarzeń, nie powinni podejmować kroków, które cieszą Kreml.
20: A może powinniśmy sobie przyznać, że w dzisiejszych czasach nadawanie orderów ma jednak duży ciężar polityczny. Też patrząc na to, komu nadajemy te ordery w Polsce, jak wygląda kapituła orderu Orła Białego, która jest też wybierana w zależności od lokatora Pałacu Prezydenckiego.
21: To prawda, ale takiego niebezpieczeństwa polityczno-uznaniowości my nigdy nie unikniemy. Nie chcę sięgać za daleko w przeszłość, ale kiedy polski król wymyślił ten order Orła Białego, to miał być to element pozyskiwania stronników do królewskiego stronnictwa, prawda? Ale jak przywrócono to odznaczenie w II Rzeczypospolitej, w zaraniu II Rzeczypospolitej, to kierowano się racją państwa. Tyle tylko, że panie redaktorze, kłopot tu polega na tym, że nam się wszystkim w 23 roku wydawało, także osobom niewspierającym Andrzeja Dudy, że prezydent Duda, honorując dzielnie walczących Ukraińców i ich prezydenta, kieruje się interesem polskiego państwa, jak najbardziej zainteresowanego we wspieraniu Ukrainy. Pamiętajmy, to był czas, kiedy wtedy rząd PiS-u, bo PiS był jedyną formacją wchodzącą w skład tego rządu, ze wszystkich sił wspierał Ukrainę, przekazując w tym najbardziej dramatycznym momencie pierwszych tygodni tej wojny znaczną część uzbrojenia polskiej armii Ukraińcom, dzięki czemu oni stawili czoła temu pierwszemu rosyjskiemu uderzeniu. Ja myślę, że powinniśmy z tej historii teraz dołożyć starań, żeby ten stan chorobowy w relacjach ukraińsko-polskich zoperować lancetem, a nie siekierą, bo chęć odebrania prezydentowi Zełenskiemu tego orderu, to jest, ja porównuję to, jeśli mówimy o chirurgii, w bardzo delikatnej, w poważnej chorobie próba zoperowania chorego siekierą, a nie lancetem, a najlepiej laparoskopią, prawda, żeby rana po tej operacji była jak najmniejsza. Po wyważonej reakcji, po nieuradowaniu Kremla polską reakcją, trzeba się rzeczywiście zastanowić, jeśli chodzi o honorowanie przywódców innych państw, to takie honorowanie w trakcie dokonywanych jeszcze wydarzeń ma sens, bo prezydent Zełenski zaskoczył nas, Polaków, swoją decyzją. Moim zdaniem po takiej decyzji orzeł biały na jego piersi w tym orderze dobrze się nie czuje, ale to niekoniecznie taką decyzją mógł nas jeszcze zaskoczyć. Kiedy Druga Rzeczpospolita...
20: To już tytułem puenty.
1: odznaczała tym orderem mężów stanu, to już to na ogół nie byli czynni politycy, a już tacy uznani patroni państwowości czy niepodległości państw, na którym nas bardzo zależało.
20: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Nałęcz, historyk, publicysta, były wicemarszałek Sejmu, był gościem TOK 360. O historii tego odznaczenia Orderu Orła Białego też u Filipa Kekusza w TOK 360 południe. Ta rozmowa do odsłuchania w podcastach na TOK.fm.pl i w aplikacji TOK FM.
2: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
22: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
23: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
22: TravistoFast i Travisto.
23: Aflofarm.
24: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
25: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
26: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
24: Doskonale, kupujemy.
26: Sposób na twój dobry dzień?
25: Mamy to w Lewiatanie.
26: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 18.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Spółki Centralny Port Komunikacyjny i Polskie Linie Kolejowe zawarły porozumienie w sprawie budowy tunelu średnicowego w Łodzi. CPK ma przejąć komorę przy dworcu Łódź Fabryczna, gdzie swój koniec mają dwa budowane tunele kolejowe. Porozumienie ma przyspieszyć realizację inwestycji. Budowa tunelu została wstrzymana po katastrofie budowlanej w 2024 roku. W atakach izraelskich w Libanie w ciągu minionej doby zginęło 48 osób, przekazał dziennik Laurier Le Jour. Gazeta powołała się na bilans libańskiego resortu zdrowia. Mimo ogłoszonego w poniedziałek przez USA wstrzymania walk między Izraelem a wspomnianą przez Iran szyicką organizacją Hezbollah w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju. Holandia w połowie czerwca uruchomi wakacyjny bilet kolejowy za 49 euro miesięcznie. Abonament pozwoli na nieograniczone podróżowanie pociągami poza godzinami szczytu i w weekendy. Program ma zachęcić do rezygnacji z auta przy wysokich cenach paliw. Promocja trwa do końca sierpnia. Kolejne informacje w TOK FM o 18.40, a już za chwilę raport drogowy.
4: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
28: Raport drogowy, Szymon Kępka, zapraszam. Nadal stoimy na obwodnicy Krakowa, od Balic przez Tyniec, Sfoszowice i aż do Wieliczki. Stoimy też przed Łodzią, jadąc od Warszawy, ale potem bez trudu jedziemy już A2 od Łodzi aż do niemieckiej granicy. Spokojniej też na A1 za Toruniem, podróżujący między Wrocławiem a Legnicą. Uwaga, między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie, kolizja osobówek. Tam według map drogowych korek właśnie się tworzy. Z lekkim deszczem podróżujemy S8 i z lekkim opóźnieniem na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Między węzłami Mszczonów Południe i Mszczonów Północ. Kilkanaście minut postoimy w drodze z Warszawy do Krakowa. Miejscowość Pamiątka na trasie S7. Można próbować zjechać wcześniej i ominąć korek przez równoległe miejscowości Wylezin i Głuchów. Kolizja na S5 to jest trasa Leszno-Wrocław przy węźle Lipno. Tam postoimy kilkanaście minut. Jeżeli wyjeżdżamy w trasę albo już w niej jesteśmy, warto zrobić nawet kilkuminutową przerwę co kilka godzin. Przez to unikniemy zmęczenia. Łatwiej będzie zachować pełną koncentrację, a to przyda się szczególnie na południu, bo przez Śląski i część Wielkopolski właśnie teraz przechodzą burze z silnym deszczem. Kolejny raport drogowy po 19.
4: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: 18.23, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Od wczorajszego poranka na Kubie, bo Kuba teraz w TOK 360, odbyło się kilkanaście protestów ulicznych przeciwko pogłębiającym się niedoborom energii elektrycznej. Część demonstracji była monitorowana przez kubańską policję. Na początku stycznia administracja amerykańska odcięła Kubę od dostaw surowców energetycznych, głównie z Wenezueli, co przyczyniło się do pogłębiającego się kryzysu energetycznego i częstych blackoutów. Ale też dzisiaj, 3 czerwca, 95. urodziny ma Raul Castro, były prezydent Kuby, też no, brat Fidela Castro. Raul Castro ma jeszcze jakiś wpływ na kubańską rzeczywistość?
0: To jest bardzo takie dobre pytanie, na które nikt do końca nie potrafi udzielić odpowiedzi. Oficjalnie Raul Castro nie zajmuje żadnego stanowiska, nie pełni żadnej roli. Jedyne, co mu pozostało, to jest to, że wciąż jest w teorii przynajmniej aktywnym generałem w armii kubańskiej. Nie podał się, znaczy nie przeszedł do stanu spoczynku. To jest jedyny tytuł, jaki posiada i oficjalnie nie zajmuje już od 2018 roku, nie zajmuje żadnego stanowiska, ale mówi się, że to on wciąż podejmuje decyzje i że od niego bardzo wiele zależy. Ale ile w tym jest prawdy, to też trudno powiedzieć. On rzeczywiście jest bardzo dyskretny. On zawsze był bardzo dyskretny, a teraz jest wyjątkowo dyskretny i w sumie w tym roku ostatni raz się pojawił publicznie 1 maja w czasie obchodów pierwszomajowych. Też tylko na chwilę. Tylko się pojawił, nie przemawiał. W związku z tym rzeczywiście on wiedzie już od dłuższego czasu takie bardzo dyskretne życie. I tak na dobrą sprawę to wszystko są takie różne domniemania na temat tego, ile jeszcze jest w jego rękach i na ile on dowodzi wszystkim, a na ile to scedował na jego bliskich. Bo tych ludzi z nazwiskiem Castro na tej takiej wierchuszce wojskowo-cywilnej jest bardzo dużo.
6: Ale to może ma sens, że to na niego, między innymi, ale na niego administracja amerykańska wywiera presję, oskarżając go o doprowadzenie do śmierci amerykańskich cywilów w 96 roku. Chodzi o zestrzelenie dwóch cywilnych samolotów, w wyniku czego zginęły 4 osoby, w tym 3 Amerykanki.
0: Teoretycznie ma to sens, ponieważ on wtedy dowodził armią kubańską, to wojsko zestrzeliło te samoloty, w związku z tym on ponosi jako szef wojska ówczesny, jakby jako naczelny dowódca ponosi zdaniem Amerykanów za to odpowiedzialność. Więc no, jest taka najbardziej widoczna osoba, no bo na kim się można więcej, jakby bardziej kierować. No jest prezydent Díaz-Canel, ale akurat co do niego, to z kolei wszyscy mówią, że on nie odgrywa już żadnej roli, że jest to tylko taka marionetka, taka główka, twarz, którą postawiono, żeby Kubańczycy wiedzieli, sobie wydawało im się, że wiedzą, kto nim rządzi, ale tak naprawdę od Díaz-Canela od wielu lat się to powtarza, że od niego nic nie zależy, że on jest tylko twarzą takiego reżimu, który gdzieś tam w głębi funkcjonuje. Jakby cały czas jest ten taki mityczny, jak ktoś się jakby próbuje zagłębić w to, kto sprawuje na Kubie władzę, to pojawia się nazwa tego takiego bardzo tajemniczego koncernu HS-a. To jest taka spółka wojskowa, która została właśnie przez Raula Castro założona w 1995 roku i która zdaniem wielu takich analityków kontroluje 70% gospodarki kubańskiej, ale też od czasu, kiedy zmarł mąż córki Raula Castro, który był ostatnim znanym szefem tej spółki formalnym. Nie wiadomo nawet w tej chwili, kto stoi na czele tej spółki, czy ona ma jakiegoś szefa. Wiadomo, że jest tam kilka osób noszących nazwisko Castro, w tym właśnie wnuk Raul Rodriguez Castro, to jest wnuk Raula, czyli Raul Junior, ma 41 lat w tej chwili, oficjalnie jest szefem ochrony swojego dziadka, ale zdaniem Amerykanów jest bardzo wpływową osobą i to też jest osoba, z którą wysłannicy amerykańscy spotykali się w Hawanie i z nim rozmawiali na temat ewentualnej tranzycji. No ale to wciąż są rozmowy, nie ma żadnych konkretów.
6: A jak się w takim razie ma kubańska rewolucja? Bo Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego ogromnego kryzysu energetycznego, kryzysu, na który Amerykanie też grają. On ma wiele wymiarów, także wymiar paliwowy między innymi. Administracja Trumpa dąży do zmiany reżimu w Hawanie.
0: No zdecydowanie, i to prezydent Trump powtarza wielokrotnie, już powtarzał wielokrotnie i powtarza to regularnie. Dzisiaj też i wczoraj były wypowiedzi szefa amerykańskiej dyplomacji Marka Rubio, który, przypomnijmy, ma pochodzenie kubańskie, jego rodzice byli Kubańczykami, więc są jakby on się urodził w kubańskiej rodzinie, mówi po hiszpańsku, w związku z tym jemu Kuba jest bardzo bliska i on jeszcze chyba częściej niż prezydent Trump powtarza, że czas tego reżimu nadszedł, już się kończy i że nadejdą zmiany, już wkrótce nadejdą. No ale wciąż to są wszystko deklaracje, nie ma na razie żadnych konkretów, jakby się ta zmiana miała odbyć. Odbywają się różne negocjacje na różnych poziomach. Niedawno była wizyta szefa CIA. W ogóle coś nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. Teraz była wizyta szefa CIA. Do końca nie wiadomo, dlaczego on poleciał na to Kubę i co tam dokładnie robił. No ale był, oficjalnie przyleciał, spotkał się z kubańskimi oficjalami, rozmawiali. Jest ta propozycja amerykańska $100 milionów dla Kuby, jeżeli będzie trzeba, żeby zażegnać ten kryzys, jeżeli reżim się zdecyduje na jakieś zmiany. No ale na razie tych zmian nie widać. Na razie przypłynęła kolejna porcja ryżu z Chin, bo Chiny starają się troszeczkę pomóc w tym kryzysie humanitarnym. No ale sytuacja jest bardzo zła. No, dawno nie było takiej złej sytuacji, może nigdy nawet nie było aż tak złej sytuacji, bo rzeczywiście kryzys energetyczny jest bardzo, bardzo głęboki. Teraz jeszcze do tych braków paliwowych nałożyła się kolejna bardzo duża awaria największej elektrowni w kraju. Więc no, sytuacja jest troszeczkę taka dla reżimu kubańskiego bez wyjścia, bo właściwie nie za bardzo widać, co oni mogliby zrobić, żeby kraj swój z tego kryzysu wyciągnąć w jakikolwiek sposób, poza tym, że się dogadają z Amerykanami. No ale jakoś na razie mówią, że nie będą się dogadywać, nie będą spełniać wszystkich warunków, że oni są dumni i niezależni. I jedyne, co taka nowość z ostatnich tygodni, którą można chyba podkreślić, to, że armia kubańska dostała oficjalnie przykaz szykowania się do odparcia amerykańskiej interwencji.
6: Bardzo dziękuję. Tomasz Surdel, były korespondent Gazety Wyborczej w Wenezueli, był gościem TOK 360, jest 18:30. A skoro tak, to razem z nami Przemysław Pozowski. Halo, halo, Paryż.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Ja jestem bardzo ciekaw, jakie emocje towarzyszyły ci w okolicach godziny 12 dzisiaj?
3: Godzina 12, czyli to było tak mniej więcej połowa meczu, no to wtedy myślałem, że ten pierwszy set idzie naprawdę dobrze, było 5-1 dla Maji Chwalińskiej w meczu z Dianą Schneider i to były takie emocje, które rosły, bo coraz bardziej dochodziło do mnie, że tak naprawdę może kolejną przeszkodę pokonać Maja Chwalińska, czyli wygrać znowu z wyżej notowaną o 90 miejsc ciągle jeszcze, chociaż za chwilę pewnie tylko kilka, Anną Kalińską. Tylko potem ten pierwszy set się zrobił bardziej wyrównany, skończyło się po 70 minutach 7-6. No i przed drugim setem znowu był taki niepokój. No ja ten mecz oglądałem w nerwach, to na pewno. Natomiast no już kilka takich nerwowych meczów tutaj widziałem, chociażby ten słynny mecz Świątek z Naomi Osaką, więc chyba trochę lepiej mi to opanowywanie emocji w tym roku wychodziło, tym bardziej, że oczekiwania względem Maji Chwalińskiej były zdecydowanie mniejsze niż względem Igi Świątek, ale niemniej to były ogromne emocje, drugi set wygrany 6-3 i po dwóch godzinach mamy Polkę w półfinale znowu i to nie Świątek, tylko Chwalińską.
6: No to jeszcze dopytam cię w takim razie o emocje przed 16, bo one też musiały być całkiem interesujące.
3: Przed godziną 16?
6: Tak.
3: To musisz mnie naprowadzić.
6: Aryna Sabalenka wylatująca z Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka, pierwsza rakieta świata. I prawdę mówiąc, byłem przekonany dzisiaj wczesnym popołudniem, że to z nią zmierzy się w półfinale Maja Chwalińska.
3: Znaczy, to moje emocje to było zdziwienie, natomiast one nie były takie, wiesz, naturalne, bo ja wtedy pracowałem po prostu i kończyliśmy łączenie w magazynie jeszcze więcej sportu, więc byłem skupiony na pracy akurat o 16, ale rzeczywiście to, że Sabalenka odpadła, to jest wielkie zaskoczenie, no i to jest jakby w ogóle taki Roland Garros absolutnie nietypowy, bo przecież tutaj nie ma Janika Sinnera, światowego numer jeden, nie ma Areny Sabalenki, światowej numer jeden, nie lećmy dalej, nie ma Nowaka Dżokowicza, nie ma Rybakiny już, no przedziwny turniej, gdzie co rusz jakiś faworyt czy faworytka wykłada się na bardziej bądź mniej spodziewanej przeszkodzie. I to tylko piękno sportu na tym polega, że mamy taką oto sytuację, że jutro, tym razem w granicach pewnie godziny 17-18, ale co do minuty ci nie powiem, pojawi się na korcie Maja Chwalińska i zagra z Dianą Schneider o finał.
20: To jest absolutnie niesamowite, dlatego że ja pamiętam naszą rozmowę, gdy Maja Chwalińska meldowała się w drugiej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa i już wtedy rozmawialiśmy o tym, że jest to dla niej ogromny sukces, no a teraz z pewnością będzie ciężko. Tymczasem Maja Chwalińska jest w półfinale i walczyć będzie o finał tego wielkoszlamowego turnieju. No, muszę cię zapytać o szansę Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider, biorąc pod uwagę to wszystko, co widzieliśmy do tej pory w wykonaniu Polki.
3: Ja myślę, że teraz już się nikt nie odważy powiedzieć, że ona szans nie ma, bo pokazywała to, tak jak mówiłeś, po meczu pierwszej rundy z mistrzynią olimpijską, po meczu drugiej rundy z doświadczoną Elizą Mertens, po meczu trzeciej rundy z przecież będącą kiedyś światową trójką Marią Sakkari. Tak samo po meczu czwartej rundy też nie była faworytką, bo grała przeciwko reprezentantce gospodarzy uchodzącej za utalentowaną i teraz przed ćwierćfinałem też grała z zawodniczką, która była już w okolicach pierwszej dziesiątki, czyli Sanną Kalińską. Jutro Diana Schneider, 25. zawodniczka, na którą na pewno zagra na fali tego, że wyrzuciła z turnieju Sabalenkę, no ale Maja Chwalińska nie okazuje swojego zmęczenia tym, że jest tu już 20 dni i zagrała 8 meczów, więc jeśli fizyczność jej w dalszym ciągu pozwoli, to ta mądrość tenisowa i umiejętności też dają nadzieję na zwycięstwo, natomiast oczywiście nie będzie faworytką, choć
20: chyba jej to pasuje.
3: To jest teraz mecz zawodniczki 114 z 25, ale za chwilę to będą dwie zawodniczki, które będą w rankingu obok siebie, bo w tym wirtualnym rankingu live Maja Chwalińska jest już, uwaga, 30, czyli skok prawie o 100 pozycji na przestrzeni tych paryskich 3 tygodni.
20: Ale chyba Maji Chwalińskiej pasuje ta rola, w której nie jest faworytką.
3: Tak, znaczy ja myślę, że ona wielu sportowcom pasuje, bo te oczekiwania są mniejsze. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt tego niebycia faworytem. Jak do tego niefaworyta dociera, że on zaraz może zrobić jakąś kolejną mega sensację. I to trochę mieliśmy przykład tego dzisiaj, gdy prowadziła Chwalińska w pierwszym secie 5-1, a potem coś stanęło, nie mogła skończyć tego pierwszego seta, więc to też są momenty, które z którymi trzeba sobie umieć poradzić, jak się nagle w trakcie meczu zaczynasz stawać faworytem, choć przystępujesz do niego jako underdog.
20: No, to też działa z drugiej strony. Myślę, że moment, w którym faworyt się orientuje, że za chwilę wyleci z turnieju, też musi trochę namieszać w głowie i oby jak najwięcej miała jutro namieszane w głowie Rosjanka Diana Schneider w półfinale Rolanda Garrosa, w którym zmierzy się z Polką Mają Chwalińską. Przemysław Pozowski prosto z Paryża. Dzięki wielkie. Adam Ozga, wracam za chwilę, na chwilę.
5: Reklama.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty.
12: Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alpbachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alpbachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
14: Czerwiec 1989. Kartka wyborcza, długopis, cisza. I nagle radość. Pierwsza od lat. W tym roku mija 37 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989, kiedy wybraliśmy wolność. Miasto Stołeczne Warszawa i DSH zapraszają do wspólnego świętowania. Zobacz wystawę plenerową Niepokorne na rogu Karowej i Krakowskiego Przedmieścia, a w Teatrze Rampa spektakl Lalka 89. Pełny program na dshwaw.pl.
15: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
16: Morniny są...
17: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie.
18: Co na grilla idealnie.

0: podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Zarzuty dotyczące narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu prokuratura postawiła dwóm pracownikom jednej z sali zabaw w Lublinie. W październiku ubiegłego roku 11-latka skoczyła tam na nieprawidłowo napompowaną poduszkę i złamała kręgosłup. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. W wyniku rosyjskich ataków na zabudowę mieszkalną w Kramatorsku w obwodzie donieckim zginęły co najmniej 3 osoby, a 4 zostały ranne, poinformował szef władz wojskowych obwodu donieckiego. Prokuratura we francuskim Breście poinformowała o osadzeniu w areszcie kapitana tankowca Tagor, należącego do rosyjskiej floty cieni. Kapitanowi, który jest obywatelem Rosji, grozi kara roku więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Władze francuskie są w trakcie identyfikowania armatora tankowca. Ambasada Rosji w Paryżu oświadczyła, że zażądała od MSZ Francji zwolnienia kapitana statku.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Chwila minęła, Adam Ozga. Dzień w Tok FM zakończy dziś Kamil Wróblewski, jak zwykle. Tym razem w programie Myśl na głos, jak co środę. W Myśli na głos dziś o depresji okołoporodowej. Maciej Zakrocki po godzinie 22 będzie rozmawiać o broni ze swoimi gośćmi, kryminologiem profesorem Pawłem Ostaszewskim i wydawcą magazynu militarnego Milmak Jakubem Linkiem Lęczowskim. O broni, dlatego że w ostatnich latach wzrasta w Polsce liczba wydawanych pozwoleń na broń. W ubiegłym roku był nawet rekord, 50 tysięcy wydanych takich pozwoleń. Ten temat po godzinie 22 w programie Maciej Zakrocki przedstawia. A po godzinie 20 mikrofon Tok FM i Paweł Sulik, który najpierw profesor Katarzyna Kajdanek, socjolożka, a potem państwa, nasze słuchaczki, naszych słuchaczy, zapyta, czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów, czy minusów? 22 44 044 to jest numer telefonu, który będzie działać po godzinie 20. Mikrofon mikrofon@tok.fm to jest adres e-mail, który działa oczywiście już teraz. Mikrofon Tok FM po godzinie 20. Po godzinie 19. dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego. Przed 19. Kuba powie dokładnie co i jak, o czym. A już teraz Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Adam Szuraj, Adam Ozga, spokojnego, długiego weekendu. Do usłyszenia w piątek, w środku tegoż weekendu. Ja zapraszam na Tok 360 w południe, a po godzinie 16 w piątek przywita się z Państwem Wojciech Muzal. No a teraz już w kontekście podróży na długi weekend, jeśli decydują się Państwo oczywiście na samochód, no to o tym w codziennym magazynie motoryzacyjnym.
5: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM. Sławek Paruszewski i Jacek Balkan, witamy pięknie.
6: Dzień dobry.
5: Środa. Staramy się spojrzeć w przyszłość motoryzacji i nie inaczej będzie dzisiaj. Jeżeli pozwolisz, Sławku, to ja zacznę od, wydaje mi się, dość ciekawej informacji. 5 lat temu wszystkie firmy prześcigały się w deklaracjach, że od 2020 któregoś roku to już tylko elektryki. Wszystkie, prawie wszystkie te deklaracje można między bajki już w tym momencie włożyć. Wszyscy się z tego wycofali. Okazało się, że nikt by nie przeżył, próbując sprzedawać same elektryki. Były takie pomysły w Mercedesie, w Audi również. Natomiast też były liczne deklaracje o zaprzestaniu rozwijania jakiejkolwiek technologii, czy w ogóle technologii związanych z paliwami kopalnymi, też ze względu na nadchodzące normy Euro 7. To przedziwny czas. Myślę, że za parę lat będzie można ciekawą książkę napisać o tym, jak ta branża, jak ten sektor automotive starał się przeżyć. Bo to nie można powiedzieć, że zjeść ciastko i mieć ciastko, tylko po prostu przeżyć i odnaleźć w tym wszystkim. Natomiast firma Audi jest jedną z tych, która czerpie z opracowanego w koncernie Volkswagena rozwiązania, które w Volkswagenie nazywa się DSG, a w Audi od początku nazywa

0: się Estronik. To jest skrzynia automatyczna, ale manualna, z dwoma sprzęgłami. Jak to działa? Działa to jak dwie zwykłe skrzynie manualne, tylko że robot zmienia biegi. Jedno sprzęgło obsługuje biegi parzyste, drugie sprzęgło obsługuje biegi nieparzyste. Czas zmiany biegu to 0,2 sekundy, czyli bardzo, bardzo szybko, chociaż wiele razy mówiliśmy, też ja podkreślałem, że kiedyś te skrzynie biegów tak jakby działały troszkę szybciej. Natomiast one w dalszym ciągu są moim zdaniem jednymi z lepszych, które są dostępne na rynku. Natomiast czy ty pamiętasz swoje wrażenia związane, czy pamiętasz samochód, w którym pierwszy raz miałeś okazję spróbować skrzyni DSG albo Estronik, bo my jesteśmy starzy. W latach 90., na początku 2000, skrzynia automatyczna była zarezerwowana niemal wyłącznie do samochodów dużych, luksusowych, segmentu premium. Jeżeli była dostępna w samochodach miejskich, to była taka opcja na miasto, trzybiegowa, czterobiegowa. Skrzynia automatyczna zawsze w tych starych czasach działała wolniej niż ręczna zmiana biegów i zawsze podnosiła zużycie paliwa. Skrzynia DSG była pierwszym rozwiązaniem, które skracało czas potrzebny na osiągnięcie setki i jednocześnie redukowało paliwo.
1: Jesteśmy kompletnie odwróceni, czyli bardzo pozytywna zmiana. Szybciej przyspiesza, mniej pali taki samochód.
0: Ale pamiętasz swoje pierwsze...
1: Volkswageny, bo to nazwa DSG, no to wiadomo, że to jest to podwójne.
0: Ja pamiętam, Skoda Octavia, Octavia premiera. Byłem na tej prezentacji i pamiętam 2 litry diesel, 140 koni, skrzynia DSG. Byłem zachwycony.
1: Taki czas, kiedy te skrzynie DSG przestały nam się pasować, bo chyba ze względu na normy emisji spalin, one trochę tak już...
0: Zrobiły się ospałe.
1: Tak, ale... w trybie sport był ok, ale teraz wydaje mi się, w wielu modelach trend został odwrócony i już znowu DSG możemy się cieszyć i poza tym nie tylko DSG, prawda, mamy DCT w różnych innych modelach. Tak. DSG to był Volkswagen. Taka
0: albo
1: nazwa.
0: EDC. Sławku, Audi chce... zmniejszyć ten czas, który jest potrzebny na zmianę biegu. Złożyli patent. Być może trafi to niedługo do produkcji. No więc wspominałem o tym, że teraz 0,2 sekundy są potrzebne na zmianę biegów. No więc Audi opracowało sposób na to, by zmiana biegu trwała zero. By następowała dokładnie w tym samym momencie, w którym bez żadnego opóźnienia, bez żadnej zwłoki, żeby to było już. Jak to zrobiono? No, można powiedzieć, że nie było to jakoś bardzo, bardzo trudne, dlatego że teraz było tak, że najpierw jedno sprzęgło jest odłączane, a następnie połączone drugie, natomiast w tym momencie ma to nastąpić jednocześnie, czyli jednocześnie ma nastąpić i to wysprzęglenie, i zasprzęglenie, czyli w tym samym momencie te sprzęgła będą pracowały i dzięki temu ma to się po prostu, ta zmiana przełożenia ma być niezauważalna, tak? Znaczy ona będzie wyczuwalna, ale ma być niemierzalna, dlatego że nastąpi po prostu w tym samym czasie. Bardzo mnie to cieszy. To jest na razie tylko patent. Natomiast jest szansa na to, że ten samochód, że samochód z taką skrzynią biegu trafi za jakiś czas.
1: No i będzie frajda z jazdy, bo nie będzie głośno, tak jak w niektórych skrzyniach bezstopniowych, podkreślam w niektórych, a będzie przyspieszał bardzo szybko. No dobra, ja wrócę do tej elektryfikacji, bo faktycznie dużo się dzieje. Akurat wydaje mi się, że jest taki stabilny wzrost oczywiście sprzedaży elektryków, udziału elektryków. Patrzę na razie na Unię, że pierwsze 4 miesiące tego roku w porównaniu z pierwszymi 4 ubiegłego roku to jest 19 z kawałkiem, prawie co piąty średnio w Unii, a w Polsce 6% tylko. To jest elektryk sprzedawany. Rok temu było 15%, teraz prawie 20%. Nie ma jakiegoś załamania, jest powolny, stabilny wzrost. Gdzie jest załamanie i gdzie będzie? A taki mądry jestem, bo dziś środa, przyszłość motoryzacji, to możemy sobie trochę pospekulować. Ja spekuluję, podpierając się tutaj takimi prognozami Międzynarodowej Agencji Energetycznej, no, która wyliczyła, że w tym roku będzie sprzedanych na całym świecie 23,5 miliona samochodów elektrycznych i hybrydowych i każdy rynek, każdy kontynent będzie notował wzrost. Na razie to widać wszędzie. Oprócz jednego kraju, bardzo ważnego, jeśli chodzi o motoryzację, Stany Zjednoczone. I tutaj jest prognoza, że będzie spadek udziału elektryków, który w tej chwili jest poniżej 10%. W związku z tym nadal będzie poniżej 10%, tylko pewnie jeszcze mniejszy udział będzie. No i co? Z tych 23, co mówi ta agencja? 14 milionów z 23 to Chińczycy kupią elektryki i pchewy. W Europie nawet 5 milionów sztuk, a Amerykanie mniej niż nawet 2 lata temu, bo tylko 1 200 000. Natomiast cała reszta świata, która prawdopodobnie jest wspomagana przez chińskie elektryki, będzie odnosiła, będzie obserwowany tam wzrost stabilny i będzie sprzedanych tam około 3 milionów. No dobra, no więc 2/3 tych 23 milionów to mają być elektryki, 8 milionów to mają być hybrydy doładowywane z gniazdka. Zobaczymy, co z tego wyniknie i teraz płynnie przejdę do drugiej informacji, którą zakończę to wejście moje, bo pamiętasz, jak żeśmy kiedyś byli, ja byłem zadziwiony, jak mało, że to 2% w Japonii tylko elektryki stanowią sprzedaży. W Indiach też niewiele, kilka procent, prawda, Stany, Kanada, to wiemy. No dobra, Japonia. Co mówiliśmy ostatnio? Przypomnij mi, żebym ja przypadkiem nie pomylił się. Duży
0: Sławek,
1: elektryczny...
0: ale ja, wiesz, że ja mam też swoje życie, ja nie mogę tak za każdym razem tylko ci przypominać, tak.
1: I masz swoje lata.
0: Swoje zagadki w głowie.
1: No dobra, no to wiesz, nie będziesz musiał mi przypominać, no akurat wystarczy, że 2 tygodnie temu o tym mówiłem. Nowy elektryczny Lexus TZ, prawda, 5 metrów, 10 centymetrów długości wchodzi. Był Lexus UX 300e, już go nie ma, nieprodukowany, został tylko wersja hybrydowa, nie ma spalinowej, on był oparty na platformie do spalinówki. No i jest ten Lexus RZ sprzedawany nadal, który jest po prostu od zera zbudowanym elektrykiem. No i wydawało się, że Japonia się obudzi, a właściwie Toyota się obudzi, tych elektryków będzie więcej. Być może będzie więcej w ofercie, natomiast co jest dość smutną wiadomością, bo to miał być fajny, ładny samochód. W kontekście tego, co mówiliśmy w poniedziałek, Mercedes elektryczny, bardzo mocny, Ferrari bardzo mocne i miał być bardzo mocny elektryczny sportowy Lexus, który miał się nazywać LF, czyli Lexus Future. No i LFZC nie będzie go, wycofano. Dlaczego? Nie wiem, czy pamiętasz, w ogóle było takie LFA, taki model przez 2 lata produkowany, tak. Super sportowe auto spalinowe, tylko przez 2 lata, więc to jest jakieś przekleństwo tego LF chyba. LC i RC kupę piękne samochody, ale wróćmy do tego. Dlaczego? Dlatego, że no jednak popyt na samochody w ogóle sportowe jest niewielki, a na samochody sportowe elektryczne okazało się, to podaje japoński dziennik Nikkei, jest bardzo śladowy i nie opłaca im się tego rozwijać. Myślę, że dobry pomysł, jeśli chcą w ogóle zaistnieć, a widzę, że w Polsce po 4 miesiącach według Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, uwaga, w 10 elektryków jest Toyota na 9. miejscu. Dawno tego nie było, no to musi być odświeżony BZ4X.
0: Chyba nigdy tego nie było.
1: No właśnie, ale słuchaj, tak, bo ten Nikkei, no to jest angielska strona, tam nagłówki widzę, bo reszta znowu będziesz musiał zapłacić, nie wiem, możesz zapłacić, ale ja tyle, co mogę przeczytać nie płacąc, to właśnie przekazuję, że nie będzie. Nie będzie tego sportowego samochodu i będą się koncentrować raczej na rozwoju elektrycznych SUV-ów w Toyocie i w Lexusie. I znowu z tego wynika, że nie prędko będą te ogniwa ze stałym elektrolitem. Okazuje się, że nie tylko japońskie firmy, ale i chińskie tak szybko opracowują akumulatory, które można ładować z napięciem 800-woltowym, architekturą 800-woltową, które można ładować z mocą 400 na przykład kilowatów albo więcej, że te ogniwa ze stałym elektrolitem są odsuwane, zobacz, w odległą przestrzeń, może odległą przyszłość. Może ich nie będzie przez najbliższych parę lat, bo będzie rozwijana technologia tych klasycznych ogniw. Być może to jest mądre rozwiązanie, nie wiem. Mi będzie brakowało zapowiadanego kolejnego samochodu elektrycznego, sportowego, bo ostatnio się tym ekscytujemy, prawda? Ekscytujemy się, bo są takie nowości.
0: Co robimy?
1: Ja się ekscytuję. No dobra. Trochę Ferrari, żeśmy się ekscytowali.
0: A czy ekscytowałeś się kiedykolwiek Hondą City? Pamiętasz taki samochód?
1: Pamiętam, bardzo
0: 2005 czy 2006? No. 2005 czy 2006 rok pojawił się w Polsce, dojeżdżał do nas z Tajlandii. Był to budżetowy sedan. Natomiast 4,30 m z hakiem, całkiem zgrabny samochodzik, dostępny chyba tylko z jednym silnikiem, 1,4, 80 koni. Wtedy oczywiście narzekaliśmy, że czemu nie ma diesla? Natomiast to przyjemnie jeździło, kompletnie się nie psuło i moim zdaniem miało w sobie trochę z Hondy, dlatego że było ciekawie ustawione, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nie mieliśmy zastrzeżeń do tego, jak się to prowadziło, jak to jeździło i było wykonane z fajnych materiałów. Wiesz, konkurencja Fiat Linea był tańszym samochodem.
1: To były takie brzydkie samochody, brzydkie sedany, wszystkie brzydkie.
0: No. Ale wiesz, ale to naprawdę było dobrze zrobione, po prostu dobrze zrobione auto. Oczywiście Hondy City nie ma już z nami. Były dwie generacje sprzedawane w Polsce, potem kolejnej już nie było, następnej z 2019 roku też nie było, ale właśnie przeszła dość duży facelifting. Co prawda dotyczy to rynków takich jak Tajlandia, Indie, tamte samochody w dalszym ciągu się cieszą popularnością, no bo to jest taka trochę powiększona Honda Jazz. To jest zresztą samochód zrobiony na Hondzie Jazz.
1: Ale zwróć uwagę, jak widzisz te kolejne generacje, bo my chyba czwartą czy trzecią jeździliśmy, one mają już po 4,5 metra sedany, hatchbacki trochę mniej, że one są dużo ładniejsze. Mi się wtedy nie podobał ten samochód. No, a teraz oglądam zdjęcia tego, co jak mówisz, miał premierę w Tajlandii, no całkiem fajne auto. Dotrze do Europy? Znowu?
0: Czy dotrze do Europy? Nie wiemy tego, wiesz? Ja bym sobie, szczerze mówiąc, tego życzył, bo ja uważam, że jest miejsce na takie, na tego typu konstrukcje w dalszym ciągu. Natomiast jaką decyzję podejmie Honda, tego nie wiemy. Ja zachęcam.
1: A ja, wiesz, w ogóle teraz, no, nawet jak mnie spytałeś, bo wiedziałem, że wspomnisz o tej Hondzie City tuż przed audycją, to szukałem w pamięci, nawet nie pamiętam, czy u nas to były 1.4, 1.5 silniki.
0: 1.4 silniki.
1: 1.4, tak? No właśnie. I to naprawdę było bardzo, bardzo dawno i naprawdę wtedy takie samochody, no tak jak mówisz, Linea, a jeszcze coś było tam, jakiś Ford.
0: No było, tego cała masa była, słuchaj.
1: Takie sedany robione na przykład na platformach od samochodów miejskich, to była taka moda, przez Dacia była. No dobra, żaden mi się nie podobał, one miały monstrualne bagażniki, zresztą też to pamiętasz, był Siena Fiat też taki, mówię o tych monstrualnych bagażnikach i trochę ta Honda City tak mi się kojarzyła z tymi wszystkimi innymi modelami. No dobra, fajnie, że rozwijają.
0: Cały czas jest
1: rozwijają.
0: Fajnie, to by było, jakby to jeszcze się pojawiło u nas.
1: Okay.
0: Musimy kończyć, kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Jutro damy państwu od siebie odpocząć, ale już w piątek zapraszamy.
1: Na piątek.

Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę. Państwa i moim gościem dzisiaj będzie profesor Krystian Trzatkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a porozmawiamy o proteście naukowców. Pomówimy o tym, jakie sensy ze sobą ten protest niesie i na ile faktycznie to, co dzieje się w samym środowisku, może jakoś zmienić podejście do nauki polskiej i po co nam ta nauka przede wszystkim? To znaczy, po co takiemu krajowi jak Polska potrzebni są naukowcy, którzy prowadzą swoje własne badania, dokonują własnych odkryć? Po co nam to jest, mówiąc krótko? To po godzinie 19. Zapraszam.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz!
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce chce szef MON. Podwyżek domagają się związkowcy z ZUS, nie wykluczają strajku. Policja rozpoczęła akcję Bezpieczny Weekend. Środa, 3 czerwca, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w niej nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz postawiono w tej sprawie pierwsze formalne kroki. To efekt działania zarówno rządu, prezydenta, jak i naszej dyplomacji i kontaktów wojskowych, powiedział Kosiniak-Kamysz. Już teraz w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach rotacyjnej obecności. Związki zawodowe działające w ZUS odrzuciły przedstawioną przez zarząd propozycję podwyżek. Powtórzyły za to zapowiedź przeprowadzenia strajku ostrzegawczego. Zakład zapewnił jednocześnie, że pracuje bez zakłóceń. Związkowcy oczekują podwyżek w wysokości 1200 zł brutto na etat. Ostatnia propozycja zarządu ZUS-u przewidywała podwyżkę w wysokości 220 zł brutto. Sąd pierwszej instancji ma ponownie rozpatrzyć sprawę Jana S., zwanego królem dopalaczy. Taką decyzję wydał dzisiaj sąd apelacyjny w Warszawie. Mężczyzna w 2023 roku został skazany za kierowanie grupą handlującą dopalaczami oraz narażanie życia i zdrowia ponad 16 tysięcy osób, z których 5 zmarło. Jan S. usłyszał wówczas wyrok 12 lat więzienia, karę grzywny w wysokości 225 tysięcy złotych oraz przepadek majątku w wysokości uzyskanej w wyniku przestępstwa, czyli prawie 29 milionów złotych. Część tych rozstrzygnięć uchylił dzisiaj sąd apelacyjny i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Decyzja jest prawomocna. Rusza policyjna akcja Bezpieczny Weekend. Drogówka rozpoczęła kontrolę na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa. Do dyspozycji mają nieoznakowane radiowozy z grupy Speed, które będą łapać za brawurową jazdę, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
12: My już od dzisiejszego popołudnia bardzo mocno nasilamy służbę policyjną na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych, ale również przez cały weekend będziemy bardzo mocno nadzorować zachowania kierowców.
11: Policjanci przypominają też kierowcom o przepisach, które weszły dziś w życie. Za najcięższe przewinienia na drodze nie będzie można zmniejszyć punktów karnych. Kolejne informacje TOK FM o 20:00. Już za chwilę sport, prognoza pogody i raport drogowy.
13: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
14: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać.
0: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką Dianą Schneider. Ten mecz będzie transmitować Eurosport, a Schneider dziś sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dla Polki przygotowania do tego spotkania będą wyglądały nieco inaczej.
14: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Na jutro zobaczymy, który mecz zagra.
15: Drugi grasz.
14: O, już jest, tak? Drugi od której?
15: Od 15.
14: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
0: A rozmawiał w Paryżu z naszą zawodniczką Przemysław Pozowski. Polskie koszykarki w odmianie 3-3 walczą przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie w meczu Mistrzostw Świata. Ich rywalkami jest zespół z Azerbejdżanu, gdzie grają tylko naturalizowane Amerykanki. Jak na razie jest 3-2. Wynik tego spotkania podamy w serwisie za godzinę. Późnym wieczorem Polki czeka jeszcze spotkanie z obrończyniami tytułu Holenderkami. Polskie siatkarki za to pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro o 9:00 drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalami będą Serbia oraz gospodyni turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.
13: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
11: W nocy bez deszczu na Podlasiu i północnym zachodzie. Jutro nie będzie padać na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. Na pozostałym obszarze przelotny deszcz, a po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie również burze. Termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie do 26 w centrum i na zachodzie.
10: Sponsorem programu jest firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl.
16: Raport drogowy, Szymon Kępka. Zapraszam. Nadal utrudnienia na S8 z Warszawy w stronę Wyszkowa. Podpowiadam objazd przez Radzymin. Powoli jedziemy także do Łomianek i nadal utrudnienia przed Łodzią, przed zjazdem w Strykowie. Toczymy się także na S8 w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Utrudnienia już od Studzianek i Wolburza. Na śląskich drogach wypadek na A4 to węzeł Zabrze Południe. Nadal stoimy także w Brzęczkowicach w stronę Krakowa i wjazd do Krakowa od strony drogi z Olkusza. Tam dwa wypadki na węźle Modlni. Podpowiadam, żeby z Krakowa wyjechać przez Zielonki. Może warto także omijać Balice. Tam nadal stoimy przy zjeździe z autostrady A4. Mapy drogowe pokazują tutaj nawet 10-kilometrowy zator. Dalej na A4 w Bieżanowie, także koło Krakowa, zator ma nawet 5 kilometrów. Zachęcam, by w czasie jazdy odłożyć telefon i z niego nie korzystać. Po pierwsze to względy bezpieczeństwa, a po drugie weszły w życie nowe przepisy o punktach karnych i tych za używanie telefonu. Usunąć kursem reedukacyjnym się już nie da, a to poważna sprawa. Bo w grze jest aż 12 punktów karnych, dlatego telefon na bok i ręka na kierownicę.
10: Sponsorem programu była firma Fisman, producent pomp ciepła, wentylacji i klimatyzacji. www.mojapompa.pl. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Protest naukowców, choć słuszny jako protest pracowników budżetówki, ma jeszcze inny, głębszy wymiar, o którym mówi się trochę zbyt mało. Sytuacja nauki jest bowiem szczególna, bo i jej status jest szczególny. Nauka ma, przynajmniej powinna mieć, pewne ideały zapisane w swoim DNA. Powinna służyć społecznemu rozwojowi, dobru, prawdzie, same szczytne cele. Zbiedniała i skarlała nie zdoła tego zrobić, ale obsypana kasą przy obecnych standardach mentalnych zdoła? No to jest właśnie to pytanie. Czy nauka polska faktycznie stanie się czymś, co wytworzy na przykład kolejne silniki rozwoju gospodarczego, czy rzeczywiście może zrobić coś nie tylko dla samej siebie, ale też dla nas wszystkich? Ilu naukowców w ogóle jeszcze myśli w ten sposób? Pytanie brzmi nie tylko, czy umiemy potraktować ten sektor poważnie. Brzmi także, czy ten sektor potrafi poważnie potraktować samego siebie. Na akademię często patrzy się jak na warunek konieczny zdobywania dyplomów, które z kolei traktuje się jako warunek konieczny zdobywania zatrudnienia. Ale to połączenie między umiejętnościami zdobytymi na akademii, a tymi koniecznymi do utrzymania zatrudnienia, czyli po prostu do pracy, bywa już traktowane z przymrużeniem oka. Wygląda więc na to, że nawet ten praktyczny wymiar przyuczania nowych kadr jest traktowany przez wszystkich jako problematyczny. O odkryciach naukowych to już chyba w ogóle się nie rozmawia i niewielu na nie w ogóle liczy. Jeśli nauka polska mogłaby coś odkryć, to byłoby dobrze, żeby zaraz ktoś inny to kupił. I w sumie nie ma rozróżnienia kto. Najlepiej, żeby kupił drogo. Więc pewnie kapitał zachodni, ale na pieniądze z Zatoki Perskiej czy Chin też się przecież nie obrazimy. Nikt prawie nie mówi o tym, że to, co wytworzone lub wymyślone, ma być rozwijane tutaj. Nikt nie mówi tego na poważnie. Pytanie o naukę jest więc pytaniem nie tylko o konkretny sektor gospodarki czy o losy konkretnych ludzi, tylko poważniejsze. To jest pytanie o miejsce, rolę i znaczenie myślenia. Po co w Polsce myśleć? Może należy się tylko użytecznie i zręcznie dokleić do istniejącej mapy sił, wpiąć w strumienie finansowe, wygodnie przylepić do bogatych i istotniejszych, skrycie nienawidząc wszystkiego, co własne, intelektualne, oryginalne i potencjalnie znaczące. A potem bić brawo, ten i ów wyjechał z Polski i gdzieś tam go doceniono. Jakby sukces Polaka był możliwy tylko poza Polską, jakby dopiero wtedy ostatecznie zdawał z wyróżnieniem egzamin własnej przydatności.
15: Reklama.
13: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
23: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
22: Ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
24: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
25: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
26: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
27: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
26: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
27: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
28: Wyprzedaż Wisk zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. Wisk.
29: Scandinavian Sleeping and Living.
1: 9 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Archiwów. Historie wielu społeczności, wydarzeń i miejsc pozostałyby nieznane, gdyby nie pasja i zaangażowanie setek osób działających w archiwach społecznych. Zarówno na wsiach, w miasteczkach, jak i w dużych miastach. Centrum Archiwistyki Społecznej od 6 lat wspiera ten oddolny ruch dokumentowania lokalnej historii. Wejdź na zbiorespołeczne.pl i odkryj fotografie, dokumenty oraz nagrania z całej Polski. Dla nas Twoja historia jest ważna. www.cas.org.pl
2: Reklama.
17: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa. Państwa i moim gościem jest profesor Krystian Szatkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
17: Spotkaliśmy się już przy okazji jednej z części takiego dość dużego opracowania, którego jesteś autorem i współautorem, mianowicie o języku, który uzasadniał cięcia na naukę na początku lat 90., właściwie pod koniec lat 80., czyli okres przełomu, okres transformacji. Tam bardzo wiele z tych mechanizmów, które wychwyciliście i nazwaliście, to właśnie można dalej je stosować do tego, co się z polską nauką dzieje dzisiaj, ale właśnie chcę, żebyśmy się skoncentrowali na tym, co wydarzyło się właśnie tydzień temu, czyli na proteście naukowców, o którym prawie wszystkie media w Polsce napisały i jakoś się do niego odniosły. Pytanie tylko, czy cokolwiek z tego wynika? Ja bym może zaczął od takiego pytania jeszcze bardziej bieżącego niż nawet to, co powiedziałem teraz, czyli dlaczego teraz naukowcy zdecydowali się, czy w ogóle zebrali się jako grupa i względnie solidarnie protestują przeciwko temu, co się dzieje w nauce? Jak ty sądzisz?
3: Myślę, że to, co ja sądzę, ma tu drugorzędne znaczenie w stosunku do tego, co można powiedzieć o historii generalnie działalności protestacyjnej w tym naszym sektorze, w sektorze moim, w którym mieszkam, żyję i pracuję, to znaczy w sektorze nauki. I to w wielu relacjach z tego protestu pojawiało się, że jest to wyjątkowy protest. Czasami mówiono o tym, że jest to pierwszy po 89 roku protest środowiska naukowego. Ten protest zdecydowanie jest wyjątkowy i mówi nam coś o naszych czasach, ale też o samym środowisku. To z pewnością do tego przejdę. Natomiast chciałbym oddać sprawiedliwość też jakby historycznym procesom, które miały miejsce, bo ten protest dla mnie porównywalny jest przede wszystkim z protestem z 1994 roku na Politechnice Warszawskiej, w którym też środowisko właśnie w samym środku konsekwencji terapii szokowej skupiło się dosyć solidarnie z uczestnictwem związków zawodowych, ponad sektorową solidarnością z reprezentacją rektorów, z drobną reprezentacją studentów. I to był, myślę, że podobny krzyk rozpaczy, w tym sensie podobna utrata cierpliwości ze strony środowiska naukowego. I jakby w omówieniu różnic między tymi dwoma momentami historycznymi, ja myślę, że bylibyśmy w stanie odsłonić to, co jest specyficzne dla zarówno naszego momentu, jak i tego, co wydarzyło się tydzień temu w Warszawie. Pierwszą taką właściwością, która ciąży nad nami do dzisiaj, ale w trochę inny sposób, jest to, że w toku transformacji środowisko akademickie, naukowe stroniło od działalności protestacyjnej. W tym sensie bardzo, bardzo ciążył nad nim taki inteligencki mit tego, że nie wypada. W tym sensie bardzo dużo ideologicznych blokad było w tamtym czasie, które sprawiały, że ludzie, którzy w pewnym sensie znaleźli się po stronie architektów tego systemu i tej zmiany, nie mogli, nie mieli, nie dawali sobie nawet takiego jasnego, śmiałego mandatu do tego, żeby podnosić jakieś roszczenia. Tam bardzo dużo było opozycji na zasadzie roszczenia to górnicy, rolnicy, nam nie wypada. Naukowcy, teraz powracało to jak taki refren historyczny, ale czy będą państwo palić opony? Ha, ha, ha. Nie będziemy palić opon, to nie wypada. I mniej więcej ta blokada ideologiczna blokowała długo środowisko naukowe, również i wcześniej przed tym, żeby stanąć jednoznacznie przeciwko polityce oszczędności, ponieważ naukowcy zawsze, to jest specyfika polskiej polityki, a naukowcy stoją, jakby część tego środowiska stoi w rozkroku, w tym sensie tworzy rząd, zasiada w parlamencie, mamy jeden z najbardziej pewnie w Europie odznaczających się dystynkcjami naukowymi parlamentów. W tym sensie bycie naukowcem jest, nie broni przed wstąpieniem właśnie do udziału w takiej rzeczywistej polityce, w związku z czym to też była pewna blokada wtedy. Dzisiaj, jeżeli popatrzymy na ten protest, dużo zostało przepracowane. W tym sensie ten protest, który rozpoczął się między innymi od tego, żeby podkreślić, że protestujemy tu przede wszystkim też jako naukowcy pracownicy. Interes pracowniczy łączy środowisko ponad pewnymi podziałami. To jest rzeczywiście coś, co jest bardzo pozytywną zmianą i też sprawia, że być może artykulacja tych żądań wreszcie przyjmuje właściwy język, choć jest to bardzo późno. W tym sensie minęło już prawie 40 lat od czasu, kiedy rozpoczęły się procesy, które uformowały naszą współczesność i w zasadzie ta reakcja przychodzi bardzo, bardzo, bardzo, bardzo późno, ale jest zdrowa. Zaraz wrócę do jakiegoś toku myśli.
17: Dobrze, to ja teraz wejdę w takim razie z kolejnym pytaniem, bo to, co powiedziałeś przed chwilą, jest dość interesujące, mianowicie to, że mamy ten parlament, który jest właśnie obsypany tytułami naukowymi, ale teraz spójrzmy na to, jakie to ma sensy, to znaczy czym jest ten tytuł naukowy. Otóż on jest według mnie pewnego rodzaju kotylionem, który dostarcza dystynkcji, ale sam w sobie niekoniecznie wiele znaczy. To znaczy, czym dzisiaj dla naszych rządzących jest nauka? To jest to pytanie. To znaczy, po co w ogóle my ten sektor naukowy mamy wspierać i po co mamy się nim przejmować? Bo ja rozumiem, że fajnie jest mieć doktorat i tak nim jakby się posługiwać jako pewnego rodzaju tarczą. Nie jestem byle kim. Mam doktorat albo tam nawet coś więcej. Ale czy to przekłada się na jakąkolwiek, nie wiem, dyscyplinę myślenia, wymóg od innych, żeby się trzymali pewnych, nie wiem, retorycznych granic? No, choćby takie sprawy, prawda? To wiemy, że to się w polityce nie dzieje.
3: Znowu, lata 90. były innym okresem, kiedy ten tytuł wciąż jeszcze coś znaczył. Dzisiaj niewiele więcej. No i do polityki wchodzili ludzie tego formatu, tak jak, nie wiem, ministrem edukacji stawał się profesor Henryk Samsonowicz, tak? To jakby wybitna postać polskiej mediewistyki. Tak samo profesor Geremek, tak? Czego by o nim nie powiedzieć negatywnego, również Leszek Balcerowicz, że nie był naukowym ułomkiem. Dzisiaj rzeczywiście jakby raczej dominują raczej mierni doktorzy w stylu Patryka Jakiego, tak, który raczej ten stopień naukowy obraża i niewiele się nim przyjmuje. Co znaczy nauka, co znaczyła wtedy i co znaczy dzisiaj? Myślę, że akurat znaczenie, jakie nauka w kraju posiada od lat 90. do dzisiaj, nie zmieniło się istotnie, chociaż na poziomie takim głębokim, w tym sensie nauka w kraju po 89 roku nie ma żadnego znaczenia dla modeli rozwojowych kraju, gospodarki, polityki, a jest raczej, bym powiedział, taką piaskownicą inteligenckich igraszek. W tym sensie, jeśli inteligencja była odpowiedzialna za budowę tego systemu, to otrzymała swój autonomiczny system, w którym biednie, bo biednie, ale może spędzać swój czas na naukowych igraszkach. Nikt w zasadzie po 89 roku, a możemy to powiedzieć śmiało, ponieważ stoją za tym określone poziomy nakładów finansowych, a to jest wyraz realnego stosunku do tej sfery w historii kraju po 89 roku, nikt w zasadzie nie traktował tej nauki jako będącej po coś. W tym sensie nie była ona potrzebna ani do budowy państwa, ponieważ samo państwo nie było szczególnie zainteresowane istnieniem, rzeczywistym przejawianiem się. Dominowała polityka wycofywania się państwa z możliwie maksymalnej liczby sfery. Nauka nie była potrzebna do rozwoju gospodarczego, ponieważ kompozycja naszej gospodarki stopniowo przesuwała się w zarówno jakby własność kapitału zagranicznego, który tą naukę prowadził po prostu gdzieś indziej, i polskiego, który wypełniał luki raczej takiej małej, biednej, nieinnowacyjnej produkcji, a pozostały obszar anachronicznego częściowo przemysłu po prostu rozpadał się na naszych oczach. To nie zmieniło się istotnie. Jeśli popatrzymy na strukturę naszej dzisiejszej polskiej gospodarki, nie jest ona innowacjochłonna. W tym sensie nie jest ona, nie posiada ona zainteresowanych krajowym rozwojem podmiotów gospodarczych, które prowadziłyby przełomowe procesy innowacyjne i technologiczne i mogłyby szukać w polskiej nauce jakiegokolwiek partnera. Podobnie zresztą, znowu, nie jest to kwestia czegoś, co dokonało się przypadkiem. Była to kwestia świadomego wyboru. W tym sensie, kalkulując strategie rozwojowe polskiej gospodarki w latach 90., klasa polityczna, nie zawsze w sposób świadomy, tak, dokonywała racjonalnego wyboru ekonomicznego, mówiącego o tym, że technologia to jest coś, co można po prostu importować. I wyjdzie to taniej niż rozwijać kosztowne systemy polskiej nauki. W związku z czym powiem szczerze, że dzisiaj, kiedy wciąż myśli się o tym, w sensie gdzieś na poziomie nieświadomym, że ta nauka w Polsce jest w zasadzie po nic, wskutek tych protestów, wskutek tych działań, wskutek tego krzyku jednak mimo wszystko rozpaczy środowiska naukowego ignorowanego przez ostatnie 4 dekady, politycy mówią, no dobrze, no jeżeli jest to po nic, okej, to może jest nieprzyjemnie zakomunikować naszym naukowcom. Może w takim razie nasza nauka będzie po to, żebyśmy się zbroili. Może po to, żeby zbliżyć ją z gospodarką. Może po to, żeby... Nie wiem, nie ma innych pomysłów. Są zbrojenia i zbliżenie z gospodarką. Problem tylko polega na tym, że nauka dla militaryzacji to nie jest może najszczególniej dobry pomysł na jej rozwój. Jest to pomysł na podporządkowany rozwój i to jeszcze do celów oczywiście. W naszym przypadku często deklarowanych jako obronne, natomiast mimo wszystko jest to problematyczna dialektyka. Zbliżenie z gospodarką, która nie jest zainteresowana. Widzimy to po przykładzie systematycznego trwania instytucji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o którym media z prawa i lewa informują od wielu lat o różnych korupcyjnych procesach, w przelewaniu do sektora niezainteresowanego innowacją pieniędzy mające na celu właśnie państwowe zbliżenie między nieinnowacjochłonnym przemysłem a polską nauką scementować jakimś finansowaniem. Ostatni przykład to są miliony dotacji dla lubelskiego browaru na wytworzenie innowacyjnego piwa. Ale to jest tylko mały fragment patologii, która odbywa się na linii finansowania państwowego styku nauki i biznesu.
17: No właśnie, ale to jest bardzo ciekawy moment i to jest właśnie ta kwintesencja, myślę, pytania o to, co znaczy ten protest i jak go rozumieć, czyli pytania o to, po co jest nauka w takim kraju jak Polska? Bo to, co teraz odmalowałeś, no to jest taki obraz zapaści i ja przypomnę, że tytuł raportu, o którym rozmawialiśmy pół roku temu, to była właśnie rola języka, prawda? W tej marginalizacji nauki, w jej pomijaniu. Bardzo wyraźnie widać, że ten protest, nawet jeżeli on jest słuszny, on też ma problem z tym, jakiego języka używać. Jakby mówi się ciągle to samo. No bez nauki żaden kraj się nie rozwinie. Tylko co z tego? Jesteśmy 3 dekady po tym, kiedy wydarzyły się takie zjawiska, które jakby nauczyły nas, że ta nauka może być traktowana po psiemu. I żyjemy, proszę, 20. gospodarka świata.
3: Absolutnie, absolutnie. Zgadzam się z tobą w pełni. Myślę, że istnieje jednak wątek nadziei, który sprawia, że ten protest jest nieco inną próbą artykulacji języka nauki. Zwraca się jednocześnie do społeczeństwa, tak, w tym sensie szuka porozumienia, szuka jakby barier, a nie szuka sposobów pokonywania barier komunikacyjnych i jednocześnie buduje front pracowniczy. W tym sensie to nie jest tak, że tylko polska nauka ma problem z poziomami finansowania, byciem traktowanym przez niezainteresowane nią państwo. Pracownicy w Polsce jako całość, jako klasa są marginalizowani w polskim państwie od dekad. W tym sensie z małymi możliwymi przerwami na lekkie nabranie oddechu. Natomiast jako klasa, jesteśmy klasą pracowników podporządkowanych pewnym interesom, które politycy tylko i wyłącznie obsługują. Taka jest funkcja państwa klasy politycznej w gospodarstwie i państwie peryferyjnym. W tym sensie zadaniem tej klasy politycznej jest obsługiwanie interesów przede wszystkim zagranicznych inwestorów, zagranicznego kapitału, organizowanie klasy pracowniczej jako całość, jako klasy podporządkowanej tymże interesom. Natomiast jak mówić o nauce w inny sposób? W tym sensie no, jest tu pewnie wiele poziomów, które no, nieczęsto się pojawiają w tej dyskusji. Przede wszystkim bo te próby innego mówienia będę próbował powiązać z odpowiedzią na pytanie, po co w kraju peryferyjnym jest nauka.
17: Wy się posługujecie takim pięknym pojęciem kraje półperyferyjne, prawda? Czyli nie jesteśmy, no być może, nie wiem jak to powiedzieć, żeby no, nikogo nie obrazić.
3: Jesteśmy mali, tak? Nie jesteśmy Saharą Południową, tak? To są jakby kraje, które ze względu też, no może Sahara Południowa, nie sądzę, żeby się obraziła na to, żeby powiedzieć o tym, że ze względu też na warunki, określone warunki geograficzne, nie jest miejscem, w którym może się szczególnie korzystnie rozwijać, a jednocześnie jest podłączona do różnych i tak drenujących ją miejsc. Nie jesteśmy Saharą Południową, nie jesteśmy Mołdawią, powiedzmy. Jesteśmy dużym krajem z dużym rynkiem wewnętrznym, z niewielkimi zasobami, jeśli chodzi o zasoby naturalne, ale mimo wszystko jesteśmy krajem, no właśnie, to jesteśmy krajem półperyferyjnym, ponieważ jesteśmy włączeni w obiegi gospodarcze i też naukowe krajów centralnych, ale mamy określoną funkcję. Na przykład duża część struktury polskiej gospodarki związana jest z handlem i logistyką. W tym sensie jesteśmy miejscem tranzytowym i tak dalej. To nie jakby logistyka to nie jest miejsce, w którym rodzą się wywracające do góry nogami w losy ludzkiej cywilizacji pomysły. Tak? To jest jakby sektor, który generalnie po prostu musi działać sprawnie, w sensie ogarnia przepływ. No więc w takim kraju po co jest nauka? Ale zanim zadać pytanie, po co jest nauka komu? W tym sensie politycy odpowiedzieli już, rekonstruowaliśmy te odpowiedzi. Politycy odpowiedzieli na to pytanie negatywnie. Nauka w Polsce jest po nic. Nawet wtedy, kiedy był krótki moment dominacji Prawa i Sprawiedliwości w polityce nauki i szkolnictwa wyższego, nawet wtedy, kiedy Drogowskaz przekierował się na budowanie projektu narodowego w zapośredniczeniu o naukę i szkolnictwo wyższe, ten proces był bardzo ślamazarny. W tym sensie nie szły za nim duże pieniądze. Jeśli popatrzeć na losy Akademii Kopernikańskiej, tak, to no była to jakby narodowa modernizacja na miarę naszych możliwości. Raczej pokraczna, mała, śmieszna, z niewielkimi pieniędzmi. Nawet kiedy Bank Narodowy Polski funduje nagrody naukowe w ekonomii, tak, dla młodych badaczy, to wynoszą one 5000 zł. Tak? To jest śmiech. Bank Narodowy drukuje pieniądze. Mógłby je dowolnie przeznaczyć na tą nagrodę bez żadnych, żadnych strat. Tak czy siak, po co i komu w Polsce nauka? Nauka jest przede wszystkim potrzebna nam, nauka, szkolnictwo wyższe, cały ekosystem produkcji wiedzy. Po pierwsze, jest potrzebna i pracownikom, i społeczeństwu jako całości dla dobrego, codziennego życia. Nauka jest naszym głosem, jedynym jaki mamy. W sensie naszym głosem nie jest głos kasty politycznej. Nauka jest naszą partią w zasadzie, w tym sensie nauka jest tym, co może polepszać nasze życie w każdym wymiarze. W sensie poza tym jeszcze nauka jest ustrukturyzowana wtedy, kiedy obrać ją z jej największych patologii, hierarchii. Nauka w swej idealnej postaci jest ustrukturyzowana jak dobre życie. W tym sensie właściwością, i tu przemawia przeze mnie bardziej filozof, właściwością ontologiczną nauki w jej autonomicznym rozumieniu jest samorządność, rozumność, wzajemna krytyka, postęp, troska, internacjonalizm i pokój. To są wszystkie cechy, które potrzebne są nam, jakby stanowią prefigurację dobrego życia. Kraj, który...
17: Czyli ty mówisz teraz, tu ci wejdę w słowo, bo ty mówisz teraz, że ten język... Język naukowców występujących w obronie nauki powinien być jeszcze śmielszy i powinien dotyczyć dużo poważniejszych zjawisk niż te przesławne 3%, które tak łatwo obśmiać.
3: Ja powiem tak. Nauka na 3% PKB zasługuje tylko i wyłącznie z powodów zupełnie czysto utylitarnych. Postulat, jaki środowisko naukowe powinno wysunąć i powinno zostać w tym poparte przez całość jakby pola społecznego, przez jakby, nie lubię kategorii narodu, ale niech będzie, w sensie przez naród polski jako całość, bo to też jest w jego interesie, jest kwestia reparacji dla nauki, reparacji finansowych za 40 lat zagłodzenia i zniszczenia polskiej nauki. W tym sensie nauka powinna zostać odbudowana po to, żeby mógł odbudować swoją suwerenność ten kraj. W sensie we wszystkich możliwych sferach. W związku z czym jakby to uważam za postulat. 3% PKB przyjeżdża przewodnicząca Europejskiej Rady Badań, tak? I mówi, 3% nie jest kontrowersyjnym postulatem, nie jest nawet radykalny, to standard, tak? W tym sensie dla 20 gospodarki świata to powinno być coś, co przechodzi bez zająknięcia się. Ja nie jestem zainteresowany 3% na PKB dla systemu nauki. Jestem zainteresowany reparacją, odnową systemu. Straciliśmy 3 pokolenia naukowców, które albo wyjechały, odeszły z nauki, wyjechały do innych krajów. My nie musimy... A w tym momencie to, co podnosi się w trakcie protestu, to jest to, że po raz kolejny, te same problemy były w latach 90. Po raz kolejny zagrożona jest sama tkanka życia naukowego, w tym sensie odtworzenie pokoleń, tak? Odtworzenie, zwykła, prosta reprodukcja. My mamy za mało nauki. W sensie mamy kraj, który jakby aparat państwowy, który jest ślepy i głuchy, a przez to niesuwerenny, tak? W sensie nie jest, a jesteśmy wystawieni na największe w historii świata zagrożenie. Jesteśmy wystawieni na ogromne zagrożenie ekologiczne. W Polsce wysycha woda, tak? W sensie musimy mieć na to świetne pomysły. Jesteśmy krajem frontowym w zasadzie, przyfrontowym. W Polsce grozi wojna. W Polsce grozi w momencie... przesunięcia się hegemonii amerykańskiej w stronę Chin, a przyklejenia Polski do małej, peryferyjnej Europy, tak? Polsce grozi konieczność wymyślenia na nowo modelu ekonomicznego i rozwojowego. Tą 20 gospodarką na świecie nie będziemy po prostu transportować, nie będziemy pozostawać transportując tylko i wyłącznie cudze towary.
17: Tak, ale tutaj musimy się zastanowić trochę nad tym, co ty rozumiesz przez tą suwerenność. Jak to się ma do tego, rozumienia nauki. To znaczy, czym to jest, dlaczego te rzeczy się ze sobą wiążą? Bo mówisz o tym, że nauka ma jakby wielkie cele, wielkie wyzwania i wielkie znaczenie, ale dlaczego je ma? Myśmy już stracili to połączenie między nauką a dobrostanem społecznym.
3: Oczywiście, oczywiście. To sprawia, że jakby czym jest ta suwerenność? W tym sensie nauka jakby nie ma takiego bytu, on jest tylko w głowach naukowców, nie ma takiego bytu jak nauka rozwijająca się w narodowej próżni. W tym sensie nauka rozwija się zarówno w czyimś języku, tak, w czyjejś infrastrukturze, infrastrukturę badawczą produkują zakorzenione narodowo konkretne firmy, tak? W tym sensie humanistykę tworzy się w odpowiedzi na konkretne społeczne potrzeby. I nie chodzi tu o ucieczkę, tak, z globalnego świata, z podłączenia do tego świata. Chodzi o to, by w ramach globalnej komunikacji naukowej móc jednocześnie artykułować lokalny interes, lokalne potrzeby, rozwijać lokalny przemysł, w sensie tutaj nasz krajowy przemysł, tak, to on jest źródłem naszego dobrobytu społecznego, nie żaden inny, tak, w tym sensie te rzeczy są ze sobą na wielu poziomach powiązane i w tym sensie one, jeśli się dobrze zastanowić, stają się dla ludzi oczywiste, dlatego może zejdźmy z tego wielkiego poziomu, przejdźmy na poziom jakichś może konkretów. W tym sensie moment, w którym, a o tym był ten nasz raport, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem, polityka naukowa danego kraju zaczyna ograniczać się wyłącznie do sprawdzania wąsko efektywności publikacyjnej w określonych kanałach i to najczęściej nie znajdujących się w kontroli czy związku z daną społecznością lokalną w ogóle, w żaden sposób. To znaczy, że jakby kierunki tej komunikacji naukowej, kierunki badań jakby wyznaczane są zgodnie z czyimś, w sensie czyimś znowu bliżej czyjegoś narodowego interesu. W tym sensie moment, w którym polityka zaczyna przyjmować taki kierunek, jest pewnym zagrożeniem. Coraz trudniej jest nam reagować na własne problemy, rozwijać jakiś lokalny tutaj przemysł, wchodzić z nim w dialog.

0: ponownie na problemy poznawcze, które są nasze. Na ile polscy naukowcy postrzegają samych siebie w tych kategoriach, które wcześniej opisałeś? I czy to nie jest tak, że po tych 4 dekadach zapaści, jakby gdzie tu w ogóle szukać tej odnowy? Bo ja nie mam takiego poczucia, że naukowcy mówią o swojej grupie zawodowej, którą reprezentują, że ona wymaga odnowy, ona wymaga jakby redefinicji samych siebie. Oni jednak mówią cały czas, i tu nawiązanie do tego języka doskonałości naukowej, że oni tę doskonałość reprezentują, tylko dajcie nam kasę, to będziemy jeszcze lepsi. I to jest pewien problem, myślę.
1: No prawda, jakby w tym widzę też oczywiście problem, w tym sensie, że jest jeszcze drugi problem, który został wskazany przed tym protestem i który też moim zdaniem warto omówić. Ale ten problem, na który położyłeś nacisk, to znaczy perspektywa braku autorefleksyjności odnośnie, tak jak powiedziałeś, bardzo często pojawia się tak, prowadzimy świetne badania, zasługujemy na tą uwagę, zasługujemy na te pieniądze, będziemy robić je jeszcze w bardziej doskonały sposób. Nie ma tu za bardzo miejsca na jakąś szczególnie odnowę. Te wątki były bardziej jakby obecne po raz pierwszy moim zdaniem w trakcie tego protestu. Zresztą one są wnoszone przede wszystkim do protestu naukowców przez środowisko studenckie, które tam też bardzo mocno jakby z racji bycia w innym obszarze tego systemu jest zainteresowane innymi problemami, ale pociąga cały ten protest, który jednak mimo wszystko funkcjonuje w zdebalansowanej, ale jednak mimo wszystko wciąż jedności. Pociąga to w stronę społecznej użyteczności, społecznej wrażliwości, warunków materialnych i tak dalej. Natomiast oczywiście zgadzam się z tobą, że do momentu, w którym jakby po obu stronach, bo to jakby pierwsze kroki w stronę artykulacji społecznej misji nauki zostały poczynione na gruncie tego ministerstwa za kadencji, której rządzi nim lewica, i ten język tego ministerstwa się nieco zmienił. W tym sensie przedstawiciele ministerstwa są w komunikowaniu tego, szczególnie do kadry akademickiej, są w tym dosyć nieporadni, niestety. I tutaj ta historia dialogu między akademią a ministerstwem w tej kadencji jest naznaczona wieloma komunikacyjnymi porażkami. Natomiast to się dzieje. Po drugiej stronie niestety cały czas dyskusja toczy się w pewnej polaryzacji nauk humanistycznych i społecznych kontra nauki ścisłe zorientowane właśnie na międzynarodowy sukces, który podkopywany jest właśnie przez to skrajne niedofinansowanie. Czy da się z tego wyjść w tym momencie? Wydaje mi się, że na pewno nie z wewnątrz tego języka. Ale jest jeszcze drugi problem, na który paradoksalnie zwracała związana z Koalicją Obywatelską kasta polityczna. To znaczy, to był taki język, który przewijał się przez media społecznościowe, między innymi rozsiewany był przez Radosława Sikorskiego. To był język ataku na naukę przez atak na rektorów, w sensie i sposób zarządzania tym sektorem. I jak zawsze w naszych społeczeństwach prawda jest momentem fałszu, w tym sensie oddalenie postulatów zwiększania finansowania z tego względu, że sektor jest zarządzany w sposób nieefektywny od lat i że w zasadzie w dużej części środków uwłaszczyła się kadra rektorska i powiązane z nią środowiska, bo to też są patologie, które wychodzą w zasadzie w debacie publicznej raz na miesiąc przynajmniej pojawia się jakiś skandal. Wiemy o tym doskonale, wiemy o tym z wewnątrz uczelni. I to też jest element blokujący, w tym sensie przekazanie większej liczby środków i oddanie ich w dyspozycję rektorów wcale nie oznacza, że będziemy mieli lepszą i bardziej zorientowaną na społeczne problemy naukę. Być może te pieniądze zostaną zmarnotrawione w wielu przypadkach. Tak jak w

0: dzieje się na przykład w przypadku inicjatywy IDUP, czyli Inicjatywa Doskonałości Uczelni Badawczych. Bardzo dużo z tych pieniędzy, w sensie, jeśli popatrzeć na osiągnięcia polskich uczelni tylko i wyłącznie przez pryzmat, deklarowanych tam jako istotne kryteria oceny, kryteriów efektywności publikacyjnej i rankingowej, mamy efekt odwrotny. Daliśmy więcej pieniędzy, uczelnie spadają w rankingach, publikacje są raczej jakby poza wyjątkami oczywiście marne, świat nam ucieka. Tak? W związku z czym można powiedzieć, że z punktu widzenia samej tej inicjatywy efekt uzyskano odwrotny. Zwiększono pieniądze na doskonałość, uzyskano mniej doskonałości. Świat pędzi znacznie szybciej. I to też jest problem, tego nie można ukrywać, ale to znowu myślę, że nadzieja do tego, nie wiem czemu mam jeszcze wciąż zachowuję nadzieję, bo myślę, że porównanie pozycji badacza nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce jest, którym jestem, tak, można porównać tylko i wyłącznie do kogoś, kto studiowałby w naukach medycznych samego siebie i rozpoznawał u siebie jakby atrofię.
1: Liczne choroby, tak.
0: Liczne choroby, które są jakby nieuchronnie śmiertelne. Nie można zachowywać. Albo w zasadzie jakby odkrył, że jest zarządzany przez jakieś mikroby i grzyby, a jego ciało jest już martwe. I tylko porusza się w taki sposób, więc to jest pozycja, która nie nastraja optymizmem, a jednak mimo wszystko mam nadzieję. To znaczy nadzieja płynie właśnie z tego, że jedyną perspektywą odnowy, zarówno na tych dwóch polach dla kadry naukowej, jest perspektywa pracownicza. W tym sensie perspektywa pracownicza łączy kadrę naukową wreszcie z pracownikami z całości, tak, w jeden sojusz, tak, potrafi, jakby tworzy przestrzeń dla również pomyślenia szerszego frontu walki o odnowę społeczną w Polsce. Z drugiej strony jest też tym właśnie, co jest potrzebne dla odnowy sposobów zarządzania nauką na poziomie instytucji. To znaczy pracownicy akademiccy w Polsce robią wspaniałą robotę. Mimo ograniczeń, mimo tego, że siedzą na kupionych przez siebie krzesłach, w pokojach, które nigdy nie były remontowane, tak? Podczas gdy ich rektorzy zarabiają po 65 tysięcy złotych brutto i wypłacają sobie dodatkowe pensje. Tak? W tym sensie to jest ogromna asymetria, którą również można naruszyć, ale nie z perspektywy interesu akademii jako całości.
1: No tak, Krystian, ale tutaj następuje pewne przesunięcie w tym twoim myśleniu. To znaczy, tak ja to widzę, ty zakładasz, że sama kasa i dowartościowanie nauki takiej, jaką ona jest w Polsce, nie wystarczy, żeby ona stała się lepsza. Jest potrzebne coś na kształt, użyję ambitnego słowa, sanacji. I że to się może stać przez działalność związkową. Czyli to jest przeanielenie z kolei związkowości jako narzędzia naprawczego. I tu jest moja optyka jako byłego związkowca, że nic takiego nie następuje. To znaczy oczywiście, że związki zawodowe są bardzo istotne i zmieniają dynamikę na poziomie przedsiębiorstwa, ale nie zmieniają ludzi w ich organizacji, ich sposobu myślenia o samych sobie. Nie zmieniają systemu aż tak, jakbyśmy chcieli.
0: Powiem to szczerze, w tym momencie jakby ty reprezentujesz myślenie niedialektyczne, a ja staram się zaproponować pewną dialektykę. W tym sensie nie mówię, że związki są drogą do odnowy, ale połączenie naukowców, którzy stają się tutaj akurat w przypadku tego protestu szpicą tego procesu, z jednoczesnym jakby dowartościowaniem wreszcie po tylu latach uświadomienia sobie tego, że naukowcy, tak jak każdy inny zjadacz chleba w Polsce, też są pracownikami, tworzy nową jakość. Nie mówię, wszystko powinno zostać przejęte przez ruch związkowy, ale mówię, to jest niezbędny moment do tego, żeby dokonało się jakieś przesunięcie. Ja całkowicie się z tobą zgadzam. Jeśli patrzymy dzisiaj na tą dyskusję, patrzymy dzisiaj na ten proces, tak, to nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu. Ale nie byliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj 5 lat temu. W tym sensie to jest coś, dlatego uważam, że to jest coś nowego, co daje mi nadzieję, że możliwa jest właśnie zmiana w kierunku jakiejś odnowy.
1: Czyli chodzi po prostu o to, że naukowcy muszą się zobaczyć jako zbiorowość, tak? I jakby swoją sytuację przestać ją indywidualizować, a zobaczyć ją szerzej, prawda? Jako pewną pozycję sektora, który został akurat tak, a nie inaczej no, zmarginalizowany to jest mało powiedziane. No, jakby, to tak jak powiedziałeś, zagłodzony. Może to jest to słowo, którego trzeba tutaj używać.
0: Absolutnie, zagłodzony. Ale nie wiem, cały czas trudno mi o tych wszystkich, sprawach rozmawiać ze względu na to, że nie mam do nich takiego dystansu, jaki chciałbym mieć. W tym sensie to nie jest żart, że ten protest jest jednym z ostatnich możliwych do wyartykułowania krzyków. W tym sensie naukowcy naprawdę bardzo rzadko protestują, a sytuacja jest dramatyczna i nie da się jej poprawić, tak jak mówisz, nie da się jej poprawić wyłącznie większymi pieniędzmi. Ale no w sytuacji braku zainteresowania kadry polityków jakąkolwiek sanacją tego sektora, ja nie widzę zbyt wielu dróg. Jest mi tym bardziej przykro, że obserwuję jednocześnie bardzo częste migracje za granicę, w tym sensie wiele moich znajomych, dobrych przyjaciół wyjeżdża, opuszcza polski sektor i znajduje tam za granicą dobre warunki dla rozwoju. I w tym sensie to nie jest nic nowego. To dzieje się przez ostatnich 40 lat i nie wiem, jak można tego nie widzieć. Mówię, to przepraszam, że reprezentuję teraz jakąś szczególną bezradność. To jest mój moment bezradności w tej rozmowie. W tym sensie...
1: Posłyszę to, ale to jest też taki moment, do którego zawsze dochodzimy, mam wrażenie, kiedy zaczyna się rozmawiać o polskiej nauce, bo to jest takie pytanie o to właściwie, po co my tu mamy być? To znaczy, po co mamy używać swoich mózgów? Po co mamy w ogóle myśleć? I po co mamy traktować samych siebie z powagą w sytuacji, w której możemy zgodzić się na to, że jesteśmy podwykonawcami, że Polska jest montownią, albo potem spawalnią, albo potem nie wiem czym jeszcze, zapleczem logistycznym, tak jak powiedziałeś, i powiedzieć sobie, no tak musi być, tym po prostu jesteśmy, koniec, kropka, nie? I to jest jakby... To jest taki moment, z którym trudno się pogodzić, bo równocześnie ci, którzy teraz nami rządzą, czy rządzą tym krajem, jeszcze niedawno mieli właśnie na ustach hasła pewnej odnowy, pewnej, właśnie użyjmy tego słowa, sanacji. Nic z tego się nie wydarzyło. Bardzo wyraźnie widzimy, że ta opcja polityczna jest zorientowana na trwanie, a nie na zmianę. I boimy się, że to, co przyjdzie, będzie również zorientowane na to, żeby się okopać w pewnych strumieniach finansowych, znaczy dotrzeć do strumieni finansowych i je trzymać. I że to się dzieje, że jesteśmy jakby w kraju, którego jakby koncepcja tego kraju jest skorumpowana. To jest przerażające, że jakby idea jest skorumpowana.
0: Jest to bardzo przerażająca perspektywa i no zobacz, prosty przykład, samochód Izera, tak? Pamiętasz początki,
1: no trudno zapomnieć.
0: Początki idei polskiego samochodu elektrycznego, szumnie zapowiadane przez Mateusza Morawieckiego, które znajdują swoją konkluzję, no już minęło 10 lat w zasadzie od tych pomysłów prawie. Nie śledzę tego doskonale. No i nie wiem, czy słyszałeś i czy pamiętasz, w sensie jak ta historia się zakończyła. W tym sensie samochód Izera teraz, w sensie fabryka Izera w momencie, w którym będzie powstawać, podpisuje w tym momencie umowę z jakąś firmą tajwańską, tak, na niemal pełne wyposażenie technologiczne tego samochodu właśnie przez kompetencje i know-how tajwański. Więc coś, co miało być rzekomo dźwignią modernizacji, tak? Po raz kolejny okazuje się importowaniem cudzych pomysłów. W tym sensie ambitne plany i możliwości, które mogłyby stawiać wyzwania, bo jakby ja jestem zwolennikiem trochę inaczej niż większość naukowców, być może przynajmniej tych głosów, które są artykułowane. Ja jestem zwolennikiem tego, że państwo powinno stawiać wyzwania nauce, stawiać odważną polityczną wizję przed modernizacją kraju, tak, komunikować to, ale brać za to finansową odpowiedzialność, finansową i organizacyjną. Natomiast nie jestem zwolennikiem, myślę, że to jest ograniczenie obecnej cały czas jednak mimo wszystko dyskusji, tego, że to naukowcy będą szczególnie rozwijając badania podstawowe nadawać ton rozwoju sektora nauki. Na to też powinno być miejsce i pieniędzy powinno być dostatecznie dużo, bo bez tego nie ma wszystkich pozostałych obszarów aktywności naukowej. Natomiast po obu stronach gotowości do tego rodzaju wizji, to znaczy modernizacji kraju przez naukę, tak, stworzeniu mu godnej pozycji na arenie międzynarodowej i to we wszystkich obszarach, tak, w tym sensie w polityce kulturalnej, w sensie badaniu problemów społecznych, tak, w tym sensie kraj pozbawiony tkanki naukowej, niedofinansowujący swojej nauki, nie może, tak jak robi to teraz, tak, zająć się skuteczną integracją, nie wiem, 1,5-milionowej populacji obywateli Ukrainy. W tym sensie znowu nie asymilacją, nie spolszczeniem, ale po prostu stworzeniem przestrzeni dla wspólnego życia. To wszystko wymaga rozwiązań i pomysłów, których nie da się wytworzyć w drobnych, pudrujących rzeczywistość NGO-sach, czy kupić w supermarkecie idei i zaimportować z zagranicy za jakieś małe pieniądze. To wszystko musimy wypracować tutaj na miejscu w ramach dużych, planistycznych procesów, które pozwalają nam w oparciu o ekspertyzę naukową mówić o przeobrażeniach tego społeczeństwa. Tego nie ma.
1: Profesor Krystian Krzatkowski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja. Mundial tuż, no to nie może być inaczej. Jeszcze więcej sportu, ale specjalne, przedmundialowe wydanie, gdzie powiemy i o tym mundialu, który się zbliża, i o tym, który w Stanach Zjednoczonych był rozgrywany 32 lata temu. To będzie w czwartek, 4 czerwca, tuż po godzinie 11. Zapraszam serdecznie, Przemysław Pozewski.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Alpwachtal to wymarzone rodzinne wakacje. Ciepłe jeziora alpejskie, szczyty, ekscytujące wąwozy i atrakcje dla wszystkich. A z Alpwachtal Card skorzystasz z kolejek i wielu atrakcji bez dodatkowych kosztów. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
9: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ale sztosy.
14: Ale co?
13: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Do Pentagonu trafił już wniosek o stworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Są zarzuty w sprawie pożaru hali w Płocku. A w sporcie ostatnie odliczanie przed kolejnym towarzyskim meczem naszej piłkarskiej reprezentacji. Minęła 20. Sylwia Hryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Oficjalną propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce przekazał szefowi Pentagonu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Mieliby w niej stacjonować nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz postawiono w tej sprawie pierwsze formalne kroki. Więcej na ten temat Maciej Kluczka.
15: To efekt działania zarówno rządu, prezydenta, naszej dyplomacji i kontaktów wojskowych, mówi wicepremier minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
16: Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
15: Już teraz w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach rotacyjnej obecności, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
17: Tą infrastrukturę będziemy musieli przygotowywać z udziałem Amerykanów, bo oni będą również decydować de facto, w których miejscach, w zależności od rodzaju sił, które do nas tutaj przyjadą, ta baza będzie stacjonowa.
15: A największe znaczenie mają obecnie bazy w Powidzu i Redzikowie oraz w Poznaniu, gdzie siedzibę ma wysunięte dowództwo dywizyjne USA. Maciej Kluczka, TOK FM.
14: W Gdyni jutro rozpocznie się faza morska ćwiczeń BALTOPS 2026, czyli największych manewrów morskich NATO w regionie Morza Bałtyckiego, obejmujących również działania prowadzone w powietrzu i na lądzie. W 55. edycji wezmą udział siły morskie, lotnicze i specjalne kilkunastu państw sojuszniczych, w tym okręty polskiej marynarki wojennej. Przez ostatnie dni w Gdyni trwała faza przygotowawcza ćwiczeń, obejmująca odprawy i spotkania dowódców przed wyjściem jednostek w morze. Manewry potrwają do 19 czerwca i zakończą się w Kolonii w Niemczech. 66-letni mężczyzna został zatrzymany jako podejrzany w sprawie pożaru hali w Płocku. Prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego wywołania pożaru w hali usługowo-magazynowej, za co grozi do 5 lat więzienia. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia po tym, jak podała prokuratura, mężczyzna został zwolniony i zastosowano wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Pożar hali usługowo-magazynowej w Płocku na ulicy Rembielińskiego wybuchł w poniedziałek wieczorem. Ogień początkowo objął cały budynek, a w wyniku pożaru większa część dachu hali zawaliła się. W akcji gaśniczej, która trwała do wtorku, brały udział 52 zastępy Straży Pożarnej. Piłkarska reprezentacja jest już gotowa na mecz z Nigerią. Ten na Stadionie Narodowym za niespełna 3 kwadranse. I mimo, że 3 dni temu przegraliśmy z Ukrainą 0-2, to dziś kibice są pełni nadziei na zwycięstwo i liczą na dobre widowisko.
18: Zażarty, zaciekły. W ostatnim meczu to ciężko powiedzieć. Ale myślę, że nasze polskie Ory wygrają.
19: No tak będzie. Ja uważam, że kurczę, naprawdę chłopaki pokażą dzisiaj klasę. Liczymy dzisiaj na dużo bramek. Mam nadzieję, że wygramy.
20: Myślę, że wygramy 2-0 chyba.
19: Ja obstawiam wynik 3-0.
14: A więcej o meczu już za chwilę w sporcie.
21: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
22: Błażej Kulesza zapraszam. Nadzieje kibiców przed meczem z Nigerią już Państwo znacie. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
23: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół. Mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
22: A Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Porażką z Azerbejdżanem 12-20 polskie koszykarki w odmianie 3-3 mocno skomplikowały sobie szanse awansu do kolejnej rundy Mistrzostw Świata, jakie rozgrywane są w Warszawie. Polki mają już tylko matematyczne szanse na awans, a dziś jeszcze zagrają z mistrzyniami świata i Europy, Holenderkami. Doskonałe wieści za to płyną z Paryża, bo tam Maja Chwalińska jest w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w 2 setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła nawet 5-1. Ale potem zaczęły się problemy.
24: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko.
22: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Wcześniej na kort, bo o 15 wyjdą Ukrainka Marta Kostiuk oraz inna z Rosjanek Mira Andrijewa. Te mecze do zobaczenia w Eurosporcie. Za to Kamil Majszak rozpoczął przygotowania do Wimbledonu. Polak na trawiastych kortach w Birmingham pokonał w pierwszej rundzie Australijczyka Jamesa McCabe'a takim samym rezultatem jak Maja Chwalińska w Paryżu, czyli 7-6, 6-3.
0: No jest to dla mnie bardzo ważne zwycięstwo z tego względu, że dawno go nie zaznałem. W międzyczasie walczyłem z kolanem. Końcówka sezonu zimnego nie do końca wyszła po mojej myśli, więc nie mogę się doczekać kolejnych wyzwań, a w międzyczasie oczywiście śledzę Maję i tenis w Paryżu.
22: Kolejnym rywalem Polaka będzie Brytyjczyk Felix Gill.
21: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: W nocy miejscami możliwe przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na obszarze od Pomorza przez centrum po Małopolskę, Podkarpacie i Lubelszczyznę, także burze. Nad ranem w kotlinach górskich mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna od 8 stopni na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich do 15 w centrum i na południowym wschodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Adam Brzeziński. Cała nasza trójka już za 20 parę minut zaprasza słuchaczy i słuchaczki na antenę Radia Tok FM. Dziś pytanie, które Państwu zadajemy, jest pytaniem, które część z Państwa sobie po prostu kiedyś w życiu zadała. Brzmi ono tak. Czy życie w domu, na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów? Czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów? Państwo wielokrotnie słyszeli w ciągu ostatnich lat, że oto rzuciliśmy się kupować domy właśnie na przedmieściach, że oto ta relacja pomiędzy mieszkaniem, które ma 35 metrów w jakimś dużym mieście w Polsce, a domem z ogródkiem pod tym miastem ewidentnie skłania nas, żebyśmy wybrali to drugie. A ponadto w imaginarium polskiego myślenia o dobrostanie przecież jest raczej domek, a nie jakieś 35-metrowe mieszkanie. Ale więcej na ten temat, mam nadzieję, opowie nam profesor Katarzyna Kajdanek, socjolożka miasta z Uniwersytetu Wrocławskiego, Laboratorium Migracje, Kultura, Miasto, autorka książki Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Najpierw chciałem panią zapytać, kim są tytułowi powrotnicy. Cóż to jest za grupa społeczna?
2: Ach, to jest taka grupa czy kategoria społeczna, którą ja w swojej książce nazwałam też trochę wybrańcami. Ze względu na to, że jest to kategoria bardzo nieliczna, właściwie nieuchwytna w statystykach, bo o tym też pewnie będziemy rozmawiać. Polska jest krajem, który masowo się suburbanizuje, czyli masowo wyprowadzamy się pod miasto, mieszkać właśnie w tych domach, o których pan redaktor powiedział. Natomiast ci powrotnicy, te osoby, które doświadczyły obu stron tego medalu, żeby tak powiedzieć, to znaczy mieszkały w mieście, potem wyprowadziły się na przedmieścia, a następnie podjęły decyzję o powrocie właśnie do miasta, bardzo często do centrów miast. I tak jak mówię, to wybrańcy, bo jest ich relatywnie mało, nieuchwytni w statystykach, nieuchwytni w świetle wielkich liczb. Ale to są też osoby, które udało mi się uchwycić w swoich badaniach, które charakteryzują się bardzo wysokim kapitałem, zarówno ekonomicznym, ale też kulturowym i społecznym. Czyli można powiedzieć, że to są po prostu te osoby, które są w stanie wykupić się z tego adresu podmiejskiego, który dla nich stał się złym adresem, i wkupić się właśnie w taki lepszy miejski adres. To osoby bardzo często pochodzące, wywodzące się z zamożnych rodzin, też dobrze nagradzane przez rynek pracy ze względu na wykonywane przez siebie zawody czy sukces założonych przez siebie firm. No i jakby w efekcie moich poszukiwań, akurat w samej książce, ci powrotnicy ułożyli się w takie trzy podkategorie, nazwijmy to, dorosłych dzieci, które, no właśnie, jako dzieci, czasami dopiero dzieci będące w planach, wyprowadziły się z rodzicami na przedmieścia, a potem z tych przedmieści wróciły do miasta, to rodziny właśnie z dziećmi w wieku szkolnym, które to dzieci zdążyły na tych przedmieściach dorosnąć, stać się nastolatkami. No i wreszcie kategoria, która zajmuje szczególne miejsce w, jakby w ogóle na takiej mojej mapie poznawczej, to są osoby starsze, seniorzy, którzy, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiałam, którzy wzięli udział w moich badaniach, zadają kłam temu powiedzeniu, że starych drzew się nie przesadza, czy też, że starego psa nie można nauczyć nowych sztuczek, bo to są właśnie te osoby, które wbrew temu stereotypowi właśnie zdecydowały się do miasta przeprowadzić w późniejszym wieku, na późniejszym etapie swoich biografii.
1: A to w międzyczasie dopytam o jedną szczegółową rzecz, ponieważ jeden z naszych słuchaczy na portalu Facebook, na profilu Radia Tok FM pisze, pan Krzysztof napisał, a co to są przedmieścia w tej opowieści? Czyli jak tu zdefiniować coś, co w amerykańskiej kulturze masowej jest czymś nie wymagającym definicji, jest po prostu częścią tego właśnie imaginarium amerykańskiego stylu życia, przedmieścia. Ale u nas to co to by było przedmieścia? Czyli co to, czy to, to się pojawia takie jeszcze określenie, które uwielbiam w mediach, obważanek, miasto oraz jego obważanek. Czyli co, o czym mówimy tak naprawdę?
2: Tak, to jest bardzo dobre pytanie i cieszę się, że też nasi słuchacze zwracają na to uwagę. Formalnie wiemy, że w Polsce w miastach mieszka około 60% Polaków, około 40% na wsi. I to jest jedyny podział, który widzi polska statystyka publiczna. Innymi słowy, nie mamy w statystyce publicznej, w opisie tej rzeczywistości, z którą mamy do czynienia, właśnie takiej kategorii jak przedmieścia. Oczywiście my, badacze, badaczki zarówno z obszaru socjologii miasta, jak i geografii społecznej czy społeczno-ekonomicznej, próbujemy definiować ten obszar jako właśnie taki obszar przejściowy pomiędzy miastem a wsią, który możemy rozpoznać też wizualnie. To jest ten moment, kiedy zabudowa zmienia się od takiej zwartej, właśnie miejskiej, gęstej, do bardziej rozproszonej, wiejskiej. Przede wszystkim to jest zabudowa rezydencjalna, czyli głównie domy z niewielkim, to jest też jeden z problemów tych obszarów, z niewielkim wyposażeniem infrastrukturalnym. I przede wszystkim chciałabym tutaj zwrócić uwagę na funkcjonalne połączenie tych obszarów z miastem. To znaczy osoby, które tam mieszkają formalnie, administracyjnie na terenach wiejskich, tak naprawdę nie są przecież rolnikami, nie pracują w rolnictwie, nie prowadzą gospodarstw rolnych, pracują zazwyczaj w mieście. Większość takiego swojego ciężaru życiowego czy centrum życiowych aktywności realizują właśnie w mieście. Dzieci dojeżdżają tam do szkoły i tak dalej, a ta przestrzeń służy głównie, ja oczywiście tutaj mówię wielkimi kwantyfikatorami, prawda, bo rzeczywistość jest dużo bardziej złożona, ale głównie są to obszary, które służą takiej funkcji rezydencjalnej. Osoby bardzo krytyczne mówią, że właściwie to są takie sypialnie podmiejskie, że całe życie toczy się w mieście, a potem wraca się po prostu do tych podmiejskich domów, żeby w nich spać.
1: A z jakimi wyobrażeniami, z jakimi wizjami i realizacji jakich marzeń czy ideałów osoby się wyprowadzały z miasta i właśnie na wieś łamane przez przedmieście? Czy to był ten osławiony domek, gdzie jest odpowiednio daleko od innych ludzi, czy też to był domek, i kluczem jest to, że to był dom, a nie mieszkanie. Co było najczęstszą motywacją wyprowadzki czy opuszczenia miasta?
2: Ja powiedziałabym, że są takie dwa poziomy tych wyobrażeń. Pierwszy poziom to jest właśnie ten poziom marzenia, o domu jednorodzinnym, który jest też jednocześnie dowodem jakiegoś awansu czy sukcesu życiowego, sukcesu ekonomicznego, stabilizacji, wyższego poziomu życia, właśnie tak jak pan redaktor zaznacza, miejsca, które jest własne, ma własny ogród, jest może cichsze, nie wiem, dysponuje własnym miejscem parkingowym. Czyli to jest trochę taka sytuacja, w której ten dom na poziomie właśnie wizji jest jakimś potwierdzeniem, powiedzmy, osiągniętego statusu ekonomicznego. Jest też jakimś takim rodzajem, powiedzmy, uwolnienia od ograniczeń mieszkania w mieście, czyli właśnie niewystarczających metraży, być może niechcianego, niewybranego przez siebie sąsiedztwa i tak dalej. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na drugi poziom, taki poziom, nazwijmy go roboczo, poziomem prawdy ekonomicznej. Właściwie dominującym elementem opowieści tych moich powrotników było to, że kiedy podejmowali decyzję o wyprowadzce pod miasto, to trudno powiedzieć, że to był tak do końca wybór, to był przymus. To była właśnie ta sytuacja, która jest rezultatem kalkulacji ekonomicznej, na ile metrów kwadratowych nas stać, a ile metrów kwadratowych potrzebujemy, żeby realizować swoją potrzebę jako gospodarstwo domowe, rozwijająca się rodzina, dzieci, które mamy w planie i tak dalej. Więc przy takim porównaniu, co jest możliwe, co jest dostępne, właśnie na co nas stać, te rzeczy, do których ludzie dążą, których potrzebują, które są dla nich istotnymi wartościami, są ekonomicznie dostępne właściwie wyłącznie poza granicami miasta. Więc dla mnie trochę ta narracja o domu marzeniu, o domu, który właśnie dowodzi tego sukcesu życiowego i tak dalej, ja czasami mam takie wrażenie, że to była taka proteza, powiedzmy, społecznych oczekiwań, która jest trochę dorobiona właśnie do takiej bardzo konkretnej kalkulacji ekonomicznej.
1: Ale to bardzo ciekawe, co pani mówi, bo to by oznaczało, jeśli zrozumiałem dobrze, że kiedy policzyliśmy i wyszło nam, że po prostu musimy sobie kupić domek pod dużym miastem, bo za te same pieniądze będzie nas stać cenę wyżej na kawalerkę w dużym mieście i później do tego doszła, tak jak pani mówi, proteza, no ale czy to nie oznacza jednak, że te osoby, którym pani poświęciła swoją książkę, czyli powrotnicy, że oni może trochę traktują tamtą decyzję jako decyzję, która była błędna, czy, a może nie, a może świat się zmienił w ogóle, skąd to przesunięcie w takim razie, skoro teraz kalkulacje kalkulacjami, ale widzą plusy mieszkania w mieście?
2: Tak, to przesunięcie, o którym pan mówi, wynika moim zdaniem po prostu z upływu czasu i dwóch prędkości zmian, które w trakcie, powiedzmy, 10, 12, 15 lat, czyli pomiędzy ich decyzją o wyprowadzce na przedmieścia, a potem decyzją o powrocie do miasta, o dwóch prędkościach zmian, które zaczęły dotyczyć miast, które ci ludzie opuszczali i przedmieść, na których się znaleźli. I ta moja teza o dwóch prędkościach, mogę ją wyłożyć w ten sposób. Kiedy wyprowadzali się z miast, one nie do końca, też jako pewne takie całości kulturowe, takie, z których można korzystać w wolnym czasie.
1: Infrastrukturalne też często.
2: Tak, pod takim względem też społecznym, właśnie możliwości korzystania z tego miasta i tak dalej. One nie do końca były bardzo atrakcyjne dla tych osób. Czy po prostu nie czuli, że w tym mieście, czy w tych miastach w ogóle dzieje się coś wystarczająco atrakcyjnego, żeby się koniecznie tego miasta trzymać.
1: Ale przepraszam, muszę zapytać, ale czy to da się w skrócie powiedzieć w ten sposób, że to był moment, czy w rozwoju naszego społeczeństwa, czy też w, nie wiem, w jakimś rozwoju myślenia o własnym życiu, strategii życiowej, że trzeba było sobie zadać pytanie, a w zasadzie co takiego fajnego jest w mieszkaniu w mieście, tak w ogóle, tak? To jest ten moment, że jak ktoś na przykład w dużym mieście jeździ po centrum i widzi, nie wiem, plakaty, że tam samorząd się stara i zapewnia wolny czas, rozrywkę i tak dalej, to może być bombardowany ciągle taką opowieścią, że najfajniej to jest w ogóle mieszkać w dużym mieście, ale jak rozumiem, to nie jest wcale takie oczywiste, kiedy się postawi to pytanie na pewnym etapie właśnie, tak?
2: Tak, ja też chciałabym zwrócić uwagę, że te osoby, z którymi ja prowadziłam swoje wywiady, one porzucały, to tak mówię w tych kategoriach, porzucały miasta, niektóre z nich, na początku polskiej obecności w Unii Europejskiej. Czas bardzo szybko płynie, ale jak czasami ja też widzę takie zdjęcia przed i po i patrzę na to, w jaki sposób miasta, samorządy lokalne wystartowały, korzystając na przykład ze środków unijnych, zmieniając zarówno infrastrukturę, oferując na przykład infrastrukturę rowerową, miejsca spędzania wolnego czasu, inwestując w miejską zieleń, przesuwając w ogóle ten akcent na taką atrakcyjność lokalną, żeby, używając takiego skrótu, wielu mieszkańców mogło się poczuć jak turyści we własnym mieście w takim dobrym sensie, tak, żeby się dać temu miastu zaskoczyć, żeby miasto mogło właściwie w każdym momencie zaoferować coś ciekawego. Wtedy, kiedy te osoby podejmowały decyzję o przeprowadzce, nasze miasta jeszcze takie nie były. To jeszcze nie był czas, nie wiem, starań o wielkie imprezy sportowe. To jeszcze był czas przed Euro, przed starania o Expo. Ja rozmawiam z państwem ze Wrocławia. To był czas sprzed Europejskiej Stolicy Kultury. Więc te zmiany, które my dzisiaj trochę bierzemy za oczywiste, ich jeszcze w mieście nie było tak bardzo czuć. Mówiąc w skrócie, nie było takiej mody na miasto, na spędzanie czasu w mieście, na korzystanie z przestrzeni publicznych miasta. A tak jak mówię, czas płynął, życie uciekało, nie wiem, ludzie chcieli mieć plany rodzinne, chcieli się rozwijać i tak dalej. A rynki mieszkaniowe, bo to jest słoń w tym pokoju, w którym się znajdujemy, rynki mieszkaniowe nie oferowały i nie oferują nadal dostępnych mieszkań, zwłaszcza dla młodych rodzin, które chcą się rozwijać, dla osób o niższym kapitale ekonomicznym.
1: Ale to, ale to pani profesor, skoro pani już chwyciła tego słonia w pokoju za trąbę i wyciągnęła go to na światło, tak, i pani go tu wyciągnęła na środek studia, to powiedzmy sobie szczerze, to co w takim razie, ten scenariusz, to jest scenariusz na niezłe zamieszanie, bo tak, jeśli weźmiemy sytuację, o której pani mówi, czyli realne możliwości posiadania własnego lokum, czy wynajmowania lokum, to ono dalej premiuje jednak podmiejskie lokalizacje. A jednocześnie pani mówi, że w międzyczasie, w ciągu ostatnich lat, zmieniło się postrzeganie życia w mieście, że życie w mieście jest po prostu fajne. Czyli mamy przepis na rosnącą frustrację, jak rozumiem, bo teraz będziemy...
2: Oczywiście, że tak.
1: Bo czy będziemy według pani mieli taką sytuację, że ludzie będą po prostu sfrustrowani tym, że nie mogą mieszkać w miejscu, gdzie według nich jest fajnie i muszą mieszkać niestety na jakichś właśnie, w cudzysłowie, przedmieściach, bo to bardzo różnie wygląda.
2: Tak uważam. Nie da się wrócić do miasta, nie da się pozostać w mieście, jeżeli nas nie stać na mieszkanie w nim po prostu. To jest absolutnie warunek, bez którego jakby dalsza dyskusja o powrotach do miasta jest po prostu dyskusją dla wybranych. I zgadzam się z panem w tej diagnozie frustracji, bo oczywiście jeżeli patrzymy po prostu na ruchy mieszkaniowe osób, które wyprowadzają się na przedmieścia, no to widzimy kolejne i kolejne gospodarstwa domowe, kolejne rodziny, które podejmują taką decyzję. Ale kiedy zrobi się takie przybliżenie, taki zoom na poszczególne historie, tak jak ja to robiłam w tych wywiadach, w tych rozmowach, to widać też bardzo czasami interesujące sytuacje, znaczy interesujące z punktu badawczego, a oczywiście bardzo trudne w tych gospodarstwach domowych, kiedy na przykład jedna osoba bardzo popiera decyzję i lobbuje za nią w warunkach domowych, żeby się wyprowadzić, a druga osoba jest tym opornikiem, który nie chce i na przykład poddaje się tej decyzji, no po prostu tak dla większego dobra, jakim jest utrzymanie rodziny i utrzymanie tej komórki w całości. Ale ta frustracja, czy to niezadowolenie pomiędzy tym właśnie, jakie były oczekiwania, ale też jak powoli, bo mówiłam o tym, że miasta się szybko zaczęły zmieniać. Natomiast obszary podmiejskie zmieniają się bardzo powoli. Tam poziom zainwestowania, moce inwestycyjne po stronie gmin są dużo, dużo mniejsze, a właśnie ci mieszkańcy, którzy widzą, jak mogłoby im się żyć w mieście i to, jakie oczekiwania zaczynają formułować wobec jakości życia na przedmieściach. Ja nie mówię tutaj oczywiście o tym, żeby, nie wiem, był akwapark w każdej gminie albo filharmonia, prawda? To nie jest ta skala.
1: Ale blisko do szkoły, kwestia... do szkoły, do lekarza i tak
2: oczywiście.
1: Dalej.
2: To tak, jest szkoła, podstawowe. Lekarz, ciekawe przestrzenie publiczne, miejsca rozrywki, spędzania wolnego czasu. W bardzo, bardzo wielu, albo inaczej powiem, jest bardzo niewiele, no nie chcę powiedzieć, że na palcach jednej ręki, ale powiedzmy w takim porównaniu relatywnym, jest bardzo niewiele obszarów podmiejskich, miejscowości podmiejskich, które rzeczywiście próbują gdzieś też dzięki temu, w jaki sposób wyglądało planowanie, w jaki sposób wyglądały czy miejscowe plany zagospodarowania, czy studia uwarunkowań dla tych miejscowości, są w stanie wygospodarować takie przestrzenie. Ale, i są w stanie wygospodarować finanse na inwestycje.
1: I na to się nakłada taki konflikt, który pewnie słuchacze i słuchaczki znają z różnych lokalnych odsłon, a mianowicie miasto mówi, skoro mieszkańcy tej podmiejskiej gminy korzystają tu z bardzo wielu usług publicznych tutaj u nas w mieście, no to siłą rzeczy włączmy tą gminę w obszar miasta i niech to będzie jednorodny teren. Na co te gminy podmiejskie mówią, nie, przez to, że jesteśmy właśnie gminą podmiejską, oferujemy naszym mieszkańcom niższe opłaty, niższe podatki lokalne i tak dalej, i tak dalej. I co chwila słyszymy o jakiejś decyzji, że odbywa się taka wojna pomiędzy miastem a gminą, która jest, no właśnie, czym jest? Czy to jest dalej to klasyczne przedmieście? Czy według pani ten proces... Jeśli faktem jest, o którym wszyscy mówią, że miasta się rozpełzają w Polsce, to czy ten proces włączania, czasami ja mam wrażenie, że na siłę, tak chyba w Opolu było, że to było takie w ubiegłym roku, że to aż tak tam wręcz konflikt był. Ten proces wchłaniania podmiejskich gmin, czy on będzie po prostu czymś, z czym będziemy mieli coraz częściej teraz do czynienia?
2: Tutaj wydaje mi się, że zderzają się różne takie logiki lokalnej polityki, bo wiemy skądinąd, że Rzeszów też jest takim przykładem miasta, które bardzo szybko rośnie właśnie dzięki temu, że te kolejne podmiejskie gminy wciela. W Zielonej Górze to już nie przebiegało tak pozytywnie. A na przykład jedna z najbogatszych gmin w Polsce, podwrocławskie Kobierzyce, myślę, że patrzyłyby z politowaniem na jakiegokolwiek polityka wrocławskiego, który zaproponowałby inkorporację tej gminy, która ma ogromne dochody inkorporację w granice miasta. Więc wydaje mi się, że tutaj też jakby różne czynniki też związane z położeniem, z charakterystyką tych lokalizacji, preferencjami mieszkańców, też nasileniem procesów urbanizacyjnych w tych gminach mogą odgrywać znaczenie, bo czasem jest tak, że ktoś wyprowadza się do takiej gminy podmiejskiej, bo bardzo sobie ceni to, że może o sobie powiedzieć częściowo ironicznie, a częściowo na serio perwieśniak. I absolutnie nie chcę słyszeć takiego pomysłu, że znów miałby się stać częścią miasta. Także tutaj też te lokalne uwarunkowania, myślę, odgrywają sporą rolę.
1: Na koniec chcę panią zapytać, czy kiedy pani patrzyła, tak jak cały kraj w pewnym momencie, na wyniki referendum odwołującego prezydenta w Krakowie, ale na kampanię przed tym referendum i tam zaczęły się pojawiać bardzo ciekawe hasła, które po referendum jeszcze głośniej wybrzmiały i czasami nawet z ust konserwatywnych, prawicowych polityków. To były hasła, które jeszcze kilka lat temu były charakterystyczne dla ruchów miejskich, lewicowych partii. Ja słyszałem dzisiaj rano w Radiu Tok FM kandydata na prezydenta Krakowa z partii Prawo i Sprawiedliwość, no w sumie konserwatywnej partii, który opowiadał właśnie o tym, że trzeba walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym, że trzeba brać pod uwagę potrzeby mieszkańców, jeśli chodzi o tą presję deweloperską. Coś niesamowitego, tak jakby jak pani to widzi? To może będzie to dotyczyło całego kraju i następuje tu takie uwspólnienie tych, i to już nie są ideały czy idee jakichś ruchów miejskich, tylko to jest po prostu ogólnie przekonanie, że te czyste miasto, chociaż nie wiem, może pani powie, że właśnie awantura o strefę czystego transportu pokazuje, że to nie jest takie oczywiste, bo tylko pytanie, kto w tej awanturze uczestniczył, czy mieszkańcy przedmieść, czy samego miasta. Co pani sądzi w ogóle o tym?
2: Ja raczej byłam w takim odczytaniu, że jakby ta retoryka prawicy dotyczy raczej walki z kierowcami, znaczy dotyczy tego hasła, tak? Walki z kierowcami i jest to obrona mieszkańców osiedli peryferyjnych. I to miało być politycznie skuteczne, no, co dla mnie jest jakby takim działaniem pod prąd tych procesów reurbanizacyjnych. Bardziej ogólnie mam takie poczucie, że w ogóle te aspekty polityki miejskiej, kwestia darmowego transportu miejskiego, parkingów, stref czystego transportu. To jest taki temat, który w zależności od tego, jak się go sprofiluje, to można nim wygrać albo przegrać wybory. Ja widzę tutaj taki rodzaj pęknięcia, bo oczywiście takie ruchy nazywa się ruchami backlashowymi, czyli takimi ruchami odwetowymi. Czyli nie wiem, jeśli kiedyś mówiono właśnie miasta dla rowerów, zieleń i tak dalej, no to teraz jest backlash w postaci dajcie żyć kierowcom, każdy powinien móc poruszać się tym,
1: czemu pasuje, i tak dalej. Ale dlatego panią o to pytam, bo z perspektywy kogoś, kto mieszka na przedmieściu ze słabą siecią komunikacyjną, kiedy jedynym dostępnym środkiem transportu jest ten mój samochód, to ja wolę, żeby...
2: Zakaz poruszania się autem jest wykluczeniem, prawda?
1: Tak,
2: oczywiście.
1: Właśnie.
2: Także to są, znaczy dla mnie to jest z takiego właśnie badawczego punktu widzenia, to są dwie różne miasta. Z jednej strony właśnie taki, robię teraz w powietrzu w znak cudzysłowu, atak na zwykłego człowieka. To są dwie różne wizje miasta, które się, no właśnie w tej sytuacji krakowskiej, to jest dobry przykład pokazujący, jak one się mogą zderzać. Czy będziemy mieli do czynienia z kolejnymi przykładami? Sam pan redaktor wie, trudno być prorokinią we własnym kraju. Ja też jakby nie zajmuję się tak bardzo wątkami ruchów miejskich i lokalną politycznością. Także chyba dyplomatycznie mogę powiedzieć, czas pokaże.
1: Pani profesor, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Profesor Katarzyna Kajdanek, socjolożka miasta, Uniwersytet Wrocławski, Laboratorium Migracje, Kultura Miasto, autorka książki Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: 20.31, za chwilę słuchacze i słuchaczki na naszej antenie odpowiadać będą na pytanie dzisiejszego programu Mikrofon Tok FM. A brzmi ono tak. Czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów? Czyli przedmieścia versus miasto. Oczywiście część z Państwa bardzo indywidualnie rozumie, czym są przedmieścia, a czym jest to miasto. Czasami, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to może być w pewnym momencie dość płynne. Ale mniej więcej chyba wszyscy intuicyjnie wyczuwamy, że ktoś z nas przeniósł się albo chce się przenieść pod miasto lub też, jak to się mówiło, na wieś, chociaż ta wieś niekoniecznie przypomina tą sprzed 10, 20, 30 lat, a ktoś z nas uważa, że nigdy w życiu by tego nie zrobił. I teraz pytanie do Państwa jest, dlaczego? Skąd te nasze postawy w tych kwestiach? Czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów? 22 44 044. Proszę dzwonić pod ten numer telefonu. Nasz adres to mikrofon@tok.fm i oczywiście mogą Państwo komentować na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Za chwilę Państwa głosy na naszej antenie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
25: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
1: 20.34, słuchamy Radia Tok FM i programu Mikrofon Tok FM. Pod numer 22 44 044 państwo dzwonią, mierzą się dziś z pytaniem, czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów. Jest z nami pan Rafał z Krakowa. Dobry wieczór, panie Rafale.
5: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
5: Ja generalnie jestem z Krakowa, nie mieszkam w Krakowie. Kilka lat temu miałem taką możliwość wyprowadzić się poza Kraków na tak zwane przedmieścia, ale się nie zdecydowałem po rozmowach nie można powiedzieć, że dyskusją z moją kilkuletnią córką, ale twierdzę, że bardzo dobrze zrobiłem, chociaż mieszkając w 50 metrach kwadratowych, no mogłem sobie pozwolić na to, żeby się wyprowadzić do większego domu, ale nie zdecydowałem się i teraz z perspektywy czasu i mojej perspektywy i perspektywy nastoletniej już córki było to bardzo dobre posunięcie.
1: Proszę, proszę więcej o tym powiedzieć. Chodzi o co? Dojazdy do szkoły? No, proszę powiedzieć, czemu to było dobre posunięcie?
5: Zdecydowanie. Dojazdy do szkoły i w tym momencie, rozmawiając nawet z córką nastoletnią, która chodzi do liceum, ona mówi, tato, zrobilibyśmy największy błąd. Dlaczego? Dlatego, że ona potrafi sobie dojść do szkoły, ewentualnie te 1-2 przystanki dojechać do tego, do tej średniej szkoły, a oprócz tego wracając ze szkoły ma możliwość wyjścia gdzieś, pojechania tramwajem, autobusem, jak my to mówimy, na rynek czy na miasto, spotkać się ze znajomymi. To jest ta jakby pierwsza kwestia, która mnie kwestia, gdzie nie chciałem się wyprowadzać i to faktycznie był ten argument, gdzie bym się w tym momencie nie wyprowadził. No drugim argumentem to jest z racji mojego zawodu, prowadzę biuro architektoniczne, jestem architektem. Bardzo wielu osobom projektuje te domy podmiejskie tak zwane i już dobrych kilka osób, jak spotkałem po latach, po 5-10 latach od zaprojektowania czy od wybudowania tego domu, to one mi opowiadały, a w nosie mam, nie chcę już mieszkać w tym pod Krakowem, czyli w strefach podmiejskich, ponieważ mając dwójkę czy trójkę dzieci, no jeden z rodziców musi być tak zwanym taksówkarzem. Do szkoły, do przedszkola, na pianino, na tenisa, na piłkę nożną, dojazdy rano, jedno do jednej szkoły, drugie do drugiej szkoły, a potem z powrotem. Akurat taki prosty przykład znajomej z mojej ulicy, z mojego osiedla, której robiłem, projektowałem taki dom, ma trójkę dzieci i po latach spotkałem ją, pytam się, co słychać, ona mówi, przeprowadziłam się z powrotem z tymi dzieciakami i z mężem do Krakowa. Sprzedaliśmy dom i przeprowadziliśmy się do Krakowa z tych 150 metrów kwadratowych czy 180 metrów kwadratowych. Przeprowadziliśmy się na te 80 metrów kwadratowych, bo ja mam dość i bycia taksówkarzem dla moich dzieci.
1: Ale to widzi pan, panie Rafale, ale tu dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Pan te dwie kwestie świetnie opowiedział i pokazał bardzo grubą kreską zarysował. Bardzo dziękujemy za to, panie Rafale. Pan Rafał z Krakowa był z nami. Ja tak pospieszam, dlatego że rzeczywiście dzisiaj wiele osób do nas dzwoni. Ja myślę, że część z państwa ma po prostu takie doświadczenia za sobą tego rodzaju dyskusji albo i decyzji, o jakich pan Rafał przed chwilą mówił. Pod numer 22 44 044 pani Mariola z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Mariolu.
9: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
9: Ja stwierdziłam, że się podzielę po prostu nieśmiertelną myślą mojej mamy. Moja mama zwykła była mawiać nie to ładne, co ładne, tylko co się komu podoba.
1: No
9: i właśnie chodzi o to, że to mieszkanie w różnych miejscach, to ono ma tyle samo plusów, tyle samo minusów, zależnie od tego, jakie mamy potrzeby. I tylko ja mogę jedynie ubolewać, że my w Polsce jesteśmy tak strasznie przywiązani do mieszkań.
1: Przywiązani?
9: Po prostu przywiązani, tak, że po prostu tam, gdzie nie ma takiej swobody zmiany miejsca zamieszkania, jak ja mam rodzinę w Stanach, więc ja obserwuję tam za pracą, prawda, sprzedał dom, kupił dom w jednym stanie, w drugim stanie, tu jest tak, ojej, jak tu ładnie, tu drzewa są, ojej, jak tu ładnie, tu są kaktusy. I tak jakby większa jest taka mobilność i dzięki temu więcej można dopasować to, co się akurat ma, do tego, co się akurat potrzebuje.
1: A pani Mariolo, ale czy pani nie zna, wśród pani znajomych albo rodziny bliższej i dalszej, nie było takiej sytuacji, że ktoś się przeniósł pod miasto albo z pod miasta do miasta i zastanawiał się właśnie nad tą decyzją, ważył argumenty za, przeciw? Kojarzy pani taką sytuację?
9: Obserwowałam dwie takie sytuacje. Aha. Moja koleżanka, która razem z siostrą i z mamą zbudowały sobie dom w takiej podmiejskiej miejscowości. I to było cały czas z myślą, żeby mama miała, bo mama starsza już pani, żeby mama miała ogród, żeby były warzywa własne, żeby była własna deszczówka i tak dalej, i tak dalej. I ludzie, których obserwowałam, jak kupowali mieszkanie w mieście z kolei, szukali dość dużego mieszkania, które można przerobić tak, żeby był salon z kuchnią i 3 sypialnie, dlatego że mieli 2 dzieci i to były dzieciaki takie w wieku

0: kilometra, więc jak się nie podjedzie samochodem, no to jest naprawdę duży wysiłek fizyczny.
1: No finansowy też przy obecnych cenach paliwa. Ale proszę powiedzieć, ale pani, no, dla pani istotne jest co, oprócz drogi do pracy, co jeszcze w takim potencjalnym ruchu na wieś albo do miasta?
0: Znaczy ja jestem specyficzna, ja mam specyficzne potrzeby, ja muszę mieć bezprogowo.
1: Czyli?
0: Bezprogowo i wiedzieć, gdzie stoi samochód. Czyli po prostu no, żadnych progów, schodów, żadnych takich winda z parteru do piwnicy, piwnica bezprogowo, bez schodków.
1: Rozumiem. A pani Mariolu?
0: Wiedzieć, gdzie postawić samochód. Po prostu mieć stale miejsce na samochód.
1: A to z tej perspektywy co, wieś jest lepsze, czy miasto jest właśnie lepsze?
0: Nie, no z tej perspektywy miasto jest o 100% lepsze.
1: Pani Mariolu, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła. Pani Mariola z Wrocławia była z nami. Nasz numer to 22 44 044. Dziś państwo do nas dzwonią i odpowiadają na pytanie, czy życie w domu na przedmieściach ma więcej plusów czy minusów. Jak to wygląda z państwa perspektywy? Pani Monika z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, pani Moniko.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Więc słuchałam pierwszego przemówienia pana, który no tylko Kraków uznawał i nigdy nie mieszkałby pod nim, więc wie pan, że ja 20 parę lat temu wyniosłam z Krakowa. Mieszkam w gminie Zielonki i nigdy w życiu nie przeniosłabym się więcej do żadnego miasta.
1: Proszę powiedzieć, no, dlaczego, pani Moniko?
2: Bo mam niedaleko, mam 11, no 12 kilometrów do centrum praktycznie, do miasta. Mieszka się super, gmina jest znacznie tańsza, są świetne zaopatrzenia, świetne sklepy.
1: Ale pani Moniko, a to z jakich powodów pani jeździ do Krakowa?
2: Do Krakowa jeżdżę, ja jestem dekoratorem wnętrz, więc jeżdżę do klientów. Mam sam, zresztą autobus tutaj chodzi prawie, no, prawie spod mojego domu. Też jakbym na przykład miała zepsute auto, czy coś się działo. Ale były zakusy już i one tak powoli trwały. No na razie się nie udało, ponieważ gminę Zielonki też chciano przerobić na Kraków Zielonki.
1: Jakie są plusy, jakie minusy takiego włączenia gminy w obręb miasta?
2: No, proszę pana, finansowe na pewno ogromne, bo zresztą na zebraniach w gminie ten temat był rozpatrzony, no i wszystko zrobi tutaj ta gmina póki co, żeby w życiu nie być Kraków Zielonki, tylko żebyśmy pozostali. Tu kilka wsi należy do tego, te wsie są naprawdę, każda wieś ma własny prawie sklepik, tutaj i to bardzo dobrze zaopatrzone sklepy, jest świetny ryneczek w Zielonkach.
1: Dobrze, pani Moniko, ale w takiej sytuacji, bo myślę, że ktoś zaraz zadzwoni i zapyta właśnie, przykładowo, no i jest taki dzień jak dziś i pani myśli, a pójdę sobie wieczorem do kina. To pani wsiada w samochód, jedzie te 12 kilometrów do Krakowa, idzie do kina i później wraca samochodem do domu, do siebie, po prostu, tak?
2: Tak, no wsiadam w samochód, ale mam również świetne połączenia, bo do godziny 11:30 mogę wrócić autobusem, gdybym na przykład potrzebowała zostać w Krakowie.
1: Ale muszę panią o to zapytać, pani Moniko, bo skoro pani z Zielonki dzwoni spod Krakowa, to czy ta kwestia strefy czystego transportu w Krakowie, tak mocno dyskutowana, jako jeden z powodów odwołania prezydenta, jak to wygląda z pani perspektywy? To na pani życie to by w ogóle wpływało? Wpływa? Jak to wygląda?
2: Znaczy, no wie pan, no wpływa finansowo, albo wiem, no mam nadzieję, że to teraz się skończy, ponieważ no godzina jest prawie dwa razy tyle, co była dla mieszkańców Krakowa.
1: Znaczy, ale to mówi pani o cenie parkingu w Krakowie, tak?
2: Tak, o cenie parkingu.
1: A to już teraz tak jest, że ktoś, kto nie jest z Krakowa, płaci więcej, tak?
2: Tak, musi mieć kartę mieszkańca Krakowa, dokładnie Krakowa. A my jesteśmy powiat krakowski, województwo krakowskie, no ale niestety płacimy dwa razy tyle.
1: Ale jak pani, pani Moniko, ale jak wchłonie was Kraków, to będziecie płacili tyle, co w Krakowie.
2: Ale po cholerę, przepraszam za wyrażenie, panie redaktorze.
1: Czyli widzę, że pani Moniko, emocjonalnego tematu dotknęliśmy jednak.
2: No nie, no po co nam to, jak nam to jest tak świetnie i nikt tego nie chce. No ja tu nie ma ludzi, którzy chcieliby być Krakowem Zielonym.
1: Pani Moniko, pewnie słyszała pani, bo powoływała się pani na wypowiedź pana Rafała, pierwszego słuchacza, który do nas zadzwonił i on podjął decyzję ze względu na córkę, żeby miała blisko do szkoły, żeby mogła tam dojść i tak dalej. Jak pani to ocenia? Gdyby pani była w takiej sytuacji, to...
2: Moja córka chodziła do

0: żłobki do szkoły i nie było z tym żadnych problemów. Do liceum numer 5, do podstawówki chodziła, do prywatnej szkoły też w Krakowie. Nie było.
1: I normalnie dojeżdżała, nie było problemu.
0: Nie było żadnych problemów.
1: Czyli nie musiała pani dowozić, bo ma autobus pod domem?
0: Miała autobus, tak, no, ale często ją dowoziłam, no bo akurat było nam po drodze.
1: Rozumiem. Pani Moniko, bardzo dziękuję za pani głos, dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Monika z Krakowa, no spod Krakowa, Zielonki. Bardzo dziękujemy. Pod numer 22 44 044 pani Ewelina z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ewelino.
2: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
2: Tak, tutaj przysłuchuję się dyskusji i tak pomyślałam, że chciałabym się podzielić taką historią, ponieważ ja 10 lat temu przeprowadziłam się do Warszawy, zresztą ponownie, po 2 czy 3 latach mieszkania na prowincji. Przeprowadziłam się do Warszawy ze względów zawodowych i rozpoczęłam tutaj pracę jako nauczyciel. Uważałam wówczas, że jest to jedyne miejsce, gdzie mogę się rzeczywiście rozwijać zawodowo, bo 50 kilometrów od Warszawy już nie było to możliwe, no z oczywistych względów. Tam też trochę inaczej jakby wygląda, że tak powiem, życie nauczyciela. Z mojej perspektywy wygląda zupełnie inaczej.
1: Przepraszam, ale pani, przepraszam, pani Ewelino, muszę zapytać, bo pani takimi ogólnikami mówi, ale to chodzi o to, że w wolnym czasie nie ma co robić, czy chodzi o to, że...
2: Też, ale muszę powiedzieć właśnie, do czego zmierzam, że po jakimś czasie zaczęłam to, już pierwsza praca w szkole bardzo dała mi do zrozumienia, że ludzie są zupełnie inni i są jakby bardziej otwarci na innych, na nowych też nauczycieli. Są jakieś takie, powiedzmy, mniejsze enklawy, tak? To znaczy... Mam wrażenie, że na prowincji te szkoły po prostu tam wszyscy się znają i jakby nie chcę powiedzieć, że ręka rękę myje w wielu sytuacjach, natomiast po prostu na zasadzie takich, no powiedzmy, znajomości, tak, dostaje się pracę i albo się jest znanym i gdzieś tam lubianym, albo nie i wtedy jest to silne wykluczenie. Ja przynajmniej tego doświadczyłam, natomiast w szkole już pierwszej w Warszawie doświadczyłam bardzo dużej życzliwości i zupełnie jakby, mówię, zupełnie inaczej ludzie, mam wrażenie, myślą w innych kategoriach i są bardziej otwarci. Ja akurat trafiłam do szkoły międzynarodowej na początku, więc to też było zupełnie jakby nowe doświadczenie, ale też chyba z tego względu tę większą otwartość zauważyłam u ludzi na mnie. A później trafiłam do szkoły, w której pracuję obecnie do dzisiaj, już kilka lat i muszę powiedzieć, że też zostałam w tej szkole ze względu na to, że tam są fantastyczni ludzie. I ja jestem, muszę powiedzieć, dosyć wybredna, jeżeli chodzi o ludzi, może ze względu na to, że jestem introwertyczką silną i mam jakieś tam swoje dziwactwa, powiedzmy, ale też nie jestem tak po prostu społeczną osobą. I uważam, że w tej szkole jest mi bardzo, bardzo dobrze.
1: Ale pani Ewelino, ale to muszę...
2: Pojawił się jeszcze inny problem, o którym powiem, ponieważ ja dojeżdżam z Młocin na Mokotów. I to jest bardzo trudna rzecz dla mnie. Od 2 lat jeżdżę samochodem i stwierdziłam, że muszę przenieść się na samochód, ponieważ nie mogę liczyć na metro. Nigdy nie wiadomo, czy dojadę do pracy, czy nie. I to też jest kolejny problem.
1: A czemu? Metro tak nieregularnie pulsuje?
2: Nie, po prostu szłam na przykład do metra, bo mieszkam jakby niedaleko stacji metra, Młociny. I na przykład nagle okazywało się, że ono nie jeździ. I ono nie jeździ, potrafiło nie jeździć przez kilka godzin. I ja musiałam za moją pensję nauczycielską w szkole publicznej, wówczas dużo niższą, płacić za taksówki albo po prostu brać dzień wolny.
1: A takich sytuacji pani nie miała, kiedy pani pracowała 50 kilometrów od Warszawy, bo wszystko było obok.
2: To znaczy, nie, ja, no niby tak, no ale tam były inne minusy.
1: No tak, ale szukam plusów.
2: Tak, znaczy ja nie znajduję plusów życia na prowincji, chociaż tam mam w tym momencie ojca, gdzie też z Młocin jest mi łatwiej dojechać do ojca, więc ja optuję za tą dzielnicą. Bo powiedzmy, że ja teraz do pracy dojeżdżam dłużej niż do ojca.
1: Ale zaraz, ale pani Ewelino, ale czy ja dobrze rozumiem, że dla pani kluczowe jest to środowisko, tak? Że pani ewidentnie lepiej się czuje w takim środowisku, które ta pani twierdzi, że tylko w wielkim mieście może być, ale a czy to nie jest tak, że jakby taka szkoła międzynarodowa była w tej małej miejscowości, to co, to też nie byłoby świetnego zespołu fajnych ludzi, z którymi się świetnie współpracuje?
2: Nie znam takich miejsc. Ja jestem z Mazowsza i nie znam takich miejsc. Muszę powiedzieć, że szkoły, z którymi się spotkałam, w których ja się też sama uczyłam zresztą, dla mnie, na ile ja znam tych ludzi, to jednak są oni takimi, powiedzmy, bardziej domatorami. Tak? Ja nie jestem taką osobą. Ja jestem osobą bezdzietną i niezamężną, w związku z tym mam też inne zupełnie potrzeby. Nie wiem, ja potrzebuję wyjść wieczorem do teatru, pójść wieczorem do kina, oczywiście, jeżeli mam jeszcze siłę po, powiedzmy, 8 godzinach lekcyjnych, ale no, jakby zupełnie też inne potrzeby. To gdzieś tutaj padło w tej dyskusji, tak, że rzeczywiście to w zależności od tego, jakie kto ma potrzeby, tak? Niektórzy preferują, nie wiem, w szkole, pracy, a później powrót do rodziny, w domu, gdzieś tam na przedmieściach i to jest w porządku. Natomiast myślę, że nawet gdybym miała rodzinę, to wolałabym mieszkać w Warszawie niż w mieście, niż zupełnie jakby ludźmi, których sposobu myślenia nie podzielam. To jest dla mnie też kluczowe.
1: Pani Ewelino, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom, bo bardzo wiele osób do nas dzwoni. Bardzo, bardzo chciałem pani podziękować za pani głos. Pani Ewelina z Warszawy była z nami. Pod numer 22 44 044. Pan Paweł z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam.
1: Słuchamy pana.
3: Ja też tutaj słuchałem właśnie rozmów. I poprzednia też pani też mówiła właśnie, że też to jest zależne mieszkanie od potrzeb. Ja się tu akurat zgadzam z tym, bo ja w tej chwili mieszkam z rodziną w Poznaniu, w bloku z lat 60., gdzie mam dwójkę dzieci i trzecie jest w drodze. Jesteśmy właśnie w trakcie kupowania mieszkania i przeprowadzamy się na wieś, z Poznania pod Zieloną Górę. I to też akurat my szukaliśmy, akurat no Zielona Góra dosyć daleko, ale sprawdzaliśmy różne miasta w całej Polsce tak naprawdę, bo zależy nam na tym, żeby dzieci miały dobrą edukację. I w tej chwili nasze dzieci chodzą do szkoły prywatnej, córka do przedszkola, a syn do szkoły prywatnej w Poznaniu. I sprawdzaliśmy i Łódź, i właśnie i Kraków, i Wrocław, i różne większe miasta, i Bydgoszcz. Ale często jest tak, że albo na przykład tam Wrocław, czy tam Kraków jest na przykład smog. W Poznaniu również zimą, jesienią zdarza się smog, więc zależy nam na tym, żeby powietrze było czystsze.
1: A pod Zieloną Górą, jak rozumiem, nie ma smogu, jest czyste powietrze. Tylko
3: tak,
1: co z tymi szkołami?
3: Pod Zieloną Górą jest w ogóle Zielona Góra jakiś czas temu. Połączyła się jakby gminę z miasteczkami i tymi mniejszymi miejscowościami, które otaczały Zieloną Górę. I teraz gmina Zielona Góra w ogóle ma 50% powierzchni gminy Zielona Góra, to są lasy.
1: O, ale proszę powiedzieć, a jak z dostępem do edukacji wysokiej jakości, na której państwu przecież zależy?
3: I właśnie tam właśnie się okazało, że właśnie pod tą Zieloną Górą była kiedyś na wiosce pod Zieloną Górą była szkoła wiejska i ktoś odkupił ten budynek i tam wybudował szkołę prywatną. I która ma rzeczywiście bardzo dobry ten system edukacji, taki stawiający na uczniów i też wypytywaliśmy, znaleźliśmy po prostu ludzi, którzy tam mieli swoje dzieci w tych szkołach i też... Po prostu wszyscy polecają mu.
1: Dobrze, ale panie Pawle, a to dla pana i dla pana żony to nie będzie problem, żeby znaleźć odpowiednią pracę w Zielonej Górze, skoro państwo teraz w Poznaniu są?
3: Tak, ale ja już też sprawdzałem różne oferty pracy. Moja żona jakby jest na swojej działalności, więc ona jakby może po prostu otworzyć swoją działalność tam też, przenieść swój jakby na inny rynek się przenieść. Ja w różnych branżach pracowałem, więc myślę, że też nie powinno być problemu też z dostępnością pracy dla mnie.
1: A jak to, na ile to było ważne, ceny lokali tam, jak państwo sprawdzali?
3: To jest Tak. To jest główna przyczyna tak naprawdę, dlaczego szukaliśmy w innym miejscu niż w Poznaniu, bo po prostu i w Poznaniu, i sprawdzaliśmy nawet w promieniu 60 km od Poznania, są ceny nieruchomości tak drogie, że po prostu na...
1: Ale to panie Pawle, to właśnie, no to właśnie, to wykorzystam trochę pana obecnie. To mniej więcej jakie to są ceny? Jak państwo szukali, to jakie to były ceny, a jakie udało się znaleźć tam w Zielonej Górze, pod Zieloną Górą?
3: My szukaliśmy takiego mieszkania 3-4-pokojowego, więc i w Poznaniu, i nawet w okolicznych wioskach w Poznaniu, wokoło Poznania, to jest 500-600 tysięcy, to jest takie minimum, gdzie trzeba mieć. Mhm. A na wiosce pod Zieloną Górą kupujemy za 215 tysięcy mieszkanie 88 metrów, gdzie tu w Poznaniu to jest w ogóle nierealne za taką cenę kupić, nie? Czyli, tak, że to jest do remontu, tam nie, jeszcze część pochłonie remont, ale to i tak nawet tutaj do remontu
1: to jest jedna trzecia tych pieniędzy, tak. Ale to panie Pawle, to świetnie, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o swojej perspektywie. Pan Paweł z Poznania był z nami. Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 044. Dzisiaj państwo dzwonią do nas z, to jest nasz numer telefonu, dzisiaj państwo dzwonią do nas porównując to, jakie są plusy, a jakie minusy mieszkania w mieście, mieszkania na przedmieściach. Bo jedna z naszych słuchaczy użyła nawet takiego zwrotu na wiosce, ale wszyscy wiemy, że generalnie chodzi nam o te miejscowości, które są, czy też również wsi, które są w zasięgu jakiegoś dużego miasta, chyba że ktoś z państwa ma takie doświadczenie, że on autentycznie się wyprowadził na wieś. To znaczy wyprowadził się na wieś, bo chciał mieszkać na wsi, w sensie naprawdę daleko od miasta. To też zapraszamy, żeby opowiedzieć o plusach, a może i minusach takiej decyzji. Nasz numer to 22 44 044. Za 3 minuty godzina 21 i informacje Radia Tok FM, które przedstawi dla państwa Sylwia Chreczańska. A po informacjach kolejne państwa głosy na naszej antenie.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: My chcemy deszczu, nie? To nie takiego gwałtownego, tylko takiego krajowego, kilkudniowego. No, ale marzenia ściętej głowy, nie?
6: Nasz region zawsze jest taki pechowy, nie?
5: No, niestety, mamy takie warunki, jakie mamy, że są pechowe tutaj dla nas. Na południu znowu ciągle pada, nie? Sucho, rośliny nie mają pory zamknięte, nie rozwijają się. Jest tragicznie na polach w naszej tutaj kujawsko-pomorskim, nie?
7: Po dość nietypowej, jak na ostatnie lata zimie, gdzie były temperatury ujemne, gdzie był śnieg, nastąpiła jednak typowa dla ostatnich lat wiosna, w związku z czym brak opadów, tak? Już praktycznie drugi miesiąc jest nieciekawy. Deszczowy cały tydzień, my na to czekamy.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Kart Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Prokuratura Krajowa domaga się wyłączenia kolejnego sędziego ze sprawy o europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Mimo ogłoszonego w poniedziałek zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem, w Libanie giną kolejni ludzie. Mieszkańcy nie składają broni i zapowiadają kolejne rozmowy w sprawie przyszłości szpitala w Lesku. Minęła 21. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura Krajowa skierowała do sądu wniosek o wyłączenie kolejnego sędziego ze sprawy związanej z europejskim nakazem aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Do sądu apelacyjnego trafił wniosek o wyłączenie sędziego Dariusza Drajewicza od rozpoznania zażalenia w sprawie związanej z wnioskiem o wydanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości. Prokurator Przemysław Nowak wskazał, że wniosek został złożony z uwagi na uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. We wniosku przypomniano m.in., że kandydatura Dariusza Drajewicza do KRS została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a Zbigniew Ziobro osobiście głosował za listą kandydatów obejmującą jego nazwisko. Ziobro, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, od 10 maja przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Krajowa chce mu postawić w sumie 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. 48 osób zginęło minionej doby w atakach Izraela w Libanie, przekazał dziennik L'Orient Le Jour. Gazeta powołała się na bilans publikowany codziennie przez Resort Zdrowia Libanu. W najnowszym zestawieniu dodano 48 ofiar śmiertelnych i 97 rannych. Reuters przypomniał natomiast, że sytuacja w Libanie jest ważnym elementem negocjacji między USA a Iranem, bo Teheran w ramach porozumienia z Waszyngtonem domaga się zapewnienia, że Izrael wstrzyma swoją operację w Libanie przeciwko Hezbollahowi. Mimo ogłoszonego w poniedziałek przez USA wstrzymania walk między Izraelem a wspieraną przez Iran szyicką organizacją Hezbollah w Libanie, obie strony oskarżają się wzajemnie o zerwanie ustaleń i kontynuują ataki. Równocześnie w Waszyngtonie trwają rozmowy między dyplomatami libańskimi i izraelskimi. Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił, że ma nadzieję, iż przedstawiciele obu państw wypracują plan działania, który zapewni bezpieczeństwo Libanowi. Prezydent Kolumbii Gustavo Petro ocenił, że przywódca USA Donald Trump zdradził go, otwarcie popierając przed drugą turą wyborów prezydenckich jego ultrakonserwatywnego rywala Abelardo de la Espirelle. Według Petro to była ingerencja w politykę wewnętrzną kraju i według prezydenta Kolumbii Trump złamał słowo, które dał mu w prywatnej rozmowie, że nie będzie ingerował w Kolumbię. Potencjalna wygrana de la Espirelle wpisałaby się w szerszy trend zwycięstw prawicy w Ameryce Łacińskiej. Kolumbia dołączyłaby do takich państw jak Argentyna, Chile, Ekwador czy Salwador, gdzie władzę sprawują prawicowi prezydenci będący ideologicznymi sojusznikami Trumpa. We Wrocławiu po południu wylądował specjalny samolot z Pekinu, którym transportowana była 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha. Klaudia, która skończyła w Polsce licencjat z sinologii, a następnie kontynuowała studia w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłanie potworniaka jajnika, autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy.
14: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
13: Mówił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Wymagająca ewakuacji medycznej pacjentka trafiła już do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Mieszkańcy Bieszczadów nie poddają się i wciąż walczą o szpital w Lesku. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie dał nam jakąś nadzieję, mówi reporterowi TOK FM prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
15: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza. Wyraźnie zaznaczyliśmy jej, jakie są nasze takie warunki graniczne.
13: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu, z tego część w parabankach. W sprawie sytuacji placówki ma dojść do kolejnego spotkania zaangażowanego przez europosłankę Elżbietę Łukaciejewską z KO. Wziąć w nim mają udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ-u, szpitala i władz powiatu. Po południu oficjalnie dla wielu rozpoczął się długi weekend, ale jak się okazało, wiele osób postanowiło go jeszcze przedłużyć i już wcześniej zameldowało się nad polskim morzem.
16: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend, to chyba wy.
17: A no tak, to prawda.
16: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
18: Po prostu samoloty z Krakowa, więc taki szybki teleport rano.
16: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
18: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
16: Woda ciepła?
19: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
16: No to ci, co przyjadą tu na cały weekend, to mogą mieć gorzej.
19: Pogoda, to zależy, no jest i butelkowa, jest i taka do opalania.
13: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz. Mickiewicz. Według najnowszych prognoz w najbliższych dniach nad morzem możliwe są opady deszczu i burze. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo w centrum i na zachodzie również rozpogodzenia. Padać w ciągu dnia nie powinno na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie również burze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 6 minut po godzinie 21:00, trwa program Mikrofon TOK FM. Państwo do nas dzwonią i wyliczają plusy i minusy mieszkania w mieście, plusy i minusy mieszkania w domu na przedmieściach lub też, jak to określiła jedna z naszych słuchaczek, mieszkania na wsi. Nasz numer to 22 44 044. Pani Maja z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór.
17: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
17: Ważna informacja. Otóż wychowałam się częściowo na wsi, u babci, mimo że rodzice mieszkali w mieście powiatowym, niedaleko, ale ja wolałam być u babci. U babci było wszystko. Był pies, kot, moja krowa, wszystko moje. I tam właśnie nauczyłam się, że piękną rzeczą jest stawiać stopę na własnej ziemi. I dlatego też właśnie, jak już wróciłam do Warszawy, za granicy, to bardzo ważną sprawą było to, żeby mieszkała nie w klatce, czyli mieszkaniu, tylko w miejscu, gdzie mogę, może pewnie z uwagi na tak zwane kułackie pochodzenie, postawić stopę na własnej ziemi. Zajmować się ogródkiem, mieć własnego psa, kota. Takie sobie śpiewają, nie moje własne, ale w sumie są. I jest to piękna sytuacja. Oczywiście mieszkam w pobliżu Warszawy, to znaczy jedzie się pół... No, tutaj tam są komplikacje ze względu, że przebudowują linię otwocką, kolej i tak dalej, no ale zawsze było tak, że w ciągu, powiedzmy, komunikacją można było w ciągu 30 paru minut się dostać do miasta.
1: Pani Maja, ale czy pani o sobie myśli, że pani mieszka w Warszawie, czy pani o sobie myśli, że pani mieszka pod Warszawą?
17: Proszę pana, ja mieszkam w lesie, w pewnym sensie. To znaczy na placu mam kilka drzew porządnych. I po prostu, no to, że mieszkam w Warszawie, no wiadomo, no ja mam ten przywilej, że mogę pracować w domu i tak dalej, ale jest, no mieszkam niby w Warszawie.
1: Ale zaraz, ale to, ale, no właśnie, a to
17: tak
1: jeździ pani...
17: administracyjnie w Warszawie.
1: No dobrze, ale to inaczej zapytam pani Maju. Czyli tak w takim typowym dla pani tygodniu, to ile razy pani jeździ, chciałem powiedzieć, do Warszawy, a pani administracyjnie jest w Warszawie, ale ile razy pani musi pojechać, nie, gdzieś do
17: innego? Ja głównie obracam się na linii Otwockiej. I jeżeli mam coś załatwić, to bardzo często jadę do Otwocka, bo wszystko tam można kupić, wszystko można załatwić, a niekoniecznie muszę walczyć o miejsce na parkingu w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Mam tutaj miejsce, wszędzie mogę postawić samochód, na każdej uliczce.
1: Czyli pani,
17: tak śpiewają,
1: pani nie widziałaby, że...
17: Czy dobrze chodzą.
1: No tak. Czy ja dobrze zgaduję, że pani by nie widziała z pani perspektywy, żadnego plusu... Nie byłoby żadnego plusa, tak? Dla pani, gdyby pani mieszkała w Warszawie. Pani nie widzi tutaj...
17: Proszę pana, chyba nie, dlatego że jak chcę jechać do teatru, to mogę się sprężyć i jechać do teatru. I nie jest to znowu tak strasznie daleko. Oczywiście pół godziny dojazdu to, czy tam 35 minut, no to naprawdę nie jest problem. A jeśli chodzi tutaj o przyjemności, o których już mówiłam, i możliwości obcowania z naturą, no i to, że naprawdę, no, to jest to takie chłopskie, kułackie, takie ciągoty, że na własnej ziemi sobie postawić, to ja tutaj mam.
1: Rozumiem, pani Maju.
17: Mogę pracować w ogródku, tam dbać o to, żeby wszystko ładnie wyglądało, taki, nawet udało mi się na 1200 metrów stworzyć coś w rodzaju mini parku.
1: O, Wspaniale. Pani Maja, bardzo dziękuję za pani głos i za pani perspektywę. Pierwszą taką dziś w programie. Pani Maja z Warszawy była z nami, chociaż mówiąc, że pani Maja z Warszawy, to no, no to jednak państwo słyszeli. No to w cudzysłowie, ponieważ i te ptaki, i te dziki, i te drzewa, to jest raczej niewielkomiejski krajobraz. Pan Łukasz z Puszczykowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
20: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
20: A więc ja bym chciał tutaj wprowadzić nowy element. Mhm. A mianowicie uważam, że jest jakby mieszkanie pod miastem, to nie zawsze jest to samo. Tak samo jak mieszkanie w mieście, to nie zawsze jest to samo. Mhm. Bo my mieszkamy pod Poznaniem, w miejscowości Puszczykowo. Mieszkamy tam 19 lat. Jest to piękne miejsce. Uwielbiam to miejsce. Naprawdę ciężko jest mi się stamtąd wyrwać, bo mieszkamy w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, więc te ptaszki, o których pani mówiła, świerkają. Jest po prostu idyllicznie. Naprawdę myślę, że jest to naprawdę piękne miejsce do mieszkania. Miasto, czyli Poznań, jest niezbyt daleko, bo to jest raptem 10 kilometrów, 10 minut pociągiem i pół godziny samochodem. Natomiast jak sobie tutaj słucham was, to do pracy dodam mam 35 kilometrów w jedną stronę. Mhm. To przeliczyłem, ile czasu spędziłem w samochodzie przez 20 lat. I jest to 280 dni. Gdybym dzisiaj wsiadł do auta, to przez 280 dni, nie wysiadając z niego, byłbym w tym samochodzie. Non-stop. Nawet bez przystanków na paliwo, na jakieś tam potrzeby fizjologiczne. I to jest koszt, który ja poniosłem, żeby mieszkać w tym pięknym miejscu i słuchać tych ptaszków, rubelków, tam po prostu budzić się w sobotę rano i nie słyszeć niczego poza zielenią. I także ja mam problem z tym, że jak jadę do Poznania, to patrzę na to miasto tętniące życiem. No bo też jest jeden element jeszcze. Takie miejscowości, jak ta, w której my mieszkamy, one są aż zbyt ciche. Więc jak ktoś ma w sobie odrobinę takiego życia, takiej energii i lubi się karmić tą energią ludzi, no to też jest pewien po prostu taki kolejny element, który zaburza przynajmniej moje życie, no bo jak jadę do Poznania, to patrzę na tych ludzi, czuję po prostu tą energię, chłonają, jest mi naprawdę tam super i chciałbym tam zostać, ale jak wracam z kolei do domu, to mówię, Jezus Maria, jak to jest fajnie, cicho, jest spokojnie, w ogóle jest super. Więc jest to duży problem. Przynajmniej dla mnie, ale
1: rozumiem, że to nie jest problem, który powoduje, że pan się zastanawia nad tym, czy się przeprowadzić, tylko że po prostu to jest sytuacja.
20: Co więcej, powiem, mamy mieszkanie w centrum Poznania. I w tym mieszkaniu aktualnie mieszkają nasze dzieci już dorosłe. I nawet niedawno nasze dzieci gdzieś pojechały na jakieś tam, na jakieś wakacje sobie tam zrobili. Więc teoretycznie mogliśmy po prostu wziąć z żoną, pojechać do tego mieszkania nawet na ten weekend, czy na te 4 dni, żeby tam po prostu posiedzieć. Nic nie stało na przeszkodzie, bo to mieszkanie jest i to jest w samym ścisłym centrum Poznania, czyli bardziej w centrum się nie da. Mhm. Jest to duże mieszkanie, wygodne, w starej kamienicy, także było bardzo komfortowo. Ale nie podjęliśmy tego po prostu i zostaliśmy w domu, więc kurczę, powiem tak, bo do czego zmierzam, że rozumiem, że bardzo dużo osób myśli o powrocie, jeżeli wylądowali w sytuacji pod tytułem 95-metrowy domek z 100-metrowym ogródkiem, gdzie widzi się okna sąsiada w odległości tam, nie wiem, 15 metrów. Mhm. No to kurczę, to nie do końca jest chyba ta podmiejskość, o której tutaj mówił, myślała pani, z którą pan rozmawiał przed audycją.
1: Tak, ale panie Łukaszu, to też jest ciekawe, że jak rozumiem, państwo się nie zastanawiają nad zmianą miejsca zamieszkania, tylko po prostu to jest taka sytuacja, kiedy pan jest świadom tego, że mieszkanie w Poznaniu też miałoby swoje plusy, ale mimo wszystko więcej tych plusów po prostu ma to Puszczykowo i wszystko, tak?
20: Na dzisiaj tak, ale tak jak mówię, no uwielbiam energię miasta i bardzo za nią tęsknię.
1: Panie Łukaszu, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o pana perspektywie. Pan Łukasz z Puszczykowa był z nami. Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
21: Dobry wieczór. Ja tutaj chciałam powiedzieć o tym, jak
0: ważne nie tylko dla mnie, ale chyba dla wszystkich jest bezpieczeństwo, tak? Bardzo dobrze, jak człowiek się czuje bezpieczny tam, gdzie mieszka. A jak niekoniecznie czuje się bezpieczny, to wtedy to powoduje dyskomfort plus koszty, prawda? Że musi na przykład jakiś ochroniarzy zamawiać, jakieś alarmy włączać, ciągle światło musi się palić w ogródkę, jak ktoś tam wejdzie i tak dalej. I że jest taka atmosfera niepokoju, prawda? Im człowiek więcej ma pieniędzy, im dalej mieszka od policji, czegoś takiego, tym bardziej to jest dla niego palący problem. I to też nie jest jakieś takie fantazje moje, tylko kwestia taka, że moja ciocia własna, prawda, mieszkała w takim bardzo okazałym domu. No i tak jej się trafiło, że tam przyszedł ktoś i próbował podarpnąć jej gardło. Tak, pytając, gdzie ma te bogactwa. Ona nie miała tych bogactw. No, na szczęście nie doszło do tego skutecznego podarpnięcia gardła. Ale taka myśl o tym, jak to jest nieprzyjemnie mieszkać na odludziu w okazałym domu, we mnie bardzo mocno pozostało.
1: Ale zaraz, tak? To pani Anno, czyli pani mówi, że generalnie w mieście jest bezpieczniej.
0: Jest bezpieczniej. W bloku jest wspaniale, prawda? W moim bloku, w mojej klatce, tak? Lubię mieszkać w klatce, w bloku. I to jest cudowne uczucie właśnie, że człowiek wszystkich zna, że no nic nie wskazuje na to, że jest jakiś zamożny, czy że trzeba go z jakichś powodów zabić. I taką rozmowę z sąsiadkami miałam, że tam już nie będę mówić kto, ale że dlaczego mieszka w naszym bloku i w naszej klatce, okazało się, że z powodu bezpieczeństwa, prawda? Że nikomu nie przyjdzie do głowy, że mieszka w bloku i w klatce, tak?
1: No tak, ale pani, to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo ona stoi w sprzeczności jednak z takim wyobrażeniem czasami pojawiającym się, że oto miasta są niebezpieczne, przestępczość i tak dalej, ale z perspektywy, jak się to postawi, tak jak pani skonfrontuje z jakimś domem, który jest oddalony od innych zabudowań, to może faktycznie ma pani rację.
0: Naprawdę. To jest przerażająca rzecz, prawda? Jak się na przykład przyjrzymy za przeproszeniem za zabójstwo, prawda?
1: Ojejku. Pani Anna, ale bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała tę historię. Pani Anna z Krakowa była z nami. Pan Jarosław z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
21: Dobry wieczór. Chciałem się wypowiedzieć z punktu widzenia mieszkańca miasta Wrocławia, solisty, singla, takiej osoby, która żyje samodzielnie w mieście i też przywołać relacje z znajomych, którzy byli w podobnej sytuacji, często ludzie starsi, więc bardzo ważna jest ta atmosfera miejska, ten taki kontakt z innymi ludźmi, nawet anonimowymi, czy w sklepach, czy na ulicach, który ułatwia życie i obniża to poczucie takiej właśnie samotności. Chcę powiedzieć właśnie z punktu widzenia osób starszych właśnie, którzy mieszkańców miast, bloków, więc to jest niewątpliwie przewaga w stosunku do życia poza miastem.
1: Panie Jarosławie, przepraszam, ale czy nie znam pan takiej historii, że w niewielkich społecznościach te relacje między ludźmi są silne, opierają się nie tylko na takich stosunkach sąsiedzkich, ale też często są tak po ludzku serdeczne, można liczyć na pomoc i tak dalej, że to wcale nie jest takie oczywiste, czy one są w mieście, czy na wsi, to raczej...
21: To nie jest... Być może... Istotna jest ta tkanka społeczna, to znaczy z kim mieszkamy, z kim dzielimy klatkę schodową, ulicę i bardziej chodzi mi o obecność innych ludzi w życiu niż nawet o jakość tych relacji. One mogą być takie anonimowe, takie możemy się mijać, ale ja na przykład znam wszystkie sprzedawczynie w hali targowej, w której regularnie robię zakupy. Zawsze tam możemy zamienić parę słów i oczywiście jeszcze pracuję, to tutaj bliskość i komunikacja odgrywa bardzo istotną rolę, ale właśnie poczucie wyobcowania wydaje mi się w przypadku samotnych ludzi na wsi, gdzieś na prowincji, jeżeli te relacje nie są takie idealne, to obciąża właśnie.
1: A pan nie miał czasami takich momentów w życiu, że myślał pan, o, bliskość przyrody, może tego zgiełku miejskiego za dużo, czy pan jest typem miejskim?
21: No, jestem typem miejskim, bo z konieczności od urodzenia ponad 50 lat mieszkam w mieście, w różnych dzielnicach zresztą. I to, na co mogę zwrócić uwagę, to zmiana takiej tkanki społecznej, czyli sąsiadów, no bo rzeczywiście w tych dzielnicach bardziej centralnych jest coraz więcej mieszkań na wynajem i to się wiąże z jakimś hałasem, czy z taką rotacją mieszkańców. Natomiast no, pamiętam znajomych, którzy odeszli, że sam fakt wyjścia na ulicę, przejścia się do sklepu na rogu i po prostu popatrzenia na ludzi jakoś ożywiał ich życie. Trochę, zwłaszcza jak odeszli jeszcze bliscy, no, zmniejszał to poczucie wyobcowania. A poza tym miasto sprzyja nawiązywaniu relacji przy okazji różnych wydarzeń kulturalnych na przykład.
1: Panie Jarosławie, pan jest naprawdę typem miejsca. Tak pan o tym opowiada. Tak przekonująco pan o tym opowiada. Bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił i opowiedział o swojej perspektywie. Pan Jarosław z Wrocławia był z nami. Do usłyszenia. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór. Więc ja mam wszystkie doświadczenia, o których wspomniała pani socjolog miasta. Uważam, że bardzo dobrą analizę zrobiła i opowiedziała wszystkie przypadki. Ja opowiem o historii mojej córki. Mieszkała w Warszawie, rodzina im się powiększała, mieli ambicje właśnie, bo im się podobało mieć elegancki dom. Wybudowali go w prestiżowej podwarszawskiej miejscowości. Było, już jak się tam przeprowadzili, to już poczuli, że wpadli z deszczu pod rynnę. Bo do pracy, a pracowali codziennie jako pracownicy najemni, musieli jeździć po półtorej godziny i to było straszne. I jak dzieci, powiedzmy, potem dzieci do przedszkola, to już trzeba było podwozić no, z kilometr, półtora. Ale jak dzieci musiały iść do szkoły, to tak mieli serdecznie dosyć, że córka po prostu postarała się, kupiła mieszkanie, oczywiście sprzedając tamte. Kupiła w Warszawie i ma wszędzie blisko dobrą komunikację i tak dalej. A jak dzieci już pokończyły szkołę podstawową, średnią i zaczęły, część już studiuje, więc po prostu dojazdy tam spod Warszawy to byłoby coś strasznego. W tamtej okolicy też mieszkali państwo, którzy przedtem mieszkali w Warszawie, ale się wyprowadzili. Pan miał takie ambicje, a żona była tam najnieszczęśliwszą kobietą na świecie. Powiedziała, wywieźli mnie na wieś do dziczy i ja tu tęsknię do Warszawy. Ja z kolei mieszkam, to właśnie, przedmieście, to też jest bardzo nieprecyzyjne, tak dalej, pod miastem na suburbiu, to było, bo większość osób, o których to opowiada, to obawia o suburbiu, więc po prostu to jest, pewne tęsknoty są, ale jeśli w takim miasteczku jak Płock trzeba z tak zwanego przedmieścia albo spod miasta trzeba dojeżdżać 10-15 kilometrów do pracy, dzieci do szkoły, a autobus jeździ 2-3 razy dziennie albo w najlepszym przypadku z innego miejsca raz na godzinę, to zaczyna być uciążliwe i bez samochodu ani rusz. Słowem, po prostu te tęsknoty, żeby mieszkać w własnym domu, bo się takie miało przyzwyczajenia, są dobre. Ja jestem w takim wieku, że już mógłbym tak mieszkać, ale moja żona absolutnie nie. Ona też mówi, ja nie mogę być po prostu stana od ludzi, chociaż no musi, potrzebne jest jej miasto do życia.
1: Ale zaraz, czyli mieszkanie w takim odosobnieniu, w sensie byłoby, nie, żona by powiedziała, że co, że właśnie, że nie ma ludzi wokół, to jest takie
2: akurat
1: problematyczne?
2: Ludzie są jej najmniej do życia potrzebni. Jest jej potrzebne miasto z tym wszystkim, co miasto ma. Pójść w miasto, pójść do miasta, zobaczyć to, zrobić zakupy z imprez, ale ludzie są jej do tego najmniej potrzebni. Ona jest po prostu introwertykiem. Więc ja jestem bardziej, tak, nie są bardziej ludzie potrzebni niż, niż żonie, ale żona no po prostu nie mogła mieszkać poza miastem. Parę razy mi to powiedziała, bo przez pewien czas mieszkała u córki, jak tam pomagała przy dzieciach, więc po prostu i tam się z tą właśnie inną panią zaprzyjaźniła, powiedziała, to jest zesłanie, to jest katorga, a już męczarnia dojazdów do pracy, dzieci, do szkoły, to ludzie nie wiedzą, na co się piszą.
1: Bardzo panu dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze. Czy my się słyszymy, panie Piotrze?
3: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana, panie Piotrze. Proszę mówić.
3: Uważam, że mieszkanie na przedmieściach jest dużym minusem, niezależnie od sytuacji. Ja mam 30 lat i aktualnie kończę studia, natomiast myślę, że to są same minusy, nawet jak rozmawiam z moją mamą, czy z innymi nawet ludźmi w różnym bardzo wieku, to mówią o minusach mieszkania na przedmieściach.
1: I co to są za minusy najczęściej przytaczane w takich rozmowach, panie Piotrze?
3: Daleko do pracy, miejsca nauki, daleko do, w moim przypadku, do rodziny, też, która głównie podobnie do mnie mieszka w Warszawie, daleko do instytucji kultury, daleko do z mojego ogródka, z mojego podwórka, mogę też powiedzieć, odległości do wspólnoty neokatechumenalnej, do której część z mojej rodziny należy, i daleko do, nawet już idąc tą myślą do kościoła czy innego miejsca, innych miejsca kultu, innych religii, daleko po prostu do własnego środowiska.
1: Ale panie Piotrze, ale ja nawet osobiście znam wspólnoty neokatechumenalne, które są w mniejszych miejscowościach, albo nie, to chyba byłby na mniejszy problem, wydaje mi się, panie Piotrze.
3: Wydaje mi się, że do tej, w której już się jest, tak? Wychodzę z takiej perspektywy, że mieszkam w Warszawie, urodziłem się w Warszawie i zastanawiam się, czy z niej się nie wyprowadzić. Trudno jest mi powiedzieć z punktu widzenia osoby, która urodziła się na prowincji i mieszka w niej od urodzenia i tam ma swoje środowisko.
1: Zaraz, ale panie Piotrze, a pan się zastanawiał nad tym, że z jakichś powodów chciałby pan się na przykład pod Warszawę wyprowadzić? Bo o tym myślał?
3: To znaczy, mi wystarczy, powiem panu, mieszkanie z ogródkiem na Białołęce.
1: Rozumiem.
3: Ale jednak w Warszawie.
1: Tak, ale rozumiem, że pan mieszka z rodzicami, tak?
3: No, aktualnie tak. Znaczy w miejscowości rodziców, tak? Nie dosłownie z rodzicami, mieszkam z narzeczoną, ale w mieście w Warszawie, w miejscu pochodzenia.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Piotr z Warszawy był z nami. Pan Marek spod Poznania. Dobry wieczór, panie Marku.
6: No, witam pana najpiękniej. No,
1: słuchamy pana.
6: Słuchać. Natomiast powiem panu tak, no od wielu, wielu lat mieszkam w swoim domu. Tak się szczęśliwie zdarzyło. To nie jest jeden dom, tych domów było kilka. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym wrócić do mieszkania. Chociaż miałem takie...
1: Ale do mieszkania w mieście, w sensie w Poznaniu, tak, panie Marku?
6: Tak jest. Chociaż miałem taki epizod, że ze względu na opiekę nad córką mieszkałem parę lat, no tuż pod Poznaniem, no praktycznie to tam 5 kilometrów było do Rogatek, Poznania.
1: Ale to panie Marku, to świetnie, że pan do nas dzwoni, to proszę teraz wyliczyć te plusy mieszkania pod Poznaniem, z pana perspektywy.
6: Wie pan co, dla mnie wszystko, co jest związane z przyrodą, to, że mogę zobaczyć sarenki, to, że idę i mam moje własne żurawisko, gdzie chodzą żurawie i tokują. Jestem w rytmie przyrody cały czas. Natomiast ja rozumiem rozterki państwa, którzy dojeżdżają do pracy i że to jest w jakiś sposób utrudnione. Natomiast ja, jak byłem aktywny zawodowo, to jeżdżąc prawie że codziennie, tak, 300-400 kilometrów do klientów w jedną stronę, to czy ja będę miał 50 kilometrów bliżej, czy 10, czy 15, a mieszkam konkretnie w Przeźmierowie w tej chwili pod Poznaniem i do Poznania, do centrum Poznania mam 10 kilometrów. Mhm. Także nie stanowi to jakiegokolwiek problemu.
1: Z jakich powodów pan do Poznania jeździ? Co, kontakt z kulturą, czy jakie to są powody?
6: Akurat udzielam się w chórze, akurat mam tam jakieś spotkania. Mhm. Jeżeli zostało mi kilku znajomych, mamy taką maleńką wspólnotę, jeszcze spotykamy się z kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej, no znamy się 60 lat, to ten Poznań dla nas jest bazowy, bo łatwiej jest zorganizować jakieś spotkanie typu obiad i każdy dojeżdża z tych różnych kierunków.
1: No tak. Panie Marku, bardzo panu dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Marek z Podpoznania był z nami. Pan Karol z Gdańska. Dobry wieczór, panie Karolu.
5: Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Słuchamy pana.
5: Proszę państwa, ja dzwonię tak naprawdę z okolic Gdańska, bardziej może powiedzmy z Kaszub, więc z takiego centrum, że tak powiem, wioski. Całe życie mieszkam na Kaszubach i chciałbym powiedzieć tutaj pod kątem jakiejś takiej powiedzmy mobilności, głównie z Trójmiastem i jakby zamieszkania powiedzmy na przedmieściach. Przyjmijmy, że Trójmiasto dla nas to taka Warszawa jak dla ościennych miast powiedzmy w okolicach Warszawy. I tutaj sprawa ma się tak, że mamy bardzo dużo wielopokoleniowych budynków, rodzin, tak, które jakby mieszkają na różnych wioskach czy mniejszych miejscowościach i problem dojazdu, że tak powiem, i czasu dojazdu do Trójmiasta jest bardzo sporym problemem i tak naprawdę źle tutaj wpływa na region. Natomiast w ostatnim czasie dużo się zmieniło i chciałbym powiedzieć, że zmiany właśnie, wprowadzanie kolei, a szczególnie takiej kolei metropolitarnych, którą ostatnio w ostatnich latach została u nas przygotowana, czy też na przykład drogi, to jest ogromna zmiana.
1: Ale panie Karolu, ale to świetnie, tylko proszę powiedzieć, czy w żadnej, nie kojarzy pan takie sytuacje, że ktoś ze względu chociażby na te dojazdy, ale może inne rzeczy, zdecydował się przenieść do Trójmiasta, nie mieszkać
5: właśnie? Oczywiście, że tak, tylko teraz troszeczkę sytuacja się zmienia, dlatego że my mamy, powiedzmy, z takich okolic tutaj Kaszub, mamy już teraz nawet pół godziny czy godzinę drogi do Trójmiasta, gdzie jeszcze kilka lat temu były to dwie godziny stania w korkach. To jest duża różnica dla ludzi na co dzień, natomiast nadal jest to dużo i ogromna liczba osób się przenosi właśnie do Trójmiasta, żeby mieszkać. Ja to zauważam szczególnie, mam 35 lat, widzę jak się, że tak powiem, wyludniły nasze miasta, jak też życie dzienne, codzienne, czy nawet nocne się zmieniło, tak? Większość osób wyjeżdża właśnie do Trójmiasta, ponieważ ten czas transportu jest bardzo...
1: Ale zaraz, panie Karolu, ale pan mówi, że wyjeżdża na stałe do Trójmiasta i pan widzi, że się zmienia w ogóle atmosfera miejscowości, w której pan mieszka, tak?
5: Oczywiście, że tak. Osobiście nawet moja własna siostra wyprowadziła się do Trójmiasta. Mieszka tam już praktycznie całe życie po szkole, ponieważ dojeżdżanie autobusem czy dojeżdżanie pociągiem to była 20 lat temu, powiedzmy tak, to było coś nie do przejścia.
1: A panie Karol, a pan się w ogóle nad tym kiedyś poważnie zastanawiał? Czy by właśnie też nie przenieść się do Trójmiasta?
5: Ja osobiście dojeżdżałem 3 lata do Trójmiasta i postanowiłem, że jednak osiedlę się, że tak powiem, i działalność i całe życie jednak zostaje, że tak powiem, na Kaszubach.
1: W największym skrócie z jakiego powodu?
5: Z takiego powodu, że jestem utożsamiony z miejscem. Nie lubię tak bardzo, że tak powiem, ruchu miejskiego. On jednak... Chciałem to właśnie o tym powiedzieć, że część osób też jest
1: wcale miasta. Tak, ale czas nas goni. Niestety musimy kończyć, ale bardzo dziękuję panu za przepiękną puentę dzisiejszego całego programu. Pan Karol z Gdańska był z nami. Bardzo dziękuję. Mówię, że czas nas goni, bo już 21:34. A dziękuję tym wszystkim, którzy do nas zadzwonili, opowiedzieli o swojej perspektywie, ale też po prostu wszystkim tym, którzy po prostu byli z nami, słuchali nas. Dziękuję w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, bo to ona program przygotowywała i wydawała. W imieniu Adama Brzezińskiego, który program realizował. A za 6 minut o 21:40 książka na głos. Książkę Zygmunta Baumana pod tytułem W pierwszej osobie czyta dla państwa Bartosz Głogowski. A o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hreczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
7: Dobry wieczór. W ostatnich kilku latach wzrasta w Polsce liczba wydawanych pozwoleń na broń. W ubiegłym roku padł rekord. Wydano ponad 50 tysięcy pozwoleń. Skąd bierze się ten pęd naszych rodaków do broni? Czy rodzą się w związku z tym jakieś dodatkowe niebezpieczeństwa? A może są jakieś pozytywy w związku z tym zjawiskiem? O tym porozmawiam z moimi gośćmi w środowej audycji, w której, przypominam, namalujemy właśnie portret Polaków, a więc dzisiaj będzie Polak uzbrojony. Zapraszam po informacjach o 22.
1: Zapraszał Maciej Zakrocki, a po 23 program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
9: Dzisiaj środa, więc oczywiście zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Myśl na Głos. Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23 będziemy dzisiaj rozmawiać o depresji okołoporodowej, bo będziemy rozmawiać o depresji w ciąży, będziemy też rozmawiać o depresji poporodowej, o sygnałach, jakie niesie ciało, będziemy rozmawiać o tym, na co zwracać uwagę, będziemy rozmawiać też o tym, jak można wspierać kobiety, które właśnie są w depresji w ciąży bądź w tej depresji poporodowej. Będziemy też mówić, gdzie szukać pomocy, no i oczywiście też na co zwracać uwagę. Aneta Libera, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, współpracująca z Fundacją Twarzy Depresji, będzie Państwa i moją gościnią. Tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23. Zapraszam.
1: A zapraszam Kamil Wróblewski. Jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio TOK FM. Cezary Łasiczka zaprasza na specjalny poranek. Jutro po godzinie 8 przegląd prasy religijnej. A po 8.20 ksiądz Andrzej Stefański, duchowny archidiecezji meheleńsko-brukselskiej, członek klubów Tygodnika Powszechnego oraz Kongresu Katoliczek i Katolików. Osoba sojusznicza Fundacji Wiara i Tęcza. No właśnie, dlaczego tak trudno o tęczę? To część przynajmniej jutrzejszej rozmowy. A za 29 ksiądz Grzegorz Michalczyk, duchowny archidiecezji warszawskiej, krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pod wezwaniem świętych brata Alberta i Andrzeja Apostoła w Warszawie. I padną pytania o polski antysemityzm. A po godzinie 9 ksiądz radca Paulina Chławiczka-Trotman, biskupka luterańskiego kościoła Wielkiej Brytanii, i ksiądz Marcin Hinz, biskup diecezji pomorsko-wielkopolskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego. Och, tematów dużo. Wszystkie mniej albo bardziej religijne. Zapraszamy jutro po godzinie 8 na poranek, który poprowadzi Cezary Łasiczka. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Reklama.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
25: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
26: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Reklama.
27: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

dniu kapitulacji III Rzeszy brakowało mi, podporucznikowi Wojska Polskiego, jeszcze niemal półtora roku do pełnoletności, która, jak mnie nauczono jeszcze w czasach przedwojennych, miała nadejść dopiero w 21. rocznicę urodzin. Nie przypominam sobie, by myśl ta spędzała mi sen z powiek. Przeciwnie. Moja młodość i niedojrzałość zdawały się współgrać znakomicie ze stanem kraju i świata. I we mnie, i wokół mnie wszystko się dopiero zaczynało. Startowało od nowa. I tu, i tam liczyła się tylko przyszłość. Wojna i okupacja z ich codzienną porcją upokorzeń, głodu i strachu, nieustannym sąsiedztwem śmierci, okrutnymi, a niepodzielnymi rządami ślepego losu były koszmarnym snem, który tu oto w tej chwili się skończył i z którego mrocznych oparów należało się co najrychlej otrząsnąć. Wszystko znalazło się teraz na powrót w ludzkiej mocy i dla bezczynności nie było już usprawiedliwienia. Po latach czczych marzeń, obfitych fantazją, ale skąpo wyposażonych w nadzieję, przyszedł czas planów, czyli też słów, ale nareszcie mocarnych. Słów, które jak nigdy dotąd mogły, miały i winne były ciałem się stawać. Może tak naprawdę było, a może tak mi się tylko zdawało, ale jeśli o mnie idzie, na jedno to wychodziło. Nie pamiętam, bym się w maju 1945 roku frapował spencerowskim zderzeniem interesów jednostki i społeczeństwa –

to stać, orzekłbym pewnie, że ich losy oddzielić się nie dadzą. A gdybym już miał wówczas za sobą egzamin z logiki u profesora Kotarbińskiego, zdusiłbym chyba te dociekania w zarodku, jako próżne wałkowanie tautologii. Tylko w dobrym wszak kraju może człowiek żyć dobrze, a znów dobry kraj to taki, w którym ludziom dobrze się żyje. Mój kraj zapamiętałem sprzed wojny jako pozostawiający pod tym względem wiele do życzenia, a moje w nim życie jako równie od ideału dalekie. Mogę powtórzyć słowa spisane przez Czesława Miłosza przy końcu stulecia. Tamta Polska nie odpowiadała wcale idealnemu obrazowi, jaki nowe pokolenie może sobie tworzyć. Zapoznanie się z tamtą Polską będzie dla wielu czytelników trudnym przeżyciem, być może wstrząsem, i będą zapytywali, jak to możliwe? Ale było możliwe. Ja nie musiałem pytać, czy to było możliwe. Pamiętałem przecież, że było. O parę lat młodszy od Miłosza, w tamtej jednak Polsce, tejże co on, urodziłem się i wyrastałem. A była tamta Polska krajem niewiarygodnego ubóstwa, które gnieździło się już o parę kroków od mojego domu, tuż po drugiej stronie ulicy Dąbrowskiego, a od czasu do czasu puszczało pędy i wzdłuż wymuskanych i z pozoru zadowolonych z siebie i swego losu ulic Prusa czy Słowackiego, sięgnęło też i na lat parę wnętrza naszego mieszkania. A w każdej wiosce, którą przyszło mi w dzieciństwie odwiedzić, ubóstwo, bezrobocie i beznadzieja pleniły się już bez żadnego skrępowania. Była też ta Polska gościnna dla możnych, a bezlitosna, wyzbyta współczucia dla tych, którzy od ich łask zależeli, zmuszając tych drugich, podobnie jak mojego ojca, do wymiany godności ludzkiej na chleb dla rodziny. Wszystko to pamiętałem. Jak pamiętałem kuksańce, kopnięcia, poszturchiwania, których wspomnienie bolało długo potem, jak sińce znikły i ból zadany ciału ustał. A także drwiny i obelgi, obliczone na to, by trwać wiecznie. I o ileż od sińców i guzów oporniejsze jeszcze na lecznicze zabiegi pamięci. W swym unikalnym studium tuż powojennych nastrojów polskich Żydów ocalałych z zagłady Irena Nowakowska cytuje anonimowego oficera, który w odpowiedzi na jej ankietę oświadczył, że zamiast rozpamiętywania przeszłych okropieństw i krzywd trzeba się zająć budowaniem przyszłości, w której nie będą się one mogły powtórzyć. Zdradzę tajemnicę. To ja byłem tym buńczucznym oficerem.

Z badań Małgorzaty Melchior wynika, że doświadczenia Żydów, którzy przeżyli wojnę w okupowanej Polsce, różnią się od doświadczeń polskich Żydów, którzy uniknęli ich losu. Żydzi ukrywający się na aryjskich papierach zapamiętali strach przed nieżydowskimi Polakami. Strach, jakiego Żydzi, którzy znaleźli się poza granicami okupowanego kraju, łącznie ze mną, nie mieli okazji zaznać. Joanna Beata Michlitz, autorka fundamentalnej pracy o zmieniającym się wizerunku Żyda w polskiej świadomości, przytacza opis typowego doświadczenia Żyda ukrywającego się wśród Polaków. Żyłem w ciągłym lęku, że zabiją mnie Niemcy, ale jeszcze bardziej bałem się Polaków, którzy mogli mnie łatwo rozpoznać jako Żyda. Powiedzenie komuś obcemu lub nawet znajomemu, że jest się Żydem, równałoby się samobójstwu. A znów Emanuel, bohater opowiadania Adolfa Rudnickiego, gdy wydostał się z wagonu bydlęcego zmierzającego do Treblinki, myślał: czas żywiołów, biada człowiekowi, gdy one uzyskują moc. Ukrywając się w piwnicach, zrozumiał, czym jest dom. Przypatrując się policji, pojął, czym jest Judasz. Obcy był ten las, obce łąki, a najwięcej bał się ludzi. Oto z pierwszej chaty wyjdzie człowiek, który będzie moim zabójcą. Oczywiście pospolita niechęć nieżydów do podawania pomocnej dłoni Żydom, już skazanym hurtowo na śmierć i przez to wyosobnionym przez okupanta z reszty okupowanej ludności, zagrożonej przedwczesną śmiercią, tylko detalicznie daje się zrozumieć. Już wszak zaniechanie donosu o ukrywającym się Żydzie, a tym bardziej decyzja, by przyjść mu czy jej z pomocą i wyszukać lub zaofiarować kryjówkę, wystawiały winnych wraz z ich rodzinami na śmiertelne

straszne niebezpieczeństwo. Wymagały często heroicznej wprost odwagi, a i świętym tylko danej, lecz zwykłym ludziom rzadko dostępnej gotowości do poświęceń. Ci, którym oszczędzono podobnie nieludzkiego testu moralnego męstwa, nie mogą go sobie przedstawić w całym jego okrucieństwie. Nigdy nie będą pewni, jak i ja pewnym być nie mogę, czy gdyby ich tej próbie poddano, zdołaliby ją przejść z godnością i w zgodzie z zasadami moralnymi, jakie szczerze, uczciwie wyznają. Pójście za odruchem moralnym mogło kosztować zbyt wiele. Prawdziwy sęk w tym jednak, że równie kosztowna była odmowa ratowania życia, nawet jeśli walutą były w tym przypadku tylko wyrzuty sumienia. Ten dylemat nie miał dobrego rozwiązania. Wszak żadna ilość argumentów, choćby i rozmowo nieskazitelnych, wyrzutów sumienia nie zdławi. Powtarzam, ja nie przeżyłem niemieckiej okupacji w Polsce. Tylko przez parę dni snułem się po jezdniach ulic okupowanego Włocławka z żółtym piętnem chwilowo żywego jeszcze trupa. Zdołałem uniknąć więc hańby litościwych lub zakłopotanych czy grozy mściwych spojrzeń przechodniów. W odróżnieniu od Emanuela bałem się Niemców, a nie ludzi. Choć gdy wróciłem na polskie jezdnie i chodniki, Niemców też już się nie bałem. Strach uleciał wraz z wystrzelonymi w nich pociskami armatnimi. Z rosyjskiego wygnania, schronienia wracałem do ojczystego kraju bez bagażu tego uczulenia i tego kompleksu. Poznałem na uchodźstwie liczne strachy, ale inne. Tego strachu nie zaznałem. Wracałem do Polski takiej, jaką opuściłem, wsiadając do pociągu 2 września 1939 roku. To właśnie w przerabianiu na lepszą tamtej Polski pragnąłem uczestniczyć. Porozmawiamy, jeden drugiego zrozumiemy, dogadamy się, razem zakaszemy rękawy i razem będziemy opatrywali niezagojone rany i zapobiegali nowym. Wspólnie, wspólny nasz kraj oczyścimy raz na zawsze z zawiści i nienawiści, upodlenia i upokorzenia. Nie należałem do pokolenia biznesmenów robiących przekręty, ale do pokolenia ludzi zmęczonych straszną wojną. Dlatego łatwo mi było przyjąć taką propozycję lepszego urządzenia świata. Jeszcze przy tym przekonaniu, że głupi świat doprowadził do tej hekatomby. Gdybym ja dziś powiedział polskiemu biznesmenowi, że trzeba poprawić świat, on by mnie wyśmiał, a wtedy to nie było śmieszne.

Pomysł, że świat można przerobić na lepszy, przychodzi do głowy 19-latkom każdego pokolenia. Na różne sposoby sobie ów lepszy świat w wyobraźni malują i innymi w każdym pokoleniu farbami, ale bez malowania się nie obejdzie. Już się o to zatroszczy właściwe 19-latkom zuchwalstwo, wątłość życiowego doświadczenia i wolne od poparzeń palce, a wreszcie i świadomość, że wszystko, co ważne w życiu, jeszcze wprzedzie. Aż się prosi, by o lepszym świecie pomyśleć, nawet gdy przyszło 19-latkom wchodzić w świat oporny na wszelkie fanaberie i twardy jak skała. Wszak i w takim świecie, jak w każdym innym, przypada młodym w udziale wspinaczka. A gdy się człowiek wspina, inne po każdym kroku przed nim roztaczają się widoki. Wszystko to razem, w przewrotny wprawdzie sposób, dodawało pewności siebie marzycielom o wywracaniu świata na nice i zszywaniu go na nowo i po nowemu. Leszek Kołakowski wspominał w jednym z niedawnych telewizyjnych wywiadów, że podobne w owym czasie kierowały nim pragnienia. I że porównawszy różne pomysły na lepszą Polskę, obiegowe w tamtych czasach, doszedł wtedy do wniosku, że komuniści mieli program stosunkowo najlepszy. Nie był w takim mniemaniu odosobniony. Ludzie myślący i intensywnie czujący tamtych czasów, patrioci niekoniecznie z komunizmem sympatyzujący, sądzili, nie bez kozery przecież, że korzenie polskiej niedoli sięgały głęboko. A radykalna niedola, jak słusznie uważali, wymagała radykalnego lekarstwa. Wzdragali się na myśl o tym, że Polska mogłaby wrócić do swego stanu sprzed wojny, do wołających o pomstę do nieba przepaści klasowych, masowego bezrobocia i równie masowego ubóstwa. Wiele lat później, nie na długo przed śmiercią, zwierzył mi się Stanisław Ossowski, że gdy w sierpniu 1939 roku twierdzę w Modlinie, do której go skierowano w ramach mobilizacji, obiegła pogłoska, że Beck dogadał się z Ribbentropem i że wojny nie będzie, przeraził się i wpadł w rozpacz. A więc wszystko ma pozostać po staremu?

0: okręgach partyjnych kursowało w PRL-u pytanie, czym się różni komunista od jabłka? I odpowiedź na nie, jabłko spada, gdy dojrzewa, zaś komunista dojrzewa, gdy spada. Zastanawiałem się wielokroć, czy i moje perypetie życiowe podpadają pod prawidłowość zwięźle, a celnie uchwyconą przez owo za dowcip przebrane stwierdzenie. Gryzło i męczyło mnie to podejrzenie, a i dotąd, już u schyłku życia, nie zdołałem się go pozbyć do reszty. Jak potoczyłoby się moje życie, jak rozwijałaby się i dojrzewała moja świadomość, gdybym nie spadł, a mówiąc ściślej, gdyby mnie nie spadnięto? Pocieszam się jak mogę, że przecież następne 15 lat mojego życia nie całkiem się w owej regule mieściły. Choć ze skruchą przyznaję, nie na tyle zdecydowanie od niej odbiegały, by nie można było ich w nią upychać. Z jednej wszak strony parę lat jeszcze miało upłynąć od pierwszego spadnięcia, zanim proces dojrzewania zaczął się u mnie na dobre. Z drugiej jednak strony następne spadnięcie, które nastąpiło 15 lat później, tym razem przy czynnym udziale mojej alma mater, było już bez wątpienia wynikiem, a nie przyczyną dojrzenia. W 1953 roku byłem nadal przekonanym komunistą. Cokolwiek mierziło mnie i odpychało w praktykach władzę trzymających, składałem na karb czegoś, co dwa lata później Chruszczow miał ochrzcić mianem błędów i wypaczeń. Rosła liczba postrzeganych przeze mnie krzywd ludzkich, niesprawiedliwych osądów i niecnych poczynań, ale nie układały mi się one w całość. Nie sądziłem, aby były one zamierzone, a tym bardziej, aby były od wprowadzanego w Polsce ustroju nieodrodne. A już całkiem nie przychodziło mi do głowy, że mogły one pozostawać w jakimkolwiek związku przyczynowym z budową socjalizmu. Moje wątpliwości nie dotyczyły idei, lecz sposobu jej realizacji, czy mówiąc ściślej poczynań, które za ową realizację podawano. Nie system był winny, mniemałem, lecz jego wadliwe funkcjonowanie. Wierzyłem, że zgodnie z ich zapewnieniami, krokami ludzi na szczycie istotnie kieruje pragnienie sprawiedliwości społecznej, której nastanie idea socjalizmu zapowiadała i do której wprowadzenia w życie wzywała. Chcą? Dobrze, ale się mylą. Próbują, ale im nie wychodzi. Błądzą, ale oni i ja chcemy tego samego, więc nam po drodze. A takich, co błądzą, można wszak sprowadzić na dobrą drogę, jeśli im przemówić do rozumu. W końcu, jeśli się to nie uda, można ich zastąpić innymi ludźmi, rozsądniejszymi, uczciwszymi, obdarzonymi większym zasobem dobrej woli. Dojrzewałem, przyznaję, powoli. Nadzieja, że partia zrozumie i uzna swoje błędy, kołatała się uparcie jeszcze i przez czas jakiś potem, gdy mądrzejsi ode mnie koledzy, jak Leszek Kołakowski, doszli już do wniosku, że nie o błędy tu idzie, ale o systemowe założenia, i że z taką partią nie ma o czym, a i nie warto rozmawiać. Że jakakolwiek naprawa dokonać się może tylko wbrew, a nie z udziałem, a tym bardziej za inicjatywą rządzącej partii. O sensie, słuszności i prawości wielkiego projektu byłem przeświadczony. Było przecież na czym to przeświadczenie wspierać. Polska rosła, a ludzie wraz z nią. Postęp w owych czasach mierzyło się w Polsce, jak i wreszcie świata, ilością kominów fabrycznych i ton wyprodukowanej stali czy węgla. Na naszych oczach Warszawa z martwych wstawała i z miesiąca na miesiąc piękniała. W czasie niedzielnych z Jasią przechadzek cieszyliśmy wzrok, a to uroczą starówką, a to MDM-em, czy z gruzów wyrosłym Muranowem, a to znów tak, z dnia na dzień wspinającym się bliżej ku obłokom Pałacem Kultury i Nauki. Po spełnionej wreszcie reformie rolnej, wieś polska wydobywała się z roku na rok z gnębiącej ją od niepamiętnych czasów nędzy i kulturowego zacofania. W odróżnieniu od kapitalistycznego zachodu to nie bezrobotni ustawiali się w kolejce do biur pracy, ale dyrektorzy fabryk stali w kolejce po pracowników. Na uczelniach pojawili się chłopcy i dziewczęta, którzy przed wojną nie mogli marzyć o przekroczeniu uczelnianych progów. A jeszcze stale w tle to poczucie, że najgorsze już za nami, że okrucieństwa wojny i bestialstwa okupacji się nie powtórzą i fakt, że, by zacytować Camus, tę równość, której nie stworzyła obecność śmierci, ustalała na kilka przynajmniej godzin radość wyzwolenia. Na razie przez te kilka przynajmniej godzin, na kilka przynajmniej lat rozciągniętych, było czym oko paść i serce radować. Tylko doktor Ryu, bohater kamisowskiej dżumy, wiedział, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika, że może przez dziesiątki lat pozostać uśpiony w meblach i bieliźnie, że czeka cierpliwie w pokojach, w piwnicach, w kufrach, w chustkach i w papierach i że nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich nauki dżuma obudzi swe szczury. No cóż, zabrakło mi jego mądrości.
1: Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: 4 czerwca 1989 roku. Święto Wolności. Wybory czerwcowe. Solidarność.
2: Solidarność kojarzy mi się z czymś takim, co odkryłem jako bardzo młody robotnik, mianowicie przyzwoitość. I ta przyzwoitość zamieniła się w solidarność, bo nie ma przyzwoitości bez tej solidarności międzyludzkiej.
1: W czwartek, 4 czerwca po 10. Gościem TOK FM będzie Władysław Frasyniuk. Legenda Solidarności. Zapraszam. Maciej Głogowski.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Czy dodatkowa amerykańska broń jądrowa trafi do Europy? O rozmowach na ten temat donosi Financial Times. Długi czerwcowy weekend rozpoczynamy ze zmianami w przepisach o ruchu drogowym. Będziemy też w Paryżu, gdzie Maja Chwalińska awansowała do najlepszej czwórki Rolanda Garrosa. Minęła 22, Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Pentagon odmówił skomentowania doniesień o trwających rozmowach na temat rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej USA w Europie. O rozpoczęciu takich dyskusji mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas, a wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski informował o rozmowach na temat potencjalnej roli Polski w odstraszaniu nuklearnym. Pytany o potwierdzenie informacji o toczących się dyskusjach z Polską i Litwą urzędnik Pentagonu powiedział PAP, że resort nie komentuje doniesień medialnych ani spekulacji na temat potencjalnych decyzji. Dodał też, że Stany Zjednoczone i NATO stale oceniają sytuację i podejmują kroki niezbędne do utrzymania bezpiecznego, skutecznego i wiarygodnego środka odstraszającego. Jest to reakcja na doniesienia Financial Times o tym, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza 6 państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia samoloty. Z informacji Financial Times wynika, że zainteresowanie posiadaniem takiej infrastruktury wyrażają państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska oraz część krajów bałtyckich. Węgry osiągnęły kompleksowe porozumienie z Ukrainą w sprawie rozszerzenia praw językowych, edukacyjnych, kulturalnych i politycznych mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, ogłosił węgierski premier Peter Modior w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. Porozumienie jest wynikiem kilku tygodni intensywnych węgiersko-ukraińskich negocjacji na szczeblu ekspertów, w których uczestniczyły również organizacje społeczności węgierskiej na Zakarpaciu oraz kościoły. Premier podkreślił, że jego rząd w ciągu 3 tygodni osiągnął w tej kwestii więcej niż gabinet Viktora Orbana przez 10 lat. Od dziś kierowców, ale i młodszych użytkowników dróg obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym. Wśród nowości obowiązkowe kaski dla młodych, a z dużych zmian zablokowanie możliwości redukcji punktów karnych za najcięższe drogowe wykroczenia. O szczegółach reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
6: To koniec tolerowania patologii na drogach. Takie komentarze o nowych przepisach słyszę od policjantów. Chodzi o brak możliwości redukcji punktów karnych za szczególnie groźne wykroczenia drogowe. Na przykład przekroczenie prędkości o 30 km/h. Katalog jest długi, wylicza zastępca komendanta głównego policji, nadinspektor Roman Kuster.
7: Przestępstwa w ruchu drogowym, m.in. spowodowanie wypadku, katastrofy, nietrzeźwość, kierowanie na zakazie, nie pozwala i absolutnie nie uprawnia do tego, aby móc zredukować sobie punktów, bo uznajemy, że to są naprawdę naruszenia takie, za które nie należy wybaczać.
6: Od dziś obowiązuje też surowszy taryfikator za drift i nielegalne wyścigi, a młodzi ludzie, którzy nie ukończyli 16 roku życia, nie mogą wsiąść na hulajnogę czy rower bez kasku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
5: Długi weekend wielu turystów spędzi na Podhalu. Obłożenie w tamtejszych hotelach wyniesie jakieś 70%. Jak twierdzi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, te wyjazdy mogą się rozłożyć na kilka dni.
8: Młodsze pokolenia to już nie jest tak, że z wywieszonym językiem wyjeżdżają w środę po pracy, tylko wyjeżdżają sobie spokojnie po kawusi dopiero w czwartek rano. Po drodze zatrzymują się na przykład do Zakopanego jeszcze w Krakowie, bądź odwiedzają Wieliczkę.
5: Jeszcze 2 dni temu cena za długi weekend niższa była niż w ubiegłym roku, ale wzrost zainteresowania przyjazdami przełożył się na automatyczny wzrost cen. A to, ile ostatecznie osób przyjedzie wypocząć na Podhale, będzie zależało od pogody. Ta, jak wynika z prognoz, w długi czerwcowy weekend będzie w całym kraju dynamiczna. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. W piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
9: Zwłaszcza we wschodniej i północnej
3: jasno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
5: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. Tam termometry pokażą nawet 26 stopni. Najchłodniej będzie natomiast nad morzem, tylko 16 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za kilka minut. Maja Chwalińska w półfinale Rolanda Garrosa. 114. zawodniczka rankingu najlepszych tenisistek świata w ćwierćfinale pokonała Annę Kalińską, a mecz oglądał wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
9: Chwalińska wygrała w dwóch setach w niespełna dwie godziny, ale to był jej ósmy mecz w Paryżu, dlatego przed półfinałem chciała przede wszystkim odpocząć.
10: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy.
9: W półfinale po drugiej stronie siatki stanie Diana Schneider, z którą grała raz, ale Rosjanka to pamięta.
11: Of course I remember.
9: Oczywiście, że pamiętam ten mecz z nią. To był turniej z porą nagród $60,000 w Stambule. Półfinał.
11: Semifinal.
9: A Schneider z turnieju wyrzuciła światową jedynkę Arynę Sabalenkę. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
5: Reprezentacja Polski koszykarek 3-3 przegrała z Holandią 10-21 w swoim ostatnim meczu i odpadła z rozgrywanych w Warszawie 10 Mistrzostw Świata. Polki wygrały w grupie tylko jedno spotkanie z Madagaskarem. Uległy kolejno Czeszkom, Azerkom oraz Mistrzyniom Świata i Europy, Holenderkom. I jeszcze rzut oka na piłkę nożną. Piłkarska reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 1-1 w towarzyskim meczu w Warszawie. Obecnie mamy 55. minutę spotkania. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam od 23. Na termometrach jutro maksymalnie od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju. Padać w ciągu dnia nie powinno na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu miejscami również burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dobry wieczór. W środę 3 czerwca to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj to będą Polacy uzbrojeni w broń palną. Okazuje się, że w ostatnich latach liczba takich osób wyraźnie wzrosła. Według danych Komendy Głównej Policji jeszcze w 2020 roku wydawano niewiele ponad 10 tysięcy pozwoleń rocznie. Tymczasem w 2025 takich dokumentów wydano 50 tysięcy. Najczęściej tłumaczy się to rosnącym poczuciem zagrożenia wynikającego z toczącej się obok nas wojny w Ukrainie. Ale zdaniem fachowców zajmujących się tym problemem jest to uproszczenie. Oczywiście w audycji będzie miejsce, by ten wątek rozwinąć. W każdym razie zjawisko wyraźnego wzrostu liczby broni w naszych domach jest faktem i dobrze jest mu się bliżej przyjrzeć. Jak wiemy ze starego teatralnego powiedzenia, każda broń zawieszona na ścianie musi w końcu wystrzelić. Stąd w tak zwanej debacie publicznej pojawiają się głosy, by dostęp do broni ograniczać. Ale jest też liczne grono tych, którzy się temu sprzeciwiają albo nawet zachęcają do liberalizacji prawa dostępu do broni. W dyskusji sięga się też po przykłady z innych państw, szukając odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej to wszystko rozwiązać. Ale nie jest to proste z wielu powodów. Uważa się, że najbardziej liberalne jest w tym zakresie prawo w Stanach Zjednoczonych, gdzie początkiem wszystkich rozwiązań prawnych jest druga poprawka do Konstytucji, no tylko z 1791 roku. Brzmi ona tak. Dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa. Prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone. Ale warto przy okazji dodać, że w 2008 roku doszło do swoistej aktualizacji tego zapisu, która znalazła się w wyroku Sądu Najwyższego w sprawie District of Columbia versus Heller. Otóż sąd potwierdził, że druga poprawka chroni indywidualne prawo każdego praworządnego obywatela do posiadania broni do celów osobistych, na przykład samoobrony w domu, a nie tylko w ramach służby w milicji. No to słowo milicja to tutaj oczywiście tak brzmi, no bo to jest nawiązanie do tej takiej milicji obywatelskiej, prawda, z czasów, z końca XIX wieku. No ale w Europie nie tylko nie mamy takiej tradycji, ale też łączymy to liberalne podejście z całą serią tragedii, masakr, o jakich co chwilę donoszą media ze Stanów Zjednoczonych. Często są to przypadki strzelanin w szkołach, w których giną dzieci zabijane przez niezrównoważoną osobę, która posiada broń legalnie. Dlatego nie ma mowy o pójściu amerykańską drogą. To jaką wybrać? Próba odpowiedzi na to pytanie także pojawi się w tej audycji. Mam nadzieję, że wystarczająco już zachęciłem Państwa, by z nami zostać. A zatem zaczynamy. Pierwszym gościem audycji jest pan profesor Paweł Ostaszewski, kryminolog, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
12: No to może najpierw pana bym zapytał, jak pan ocenia ten fakt wzrostu zainteresowania Polaków posiadaniem broni, co właśnie no, czytamy w statystykach, że tych aplikacji o zezwolenie jest każdym rokiem najwięcej. Skąd się to bierze?
11: To myślę, że ten wzrost no, wynika głównie z sytuacji z naszą wschodnią granicą, bo to też wtedy po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę widać taki rzeczywiście bardzo duży wzrost. No, rósł też wcześniej ta liczba pozwoleń, była związana też z takim ułatwieniem dostępu do broni, głównie w tych trzech trybach, czyli w tym trybie sportowym, w trybie kolekcjonerskim i łowieckim, tak, czyli bycia myśliwym. Mhm.
12: Ale czy to z punktu widzenia no, takiego, powiedziałbym, zdrowego rozsądku, to jest racjonalna motywacja, no bo mamy jednak do czynienia z wojną, w której udział biorą regularne armie wyposażone, no co tu dużo mówić, często w najnowocześniejszy sprzęt. Czy fakt, że sobie ktoś kupi rewolwer, pistolet, czy nie wiem, no zostanie myśliwym, żeby w domu mieć sztucer, rzeczywiście może tworzyć poczucie bezpieczeństwa w kontekście wojny?
11: No nie. I tu kryminologia jest rzeczywiście bardzo jednoznaczna, że to posiadanie broni ani nie pomaga poczuciu bezpieczeństwa, czyli nie zmniejsza poczucia bezpieczeństwa, bo jak mam broń, to raczej no, ciągle myślę o tym zagrożeniu, no bo ta, w sumie nawet ta broń mi przypomina o tym, że ta, bo potrzeba jej no, noszenia, właśnie myślenia, czy ją mam, czy jej nie mam. I też broń, to wszystkie dane wskazują, no to nie jest wcale skutecznym środkiem zabezpieczenia się, czy uzyskania jakiegoś bezpieczeństwa, czy samoobrony. To tu jest też jednoznacznie, to posiadanie broni nawet podnosi ryzyko no, śmierci w wyniku postrzelenia, czy po prostu tak wejścia w jakieś niebezpieczne zdarzenie z użycia czy tej broni, no, czy innej broni. No już nie mówiąc o samobójstwach, czy jakichś właśnie szkodach dla najbliższych osób w rodzinie na przykład.
12: A jak pan ocenia przepisy prawne? Czy one rzeczywiście w Polsce są pana zdaniem takie, jakie powinny być, czy nie? No bo toczy się co jakiś czas dyskusja już w trzeciej RP. Przypominamy sobie jeszcze takie ugrupowania z początków transformacji, chociażby Unia Polityki Realnej, która to zawsze właśnie była zwolennikiem dużej liberalizacji prawa. Teraz z kolei mamy chyba propozycję Polski 2050, żeby ograniczać dostęp do broni. Jak pan ocenia ten stan prawny, który mamy?
11: Znaczy, według mnie on jest właściwy. Nawet patrząc na statystyki, no to ten dosyć duży wzrost w ostatnich latach liczby osób posiadających broń legalnie, czy tych właśnie egzemplarzy sztuk broni legalnie posiadanych, nie przełożył się na żaden wzrost przestępczości z użyciem broni. Ta raczej spada, albo właśnie tak się utrzymuje na stosunkowo niskim poziomie. W perspektywie całego świata, to bardzo niskim poziomie. Więc ani zagrożenie w Polsce, ani no właśnie, ani jakieś dane kryminologiczne to nie pokazują, że to na razie przyniosło jakieś zagrożenie, ten wzrost liczby broni. No i te jednak dosyć duże ograniczenie, które skutkuje tym, że jednak mało osób posiada broń, wydaje mi się bardzo dobre, tak? Utrudnienie się nie prowadzimy też do takich niebezpiecznych sytuacji, jak nie wiem, w Szwecji, gdzie tej broni, no głównie nielegalnej, tak, pojawiło się nagle dużo i rzeczywiście tam wzrasta przestępczość ta z tą użyciem broni.
12: No właśnie, powiedział pan o tej, to może dwa słowa wyjaśnienia, broń nielegalna, dlatego że no, te wszystkie dane statystyczne, które mamy, dotyczą oczywiście tego, co jest legalne. Czy chociażby właśnie ten fakt, że ta wojna jest obok, mógł mieć wpływ na to, że nie wiem, więcej broni nierejestrowanej, nielegalnej pojawiło się w Polsce?
11: Jest to bardzo prawdopodobne, chociaż ja nie znam takich danych. Mhm. No ale i w sumie nie widać też w żadnej przestępczości, więc może być, ale no na razie przynajmniej nie jest wykorzystywana. Tak bym to widział.
12: Pan powiedział o tym, że mimo że zwiększa się ta liczba oficjalna, nie przekłada się to na dane dotyczące przestępczości z użyciem broni palnej. Natomiast no, ciekaw jestem, co nauka mówi na ten temat, jeśli chodzi właśnie o korelację między posiadaniem broni a właściwym jej użyciem. Tutaj chodzi mi między innymi o to zjawisko, które czasami występuje, o którym się słyszy, że niektóre osoby właśnie przechodzą cały ten proces uzyskania pozwolenia na broń po to, żeby poprawić poczucie bezpieczeństwa własnego i swojej rodziny, no i żeby po prostu ta broń była w domu. No już pomijam sytuację, w której w razie jakiegoś zagrożenia okazać by się mogło, że ta broń zgodnie z przepisami jest gdzieś trzymana w jakimś sejfie, prawda, a nie pod poduszką. No to to już jest, prawda, wątpliwa korelacja, czy można rzeczywiście się czuć bezpieczniej, kiedy tej broni pod ręką nie ma w sytuacji jakiejś napaści czy wtargnięcia do domu. Ale z drugiej strony często się mówi, że trzeba pamiętać, że to jest bardzo skomplikowany proces i trzeba mieć właściwe wyszkolenie, właściwe cechy, żeby w sytuacji zagrożenia właśnie, kiedy no stajemy przed realną groźbą zagrożenia dla naszego życia, żeby się właściwie zachować. I czy właśnie jest tak, że ludzie, którzy posiadają broń w sytuacji zagrożenia, czy wiemy coś na ten temat, rzeczywiście właściwie się zachowują? Tutaj często słyszałem takie określenie: nie wystarczy w domu mieć fortepian, bo żeby być pianistą, trzeba po prostu umieć na nim zagrać.
11: Tak, dlatego to podkreślę jeszcze raz. Broń palna nie jest skutecznym środkiem samoobrony czy zapewnienia sobie bezpieczeństwa w jakiejś sytuacji zagrożenia. I tutaj wchodzi bardzo wiele czynników. Od właśnie tego, że no, takie naprawdę skuteczne użycie takiej broni, czy tak jak myślimy o jakichś funkcjonariuszach rzeczywiście i szkolących się bardzo długo, często i wykorzystujących tą broń, wytwarzających sobie te takie psychologiczne mechanizmy, czy takie właściwie już odruchowe sposoby używania, celowania, no to wtedy dopiero możemy mówić o takiej umiejętności wykorzystania tej broni w konkretnej sytuacji. Ale wtedy też no, tym funkcjonariuszom, policjantom jest łatwiej, no bo nie mają jakiś ograniczony zakres tych sytuacji niebezpiecznych. No i też mają, tak jak spojrzymy na pas policjanta, kilka narzędzi, z których mogą korzystać w takiej sytuacji zagrożenia. No i o ile ta broń może być skuteczna w takiej sytuacji, nie wiem, kilku metrów odległości od tego napastnika, to ona już nie będzie w żaden sposób skuteczna w odległości metra czy dwóch metrów od tego napastnika. I jeżeli ktoś, no właśnie, będzie tylko szkolił się ze strzelania do tarczy z tej broni palnej, no to może rzeczywiście mieć tylko ten nawyk, żeby no, wyciągnąć tą broń, odbezpieczyć, przeładować, wycelować i strzelić, co mu zajmie za dużo czasu i w sytuacji zagrożenia to się po prostu nie uda. No i dużo jest tych danych właśnie. One głównie jednak dotyczą używania broni przez funkcjonariuszy, no bo oni też używają ich najczęściej, są, nie wiem, mają te kamery nasobne, więc to rzeczywiście można poddawać jakiejś weryfikacji takim badaniom systematycznym. No i tu jest na przykład bardzo wiele takich danych, które pokazują, nie wiem, 1/3 strzałów oddawanych przez policjanta jest skuteczna, tak? Czyli trafia w ten cel, w który ma trafić. No to ten człowiek, który no, może szkoli się na strzelnicy, ale nie jest tak wyszkolony jak funkcjonariusz i też no, nie używa tej broni, nie nosi jej w ten sam sposób jak funkcjonariusz, no nie będzie miał nawet takiej skuteczności. Więc tu już mówimy o tym, że ten środek nie będzie skuteczny właśnie w takiej sytuacji zagrożenia. Więc to jest mit. On oczywiście jest podawany jako ta motywacja wśród osób, które chcą posiadać broń. Chociaż myślę, że częściej jednak się pojawiają te takie motywacje szeroko rozumiane hobbystyczne, tak? Czy to będzie właśnie chęć takiej rywalizacji sportowej, czy tego łowiectwa. No ale właśnie pojawia się też ten dodatkowy aspekt. Ale to powinniśmy raz na zawsze przeciąć jako pewien mit. Także to może być dobre hobby, ale to nie jest środek bezpieczeństwa.
12: A czy mamy jasną sytuację? Ja wiem, że każdy przypadek zawsze musi być precyzyjnie zbadany. Jeśli chodzi właśnie o nieuzasadnione użycie broni. No, raz na jakiś czas sam pamiętam kilka takich historii nagłaśnianych medialnie, kiedy właśnie no, toczyły się procesy dotyczące użycia broni, właśnie czy było uzasadnione, czy nie. Najczęściej opinia publiczna oczywiście stawała po stronie tej osoby, która broń użyła w przypadku, kiedy właśnie było jakieś wtargnięcie czy napaść na dom. No i najwięcej, ja przynajmniej pamiętam, takich przypadków, kiedy dużą wątpliwość budziło użycie broni, kiedy napastnik znajdował się jeszcze poza budynkiem, ale już na przykład na terenie działki, na której stał dom. Kiedyś była taka głośna historia z napastnikiem, który znajdował się na słupie, który miał dwie nogi, o ile pamiętam, i jedna noga była na działce, a druga poza. No i było właśnie pytanie, czy to już było wtargnięcie, czy nie, i tak dalej. No, mówiąc krótko, czy jeśli się ktoś rzeczywiście zdecyduje, przyjmijmy, że przeszkoli, będzie regularnie ćwiczył i można zakładać, że w sposób przemyślany, wytrenowany i kompetentny będzie broń używał, czy może być pewien oceny prawnej tego, co zrobił? Czy on jest pewien, że akurat nadszedł moment, w którym nie będzie miał problemów, że użył broń?
11: Znaczy te polskie przepisy są tutaj dosyć precyzyjne i one w ogóle nie zakładają takiej sytuacji tylko wtargnięcia, na przykład na teren, tak, na posesję, tylko no, tej sytuacji realnego zagrożenia życia, zdrowia osoby, która chce się bronić, żebyśmy nie mówili o właśnie tym nieuprawnionym użyciu czy przekroczeniu granic obrony koniecznej. Więc w gruncie rzeczy mamy tylko sytuację rzeczywiście, no nie wiem, biegnącego na nas człowieka z nożem i tyle, tak? I praktycznie żadna inna nie, czy tam właśnie strzelającego do nas ze swojego pistoletu. Mhm. A te sytuacje są na tyle, no z jednej strony też rzadkie, ale z drugiej strony tak dramatyczne i niebezpieczne, że właśnie tak jak mówiłem, tak, w takiej sytuacji wykorzystanie broni do samoobrony jest praktycznie niewykonalne dla większości osób.
12: W kontekście tych zagrożeń zewnętrznych, w których żyjemy od kilku lat, pojawia się również taka teza, że właściwie powinniśmy zachęcać ludzi do tego, żeby zainteresowali się właśnie posiadaniem broni, oczywiście właśnie w sposób legalny, po spełnieniu wszystkich niezbędnych kryteriów i formalności, dlatego że może to być istotne z punktu widzenia tak zwanych rezerw kompetencyjnych w kontekście obronności państwa. Czy pana zdaniem to jest coś, co rzeczywiście należałoby wziąć pod uwagę, jeśli chodzi o popularyzowanie posiadania broni w Polsce?
11: Znaczy myślę, że popularyzowanie używania, nawet nauka strzelania, jak najbardziej byłbym za powrotem do nauki strzelania, czy to w liceum, czy może nawet wcześniej. I takiego obeznania się rzeczywiście czy z sytuacjami zagrożenia, czy właśnie z różnymi środkami zabezpieczenia obrony. Ale no tak jak też pan zaczął, w sytuacji, jaką mamy za wschodnią granicą, używania bardzo zaawansowanych środków technicznych, to posiadanie pistoletu czy rewolweru naprawdę nie poprawi nikomu jego sytuacji na takim właśnie polu walki. Tu raczej mówimy o bardzo specyficznych szkoleniach już stricte wojskowych, z używania broni wojskowej, a nie takiej właśnie do użytku osobistego. I tutaj zwróciłbym jeszcze na jedną rzecz uwagę, że takie szkolenia właśnie sportowe, bo z tymi mamy głównie do czynienia, czyli z obsługi krótkiej broni w celach sportowych, strzelanie na strzelnicy, do tarczy, to one mogą nawet wytwarzać pewne nawyki, które mogą być szkodliwe z takiego punktu widzenia potem wykorzystania kogoś jako żołnierza. Tak, może właśnie taki szkolący wolałby mieć kogoś, kto ma tam jakieś podstawowe obeznanie, wie czym się różni karabin od pistoletu, umie wycelować, ale może jeszcze nie ma takich nawyków, nie wiem, szczegółowego trzymania broni, celowania, bo to może na przykład potem być trudno wytlenić przy takiej już takim stricte wojskowym szkoleniu.
12: Pan wspomniał, że ten wzrost zainteresowania posiadaniem broni nie przełożył się na wzrost przestępczości z jej użyciem, ale czym by pan to tłumaczył? Bo z kolei tak przynajmniej wynika z dokumentacji, którą czytałem przed dzisiejszym programem. Tu oczywiście Stany Zjednoczone są najczęściej przywoływane, że ten wskaźnik przestępstw, zabójstw i innych przestępstw z użyciem broni palnej jest bardzo właśnie wysoki ze względu na nasycenie bronią domów, społeczeństwa w ogóle można powiedzieć. To jeżeli u nas to w tej chwili nie jest zauważalne, żeby taki wzrost nastąpił mimo wzrostu wydawanych pozwoleń na broń, to z czego to wynika? Czy my jesteśmy, bardziej... Wiadomo, że nie ma tutaj cech narodowych, tak? Ale właśnie, spokojniejsi, zrównoważeni? Czy to jest kwestia prawa liczb, że i tak jest tego mało?
11: Znaczy myślę, że wszystkie te kwestie. Też duża różnica w samej kulturze i właśnie w tym, jak funkcjonuje ta broń w społeczeństwie. No oczywiście, jeżeli porównujemy, to są nieporównywalne w skale, tak? Jeżeli mówimy, na 100 obywateli Ameryki przypada 120 sztuk broni, tak? A w Polsce przypada chyba jedna, czy może jeden z hakiem. Tak, mówimy w ogóle nie o nieporównywalnej skali. Nawet jak ten wzrost był dwukrotny, tak? To niech on będzie z 1% do 2%. To dalej nie mówimy o takiej skali, która rzeczywiście mogłaby generować problemy. Bo rzeczywiście zaczną się problemy wtedy, i to też te dane kryminologiczne pokazują, kiedy już sami przestępcy zaczynają uwzględniać ten czynnik zagrożenia ze strony tych osób, na przykład, które oni chcą, okraść, obrabować, że oni mają broń. Tak? To oni wtedy też muszą mieć broń. To rzeczywiście pokazują te wyniki badań, że rzeczywiście ten sprawca trochę kalkuluje i zastanawia się, z jaką bronią ma iść na przykład, tak? Czy z jakimi narzędziami, na ten rozwój. I w sytuacji takiego, kiedy przewiduje właśnie to zagrożenie ze strony tego obywatela, powiedzmy praworządnego, to będzie wybierał właśnie użycie na przykład broni palnej, co powoduje taką eskalację, tak? Zwiększa tą liczbę problemów. No, tak jak właśnie, tak? Więc to też to nasze statystyki, które pokazują, że no właściwie jest bardzo mało tych napadów z bronią w ręku. One się zdarzają oczywiście, tak? Ale tego jest stosunkowo mało. No to też wynika z tego, że ci przestępcy nie muszą w ten sposób funkcjonować. Tak popełniać przestępstw. To, co też właśnie mówiłem, samo posiadanie broni, czy to będzie broń palna, czy to będzie nóż, wielokrotnie zwiększa ryzyko pozostania właśnie zranionym, tak, postrzelonym.
12: No tak, i tutaj wraca właśnie kwestia prawa, które no albo zaostrza, albo liberalizuje dostęp do broni, no bo rzeczywiście wiele różnych statystyk pokazuje, że obecność broni podnosi zagrożenie i być może z tego powodu i tej innej kultury, o której pan profesor mówił, mamy dane, z których wynika, że właściwie ogromna rzesza Polaków, bo to jest na poziomie około 80%, jest przeciwna, żeby no, liberalizować dostęp do broni.
11: Tak, no to jest też jeszcze czynnik uwzględniający to, jakiej broni. Bo w Polsce no mówimy o tych, nie wiem, milionie sztuk broni, ale większość z niej no to jest broń myśliwska, którą no nie jest aż tak łatwo, nie wiem, dokonać napadu. Prawie połowa, tak? To są, no to jest długa broń myśliwska. Więc która na przykład no może w jakimś sposób nawet działać no pozytywnie, tak? Czyli okay, ludzie się obeznają z tą zbrojnią, z jej posiadaniem i używaniem, no ale nie są w stanie tak łatwo jej wykorzystać właśnie w jakichś niecnych celach.
12: No dobrze, w takim razie pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Przypomnę, naszym pierwszym gościem był pan profesor Paweł Ostaszewski, kryminolog, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
11: Bardzo dziękuję.
12: Drugim gościem audycji jest pan Jakub Link-Lęczowski, wydawca magazynu militarnego Milmag. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór państwu.
12: Czy pana zdaniem, biorąc też pod uwagę no, przykłady z innych państw, w Polsce jest łatwo o pozwolenie na broń?
13: Moim zdaniem w Polsce jest stosunkowo nietrudno zdobyć pozwolenie na broń, chociażby z tego powodu, że jeżeli się wypełni pewną konkretną, określoną z góry przez prawo procedurę, która jednak wymaga sprawdzenia delikwenta, natomiast nie stawia nierealnych wymagań, takie pozwolenie można uzyskać. Czyli osoba niekaralna, zdrowa, pełnoletnia, która wykaże umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią, takie pozwolenie może uzyskać i raczej organy wydające pozwolenie na broń nie mogą powiedzieć, że nie da to pozwolenia, bo nie.
12: Ale to proszę mi powiedzieć, bo nie wiem, czy ja tutaj nie korzystam z doświadczenia własnego, które było jednak wiele, wiele lat temu i kiedy rzeczywiście myślałem nawet na początku nie o samym pozwoleniu na broń, ale może żeby tak po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Zapisałem się do klubu strzeleckiego, jednego z warszawskich klubów strzeleckich. No i przy okazji właśnie mi powiedziano, że jak będę uprawiał strzelectwo nawet amatorsko, to wówczas mogę wystąpić o pozwolenie na broń i że to jest znacznie łatwiejsza i prostsza droga, niż gdybym tak po prostu z ulicy poszedł do właściwego urzędu i powiedział, chcę mieć broń.
13: Znaczy, musimy tutaj skupić się na tym, jak wygląda prawodawstwo w Polsce, czyli tak naprawdę pozwolenia na broń są wydawane w określonym celu. Jeżeli uprawiamy sport nawet amatorsko, to oczywiście mamy tutaj pozwolenie do celów sportowych. Oczywiście tutaj jest celowość wydania takiego pozwolenia, które wymaga, żeby taki właśnie kandydat na strzelca był zrzeszony zarówno w ogólnopolskiej organizacji, która ma prawo certyfikować, czyli w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego, jak i w klubie strzeleckim. No i posiadacz takiego pozwolenia musi się wykazać również aktywnością, która nie jest wprawdzie jakoś bardzo wymagająca i absorbująca w ciągu roku, no ale jednak trochę tych startów należy odbyć. Natomiast nie jest to jedyny Jedyny powód, dla którego można dostać pozwolenie na broń. Również można tą broń dostać na przykład do celów kolekcjonerskich. Tutaj nie ma już wymogu startowania w zawodach sportowych. Trzeba należeć do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Wtedy oczywiście takie procedowanie nie przechodzi przez klub sportowy czy przez organizację sportową, tylko załatwia się to bezpośrednio z organem wydającym pozwolenie. Są jeszcze inne, nieco bardziej egzotyczne pozwolenia na broń, takie jak pozwolenie na broń rekonstrukcyjnych. Bardzo rzadko wydawane pozwolenie do ochrony osobistej. No i oczywiście jest również pozwolenie łowieckie. Rzesza myśliwych w Polsce jest cały czas dosyć szeroka. Tutaj, podobnie jak w przypadku pozwolenia sportowego, należy związać się z organizacją, w tym przypadku z Polskim Związkiem Łowieckim, należy iść do koła łowieckiego i zdać stosowne egzaminy. Mhm.
12: To jeszcze zapytam o to, czy w takim razie, trochę wracając do tego pytania, jeśli chodzi o różnicę w trudności zdobycia takiego pozwolenia, no bo jest taki termin pozwolenie do celów sportowych, ale też pozwolenie do ochrony osobistej. I tutaj raczej czytałem w materiałach przed naszą rozmową, zdaniem tych, którzy się na ten temat wypowiadali, jest ono niemal nieosiągalne, bo ustawodawca wymaga wykazania stałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia.
13: Zgadza się, ustawodawca wymaga, żeby się pojawił taki czynnik i jeżeli patrzymy na ilości pozwoleń, faktycznie pozwolenie do ochrony osobistej jest najrzadziej przyznawanym pozwoleniem, które można uzyskać. Natomiast też z perspektywy ustawodawcy, być może ja to trochę rozumiem, bo tak naprawdę w Polsce osób, które faktycznie spełniają tą przesłankę stałego ponadprzeciętnego zagrożenia życia, mimo wszystko nie ma tak wiele, w związku z czym zakładam, że ustawodawca też stara się reglamentować tego typu pozwolenia na broń, natomiast wielu Polaków traktuje broń nieliteralnie zgodnie z jej nazwą, tylko narzędzie do uprawiania sportu, narzędzie do realizowania swojego hobby, a nie jako narzędzie, które ma służyć do i tylko do obrony życia bądź zdrowia.
12: A czy pana zdaniem przepisy, które odnoszą się do, jeśli będę używał niefachowych określeń, to proszę mnie poprawiać, do broni pneumatycznej, no bo pewnie nie jeden z naszych słuchaczy, czy jedna z słuchaczek była na jakimś jarmarku, gdzie były strzelnice i można było z tak zwanej wiatrówki, mówiąc potocznie, sobie postrzelać i oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby taką wiatrówkę do rąk dostać. A czasami jednak słyszymy, że i z takiej broni można doprowadzić do jakiegoś przynajmniej okaleczenia kogoś, prawda?
13: Panie redaktorze, jestem w stanie się z panem założyć o niezbyt duże pieniądze, że na żadnym z tych jarmarków broni pneumatycznej nie było.
12: A z czego ja strzelałem?
13: Prawdopodobnie z urządzenia pneumatycznego, ponieważ strzelał pan prawdopodobnie z urządzenia pneumatycznego, ponieważ tutaj mamy rozróżnienia i o broni pneumatycznej mówimy wtedy, kiedy energia wylotowa pocisku osiąga energię 17 dżuli. Ustawodawca uznał, że tak rozpędzony śród może już zrobić poważniejszą krzywdę. Dlatego mówimy tutaj o broni pneumatycznej, która wymaga rejestracji i korzystania wyłącznie na certyfikowanych strzelnicach. W związku z czym przypuszczam, że nikt, kto ma strzelnicę na jarmarkach i innych tego typu festynach, nie będzie używał broni pneumatycznej, która wymaga z punktu widzenia prawa użytkowania wyłącznie na strzelnicach. Natomiast jeżeli mówimy
12: czyli miałem rację, że użyłem niewłaściwego terminu, tak?
13: No z punktu widzenia prawnego nie, natomiast proszę pamiętać, że tutaj prawo dotyczące wiatrówek się zmieniało. Na początku zakazywano w ogóle posiadania bez pozwolenia wiatrówek o lufie gwintowanej. Potem wprowadzono, moim zdaniem, rozsądniejszy limit energetyczny, ponieważ tak naprawdę to rozpędzona śrucina może zrobić krzywdę, a mniej rozpędzona śrucina może tylko zaboleć. W związku z czym tutaj zostało to w ten sposób podzielone. Natomiast w Polsce jest takie spore środowisko miłośników wiatrówek. Są odpowiednie ligi sportowe, są konkurencje, które są rozgrywane. Nawet w Polsce były rozgrywane Mistrzostwa Europy w odpowiednich dyscyplinach pneumatycznych. I to wszystko się działo bezpiecznie i kulturalnie.
12: No i teraz proszę powiedzieć, czy z tego obrazu wyłania się Polska jako taki kraj, w którym jest tak, jak powinno być, jest mniej więcej tak, jak jest w całej Europie, no może z jakimiś drobnymi różnicami, no bo na pewno jest dużo trudniej niż w Stanach Zjednoczonych, które chociażby, no nie wiem, z filmów, które oglądamy, funkcjonują właśnie jako państwo z najłatwiejszym dostępem do broni. Tu się właśnie przywołuje, o czym mówiłem we wstępie do audycji, tą drugą poprawkę do Konstytucji jeszcze z końca XVIII wieku, ale też i wyrok Sądu Najwyższego już z tego stulecia, który potwierdza, że jest właściwie niezbywalne prawo obywatela, żeby broń posiadać. To jak my wyglądamy na tle świata z tymi przepisami?
13: To spróbuję na to pytanie odpowiedzieć, panie redaktorze, dwuetapowo. Po pierwsze, Europa. Europę nie można traktować homogennie, ponieważ różne państwa europejskie mają różne obostrzenia. W niektórych państwach to będzie o wiele trudniejsze niż w Polsce. W niektórych państwach nawet magazynki do broni palnej, czyli coś, co można tak naprawdę w Polsce mieć bez żadnego pozwolenia. Rzecz, która nie powoduje tak naprawdę żadnego zagrożenia, jest po prostu przedmiotem wykonanym z aluminium i sprężynki w środku, jest reglamentowana. W niektórych państwach być może będzie trochę łatwiej, być może będzie mniej względów biurokratycznych, natomiast polski system prawny, no to co akurat strzelcy mu zarzucają, to właśnie głównie tą celowość pozwoleń, że trzeba albo uprawiać sport, albo być kolekcjonerem. Nie ma czegoś takiego jak w Stanach Zjednoczonych faktycznie, że idzie się do sklepu, spełnia się wymogi, kupuje się broń, idzie się na strzelnicę i się strzela, już nie trzeba się spowiadać, czy się wystartowało w zawodach, albo czy się należy do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Tutaj przejdę do Stanów Zjednoczonych króciutko. Stany Zjednoczone też nie są homogenne, bo proszę pamiętać, że poszczególne stany regulują kwestię dostępu do broni palnej w różny sposób. Więc śmiem twierdzić, że w niektórych regionach ten dostęp może być nawet bardziej utrudniony niż w Polsce. Na przykład jeżeli chodzi o przenoszenie na przykład broni krótkiej, ukrytej. Czasami w Stanach jest tak zwany concealed carry permit, który dopiero pozwala na noszenie broni, że to powiem, kaburze przy pasku.
12: No, jak pan ocenia, czy my mamy tej broni dużo, mało? Czasami tu znowu się odwołuję do porównań z innymi państwami. Być może to są jakieś stereotypowe wyobrażenia, że każdy Szwajcar tam pod łóżkiem trzyma broń, podobnie Finowie. Jak my na tym tle wyglądamy? Tej broni, której jest coraz więcej, a przynajmniej tych wniosków o pozwolenia, jak dane pokazują, jest coraz więcej. Czy my statystycznie jesteśmy jakoś wyjątkowo uzbrojeni, czy nie bardzo?
13: Moim zdaniem nie. Są w Polsce organizacje strzeleckie, które wręcz mówią o tym, że jesteśmy rozbrojeni, jeżeli chodzi o ilość sztuk broni na

0: komunikacie, jak również potem wykazywania na życzenie organu tego, że ta przyczyna posiadania broni cały czas jest aktywna, nie ustała, no, na przykład starty w dowodach. Z drugiej strony jest cenzus majątkowy. No, broń nie jest najtańszą rzeczą, więc o ile sam proces pozyskania pozwolenia na broń nie jest może jakiś bardzo drogi, natomiast no, później już zakup broni może być w jakiś sposób barierą, która powoduje, że część osób się decyduje, żeby na przykład nie podążać tą ścieżką. No, oczywiście jako społeczeństwo, mimo tego, co słyszymy w mediach, stajemy się jednak coraz bogatsi. Nasza moc nabywcza rośnie. Więc zakładam, że proporcjonalnie jest to również jeden z czynników, który wpływa na tak naprawdę przybywanie ilości sztuk broni palnej, które są sprzedawane w Polsce. Natomiast proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że jedna sztuka broni to niekoniecznie równa się jeden strzelec. Strzelcy potrafią mieć naprawdę po kilkanaście sztuk broni. Po prostu ją kolekcjonują, tak samo jak się kolekcjonuje sztukę, jak się kolekcjonuje sprzęt sportowy. Tak niektórzy, jakby to dziwnie nie zabrzmiało, kolekcjonują broń palną.
1: Tak, gdzieś czytałem na przykład, że właśnie w tych Stanach Zjednoczonych jest na 100 mieszkańców, znowu statystyka, 120 sztuk amunicji, znaczy sztuk broni, tak, że no więcej niż jedna na jednego człowieka, więc to też pokazuje, że tak może być. Pan wspomniał o tym sejfie, to jeszcze może dwa słowa na ten temat, bo to chyba też jest jakieś rozróżnienie z punktu widzenia przepisów prawa. Tutaj wracam do tego mojego sprzed wielu lat krótkiego doświadczenia z klubem strzeleckim, że jak się ma taką broń sportową, to właśnie jest obowiązek, był obowiązek posiadania w domu no, sejfu na tę broń, właśnie sejfu, czy jakiejś wystarczy specjalnej skrzynki metalowej, no tak, żeby czy dostęp do tej broni nie był dla wszystkich, tak?
0: Mówiąc prosto, obowiązkiem posiadacza broni jest uniemożliwienie dostępu osobom niepowołanym do jej posiadania. W związku z czym, jeżeli chodzi o przechowywanie, kiedy nie mamy jej przy sobie, kiedy nie z kim na strzelnicy, kiedy się nie przemieszczamy, kiedy myśliwi nie są na polowaniu, muszą ją przechowywać odpowiednio. Zgodnie z regulacjami musi być to szafa pancerna, spełniająca normy określone certyfikatem S1, który jest nadawany np. przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Czyli każdy pojemnik, zasobnik, to może być szafa, to może być kasetka, oczywiście kasetka musi być przytwierdzona do ściany bądź do podłoża, który ma odpowiedni certyfikat, umożliwia przechowywanie broni tak, jak to określił ustawodawca. No, to też jest różnica między Polską a Stanami, uważam, że słuszna, że ten dostęp do broni dla osób niepowołanych jest ograniczony właśnie na podstawie ustawowym. Nie można trzymać tej broni pod poduszką, w szafce nocnej, no chyba, że w szafce nocnej zabuduje się odpowiednią kasetkę. Natomiast jest ten wymóg, żeby broń była zabezpieczona, jeżeli nie jest pod nadzorem osoby uprawnionej do jej posiadania.
1: Czy wiadomo, no, poza takimi ogólnymi typami, jak pan mówił, broń sportowa, broń myśliwska, czy jeżeli na przykład chodzi właśnie o taką broń, którą najczęściej kojarzymy właśnie z tą bronią, jak rozumiem, najmniej obecną, czyli do obrony własnej, czy jest jakaś moda? Kupujemy najczęściej, nie wiem, Glocka, który go znamy z filmów kryminalnych jako najlepszy pistolet świata? Czy mamy jakieś upodobania, jeśli chodzi o tę broń?
0: Mam wrażenie, że bardzo wielu strzelców jako swój pierwszy pistolet kupuje Glocka. Część z nich jest zadowolona, część z nich szuka czegoś innego. Więc myślę, że tutaj akurat jest to dosyć popularny model. Natomiast no, w świecie broniowym to Glocka można porównać do takiej właśnie średniego klasy, dobrego, niezawodnego samochodu, który się nie psuje. Natomiast to nie jest samochód do wygrywania na przykład rajdów samochodowych. To nie jest pistolet wyczynowy. To będzie pistolet uniwersalny, to będzie pistolet bardzo bezpieczny. To będzie pistolet, do którego jest bardzo dużo akcesoriów, które nie są drogie, natomiast nie jest to wyspecjalizowany pistolet wyczynowy, którego użyją wyczynowcy. Natomiast dla takiego przeciętnego strzelca myślę, że to jest całkiem przyzwoite rozwiązanie. Natomiast odnośnie mody, no to oczywiście to zależy od tego, jakie preferencje ma dana osoba. Myśliwi będą zwykle celowali bardziej broń taką klasyczną, oprawioną

0: drewno, nawiązująco do broni, która była używana pokolenie, no bądź dwa pokolenia wstecz. Z kolei strzelcy sportowi będą stawiali na ergonomię, będą chcieli zejść z masy, będą chcieli mieć możliwość skonfigurowania tej broni, dopasowania bardzo indywidualnie pod swoje wymagania. Ona ma pasować do szybkich ładowni, do szybkich kabur, ma pozwalać szybko wejść na cel. Także tutaj myślę, że preferencje oraz przeznaczenie danej broni jest kluczowe przy zakupie. Z kolei kolekcjonerzy będą szukali pewnie takich bardziej rzadkich, nietypowych okazów broni, czy to historycznej, czy to współczesnej.
1: Wspomniał pan, że to jest hobby dość drogie. Jaki to jest rynek? Czy ktoś próbował go policzyć w Polsce? No bo broń to jest jedno oczywiście, natomiast no, rozumiem, że właśnie jest do tego potrzebne całe oprzyrządowanie, a więc nie wiem, magazynki, celowniki, tłumiki, no oczywiście amunicja i tak dalej. Czy to jest już w tej chwili w Polsce właśnie jakaś zauważalna gałąź rynku?
0: Myślę, że patrząc na to, jak sobie radzą sklepy i dystrybutorzy, jest to gałąź rynku, która na pewno w jakiś sposób odcisnęła się na polskiej gospodarce. Na ile ona jest zauważalna, to oczywiście zależy, bo to jest kwestia powszechności. No, tak naprawdę, jeżeli zobaczymy sobie na ilość kierowców, którzy posiadają prawo jazdy, które posiadają samochody, to będzie o jeden, dwa rzędy wielkości więcej. Oni też czasami kupują sobie sprzęty do tuningu i zakładam, że ten rynek będzie o wiele większy. Strzelectwo, mimo wzrostu zainteresowania, zwłaszcza w ostatnich latach z różnych powodów, jest mimo wszystko jeszcze sportem, który nie jest tak powszechny jak chociażby, nie wiem, piłka nożna albo siatkówka, gdzie pewnie tych uprawiających jest o wiele więcej. Natomiast moim zdaniem wolumen sprzedaży jednak stopniowo rośnie z różnych powodów. No, wzrost cen też ma wpływ, natomiast też wzrost majętności Polaków, jakiejś średniej, pewnie też się na to przekłada. Ilość pozwoleń też rośnie. Każde pozwolenie uprawnia do pozyskania dokumentu zakupu, tak zwanej promesy, bo to też nie jest tak, że jeżeli dostajemy pozwolenie, to możemy pójść do sklepu i powiedzieć, poproszę 50 Glocków i 20 karabinków, tylko każde pozwolenie pozwala na zakup ograniczonej, wskazanej przez organ wydający ilości broni konkretnego typu, w związku z czym niektórzy dostaną promes na przykład na 5 sztuk broni, inni na przykład na 12, a jeszcze inni na 3. Więc to też jest czynnik, który w jakiś sposób wpływa, zakładam, na rynek i na to, ile sztuk broni Polacy posiadający pozwolenia mogą kupić.
1: A jak wygląda infrastruktura? Bo też słyszymy, widzimy, niektórzy w otoczeniu, ja na przykład tu, gdzie mieszkam, właśnie zauważyłem, że się 2 czy 3 lata temu pojawiła strzelnica. Domyślam się, że są to też biznesy prywatne, no ale też właśnie są kluby strzeleckie, stowarzyszenia i tak dalej. Pan też wspominał o tym, że to sportowe zezwolenie na broń musi być też potwierdzane udziałem w zawodach sportowych i tak dalej. Czy to, znowu już zapytam właśnie o to tak z punktu widzenia, czy to jest jakaś zauważalna dziedzina w życiu Polaków?
0: Znaczy, kwestia strzelnic to jest temat na tak naprawdę osobną audycję, bo myślę, że ich ilość fluktuuje w zależności od tego, czy ktoś chce spróbować otworzyć nową strzelnicę, a też część strzelnic jest zamykanych z powodu rozrastania się miast, protestów okolicznych mieszkańców, także opinii strzelców strzelnic w Polsce jest za mało, zwłaszcza tych, które posiadają bardziej rozbudowaną infrastrukturę. Oczywiście zbudowanie takiej najprostszej strzelnicy jest stosunkowo łatwiejsze, jeżeli się przedstawi odpowiednią dokumentację, odpowiednie plany i gmina ją zatwierdzi, to można to zrobić, oczywiście spełniając wszystkie wymogi, których jest całkiem sporo. Natomiast to będzie taka najbardziej podstawowa strzelnica. Jeżeli chcemy mieć obiekt, który ma więcej osi, który pozwala na rozgrywanie zawodów, ma jakąś bardziej rozbudowaną infrastrukturę, to się wiąże z kosztami, to jest inwestycja. I cały czas w Polsce tego typu inwestycje, jest to ryzyko, czy one będą rentowne, czy nie będą rentowne. Czy się wybierze odpowiedni region, gdzie jest na tylu strzelców, czy też strzelców jest za mało i na przykład trzeba do interesu dokładać, więc to też jest być może jakiś sposób pośrednio odpowiedzieć na pańskie pytanie, jak duży jest to rynek. Z jednej strony strzelnic brakuje, z drugiej strony niektóre strzelnice borykały się z problemami finansowymi, bo po prostu zbyt mało strzelców je odwiedza wtedy, kiedy są otwarte. I koszty czasami przekraczają przychody. Ja akurat pochodzę z takiego regionu, gdzie dużych strzelnic jest niestety zbyt mało.
1: Mm-hmm. No to na koniec, bo użył pan określenia niestety zbyt mało. Czy to oznacza, że pan nie dostrzega, tak jak przynajmniej znowuż laicy mogą na podstawie różnego rodzaju doniesień medialnych kojarzyć dość duże nasycenie bronią w jakichś społeczeństwach, no znowuż tu oczywiście głównie Stany Zjednoczone są przywoływane, no jednak z tragediami, z jakimiś strzelaninami w miejscach publicznych, z przestępczością, z bronią w ręku. Pan widzi taką korelację, czy inną?
0: Panie redaktorze, no w ramach moich obowiązków zaczynam tydzień od monitoringu mediów, między innymi państwa mediów. I takich doniesień nie widuję zbyt dużo. W środowisku też, dzięki Bogu, nie słyszę się o jakichś wypadkach, incydentach. Proszę też pamiętać, że tutaj w pewnym sensie pochodną tej celowości, która jest przez strzelców często wyklinana, jest w jakiś sposób też narzucenie przez regulatora stowarzyszania się tych strzelców. Jeżeli oni muszą się stowarzyszać, nawet jak nie chcą, to obracają się w obrębie jakiegoś środowiska. Środowisko w większości to są jednak ludzie, którzy są odpowiedzialni, samoświadomi, ponieważ wiedzą, jakie są konsekwencje prawne, jakie jest ryzyko, jeżeli zaczną robić głupie rzeczy. Więc to też strzelcy mają to do siebie, że raczej starają się obserwować i eliminować potencjalne czarne owce swojego środowiska. Więc tutaj to jest też taki dosyć fajny czynnik edukujący, jeżeli widzą, że ktoś na przykład nie do końca sobie radzi z obsługą broni. To oczywiście mu pomogą, pokażą mu, jak się na pewno bezpiecznie nią posługiwać, jakich granic nie przekraczać. Tak samo na zawodach są bardzo takie ścisłe zasady, nie przekraczanie kątów, tak żeby się nic, nie daj Boże, złego nie wydarzyło. Więc to jest też taka, powiedzmy, samoregulacja środowiska. Natomiast na szczęście, dzięki Bogu, pomimo dosyć pokaźnej ilości sztuk broni, z legalną bronią, jeżeli się pojawią jakieś incydenty, powtórzę raz jeszcze, szczęśliwie, one się zdarzają bardzo rzadko. I tutaj trzeba powiedzieć, że akurat moim zdaniem nasi rodacy, Polacy, w znakomitej większości stają na wysokości zadania.
1: Świetna puenta do naszej rozmowy. Pięknie panu dziękuję. Przypomnę, gościem audycji był pan Jakub Link-Lęczowski, wydawca magazynu militarnego Minmag. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
1: Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy. No, jutro nie ma audycji, ale usłyszymy się w piątek o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo przed północą. Dzisiaj, jak w każdą środę, audycja Myśl na głos. Będziemy rozmawiać o depresji okołoporodowej, czyli o tej depresji w ciąży oraz depresji poporodowej. Państwa i moją gościnią będzie Aneta Libera, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, współpracująca z Fundacją Twarze Depresji. Będziemy z Państwem za kilka minut po informacjach TOK FM o godzinie 23.00.

0: Autopromocja.
1: Kiedy modlitwa niebezpiecznie zbliża się do magii?
2: To, co dla mnie było niepokojące, to ta praktyka publicznych egzorcyzmów, na przykład właśnie w katedrze podczas dużego spotkania.
1: I dlaczego podczas tego typu nabożeństw wielu ludzi mdleje?
3: A ty masz takie doświadczenie, jak byłeś na tych nabożeństwach, że ci się zdarzyło zemdleć?
1: Czy John Baszobora naprawdę uzdrawia chorych?
2: No nie po to Pan Bóg dał nam rozum i świetnych lekarzy, żebyśmy w nich nie korzystali.
1: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Wniosek trafił do Pentagonu. To pierwszy formalny krok na drodze do powstania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy i Mołdawii do Unii Europejskiej ogłosiła cypryjska prezydencja wspólnoty. Nadal nie wiadomo, czy krakowskie kąpielisko na Zakrzówku uda się ponownie otworzyć jeszcze w czasie długiego weekendu. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Żołnierze, ale i ich rodziny mieliby stacjonować w stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce. Oficjalną propozycję utworzenia takiej jednostki minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu. O takim planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz zostały podjęte formalne kroki. To efekt działania zarówno rządu, prezydenta, naszej dyplomacji i kontaktów wojskowych, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
7: Już teraz w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach rotacyjnej obecności, przypomina wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
9: Tą infrastrukturę będziemy musieli przygotowywać z udziałem Amerykanów, bo oni będą również decydować de facto, w których miejscach, w zależności od rodzajów sił, które do nas tutaj przyjadą, ta baza będzie stacjonowana.
7: Największe znaczenie mają obecnie bazy w Powidzu i Redzikowie i w Poznaniu, gdzie siedzibę ma wysunięte dowództwo dywizyjne USA. Dwa najnowocześniejsze amerykańskie śmigłowce AH-1Z Viper z wyposażenia czeskiej armii w tym miesiącu trafią do Polski, poinformowała czeska armia. Sprzęt ma pomagać w ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Zastąpi maszyny Venom, które przez 3 miesiące były w gotowości do zwalczania dronów. Cypr, który sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, ogłosił, że rozpoczął przygotowania do formalnego otwarcia pierwszego tak zwanego klastra w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. Do tej pory krok ten blokowały Węgry, jednak zmiana władzy i w tym obszarze przyniosła przełom. Cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zapowiedziała, że będzie dążyć do zakończenia prac w nadchodzących dniach tak, żeby 15 czerwca w Luksemburgu mogły się odbyć konferencje międzyrządowe z Ukrainą i Mołdawią. Zgodnie z procesem akcesyjnym państwo kandydujące musi przeprowadzić negocjacje w oparciu o 6 tak zwanych klastrów tematycznych. Na początku otwierany jest klaster dotyczący spraw fundamentalnych, w ramach którego negocjowane są kwestie związane z rządami prawa, instytucjami demokratycznymi czy walką z korupcją. Rosja panikuje po ostatnich atakach ukraińskich dronów, w tym tych, które uderzyły w Petersburg, powiedziała AFP, szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Kallas stwierdziła, że po stronie rosyjskiej widać panikę, czego dowodem ma być nasilenie ataków na Ukrainę. Dziś rano ukraińskie bezzałogowce uderzyły w terminal naftowy w Petersburgu i korwetę rosyjskiej floty bałtyckiej. W Petersburgu rozpoczęło się właśnie doroczne międzynarodowe forum ekonomiczne zwane rosyjskim Davos, w którym ma uczestniczyć Władimir Putin. Kredytobiorcy nie muszą się na razie obawiać wzrostu rat kredytów, ale kluczowe są tu słowa na razie. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian i może je dalej tak utrzymać, chyba że wydarzyłoby się coś, co znacząco wpłynie na w miarę optymistyczny scenariusz inflacyjny. Konferencji Adama Glapińskiego słuchał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
10: Ceny rosną wolniej niż się tego obawiali ekonomiści. Drogie paliwa nie podnoszą ich jeszcze zbyt mocno, więc i stopy procentowe mogą zostać na obecnych poziomach, mówi prezes NBP.
11: W przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry
4: jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację, ale świat jest, mówię, nieprzewidywalny.
10: A zwłaszcza nieprzewidywalny dla inflacji jest jeden element, mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.
11: Takim tematem, który może nas zaskoczyć w każdą stronę, są paliwa.
10: I gdyby ich ceny mocno wzrosły, a do tego rząd wycofałby się ze swojego pakietu paliwowego, to niebezpieczeństwo podwyżek stóp wróci, mówi prezes NBP Adam Glapiński.
4: Wtedy oczywiście taka dyskusja by się pojawiła.
10: Kluczowe dla stóp procentowych będą lipcowe prognozy inflacyjne ekspertów NBP.
7: O czym mówił Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Zaledwie kilka godzin po inauguracji kąpielisko na krakowskim Zakrzówku zostało zamknięte. W jednej z niecek basenowych pojawiła się nieznana substancja. Wstępne badania wykazały obecność związku przypominającego środki do odrdzewiania i odkamieniania. Najważniejsze jest ustalenie, co się wydarzyło i co to za substancja, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej Sławomir Farbaniec.
12: Dokładny skład jeszcze będziemy badać. Cały czas pracujemy nad tym, aby jak najszybciej ustalić, co dokładnie znajduje się w wodzie, jakie jest pochodzenie tej substancji.
7: Trwa też wyjaśnianie, jak substancja znalazła się w wodzie. Możliwe są różne przyczyny, nie można wykluczyć udziału osób trzecich. Na razie nie wiadomo też, czy kąpielisko będzie gotowe jeszcze w długi weekend. Polska reprezentacja remisuje z Nigerią. Mecz towarzyski na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończył się wynikiem 2-2. W pierwszej połowie w doliczonym czasie bramkę dla Polski strzelił Kacper Potulski, a w doliczonym czasie drugiej połowy Przemysław Wiśniewski. Kolejne informacje TOK FM o północy. Padać w ciągu dnia nie powinno na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i na Opolszczyźnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne opady deszczu, a po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie również burze. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia jutro od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Aneta Libera, psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, współpracująca z Fundacją Twarze Depresji. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
13: Moja gościni jest również specjalistką i koordynatorką działań psychologicznych Wschodniego Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej oraz Hospicjum Perinatalnego przy współpracy z Lubelskim Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Już tutaj przedstawiając Panią, zdradziłem, o czym będziemy dzisiaj mówić w audycji Myśl na głos. To jest, myślę, też trochę kontynuacja rozmowy z Anną Morawską-Borowiec z Fundacji Twarze Depresji, bo latem zeszłego roku wyemitowaliśmy dwuczęściową rozmowę na temat depresji. Dzisiaj będziemy się skupiać na depresji poporodowej i depresji w ciąży i będziemy starać się, znaczy ja też będę chciał, abyśmy starali się możliwie też jak najwięcej wątków z tym związanych poruszyć. Powiemy też Państwu, gdzie szukać pomocy, ale to sobie zostawimy na później. Oczywiście ja też na samym początku zawsze audycji Myśl na głos też informuję Państwa, że ta nasza rozmowa ma charakter informacyjny, edukacyjny, nie ma charakteru poradnikowego. Warto pamiętać o tym, że każda sytuacja jest, czy stan jest indywidualny i należy go skonsultować ze specjalistą bądź specjalistką. My tutaj będziemy też dla Państwa, żeby ewentualnie skłonić do jakiejś refleksji albo właśnie, żeby się zastanowić, że może coś powinno się z jakimś pewnym stanem, w którym się ktoś z Państwa znajduje, żeby coś zrobić. Natomiast oczywiście apelujemy, aby samemu się nie diagnozować. My też tutaj nikogo diagnozować nie będziemy. Pani Aneto, zaczniemy chyba od depresji w ciąży, no bo to jest ten stan, choroba, tak, który się pojawia najpierw.
14: Ja się bardzo cieszę w ogóle, że tutaj ten temat depresji w ciąży jest poruszony, bo generalnie powszechnie mówi się o depresji poporodowej, a ja cały czas jakby kłócę się z tym, mówię okołoporodowa, że ta depresja właśnie w ciąży też bardzo często występuje, nie tylko depresja, ale również zaburzenia lękowe. I czy depresja, czy zaburzenia lękowe, jest to stan chorobowy, jest to stan, w którym tracimy zdolność zdrowego funkcjonowania, tracimy zdolność regulacji emocji, myśli. I o ile, no właśnie, o ile taki stan dysregulacji może przyjść nam czasem, bo każdemu z nas przychodzi, mamy czasem handrę, gorszy dzień, coś nas trygeruje, to kryterium rozpoznania depresji, takim najbardziej ogólnym, jest czas trwania. Czyli jeśli ten gorszy stan jakoś, ja mówię na razie gorszy jakoś, dlatego że depresja ma różne maski i zaraz sobie o nich powiemy, czyli ten gorszy stan, gorsze samopoczucie utrzymuje się dłużej niż 2-3 tygodnie, to powinna się zapalić czerwona lampka, że aha, tutaj trzeba zgłosić się najlepiej po pomoc do specjalisty, sprawdzić, co się dzieje.
13: Oczywiście mówimy umownie, że to są mniej więcej 2-3 tygodnie, to też zaznaczamy, jest kwestią indywidualną. Ale jeszcze mnie też ciekawi, jaka jest skala depresji okołoporodowej, tej depresji w ciąży. Dużo kobiet na nią choruje?
14: Wyobraźmy sobie, że co czwarta, co piąta kobieta choruje na depresję poporodową. Czyli około 20-25% kobiet doświadcza realnie stanu depresyjnego po porodzie. Mniej jest danych na temat depresji w ciąży, niestety. A więc skala jest bardzo duża. I tutaj ja nad tym bardzo ubolewam, bo po pierwsze, stan depresyjny jest stanem choroby zagrożenia życia, choroby, czyli utraty kontroli. Tracimy w takim stanie możliwość wyregulowania się, zdrowego funkcjonowania. Jesteśmy w emocjach, w którym nam jest trudno, w myślach, które też powodują, że nam na poziomie emocji i ciała jest trudno. W efekcie zachowanie nasze jest zupełnie inne. I bardzo często mamy mówią na przykład, że ja nie chcę tak funkcjonować. Ja nie potrafię się cieszyć macierzyństwem. Ja chciałabym czuć szczęście i radość z kontaktu z dzieckiem, a nie jestem w stanie. Zaraz się pojawia znowu myśl, no to może jestem złą matką, więc już w ogóle doświadczam poczucia winy na przykład. Depresja okołoporodowa, czyli i w ciąży, i po porodzie, najczęściej charakteryzuje się właśnie tym, że tam jest bardzo dużo takich trudnych, negatywnych myśli o sobie jako o matce. A tutaj nadmienię, że rola matki w życiu kobiety jest jedną z najważniejszych ról, jakie pełnimy, a więc chcemy je wypełniać jak najlepiej. A jeśli nam się nie udaje, to bardzo uderza w naszą samoocenę.
13: Wspomniała pani właśnie o tych maskach depresji.
14: Tak, powszechnie, no bo może powiedzmy tak, kryteria rozpoznania depresji to jest ten czas trwania, minimum 2 tygodnie występowania codziennie objawów, zaraz powiem jakich. Oczywiście te objawy nie muszą cały czas występować, bo ja na chwilę wyjdę do znajomych i to poczuję się lepiej, ale wracam na przykład i znowu mnie ten stan dopada. I teraz jaki to jest stan, czyli jakie są objawy? Klasyczna depresja składa się przede wszystkim z takich objawów właśnie jak anhedonia, czyli takie zmniejszona zdolność przeżywania radości, przyjemności. Do tego się dołączają na przykład smutek, przygnębienie, tak nam się klasyczna depresja też kojarzy, tak? Niechęć do działania, obniżony napęd, bardzo często poczucie winy, może dojść do myśli samobójczych, takich negatywnych wobec siebie. Zaburzenia snu występują bardzo często, zaburzenie jedzenia. Tutaj bardzo dużo tych negatywnych emocji, ale też najczęściej, tak jak mamy się zgłaszają do mnie, jak konsultuję je, to mamy się zgłaszają właśnie z taką trochę mniej typową, mniej typowym obrazem klinicznym depresji, a tam jest więcej napięcia, takiego rozdrażnienia i trudnych związanych z tym emocji, czyli na przykład mama mówi, chodzę ciągle taka rozdrażniona, mam problem ze złością, tak mówią mamy, nie mogę sobie poradzić, bo ciągle jestem spięta i złoszczę się na męża, i złoszczę się na to dziecko, a właściwie to wiem, że nie powinnam się złościć, więc rodzi się poczucie winy, ale nie jestem w stanie tego nad tym zapanować. Więc to już może być taki utrzymujący się dłuższy czas stan, klasyfikujemy jako łagodna depresja. Może być depresja wynikająca, czy jakby będąca wtórnie skutkiem do zaburzeń lękowych. Czyli jeżeli ja mam dużo napięcia, dużo lęku, ciągle się martwię o to, czy wszystko dobrze wykonuję, czy jestem dobrą mamą, sprawdzam, tak układ nerwowy cały czas jest w złudzeniu, no to tak jakbyśmy cały czas biegli. Więc wtórnie mogą się pojawić zmęczenie, zniechęcenie, anhedonia właśnie, brak motywacji do działania, poczucie winy, negatywne myślenie o sobie. Czasem ta depresja przybiera taką maskę bardziej behawioralną, czyli odcinania się. To mniej się spotyka, ale się zdarza, że mamy mówią, że po prostu uciekają. Najchętniej to by siedziały albo właśnie w jakichś serialach generalnie, albo w scrollowaniu telefonem i mają poczucie, że nie są w stanie, że jakby to jest jedyna forma, w której odpoczywają. A poza tym, tą aktywnością są cały czas w napięciu, w jakimś takim zniechęceniu. Więc ja to zawsze mówię, że to jest stan gorszego funkcjonowania, jakoś się gorzej czujemy i ten stan się przedłuża. Mogą być różne jego jakby wachlarze, odmiany, kolory.
13: Pani też wspomniała o różnych emocjach, które towarzyszą tej potencjalnej oczywiście depresji w ciąży, ale jest też tak, że często też zakładam, kobiety słyszą, a to hormony.
14: I jest to poniekąd trochę prawda, czyli trzeba tutaj wziąć poprawkę na to, że układ nerwowy kobiety już w ciąży i w połogu jest bardziej wrażliwy, taki bardziej delikatny, trochę rozregulowany przez te hormony. Na poziomie takim neurobiologicznym ta wrażliwość emocjonalna jest większa, więc tym bardziej tutaj dobre słowo, dobre wsparcie, dobre otoczenie, zrozumienie kobiety jest ważne, a nie zganianie na hormony. Bo to jest stan szczególny. Ja myślę sobie, że ciąża i połóg to jest stan szczególny właśnie z tego względu, nie szczególny w sensie złym, tylko w takim sensie takiej dużej wrażliwości kobiecej, delikatności emocjonalnej, gdzie ta przyszła mama albo młoda mama bardzo często, zwłaszcza przy pierwszej ciąży, po pierwszym porodzie, zagubiona, niepewna, zalękniona, starająca się jak najlepiej wykonać tą swoją rolę mamy, no właśnie doświadcza dużo takiego napięcia, lęku, niepewności, zastanawia się, ona szczególnie potrzebuje dobrego wsparcia słowem, ale też czynem. Szczególnie po porodzie, kiedy dochodzi duże zmęczenie psychofizyczne związane z opieką nad dzieckiem, ze wstawaniem w nocy, do karmienia, z ciągłą uważnością na potrzeby dziecka. Tutaj to zaspokojenie potrzeb biologicznych, czyli sen, jedzenie i odpoczynek. Trzy podstawowe potrzeby biologiczne, żeby mama miała zapewnione, czyli odbarczenie mamy, chociaż na godzinkę z tej opieki nad dzieckiem, żeby mogła zrzemnąć się, czy przespacerować po prostu po dworze, czy jak już dziecko jest stale większe, pójść na basen, czy jakkolwiek wyjść, odpocząć chwilę, jest niezbędne do tego, żeby mama mogła być właśnie dobrą mamą. Zresztą same mamy mają z tym trudność, bo To chyba wynika z takiego instynktu macierzyńskiego, tego pierwotnego, związanego z potrzebą kontroli stanu swojego potomstwa, że one na początku tak sprawdzają i nie opuszczają swojego dziecka znaczy nie są w stanie, tak? Niektóre mamy nawet mówią, że chodzę i sprawdzam, czy oddycha. Czy to normalne? Mówię, no normalne, a chyba, że ma dziecko 15 lat. Ale ta tendencja też bardzo często powoduje, że mama, chcąc wszystko kontrolować, jakby na przykład nie dopuszcza, czy nie oddaje bardziej opieki tacie. Nie pozwala samej sobie na to, żeby oddać tą kontrolę tacie i na przykład pójść się strzemnąć, tylko cały czas jest w czujności. I to powoduje, że te mamy są po prostu zmęczone. Jest, tutaj wspomnę ta zasada maseczki w samolocie. Ja zawsze o niej mówię, bo ona jest taka najbardziej namacalna. Tak, że najpierw, jeśli spadną maseczki, musisz nauczyć się ten odruch kontrolowania i najpierw pomóc mrzenia dziecku powstrzymać i sobie założyć tą maseczkę, zadbać o swoje potrzeby, przynajmniej te podstawowe, żebyś mogła być niezmęczona, a właśnie taka spokojna, wyregulowana emocjonalnie, zadowolona, żebyś mogła być fajną mamą, taką, jaką chcesz właśnie być.
13: Przez moment jeszcze jestem w tym wcześniejszym etapie, mm-hmm. czyli jeszcze, żebyśmy możliwie wyjaśnić wątki związane z depresją w ciąży. Czy kobieta, która chorowała wcześniej na depresję, czy jest bardziej podatna na depresję w ciąży i też na depresję poporodową?
14: Zdecydowanie tak. Wszelkie zaburzenia nastroju, które występowały gdzieś w historii życia, no to jest zwiększone ryzyko, że może nastąpić nawrót. No to tak jak z alergią, tak? Jeżeli jesteśmy raz uczuleni, to jeśli się pojawi coś w otoczeniu, jakiś nowy alergen, to mamy większe szanse znowu, że nam się ta alergia odnowi, czy jakoś pojawi, niż osoba, która nie jest w ogóle uczulona, tak? No to tutaj jakby jest pewna predyspozycja układu nerwowego, też umysłu, do reagowania w specyficzny sposób na sytuacje jakoś niepewne, zagrażające. A sytuacja ciąży i porodu jest sytuacją obarczoną dużym lękiem, niepewnością przez długi czas. Więc ciąża i poród i połóg jest stanem z jednej strony pięknym, ale też niosącym właśnie dużo takich niepewności, takich lęków i przez długi czas to trwa. To jest stres, który może spowodować, że czy jest jednym tym głównym czynnikiem wystąpienia właśnie zaburzeń depresyjnych czy lękowych. Jeśli wcześniej mama chorowała, to ryzyko jest zwiększone. Nie znaczy to, że na pewno zachoruje na depresję w ciąży czy po porodzie. Przy dobrym wsparciu i dobrej opiece ma duże szanse, żeby ten stan się nie odnowił.
13: Też tak myślę, że pewnie ekonomia też może mieć wpływ na to, czy jednak kobieta będzie bardziej jakby podatna na też właśnie depresję w ciąży, czy też na depresję poporodową, no bo myślę na przykład o krajach biednych, myślę też o krajach rozwijających się i krajach rozwiniętych. Czy ten parametr, ten czynnik ma też wpływ na skalę zachorowań na depresję?
14: Ja myślę, że przede wszystkim na depresję, na ryzyko wystąpienia depresji ma wpływ bardzo dużo czynników i to trudno określić, który najbardziej wpływa. Ekonomia, nie znam takich dokładnych badań, ale myślę, że zdecydowanie wtedy, kiedy mama ma niższy status socjoekonomiczny, kiedy ma na przykład, nie wiem, daleko chociażby do szpitala czy do opieki, to może budzić większy lęk w ciąży niż mama, która na przykład ma takie zasoby, że tutaj w tym zakresie może się uczuć spokojna i zaopiekowana. Wśród czynników też takich istotnych, no to jest chociażby opieka w szpitalu w czasach COVID-u. Depresja poporodowa sięgnęła 30-40%, kiedy mamy były jakby odizolowane od możliwości kontaktu z bliskimi, z mężem zamknięte niejako w tym szpitalu i to budziło bardzo dużo napięcia, niepokoju i lęku. Więc czynniki osobowościowe tutaj przede wszystkim, czyli to, jakie ja mam zasoby w ogóle do radzenia sobie ze stresem, w moim przekonaniu to chyba taki najważniejszy czynnik determinujący to, czy u mnie się uaktywni jakieś zaburzenie depresyjne czy lękowe, czy też ta moja zdolność regulacji i adaptacji jest na tyle dobra, że mam takie zasoby, że mi ta choroba nie dopadnie.
13: Myślę jeszcze o innych zagrożeniach. To znaczy, oczywiście może być tak, że kobieta jest w zagrożonej ciąży, albo na przykład jest jakieś uszkodzenie płodu. Czy...
14: Oj, zdecydowanie. No to są sytuacje o charakterze traumy przez duże T. Myślę sobie, że nie ma większego lęku, strachu, jak lęk o zdrowie i życie dziecka. O siebie się tak nie boimy, jak o swoje dziecko. Więc jeżeli ciąża jest jakoś powikłana, wymaga częstszych hospitalizacji, to tam, jak pracuję na oddziale patologii też ciąży, to jest ogrom lęku, który kobiety doświadczają przez długi czas. Każda wizyta, każde badanie. To nie jest ciąża szczęśliwości, tylko ciąża przepełniona lękiem. A lęk jest tym głównym czynnikiem, który długotrwający może wyzwalać stany depresyjne. Jeżeli mówimy o narodzinach dzieci z niepełnosprawnością, to również jest trauma przez duże te, gdzie mamy z jednej strony taki dramat rodzinny, dramat tej matki, bo muszą przeżyć żałobę po stracie tego wymarzonego, pięknego dziecka, zdrowego, więc mamy stratę, a z drugiej strony mamy proces adaptacji do niepełnosprawności, czyli dużo lęku, jak to będzie, jak my sobie poradzimy, dużo trudnych emocji związanych z tym, takimi typowymi, jak mamy mają, kiedy dziecko cierpi, kiedy dziecko coś boli, kiedy szkoda tego dziecka. To jest, ten proces też trwa w czasie, więc te wszystkie sytuacje to są sytuacje bardzo, bardzo determinujące, zwiększające ryzyko depresji. Wcześniactwo.
13: O tak,
14: mamy
13: no
14: dużo
13: właśnie
14: wcześniaków, które się urodzą przed czasem i to jest też jedna z tych sytuacji, które właśnie są tak lękorodne dla mam. Oj, tu można by długo opowiadać, bo z jednej strony to jest właśnie przede wszystkim jest lęk o zdrowie i życie dziecka, z drugiej strony jest utrata tego macierzyństwa, które sobie wymarzyłam, wyśniłam, wychciałam. Mamy nieraz mówią, że czują, jakby im ktoś po prostu zabrał coś. Tak? To taka jedna z ważniejszych rzeczy, którą kobieta chce przeżyć. Pierwszy uścisk dziecka, przytulenie. To jest też rozłąka z dzieckiem, niemożność właśnie często kontaktu z nim. I to też trwa długo w czasie. To jest wyjście do domu bez dziecka. No wszystko jest inaczej, nie tak jak miało być.
13: A proszę mi powiedzieć, co pani słyszy też od tych kobiet, jak jest pani z nimi? Co one pani na przykład mówią? Bo dlaczego też się o to pytam? No bo być może są też wśród nas też takie kobiety, które są w podobnym momencie, mają podobną historię. Co pani słyszy od takich kobiet?
14: Jeżeli mówimy o wcześniakach?
13: Czy wcześniakach, czy ciąży zagrożonej, czy mówimy o tym, kiedy się dowiadują, że jest wada płodu, bądź w jeszcze jakichś innych historiach. Co one pani mówią?
14: Tu jest mieszanka nadziei i rozpaczy i oczywiście lęk, o którym cały czas mówię. Bardzo często mamom włącza się niestety taki mechanizm szukania odpowiedzi na pytanie dlaczego i najczęściej szukają tej odpowiedzi niestety w sobie, czyli a gdybym, nie wiem, coś inaczej zrobiła, a gdybym poszła wcześniej do lekarza, a że to moja wina generalnie, to jest taki chyba przewodni temat kluczowy. Taka trudność wśród tych mam, które właśnie, czy mają dzieci przedwcześnie urodzone, nie dałam rady, czy zrobiłam coś nie tak, gdybanie, a gdybym zrobiła coś inaczej, to może by inaczej było dobrze, z poczuciem winy, że to przeze mnie dziecko jest chore, czy też w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Bardzo często mają taką, jednym z trudniejszych momentów, pierwszy to jest w ogóle same narodziny dziecka. One bardzo często występują w sytuacji bardzo takiej dramatycznej, w przebiegu, tak? Gdzie wszystko się dzieje szybko i ten poziom stresu jest ekstremalnie duży, bo na przykład coś się zadziewa nagle medycznie i już natychmiast trzeba rozwiązać ciążę cięciem cesarskim. I niejednokrotnie to skutkuje chociażby zespołem stresu pourazowego. Ten zespół stresu poporodowego, pourazowego wśród mam wcześniaków, śmiem twierdzić, że jest dużo, dużo częściej występuje niż wreszcie populacji mam po porodzie. Innym takim momentem trudnym to jest moment zostawienia dziecka w szpitalu, gdzie mamy mają bardzo często takie poczucie, że no jak ja mogę dziecko zostawić w szpitalu? To opuszczam je, tak? To jestem złą mamą. Więc tych przeżyć mamy mają trudnych, jak sobie tak patrzymy, ogrom. Nie dziwmy się, że to może się skończyć depresją przy braku zaopiekowania, dlatego tutaj też w standardzie, który ja mam wypracowany w szpitalu, to zawsze staram się te mamy przekierować do wsparcia, zachęcić chociaż na chwilę, czy do profesjonalnej, nie takiej na gdzieś na Facebooku, bo taka grupy wsparcia, bo taka nieprofesjonalna może więcej zrobić szkody niż pożytku, ale do takiej profesjonalnej, której ze specjalistami, albo chociażby właśnie do Fundacji Twarzy Depresji, do programu, w którym mamy w ciąży i po porodzie mogą skorzystać z tych darmowych konsultacji dla nich, które są ogromnym wsparciem, bo czasem te trzy spotkania powodują, że to myślenie mamy jakby wskakuje na właściwy tor. A od myślenia zależy, jakby co się z nami dzieje, tak? Na poziomie czy emocjonalnym, czy właśnie stresu odczuwanego w ciele.
13: Przypominam Państwu, gościnią audycji Myśl na Głos jest Aneta Libera. A proszę mi powiedzieć, czy dużo kobiet korzysta z tej pomocy?
14: Bardzo dużo. Ja właściwie codziennie konsultuję mamy w fundacji. Konsultacje są darmowe, konsultacje są online, co jest niezmiernie ważne, ponieważ mamy, zwłaszcza te mamy, które mają małe dzieci, ale też w ciąży, mają trudność z tym, żeby wyjść z domu, gdzieś się wybrać, gdzieś pojechać. Więc to jest takie okienko dla nich do skorzystania z pomocy. I bardzo często, jak nawet nie mają z kim zostawić dziecka, to z dzieckiem na rękach, z dzieckiem przy piersi, ale ważne, że przychodzą i że zgłaszają się i że chcą skorzystać z tego dobrego słowa, powiedzieć o czym, z czym mają trudność, a my się tą trudnością zaopiekujemy i staramy się im pomóc najlepiej jak możemy.
13: Wracając jeszcze do tego czasu, kiedy kobieta jest w ciąży i mówiliśmy o tych różnych zagrożeniach i też o depresji, ale oczywiście można też sięgnąć po fachową pomoc, ale wiadomo, że też otoczenie i bliscy też mogą mieć duży wpływ na to, aby w jakiś sposób pomóc takiej kobiecie. Jak towarzyszyć kobiecie, która na przykład dowiaduje się czy o tej zagrożonej ciąży, czy o tej wadzie płodu, czy o, nie wiem, jeszcze czymś innym, jak można zapobiec też tej traumie i jak można wspierać taką osobę?
14: No przede wszystkim nie bagatelizować, nie używać słów, nie przesadzaj, albo wszystko będzie dobrze, albo no przestań, to normalne, bo to nie pomaga. czyli jak wspierać, zaakceptować, przyjąć, zrozumieć, że ta mama ma prawo się bać, ale też przyjąć, że czasem nie jesteśmy w stanie sami pomóc, bo nie jesteśmy po prostu do tego wykwalifikowani, więc to jakby największą pomocą bardzo często ze strony otoczenia to jest pokierowanie właśnie do psychologa, bo my wiemy, jak rozmawiać, jakich słów używać, jakich terminów, jak korygować zniekształcenia poznawcze, czyli te negatywne myśli, które nas rozregulowują. Więc przede wszystkim uważność, nienegowanie, zachęcenie, ewentualnie jeśli widzimy, że coś się dzieje negatywne, trudnego, do skorzystania z pomocy i po prostu być, rozumieć, akceptować, czasem właśnie coś może skorygować. To nie muszą być duże rzeczy, ale na przykład, nie wiem, podpowiem taka technika, ja ją często używam, jak mama mówi, no to pewnie moja wina, bo coś źle zrobiłam. I przeze mnie dziecko, nie wiem, wcześniej się urodziło. Mówię, no dobra, a masz przyjaciółkę? No mam, przyjaciółkę Kamilę. To co byś powiedziała swojej przyjaciółce, gdyby była w takiej sytuacji? No nie, no to jej bym tak nie powiedziała. Bo my najczęściej mamy takie negatywne myślenie o sobie, tak? To jest ta technika, koleżanka, to jest taki bardzo dobry sposób, może rodzinę właśnie wykorzystać do korygowania tych myśli, że czemu my siebie tak oceniamy negatywnie, że czy do kogoś innego byśmy też tak powiedzieli. Na przykład, to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy trochę pomóc naprostowywać pewne myślenie, ale i tak jest tak, że to jest tak, że pacjent słucha bardziej specjalisty niż rodziny, więc warto zawsze pokierować do fundacji, do specjalisty na konsultację, na wsparcie.
13: Oczywiście. Pani wspomniała o Fundacji Twarze Depresji. Ja też przy okazji mogę Państwu podać, jeszcze na koniec audycji też podamy te namiary, telefon zaufania Fundacji Twarze Depresji, to jest numer 22 290 44 42. Przy okazji też oczywiście polecamy stronę twarzedepresji.pl. Jest również telefon zaufania dla dorosłych 116 123, Centrum Wsparcia 870 22 22 i oczywiście w sytuacjach zagrożenia życia jest numer 112 i też w razie czego, bo to taki numer, no też należy dzwonić. Tutaj wydaje mi się, że gdzieś przemknęła przez naszą rozmowę taki wątek, że no bywa, że też kobiety myślą o odebraniu sobie życia w takich sytuacjach już bardzo skrajnych. Więc oczywiście na nie również...
14: Naprawdę tak się zdarza.
13: I na te sytuacje tak również należy po prostu reagować, tak? I od tego jest numer 112.
14: No właśnie myślę sobie, że tutaj tak dwie myśli mi przychodzą do głowy. Jedna to taka, że to jest bardzo ważne, żeby właśnie społeczeństwo, najbliżsi znali objawy depresyjne, wiedzieli jak rozpoznawać. To są bardzo subtelne objawy, bo najczęściej depresja to jest ta choroba, której nie widać. Tak? Czyli my ją możemy zauważyć po tym, że na przykład jakaś taka mimika po buzi widzimy, że ktoś jest smutniejszy. To jest taki niuansik. Ale żeby zwracać na to uwagę, że gdzieś ten błysk w oku jest mniejszy, że ktoś na przykład się izoluje, czyli mniej chętnie wychodzi do towarzystwa, jest mniej rozmowny, może bardziej taki zamknięty w sobie. Na takie drobne rzeczy zwracajmy uwagę, bo one mogą być sygnałem, że coś niedobrego się dzieje, a powszechnie wiemy, że zależy nam na tym, żeby jak najwcześniej to wykryć. Po pierwsze, żeby im wcześniej wykryjemy choroby, tym łatwiej ją wyleczyć, ale też nie dopuścić właśnie do takiego stanu, kiedy mama już myśli o tym, żeby na przykład zrobić coś sobie, tak? I druga rzecz, którą chcę powiedzieć, jedną ze skrajnie takich traumatycznych sytuacji, to jest sytuacja w ciąży, kiedy rodzice dostają informację o diagnozie wad, ciężkich wad dziecka, w tym wad nieuleczalnych, bądź też nawet letalnych, czyli śmiertelnych. Tutaj zwracam się z apelem, żeby te mamy, czy to kierowano, czy to my jako otoczenie, żebyśmy wiedzieli o tym, czy też właśnie lekarze, ginekolodzy, żeby kierować mamy do hospicjów perinatalnych, bo To jest bardzo trudna sytuacja. Ci rodzice naprawdę potrzebują wsparcia od samego początku diagnozy do porodu albo momentu, kiedy na przykład dziecko odejdzie, tak? Bo często tak się kończy. Więc taki mój apel.
13: Są też takie historie, kiedy nawet na początku kobieta poroni.
14: To jest już odrębny trochę temat, chociaż powiązany. Poronienie jest sytuacją utraty realnej. Czyli nawet jeżeli to jest na wczesnym etapie, nie wiem, 10, 12, 13 tygodni ciąży, to przez te, musimy mieć świadomość, że przez te kilka tygodni, 6 tygodni, 8 tygodni, czyli półtora, dwa miesiące, mama była w świadomości, że jest mamą. To jest taki czas, kiedy już w głowie, w sercu uruchamiają się różne procesy, fantazjowanie, osadzanie się w tej roli, więc to jest realna strata, nawet na tak wczesnym poziomie. Oczywiście od tego, jak będzie przeżyta ta żałoba, czy w zdrowy sposób, czy na przykład będzie zaniedbana, zablokowana, czyli będzie udawanie, że nic się nie stało, to też jest taki czynnik, który determinuje w przyszłości wystąpienie ryzyka depresji. I nierzadko się zdarza, że mama przychodzi do mnie po pół roku, po roku, albo nawet po dwóch czy trzech, później raczej nie, ale tak w tym czasie, z objawami depresyjnymi i nawet nie wiąże tego z tym doświadczeniem, bo była taka silna i sobie dała radę, ale nie przeżyła tego w taki sposób, który byłby adaptacyjny, który by pozwolił je na przyjęcie tego doświadczenia i pogodzenie się z nim, a raczej właśnie takie odsunięcie, wypchnięcie. Więc tutaj bardzo ważną rzeczą jest dobre przeprowadzenie procesu żałoby, żeby mama znalazła taki sposób na przyjęcie tego doświadczenia, że to jest częścią integracyjną jej w zdrowy sposób.
13: Pomoc musi być fachowa i należy się kierować do specjalistów, ale jak też takie osoby po takim doświadczeniu można próbować wspierać?
14: Przede wszystkim uznając, że to, co przeżywają mamy, ma prawo być. Czyli, że ma prawo czuć smutek, ma prawo czuć utratę. Często rodzice się wzbraniają przed przeżywaniem tego, że nawet jak przychodzę na oddział, nie, i mówię, czy chcą pani porozmawiać? No nie wiem, no bo tutaj będzie takie rozgrzebywanie emocji. Ja mówię, to nie chodzi o to, żeby rozgrzebywać, tak, żeby się w tym, nie wiem, jakoś pogarszać swoje samopoczucie, ale żeby porozmawiać o tych emocjach, tak? Znormalizować je, że to normalne, że czują różne rzeczy. Smutek, żal, przygnębienie dzisiaj, tutaj. Równocześnie z tyłu głowy mam perspektywę przyszłości, że mam zasoby, mam męża, bardzo często dzieci w domu, czyli rodzinę, wizję przyszłości, na której się osadzam. Ale dzisiaj to jest część mojego doświadczenia integracyjna, której nie mogę zaprzeczać. A raczej chodzi o to, żeby ją jakby uznać, bo to jest coś, czego się nie da zapomnieć. A co najwyżej można się nauczyć z tym żyć, oswoić, zintegrować w sobie. Tutaj zachęcam często mamy do tego, żeby ucelebrować po prostu to doświadczenie. Tak uszanować, uczcić. I nie wychodzi o pochówek, bo nie wszystkie mamy na wczesnym etapie ciąży chcą pogrzebu. Ja to rozumiem i szanuję jak najbardziej. To może być zbyt trudne, ale kiedy mówię, no to zrób

0: nastroju bardzo łagodnego, najczęściej przejściowego, występuje najczęściej między drugą a dziesiątą dobą, najczęściej to jest trzecia, czwarta doba połogu i związany jest przede wszystkim właśnie z takim dużym wahnięciem hormonalnym, spadają hormony odpowiedzialne za ciążę, bardzo podnoszą się, są produkowane hormony odpowiedzialne za laktację. I to jest taki moment rozregulowania emocjonalnego. Mamy bardzo często wtedy mówią, że zgłaszają się zaniepokojone, mówią, coś się ze mną dzieje, nie radzę sobie, no niby wiem, że jest wszystko dobrze, ale chce mi się płakać. Czy to już depresja? Czyli już samo to powoduje, że ona jest zaniepokojona sobą. I tutaj psychoedukacja, czyli że ja wiem, co się ze mną dzieje, odgrywa bardzo ważną, stabilizującą rolę, tak? Czyli że baby blues to jest stan nie, że ja sobie nie radzę, tylko że po prostu mój układ nerwowy jest rozregulowany i jestem bardziej taka labilna emocjonalnie. Tutaj dołączę jeszcze do tego drugi czynnik, taki bardzo biologiczny bym powiedziała, no to wyobraźmy sobie, jak się czujemy, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy i jak się czujemy po dwóch nieprzespanych nocach. No to właśnie tak. Czyli mamy niedospanie mamy, to jest jedno, i to rozregulowanie układu nerwowego, taka duża wrażliwość, labilność emocjonalna, to jest drugie.
1: No to jest bezsenność, to jest sen przerywany, rozdrażnienie, prawda? No bo ten sen jest przerywany z uwagi na konieczność karmienia piersią, prawda?
0: Dokładnie. Mama często po porodzie jest tak podekscytowana, zwłaszcza jeśli poród był w godzinach popołudniowo-wieczornych, że całą noc jej się w ogóle nie chce spać, bo jeszcze hormony mobilizujące do porodu działają, więc w ogóle pierwsza noc nieprzespana. Druga noc dziecko się uaktywnia, bo trzeba karmić. No to potem po dwóch nieprzespanych, czy ja mówię, jest trzecia, czwarta doba to jest takie apogeum zmęczenia psychofizycznego mamy, a na to się jeszcze nakłada ta burza hormonalna związana z laktacją. I stąd to rozregulowanie emocjonalne. I tutaj bardzo ważne, żeby po pierwsze wiedzieć, że to nie ja sobie nie radzę, tylko że to jest stan, bym powiedziała, fizjologiczny. Tak jak wszystkie dzieci mają żółtaczkę po porodzie, tylko niektóre mają ją większą, potrzebują na przykład fototerapii, a niektóre po prostu adaptują się. Jest to reakcja adaptacyjna. Tak samo baby blues, chociaż literatura mówi, że do 85%, ja myślę sobie, że wszystkie mamy mają baby blues, no bo to jest biologia. Tylko u niektórych jest on silniejszy, a u niektórych mniej. I tutaj czynnikiem zapobiega takim profilaktycznym, rzeczą profilaktyczną, którą mama może zrobić, to po prostu zdrzemnąć się. Odespać troszkę.
1: Oczywiście, ja też czytałem o tym, że pani też mówiła o okresie laktacji, tak? Kiedy kobieta zaczyna karmić piersią. Tutaj też warto wspomnieć o też potencjalnych dolegliwościach, które się mogą pojawić, tak? No bo mogą pykać brodawki, może się pojawić obrzęk piersi, który może sprawiać ból, który myślę, że też gdzieś tam może wpływać też na podatność, na te różne skoki, ale też co mnie zaciekawiło, to to, że podczas karmienia wydziela się oksytocyna, która jest nazywana hormonem miłości. Tak, i w przypadku właśnie kobiet zdrowych, on wtedy wyzwala taką potrzebę bliskości i pomaga stworzyć prawidłową więź z dzieckiem. Myślę, to też jest chyba kolejny wątek w naszej rozmowie, kiedy właśnie co podczas takiej depresji, już mówimy tej poporodowej, nawiązywanie tej więzi z dzieckiem jest w jakiś sposób zagrożone?
0: Ja osobiście tak nie uważam. Znaczy, myślę sobie tak, że na pewno jest to czynnik wspierający to budowanie więzi, natomiast samo karmienie piersią to jest taki temat, który jest, no właściwie to jest jedna z rzeczy, która jest najważniejsza dla kobiety, tak? Bardzo często mamy te mamy, które konsultuje na przykład już z jakimiś takimi objawami depresyjnymi, to są mamy, które po prostu nie mogły się pogodzić z tym, że poród przebiegł nie tak, jak sobie wymarzyły, jak chciały, czyli nie był naturalny, tylko był cięciem cesarskim, albo właśnie nie karmią piersią, nie mogły karmić piersią, z jakiegoś powodu to karmienie się nie udało. I w obu przypadkach jakby w genezie depresji jest myślenie o sobie, że no nie dałam rady, więc jestem kiepską matką, tak?
1: No to się często pojawia niestety.
0: Niestety, ja tutaj apeluję o to, żeby tak rozważyć.

0: tygodnia. Oczywiście karmienie piersią jest mega ważne i najlepsze, co może być dla mnie i dla dziecka, ale pamiętajmy, że to nie determinuje to, czy mama karmi, czy nie karmi, nie determinuje wartości mamy jako my, bo dla dziecka najważniejsze w więzi, jeżeli mówimy już o budowaniu więzi, jest poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego. A poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego to jest mama, która jest stabilna emocjonalnie, spokojna, zadowolona, wypoczęta, która potrafi się cieszyć, która jest uważna na to dziecko, uważna na jego sygnały, na jego potrzeby. To jest kluczem, czy bazą w moim przekonaniu dobrej więzi właśnie z dzieckiem.
1: Myślę jeszcze tutaj o leczeniu, bo no nawet tutaj jak rozmawiałem z Anną Moraską-Borowiec i zresztą też ten wątek się pojawia, jest terapia, jest też farmakologia. I tak. jak to ten proces leczenia u kobiet i w ciąży, i w tej, i też po porodzie, jak wygląda? No bo tak, kobieta nosi w sobie przecież dziecko, które się tam, które się rozwija. Pytanie, czy leki wpływają na właśnie na to, jak to dziecko się w płodzie rozwija, a później wiadomo, no to z kolei kobieta karmi mlekiem, no to jeśli karmi własnym mlekiem oczywiście, czy wtedy też farmakologia jest stosowana?
0: No więc tutaj jest kwestia wyboru mniejszego zła tak naprawdę. Albo co jest lepsze dla mamy i dla dziecka. Mit o tym, że nie przyjmujemy leków w ciąży, niestety dalej pokutuje i jest to taka bariera, że mamy się bardzo wstrzymują od przyjmowania farmakoterapii. Oczywiście ja nie jestem za farmakoterapią, a jeśli uda się wcześnie wychwycić objawy choroby, czy depresyjnej, czy lękowej, to jesteśmy w stanie poradzić sobie psychoterapią. Ale jeżeli te objawy chorobowe już w takim natężeniu, psychoterapia nie pomoże, że trzeba włączyć farmakoterapię, to trzeba to zrobić. Mamy dobrą farmakoterapię w obecnych czasach, która jakby ryzyko dla dziecka jest minimalne. Dużo większe ryzyko dla dziecka to jest stan hormonalny mamy w depresji albo w stresie, ponieważ wtedy się też wydziela na przykład kortyzol, główny hormon taki negatywnie wpływający na funkcjonowanie dziecka w brzuchu, a na kształtowanie się układu nerwowego tak naprawdę na poziomie funkcjonalnym, ale też strukturalnym. Więc tutaj przytoczę słowa pana profesora Gałkowskiego, czyli konsultanta do spraw psychiatrii w Polsce, że zdrowie mamy, samopoczucie mamy jest najważniejsze. I lepiej jest włączyć tą mniejszą dawkę leku, który ustabilizuje nastrój. Będzie on mniej na pewno szkodliwy niż te hormony stresowe, które mama doświadcza, będąc w stanie przygnębienia smutku czy lęku. Podobnie jest zresztą po porodzie. I tutaj, kiedy rozmawiam z moimi, że tak powiem, neonatologami, czyli z lekarzami, z którymi współpracuję na oddziale, to zdecydowanie przytaczając ich słowa, jeżeli mama brała leki w ciąży, oczywiście odpowiednio dobrane, to przeważnie jest tak, no, mówię przeważnie z zastrzeżeniem, że zależy, jeżeli chodzi o jaką grupę leków, tu lekarz, specjalista, psychiatra musi się zawsze wypowiedzieć i dobrać, ale przeważnie jest tak, że ta kontynuacja jest możliwa, a wręcz zalecana po porodzie, ponieważ jak to mówią lekarze na dorodze, jeżeli dziecko dostawało ten lek w ciąży, to właściwie to mu już nie zaszkodzi, a chodzi o to, żeby mama była w dobrym samopoczuciu, żeby mogła na przykład karmić piersią, bo pamiętajmy o tym, że po porodzie to ryzyko zaburzeń nastroju jest dużo większe. To jest bardzo trudny moment dla kobiety. Odstawienie jej farmakoterapii przed porodem ze względów laktacyjnych, no w moim poczuciu jest błędem, może robić więcej szkody jak pożytku.
1: Oczywiście proszę pamiętać o tym, że każda sytuacja i każda historia jest indywidualna, jest inna i zawsze należy ją konsultować ze specjalistą bądź ze specjalistką. Nasza rozmowa ma, a w sumie już miała charakter edukacyjny, informacyjny, a nie konkretnie poradnikowy. Musimy kończyć, ale chciałbym tak na koniec spytać się pani, o czym jeszcze powinniśmy wiedzieć?
0: Ja tak sobie w ogóle pomyślałam, że w nieludnych sytuacjach, no też chodzi o to też, żeby nie demonizować, tak? Ciąża i macierzyństwo to jest cudowny i wspaniały czas. Pełen pięknych przeżyć. Ale pamiętajmy, że nie jest to stan taki, jak to przedstawiają media, wyidealizowany, że tam właśnie i dziękuję panu za tą rozmowę, że możemy właśnie powiedzieć o tych trudnościach, które towarzyszą ciąży czy wczesnemu macierzyństwu. Temat jest bardzo obszerny. Myślę, że moglibyśmy tutaj długo jeszcze na wiele tematów rozmawiać. Zachęcam więc do tego, żeby zgłębiać tematykę na dobrych stronach. Tutaj, jeżeli chodzi o Fundację Twarze Depresji, też jest biuletyn, w którym opisujemy różne właśnie w artykułach, między innymi o tych trudnych sytuacjach okołoporodowych. I zachęcamy po prostu do tego, żeby zgłaszać do nas, żeby nie ma rzeczy głupiej czy błahej. Każda rzecz, która jest jakoś trudno odczuwana, jest ważna i istotna.
1: Przypominamy adres strony Fundacji Twarzy Depresji, to twarzydepresji.pl, telefon zaufania to 22 290 44 42. Przy okazji też przekazuję państwu telefon zaufania dla dorosłych, to jest 116 123, Centrum Wsparcia 870 22 22, a w sytuacjach zagrożenia życia 112.
0: To jeśli mam możliwość jeszcze na koniec właśnie powiedzieć taką jedną rzecz. Myślę sobie bardzo kluczową w dzisiejszych czasach. Niestety mam takie poczucie, przekonanie i też dużo się o tym mówi, że internet to okno na świat, który jest źródłem wiedzy i dobrze, że go mamy, ale niestety też bardzo krecią robotę robi, że tak powiem lakonicznie, jeżeli chodzi o macierzyństwo i nie tylko, ponieważ tam mamy bardzo dużo idealizacji. Ten świat macierzyństwa i ciąży i w połogu jest przedstawiany właśnie tak lukrowo, cukierkowo, tudzież właśnie są wytyczne, jak to powinno być, jak to powinno wyglądać, więc mamy na poziomie mózgu, nakarmione takimi obrazkami, oczekują, że właśnie tak będzie, a w związku z tym nie spodziewają się tych trudności. I wtedy jest dopiero szok, i wtedy jest strach, i dlatego taka edukacja, żeby wiedzieć, jak to wygląda, jak wygląda macierzyństwo, że ono nie zawsze jest ładne, jest bardzo ważna, ale żeby też dystansować się zdrowo od tych obrazków. Ja tu apeluję od tego takiego idealizowania macierzyństwa w internecie, bo po prostu nasze mózgi się tego uczą, a potem my tego oczekujemy. I druga rzecz, takie nawkładanie mamom, takie informatyzowanie, jak to powinno być. Że powinno być, nie wiem, taki becik, taki proszek, takie łóżeczko, taki sposób noszenia, taki sposób karmienia, takie. Bo po prostu te mamy są ogłupiałe, próbują jak najlepiej dostosować się do tych wytycznych, a zagubiają taką naturalną.
1: Musimy kończyć.
0: Naturalne bycie w kontakcie z dzieckiem.
1: Bardzo pani dziękuję też za te wszystkie wskazówki i myśli, które przekazała. Bardzo pani dziękuję. Naszą gościnią była Aneta Libera, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie certyfikacji, współpracująca właśnie z Fundacją Twarzy Depresji. Bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja, Kamil Wróblewski, również państwu gorąco dziękuję. Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji, a przede wszystkim dziękuję państwu, że byli państwo z nami. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, TOK Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 6.
4: Pan poseł Włodzimierz Skali, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę.
5: Panie marszałku, Wysoka Izbo, garść informacji z frontu walki z globalną mafią farmaceutyczną. Doktor Paul Thomas zbadał ponad 3000 dzieci i udowodnił, że nieszczepione dzieci były zdrowsze niż zaszczepione. Dr Paul Thomas poinformował, iż, cytat, opublikowałem badanie dowodzące, że zaszczepione dzieci były 500% bardziej chore, a potem otrzymałem telefon od swojego adwokata, że moja licencja została zawieszona. Precz z farmaceutyczną globalną mafią.
3: Pan się szczepił, panie pośle?
5: Nieprzyzwoitością jest zadawanie takich pytań.
3: A skąd? Ja chciałbym tylko dowieść, że pan, jak mówi, to robi. Ale pan, zdaje się, tylko mówi.
5: Marszałku, to jest bardzo nieprzyzwoite.
3: Ale nieprzyzwoite to było to, co pan mówił. Bo pan zachęca dzieci i rodziców do tego, żeby się nie szczepić i wystawia ich pan na ryzyko zdrowotne bardzo poważne. Ja pytam tylko o pana konsekwencje i wiarygodność. Szczepił się pan, czy nie?
5: Proszę pana, jestem za wolnością.
3: Ale szczepił się pan, czy nie?
5: Wie pan,
3: dzieci pan szczepił, czy nie?
5: Proszę pana.
3: Szczepił pan dzieci, czy nie?
5: Jest pan naprawdę, to jest bardzo nieprzyzwoite interesowanie się tym, co ja robiłem.
3: Nieprzyzwoite, panie pośle, to są inne rzeczy. Chyba że robił pan rzeczy nieprzyzwoite, wtedy rzeczywiście interesowanie się tym byłoby nieprzyzwoite. Mam nadzieję, że ta antyszczepionkowa propaganda jednak nie trafi ze względu na porę do uszu Polaków. Ja w piątek idę szczepić swoje dzieci, które dziękować Bogu są zdrowe, podobnie jak ja. I wcale żadne bujdy o 500% wzroście zachorowalności nie są prawdą po prostu.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Trump bagatelizuje irański atak na Kuwejt i mówi o trwających bardzo dobrych negocjacjach. Dodatkowe patrole policji wyjechały na drogi w ramach akcji Bezpieczny Długi Weekend. Dziś polska tenisistka powalczy o finał Rolanda Garrosa. Minęła północ, jest czwartek, 4 czerwca. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie jest to wielka sprawa, skomentował irański atak na Kuwejt prezydent USA Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Trump zasugerował, że uderzenie Iranu było odpowiedzią na działania USA. Amerykański przywódca ocenił też, że mimo kolejnych wymiany ciosów uważa zawieszenie broni za nadal obowiązujące, bo w tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, kiedy strzela się w bardziej umiarkowany sposób. Trump powiedział też, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze i mogą zakończyć się w weekend. Władze Kuwejtu, według władz Kuwejtu, w wyniku środowego irańskiego ataku dronowego wymierzonego m.in. w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska, zginęła jedna osoba, a co najmniej 63 zostały ranne. Nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego do tej pory nie zwołał posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a to jego obowiązek. Zbigniew Kapiński zgodnie ze wskazaniem prezydenta tydzień temu został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, ale jak dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka, jeszcze nie podjął decyzji w sprawie KRS-u.
8: Po ostatnich decyzjach prezydenta i Sejmu jest zarówno nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jak i nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ale żeby mogła zacząć prawidłowo działać, to właśnie pierwszy prezes sądu powinien zwołać jej pierwsze posiedzenie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
9: Termin upływa 15 czerwca dla pierwszego prezesa, więc wszyscy czekamy. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej KRS zacznie funkcjonować, tym więcej sędziów wsiądzie za stołem sędziowskim i skrócimy czas oczekiwania na wyrok.
8: Krajowa Rada Sądownictwa jest kluczowa dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Decyduje bowiem o awansach sędziowskich i o kandydatach do zawodu. W czasach rządów PiS upolitycznienie składu KRS było powodem problemów Polski z praworządnością. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Większy ruch na drogach, ale i więcej patroli policji. Wszystko w związku z rozpoczętym przez wielu długim weekendem. Funkcjonariusze w ramach działań będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także to, czy jeżdżą zgodnie z przepisami. Zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
10: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe, ponieważ wielu kierowców czujność jest osłabiona. zagłębiona i myślą, że jeżeli mają dobrą przyczepność, to na tej drodze jest bezpiecznie i mogą sobie swobodniej wciskać ten pedał przyspieszenia, ale niestety tak nie jest. Pamiętajmy, prędkość zabija, dlatego apelujemy o przestrzeganie, przede wszystkim ograniczenie prędkości.
7: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. Maja Chwalińska wśród czterech najlepszych zawodniczek French Open. Polska tenisistka pokonała w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, o czym już po meczu wspominała sama Chwalińska.
11: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a ona wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
7: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3. Przerwy i odpoczynku dla polskiej zawodniczki nie będzie, bo już dziś w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni sześciokondygnacyjny hotel z salą bankietową. Związkowcy z Solidarności złożyli właśnie wniosek o postawienie hotelu do Urzędu Miasta w Gdańsku. Zgodę na inwestycje wydał pod koniec rządów PiS konserwator zabytków, który wszystkie inne tego typu projekty blokował. Solidarność działkę kupiła kilka lat temu od dewelopera, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
12: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
7: Jak opisuje Gazeta Wyborcza, gdy działka była w rękach dewelopera, konserwator zabytków zgodził się jedynie na stworzenie na niej parku. Potem, kiedy Solidarność poprosiła o zgodę na wybudowanie hotelu, pozytywną decyzję wydał w ciągu zaledwie 15 dni, tuż po przegranych przez PiS wyborach. Ciepły, a miejscami wręcz upalny będzie długi czerwcowy weekend. To dobra wiadomość. Nieco gorsza jest taka, że będzie często padać. I wszędzie. Zwłaszcza popołudniami mogą pojawiać się burze, przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
13: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
7: Większe opady, które rozczarują pewnie osoby, które w długi weekend wybiorą się na odpoczynek, mogą za to bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a informacje TOK FM wracają na naszą antenę o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu oraz na obszarach podgórskich Karpat do 26 w centrum kraju. Raczej bez opadów w ciągu dnia na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, a także na Śląsku i na Opolszczyźnie. W pozostałych regionach prognozowane są przelotne deszcze, a po południu, zwłaszcza na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie, burze.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
14: To jest środowy poranek TOK FM. Dzień dobry Polsko, dzień dobry Warszawo. Tutaj Tomasz Sekielski. Dzisiejszy program wydaje Jakub Żebrowski, realizuje Liwia Prądzyńska. Do godziny 9:00 mnóstwo gości, komentarze, informacje, analizy. Po godzinie 7:20 Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE, czyli do gigantycznego programu finansowania polskich zbrojeń. 7:40, po 7:40 Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, Nowa Lewica. Po godzinie 8:00 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. A po godzinie 8:20 komentatorki Karolina Opolska, TVP Info oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów. Tak zapowiada się dzisiejszy dzień w kwestii gości, a tradycyjnie zaczynamy. Środowy poranek. Od przeglądu prasy Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Większy eksport dzięki SAFE. Chodzi oczywiście o polski przemysł zbrojeniowy i o to, że dzięki temu, iż ruszy wielka produkcja i będziemy potęgą zbrojeniową, będziemy mogli też to wszystko sprzedawać. Pierwszy etap dzielenia pożyczek z unijnego instrumentu SAFE za nami, pisze Maciej Miłosz w Rzeczpospolitej. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Obrony
15: Obrony Narodowej, głównie poprzez Agencję Uzbrojenia, podpisało ponad 60 umów o wartości prawie 120 miliardów złotych. Zakontraktowano m.in. 146 bojowych wozów piechoty Borsuk, 96 armatochaubic Krab, samobieżne moździerze Rak, amunicję 155 mm, czy bezzałogowce różnego rodzaju. Teraz przyjdzie czas na zawieranie umów wspólnych, czyli realizowanych przez więcej niż jedno państwo. To szanse na zwiększenie eksportu polskich firm. Na pewno cieszyć może się grupa WBE. Jej latające bezzałogowce i amunicja krążąca trafią m.in. do Rumunii i Kanady. A wartość tych kontraktów będzie liczona w setkach milionów złotych. Jakie spółki jeszcze skorzystają? System antydronowy SAN. Nim jest zainteresowana Norwegia, której spółka Kongsberg ma obok polskiej grupy zbrojeniowej czy gdańskiego APS istotny wkład w jego produkcję. Z kolei Szwecja ma zakontraktować okręt ratownik w polskiej grupie zbrojeniowej Stoczni Wojennej. Więcej o tym, jak polski przemysł zbrojeniowy ma skorzystać na sejf w Rzeczpospolitej. Polska, metropolia warszawska. Fragmenty książki są przedrukowane fragmenty książki Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim. Trzeba przyznać, że Zbyszek znakomicie z premierą tej książki trafił. Wołodymyr Zełenski swoim zachowaniem, swoją głupią decyzją nadając jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA doprowadził do gigantycznego kryzysu w polsko-ukraińskich relacjach. Ale co gorsza, bo politycy się prędzej czy później pewnie dogadają jakoś. Niestety takie zachowanie prezydenta Ukrainy będzie pogarszało nastroje Polaków wobec Ukraińców. Ale wróćmy do fragmentów książki Zbigniewa Parafianowicza. Zełenski chce być cały czas w centrum wydarzeń. Irytuje się, gdy schodzi ze sceny, albo gdy na scenę wchodzi ktoś, kto mu zabiera światło i uwagę. On jest osobowością narcystyczną, to mówi jeden z polityków Sług Narodu, czyli partii Wołodymyra Zełenskiego. Nie mówię tego ze złośliwością. Każdy polityk jest w jakimś sensie narcyzmem, zapatrzonym w swój wizerunek. Z drugiej strony często o tym zapominamy, oceniając Zełenskiego. Większość mediów, szczególnie za granicą, wpada w zachwyt. Pisze o nim w czarno-białych barwach, nie dostrzegając tego, że Zełenski jest tylko politykiem. Nie odbieram mu jego zasług z początku wojny. Nie kwestionuję tego, że pielgrzymował po świecie w poszukiwaniu pomocy i ten jego wizerunek był przydatny przy jej zdobywaniu. Handlowanie zdjęciami ze sobą za broń miało i ma sens, ale jest też inna prawda. Taka, że prezydent jak dziecko przegląda rolki na socialach, denerwuje się, gdy wychodzi na nich źle, gra twardziela. Momentami do przesady. Szkoda, że nikt Wołodymyrowi Zełenskiemu nie doradził lepiej w kwestii nadania tej nazwy imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. A tak, no cóż, poniedziałek, tak, 8 czerwca zbiera się kapituła Orderu Orła Białego, najważniejszego polskiego znaczenia i ma decydować, czy odebrać ukraińskiemu prezydentowi Order Orła Białego, order, który został mu przyznany przez Andrzeja Dudę. Od dnia, gdy Karol Nawrocki został prezydentem, konfederaci przypominają mu, że wygraną dały mu głosy wyborców Sławomira Mentzena. Po roku prezydentury w Konfederacji mówią, dotrzymuje niemal każdego zobowiązania. Prezydent Karol Nawrocki ogłasza w piątek, że wystąpi do kapituły Orderu Orła Białego o odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców ZUPA nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej, mówi prezydent Nawrocki. W Konfederacji radość. Dzień wcześniej to szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Nowa nadzieja. Rosja wysłał w tej sprawie do prezydenta list. Zełenski nadał imię bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnej Północ. To konfederaci pierwsi proponują, żeby odebrać morder. Zwracają uwagę na to, że gloryfikowanie formacji odpowiedzialnej za zbrodnie na ludności polskiej nie może pozostać bez reakcji ze strony polskich władz. Prezydent robi konfederatom prezent na rocznicę jego współpracy ze środowiskiem Mentzena i Bosaka. Ta decyzja bardzo się podoba, bo temat Ukrainy jest dla konfederatów ważny, a Nawrocki wchodzi w buty Konfederacji. Poseł Płaczek komentuje decyzję Nawrockiego. Dla takich chwil warto było zostać polskim posłem. Wyborczej przewodniczący klubu Konfederacji mówi tak. Prezydent, reagując na mój apel dotyczący odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, tak naprawdę posłuchał Polaków. Tego typu sprawy wymagają szybkiej reakcji. Oj, panie pośle, nie Polaków posłuchał, tylko posłuchał pana. Konfederatów spłaca zaciągnięte długi u was, a wam nie chodzi wcale o to, co myślą Polacy, co jest dobre dla Polski, tylko chodzi o zbijanie kapitału politycznego, nawet w kwestiach takich jak relacje polsko-ukraińskie, choć trzeba przyznać, że Wołodymyr Zełenski wystawił wam cudownie piłeczkę, więc aż żal było pewnie nie skorzystać. Wojna już się rozlewa, to z kolei analiza Michała Poteckiego z Polski, a nie z dziennika Gazety Prawnej, magazynu Na Weekend. Ukraińcy uważają, że rosyjskie problemy na froncie mogą popchnąć Putina do próby ucieczki do przodu i zaatakowania państw bałtyckich. Uczniowie 9 klas 26 maja zdawali egzaminy z języka łotewskiego. 1350 z nich będzie musiało podejść do nich ponownie, nie ze względu na złe wyniki. Egzaminy przerwał alarm ostrzegający przed ukraińskimi dronami, które mogły zboczyć z Kursku wskutek działania rosyjskiej broni radioelektronicznej. Zaawansowana technologicznie wojna rosyjsko-ukraińska już zaczyna rozlewać się na państwa ościenne. I widać tego pierwsze efekty polityczne, pisze Michał Potocki. Na początku maja przez incydent z bezzałogowcami upadł łotewski rząd. Poszło o przeoczenie przez siły powietrzne ukraińskich dronów, które zboczyły z kursu i spadły na terenie zbiorników ropy naftowej pod Rzeżycą. Głównodowodzący łotewskiej armii generał Kasparas Pudans przyznał, już chwileczkę, tylko muszę tutaj ten, że systemy nie wykryły jednego bezzałogowcu. W konsekwencji do dymisji podał się minister obrony Andris Spruc, a w ślad za nim upadła koalicja premier Ewiki Silni. No, to tak a propos też w Polsce. Za to, że wleciał jeden dron, żeby podał się minister obrony do dymisji. Przypomnę, za czasów PiSu przez pół Polski przeleciała rakieta ruska, a później wojsko nawet jej nie szukało. Przypadkowo znalazła chyba jakaś pani, która spacerowała, jeśli dobrze pamiętam, po lesie, tudzież była na przejażdżce konnej. Znalazła tę rakietę. Mariusz Błaszczak ciął głupa, że nic nie wiedział, że w ogóle wleciała taka rakieta. Dużo zamieszania, ale nikt do dymisji się nie podał, bo Polak jest honorowy, tkwi na stanowisku do samego końca. Oj, coraz czasu, coraz mam mniej na przegląd prasy. Tajemnica arsenału Macieja Z w Rzeczpospolitej. To jest ten adwokat, pewnie państwo słyszeli. 48-letni warszawski adwokat Maciej Z, zatrzymany przez stołecznych policjantów, podszywał się pod różne osoby i w ich imieniu rozsyłał fałszywe zawiadomienia o przygotowywanych zamachach na najważniejsze osoby w państwie, w tym na prezydenta Karola Nawrockiego i na ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ujawniony u mecenasa arsenał, w tym 10 pocisków artyleryjskich, nadaje sprawie nowe znaczenie. Ze wstępnej opinii biegłego z zakresu balistyki wynika, że znajdująca się wewnątrz pocisków substancja jest sprawnym materiałem wybuchowym, dowiedziała się Rzeczpospolita. I sprawa rzeczywiście robi się ciekawa. Czy tylko głupie żarty, czy tylko frustracja, a może jednak coś więcej i ktoś za tym jeszcze dodatkowo stał. Trzeba śledzić to, co będą ustalać śledczy w tej sprawie. Już za chwilę informacje TOK FM. Ja tylko jeszcze polecę w Polsce artykuł o pokoleniu X. Twardziele, o których trochę zapomniał świat. Pokolenie X. To są naprawdę twardzi ludzie. Sam należę do tego pokolenia, więc wiem, co mówię. O pokoleniu X w Polsce. Metropolia Warszawska. To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, dzień dobry. A wraz ze mną w studio Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw SAFE. Dzień dobry, pani minister.
16: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Jak samopoczucie? No właśnie, jak samopoczucie?
16: Troszkę zmęczenia, ale ogromna satysfakcja, że etap pierwszy, czyli te umowy samodzielne do końca maja, zrealizowany ponad plan, więc bardzo zadowolony.
15: W sobotę oglądałem konferencję, no tak wielkie show związane z podpisaniem tych kontraktów. Super, że się udało, ale też szczerze powiem, troszkę się przeraziłem, no, gdy słyszałem pani taką osobistą wypowiedź, gdzie zwróciła się pani do córki, żeby powiedzieć, żeby się nie martwiła, że mama nie pójdzie siedzieć, nie trafi do więzienia. Mama pomaga budować bezpieczną Polskę. Skąd te słowa, ta deklaracja, taki manifest właściwie?
16: Po pierwsze, to też chcę powiedzieć, bo już słyszałam wiele jakichś komentarzy, że to na pewno napisane, wyreżyserowane. Absolutnie nie. Po pierwsze, to ten moment w Hucie Stalowa Wola był takim zwieńczeniem tych 7 miesięcy. I nawet jeśli dokładnie wiesz, co robisz, wiesz, że to będzie rozwój polskiego przemysłu, że te zakupy będą realizowane w polskim przemyśle, ale opozycja 7 miesięcy tłucze, że to na pewno nie wyjdzie, to moment, kiedy wchodzisz do tej hali w Hucie Stalowa Wola, masz tam pracowników, masz polskie produkty, wielką biało-czerwoną i wiesz, że przywozisz 60 miliardów złotych, jest naprawdę takim momentem, kiedy emocje zaczynają odgrywać większą rolę. A oczywiście prawda jest taka, że te ostatnie 7 miesięcy, to co działo się wokół mechanizmu SAFE, fala hejtu, obrzydzenia, kłamstwa, ona była ogromna. I oczywiście ja nie chcę narzekać, bo taka jest rola polityka, jakby brać też to na siebie i to wyzywanie od niemieckich agentek, albo krzyki w Sejmie posłów PiSu, dziewczynko, co ty wiesz, dziewczynko. No to wszystko się wydarzyło i ja myślę, że ten moment był takim, no, kropką na D.
15: Ulało się pani trochę?
16: Troszkę, tak.
15: Ale czuje się pani zagrożona tak na co dzień?
16: Myślę, że są takie osoby, które dbają o to, żebym była bezpieczna. Natomiast ja tak wewnętrznie trochę nie mogę zrozumieć tego. Uważam, że są pewne tematy, które powinny być wyjęte poza nawias polityki. Oczywiście, można, polityka na tym polega, że się ścierają różne wizje. Ale mówimy o polskim przemyśle, polskich produktach kupowanych na masową skalę dla polskiej armii, dla naszego bezpieczeństwa. Ja nie wiem, z czym tu się można nie zgadzać, a zrobiono z tego coś jakiegoś strasznego.
15: Ponad 60 kontraktów, tak? Na ponad 120, na prawie 120 miliardów.
16: Tak, do końca maja podpisaliśmy 62 kontrakty na 120 miliardów i to nie jest koniec, bo w sumie do dyspozycji mamy 180 miliardów. Te kontrakty podpisywane w najbliższym czasie też będą w polskim przemyśle, tylko ten przemysł zarobi jeszcze więcej, bo nie tylko z naszej puli SAFE, ale też znajdujemy dzisiaj inne kraje członkowskie, które też chcą od nas kupować. Ja cały czas uważam, że robimy coś bardzo dobrego, ale też bardzo potrzebnego. I najpierw słyszałam, że nie, na pewno tych pieniędzy nie będzie, nie załatwimy ich. Załatwiliśmy, była decyzja Komisji Europejskiej. Potem słyszeliśmy, że to ktoś w Berlinie pisał ten plan. Okazało się, czarno na białym, to polscy generałowie. Zresztą w poniedziałek też najważniejsi dowódcy mówili o tym, jak bardzo im jest ten SAFE potrzebny i jakie produkty dzięki temu pojawią się w jednostkach, może tworzonych przez poprzedników, tylko że tworzyli puste jednostki niewyposażone, albo tak jak Mariusz Błaszczak, który kupował sprzęt w Korei, tylko go nie doposażył tak, żeby ten sprzęt mógł działać. I to wszystko teraz uzupełniamy SAFE-em. Potem oczywiście zwrot akcji związany z wetem. Ja do końca akurat wierzyłam, że pan prezydent stanie po stronie bezpiecznej Polski. Stało się inaczej. Potem było, że na pewno do końca maja nie zdążymy, więc tyle było negatywnych emocji, ale do przodu i ja myślę, że jak się wierzy w to, co się robi, to zawsze wychodzi.
15: Ja wrócę do tego bezpieczeństwa. No bo tak, jest, z jednej strony są ataki, no można powiedzieć bezpardonowe polityków PiSu na panią. Czy to się przekłada jakoś na nastroje, na sytuację pani rodziny?
16: No tu ja rodzinę zawsze daleko staram się trzymać od mojej pracy.
17: Ale sama pani wywołała tym konkretną
16: tak,
17: wiedzią.
16: Tak, no to faktycznie no, przyznałam, że to, nie, no oczywiście, że rodzina zawsze śledzi bardziej. Ja też nie będąc w środku tej sytuacji pewnie z większym lękiem odbiera pewne sytuacje. Myślę, że no dzisiaj akurat tak jest, że to jest temat, który w internecie, przede wszystkim w internecie, budzi ogrom komentarzy. Sporo pozytywnych, ale sporo bardzo negatywnych. Szkoda, że te negatywne uważam, że są przede wszystkim budowane na tym kłamstwie, tak? Bo jeśli dalej ktoś wierzy, że to jest program niemiecki, po tym jak nie wydaliśmy ani jednego euro w niemieckich fabrykach, po tym jak to polscy oficerowie układali ten plan i dalej ktoś twierdzi, że to jest niemiecki program, no to jest po prostu obrzydliwe kłamstwo.
17: No ale pewnie coś tam wydamy u Niemca.
16: No właśnie taki jest problem, że nie bardzo, bo
17: nie bardzo?
16: Jest tylko jeden kontrakt, który jest refinansowany, czyli znaczy, że już był zawarty wcześniej. On jest na 0,03% całego safe i to jest w firmie Saab Deutschland, czyli właściwie szwedzko-niemieckiej. Kropka.
17: Wie pani, że teraz będą wszyscy dokładnie czekać na każdą umowę, czy przypadkiem nawet jakiejś śrubki w Berlinie nie kupujemy?
16: No i uważam, że to jest też postawione na głowie, bo zamiast wreszcie ucieszyć się z tego, co jest i czy ta cała dyskusja o sejfie, ona się odbywa jakby w oderwaniu od sytuacji geopolitycznej. Przecież my mamy przy naszej granicy wojnę.
17: Ale to dziwi panią?
16: No ja myślę, że to jest chęć zbijania kapitału politycznego. Poza tym uważam, że zawsze elementem wojny hybrydowej w pierwszym ruchu jest rozbujanie nastrojów. I to, że dzisiaj w Polsce wywołuje się dyskusję, czy my potrzebnie wydajemy tyle na zbrojenia, a może lepiej nie, uważam, że to też jest ingerencja ze wschodu, też się pojawia w tym wszystkim.
17: Jest to, tak, jest to wielce prawdopodobne. Wspomniała pani o doposażeniu tego sprzętu kupionego w Korei, czyli samolotów.
16: No to przede wszystkim K9.
17: Wyrzutni K9. Co to oznacza doposażenie? Znaczy, że w Polsce będziemy produkować coś? Czy...
16: Tak. Tak? Tak, oczywiście, bo to wszystkie kontrakty, całe 62 kontrakty, czyli które podpisywaliśmy, wszystko było, tam są też pakiety logistyczne, tam jest kilka rzeczy, które ja też mówię od początku do końca. Ja jestem od pieniędzy, od spraw unijnych, nie od wybierania sprzętu, ale o tym też właśnie mówili...
17: Ale musi pani wiedzieć, na co te pieniądze, co pani załatwia.
16: Nie, no, oczywiście, ale nie zmienia się oczywiście ta formuła, która to też cały czas tłumaczy, wbrew temu, co mówiła opozycja, nie zmieniła się proces zakupowy. To znaczy, wojsko podejmuje decyzję, czego potrzebuje, agencja uzbrojenia wybiera kontrahentów, rząd jest tylko i aż od tego, żeby załatwić finansowanie. I my to zrobiliśmy mechanizmem SAFE. Natomiast faktycznie te zakupy poprzedników, już chyba nie będę wracać do tej historii, jak to Mariusz Błaszczak nawet nie wiedział, w jakiej walucie to brał. Już nie mówię, że nie było żadnej dyskusji. Myśmy z mediów koreańskich, brał w euro, a dowiadywaliśmy się z mediów koreańskich, że są takie zakupy. Choć oczywiście był wtedy ministrem obrony, pewnie podejmował najlepsze możliwe decyzje na tamten moment. Ale te kontrakty nie były też kompletne i dzisiaj ten sprzęt trzeba uzupełniać. Ale naprawdę też ten moment w poniedziałek, przepraszam, że do niego ciągle wracam, do tego jak dowódcy mówili, jak to wpływa na ich funkcjonowanie, ten sprzęt sejfu, jak wymieniają konkretne jednostki, do których ten sprzęt trafi. Dzięki temu taka gotowość. No to widać, że to nie są jakieś wirtualne, wykreowane pieniądze, jak to kiedyś mawiał Adam Glapiński, ja zresztą tych pieniędzy dalej nie widziałam. Tylko to idzie w konkretne doposażenie armii na rzeczy super potrzebne, bo mówimy i o tym ciężkim sprzęcie, ale przecież też 14 kontraktów dla DKWOC-u, czyli Wojsk Cyberprzestrzeni. Dzisiaj wojna w cyberprzestrzeni jest faktem. To już nie jest coś, co wydarzy się albo nie. Wojna w cyberprzestrzeni jest dzisiaj. Wojska dronowe, super doposażone. Myśmy największy kontrakt dronowy podpisali też w ciągu tych 3 dni. Ale też to, że to jest z polskiego przemysłu zbrojeniowego, no to jest. Ja w ogóle widzę teraz, jeżdżąc po Europie, po świecie, ostatnio byłam w Kanadzie. Nawet w Kanadzie mówią o nas, Polska naprawdę w zbrojeniówce zaczyna postępować świetnie.
17: Czyli tak, bezzałogowce do Kanady i Rumunii, tak, trafią?
16: Będą, tak.
17: Antydronowy system do Norwegii?
16: SAN w Norwegii.
17: Okręty?
16: Ratownik Szwecja.
17: Szwecja, coś jeszcze? Możemy się pochwalić jako kraj? Gdzieś jeszcze?
16: Mamy, tak, Rumunia, drony, to mówiliśmy. Grecja system satelitarny. I to są dzisiaj rzeczy, które ja mam na papierze. To znaczy ministrowie obrony z tamtych krajów
18: już składają
16: zamówienia. A ten czas na wspólne zamówienia, on właściwie jest nieograniczony. On jest do roku 2030. Ja myślę, że chciałabym do końca roku już mieć pełną deklarację co do tego, co komu sprzedajemy. Oczywiście preferencja, zawsze polska armia w pierwszej kolejności. Pioruny to właściwie też jest sprzęt, który się rozchodzi w prawie. To są te wyrzutnie krótkiego, z rakietami krótkiego zasięgu. I to się rozchodzi naprawdę błyskawicznie. Nasz sprzęt zyskuje duże uznanie. To też wymagało, uważam, pewnej zmiany myślenia w przemyśle zbrojeniowym. Że my naprawdę możemy się czymś pochwalić na zewnątrz, a nie tylko sprzedawać na własne potrzeby. Tylko jeżeli w ciągu my trzech lat przeprowadziliśmy sytuację z tego, jak tylko 20% wszystkich wydatków na armię było w polskim przemyśle zbrojeniowym, dzisiaj sumarycznie to już jest połowa, a w sejfie to jest 90%.
18: Opozycja stawia zarzut, że sejf to będzie sposób na finansowanie wojny w Ukrainie. Że tak naprawdę część pieniędzy albo wprost, po prostu ta gotówka trafi do Ukrainy, albo my kupimy sprzęt i przekażemy sprzęt Ukraińcom i w ten sposób będziemy finansować wojnę w Ukrainie.
16: To oddzielmy dwie rzeczy. Po pierwsze, nie ma formuły nawet prawnej, bo samo rozporządzenie sejf nie daje takiej możliwości przekazywania jakichkolwiek pieniędzy na Ukrainę. Nie ma możliwości transferów finansowych. To po pierwsze. Po drugie, mówiliśmy już 100 razy, jedyne co z Ukrainą nas interesuje, to pozyskanie od nich technologii dronowej, tak żebyśmy u siebie produkowali na własne potrzeby. Trzy, też pamiętajmy o tym, że im dłużej walczy Ukraina, tym dłużej my jesteśmy bezpieczni. I to też wszystkim populistom dedykuję to, żeby jednak poza hasłami takimi uwaga na Ukrainę, pamiętali o tym, że codziennie Ukraina walczy o to, żebyśmy my mogli spać spokojnie.
18: Czy możemy wykluczyć, że żaden z zakupionych, nie wiem, wozów bojowych, armatohaubic, no, jakiegokolwiek sprzętu z tych pieniędzy sejf nie trafi na Ukrainę?
16: Wszystko, co zakontraktowaliśmy, idzie na potrzeby polskiego wojska.
18: A jak później polskie wojsko da Ukraińcom?
16: To już są procedury, zresztą, które były też za poprzedni rząd, bardzo duże donacje robił. Ja dzisiaj nie widzę takiej przestrzeni, ale to też nie są moje decyzje.
18: Bardzo dziękuję.
16: Bardzo dziękuję.
18: I gratuluję sejfu.
16: Dzięki.
18: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw sejf. Kobieta, która załatwiła Polsce te pieniądze. Warto o tym pamiętać, bo tam dużo facetów wokół pani ministry zawsze występuje, wypinając piersi pordery. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
16: Dziękuję. Pięknego dnia państwu życzę.
18: To jest Środowy Poranek TOK FM. Tomasz Sekielski, a wraz ze mną marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie marszałku.
19: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
18: Ja tylko dodam, że trwa transmisja na YouTubie. Można nas nie tylko słuchać w radio, ale też oglądać.
19: A jest co?
18: Dwóch takich przystojniaków, że hej. Więc ja tam uważam, że wszyscy wbijają teraz na YouTuba. Panie marszałku, co z tym orderem Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego? Odebrać czy nie odebrać?
19: Dobra, wszystko po kolei. Sprawa najważniejsza. To, co zrobili Ukraińcy, jest niedobre. Potępiam tę decyzję. Jestem z niej niezadowolony. Uważam, że jest to decyzja nierozsądna i uważam, że to jest decyzja, która nie powinna mieć miejsca. To jest jedna sprawa. Czy jestem w tym wiarygodny? Jestem, bo w momencie, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych nie uznał godności polskich żołnierzy, przypomnę, że jako jedyny bardzo mocno na to zareagowałem. Zostałem w związku z tym przez ambasadora Stanów Zjednoczonych wykreślony z jego notatnika. Nie pamiętam, żeby pan prezydent Nawrocki w tej sprawie reagował. Obrony dumy polskiej, obrony honoru polskiego żołnierza. Nie pamiętam, żeby ortodoksyjna prawica w tej sprawie cokolwiek mówiła. Dlatego jestem w tym, co mówię w tej chwili, wiarygodny. Rzecz najważniejsza między Polską a Ukrainą. Nie ma wolnej, niepodległej Polski bez wolnej, niepodległej Ukrainy. I to jest cel naszego narodu i to jest perspektywa 5 lat, 10, to jest bezpieczeństwo polskiego narodu. W związku z tym, jeżeli się zdarzają takie rzeczy, trzeba do nich mądrze podchodzić. Proszę państwa, w czerwcu, 25-26 w Gdańsku jest największe na świecie spotkanie w sprawie odbudowy Ukrainy. Będą tysiące ludzi z Zachodu, tysiące ludzi z Ukrainy. Będą władze państwowe. W związku z tym eskalacja w tej chwili tej sprawy, a nie próba dyplomatycznej rozwiązania tej sprawy spowoduje to, że uznamy, że co Gdańsk nie jest w Polsce, jeżeli przyjedzie Zeleński, jeżeli przyjedą prezydenci innych krajów, jeżeli przyjedzie szef parlamentu ukraińskiego Rusłan, z którym wczoraj Stepanczuk, z którym wczoraj rozmawiałem, to co zrobimy? Po prostu nie będziemy ich widzieli. W sprawie Orła Białego to jest tak. Dystans. Przede wszystkim dystans. Ja tylko przypomnę, to są rzeczy nieporównywalne, ale przypomnę. Schröder ma order Orła Białego. Schröder, tak, jest, Schröder jest ortodoksyjnym zwolennikiem Putina. Nie znam stanowiska pana Nawrockiego w tej sprawie i nie zajmuję się tą sprawą. Z rzeczy historycznych, to jest absurd, co powiem, ale chcę, żebyście państwo to wiedzieli. Mussolini ma order Orła Białego. Nie zabraliśmy mu.
18: Ale z rzeczy całkiem
19: I teraz przepraszam, żeby skończyć. Kawalerem orderu Orła Białego jest pan Stanisław Dziwisz, tak? Proszę państwa, nie chcę być złośliwy, ale myślę, że jedynym elementem kawaleru orderu Orła Białego, jeżeli chodzi o Dziwisza, jest kawaler. Po prostu miejmy do tego wszystkiego dystans. Trzeba w trybie natychmiastowym podjąć i są podejmowane, również przez Kancelarię Sejmu, rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie.
18: A co, cofną tą nazwy tej jednostce?
19: Chwila. Wszystko się dzieje. Ja uważam, że trzeba z tej sprawy skandalicznej, jeżeli chodzi o stronę ukraińską, żeby była jasność. Wiem, co to jest Wołyń. Jestem człowiekiem, który ma 66 lat, znam historię, wiem, jaka to jest tragedia, wiem, kto był mordercą w tej sprawie, wiem, kto był ofiarą w tej sprawie. Potępiam tę sprawę jednoznacznie, tylko wiem, że bezpieczeństwo mojego narodu, Polaków, Polek, w perspektywie 10 lat, 20 lat, to jest bezpieczeństwo Ukrainy. I nawet jeżeli się zdarzy coś skandalicznego, zostanie powiedziana głupota, zostanie powiedziane słowo 10 razy zbyt wielkie i zbyt głupie, to trzeba w tej sprawie mieć rozum. Takich spraw nie załatwia się w ten sposób, że się walnie jeszcze mocniej, za 2 tygodnie się nie spotka, następnie się zerwie kontakty i dokąd to idzie? Jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, jest jeden kierunek, to jest wschód. Jeżeli odpuścimy sprawę walki o Ukrainę, w której giną ludzie. My dajemy na Ukrainę tylko pieniądze i dajemy tylko uzbrojenie, tylko. Oni dają życie. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i usiłuje dla 5 punktów procentowych, dla bardzo fajnej fali na SM-ach, na social mediach pochwały, jeżeli chce ktoś to zrobić, to nie jest poważna, odpowiedzialna polityka i mówię to nie jako zarozumiały fakt, tylko mówię to jako marszałek Sejmu. Jest kwestia odpowiedzialności.
18: Mówił pan właśnie o prezydencie?
19: Tak, mówię o prezydencie. Proszę pana, takich spraw, i tu będę złośliwy, takich spraw się nie załatwia, kto jest ważniejszy i kto jest mądrzejszy, poprzez ustawki w lesie. Po prostu trzeba wiedzieć, w którym się jest miejscu w historii. Prezydent naszego kraju, pan Nawrocki, powinien w takich sytuacjach zachowywać rozsądek przede wszystkim, bo najważniejszą sprawą jest bezpieczeństwo Polski, a nie kłótnie. Trzeba potępiać, co jest głupiego, nazywać, że to jest głupie i złe. Tak to robię, jeżeli chodzi o tę decyzję. Nie wchodzę, jakie były motywacje wewnętrzne, jeżeli chodzi o sprawę Ukrainy. Znam pewnie te motywacje. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Tylko jak się coś złego zdarzy, tak jak się zdarzyło w tych, nieporównywalna sprawa, ale z kontaktami w Stanach Zjednoczonych, co zrobiłem dalej? Panie prezydencie, można tak, ja panu to opowiem na tej antenie. Zostałem potępiony przez ambasadora Stanów Zjednoczonych, nie poparłem Nobla pokojowego dla pana prezydenta Trumpa. 250 lat Stanów Zjednoczonych właśnie jest w tej chwili rocznica. Sejm Polski podjął uchwałę w tej sprawie, zaprosiłem ambasadora Stanów Zjednoczonych, żeby ambasador Stanów Zjednoczonych do Sejmu przyszedł, ten ambasador, który po prostu mnie potępił i zerwał ze mną kontakty. Co się stało dalej? Stało się tak, że po tych uroczystościach, po tej uchwale, ambasador Stanów Zjednoczonych w social mediach oficjalnie mi podziękował. Można, panie prezydencie? Można. Tylko czyli po prostu trzeba... mądrze i spokojnie.
18: Już rozmawiacie z ambasadorem?
19: Zaprosiłem go, on mnie podziękował. Uważam, że sytuacja...
18: Na steka, piwko do ambasady albo do swojej rezydencji?
19: Proszę pana...
18: Podobno dobry grill tam jest.
19: Proszę pana, nie wiem, czy tam jest dobry grill.
18: Nie był pan nigdy?
19: Wszystko się zdarzyć może, ale wiem jedną rzecz. Nie zagraża to w żaden sposób przyszłości kontaktów Polski ze Stanami Zjednoczonymi, które są dla nas ważnym krajem, a naród amerykański jest ważnym narodem, nie mówiąc już o Puławskim i o Kościuszce. Tak to można załatwić.
18: Karol Nawrocki nie wytrzymał ciśnienia?
19: Krótko jest prezydentem. To jest trudna funkcja. Trzeba się uczyć.
18: A uczy się Karol Nawrocki, jak pan na niego patrzy?
19: No, popatrzymy na to, co będzie się działo. Ma jeszcze kilka lat na to, żeby się uczyć. Im szybciej się nauczy, tym lepiej będzie dla bezpieczeństwa Polski. Notabene, spotkał się pan przed chwilą z wybitną ministrą. Z wybitną ministrą w sprawie sejfu. No tutaj pan prezydent Nawrocki nie nauczył się, gdyż po prostu opowieści o zysku Narodowego Banku Polskiego, które się pojawią tu i teraz, natychmiast przy 130-miliardowej stracie, były po prostu niepoważne, były robione pod publikę i powiem szczerze, najważniejszą rzeczą u polityka jest skuteczność. Pan prezydent pod tym względem był nieskuteczny dwukrotnie. Po pierwsze zawetował, a po drugie rząd go obszedł. Mhm. Wie pan, to jest klęska polityczna skuteczności. Łatwo jest zawetować 30-31 ustaw. Ja powiem szczerze, chyba przyspieszę teraz również ze swoimi przyjaciółmi pracę parlamentu, bo ja już wie pan, przy tym tempie wet, to ja nie zdążę produkować ustaw w Sejmie. W związku z tym...
18: Większość ustaw jednak podpisał prezydent, zdecydowaną.
19: Oczywiście. Dobra, to był taki żarcik.
18: Panie marszałku, Karol Nawrocki, rozumiem, że jeszcze na takie podsumowania przyjdzie czas, bo to rok dopiero w sierpniu mija prezydentury. Natomiast chciałem się dowiedzieć, co będzie według pana z ustawą o statusie osoby najbliższej? Czy prezydent ją podpisze, czy jednak, tak jak zapowiadają jego ministrowie, tego podpisu nie złoży, jak pan obstawia?
19: Nie podpiszę. Mhm. Nie podpiszę tej ustawy, tak jak nie podpiszę różnych ustaw związanych z kryptowalutami. Nie podpiszę. Proszę państwa, związki partnerskie. W Polsce w tej chwili...
18: To się nawet nie nazywa związki partnerskie, żeby nie denerwować PSL-u.
19: Nie, z PSL-em, z Kosiniakim jesteśmy bardzo blisko. W Polsce w tej chwili 33% dzieci rodzi się poza małżeństwami. 50% się rodzi tych dzieci na ścianie zachodniej, czyli lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie. To są rodziny. Co z tymi rodzinami robić? Czy te rodziny powinny mieć wszystkie prawa po kolei, jeżeli nie mają małżeństwa? W Polsce jest w tej chwili 2 miliony ludzi, którzy stanowią te związki i są związkami homoseksualnymi. Co zrobić z tymi ludźmi? Znaczy, pytanie jest takie. Komu przeszkadza wspólne rozliczanie się, zwolnienie od podatku, od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych?
18: Nie pan?
19: Nie. pytam wszystkich, a głównie pana prezydenta. Komu przeszkadza prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, ubezpieczenia zdrowotnego, możliwość objęcia partnera tym ubezpieczeniem? Komu przeszkadza prawo do mieszkania? Komu przeszkadza prawo do decyzji o pochówku, prawo do dojścia do informacji medycznych i do dziedziczenia? Do diabła! Komu to przeszkadza? Ludzie mają prawo być wolni. Ludzie mają prawo robić to, co chcą, byleby to było zgodne z prawem i nie przeszkadzało innym. Ludzie mają prawo spać z kim chcą i wierzyć w co chcą. Nigdy nie byłem przeciwko wierze i ludziom wierzącym. Ale zawsze byłem przeciwko rozpasanemu klerowi. Zawsze to mówiłem. Ludzie mają prawo do wolności. I ta ustawa daje możliwość ludziom innym, według tam PiS-u czy Nawrockiego, do takiego życia. Wie pan, kwestia tej transkrypcji. To jest po prostu śmieszne. Świat idzie do przodu, jest rozwój. To nie
20: ale
19: może
20: polska
19: być tak.
20: Polska prawica mówi, że jak dojdzie do władzy, to wprowadzi zapisy, które uniemożliwią tą transkrypcję.
19: Proszę pana,
20: wszystkie zmiany, które chce wprowadzać obecna koalicja rządząca.
19: Panie redaktorze, ale na szczęście obok polskiej prawicy w Polsce jest polska lewica, polska socjaldemokracja i dużo ludzi bardzo rozsądnych. Proszę państwa, naprawdę bez emocji patrząc. Czy to jest, jak to jest oceniane, jak to jest możliwe? Ludzie, którzy są małżeństwami w całej Europie, przekraczają naszą granicę i po prostu nie są tymi małżeństwami, tak? To po prostu jest śmieszne. Znaczy, uciekajmy w polityce bieżącej od śmieszności, uciekajmy od radykalizmów, uciekajmy od braku rozsądku, uciekajmy od szybkich, nieprzemyślanych decyzji. Myślmy, do cholery, proszę bardzo, w perspektywie 10 lat, 20 lat. Bo to jest interes państwa, to jest polska racja stanu. Takich polityków w Polsce po prostu potrzeba. Jeżeli ktoś myśli w perspektywie, że zrobię i jutro będę miał 4%, to ci mówię, nie mówię do pana redaktora, tylko takiemu politykowi, pojutrze będziesz miał minus 8. Trzeba mieć wartości. Polityka siły, polityka transakcyjności zamienia

0: poniedziałek, godzina 17, ogłosimy decyzję w sprawie kandydatki bądź kandydata w Krakowie.
1: Pani Daria Gosek-Popiołek to jest dobra kandydatka?
0: Pani Daria Gosek-Popiołek jest przede wszystkim wybitną osobą mieszkającą w Krakowie, krakowianką, świetną polityczką, bardzo skuteczną polityczką, ale ponieważ znam pana metody i sztuczki, jeszcze raz powiedzieć, poniedziałek 17.
1: Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, lider Nowej Lewicy. Panie marszałku, bardzo dziękuję panu za pojawienie się u nas w studiu.
0: A ja panu serdecznie dziękuję za zaproszenie, a państwu, że wysłuchaliście. Dzięki bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: To jest powtórka.

0: Co tu się robi?
1: Wrzuca się puszki, za to potem będą jakieś pieniążki.
2: Skanuje opakowanie, na automacie pojawia się, że opakowanie jest zwrotne i można umieścić...
0: Opakowanie? Wpadło.
2: Tak, wpadło, zatwierdziło. I teraz przyciskam sobie tutaj jako zakończ, drukuje mi się bilecik i pokazuje mi się, że zwrócono jedno opakowanie, z tym bilecikiem można podejść do kasy.
3: Wydaje mi się, że super pomysł. Nawet kiedyś się zastanawiałam, bo widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
4: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
5: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
6: Jesteśmy 17 krajem Unii Europejskiej, który wprowadza system kaucyjny.
0: Czyli co, będziecie teraz zbierać puszki?
1: Tak.
7: Na stówę.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Gwałtowne burze, lokalne podtopienia i zalane drogi. Na początek o trudnej sytuacji na południu kraju po przejściu ulew. W tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, gdy strzela się w umiarkowany sposób. Tak prezydent USA bagatelizuje niedawne irańskie uderzenie na Kuwejt. To był ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Polscy piłkarze zremisowali 2-2 w towarzyskim meczu z Nigerią. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Jastrzębiu-Zdroju zebrał się sztab kryzysowy po przejściu gwałtownych burz. Obfite opady deszczu spowodowały podtopienia i zalanie wielu ulic. Przed służbami ciężka noc, czytamy na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. Trudna sytuacja jest też m.in. w Rudzie Śląskiej, Bytomiu i Zabrzu. Strażacy w związku z burzami i ulewami byli wzywani łącznie do kilkuset interwencji na terenach województw śląskiego, opolskiego i łódzkiego. Przed gwałtownymi burzami ostrzegało wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wydając alerty głównie dla Śląska i Opolszczyzny. Prezydent USA Donald Trump zbagatelizował irański atak na Kuwejt, oceniając, że nie jest to wielka sprawa. Według władz Kuwejtu w wyniku środowego irańskiego ataku dronowego, wymierzonego m.in. w pracowników i pasażerów cywilnego lotniska, jedna osoba zginęła, a co najmniej 63 zostały ranne. Donald Trump ocenił, że mimo kolejnej wymiany ciosów uważa zawieszenie broni za nadal obowiązujące, bo jak stwierdził, w tej części świata zawieszenie broni jest wtedy, kiedy strzela się w bardziej umiarkowany sposób. Amerykański prezydent powiedział też, że negocjacje z Teheranem przebiegają bardzo dobrze i mogą zakończyć się w weekend. Zaznaczył, że na tę chwilę Iran się zgadza, by USA zniszczyły irańskie zapasy wzbogaconego uranu, choć jednocześnie przyznał, że irańskie stanowisko się zmienia. Trump powiedział też, że chciałby rozdzielić kwestię wojny Izraela z Hezbollahem od wojny z Iranem, mimo że Teheran wielokrotnie powtarzał, że uważa oba konflikty za nierozdzielne. Rosja panikuje po ostatnich atakach ukraińskich dronów, w tym tych, które uderzyły w Petersburg, powiedziała agencji AFP szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. W środę rano ukraińskie bezzałogowce uderzyły w terminal naftowy w Petersburgu i korwetę rosyjskiej floty bałtyckiej. Kijów przypuścił atak dzień po tym, gdy w wyniku zmasowanego ataku Rosji na Kijów i Dniepr zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Kaja Kallas dodała, że Rosja traci pieniądze i ludzi, dlatego nasila ataki na ukraińskich cywili. Szefowa unijnej dyplomacji przyznała też, że zainicjowane przez USA negocjacje pokojowe między Rosją a Ukrainą utknęły w martwym punkcie i oceniła, że po stronie rosyjskiej nigdy nie było widać prawdziwej woli rozmów. Kallas powiedziała też, że Unia Europejska pracuje nad kolejnym, 21. już pakietem sankcji na Rosję za pełnoskalową wojnę na Ukrainie. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego do tej pory nie zwołał posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, a to jego obowiązek. Zbigniew Kapiński, zgodnie ze wskazaniem prezydenta, tydzień temu został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, ale jak dowiedział się reporter TOK FM Maciej Kluczka, jeszcze nie podjął decyzji w sprawie KRS-u.
10: Po ostatnich decyzjach prezydenta i Sejmu jest zarówno nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, jak i nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Ale żeby mogła zacząć prawidłowo działać, to właśnie pierwszy prezes sądu powinien zwołać jej pierwsze posiedzenie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Termin upływa 15 czerwca dla pierwszego prezesa, więc wszyscy czekamy. Im szybciej, tym lepiej. Im szybciej KRS zacznie funkcjonować, tym więcej sędziów wsiądzie za stołem sędziowskim i skrócimy czas oczekiwania na wyrok.
10: Krajowa Rada Sądownictwa jest kluczowa dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Decyduje bowiem o awansach sędziowskich i o kandydatach do zawodu. W czasach rządów PiS upolitycznienie składu KRS było powodem problemów Polski z praworządnością. Maciej Kluczka, TOK FM.
9: Związkowcy z Solidarności zamierzają ubić złoty interes w miejscu, gdzie rozpoczęły się wydarzenia sierpnia 80. Właśnie złożyli do Urzędu Miasta w Gdańsku wniosek o postawienie sześciokondygnacyjnego hotelu z salą bankietową. Budynek ma stanąć dokładnie pomiędzy salą BHP a historyczną bramą stoczni. Zgody na inwestycje wydał pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości konserwator zabytków, który wszystkie inne tego typu projekty blokował. Solidarność działkę kupiła kilka lat temu od dewelopera, mówi wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.
7: Mieliśmy przekonanie, że będzie ona wykorzystywana raczej do jakiejś wystawy, dodatkowej przestrzeni, która wokół sali BHP będzie budowała narrację. Dzisiaj się okazuje, że tak naprawdę chodzi o przepływ finansowy.
9: Jak opisuje Gazeta Wyborcza, gdy działka była w rękach dewelopera, konserwator zabytków zgodził się jedynie na stworzenie tam parku. Potem, kiedy Solidarność poprosiła o zgodę na wybudowanie hotelu, pozytywną decyzję wydał w ciągu zaledwie 15 dni. Stało się to tuż po przegranych przez PiS wyborach. I teraz w informacjach jeszcze sport. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu na PGE Narodowym w Warszawie. Remis uratował drużynie Jana Urbana w ostatniej sekundzie doliczonego czasu obrońca Przemysław Wiśniewski, który popisał się mocnym strzałem z dystansu. Był to ostatni sprawdzian biało-czerwonych przed jesiennymi meczami Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Kolejne informacje w TOK FM o 2:00. Dzień w dużej części kraju z przewagą chmur, początkowo najwięcej rozpogodzeń w centrum i na zachodzie. Aura raczej deszczowa, bez opadów na wschodzie Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz na zachodzie ziemi łódzkiej, na Śląsku i Opolszczyźnie. W pozostałej części kraju już przelotny deszcz, a na zachodzie też miejscowe burze. Termometry pokażą od 19 stopni na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i na obszarach podgórskich do 26 stopni w centrum.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Studio nasza gościni, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, pani ministro.
13: Dzień dobry.
12: Zacznę od orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego. Pani ze względu na swoją przeszłą karierę dyplomatyczną, ten kierunek wschodni dla pani zawsze był interesujący i to był pani obszar zainteresowań. Co pani sądzi o tej zapowiedzi prezydenta Nawrockiego, który mówi w poniedziałek, czyli teraz 8 czerwca, jest posiedzenie kapituły ordera Orła Białego, wnioskuje o odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu?
13: Zła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, żeby używać UPA jako bohaterów do nazwy jednostki wojskowej. To jest zła decyzja i zła decyzja prezydenta Nawrockiego, żeby w taki sposób używać najwyższego odznaczenia państwowego. Ja już nie powiem, że jeden prezydent z PiSu przyznał, drugi prezydent z PiSu odbiera, ale naprawdę, tak jak się nie odbiera Nagrody Nobla, te najwyższe odznaczenia muszą mieć jakąś swoją powagę, a nie być traktowane jako jakąś karta przetargowa. Jeden daje, drugi odbiera w zależności od tego. Trochę jakby się dawało w leasing. Godność polskiego najwyższego odznaczenia musi być traktowana jako coś naprawdę godnego, a nie coś, co ktoś dla bieżących celów politycznych w taki niepoważny sposób traktuje. Więc i to bardzo złe, i to bardzo złe.
12: To jaka powinna być odpowiedź Polski na to, że Wołodymyr Zełenski nadaje imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych?
13: Na pewno bardzo stanowcza i jednoznaczna krytyka tego. Na pewno zresztą to, co się zdarzyło, przekazanie tego przez ambasadora. My możemy się zastanowić w różnych realnych dzisiejszych relacjach, co w związku z tym robimy lub nie robimy, gdzie idziemy lub nie idziemy na rękę Ukraińcom. Natomiast nie traktowanie jako karty przetargowej czegoś, co jest ponadczasowe, czy jest jakby istotą takiej naszej godności, że jeżeli dajemy, to dajemy. No tak jak mówię, nikt nie odbiera Nagrody Nobla przez szacunek do Nagrody Nobla jako czegoś bardzo godnego i stabilnego. My musimy pamiętać jedną rzecz, że o historii musimy mówić prawdę i wymagać od Ukraińców prawdę, ale dzisiaj dla nas najważniejsze jest życie i bezpieczeństwo ludzi dzisiaj żyjących, Polaków, i wszystko to, co robimy wobec Ukrainy, to ma być przede wszystkim kierowane naszym naszym dobrem i bezpieczeństwem dzisiaj. Bezpieczeństwo Polski i to, żeby nie było w Polsce wojny. Wojny jest dzisiaj najwyższym i najważniejszym dobrem. I to jest ponad wszystko.
12: Dlaczego Wołodymyr Zełenski podejmuje tak kontrowersyjną, skandaliczną z naszego punktu widzenia decyzję, no, prowokując ostre reakcje ze strony Polski?
13: Ja nie tłumaczę, bo uważam, że ona jest zła i skandaliczna. Natomiast wiem, dlaczego tak robi. Mianowicie potrzebuje dzisiaj w bardzo trudnych warunkach wojennych utrzymać morale i zbudować morale żołnierzy. I z jakichś zupełnie niesłusznych powodów wydaje mu się, że to jest jedyny sposób budowania tego morale. Bo rzeczywiście większości Ukraińcom się wydaje, że UPA to walczyło z Sowietami, przede wszystkim o niepodległość. I ta część zbrodni wołyńskiej i straszliwych zbrodni wobec Polaków jest wycierana i też nie istnieje w świadomości większości Ukraińców, co nie znaczy, że my się mamy z tym godzić, bo ta zbrodnia miała miejsce i my powinniśmy głośno mówić o tym jako o prawdzie i oczekiwać od Ukraińców prawdy, a nie zacierania tej prawdy.
12: A czy to nie jest trochę też tak, że Ukraińcy pokazują nam, że nie jesteśmy dla nich istotni już?
13: Ja nie wiem, co oni nam pokazują. My jesteśmy dla nich bardzo istotni i to też jest nasza rola, żeby im to twardo pokazywać. Jesteśmy istotni, dlatego że bez głosu polskiego Ukraina nie ma szans na żadne efektywne negocjacje, jeśli chodzi o wejście do Unii Europejskiej. Bez głosu polskiego Ukraina nie ma szans na zebranie środków na to, żeby były fundusze na odbudowę. Polska jest tu, ja już nie mówię o wszystkim tym, co się dzieje, jeśli chodzi o tranzyt, transport i wsparcie zbrojeniowe. To wszystko się dzieje, tylko my też musimy, więc jesteśmy bardzo ważni, mamy wiele argumentów, żeby to pokazywać, ale jest jedna rzecz, której my z kolei nie możemy zapominać, że to jest więź obustronna. Dzisiaj Ukraina walczy z naszym wrogiem, wrogiem, który także dybie na Polskę i to otwarcie mówi. Tym wrogiem jest Putin. Póki Ukraina się broni, Putin nie pójdzie dalej, więc w naszym własnym, nie patrząc na dobro Ukrainy, ale tak już bardzo egoistycznym własnym interesem, jest, żeby Ukraina walczyła skutecznie i żeby powstrzymywała siły rosyjskie. To jest dobre dla polskiego bezpieczeństwa, bo Putin dybie na Polskę i to jest też coś, co my powinniśmy pamiętać i wszyscy ci szaleńcy, którzy mówią, Ukraina jest taka sama zła jak Rosja, nikogo nie potrzebujemy. No przepraszam, są głupkami, dlatego że Rosja dybie na Polskę, Rosja morduje, Rosja atakuje i dzisiaj Ukraina, która powstrzymuje Rosję, jest też zaporą działającą na rzecz polskiego bezpieczeństwa.
12: Jeśli by na przykład Donald Tusk poprosił panią o opinię, bo w przyszłym tygodniu może być tak, że do niego trafi ten wniosek od kontrasygnaty pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego, bo taka jest tam procedura, to co pani by radziła premierowi, żeby jak się zachował w tej
13: sytuacji? Nie kontrasygnować, bo to jest szafowanie, niegodne podejście do polskiego najwyższego odznaczenia, na zasadzie daje i zabiera. Tak jakby takie odznaczenia, tak jak mówię, były dawane w leasing. Jeden prezydent robi jedno, drugie mu się odwidziało, robi drugie. Jak będą takie odznaczenia traktowali inni, którym te odznaczenia będą wręczane? Więc absolutnie nie kontrasygnować dla prezydenta Nawrockiego. Nie do tego służy order Orła Białego, żeby go wykorzystywać w takiej bieżączce politycznej. Tak skandalicznie zadziałał prezydent Zełenski, ale nie postponujmy takim dawaniem i odbieraniem naszego najwyższego polskiego odznaczenia.
12: Jak przebiega realizacja Krajowego Planu Odbudowy, pani minister? Jest pani zadowolona?
13: To jest mission impossible. Było, bo dostaliśmy, ja osobiście dostałam 240 miliardów inwestycyjnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy do zainwestowania w okresie o 2 lata krótszym, dlatego że poprzednia władza po prostu to zamroziła i nic z tym nie robiła. I to rzeczywiście wyglądało jak coś niemożliwego. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że zdecydowana większość tych środków zostanie zainwestowana. Wczoraj do Polski wpłynęło 31 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. To jest pierwsza z trzech transz, które wpłyną w tym roku. W sumie to będzie ponad 100 miliardów. Już widać, że KPO napędza polską gospodarkę, napędza rozwój i teraz to, na co bardzo mi zależało, żeby w KPO postawić, to jest rozwój Polski lokalnej. Naprawdę Polska lokalna musi dzisiaj dostać wsparcie takie wspólnotowe, całościowe nasze w obliczu kryzysu demograficznego, żeby ta jakość życia w mniejszych miastach była utrzymana na dobrym poziomie, bo te mniejsze miasta z kolei dają życie i rozwój całemu swojemu otoczeniu, obszarom wiejskim. To jest zdecydowana większość Polaków. KPO, dzisiaj też mogę powiedzieć, stał się planem odbudowy dla Polski lokalnej. Przedszkola, szkoły, autobusy, tramwaje, energetyka.
12: Pani, że większość tych środków, zdecydowana większość zostanie wykorzystana.
13: Tak. I to jest coś, co było daleko niepewne.
12: Procentowo dzisiaj ile? Jest pani w stanie tak
13: procentowo będziemy dokładnie mogli powiedzieć pod koniec sierpnia, choć też chcę podkreślić, że to nie jest tak, że KPO się kończy wraz z końcem sierpnia 26 roku. Inwestycje będą realizowane przez najbliższą dekadę, więc to KPO w bardzo wielu obszarach będzie trwało i to jest bardzo dobrze, bo rozłożenie inwestycji, zwłaszcza takich dużych w energetykę, ono powinno być rozłożone to wszystko w czasie. Także wielkie inwestycje w bezpieczeństwo, także z KPO, Fundusz Bezpieczeństwa Obronności, który stworzyliśmy, to też jest najbliższa dekada, ale w sierpniu będziemy dokładnie wiedzieć. Dzisiaj już wiem, to pytanie, czy wam się uda, czy połowa, czy 60%. Nie, to będzie zdecydowana większość. Naprawdę ogromny wysiłek. Było oranie, ciężka praca, a dzisiaj zbieramy owoce.
12: No była jeszcze afera po drodze.
13: Pseudoafera wykorzystania tego, że uczyniliśmy i dalej uważam, że tak powinno było się stać. Pełną transparencję wokół tego projektu. Czyli uznałam, że ludzie mają prawo wiedzieć dokładnie, na co te środki idą. Jednym z programów na 1 100 000 umów, bo dzisiaj tyle podpisaliśmy, 3 000 umów, to jest program Horeca, czyli program, który miał wesprzeć i wsparł branżę turystyczno-restauratorską po COVID-zie. To zobowiązanie wobec tej branży podjął rząd PiS-u. My przyszliśmy i stwierdziliśmy, skoro ludziom obiecano, to na naprawdę nie może być tak, że jeden rząd obiecuje, a drugi nie dotrzymuje obietnicy, bo państwo jest jedno. I ta branża dostała wsparcie. Tak się składa, że turystyka to nie są armaty ani szlifierki, tylko to są solaria i jednostki pływające. I wokół tego absolutnie w złej intencji ten sam PiS, który ten program zamieścił
12: tak,
13: w KPO, zrobił dziką aferę.
12: Na prywatne potrzeby,
13: tak jak ja bym sobie jacht kupiła. No coś w tym rodzaju. To jest po prostu kłamstwo. Znaczy kłamanie ludzi.
12: Czy te pieniądze, bo wtedy pojawiło
13: w sprawach,
12: się też,
13: które sam PiS zaplanował.
12: Polska jest w prokuratorii europejskiej. Polska jest w tym wszystkich systemach sprawdzających. Czy Komisja Europejska sprawdziła właśnie tamte fundusze po tym
13: w ogóle fundusze europejskie. My jako Ministerstwo Funduszy sprawdzamy cały czas.
12: Jasne.
13: Te wszystkie mechanizmy, to nie jest tak, że
12: tylko chodzi mi, czy
13: one się cały czas toczą i nie było, nie ma jak widać żadnego śledztwa prokuratorii europejskiej, bo nie ma przedmiotu tego śledztwa, ponieważ było ogromne zainteresowanie publiczne, to ja obiecałam, że my ten program sprawdzimy całościowo ze szczególną uwagą i dokładnie takie kontrole przeszły i tam nie ma absolutnie żadnych nieprawidłowości w skali większej niż średnio na wielkich inwestycjach publicznych europejskich, a ta skala w Polsce jest dużo, dużo mniejsza niż średnia europejska. Więc oczywiście są jakieś punktowe nieprawidłowości, które już i zresztą przed tym coś tam było widoczne, jak i w całych inwestycjach publicznych. To zawsze jest ktoś, kto będzie chciał naciągać i we wszystkich tych punktowych sytuacjach odebraliśmy dotacje, albo skorygowaliśmy, albo były wysłane upomnienia, no w zależności od zakresu nieprawidłowości. Natomiast skala jest po prostu mikro tych nieprawidłowości.
12: A czy jakieś pieniądze z KPO są zagrożone w związku z no, takim dość powolnym przyjmowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, bo jest taki wymóg, żeby
13: 40%
12: do końca sierpnia, tak. Chciałem spojrzeć na datę, do końca sierpnia tego roku 40% gmin miało te plany zagospodarowania
13: plany zagospodarowania przestrzennego. Myśmy to zostali jako reformę, gdzie wszystkie gminy miały mieć to gotowe. Uzgodniliśmy, zmieniliśmy to, jak zresztą bardzo wiele zmian dokonaliśmy w KPO, właśnie takich, żeby te inwestycje z jednej strony miały sens, a z drugiej strony były realistyczne. Zmieniliśmy ten wskaźnik do 40%. Dzisiaj mamy informację z Ministerstwa Rozwoju odpowiedzialnego za tę inwestycję, że zdążą. gminy zdążą. Wiem, że się ścigają z czasem, zresztą jak bardzo, bardzo wiele wykonawców, samorządowców, którzy dzisiaj walczą z czasem.
12: Pani zrobiła taką minę, w zasadzie przyjmuje do wiadomości, choć będzie nerwował, tak?
13: To jest rzeczywistość KPO, z którą się mierzę od 2 lat, gdzie nerwowo jest od początku, bo 2 lata mniej, czyli w 2 lata musieliśmy nadgonić to, na co normalny kraj członkowski miał 4 lata i mogliśmy złożyć ręce, ja mogłam złożyć ręce na początku i powiedzieć, nie no, nie zrobimy połowy, bo mamy połowę czasu. Podjęliśmy decyzję, ja podjęłam decyzję, że walczymy o wszystko. Zmieniamy ten program, usuwamy złe reformy, na przykład takie jak podatki od aut spalinowych. To nas kosztowało masę walki z komisją, ale bardzo tu asertywnie postawiliśmy i nie ma. Przeprowadzenie różnych ważnych reform, które po prostu powinny się w Polsce zdarzyć. Na przykład takie jak wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy, ale też bardzo duża reforma cyfryzacji i usunięcie, tak jak mówię, tych złych i dobre inwestycje. I to się dzieje. 2 dla mnie takie fundamentalne rzeczy to było wsparcie Polski lokalnej. Naprawdę, ja wiem, Warszawa, Kraków, Poznań, oczywiście, że się muszą rozwijać, ale miasta, miasteczka, mieszkańcy Polski lokalnej muszą dostać więcej inwestycji i z KPO zrobiłam wszystko, co możliwe i to jest już dzisiaj po prostu faktem, żeby więcej pieniędzy popłynęło do tych ludzi, do tych miast, żeby tam były dobre miejsca pracy i dobra jakość życia i dobre usługi.
12: Czy Polska 2050 weźmie udział w wyścigu o prezydenturę Krakowa?
13: W przyszłym tygodniu będziemy komunikować. Mamy naturalnego, bardzo dobrego kandydata, szef klubu Polski 2050, Paweł Ślis, krakowianin od dziada pradziada, prawnik, szef Komisji Sprawiedliwości.
12: Pan poseł jest gotowy?
13: I będziemy w przyszłym tygodniu informować.
12: Pani go namawia. Dopiero. Jeszcze się nie zgodził.
13: Po prostu jest moment do tego, żeby takie informacje przekazywać i na pewno jak takie informacje będziemy przekazywać, to będziemy to robili zgodnie po wszystkich decyzjach i wspólnie z kandydatem.
12: Ja dzisiaj sobie pomyślałem tak trochę pół żartem, pół serio. Może Szymon Hołownia? Bo jest trochę wycofany teraz.
13: Na pewno nie, to od razu powiem. Okay. Szymon Hołownia ma swoją małą ojczyznę w innym miejscu Polski i to jest Podlasie. Natomiast jest Paweł Ślis, szef klubu Polski 2050, ale przede wszystkim mieszkaniec Krakowa od zawsze, tak jak mówię, od babki prababki, od dziada pradziada. Będziemy o tym informować w stosownym momencie, a ten moment będzie w przyszłym tygodniu.
12: Bardzo dziękuję. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo pani ministrze dziękuję.
13: Dziękuję
12: Dobrego
13: bardzo.
12: Dnia życzę. To jest środowy poranek TOK FM, Tomasz Sekielski. Dzień dobry, a wraz ze mną komentatorki Karolina Opolska, TVP Info. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Oraz Magdalena Kicińska, Press Club Polska, wiceprzewodnicząca Rady Polskich Mediów.
14: Dzień dobry.
12: Wiktorię zrobiłaś.
14: Tak jest. Dobrze. Dla polskich mediów.
12: Dla polskich mediów. Czy waszym zdaniem Wołodymyr Zełenski będzie miał w przyszłym tygodniu jeszcze order Orła Białego, czy raczej kapituła postanowi, że go odebrać? Prezydent poprze decyzję kapituły, a pan premier nie będzie miał innego wyjścia, tylko poprze decyzję prezydenta i Wołodymyr Zełenski straci order Orła Białego.
14: Jeśli straci, to będzie to kolejny bardzo niedobry krok w relacjach polsko-ukraińskich. Będzie to też moment, w którym po raz kolejny Polska okaże się dosyć niepoważnym graczem. Trudno powiedzieć, czy to się wydarzy, czy nie. Oczywiście najtrudniejszej sytuacji jest teraz premier, bo czego by nie zrobił, będzie ostro krytykowane przez część środowiska politycznego, przez część opinii publicznej. Trudno tutaj sobie wyobrazić, żeby przez te kilka dni powstała jakaś zgrabna narracja, dlaczego premier miałby tego nie zrobić. Zobaczymy, co się też wydarzy podczas posiedzenia tej kapituły, bo być może pojawią się tam głosy, które wskażą, no właśnie, na to, jak to niepoważnie wygląda dawać i zabierać. Nie wiem, zobaczymy na pewno nie jest to dobry moment w relacjach polsko-ukraińskich, bardzo trudny moment, w którym w zasadzie trudno sobie wyobrazić, jakie rozwiązanie mogłoby nas trochę z tej podbramkowej sytuacji uratować.
15: Karolina? Jest takie nawet polskie powiedzenie o tym, co się dzieje z tym, kto daje i zabiera. Trudny moment, ale tak kompletnie niepotrzebny moment. To znaczy ta decyzja Wołodymyra Załęckiego, żeby nadać jednej z jednostek ukraińskiej armii imię bohaterów UPA, czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii, która w Polsce jednoznacznie kojarzona jest z ludobójstwem, ze zbrodnią na Wołyniu, z mordowaniem polskich obywateli, kobiet, dzieci, czasem naprawdę w drastyczny i bestialski, a nawet często w drastyczny i bestialski sposób. I Wołodymyr Załęcki on o tym wie. Przecież to nie jest tak, że Wołodymyr Załęcki nie wie, jakie są w Polsce emocje i nastroje, jeśli chodzi o UPA. Przecież sam brał udział w wielu długich rozmowach dotyczących ekshumacji na Wołyniu, które trwają. Nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale trwają. I doskonale wie, jakie jest polskie podejście do UPA. I o ile rzeczywiście w Ukrainie UPA... przynajmniej w części Ukrainy, UPA jest postrzegana, armia ta powstańcza jest postrzegana jako bohaterowie, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim. I trochę na bazie UPA buduje się taki ukraiński mit patriotyczny i rozumiem, że ten ruch Wołodymyra Załęckiego był właśnie kierowany na użytek wewnętrzny dla tej części Ukrainy, która potrzebuje, zwłaszcza teraz, po 4 latach wyczerpującej wojny, jakiegoś symbolu, wokół którego może budować też swoją, takie swoje imaginarium patriotyczne, no to wiedząc, jak zostanie to odebrane w Polsce, na przykład w bardzo złej sytuacji postawił tych wszystkich Ukraińców, którzy w tej chwili w Polsce mieszkają, mówiąc wprost, dlatego że nastroje antyukraińskie w Polsce, no już od dłuższego czasu rosną. One są oczywiście też sprytnie politycznie rozgrywane przez część prawicowych polityków, którzy dostali teraz dodatkowy oręż do ręki i choć oczywiście nie powinniśmy absolutnie i apelować też powinniśmy do tego, żeby nie przekładać tej decyzji, którą podjął Wołodymyr Załęcki na nasz stosunek na przykład do Ukraińców, którzy w Polsce żyją i mieszkają od lat i też budują polskie PKB i też powodują właściwie, że ten rynek pracy jest w miarę stabilny, o czym mówią eksperci, to doskonale wiemy, że będą też takie incydenty, które już bywają, a będą pewnie jeszcze liczniejsze, jakichś ataków, czy to werbalnych, czy wręcz wprost na Ukraińców w Polsce. Nie rozumiem kompletnie, dlaczego Zełenski taką decyzję teraz podjął. Nawet jeśli to jest motywowane wewnętrznie, to nie wydaje mi się, żeby ta korzyść wewnętrzna przeważała nad stratami, które poniesie na arenie międzynarodowej.
12: No właśnie, czy poniesie? Bo może to jest tak, że po prostu kalkulował i pomyślał sobie, no właściwie Polska to nie jest mi już do niczego potrzebna.
14: Ale jest. Jeżeli tak kalkulował, trudno mi sobie wyobrazić, że tak kalkulował, bo jest to niezgodne z rzeczywistością, sytuacją geopolityczną, sytuacją geograficzną też, miejsca, w którym Ukraina spotyka się z Unią Europejską. Bez tego miejsca, bez tego portu, jakim jest Polska, trudno o prowadzenie polityki zagranicznej w sytuacji wojennej. Więc ja też jestem bardzo ciekawa, co tam się zadziało, jak nie zadziałali albo nie przekonali doradcy prezydenta Ukrainy do tego, żeby właśnie w taki sposób nazwać jeden z tych oddziałów, bo trudno nawet osobom z bardzo dużą wyrozumiałością na różne zawiłości polityki historycznej to wytłumaczyć. I te korzyści, że tak powiem, na rynek wewnętrzny, czyli skierowanie do ukraińskich nacjonalistów, którzy tak są na froncie i w walce bardzo teraz potrzebni, wydaje się nie dość dużą ceną za to, co się właśnie teraz dzieje, nie tylko w Polsce, bo oczywiście my jesteśmy z uwagi na Wołyń i na naszą wspólną, niełatwą historię, szczególnie na to wrażliwi, ale to są też argumenty, które dostarcza W pośredni sposób Wołodymyr Zełenski wszystkim tym przeciwnikom na Zachodzie, którzy właśnie tej naszej specyfiki historii polsko-ukraińskiej nie rozumieją, no ale słyszą jedno. Bandera, faszysta, nacjonalista jest dzisiaj ukraińskim bohaterem i to też jest paliwo, które można wykorzystywać przeciwko Ukrainie tam, gdzie ten Wołyń nie jest bezpośrednim kontekstem.
12: Problem jest też taki, że Ukraińcy, budując ten mit narodowy swój w oparciu o takich, a nie innych bohaterów, sprawiają, że po wojnie tym bardziej trudno będzie zmienić tę politykę. Jak wówczas prowadzić negocjacje na przykład dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej, kiedy polscy politycy no, nie będą mogli godzić się na to, aby w Ukrainie no, czczono pamięć tych, którzy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską.
15: No i prezydent Karol Nawrocki już w trakcie kampanii wyborczej pytany na przykład o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej był, mówiąc delikatnie, przeciwny. Bardzo sceptyczny. No. Chciałam być nieco delikatniejsza. I teraz komentując tę decyzję Zełenskiego też powiedział, ja nie zacytuję dokładnie, ale chodziło mniej więcej o to, że to dowodzi, ta decyzja dowodzi tego, że Ukraina nie jest gotowa, żeby przyjąć ją do struktur europejskich. Tak. I Karol Nawrocki też dostał politycznie zręczne narzędzie do swoich rąk, dlatego że na pewno Karol Nawrocki, co do tego nie mamy wątpliwości, myśli też o wyborach w 2027 roku, w których to wyborach chciałby, czego nie ukrywa, żeby władzę stracił obecny rząd i doszła jakaś konfiguracja prawicowa. Ja szczerze mówiąc nie wiem, czy Karolowi Nawrockiemu bardziej zależy na tym, żeby w tej konfiguracji dominowało Prawo i Sprawiedliwość czy Konfederacja. No i przecież ci wyborcy prawicowi...
12: Najlepiej, gdyby była równowaga.
15: Najlepiej pewnie, gdyby była równowaga.
12: Albo gdyby był trzeci jeszcze Braun.
15: No i właśnie. I teraz ten gest będzie dobrze rezonował wśród wyborców Konfederacji czy partii Grzegorza Brauna. Tych wyborców, którzy już od dłuższego czasu są niechętni Ukrainie, w ogóle niechętni Ukraińcom. No nie mówiąc w ogóle o tych skrajnych, którzy wręcz uśmiechają się do strony rosyjskiej. I to wszystko Wołodymyr Zełenski musiał wiedzieć, bo to przecież to jest inteligentny facet, który obserwuje to, co się dzieje na arenie międzynarodowej, ale prowadzi bardzo dużo rozmów.
12: Prowadził rozmowy na temat Wołynia z polskimi politykami, z Andrzejem Dudą. Znaczy, to nie jest temat, który jest obcy dla Zełenskiego. On dokładnie wie, czym dla Polaków jest UPA, czym jest Wołyń, więc ja powtórzę, to było działanie z premedytacją, w pełni świadomy podjął taką, a nie inną decyzję. I wciąż...
15: Tylko ja nie rozumiem korzyści, które miałyby z tego płynąć, bo my tutaj jesteśmy zgodni, że Zełenski wiedział, że podejmując tę decyzję wywoła dokładnie taką reakcję. Ja rozumiem, że pewnie order Orła Białego nie jest dla niego jakoś szczególnie istotny, tylko ja przypominam, że kiedy Andrzej Duda po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę ten order przyznawał, to był order właściwie dla całego narodu ukraińskiego.
14: Prezydenta dla całego narodu.
15: Tak, a nie dla samego Zełenskiego, ale on musiał zdawać sobie sprawę z tego, jaka będzie reakcja, więc ja nie widzę tych korzyści niezwykłych płynących z tego gestu, które miałyby powodować, że ta reakcja schodzi na drugi plan.
14: Ja też się zastanawiam, czy kryterium gotowości, znaczy jak jest mierzalne, bo jeżeli sobie pomyślimy o rozszerzeniach kolejnych w przyszłości Unii Europejskiej, o następne państwa, w tym o Polskę, to podobne rozmowy o tym, czy Polska, polskie społeczeństwo, czy już dokonało dostatecznych rozrachunków ze swoją przeszłością, padały. Czy to było kluczowe? Nie wydaje mi się, bo jest to też bardzo trudno mierzalne wskaźnik gotowości czy takiej dojrzałości zmierzenia się ze swoją przeszłością. Na pewno sytuacja powojenna. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej przejdziemy do rzeczywistości powojennej, mimo że to się dzisiaj wydaje wciąż odległa perspektywa. Ułatwi rozmowy, które prowadzimy od prawie już 30 lat z Ukrainą odnośnie tego, jak ocenić Wołyń, jak zaopiekować się pamięcią tak, żeby osoby, które dzisiaj stanowią i które w przyszłości będą stanowiły elity polityczne, społeczne, kulturalne w Ukrainie, miały świadomość tego, czym Wołyń był i czym on dla nas jest, dlaczego my dzisiaj tak reagujemy.
16: To jest środowy poranek TOK FM. Tomasz Sekielski przed mikrofonem, a wraz ze mną w studio komentatorki Magdalena Kicińska, Press Club Polska oraz Karolina Opolska, TVP Info. Dobra, drogie panie, to o czym rozmawiamy teraz?
15: Chciałeś, żeby było optymistycznie. Więc proponuj optymistyczny temat.
12: Optymistyczny temat.
14: Co dzisiaj dobrego dzieje się w Polsce? Coś, co daje nam nadzieję wszystkim.
12: A, wiem, bo Karolina jest ucieszona, że Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, mimo że ustawa ta prawdopodobnie trafi do kosza, gdyż albowiem pan prezydent jej nie podpisze. Karolina, ponieważ ciebie to ucieszyło, to proszę, uciesz się.
15: Mam wrażenie, że lekko, leciuteńko nadinterpretowałeś to, co powiedziałam, ale powiedziałam, że to jest...
12: Cieszyła się, prawda?
14: Cieszyła się.
15: Dobrze.
14: Nie tak jak pan Gowin w przeszłości. Ty się cieszyłaś naprawdę.
15: Ja się ucieszyłam dlatego, że to rzeczywiście jest historyczny moment, dlatego że pierwszy raz przez polski Sejm przeszło jakiekolwiek rozwiązanie, które w jakimś stopniu reguluje relację, którą formalnie mogą zawrzeć także osoby tej samej płci, bo ten status osoby najbliższej i umowa o wspólnym pożyciu, taka jest chyba pełna, przepraszam, status osoby najbliższej w związku i umowa o wspólnym pożyciu, taka jest pełna nazwa tej ustawy, on może dotyczyć zarówno par jednopłciowych, jak i par heteronormatywnych, tak. Więc pierwszy raz jest tak, że przez Sejm przeszło jakieś rozwiązanie, które może mogłoby w teorii pomóc parom jednopłciowym, chociaż w odrobinę sformalizować swój związek i zapewnić sobie jakieś takie minimum bezpieczeństwa w tym związku na przyszłość. Co oczywiście nie zmienia faktu, że pan prezydent Karol Nawrocki tę ustawę zawetuje i tu nawet nie trzeba się domyślać i zastanawiać, bo to już ustami pracowników swojej kancelarii powiedział wprost, że ta ustawa to właściwie jest ustawa o związkach partnerskich, a to właściwie jest już małżeństwo jednopłciowe i to właściwie daje przywileje za duże, bo tam wszyscy powołują się na konstytucję, która w ustach polityków prawicowych definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Ja tylko przypominam, że konstytucja stanowi, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny podlega szczególnej ochronie. Według mnie to nie jest definicja jedna, jednolita małżeństwa. To finisz będzie smutny, z jakąś może nadzieją na przyszłość i zastanawiam się, na ile to, że koalicja rządząca doprowadzi do momentu, aż ta ustawa trafi na biurko prezydenta, no właśnie, jakąś formalizację związków jednopłciowych i nie tylko, sprawi, że potem ewentualnie ciężar tego weta spadnie wyłącznie na prezydenta Karola Nawrockiego, a nie na koalicję, która... dowiozła, mówiąc kolokwialnie, to rozwiązanie do momentu, do którego dowieść je mogła. Przypominam, co było zanim prezydentem został Karol Nawrocki, kiedy prezydentem był jeszcze Andrzej Duda i kiedy przez pierwsze półtora roku rządów koalicja nie była w stanie nawet porozumieć się w tej kwestii, a i tak wszystko było odłożone na bok, bo zaraz prezydentem będzie Rafał Trzaskowski i wtedy wszystko nam podpisze. Okazało się, że nie, więc bardzo dobrze, niech takie rozwiązania trafiają na biurko prezydenta i niech prezydent bierze odpowiedzialność za ich blokowanie.
12: No tak, tylko prawie trzy lata debat wewnątrzkoalicyjnych, pojawia się projekt, który, umówmy się, nie zadowala środowisk progresywnych, środowisk lewicowych. To jest jakiś ogryzek. Tak naprawdę to niewiele rozwiązuje. To jest takie, no, miał być taki plasterek na wyrzuty sumienia polityków koalicji, którzy obiecywali nie wiadomo jaki przełom Koalicji Obywatelskiej, szczególnie jeśli chodzi o prawa osób LGBT. No właśnie, i teraz...
15: Widzisz, jak od razu moją radość zabiłeś.
12: Zabiłem.
14: Ale to też tak jak o tym mówicie, że jakiekolwiek rozwiązanie, chociaż żeby cokolwiek, plasterek, no właśnie, nawet sposób na poziomie języka, w jakim opisujemy te proponowane zmiany, które i tak nie wejdą w życie z powodu weta, pokazuje, w jakim jesteśmy momencie. Ja się zgadzam, że jest jakaś przestrzeń dla optymizmu, że chociaż to się udało, patrząc w przyszłość, trudno mi sobie wyobrazić, że w przyszłym parlamencie, biorąc pod uwagę dzisiejsze sondaże, udałoby się cokolwiek chociażby na takim poziomie przegłosować. To też pokazuje, to bardzo często mówimy o tym, że polskie społeczeństwo jest bardziej progresywne niż jego parlamentarna emanacja. Ja się nie do końca z tym zgadzam, no bo to polskie społeczeństwo wybiera tę emanację, więc jeżeli my pozwalamy, żeby parlament wyglądał tak, jak wygląda, i mógł zrobić to, co właśnie jest wynikiem zapisów tej ustawy, to znaczy, że z tym naszym progresywnym charakterem w społeczeństwie też nie jest tak dobrze. Więc jak ja bym miała wybrać tutaj jakąś namiastkę, to bym się chyba raczej uczepiła drogi administracyjnej i transkrypcji jako takiej ścieżki, w której coś udało się uzyskać osobom pozostającym w związkach tej samej płci, czego przez wiele lat się nie udawało i czego, biorąc pod uwagę właśnie to, jaki mamy parlament i na co jest gotowa nasza klasa polityczna, w większym stopniu uzyskać się w przyszłości nie uda.
15: Chociaż środowiska prawicowe zapowiadają już, że jeśli odzyskają władzę, część z nich dojdzie dopiero, bo pamiętajmy, że Konfederacja jeszcze nigdy przecież nie u władzy nie była po 27 roku, to te wszystkie transkrypcje małżeństw będą po prostu nieważne. I to też jest...
12: Oni są unieważnić, tak? Ustawowo do tego.
15: Tak. No i to też jest rozwiązanie, które dostępne jest dla wybranych par, które finansowo mogą sobie pozwolić na to, żeby wyjechać za granicę i wziąć tam ślub. Nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. No więc, no tak, no to jest znowu rozwiązanie, które nie skończy się optymistycznie, ale to, że udało się koalicji składającej się z jednej strony z jednak bardzo konserwatywnego PSL-u, chociaż ostatnio Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że on, że jego partia jest bardziej konserwatywna niż on sam, to bym się akurat zgodziła z panem wicepremierem i progresywnej lewicy i udało się wypracować jakieś rozwiązanie, no to jeśli miałabym szukać czegoś optymistycznego, to właśnie tego.
12: Że udało się wypracować.
15: Że udało się wypracować koalicji. Rozwiązanie w koalicji, które połączyło to skrzydło konserwatywne.
12: Ale wiesz, że to schodzimy tak nisko w oczekiwaniach.
15: No do tego nas przyzwyczaili politycy. Miało być optymistycznie, więc chwytam się jakiegoś po prostu jakiejś iskierki jednej nadziei.
14: Optymistycznie mamy nadzieję, będzie od 11 w Paryżu, kiedy Maja Chlewińska wyjdzie na kort. Ja się tego trzymam dzisiaj.
12: Dobrze, a co sądzicie o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach? Rząd wprowadza, chce wprowadzić.
14: To jest jeden z elementów, który ma odpowiedzieć na rzeczywistość, na uzależnienie od dopaminowych skoków, które stała obecność w patrzenie w ekrany powoduje i które zwłaszcza dla młodych osób, bo nie tylko dla tych najmłodszych, dla nas też, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Sam w dużym uproszczeniu zakaz smartfonowy nie zrobi całej roboty. Ważna jest higiena cyfrowa w takim szerszym ujęciu i nie tylko właśnie, podkreślam, skierowana do najmłodszych, ale również do dorosłych. W szkole wobec nauczycieli, wobec grona pedagogicznego, a w domu wobec rodziców również, a nie tylko rodzic dziecku powie, ty tam w tym telefonie siedzisz, cały czas sam siedząc w telefonie i zza ekranu wypowiadając te słowa. Więc to jest jeden z elementów, które wprowadza coraz więcej krajów na świecie. Pierwsza była Australia. Myśmy w piśmie, magazynie opinii publikowali taki tekst pokazujący, jak w Australii w ogóle wypracowano te polityki, no bo właśnie to jest zestaw polityk, a nie tylko jeden przepis pod tytułem smartfonów nie używamy w szkole. Z czego to wynika i też jakie będą w Australii prowadzone mechanizmy ewaluacji, żeby sprawdzać, czy to działa. Bardzo bym chciała, żeby polscy prawodawcy i prawodawczynie też do takich wniosków doszli, że nie wystarczy tylko czegoś zakazać, ale też wprowadzić mechanizmy, które będą weryfikowały, czy to działa, czy należy wprowadzić jakieś modyfikacje w tych przepisach. Natomiast wydaje mi się, że takie odgórne, ministerialne wskazówki, czy wytyczne, nie wskazówki właśnie, dla szkół na pewno będą dla nich pomocne, bo będą im pomagały realizować te polityki już na poziomie konkretnych placówek edukacyjnych.
12: Karolina, ty masz dzieci w wieku szkolnym?
15: I bardzo mnie to rozwiązanie cieszy. Nie wiem, czy pamiętacie, czy państwo też pamiętają, są takie zdjęcia, czasem gdzieś w internecie się pojawiają archiwalne, pierwsza połowa XX wieku, dzieci z papierosami w ustach. Dzieci pracujące, dzieci palące. I taka mi się analogia trochę narzuca. Nie było wtedy świadomości, jak szkodliwe jest palenie papierosów i nikotyna. I dzieci bardzo młodym wieku potrafiły uzależnić się od papierosów. I trochę mamy odpowiednik tego w XXI wieku, to znaczy dzieci dostają niezwykle uzależniające bo to nawet nie chodzi o telefon, tylko chodzi o platformy cyfrowe głównie, które w nim są, niezwykle uzależniające narzędzie do ręki, narzędzia, w których właściwie opracowywane są algorytmy, które mają jeden cel, uzależnić jak najmocniej, to znaczy utrzymać użytkownika danej platformy cyfrowej jak najdłużej przy tej platformie cyfrowej, bo wtedy ona na tym zarabia. I my z tą świadomością, że dajemy im te niezwykle uzależniające narzędzia, które są kolejne badania mówiące o tym, jak to wpływa na rozwój mózgu, jak to zwłaszcza wpływa na rozwój tego mózgu, który się kształtuje, jak wpływa na koncentrację, zdolność nauki, ale też emocje i kwestie psychiczne, pozwalamy im na to. I sama wiem, jakie to jest trudne zbilansowanie, zbalansowanie tego, dlatego że no, tak naprawdę komunikacja dzieci teraz odbywa się właściwie za pomocą tychże platform.
12: Ja wiem, tylko wiesz co, znaczy ja rozumiem twoje zadowolenie, poniekąd rozumiem, tylko tak, to jest, takie mam trochę wrażenie, że tak, mówimy, wyrzućmy urządzenie, na którym można korzystać z tych platform i rozwiążemy problem. Rząd równolegle nie widzę ostrych działań, które miałyby wymusić na tych platformach cyfrowych choćby to, aby wprowadzić weryfikację wieku użytkowników.
15: Tego nie zrobi sam rząd, to musi zrobić Unia Europejska, która się stara. Tylko że potem Stany Zjednoczone, gdzie wiele z tych big techów ma swoje główne siedziby, pamiętacie inaugurację Donalda Trumpa, kto siedział za nim, tak? No szefowie, prezesowie tych największych firm technologicznych. I potem dostajemy sygnały, że trwają takie rozmowy, w których słyszymy, że jeśli będą jakieś ograniczenia nakładane na te big techy, czy chociaż gdybyśmy chcieli, żeby płaciły adekwatne podatki, to zostanie nam ucięte to, to i tamto. I natychmiast uchylamy się, tak? Uginamy się pod tą presją. Więc ja się z tym zgadzam, ale uważam, że to jest dobre rozwiązanie, bo ono przynajmniej częściowo pozwoli na to, żeby tego było mniej, tych platform cyfrowych było mniej, tej sieci było mniej. Tak jak mówiłam, no dzieci porozumiewają się tylko w sieci, więc nie można im całkowicie odebrać tych telefonów. Ja to widzę na przykład po mojej nastoletniej córce. Przecież gdybym jej zabrała telefon, to ona straciłaby kontakty ze znajomymi, nie wiedziałaby, kiedy gdzie się umawiają, co robią, byłaby wykluczona.

0: polskich mediów oraz Karolina Opolska, TVP Info. Dziękuję paniom bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz Sekielski, to był Środowy Poranek TOK FM. Wydawał Jakub Żebrowski, program realizowała Liwia Brązyńska. Tomasz Sekielski, jeszcze raz dziękuję za Środowy Poranek. Teraz informacje TOK FM.
2: To jest powtórka.

0: wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
1: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
2: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
3: Tak, jest to wielki zaszczyt.
4: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadni przygód, tak?
0: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
5: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Maja Chwalińska w półfinale French Open. Nasza tenisistka dziś zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Cypryjska unijna prezydencja ogłosiła przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy do wspólnoty. Minister obrony przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. I na początek informacji sport. Maja Chwalińska awansowała do półfinału French Open. Polska tenisistka pokonała w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, o czym wspomniała sama Maja Chwalińska.
8: Zaczęłam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
7: Ostatecznie Polka wygrała 7-6, 6-3 i dziś w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Cypr, który sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, ogłosił, że rozpoczął przygotowania do formalnego otwarcia pierwszego tzw. klastra w negocjacjach akcesyjnych z Mołdawią i Ukrainą. 15 czerwca odbędą się konferencje międzyrządowe z oboma krajami. Zgodnie z procesem akcesyjnym państwo kandydujące musi przeprowadzić negocjacje w oparciu o 6 tzw. klastrów tematycznych. Na początku otwierany jest klaster dotyczący spraw fundamentalnych i to on jest zamykany jako ostatni. W jego ramach negocjowane są kwestie związane z rządami prawa, instytucjami demokratycznymi czy walką z korupcją. Otwarcie pierwszego klastra z Ukrainą blokowały do tej pory Węgry pod rządami Viktora Orbana, a po przejęciu władzy przez Petera Moziara Budapeszt ogłosił rozpoczęcie węgiersko-ukraińskich konsultacji eksperckich na temat uregulowania praw społeczności węgierskiej na Zakarpaciu, gdzie żyje ponad 100-tysięczna mniejszość węgierska. Z przełomu w procesie akcesyjnym Ukrainy może się cieszyć również Mołdawia, której droga do członkostwa we wspólnocie jest powiązana ze ścieżką Kijowa. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Przebywaliby w niej nie tylko żołnierze, ale też ich rodziny. O tym planie wojskowi i politycy mówili już od wielu tygodni, ale teraz postawiono w tej sprawie pierwsze formalne kroki. O szczegółach opowie teraz Maciej Kluczka.
9: To efekt działania zarówno rządu, prezydenta, naszej dyplomacji i kontaktów wojskowych, mówi wicepremier minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
9: Już teraz w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w ramach rotacyjnej obecności, mówi wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
11: Tą infrastrukturę będziemy musieli przygotowywać z udziałem Amerykanów, bo oni będą również decydować de facto, w których miejscach, w zależności od rodzajów sił, które do nas tutaj przyjadą, ta baza będzie stacjonowała.
9: Największe znaczenie mają obecnie bazy w Powidzu i Redzikowie oraz w Poznaniu, gdzie siedzibę ma wysunięte dowództwo dywizyjne USA. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: Kredytobiorcy nie muszą na razie obawiać się wzrostu rat kredytów, ale kluczowe są tu słowa na razie. Rada Polityki Pieniężnej zostawiła stopy procentowe bez zmian i może je dalej tak utrzymywać, chyba że wydarzyłoby się coś, co znacząco wpłynie na w miarę optymistyczny scenariusz inflacyjny. Konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego w tej sprawie słuchał Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
12: Ceny rosną wolniej niż się tego obawiali ekonomiści. Drogie paliwa nie podnoszą ich jeszcze zbyt mocno, więc i stopy procentowe mogą zostać na obecnych poziomach, mówi prezes NBP.
13: W przekonaniu Rady obecny poziom stóp jest dobry jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację, ale świat jest, mówię, nieprzewidywalny.
12: A zwłaszcza nieprzewidywalny dla inflacji jest jeden element, mówi Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.
14: Takim tematem, który może nas zaskoczyć w każdą stronę, są paliwa.
12: I gdyby ich ceny mocno wzrosły, a do tego rząd wycofałby się ze swojego pakietu paliwowego, to niebezpieczeństwo podwyżek stóp wróci, mówi prezes NBP Adam Glapiński.
13: Wtedy oczywiście taka dyskusja by się pojawiła.